0: aplikacje Seeing Assistant dostępne za darmo. Tyflo Podcast doczekał się swojej własnej aplikacji. Nowości dostępnościowe Discorda. Co nowego dla niewidomych Windows 10? Jak rozwiązać problem w otwarciu aplikacji w iOS 13.5? PZN uruchomił serwis SMS. Ruszyła rekrutacja na 10. Festiwal Kultury i Sztuki dla Niewidomych, tym razem w sieci. Poradniki o dostępności Logica i GarageBanda. Aplikacja Google z trybem ciemnym dla iOS. Nowa aplikacja w mBanku. Alior pozwala na sprawdzanie kont w innych bankach. Nowy iOS rozpozna, że nosisz maseczkę i zaproponuje coś w zamian. Around Sound, tak jak albumy ze zdjęciami, tylko że z nagraniami. Asystent Google w wersji klikalnej. Google pozbywa się kolejnej usługi. BirdNet rozpoznaje śpiew ptaków przez sztuczną inteligencję. Canal Plus, nowy serwis wideo na żądanie. Smart zegarki od Samsunga otrzymują funkcję mierzenia ciśnienia. Będzie o systemie w dobie pandemii dobre wsparcie. To wszystko i trochę. Może
1: to wszystko więcej. I być może jeszcze coś się pojawi, zobaczymy.
2: Ja tak jeszcze, jeżeli mogę, news, który się nie pojawił tu, a myślę, że warto o nim powiedzieć, bo jest newsem dość ważnym. Zepsuł się Revolut na iOS-a i się już podobno naprawił, bo wyszedł nowy update, zapowiadano rewolucyjne zmiany w aplikacji, nowy interfejs, nowy design. No i ja już tak mówiłem, no okej, okay, rewolucyjne zmiany aplikacji, nowy interfejs, nowy design, to dla dostępności nigdy nie brzmi dobrze. No i, że tak powiem, nie zawiedliśmy się, a właściwie zawiedliśmy się, bo istotnie była tragedia. Po update'cie nie był widoczny pasek zakładek na dole aplikacji. Czyli nie dało się nigdzie przejść, włącznie z tym, że nie dało się nawet napisać do supportu, bo żeby napisać do supportu trzeba było zrobić to przez czat. No a żeby dostać się do czata trzeba było zmienić zakładkę, a pasek zmiany zakładek nie był dla nas dostępny. Mnóstwo osób pisało na Twitterze, że należy to poprawić. I doszła do mnie dzisiaj taka informacja, że podobno pojawił się już nowy update. Podobno już w tym nowym, jeszcze nowszym update'cie jest to poprawione.
1: O.
3: Ja myślę, że też warto wspomnieć, że na Facebooku jest wsparcie Revoluta i ponoć da się tam z nimi dogadać. Na początek się pisze z botem, potem w końcu się odezwie człowiek i można to też tak zgłosić. A Revolut ma też swoje forum obsługi użytkownika, gdzie kiedyś założyłem wątek o dostępności. Wiem, że były jakieś obietnice, że coś z tym zrobią. No i jak widać, trzeba było ich teraz upomnieć, żeby rzecz, która już działała, się nie skrzaniła. Na Androidzie powiem tylko, że ja mam jeszcze tą wersję starszą przed siódemką. Po siódemce już ponoć jest problem, nie ma etykiet na zakładkach na dole, więc... A aplikacja w obecnej wersji, jaką ja mam, czyli 6.30, już ma pewne utrudnienia w używaniu, bo... Dzisiaj miałem problem w przełączeniu kont między złotówkowym a euro. Nie było dla mnie oczywiste, w jaki sposób to zrobić. Ja już parę razy to robiłem, ale za każdym razem muszę troszkę pogrzebać, żeby sobie przypomnieć. Teraz powiem to tutaj może dla samego siebie, żeby nie zapomnieć i dla wszystkich innych, którzy potrzebują. Trzeba kliknąć dwa razy, stuknąć w saldo obecnie aktywnego konta i nam się pokaże lista kont, jakie mamy w różnych walutach, więc... No nie jest to zbyt oczywiste i zbyt intuicyjne, ale najważniejsze, że jakkolwiek da się to jeszcze zrobić.
4: To mamy dwa newsy takie nadprogramowe.
5: I jeszcze teraz... taki jeden news nadprogramowy, skoro już jesteśmy przy dostępności, przy okazji dostępności różnych aplikacji. Jakieś problemy się ostatnio zaczęły pojawiać z YouTube'em na iOS-ie, mianowicie z przewijaniem filmów na YouTubie na iOS-ie. Tylko, że to jest w ogóle ciekawa sprawa, bo u mnie rzeczywiście ten problem przez chwilę występował, natomiast u mnie on już zniknął, więc sprawdźcie, jeżeli też mieliście problem z przewijaniem na YouTubie, czy już wam ten problem się rozwiązał, bo być może, podobnie jak i u mnie, już wszystko jest okej. Okay. Natomiast nawet jak ten problem był, to w ogóle zachowywało się w dość dziwny sposób, bo pojawiał się ten głuchy dźwięk taki, że jakby to przewijanie nie działało, ale ono tak de facto... to o jakiś tam niewielki fragment czasowy mam wrażenie, że nas mimo wszystko do przodu przenosiło. Także no to jest rzecz ciekawa i warta też śledzenia, żeby po prostu no sprawdzać, tak, tego typu rzeczy.
6: Ja dzisiaj mam inną dolegliwość, jeśli chodzi o przewijanie w YouTubie. że czy robiłem palcem w górę, czy w dół, to i tak mi przewijał do przodu. Więc coś z tym przewijaniem jest...
5: A, to jeszcze ciekawiej. Jeszcze coś innego. Tak.
6: Więc z którą stronę bym nie robił, to mi zamiast do tyłu, jak chciałem, to mi szło do przodu i tyle. Więc coś z tym musi być.
4: To w takim razie ja bym już przeszedł do tego, co dzisiaj miało być. I wrócę się jeszcze do tego, o czym mówiliśmy chyba dwie audycje temu. Czyli wtedy mówiliśmy takiego newsa, że Lidl będzie uruchamiał usługę rezerwacji produktów online. Czyli wyglądało to tak, że mamy sobie na stronie produkty, które są dostępne w sklepie. Te produkty sobie rezerwujemy, potem idziemy do sklepu, płacimy, wynosimy sobie to, co zamówiliśmy i jakby nie musimy po sklepie chodzić, tylko po prostu bierzemy, co zamówiliśmy i płacimy i sobie wracamy. No i od 24 maja, czy od 25 jest usługa teoretycznie działająca, tylko że na razie to jest test, testowa taka wersja. I testowa wersja charakteryzuje się tym, że tylko nieliczni, wybrani szczęśliwcy mogą z niej korzystać. Znaczy chodzi o to, że jest tylko jeden sklep, w którym to działa. Dzwoniłem na infolinię Lidla i tam dostałem informację, że tym sklepem jest sklep na ulicy Palacza w Poznaniu. Więc jeżeli ktoś tam mieszka, no to może sobie z tego Lidla skorzystać. Ja sobie z ciekawości sprawdziłem, jak wygląda ta strona rezerwuj.lidl.pl. Tam trzeba założyć konto, następnie po założeniu konta mamy wyszukiwarkę, na szczęście dostępną wyszukiwarkę sklepów. Wpisałem sobie ten sklep właśnie na ulicy Palaczy w Poznaniu i pokazała mi się ogromna lista produktów, w której nie dało się za bardzo filtrować. Znaczy jest wyszukiwarka, natomiast...
7: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast. Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
5: Zdaje się, że to francuski zespół, bo oni tak przynajmniej z nazwy wyglądają Le Cassette, ale piosenka jak najbardziej w języku zdecydowanie bardziej zrozumiałym.
7: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
4: Dzień dobry. Kolejna audycja Tyflo Przeglądu. W końcu się robi jakoś w miarę ciepło na dworze, ale nadal pada. No w sumie to i dobrze, że pada po ostatniej suszy. W każdym razie dzisiaj jesteśmy w pewnym...
8: A u nas jest zimno.
4: O.
3: Tu też.
4: U nas w miarę tam chyba 18 czy 19 stopni. Więc no mogło być lepiej, ale mogło być gorzej.
3: Wszystkiego dobrego dla naszych mam.
5: Tak oczywiście. Tak jest.
0: Dzień 26.
4: Tak. Wszystkiego dobrego dla naszych mam, a dzisiaj nas jesteśmy w komplecie. Jest Kasia Ślipek, Mikołaj Hołysz, Michał Dziwisz,
5: dobry wieczór.
4: Paweł Masarczyk, witajcie. Piotrek Malicki, Paweł witajcie. Masarczyk i ja, czyli Tomek Bilecki. No i co, chyba wszystkich wymieniłem, tak mi się przynajmniej wydaje. No więc skoro wszystkich wymieniłem, no to pora na to, co się dzisiaj będzie działo. Robercie, zapraszamy.
0: W tym tygodniu w Tyflo Przeglądzie. Rezerwacja w sklepach Lidl zaczyna działać. Aplikacje Seeing Assistant dostępne za darmo. Tyflo Podcast doczekał się swojej własnej aplikacji. Nowości dostępnościowe Discorda. Co nowego dla niewidomych Windows 10? Jak rozwiązać problem w otwarciu aplikacji w iOS 13.5? BZN uruchomił serwis SMS. Ruszyła rekrutacja na 10. Festiwal Kultury i Sztuki dla Niewidomych, tym razem w sieci. Poradniki o dostępności Logica i GarageBanda. Aplikacja Google z trybem ciemnym dla iOS. Nowa aplikacja w mBanku. Alior pozwala na sprawdzanie kont w innych bankach. Nowy iOS rozpozna, że nosisz maseczkę. i zaproponuję coś w zamian. Around Sound, tak jak albumy ze zdjęciami, tylko że z nagraniami. Asystent Google w wersji klikalnej. Google pozbywa się kolejnej usługi. BirdNet rozpoznaje śpiew ptaków przez sztuczną inteligencję. Canal Plus, nowy serwis wideo na żądanie. Smart zegarki od Samsunga otrzymują funkcję mierzenia ciśnienia. Będzie o systemie w dobie pandemii dobre wsparcie. To wszystko i trochę. Może
4: to wszystko więcej. I być może jeszcze coś się pojawi, zobaczymy.
2: Ja tak jeszcze, jeżeli mogę, news, który się nie pojawił tu, a myślę, że warto o nim powiedzieć, bo jest newsem dość ważnym. Zepsuł się Revolut na iOS-a i się już podobno naprawił, bo wyszedł nowy update, zapowiadano rewolucyjne zmiany w aplikacji, nowy interfejs, nowy design. No i ja już tak mówiłem, no okej, okay, rewolucyjne zmiany aplikacji, nowy interfejs, nowy design, to dla dostępności nigdy nie brzmi dobrze. No i że tak powiem, nie zawiedliśmy się, a właściwie zawiedliśmy się, bo istotnie była tragedia. Po update'cie nie był widoczny pasek zakładek na dole aplikacji. Czyli nie dało się nigdzie przejść, włącznie z tym, że nie dało się nawet napisać do supportu, bo żeby napisać do supportu trzeba było zrobić to przez czat. No a żeby dostać się do czata trzeba było zmienić zakładkę, a pasek zmiany zakładek nie był dla nas dostępny. Mnóstwo osób pisało na Twitterze, że należy to poprawić. I doszła do mnie dzisiaj taka informacja, że podobno pojawił się już nowy update. Podobno już w tym nowym, jeszcze nowszym update'cie jest to poprawione.
4: O.
3: Ja myślę, że też warto wspomnieć, że na Facebooku jest wsparcie Revoluta i ponoć da się tam z nimi dogadać. Na początek się pisze z botem, potem w końcu się odezwie człowiek i można to też tak zgłosić. A Revolut ma też swoje forum obsługi użytkownika, gdzie kiedyś założyłem wątek o dostępności. Wiem, że były jakieś obietnice, że coś z tym zrobią. No i jak widać, trzeba było ich teraz upomnieć, żeby rzecz, która już działała, się nie skrzaniła. Na Androidzie powiem tylko, że ja mam jeszcze tą wersję starszą przed siódemką. Po siódemce już ponoć jest problem, nie ma etykiet na zakładkach na dole, więc... A aplikacja w obecnej wersji, jaką ja mam, czyli 6.30, już ma pewne utrudnienia w używaniu, bo... Dzisiaj miałem problem w przełączeniu kont między złotówkowym a euro. Nie było dla mnie oczywiste, w jaki sposób to zrobić. Ja już parę razy to robiłem, ale za każdym razem muszę troszkę pogrzebać, żeby sobie przypomnieć. Teraz powiem to tutaj może dla samego siebie, żeby nie zapomnieć i dla wszystkich innych, którzy potrzebują. Trzeba kliknąć dwa razy, stuknąć w saldo obecnie aktywnego konta i nam się pokaże lista kont, jakie mamy w różnych walutach, więc... No nie jest to zbyt oczywiste i zbyt intuicyjne, ale najważniejsze, że jakkolwiek da się to jeszcze zrobić.
4: To mamy dwa newsy takie nadprogramowe.
5: I jeszcze teraz... taki jeden news nadprogramowy, skoro już jesteśmy przy dostępności, przy okazji dostępności różnych aplikacji. Jakieś problemy się ostatnio zaczęły pojawiać z YouTube'em na iOS-ie, mianowicie z przewijaniem filmów na YouTubie na iOS-ie. Tylko, że to jest w ogóle ciekawa sprawa, bo u mnie rzeczywiście ten problem przez chwilę występował, natomiast u mnie on już zniknął, więc sprawdźcie, jeżeli też mieliście problem z przewijaniem na YouTubie, czy już wam ten problem się rozwiązał, bo być może, podobnie jak i u mnie, już wszystko jest okej. Okay. Natomiast nawet jak ten problem był, to w ogóle zachowywało się w dość dziwny sposób, bo pojawiał się ten głuchy dźwięk taki, że jakby to przewijanie nie działało, ale ono tak de facto, to o jakiś tam niewielki fragment czasowy mam wrażenie, że nas mimo wszystko do przodu przenosiło. Także no, to jest rzecz ciekawa i warta też śledzenia, żeby po prostu no, sprawdzać tak, tego typu rzeczy.
6: Ja dzisiaj miałem inną dolegliwość, jeśli chodzi o przewijanie w YouTubie, że czy robiłem palcem w górę, czy w dół, to i tak mi przewijał do przodu. Więc coś z tym przewijaniem jest...
5: To jeszcze ciekawiej.
6: Jeszcze coś innego.
5: Tak.
6: Więc z którą stronę bym nie robił, to mi zamiast do tyłu, jak chciałem, to mi szło do przodu i tyle. Więc coś z tym musi być.
4: To w takim razie ja bym już przeszedł do tego, co dzisiaj miało być. I wrócę się jeszcze do tego, o czym mówiliśmy chyba dwie audycje temu. Czyli wtedy mówiliśmy takiego newsa, że Lidl będzie uruchamiał usługę rezerwacji produktów online. Czyli wyglądało to tak, że mamy sobie na stronie produkty, które są dostępne w sklepie. Te produkty sobie rezerwujemy, potem idziemy do sklepu, płacimy, wynosimy sobie to, co zamówiliśmy i jakby nie musimy po sklepie chodzić, tylko po prostu bierzemy, co zamówiliśmy i płacimy i sobie wracamy. No i od 24 maja, czy od 25 jest usługa teoretycznie działająca, tylko że na razie to jest test, testowa taka wersja. I testowa wersja charakteryzuje się tym, że tylko nieliczni, wybrani szczęśliwcy mogą z niej korzystać. Znaczy chodzi o to, że jest tylko jeden sklep, w którym to działa. Dzwoniłem na infolinię Lidla i tam dostałem informację, że tym sklepem jest sklep na ulicy Palacza w Poznaniu. Więc jeżeli ktoś tam mieszka, no to może sobie z tego Lidla skorzystać. Ja sobie z ciekawości sprawdziłem, jak wygląda ta strona rezerwuj.lidl.pl. Tam trzeba założyć konto. Następnie po założeniu konta mamy wyszukiwarkę, na szczęście dostępną wyszukiwarkę sklepów. Wpisałem sobie ten sklep właśnie na ulicy Palaczy w Poznaniu i pokazała mi się ogromna lista produktów, w której nie dało się za bardzo filtrować. Znaczy jest wyszukiwarka, natomiast

0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Dzień dobry. Kolejna audycja Tyflo Przeglądu. W końcu się robi jakoś w miarę ciepło na dworze, ale nadal pada. No w sumie to i dobrze, że pada po ostatniej suszy. W każdym razie dzisiaj jesteśmy w pewnym...
2: Zimno.
1: O,
3: tu też.
1: U nas w miarę tam chyba 18 czy 19 stopni, więc no mogło być lepiej, ale mogło być gorzej.
3: Przede wszystkim każdym... wszystkiego dobrego dla naszych mam.
4: Tak, oczywiście, tak jest.
5: Dzień 26.
1: Tak. Dzień dobry. Wszystkiego dobrego dla naszych mam, a dzisiaj nas jesteśmy w komplecie. Jest Kasia Ślipek, Mikołaj Hołysz, Michał Dziwisz.
4: Dobry wieczór.
1: Paweł Masarczyk, witajcie. Piotrek Malicki, Paweł witajcie. Masarczyk i ja, czyli Tomek Bilecki. No i co? Chyba wszystkich wymieniłem, tak mi się przynajmniej wydaje. No więc skoro wszystkich wymieniłem, no to pora na to, co się dzisiaj będzie działo. Robercie, zapraszamy.
5: W tym tygodniu w Tyfloprzeglądzie. Rezerwacja w sklepach Lidl zaczyna działać. Aplikacje Seeing Assistant dostępne za darmo. Tyflo Podcast doczekał się swojej własnej aplikacji. Nowości dostępnościowe Discorda. Co nowego dla niewidomych Windows 10? Jak rozwiązać problem w otwarciu aplikacji w iOS 13.5? PZN uruchomił serwis SMS. Ruszyła rekrutacja na 10. Festiwal Kultury i Sztuki dla Niewidomych, tym razem w sieci. Poradniki o dostępności Logica i GarageBanda. Aplikacja Google z trybem ciemnym dla iOS. Nowa aplikacja w mBanku. Alior pozwala na sprawdzanie kont w innych bankach. Nowy iOS rozpozna, że nosisz maseczkę i zaproponuje coś w zamian. Around Sound, tak jak albumy ze zdjęciami, tylko że z nagraniami. Asystent Google w wersji klikalnej. Google pozbywa się kolejnej usługi. BirdNet rozpoznaje śpiew ptaków przez sztuczną inteligencję. Canal Plus, nowy serwis wideo na żądanie. Smart zegarki od Samsunga otrzymują funkcję mierzenia ciśnienia. Będzie o systemie w dobie pandemii dobre wsparcie. To wszystko i trochę. Może
1: to wszystko więcej. I być może jeszcze coś się pojawi, zobaczymy.
3: Ja tak jeszcze, jeżeli mogę, news, który się nie pojawił tu, a myślę, że warto o nim powiedzieć, bo jest newsem dość ważnym. Zepsuł się Revolut na iOS-a i się już podobno naprawił, bo wyszedł nowy update, zapowiadano rewolucyjne zmiany w aplikacji, nowy interfejs, nowy design. No i ja już tak mówiłem, okej, rewolucyjne zmiany aplikacji, nowy interfejs, nowy design, to dla dostępności nigdy nie brzmi dobrze. No i że tak powiem, nie zawiedliśmy się, a właściwie zawiedliśmy się, bo istotnie była tragedia. Po update'cie nie był widoczny pasek zakładek na dole aplikacji. Czyli nie dało się nigdzie przejść, włącznie z tym, że nie dało się nawet napisać do supportu, bo żeby napisać do supportu trzeba było zrobić to przez czat. No a żeby dostać się do czata trzeba było zmienić zakładkę, a pasek zmiany zakładek nie był dla nas dostępny. Mnóstwo osób pisało na Twitterze, że należy to poprawić. I doszła do mnie dzisiaj taka informacja, że podobno pojawił się już nowy update. Podobno już w tym nowym, jeszcze nowszym update'cie jest to poprawione.
1: O.
3: I ja myślę, że też warto wspomnieć, że na Facebooku jest wsparcie Revoluta i ponoć da się tam z nimi dogadać. Na początek się pisze z botem, potem w końcu się odezwie człowiek i można to też tak zgłosić. A Revolut ma też swoje forum obsługi użytkownika, gdzie kiedyś założyłem wątek o dostępności. Wiem, że były jakieś obietnice, że coś z tym zrobią. No i jak widać, trzeba było ich teraz upomnieć, żeby rzecz, która już działała, się nie skrzaniła. Na Androidzie powiem tylko, że ja mam jeszcze tą wersję starszą przed 7. Po 7 już ponoć jest problem, nie ma etykiet na zakładkach na dole, więc... A aplikacja w obecnej wersji, jaką ja mam, czyli 6.30, już ma pewne utrudnienia w używaniu, bo... Dzisiaj miałem problem w przełączeniu kont między złotówkowym a euro. Nie było dla mnie oczywiste, w jaki sposób to zrobić. Ja już parę razy to robiłem, ale za każdym razem muszę troszkę pogrzebać, żeby sobie przypomnieć. Teraz powiem to tutaj może dla samego siebie, żeby nie zapomnieć i dla wszystkich innych, którzy potrzebują. Trzeba kliknąć dwa razy, stuknąć w saldo obecnie aktywnego konta i nam się pokaże lista kont, jakie mamy w różnych walutach, więc
2: No nie jest to zbyt oczywiste i zbyt intuicyjne, ale najważniejsze, że jakkolwiek da się to jeszcze zrobić.
1: To mamy dwa newsy takie nadprogramowe.
4: I jeszcze teraz... taki jeden news nadprogramowy, skoro już jesteśmy przy dostępności, przy okazji dostępności różnych aplikacji. Jakieś problemy się ostatnio zaczęły pojawiać z YouTube'em na iOS-ie, mianowicie z przewijaniem filmów na YouTubie na iOS-ie. Tylko, że to jest w ogóle ciekawa sprawa, bo u mnie rzeczywiście ten problem przez chwilę występował, natomiast u mnie on już zniknął, więc sprawdźcie, jeżeli też mieliście problem z przewijaniem na YouTubie, czy już wam ten problem się rozwiązał, bo być może, podobnie jak i u mnie, już wszystko jest okej. Okay. Natomiast nawet jak ten problem był, to w ogóle zachowywało się w dość dziwny sposób, bo pojawiał się ten głuchy dźwięk taki, że jakby to przewijanie nie działało, ale ono tak de facto, to o jakiś tam niewielki fragment czasowy mam wrażenie, że nas mimo wszystko do przodu przenosiło. Także no, to jest rzecz ciekawa i warta też śledzenia, żeby po prostu no, sprawdzać tak, tego typu rzeczy.
6: Ja dzisiaj miałem inną dolegliwość, jeśli chodzi o przewijanie w YouTubie, że czy robiłem palcem w górę, czy w dół, to i tak mi przewijał do przodu. Więc coś z tym przewijaniem jest...
4: To jeszcze
6: coś innego.
4: Tak.
6: Więc z którą stronę bym nie robił, to mi zamiast do tyłu, jak chciałem, to mi szło do przodu i tyle. Więc coś z tym musi być.
1: To w takim razie ja bym już przeszedł do tego, co dzisiaj miało być. I wrócę się jeszcze do tego, o czym mówiliśmy chyba dwie audycje temu. Czyli wtedy mówiliśmy takiego newsa, że Lidl będzie uruchamiał usługę rezerwacji produktów online. Czyli wyglądało to tak, że mamy sobie na stronie produkty, które są dostępne w sklepie. Te produkty sobie rezerwujemy, potem idziemy do sklepu, płacimy, wynosimy sobie to, co zamówiliśmy i jakby nie musimy po sklepie chodzić, tylko po prostu bierzemy, co zamówiliśmy i płacimy i sobie wracamy. No i od 24 maja, czy od 25 jest usługa teoretycznie działająca, tylko że na razie to jest testowa taka wersja. I testowa wersja charakteryzuje się tym, że tylko nieliczni, wybrani szczęśliwcy mogą z niej korzystać. Znaczy chodzi o to, że jest tylko jeden sklep, w którym to działa. Dzwoniłem na infolinię Lidla i tam dostałem informację, że tym sklepem jest sklep na ulicy Palacza w Poznaniu. Więc jeżeli ktoś tam mieszka, no to może sobie z tego Lidla skorzystać. Ja sobie z ciekawości sprawdziłem, jak wygląda ta strona rezerwuj.lidl.pl. Tam trzeba założyć konto. Następnie po założeniu konta mamy wyszukiwarkę, na szczęście dostępną wyszukiwarkę sklepów. Wpisałem sobie ten sklep właśnie na ulicy Palaczy w Poznaniu i pokazała mi się ogromna lista produktów, której nie dało się za bardzo filtrować. Znaczy jest wyszukiwarka, natomiast...
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
7: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
4: Zdaje się, że to francuski zespół, bo oni tak przynajmniej z nazwy wyglądają Le Cassette, ale piosenka jak najbardziej w języku zdecydowanie bardziej zrozumiałym.

0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji, proszę Państwa, dwa płaskie magnetofony przenośne, bardzo poręczne, o modelach odpowiednio Sony TCM-939 oraz Panasonic RQ-2102. Te magnetofony wizualnie to nie, ale tak jakby jeżeli chodzi o obsługę i w ogóle...
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
3: Zdaje się, że to francuski zespół, bo oni tak przynajmniej z nazwy wyglądają Le Cassette, ale piosenka jak najbardziej w języku zdecydowanie bardziej zrozumiałym.
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
4: Dzień dobry. Kolejna audycja Tyflo Przeglądu. W końcu się robi jakoś w miarę ciepło na dworze, ale nadal pada. No w sumie to i dobrze, że pada po ostatniej suszy. W każdym razie dzisiaj jesteśmy
5: u nas
4: w pewnym...
5: jest zimno.
4: O.
6: Tu też.
4: U nas w miarę tam chyba 18 czy 19 stopni. Więc no mogło być lepiej, ale mogło być gorzej.
6: Przede wszystkim wszystkiego dobrego dla naszych mam.
3: Tak oczywiście. Jest. Tak jest.
7: Dzień 26.
4: Tak. Wszystkiego dobrego dla naszych mam, a dzisiaj nas jesteśmy w komplecie. Jest Kasia Ślipek, Mikołaj Hołysz, Michał Dziwisz.
3: Dobry wieczór.
4: Paweł Masarczyk.
6: Witajcie.
4: Piotrek Malicki, Paweł
6: Witajcie.
4: Masarczyk i ja, czyli Tomek Bilecki. No i co? Chyba wszystkich wymieniłem, tak mi się przynajmniej wydaje. No więc skoro wszystkich wymieniłem, no to pora na to, co się dzisiaj będzie działo. Robercie, zapraszamy.
7: W tym tygodniu w Tyflo Przeglądzie. Rezerwacja w sklepach Lidl zaczyna działać. Aplikacje Seeing Assistant dostępne za darmo. Tyflo Podcast doczekał się swojej własnej aplikacji. Nowości dostępnościowe Discorda. Co nowego dla niewidomych Windows 10? Jak rozwiązać problem w otwarciu aplikacji w iOS 13.5? PZN uruchomił serwis SMS. Ruszyła rekrutacja na 10. Festiwal Kultury i Sztuki dla Niewidomych, tym razem w sieci. Poradniki o dostępności Logica i GarageBanda. Aplikacja Google z trybem ciemnym dla iOS. Nowa aplikacja w mBanku. Alior pozwala na sprawdzanie kont w innych bankach. Nowy iOS rozpozna, że nosisz maseczkę i zaproponuje coś w zamian.

0: Może to wszystko więcej. I być może jeszcze coś się pojawi, zobaczymy.
1: Ja tak jeszcze, jeżeli mogę, news, który się nie pojawił tu, a myślę, że warto o nim powiedzieć, bo jest newsem dość ważnym. Zepsuł się Revolut na iOS-a i się już podobno naprawił, bo wyszedł nowy update, zapowiadano rewolucyjne zmiany w aplikacji, nowy interfejs, nowy design. No i ja już tak mówiłem, no okej, okay, rewolucyjne zmiany aplikacji, nowy interfejs, nowy design, to dla dostępności nigdy nie brzmi dobrze. No i, że tak powiem, nie zawiedliśmy się, a właściwie zawiedliśmy się, bo istotnie była tragedia. Po update'cie nie był widoczny pasek zakładek na dole aplikacji. Czyli nie dało się nigdzie przejść, włącznie z tym, że nie dało się nawet napisać do supportu, bo żeby napisać do supportu trzeba było zrobić to przez czat. No a żeby dostać się do czata trzeba było zmienić zakładkę, a pasek zmiany zakładek nie był dla nas dostępny. Mnóstwo osób pisało na Twitterze, że należy to poprawić. I doszła do mnie dzisiaj taka informacja, że podobno pojawił się już nowy update. Podobno już w tym nowym, jeszcze nowszym update'cie jest to poprawione.
0: O.
2: Ja myślę, że też warto wspomnieć, że na Facebooku jest wsparcie Revoluta i ponoć da się tam z nimi dogadać. Na początek się pisze z botem, potem w końcu się odezwie człowiek i można to też tak zgłosić. A Revolut ma też swoje forum obsługi użytkownika, gdzie kiedyś założyłem wątek o dostępności. Wiem, że były jakieś obietnice, że coś z tym zrobią. No i jak widać, trzeba było ich teraz upomnieć, żeby rzecz, która już działała, się nie skrzaniła. Na Androidzie powiem tylko, że ja mam jeszcze tą wersję starszą przed siódemką. Po siódemce już ponoć jest problem, nie ma etykiet na zakładkach na dole, więc... A aplikacja w obecnej wersji, jaką ja mam, czyli 6.30, już ma pewne utrudnienia w używaniu, bo... Dzisiaj miałem problem w przełączeniu kont między złotówkowym a euro. Nie było dla mnie oczywiste, w jaki sposób to zrobić. Ja już parę razy to robiłem, ale za każdym razem muszę troszkę pogrzebać, żeby sobie przypomnieć. Teraz powiem to tutaj może dla samego siebie, żeby nie zapomnieć i dla wszystkich innych, którzy potrzebują. Trzeba kliknąć dwa razy, stuknąć w saldo obecnie aktywnego konta i nam się pokaże lista kont, jakie mamy w różnych walutach, więc... No nie jest to zbyt oczywiste i zbyt intuicyjne, ale najważniejsze, że jakkolwiek da się to jeszcze zrobić.
0: To mamy dwa newsy takie nadprogramowe.
3: I jeszcze teraz... taki jeden news nadprogramowy, skoro już jesteśmy przy dostępności, przy okazji dostępności różnych aplikacji. Jakieś problemy się ostatnio zaczęły pojawiać z YouTube'em na iOS-ie, mianowicie z przewijaniem filmów na YouTubie na iOS-ie. Tylko, że to jest w ogóle ciekawa sprawa, bo u mnie rzeczywiście ten problem przez chwilę występował, natomiast u mnie on już zniknął, więc sprawdźcie, jeżeli też mieliście problem z przewijaniem na YouTubie, czy już wam ten problem się rozwiązał, bo być może, podobnie jak i u mnie, już wszystko jest okej. Okay. Natomiast nawet jak ten problem był, to w ogóle zachowywało się w dość dziwny sposób, bo pojawiał się ten głuchy dźwięk taki, że jakby to przewijanie nie działało, ale ono tak de facto, to o jakiś tam niewielki fragment czasowy mam wrażenie, że nas mimo wszystko do przodu przenosiło. Także no, to jest rzecz ciekawa i warta też śledzenia, żeby po prostu no, sprawdzać tak, tego typu rzeczy.
4: Ja dzisiaj miałem inną dolegliwość, jeśli chodzi o przewijanie w YouTubie, że czy robiłem palcem w górę, czy w dół, to i tak mi przewijał do przodu. Więc coś z tym przewijaniem jest...
3: To jeszcze ciekawiej.
4: Jeszcze coś innego.
3: Tak.
4: Więc z którą stronę bym nie robił, to mi zamiast do tyłu, jak chciałem, to mi szło do przodu i tyle. Więc coś z tym musi być.
0: To w takim razie ja bym już przeszedł do tego, co dzisiaj miało być. I wrócę się jeszcze do tego, o czym mówiliśmy chyba dwie audycje temu. Czyli wtedy mówiliśmy takiego newsa, że Lidl będzie uruchamiał usługę rezerwacji produktów online. Czyli wyglądało to tak, że mamy sobie na stronie produkty, które są dostępne w sklepie. Te produkty sobie rezerwujemy, potem idziemy do sklepu, płacimy, wynosimy sobie to, co zamówiliśmy i jakby nie musimy po sklepie chodzić, tylko po prostu bierzemy, co zamówiliśmy i płacimy i sobie wracamy. No i od 24 maja, czy od 25 jest usługa teoretycznie działająca, tylko że na razie to jest testowa taka wersja i testowa wersja charakteryzuje się tym, że tylko

Nieliczni, wybrani szczęśliwcy mogą z niej korzystać. Znaczy chodzi o to, że jest tylko jeden sklep, w którym to działa. Dzwoniłem na infolinię Lidla i tam dostałem informację, że tym sklepem jest sklep na ulicy Palacza w Poznaniu. Więc jeżeli ktoś tam mieszka, no to może sobie z tego Lidla skorzystać. Ja sobie z ciekawości sprawdziłem, jak wygląda ta strona rezerwuj.lidl.pl. Tam trzeba założyć konto. Następnie po założeniu konta mamy wyszukiwarkę, na szczęście dostępną wyszukiwarkę sklepów. Wpisałem sobie ten sklep właśnie na ulicy Palaczy w Poznaniu i pokazała mi się ogromna lista produktów, w której nie dało się za bardzo filtrować. Znaczy jest wyszukiwarka, natomiast

0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
2: Zdaje się, że to francuski zespół, bo oni tak przynajmniej z nazwy wyglądają Le Cassette, ale piosenka jak najbardziej w języku zdecydowanie bardziej zrozumiałym.
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji, proszę Państwa, dwa płaskie magnetofony przenośne, bardzo poręczne, o modelach odpowiednio Sony TCM-939 oraz Panasonic RQ-2102. Te magnetofony wizualnie to nie, ale tak jakby jeżeli chodzi o obsługę i w ogóle...
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
4: Dzień dobry. Kolejna audycja Tyflo Przeglądu. W końcu się robi jakoś w miarę ciepło na dworze, ale nadal pada. No w sumie to i dobrze, że pada po ostatniej suszy. W każdym razie dzisiaj jesteśmy w pewnym...
5: Zimno.
4: O,
6: tu też.
4: U nas w miarę tam chyba 18 czy 19 stopni. Więc no mogło być lepiej, ale mogło być gorzej.
6: Przede wszystkim do wszystkiego dobrego dla naszych mam.
2: Tak, oczywiście. Tak jest.
7: Dzień 26.
4: Tak. Dzień. Wszystkiego dobrego dla naszych mam. A dzisiaj nas jesteśmy w komplecie. Jest Kasia Ślipek, Mikołaj Hołysz, Michał Dziwisz.
2: Dobry wieczór.
4: Paweł Masarczyk, witajcie. Piotrek Malicki, Paweł Masarczyk i ja, czyli Tomek Bilecki. No i co? Chyba wszystkich wymieniłem, tak mi się przynajmniej wydaje. No więc skoro wszystkich wymieniłem, no to pora na to, co się dzisiaj będzie działo. Robercie, zapraszamy.
8: W tym tygodniu w Tyflo Przeglądzie. Rezerwacja w sklepach Lidl zaczyna działać. Aplikacje Seeing Assistant dostępne za darmo. Tyflo Podcast doczekał się swojej własnej aplikacji. Nowości dostępnościowe Discorda. Co nowego dla niewidomych Windows 10? Jak rozwiązać problem w otwarciu aplikacji w iOS 13.5? PZN uruchomił serwis SMS. Ruszyła rekrutacja na 10. Festiwal Kultury i Sztuki dla Niewidomych, tym razem w sieci. Poradniki o dostępności Logica i GarageBanda. Aplikacja Google z trybem ciemnym dla iOS. Nowa aplikacja w mBanku. Alior pozwala na sprawdzanie kont w innych bankach. Nowy iOS rozpozna, że nosisz maseczkę i zaproponuje coś w zamian. Around Sound, tak jak albumy ze zdjęciami, tylko że z nagraniami. Asystent Google w wersji klikalnej. Google pozbywa się kolejnej usługi. BirdNet rozpoznaje śpiew ptaków przez sztuczną inteligencję. Canal Plus, nowy serwis wideo na żądanie. Smart zegarki od Samsunga otrzymują funkcję mierzenia ciśnienia. Będzie o systemie w dobie pandemii dobre wsparcie. To wszystko i trochę. Może
4: to wszystko więcej. I być może jeszcze coś się pojawi, zobaczymy.
6: Ja tak jeszcze, jeżeli mogę, news, który się nie pojawił tu, a myślę, że warto o nim powiedzieć, bo jest newsem dość ważnym. Zepsuł się Revolut na iOS-a i się już podobno naprawił, bo wyszedł nowy update, zapowiadano rewolucyjne zmiany w aplikacji, nowy interfejs, nowy design. No i ja już tak mówiłem, no okej, okay, rewolucyjne zmiany aplikacji, nowy interfejs, nowy design, to dla dostępności nigdy nie brzmi dobrze. No i, że tak powiem, nie zawiedliśmy się, a właściwie zawiedliśmy się, bo istotnie była tragedia. Po update'cie nie był widoczny pasek zakładek na dole aplikacji. Czyli nie dało się nigdzie przejść, włącznie z tym, że nie dało się nawet napisać do supportu, bo żeby napisać do supportu trzeba było zrobić to przez czat. No a żeby dostać się do czata, trzeba było zmienić zakładkę, a pasek zmiany zakładek nie był dla nas dostępny. Mnóstwo osób pisało na Twitterze, że należy to poprawić. I doszła do mnie dzisiaj taka informacja, że podobno pojawił się już nowy update. Podobno już w tym nowym, jeszcze nowszym update'cie jest to poprawione.
4: O.
5: I ja myślę, że też warto wspomnieć, że na Facebooku jest wsparcie Revoluta i ponoć da się tam z nimi dogadać. Na początek się pisze z botem, potem w końcu się odezwie człowiek i można to też tak zgłosić. A Revolut ma też swoje forum obsługi użytkownika, gdzie kiedyś założyłem wątek o dostępności. Wiem, że były jakieś obietnice, że coś z tym zrobią. No i jak widać, trzeba było ich teraz upomnieć, żeby rzecz, która już działała, się nie skrzaniła. Na Androidzie powiem tylko, że ja mam jeszcze tą wersję starszą przed siódemką. Po siódemce już ponoć jest problem, nie ma etykiet na zakładkach na dole, więc... A aplikacja w obecnej wersji, jaką ja mam, czyli 6.30, już ma pewne utrudnienia w używaniu, bo dzisiaj miałem problem w przełączeniu kont między złotówkowym a euro. Nie było dla mnie oczywiste, w jaki sposób to zrobić. Ja już parę razy to robiłem, ale za każdym razem muszę troszkę pogrzebać, żeby sobie przypomnieć. Teraz powiem tutaj może dla samego siebie, żeby nie zapomnieć i dla wszystkich innych, którzy potrzebują. Trzeba kliknąć dwa razy, stuknąć w saldo obecnie aktywnego konta i nam się pokaże lista kont, jakie mamy w różnych walutach, więc no nie jest to zbyt oczywiste i zbyt intuicyjne, ale najważniejsze, że jakkolwiek da się to jeszcze zrobić.
4: To mamy dwa newsy takie nadprogramowe.
2: I jeszcze teraz... taki jeden news nadprogramowy, skoro już jesteśmy przy dostępności, przy okazji dostępności różnych aplikacji. Jakieś problemy się ostatnio zaczęły pojawiać z YouTube'em na iOS-ie, mianowicie z przewijaniem filmów na YouTubie na iOS-ie. Tylko, że to jest w ogóle ciekawa sprawa, bo u mnie rzeczywiście ten problem przez chwilę występował, natomiast u mnie on już zniknął, więc sprawdźcie, jeżeli też mieliście problem z przewijaniem na YouTubie, czy już wam ten problem się rozwiązał, bo być może, podobnie jak i u mnie, już wszystko jest okej. Okay. Natomiast nawet jak ten problem był, to w ogóle zachowywało się w dość dziwny sposób, bo pojawiał się ten głuchy dźwięk taki, że jakby to przewijanie nie działało, ale ono tak de facto, to o jakiś tam niewielki fragment czasowy mam wrażenie, że nas mimo wszystko do przodu przenosiło. Także no, to jest rzecz ciekawa i warta też śledzenia, żeby po prostu no, sprawdzać tak, tego typu rzeczy.
7: Ja dzisiaj miałem inną dolegliwość, jeśli chodzi o przewijanie w YouTubie, że czy robiłem palcem w górę, czy w dół, to i tak mi przewijał do przodu. Więc coś z tym przewijaniem jest...
2: A, to jeszcze ciekawiej.
7: Jeszcze coś innego.
2: Tak.
7: Więc z którą stronę bym nie robił, to mi zamiast do tyłu, jak chciałem, to mi szło do przodu i tyle. Więc coś z tym musi być.
4: To w takim razie ja bym już przeszedł do tego, co dzisiaj miało być. I wrócę się jeszcze do tego, o czym mówiliśmy chyba dwie audycje temu. Czyli wtedy mówiliśmy takiego newsa, że Lidl będzie uruchamiał usługę rezerwacji produktów online. Czyli wyglądało to tak, że mamy sobie na stronie produkty, które są dostępne w sklepie. Te produkty sobie rezerwujemy, potem idziemy do sklepu, płacimy, wynosimy sobie to, co zamówiliśmy i jakby nie musimy po sklepie chodzić, tylko po prostu bierzemy, co zamówiliśmy i płacimy i sobie wracamy. No i od 24 maja, czy od 25 jest usługa teoretycznie działająca, tylko że na razie to jest testowa taka wersja i testowa wersja charakteryzuje się tym, że tylko nieliczni, wybrani szczęśliwcy mogą z niej korzystać, znaczy chodzi o to, że jest tylko jeden sklep, w którym to działa. Dzwoniłem na infolinię Lidla i tam dostałem informację, że tym sklepem jest sklep na ulicy Palacza w Poznaniu, więc jeżeli ktoś tam mieszka, no to może sobie z tego Lidla skorzystać. Ja sobie z ciekawości sprawdziłem, jak wygląda ta strona rezerwuj.lidl.pl. Tam trzeba założyć konto. Następnie po założeniu konta mamy wyszukiwarkę, na szczęście dostępną wyszukiwarkę sklepów. Wpisałem sobie ten sklep właśnie na ulicy Palaczy w Poznaniu i pokazała mi się ogromna lista produktów, której nie dało się za bardzo filtrować. Znaczy jest wyszukiwarka, natomiast...
0: W Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji, proszę Państwa, dwa płaskie magnetofony przenośne, bardzo poręczne, o modelach odpowiednio Sony TCM-939 oraz Panasonic RQ-2102. Te magnetofony wizualnie to nie, ale tak jakby jeżeli chodzi o obsługę i w ogóle...

0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
2: Zdaje się, że to francuski zespół, bo oni tak przynajmniej z nazwy wyglądają Le Cassette, ale piosenka jak najbardziej w języku zdecydowanie bardziej zrozumiałym.
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji, proszę Państwa, dwa płaskie magnetofony przenośne, bardzo poręczne, o modelach odpowiednio Sony TCM-939 oraz Panasonic RQ-2102. Te magnetofony wizualnie to nie, ale tak jakby jeżeli chodzi o obsługę i w ogóle...
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
4: Dzień dobry. Kolejna audycja Tyflo Przeglądu. W końcu się robi jakoś w miarę ciepło na dworze, ale nadal pada. No w sumie to i dobrze, że pada po ostatniej suszy. W każdym razie dzisiaj jesteśmy w pewnym...
5: Zimno.
4: O,
6: tu też.
4: U nas w miarę tam chyba 18 czy 19 stopni. Więc no mogło być lepiej, ale mogło być gorzej.
6: Przede wszystkim do wszystkiego dobrego dla naszych mam.
2: Tak, oczywiście. Tak jest.
7: Dzień 26.
4: Tak. Dzień. Wszystkiego dobrego dla naszych mam. A dzisiaj nas jesteśmy w komplecie. Jest Kasia Ślipek, Mikołaj Hołysz, Michał Dziwisz.
2: Dobry wieczór.
4: Paweł Masarczyk, Witajcie. Piotrek Malicki, Paweł Witajcie. Masarczyk i ja, czyli Tomek Bilecki. No i co? Chyba wszystkich wymieniłem, tak mi się przynajmniej wydaje. No więc skoro wszystkich wymieniłem, no to pora na to, co się dzisiaj będzie działo. Robercie, zapraszamy.
8: W tym tygodniu w Tyflo Przeglądzie. Rezerwacja w sklepach Lidl zaczyna działać. Aplikacje Seeing Assistant dostępne za darmo. Tyflo Podcast doczekał się swojej własnej aplikacji. Nowości dostępnościowe Discorda. Co nowego dla niewidomych Windows 10? Jak rozwiązać problem w otwarciu aplikacji w iOS 13.5?

0: PZN uruchomił serwis SMS. Ruszyła rekrutacja na 10. Festiwal Kultury i Sztuki dla Niewidomych, tym razem w sieci. Poradniki o dostępności Logica i GarageBanda. Aplikacja Google z trybem ciemnym dla iOS. Nowa aplikacja w mBanku. Alior pozwala na sprawdzanie kont w innych bankach. Nowy iOS rozpozna, że nosisz maseczkę i zaproponuje coś w zamian. Around Sound, tak jak albumy ze zdjęciami, tylko że z nagraniami. Asystent Google w wersji klikalnej. Google pozbywa się kolejnej usługi. BirdNet rozpoznaje śpiew ptaków przez sztuczną inteligencję. Canal Plus, nowy serwis wideo na żądanie. Smart zegarki od Samsunga otrzymują funkcję mierzenia ciśnienia. Będzie o systemie w dobie pandemii dobre wsparcie. To wszystko i trochę. Może
1: to wszystko więcej. I być może jeszcze coś się pojawi, zobaczymy.
2: Ja tak jeszcze, jeżeli mogę, news, który się nie pojawił tu, a myślę, że warto o nim powiedzieć, bo jest newsem dość ważnym. Zepsuł się Revolut na iOS-a i się już podobno naprawił, bo wyszedł nowy update, zapowiadano rewolucyjne zmiany w aplikacji, nowy interfejs, nowy design. No i ja już tak mówiłem, no okej, okay, rewolucyjne zmiany aplikacji, nowy interfejs, nowy design, to dla dostępności nigdy nie brzmi dobrze. No i, że tak powiem, nie zawiedliśmy się, a właściwie zawiedliśmy się, bo istotnie była tragedia. Po update'cie nie był widoczny pasek zakładek na dole aplikacji. Czyli nie dało się nigdzie przejść, włącznie z tym, że nie dało się nawet napisać do supportu, bo żeby napisać do supportu trzeba było zrobić to przez czat. No a żeby dostać się do czata trzeba było zmienić zakładkę, a pasek zmiany zakładek nie był dla nas dostępny. Mnóstwo osób pisało na Twitterze, że należy to poprawić. I doszła do mnie dzisiaj taka informacja, że podobno pojawił się już nowy update. Podobno już w tym nowym, jeszcze nowszym update'cie jest to poprawione.
1: O.
3: Ja myślę, że warto wspomnieć, że na Facebooku jest wsparcie Revoluta i ponoć da się tam z nimi dogadać. Na początek się pisze z botem, potem w końcu się odezwie człowiek i można to też tak zgłosić. A Revolut ma też swoje forum obsługi użytkownika, gdzie kiedyś założyłem wątek o dostępności. Wiem, że były jakieś obietnice, że coś z tym zrobią. No i jak widać, trzeba było ich teraz upomnieć, żeby rzecz, która już działała, się nie skrzaniła. Na Androidzie powiem tylko, że ja mam jeszcze tą wersję starszą przed siódemką. Po siódemce już ponoć jest problem, nie ma etykiet na zakładkach na dole, więc... A aplikacja w obecnej wersji, jaką ja mam, czyli 6.30, już ma pewne utrudnienia w używaniu, bo... Dzisiaj miałem problem w przełączeniu kont między złotówkowym a euro. Nie było dla mnie oczywiste, w jaki sposób to zrobić. Ja już parę razy to robiłem, ale za każdym razem muszę troszkę pogrzebać, żeby sobie przypomnieć. Teraz powiem to tutaj może dla samego siebie, żeby nie zapomnieć i dla wszystkich innych, którzy potrzebują. Trzeba kliknąć dwa razy, stuknąć w saldo obecnie aktywnego konta i nam się pokaże lista kont, jakie mamy w różnych walutach, więc... No nie jest to zbyt oczywiste i zbyt intuicyjne, ale najważniejsze, że jakkolwiek da się to jeszcze zrobić.
4: To mamy dwa newsy takie nadprogramowe.
5: I jeszcze teraz... taki jeden news nadprogramowy, skoro już jesteśmy przy dostępności, przy okazji dostępności różnych aplikacji. Jakieś problemy się ostatnio zaczęły pojawiać z YouTube'em na iOS-ie, mianowicie z przewijaniem filmów na YouTubie na iOS-ie. Tylko, że to jest w ogóle ciekawa sprawa, bo u mnie rzeczywiście ten problem przez chwilę występował, natomiast u mnie on już zniknął, więc sprawdźcie, jeżeli też mieliście problem z przewijaniem na YouTubie, czy już wam ten problem się rozwiązał, bo być może, podobnie jak i u mnie, już wszystko jest okej. Natomiast nawet jak ten problem był, to w ogóle zachowywało się w dość dziwny sposób, bo pojawiał się ten głuchy dźwięk taki, że jakby to przewijanie nie działało, ale ono tak de facto... to o jakiś tam niewielki fragment czasowy mam wrażenie, że nas mimo wszystko do przodu przenosiło. Także no to jest rzecz ciekawa i warta też śledzenia, żeby po prostu no sprawdzać, tak, tego typu rzeczy.
6: Ja dzisiaj miałem inną dolegliwość, jeśli chodzi o przewijanie w YouTubie, że czy robiłem palcem w górę, czy w dół, to i tak mi przewijał do przodu. Więc coś z tym przewijaniem jest...
5: A, to jeszcze ciekawiej.
6: Jeszcze coś innego.
5: Tak.
6: Więc z którą stronę bym nie robił, to mi zamiast do tyłu, jak chciałem, to mi szło do przodu i tyle. Więc coś z tym musi być.
4: To w takim razie ja bym już przeszedł do tego, co dzisiaj miało być. I wrócę się jeszcze do tego, o czym mówiliśmy chyba dwie audycje temu. Czyli wtedy mówiliśmy takiego newsa, że Lidl będzie uruchamiał usługę rezerwacji produktów online. Czyli wyglądało to tak, że mamy sobie na stronie produkty, które są dostępne w sklepie. Te produkty sobie rezerwujemy, potem idziemy do sklepu, płacimy, wynosimy sobie to, co zamówiliśmy i jakby nie musimy po sklepie chodzić, tylko po prostu bierzemy, co zamówiliśmy i płacimy i sobie wracamy. No i od 24 maja, czy od 25 jest usługa teoretycznie działająca, tylko że na razie to jest test, testowa taka wersja. I testowa wersja charakteryzuje się tym, że tylko nieliczni, wybrani szczęśliwcy mogą z niej korzystać. Znaczy chodzi o to, że jest tylko jeden sklep, w którym to działa. Dzwoniłem na infolinię Lidla i tam dostałem informację, że tym sklepem jest sklep na ulicy Palacza w Poznaniu. Więc jeżeli ktoś tam mieszka, no to może sobie z tego Lidla skorzystać. Ja sobie z ciekawości sprawdziłem, jak wygląda ta strona rezerwuj.lidl.pl. Tam trzeba założyć konto. Następnie po założeniu konta mamy wyszukiwarkę, na szczęście dostępną wyszukiwarkę sklepów. Wpisałem sobie ten sklep właśnie na ulicy Palaczy w Poznaniu i pokazała mi się ogromna lista produktów, której nie dało się za bardzo filtrować. Znaczy jest wyszukiwarka, natomiast...
7: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast. Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
5: Zdaje się, że to francuski zespół, bo oni tak przynajmniej z nazwy wyglądają Le Cassette, ale piosenka jak najbardziej w języku zdecydowanie bardziej zrozumiałym.

0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji, proszę Państwa, dwa płaskie magnetofony przenośne, bardzo poręczne, o modelach odpowiednio Sony TCM 939 oraz Panasonic RQ2102. Te magnetofony wizualnie, znaczy wizualnie to nie, ale tak jakby jeżeli chodzi o obsługę i w ogóle...
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Dzień dobry. Kolejna audycja Tyflo Przeglądu. W końcu się robi jakoś w miarę ciepło na dworze, ale nadal pada. No w sumie to i dobrze, że pada po ostatniej suszy. W każdym razie dzisiaj jesteśmy
3: u nas
2: w pewnym...
3: jest zimno.
2: O.
4: Tu też.
2: U nas w miarę tam chyba 18 czy 19 stopni. Więc no mogło być lepiej, ale mogło być gorzej.
4: Przede wszystkim do wszystkiego dobrego dla naszych mam.
5: Tak oczywiście. Tak jest.
6: Dzień 26.
2: Tak. Wszystkiego dobrego dla naszych mam, a dzisiaj nas jesteśmy w komplecie. Jest Kasia Ślipek, Mikołaj Hołysz, Michał Dziwisz.
5: Dobry wieczór.
2: Paweł Masarczyk,
4: witajcie.
2: Piotrek Malicki, Paweł witajcie. Masarczyk i ja, czyli Tomek Bilecki. No i co? Chyba wszystkich wymienię, tak mi się przynajmniej wydaje. No więc skoro wszystkich wymienię, no to pora na to, co się dzisiaj będzie działo. Robercie, zapraszamy.
7: W tym tygodniu w Tyflo Przeglądzie. Rezerwacja w sklepach Lidl zaczyna działać.

0: aplikację Seeing Assistant dostępne za darmo. Tyflo Podcast doczekał się swojej własnej aplikacji. Nowości dostępnościowe Discorda. Co nowego dla niewidomych Windows 10? Jak rozwiązać problem w otwarciu aplikacji w iOS 13.5? BZN uruchomił serwis SMS. Ruszyła rekrutacja na 10. Festiwal Kultury i Sztuki dla Niewidomych. Tym razem w sieci. Poradniki o dostępności Logica i GarageBanda. Aplikacja Google z trybem ciemnym dla iOS. Nowa aplikacja w mBanku. Alior pozwala na sprawdzanie kont w innych bankach. Nowy iOS rozpozna, że nosisz maseczkę i zaproponuje coś w zamian. Around Sound, tak jak albumy ze zdjęciami, tylko że z nagraniami. Asystent Google w wersji klikalnej. Google pozbywa się kolejnej usługi. BirdNet rozpoznaje śpiew ptaków przez sztuczną inteligencję. Canal Plus, nowy serwis wideo na żądanie. Smart zegarki od Samsunga otrzymują funkcję mierzenia ciśnienia. Będzie o systemie w dobie pandemii dobre wsparcie. To wszystko i trochę. Może
1: to wszystko więcej. I być może jeszcze coś się pojawi, zobaczymy.
2: Ja tak jeszcze, jeżeli mogę, news, który się nie pojawił tu, a myślę, że warto o nim powiedzieć, bo jest newsem dość ważnym. Zepsuł się Revolut na iOS-a i się już podobno naprawił, bo wyszedł nowy update, zapowiadano rewolucyjne zmiany w aplikacji, nowy interfejs, nowy design. No i ja już tak mówiłem, no okej, rewolucyjne zmiany aplikacji, nowy interfejs, nowy design, to dla dostępności nigdy nie brzmi dobrze. No i, że tak powiem, nie zawiedliśmy się, a właściwie zawiedliśmy się, bo istotnie była tragedia. Po update'cie nie był widoczny pasek zakładek na dole aplikacji. Czyli nie dało się nigdzie przejść, włącznie z tym, że nie dało się nawet napisać do supportu, bo żeby napisać do supportu trzeba było zrobić to przez czat. No a żeby dostać się do czata trzeba było zmienić zakładkę, a pasek zmiany zakładek nie był dla nas dostępny. Mnóstwo osób pisało na Twitterze, że należy to poprawić. I doszła do mnie dzisiaj taka informacja, że podobno pojawił się już nowy update. Podobno już w tym nowym, jeszcze nowszym update'cie jest to poprawione.
1: O.
3: Ja myślę, że warto wspomnieć, że na Facebooku jest wsparcie Revoluta i ponoć da się tam z nimi dogadać. Na początek się pisze z botem, potem w końcu się odezwie człowiek i można to też tak zgłosić. A Revolut ma też swoje forum obsługi użytkownika, gdzie kiedyś założyłem wątek o dostępności. Wiem, że były jakieś obietnice, że coś z tym zrobią. No i jak widać, trzeba było ich teraz upomnieć, żeby rzecz, która już działała, się nie skrzaniła. Na Androidzie powiem tylko, że ja mam jeszcze tą wersję starszą przed siódemką. Po siódemce już ponoć jest problem, nie ma etykiet na zakładkach na dole, więc... A aplikacja w obecnej wersji, jaką ja mam, czyli 6.30, już ma pewne utrudnienia w używaniu, bo... Dzisiaj miałem problem w przełączeniu kont między złotówkowym a euro. Nie było dla mnie oczywiste, w jaki sposób to zrobić. Ja już parę razy to robiłem, ale za każdym razem muszę troszkę pogrzebać, żeby sobie przypomnieć. Teraz powiem to tutaj może dla samego siebie, żeby nie zapomnieć i dla wszystkich innych, którzy potrzebują. Trzeba kliknąć dwa razy, stuknąć w saldo obecnie aktywnego konta i nam się pokaże lista kont, jakie mamy w różnych walutach, więc... No nie jest to zbyt oczywiste i zbyt intuicyjne, ale najważniejsze, że jakkolwiek da się to jeszcze zrobić.
4: To mamy dwa newsy takie nadprogramowe.
5: I jeszcze teraz... taki jeden news nadprogramowy, skoro już jesteśmy przy dostępności, przy okazji dostępności różnych aplikacji. Jakieś problemy się ostatnio zaczęły pojawiać z YouTube'em na iOS-ie, mianowicie z przewijaniem filmów na YouTube'ie na iOS-ie. Tylko, że to jest w ogóle ciekawa sprawa, bo u mnie rzeczywiście ten problem przez chwilę występował, natomiast u mnie on już zniknął, więc sprawdźcie, jeżeli też mieliście problem z przewijaniem na YouTube'ie, czy już wam ten problem się rozwiązał, bo być może, podobnie jak i u mnie, już wszystko jest ok. Natomiast nawet jak ten problem był, to w ogóle zachowywało się w dość dziwny sposób, bo pojawiał się ten głuchy dźwięk taki, że jakby to przewijanie nie działało, ale ono tak de facto, to o jakiś tam niewielki fragment czasowy mam wrażenie, że nas mimo wszystko do przodu przenosiło. Także no to jest rzecz ciekawa i warta też śledzenia, żeby po prostu no sprawdzać, tak, tego typu rzeczy.
6: To ja dzisiaj miałem inną dolegliwość, jeśli chodzi o przewijanie w YouTubie, że czy robiłem palcem w górę, czy w dół, to i tak mi przewijał do przodu. Więc coś z tym przewijaniem jest...
5: To jeszcze ciekawiej.
6: Coś innego.
5: Tak.
6: Więc z którą stronę bym nie robił, to mi zamiast do tyłu, jak chciałem, to mi szło do przodu i tyle. Więc coś z tym musi być.
4: To w takim razie ja bym już przeszedł do tego, co dzisiaj miało być. I wrócę się jeszcze do tego, o czym mówiliśmy chyba dwie audycje temu. Czyli wtedy mówiliśmy takiego newsa, że Lidl będzie uruchamiał usługę rezerwacji produktów online. Czyli wyglądało to tak, że mamy sobie na stronie produkty, które są dostępne w sklepie. Te produkty sobie rezerwujemy, potem idziemy do sklepu, płacimy, wynosimy sobie to, co zamówiliśmy i jakby nie musimy po sklepie chodzić, tylko po prostu bierzemy, co zamówiliśmy i płacimy i sobie wracamy. No i od 24 maja, czy od 25 jest usługa teoretycznie działająca, tylko że na razie to jest testowa taka wersja. I testowa wersja charakteryzuje się tym, że tylko nieliczni, wybrani szczęśliwcy mogą z niej korzystać. Znaczy chodzi o to, że jest tylko jeden sklep, w którym to działa. Dzwoniłem na infolinię Lidla i tam dostałem informację, że tym sklepem jest sklep na ulicy Palacza w Poznaniu. Więc jeżeli ktoś tam mieszka, no to może sobie z tego Lidla skorzystać. Ja sobie z ciekawości sprawdziłem, jak wygląda ta strona rezerwuj.lidl.pl. Tam trzeba założyć konto, następnie po założeniu konta mamy wyszukiwarkę, na szczęście dostępną wyszukiwarkę sklepów. Wpisałem sobie ten sklep właśnie na ulicy Palaczy w Poznaniu i pokazała mi się ogromna lista produktów, w której nie dało się za bardzo filtrować. Znaczy jest wyszukiwarka, natomiast...
7: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast. Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
5: Zdaje się, że to francuski zespół, bo oni tak przynajmniej z nazwy wyglądają Le Cassette, ale piosenka jak najbardziej w języku zdecydowanie bardziej zrozumiałym.
7: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
8: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
5: Zdaje się, że to francuski zespół, bo oni tak przynajmniej z nazwy wyglądają Le Cassette, ale piosenka jak najbardziej w języku zdecydowanie bardziej zrozumiałym.
7: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
9: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji, proszę Państwa, dwa płaskie magnetofony przenośne, bardzo poręczne, o modelach odpowiednio Sony TCM-939 oraz Panasonic RQ-2102. Te magnetofony wizualnie to nie, ale tak jakby jeżeli chodzi o obsługę i w ogóle...
7: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
4: Dzień dobry. Kolejna audycja Tyflo Przeglądu. W końcu się robi jakoś w miarę ciepło na dworze, ale nadal pada. No w sumie to i dobrze, że pada po ostatniej suszy. W każdym razie dzisiaj jesteśmy
10: u nas
4: w pewnym...
10: jest zimno.
4: O.
3: Tu też.
4: U nas w miarę, w miarę tam chyba 18 czy 19 stopni. Więc no, no mogą być lepiej, ale mogło być gorzej.
3: Przede wszystkim do wszystkiego dobrego dla naszych mam.
5: Tak oczywiście, tak jest.
0: Dzień 26.
4: Tak. Dzień. Wszystkiego dobrego dla naszych mam. A dzisiaj nas jesteśmy w komplecie. Jest Kasia Ślipek, Mikołaj Hołysz, Michał Dziwisz.
5: Dobry wieczór.
4: Paweł Masarczyk, witajcie. Piotrek Malicki, Paweł witajcie. Masarczyk i ja, czyli Tomek Bilecki. No i co? Chyba wszystkich wymieniłem, tak mi się przynajmniej wydaje. No więc skoro wszystkich wymieniłem, no to pora na to, co się dzisiaj będzie działo. Robercie, zapraszamy.
0: W tym tygodniu w Tyflo-przeglądzie. Rezerwacja w sklepach Lidl zaczyna działać. Aplikacje Seeing Assistant dostępne za darmo. Tyflo-podcast doczekał się swojej własnej aplikacji. Nowości dostępnościowe Discorda. Co nowego dla niewidomych Windows 10? Jak rozwiązać problem w otwarciu aplikacji w iOS 13.5? BZN uruchomił serwis SMS. Ruszyła rekrutacja na 10. Festiwal Kultury i Sztuki dla Niewidomych, tym razem w sieci. Poradniki o dostępności Logica i GarageBanda. Aplikacja Google z trybem ciemnym dla iOS. Nowa aplikacja w mBanku. Alior pozwala na sprawdzanie kont w innych bankach. Nowy iOS rozpozna, że nosisz maseczkę i zaproponuje coś w zamian. Surround Sound, tak jak albumy ze zdjęciami, tylko że z nagraniami. Asystent Google w wersji klikalnej. Google pozbywa się kolejnej usługi. BirdNet rozpoznaje śpiew ptaków przez sztuczną inteligencję. Canal Plus, nowy serwis wideo na żądanie. Smart zegarki od Samsunga otrzymują funkcję mierzenia ciśnienia. Będzie o systemie w dobie pandemii dobre wsparcie. To wszystko i trochę. Może
4: to wszystko więcej. I być może jeszcze coś się pojawi, zobaczymy.
2: Ja tak jeszcze, jeżeli mogę, news, który się nie pojawił tu, a myślę, że warto o nim powiedzieć, bo jest newsem dość ważnym. Zepsuł się Revolut na iOS-a i się już podobno naprawił, bo wyszedł nowy update, zapowiadano rewolucyjne zmiany w aplikacji, nowy interfejs, nowy design. No i ja już tak mówiłem, no okej, okay, rewolucyjne zmiany aplikacji, nowy interfejs, nowy design, to dla dostępności nigdy nie brzmi dobrze. No i że tak powiem, nie zawiedliśmy się, a właściwie zawiedliśmy się, bo istotnie była tragedia. Po update'cie nie był widoczny pasek zakładek na dole aplikacji. Czyli nie dało się nigdzie przejść, włącznie z tym, że nie dało się nawet napisać do supportu, bo żeby napisać do supportu trzeba było zrobić to przez czat. No a żeby dostać się do czata trzeba było zmienić zakładkę, a pasek zmiany zakładek nie był dla nas dostępny. Mnóstwo osób pisało na Twitterze, że należy to poprawić. I doszła do mnie dzisiaj taka informacja, że podobno pojawił się już nowy update. Podobno już w tym nowym, jeszcze nowszym update'cie jest to poprawione.
4: O.
3: Ja myślę, że też warto wspomnieć, że na Facebooku jest wsparcie Revoluta i ponoć da się tam z nimi dogadać. Na początek się pisze z botem, potem w końcu się odezwie człowiek i można to też tak zgłosić. A Revolut ma też swoje forum obsługi użytkownika, gdzie kiedyś założyłem wątek o dostępności. Wiem, że były jakieś obietnice, że coś z tym zrobią. No i jak widać, trzeba było ich teraz upomnieć, żeby rzecz, która już działała, się nie skrzaniła. Na Androidzie powiem tylko, że ja mam jeszcze tą wersję starszą przed siódemką. Po siódemce już ponoć jest problem, nie ma etykiet na zakładkach na dole, więc... A aplikacja w obecnej wersji, jaką ja mam, czyli 6.30, już ma pewne utrudnienia w używaniu, bo... Dzisiaj miałem problem w przełączeniu kont między złotówkowym a euro. Nie było dla mnie oczywiste, w jaki sposób to zrobić. Ja już parę razy to robiłem, ale za każdym razem muszę troszkę pogrzebać, żeby sobie przypomnieć. Teraz powiem to tutaj może dla samego siebie, żeby nie zapomnieć i dla wszystkich innych, którzy potrzebują. Trzeba kliknąć dwa razy, stuknąć w saldo obecnie aktywnego konta i nam się pokaże lista kont, jakie mamy w różnych walutach, więc... No nie jest to zbyt oczywiste i zbyt intuicyjne, ale najważniejsze, że jakkolwiek da się to jeszcze zrobić.
4: To mamy dwa newsy takie nadprogramowe.
5: I jeszcze teraz... taki jeden news nadprogramowy, skoro już jesteśmy przy dostępności, przy okazji dostępności różnych aplikacji. Jakieś problemy się ostatnio zaczęły pojawiać z YouTube'em na iOS-ie, mianowicie z przewijaniem filmów na YouTubie na iOS-ie. Tylko, że to jest w ogóle ciekawa sprawa, bo u mnie rzeczywiście ten problem przez chwilę występował, natomiast u mnie on już zniknął, więc sprawdźcie, jeżeli też mieliście problem z przewijaniem na YouTubie, czy już wam ten problem się rozwiązał, bo być może, podobnie jak i u mnie, już wszystko jest okej. Natomiast nawet jak ten problem był, to w ogóle zachowywało się w dość dziwny sposób, bo pojawiał się ten głuchy dźwięk taki, że jakby to przewijanie nie działało, ale ono tak de facto... to o jakiś tam niewielki fragment czasowy mam wrażenie, że nas mimo wszystko do przodu przenosiło. Także no to jest rzecz ciekawa i warta też śledzenia, żeby po prostu no sprawdzać, tak, tego typu rzeczy.
6: Ja dzisiaj miałem inną dolegliwość, jeśli chodzi o przewijanie w YouTubie, że czy robiłem palcem w górę, czy w dół, to i tak mi przewijał do przodu. Więc coś z tym przewijaniem jest...
5: A, to jeszcze ciekawiej. Jeszcze coś innego. Tak.
6: Więc z którą stronę bym nie robił, to mi zamiast do tyłu, jak chciałem, to mi szło do przodu i tyle. Więc coś z tym musi być.
4: To w takim razie ja bym już przeszedł do tego, co dzisiaj miało być. I wrócę się jeszcze do tego, o czym mówiliśmy chyba dwie audycje temu. Czyli wtedy mówiliśmy takiego newsa, że Lidl będzie uruchamiał usługę rezerwacji produktów online. Czyli wyglądało to tak, że mamy sobie na stronie produkty, które są dostępne w sklepie. Te produkty sobie rezerwujemy, potem idziemy do sklepu, płacimy, wynosimy sobie to, co zamówiliśmy i jakby nie musimy po sklepie chodzić, tylko po prostu bierzemy, co zamówiliśmy i płacimy i sobie wracamy. No i od 24 maja, czy od 25 jest usługa teoretycznie działająca, tylko że na razie to jest testowa taka wersja i testowa wersja charakteryzuje się tym, że tylko nieliczni, wybrani szczęśliwcy mogą z niej korzystać, znaczy chodzi o to, że jest tylko jeden sklep, w którym to działa. Dzwoniłem na infolinię Lidla i tam dostałem informację, że tym sklepem jest sklep na ulicy Palacza w Poznaniu, więc jeżeli ktoś tam mieszka, no to może sobie z tego Lidla skorzystać. Ja sobie z ciekawości sprawdziłem, jak wygląda ta strona rezerwuj.lidl.pl. Tam trzeba założyć konto. Następnie po założeniu konta mamy wyszukiwarkę, na szczęście dostępną wyszukiwarkę sklepów. Wpisałem sobie ten sklep właśnie na ulicy Palaczy w Poznaniu i pokazała mi się ogromna lista produktów, której nie dało się za bardzo filtrować. Znaczy jest wyszukiwarka, natomiast

0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
2: Zdaje się, że to francuski zespół, bo oni tak przynajmniej z nazwy wyglądają Le Cassette, ale piosenka jak najbardziej w języku zdecydowanie bardziej zrozumiałym.

0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
2: Zdaje się, że to francuski zespół, bo oni tak przynajmniej z nazwy wyglądają Le Cassette, ale piosenka jak najbardziej w języku zdecydowanie bardziej zrozumiałym.
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: Dzień dobry. Kolejna audycja Tyflo Przeglądu. W końcu się robi jakoś w miarę ciepło na dworze, ale nadal pada. No w sumie to i dobrze, że pada po ostatniej suszy. W każdym razie dzisiaj jesteśmy
4: u nas
3: w pewnym...
4: jest zimno.
3: O,
5: tu też.
3: U nas w miarę tam chyba 18 czy 19 stopni, więc no mogło być lepiej, ale mogło być gorzej.
5: Przede wszystkim do wszystkiego dobrego dla naszych mam.
2: Tak, oczywiście. Tak jest.
6: Dzień 26.
3: Tak. Wszystkiego dobrego dla naszych mam, a dzisiaj nas jesteśmy w komplecie. Jest Kasia Ślipek, Mikołaj Hołysz, Michał Dziwisz.
2: Dobry wieczór.
3: Paweł Masarczyk.
5: Witajcie.
3: Piotrek Malicki, Paweł Witajcie. Masarczyk i ja, czyli Tomek Bilecki. No i co? Chyba wszystkich wymienię, tak mi się przynajmniej wydaje. No więc skoro wszystkich wymienię, no to pora na to, co się dzisiaj będzie działo. Robercie, zapraszamy.
6: W tym tygodniu w Tyflo Przeglądzie. Rezerwacja w sklepach Lidl zaczyna działać. Aplikacje Seeing Assistant dostępne za darmo. Tyflo Podcast doczekał się swojej własnej aplikacji. Nowości dostępnościowe Discorda. Co nowego dla niewidomych Windows 10? Jak rozwiązać problem w otwarciu aplikacji w iOS 13.5? BZN uruchomił serwis SMS. Ruszyła rekrutacja na 10. Festiwal Kultury i Sztuki dla Niewidomych, tym razem w sieci. Poradniki o dostępności Logica i GarageBanda. Aplikacja Google z trybem ciemnym dla iOS. Nowa aplikacja w mBanku. Alior pozwala na sprawdzanie kont w innych bankach. Nowy iOS rozpozna, że nosisz maseczkę i zaproponuje coś w zamian. Around Sound, tak jak albumy ze zdjęciami, tylko że z nagraniami. Asystent Google w wersji klikalnej. Google pozbywa się kolejnej usługi. BirdNet rozpoznaje śpiew ptaków przez sztuczną inteligencję. Canal Plus, nowy serwis wideo na żądanie. Smart zegarki od Samsunga otrzymują funkcję mierzenia ciśnienia. Będzie o systemie w dobie pandemii dobre wsparcie. To wszystko i trochę. Może
3: to wszystko więcej. I być może jeszcze coś się pojawi, zobaczymy.
5: Ja tak jeszcze, jeżeli mogę, news, który się nie pojawił tu, a myślę, że warto o nim powiedzieć, bo jest newsem dość ważnym. Zepsuł się Revolut na iOS-a i się już podobno naprawił, bo wyszedł nowy update, zapowiadano rewolucyjne zmiany w aplikacji, nowy interfejs, nowy design. No i ja już tak mówiłem, no okej, okay, rewolucyjne zmiany aplikacji, nowy interfejs, nowy design, to dla dostępności nigdy nie brzmi dobrze. No i, że tak powiem, nie zawiedliśmy się, a właściwie zawiedliśmy się, bo istotnie była tragedia. Po update'cie nie był widoczny pasek zakładek na dole aplikacji. Czyli nie dało się nigdzie przejść, włącznie z tym, że nie dało się nawet napisać do supportu, bo żeby napisać do supportu trzeba było zrobić to przez czat. No a żeby dostać się do czata trzeba było zmienić zakładkę, a pasek zmiany zakładek nie był dla nas dostępny. Mnóstwo osób pisało na Twitterze, że należy to poprawić. I doszła do mnie dzisiaj taka informacja, że podobno pojawił się już nowy update. Podobno już w tym nowym, jeszcze nowszym update'cie jest to poprawione.
3: O.
5: Ja myślę, że też warto wspomnieć, że na Facebooku jest wsparcie Revoluta i ponoć da się tam z nimi dogadać. Na początek się pisze z botem, potem w końcu się odezwie człowiek i można to też tak zgłosić. A Revolut ma też swoje forum obsługi użytkownika, gdzie kiedyś założyłem wątek o dostępności. Wiem, że były jakieś obietnice, że coś z tym zrobią.
4: No i jak widać, trzeba było ich teraz upomnieć, żeby rzecz, która już działała, się nie skrzaniła. Na Androidzie powiem tylko, że ja mam jeszcze tą wersję starszą przed siódemką. Po siódemce już ponoć jest problem, nie ma etykiet na zakładkach na dole, więc... A aplikacja w obecnej wersji, jaką ja mam, czyli 6.30, już ma pewne utrudnienia w używaniu, bo dzisiaj miałem problem w przełączeniu kont między złotówkowym a euro. Nie było dla mnie oczywiste, w jaki sposób to zrobić. Ja już parę razy to robiłem, ale za każdym razem muszę troszkę pogrzebać, żeby sobie przypomnieć. Teraz powiem tutaj może dla samego siebie, żeby nie zapomnieć, i dla wszystkich innych, którzy potrzebują. Trzeba kliknąć dwa razy, stuknąć w saldo obecnie aktywnego konta i nam się pokaże lista kont, jakie mamy w różnych walutach, więc no nie jest to zbyt oczywiste i zbyt intuicyjne, ale najważniejsze, że jakkolwiek da się to jeszcze zrobić.
3: To mamy dwa newsy takie nadprogramowe.
2: I jeszcze teraz... taki jeden news nadprogramowy, skoro już jesteśmy przy dostępności, przy okazji dostępności różnych aplikacji. Jakieś problemy się ostatnio zaczęły pojawiać z YouTube'em na iOS-ie, mianowicie z przewijaniem filmów na YouTubie na iOS-ie. Tylko, że to jest w ogóle ciekawa sprawa, bo u mnie rzeczywiście ten problem przez chwilę występował, natomiast u mnie on już zniknął, więc sprawdźcie, jeżeli też mieliście problem z przewijaniem na YouTubie, czy już wam ten problem się rozwiązał, bo być może, podobnie jak i u mnie, już wszystko jest okej. Okay. Natomiast nawet jak ten problem był, to w ogóle zachowywało się w dość dziwny sposób, bo pojawiał się ten głuchy dźwięk taki, że jakby to przewijanie nie działało, ale ono tak de facto, to o jakiś tam niewielki fragment czasowy mam wrażenie, że nas mimo wszystko do przodu przenosiło. Także no, to jest rzecz ciekawa i warta też śledzenia, żeby po prostu no, sprawdzać tak, tego typu rzeczy.
7: Ja dzisiaj miałem inną dolegliwość, jeśli chodzi o przewijanie w YouTubie, że czy robiłem palcem w górę, czy w dół, to i tak mi przewijał do przodu. Więc coś z tym przewijaniem jest...
2: A, to jeszcze ciekawiej. Jeszcze coś innego. Tak.
7: Więc z którą stronę bym nie robił, to mi zamiast do tyłu, jak chciałem, to mi szło do przodu i tyle. Więc coś z tym musi być.
3: To w takim razie ja bym już przeszedł do tego, co dzisiaj miało być. I wrócę się jeszcze do tego, o czym mówiliśmy chyba dwie audycje temu. Czyli wtedy mówiliśmy takiego newsa, że Lidl będzie uruchamiał usługę rezerwacji produktów online. Czyli wyglądało to tak, że mamy sobie na stronie produkty, które są dostępne w sklepie. Te produkty sobie rezerwujemy, potem idziemy do sklepu, płacimy, wynosimy sobie to, co zamówiliśmy i jakby nie musimy po sklepie chodzić, tylko po prostu bierzemy, co zamówiliśmy i płacimy i sobie wracamy. No i od 24 maja, czy od 25 jest usługa teoretycznie działająca, tylko że na razie to jest testowa taka wersja. I testowa wersja charakteryzuje się tym, że tylko nieliczni, wybrani szczęśliwcy mogą z niej korzystać. Znaczy chodzi o to, że jest tylko jeden sklep, w którym to działa. Dzwoniłem na infolinię Lidla i tam dostałem informację, że tym sklepem jest sklep na ulicy Palacza w Poznaniu. Więc jeżeli ktoś tam mieszka, no to może sobie z tego Lidla skorzystać. Ja sobie z ciekawości sprawdziłem, jak wygląda ta strona rezerwuj.lidl.pl. Tam trzeba założyć konto. Następnie po założeniu konta mamy wyszukiwarkę, na szczęście dostępną wyszukiwarkę sklepów. Wpisałem sobie ten sklep właśnie na ulicy Palaczy w Poznaniu i pokazała mi się ogromna lista produktów, której nie dało się za bardzo filtrować. Znaczy jest wyszukiwarka, natomiast...
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
8: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji, proszę Państwa, dwa płaskie magnetofony przenośne, bardzo poręczne, o modelach odpowiednio Sony TCM-939 oraz Panasonic RQ-2102. Te magnetofony wizualnie to nie, ale tak jakby jeżeli chodzi o obsługę i w ogóle...

0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Dzień dobry, kolejna audycja Tyflo Przeglądu. W końcu się robi jakoś w miarę ciepło na dworze, ale nadal pada. No w sumie to i dobrze, że pada po ostatniej suszy. W każdym razie dzisiaj jesteśmy
2: u nas
1: w pewnym...
2: jest zimno.
1: O,
3: tu też.
1: U nas w miarę tam chyba 18 czy 19 stopni, więc no mogą być lepiej, ale mogą być gorzej.
3: Przede wszystkim do wszystkiego dobrego dla naszych mam.
1: Tak,
4: oczywiście, tak jest.
5: Dzień 26.
1: Tak. Dzień. Wszystkiego dobrego dla naszych mam, a dzisiaj jesteśmy w komplecie.

0: Tyflo Podcast doczekał się swojej własnej aplikacji. Nowości dostępnościowe Discorda. Co nowego dla niewidomych Windows 10? Jak rozwiązać problem w otwarciu aplikacji w iOS 13.5? BZN uruchomił serwis SMS. Ruszyła rekrutacja na 10. Festiwal Kultury i Sztuki dla Niewidomych, tym razem w sieci. Poradniki o dostępności Logica i GarageBanda. Aplikacja Google z trybem ciemnym dla iOS. Nowa aplikacja w mBanku. Alior pozwala na sprawdzanie kont w innych bankach. Nowy iOS rozpozna, że nosisz maseczkę i zaproponuje coś w zamian. Around Sound, tak jak albumy ze zdjęciami, tylko że z nagraniami. Asystent Google w wersji klikalnej. Google pozbywa się kolejnej usługi. BirdNet rozpoznaje śpiew ptaków przez sztuczną inteligencję. Kanał Plus, nowy serwis wideo na żądanie. Smart zegarki od Samsunga otrzymują funkcję mierzenia ciśnienia. Będzie o systemie w dobie pandemii dobre wsparcie. To wszystko i trochę. Może
1: to wszystko więcej. I być może jeszcze coś się pojawi, zobaczymy.
2: Ja tak jeszcze, jeżeli mogę, news, który się nie pojawił tu, a myślę, że warto o nim powiedzieć, bo jest newsem dość ważnym. Zepsuł się Revolut na iOS-a i się już podobno naprawił, bo wyszedł nowy update, zapowiadano rewolucyjne zmiany w aplikacji, nowy interfejs, nowy design. No i ja już tak mówiłem, no okej, okay, rewolucyjne zmiany aplikacji, nowy interfejs, nowy design, to dla dostępności nigdy nie brzmi dobrze. No i, że tak powiem, nie zawiedliśmy się, a właściwie zawiedliśmy się, bo istotnie była tragedia. Po update'cie nie był widoczny pasek zakładek na dole aplikacji. Czyli nie dało się nigdzie przejść, włącznie z tym, że nie dało się nawet napisać do supportu, bo żeby napisać do supportu trzeba było zrobić to przez czat. No a żeby dostać się do czata trzeba było zmienić zakładkę, a pasek zmiany zakładek nie był dla nas dostępny. Mnóstwo osób pisało na Twitterze, że należy to poprawić. I doszła do mnie dzisiaj taka informacja, że podobno pojawił się już nowy update. Podobno już w tym nowym, jeszcze nowszym update'cie jest to poprawione.
1: O.
3: Ja myślę, że warto wspomnieć, że na Facebooku jest wsparcie Revoluta i ponoć da się tam z nimi dogadać. Na początek się pisze z botem, potem w końcu się odezwie człowiek i można to też tak zgłosić. A Revolut ma też swoje forum obsługi użytkownika, gdzie kiedyś założyłem wątek o dostępności. Wiem, że były jakieś obietnice, że coś z tym zrobią. No i jak widać, trzeba było ich teraz upomnieć, żeby rzecz, która już działała, się nie schrzaniła. Na Androidzie powiem tylko, że ja mam jeszcze tą wersję starszą przed 7. Po 7 już ponoć jest problem, nie ma etykiet na zakładkach na dole, więc... A aplikacja w obecnej wersji, jaką ja mam, czyli 6.30, już ma pewne utrudnienia w używaniu, bo... Dzisiaj miałem problem w przełączeniu kont między złotówkowym a euro. Nie było dla mnie oczywiste, w jaki sposób to zrobić. Ja już parę razy to robiłem, ale za każdym razem muszę troszkę pogrzebać, żeby sobie przypomnieć. Teraz powiem to tutaj może dla samego siebie, żeby nie zapomnieć i dla wszystkich innych, którzy potrzebują. Trzeba kliknąć dwa razy, stuknąć w saldo obecnie aktywnego konta i nam się pokaże lista kont, jakie mamy w różnych walutach, więc... No nie jest to zbyt oczywiste i zbyt intuicyjne, ale najważniejsze, że jakkolwiek da się to jeszcze zrobić.
4: To mamy dwa newsy takie nadprogramowe.
5: I jeszcze teraz... taki jeden news nadprogramowy, skoro już jesteśmy przy dostępności, przy okazji dostępności różnych aplikacji. Jakieś problemy się ostatnio zaczęły pojawiać z YouTube'em na iOS-ie, mianowicie z przewijaniem filmów na YouTube'ie na iOS-ie. Tylko, że to jest w ogóle ciekawa sprawa, bo u mnie rzeczywiście ten problem przez chwilę występował, natomiast u mnie on już zniknął, więc sprawdźcie, jeżeli też mieliście problem z przewijaniem na YouTube'ie, czy już wam ten problem się rozwiązał, bo być może, podobnie jak i u mnie, już wszystko jest okej. Natomiast nawet jak ten problem był, to w ogóle zachowywało się w dość dziwny sposób, bo pojawiał się ten głuchy dźwięk taki, że jakby to przewijanie nie działało, ale ono tak de facto... to o jakiś tam niewielki fragment czasowy mam wrażenie, że nas mimo wszystko do przodu przenosiło. Także no to jest rzecz ciekawa i warta też śledzenia, żeby po prostu no sprawdzać, tak, tego typu rzeczy.
6: Ja dzisiaj miałem inną dolegliwość, jeśli chodzi o przewijanie w YouTubie, że czy robiłem palcem w górę, czy w dół, to i tak mi przewijał do przodu.

0: Więc coś z tym przewijaniem jest
1: nie tak takie. To jeszcze,
0: jeszcze coś innego.
1: Tak.
0: Więc z którą stronę bym nie robił, to mi zamiast do tyłu, jak chciałem, to mi szło do przodu i tyle. Więc coś z tym musi być.
2: To w takim razie ja bym już przeszedł do tego, co dzisiaj miało być. I wrócę się jeszcze do tego, o czym mówiliśmy chyba dwie audycje temu. Czyli wtedy mówiliśmy takiego newsa, że Lidl będzie uruchamiał usługę rezerwacji produktów online. Czyli wyglądało to tak, że mamy sobie na stronie produkty, które są dostępne w sklepie. Te produkty sobie rezerwujemy, potem idziemy do sklepu, płacimy, wynosimy sobie to, co zamówiliśmy i jakby nie musimy po sklepie chodzić, tylko po prostu bierzemy, co zamówiliśmy i płacimy i sobie wracamy. No i od 24 maja, czy od 25 jest usługa teoretycznie działająca, tylko że na razie to jest test, testowa taka wersja. I testowa wersja charakteryzuje się tym, że tylko nieliczni, wybrani szczęśliwcy mogą z niej korzystać. Znaczy chodzi o to, że jest tylko jeden sklep, w którym to działa. Dzwoniłem na infolinię Lidla i tam dostałem informację, że tym sklepem jest sklep na ulicy Palacza w Poznaniu. Więc jeżeli ktoś tam mieszka, no to może sobie z tego Lidla skorzystać. Ja sobie z ciekawości sprawdziłem, jak wygląda ta strona rezerwuj.lidl.pl. Tam trzeba założyć konto. Następnie po założeniu konta mamy wyszukiwarkę, na szczęście dostępną wyszukiwarkę sklepów. Wpisałem sobie ten sklep właśnie na ulicy Palaczy w Poznaniu i pokazała mi się ogromna lista produktów, w której nie dało się za bardzo filtrować. Znaczy jest wyszukiwarka, natomiast...
3: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
4: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji proszę...
3: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Dzień dobry, kolejna audycja Tyflo Przeglądu. W końcu się robi jakoś w miarę ciepło na dworze, ale nadal pada. No w sumie to i dobrze, że pada po ostatniej suszy. W każdym razie dzisiaj jest

0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Dzień dobry, kolejna audycja Tyflo Przeglądu. W końcu się robi jakoś w miarę ciepło na dworze, ale nadal pada. No w sumie to i dobrze, że pada po ostatniej suszy. W każdym razie dzisiaj jest...

0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT.

0: O aktualnym.
1: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Dzień dobry. Kolejna audycja Tyflo Przeglądu. W końcu się robi jakoś w miarę ciepło na dworze, ale nadal pada. No w sumie to i dobrze, że pada po ostatniej suszy. W każdym razie dzisiaj jest...
1: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Dzień dobry. Kolejna audycja Tyflo Przeglądu. W końcu się robi jakoś w miarę ciepło na dworze, ale nadal pada. No w sumie to i dobrze, że pada po ostatniej suszy. W każdym razie dzisiaj jest...
1: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. Przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji proszę...
1: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Dzień dobry. Kolejna audycja Tyflo Przeglądu. W końcu się robi jakoś w miarę ciepło na dworze, ale nadal pada. No w sumie to i dobrze, że pada po ostatniej suszy. W każdym razie dzisiaj jest...
1: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
4: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualności.

0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Dzień dobry. Kolejna audycja Tyflo Przeglądu. W końcu się robi jakoś w miarę ciepło na dworze, ale nadal pada. No w sumie to i dobrze, że pada po ostatniej suszy. W każdym razie dzisiaj jest...
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnym...
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji...

0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych...
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Dzień dobry. Kolejna audycja Tyflo Przeglądu. W końcu się robi jakoś w miarę ciepło na dworze, ale nadal pada. No w sumie to i dobrze, że pada po ostatniej suszy. W każdym razie dzisiaj jest...
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.

0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Dzień dobry, kolejna audycja Tyflo Przeglądu. W końcu się robi jakoś w miarę ciepło na dworze, ale nadal pada. No w sumie to i dobrze, że pada po ostatniej suszy. W każdym razie dzisiaj jest...
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji proszę...
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualności.

0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnym.
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Dzień dobry. Kolejna audycja Tyflo Przeglądu. W końcu się robi jakoś w miarę ciepło na dworze, ale nadal pada. No w sumie to i dobrze, że pada po ostatniej suszy. W każdym razie dzisiaj jest...
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. Przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji...

0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji proszę...
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji proszę...
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Dzień dobry. Kolejna audycja Tyflo Przeglądu. W końcu się robi jakoś w miarę ciepło na dworze, ale nadal pada. No w sumie to i dobrze, że pada po ostatniej suszy. W każdym razie dzisiaj jest...

0: Nego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych...
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Dzień dobry. Kolejna audycja Tyflo Przeglądu. W końcu się robi jakoś w miarę ciepło na dworze, ale nadal pada. No w sumie to i dobrze, że pada po ostatniej suszy. W każdym razie dzisiaj jest...
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. Przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji...

0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji proszę...
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Dzień dobry. Kolejna audycja Tyflo Przeglądu. W końcu się robi jakoś w miarę ciepło na dworze, ale nadal pada. No w sumie to i dobrze, że pada po ostatniej suszy. W każdym razie dzisiaj jest...
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualności.

0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Dzień dobry. Kolejna audycja Tyflo Przeglądu. W końcu się robi jakoś w miarę ciepło na dworze, ale nadal pada. No w sumie to i dobrze, że pada po ostatniej suszy. W każdym razie dzisiaj jest...
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. Przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji proszę...
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualności.

0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnym...
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą

0: sobotę od 16 na antenie Radia DHT o aktualnych...
1: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Dzień dobry. Kolejna audycja Tyflo Przeglądu. W końcu się robi jakoś w miarę ciepło na dworze, ale nadal pada. No w sumie to i dobrze, że pada po ostatniej suszy. W każdym razie dzisiaj jest...
1: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. Przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji...
1: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Dzień dobry. Kolejna audycja Tyflo Przeglądu. W końcu się robi jakoś w miarę ciepło na dworze, ale nadal pada. No w sumie to i dobrze, że pada po ostatniej suszy. W każdym razie dzisiaj jest...
1: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
0: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie Radia DHT o aktualnym...
1: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. Przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji proszę...
1: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Dzień dobry. Kolejna audycja Tyflo Przeglądu. W końcu się robi jakoś w miarę ciepło na dworze, ale nadal pada. No w sumie to i dobrze, że pada po ostatniej suszy. W każdym razie dzisiaj jest...

0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji proszę...
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Dzień dobry. Kolejna audycja Tyflo Przeglądu. W końcu się robi jakoś w miarę ciepło na dworze, ale nadal pada. No w sumie to i dobrze, że pada po ostatniej suszy. W każdym razie dzisiaj jest...

0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnym.
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji

0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu

0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Dzień dobry. Kolejna audycja Tyflo Przeglądu. W końcu się robi jakoś w miarę ciepło na dworze, ale nadal pada. No w sumie to i dobrze, że pada po ostatniej suszy. W każdym razie dzisiaj jest...
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnym...
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji...

0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Dzień dobry. Kolejna audycja Tyflo Przeglądu. W końcu się robi jakoś w miarę ciepło na dworze, ale nadal pada. No w sumie to i dobrze, że pada po ostatniej suszy. W każdym razie dzisiaj jest...
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualności.
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. Przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji proszę...
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Dzień dobry. Kolejna audycja Tyflo Przeglądu. W końcu się robi jakoś w miarę ciepło na dworze, ale nadal pada. No w sumie to i dobrze, że pada po ostatniej suszy. W każdym razie dzisiaj jest...
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.

0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Dzień dobry, kolejna audycja Tyflo Przeglądu. W końcu się robi jakoś w miarę ciepło na dworze, ale nadal pada. No w sumie to i dobrze, że pada po ostatniej suszy. W każdym razie dzisiaj jest...
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych...
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Dzień dobry. Kolejna audycja Tyflo Przeglądu. W końcu się robi jakoś w miarę ciepło na dworze, ale nadal pada. No w sumie to i dobrze, że pada po ostatniej suszy. W każdym razie dzisiaj jest...

0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji proszę...
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnym...
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnym...

0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Dzień dobry. Kolejna audycja Tyflo Przeglądu. W końcu się robi jakoś w miarę ciepło na dworze, ale nadal pada. No w sumie to i dobrze, że pada po ostatniej suszy. W każdym razie dzisiaj jest...
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnym...
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji...

0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Dzień dobry. Kolejna audycja Tyflo Przeglądu. W końcu się robi jakoś w miarę ciepło na dworze, ale nadal pada. No w sumie to i dobrze, że pada po ostatniej suszy. W każdym razie dzisiaj jest...
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. Przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji proszę...
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualności.

0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Dzień dobry, kolejna audycja Tyflo Przeglądu. W końcu się robi jakoś w miarę ciepło na dworze, ale nadal pada. No w sumie to i dobrze, że pada po ostatniej suszy. W każdym razie dzisiaj jest...
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji proszę...
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnym...
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Dzień dobry. Kolejna audycja Tyflo Przeglądu. W końcu się robi jakoś w miarę ciepło na dworze, ale nadal pada. No w sumie to i dobrze, że pada po ostatniej suszy. W każdym razie dzisiaj jest...

0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnym.
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. Przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji proszę...
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. Przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji proszę...
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: Dzień dobry. Kolejna audycja Tyflo Przeglądu. W końcu się robi jakoś w miarę ciepło na dworze, ale nadal pada. No w sumie to i dobrze, że pada po ostatniej suszy. W każdym razie dzisiaj jest...
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje

Tyflo Podcast. Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualności.

0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji proszę...
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualności.

0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji proszę...
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią w fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualności.

0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Co jest w telewizji grane? O czym

0: Media szumią w fale. Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie Radia DHT o aktualnym.
1: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. Przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji...

0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualności.
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. Przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji

0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji proszę...
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnym...
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji...
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji proszę...
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnym...

0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualności.
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji proszę...
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualności.

0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnym...
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnym...
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji...

0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji...
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych...
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualności.

0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnym.
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Witam w kolejnym odcinku Tyflo

0: Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych...
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji proszę...
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnym...

0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnym.
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. Przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji...

0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji proszę...
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualności.

0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji proszę...
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnym...
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji...
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji...
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji proszę...
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

prezentuje Tyflo Podcast. Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualności.

0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. Przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji

0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji

0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualności.
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualności.
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji...

0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnym.
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. Przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji...

0: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji proszę...
1: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
0: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji...

0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji

0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji

0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji proszę...
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualności.

0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnym.
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. Przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji

0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji proszę...
0: Fundacja Instytut

0: Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji...
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji proszę...
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji...
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji...

0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji proszę...
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualności.

0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnym.
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. Przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji...

0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych...
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.

0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych...
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych...
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. Przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji...

0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnym.
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji

0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnym.
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji...

0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji proszę...
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych...

0: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji proszę...
1: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnym...
1: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualności.

0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji proszę...
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji proszę...
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji...

0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji proszę...
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualności.

0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji proszę...
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji...

0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnym.
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji...

0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji proszę...
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji proszę...
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualności.
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualności.
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji proszę...
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualności.

0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnym...
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualności.

0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych...
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji proszę...
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnym...
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji...
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnym...
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji...

0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualności.
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. Przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji proszę...
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualności.
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. Przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji...
0: Fundacja...

0: Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji proszę...
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji...

0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnym.
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. Przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji...

0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji proszę...
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji...

0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualności.
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji proszę...
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualności.
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji...
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji...
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz

0: Po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie Radia DHT o aktualnych.
1: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. Przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji...

0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych.
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych.
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualności.

0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji proszę...
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnym...
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnym...

0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji proszę...
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnym...
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem...

0: Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji...
1: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
0: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji proszę...
1: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
0: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji proszę...
1: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualności.
1: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
0: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji proszę...
1: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualności.

0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji proszę...
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych...
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych...
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji...

0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji

0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych...
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji...

0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji proszę...
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualności.

0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnym.
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji...

0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnym.
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnym.

0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji proszę...
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualności.

0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnym.
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. Przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji...

0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji proszę...
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych...
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych...

0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. Przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji

0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji proszę...
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji...

0: Tyflo Podcast. Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualności.
1: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji...
1: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji proszę...
1: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
0: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualności.

0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji proszę...
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualności.

0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnym.
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji...

0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnym.
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński.

0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnym.
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji

0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnym...
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualności.

0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji proszę...
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji...

0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnym.
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji proszę...
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji...
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji proszę...
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnym...
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia

0: Radia DHT o aktualnym.
1: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji...

0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji proszę...
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji proszę...
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualności.
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualności.
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji...

0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnym.
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji

0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji proszę...
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualności.

0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji proszę...
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualności.

0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji proszę...
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualności.

0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych...
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. Przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji...

0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji proszę...
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych...
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualności.

0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji proszę...
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualności.

0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. Przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji...

0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualności.
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualności.
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji...

0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnym.
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. Przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji...

0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych...
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. Przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji...

0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji proszę...
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu

0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji proszę...
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualności.

0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji proszę...
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji...

0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji proszę...
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnym...
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji...
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji...

0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji proszę...
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualności.

0: nagrane, o czym radia szumią fale. Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RDV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualności.
1: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji proszę...
1: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
0: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RDV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualności.

0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych...
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. Przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji...

0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji proszę...
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji proszę...
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji...

0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji proszę...
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualności.

0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualności.

0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji proszę...
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualności.

0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnym.
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji proszę...
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych...

0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji proszę...
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnym...
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnym...

0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji proszę...
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualności.

0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnym.
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. Przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji...

0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnym.
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji

0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji proszę...
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualności.

0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji proszę...
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji...

0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji proszę...
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualności.

0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji proszę...
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualności.

0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji

0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnym.
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji...

0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnym.
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. Przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji...

0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnym.
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji...

0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualności.
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualności.

0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnym.
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji

0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji proszę...
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualności.

0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji proszę...
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualności.

0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji proszę...
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji proszę...
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualności.
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji proszę...
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz...

0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji proszę...
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualności.

0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnym.
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji proszę...
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualności.

0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji proszę...
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji...

0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji proszę...
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych...
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych...

0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji...
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji proszę...
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnym...
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji proszę...
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualności.

0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualności.

0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych...
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji proszę...
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji...

0: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o
1: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji proszę...
1: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
0: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualności.

0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych...
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych...
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji proszę...
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnym...
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych...
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji proszę...
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnym...

0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji proszę...
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnym...
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.

0: W kolejnym odcinku Tyflo Podcastu przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji...
1: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualności.
1: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualności.
1: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
0: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji proszę...
1: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualności.

0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualności.
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualności.
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualności.
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. Przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji proszę...
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. Przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji proszę...
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualności.
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. Przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji proszę...
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Co jest w telewizji grane?

0: radia szumią fale. Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnym.
1: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji...
1: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji proszę...
1: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji proszę...
1: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
0: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnym.
1: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
0: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnym.
1: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji...

0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych...
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji proszę...
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji...
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnym...
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji proszę...
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnym...

0: Go prezentuje Tyflo Podcast.
1: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnym.
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji

0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji proszę...
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualności.

0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji proszę...
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualności.

0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji proszę...
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji

0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji proszę...
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o

0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji

0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji proszę...
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji...

0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji proszę...
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualności.

0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych...
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych...
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. Przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji...

0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualności.
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji proszę...
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualności.

0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji proszę...
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualności.

0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnym.
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. Przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji

0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnym.
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji proszę...
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji...
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji...

0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji proszę...
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnym...
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji...

0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji...

0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnym.
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji...

0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnym.
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji proszę...
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualności.

0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji

0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji proszę...
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualności.

0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji proszę...
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych...

0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć...

0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnym.
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. Przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji

0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualności.
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. Przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji

0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. Przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji...

0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnym.
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji...

0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnym.
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. Przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji...

0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnym.
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji proszę...
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji...
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnym.
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji...

0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. Przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji

0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji proszę...
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji...

0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji proszę...
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Co jest w telewizji grane?

czym radia szumią fale. Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualności.

0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji proszę...
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnym...
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji...
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji proszę...
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualności.

0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji...
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnym...
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji proszę...
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualności.

0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnym.
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński.

0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji proszę...
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji proszę...
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualności.
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji proszę...
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualności.

0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji proszę...
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualności.

0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnym...
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualności.

0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnym...
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT.

0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji proszę...
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią w fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualności.

0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualności.
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji proszę...
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualności.
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji...
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualności.
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualności.

0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualności.
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. Przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji proszę...
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualności.

0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. Przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji

0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji proszę...
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualności.

0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji proszę...
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji proszę...
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji...

0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. Przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji...

0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnym.
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji proszę...
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji...
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji proszę...
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz...

0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji proszę...
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualności.

0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych...
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji proszę...
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualności.

0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnym.
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji

0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji proszę...
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualności.

0: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji proszę...
1: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
0: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji...

0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnym.
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. Przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji proszę...
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. Przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji...
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. Przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji...
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnym.
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnym.

0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji proszę...
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualności.

0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych.
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji proszę...
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego.

0: Kulturalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnym.
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji proszę...
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualności.

0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnym.
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. Przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji...

0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji proszę...
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji...
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji proszę...
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualności.

0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji proszę...
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem...

0: Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji proszę...
1: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualności.

0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnym.
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. Przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji...

0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnym.
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. Przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji...

0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji...
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnym...
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnym...
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji...

0: prezentuje Tyflo Podcast.
1: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnym.
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji proszę...
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji...
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji proszę...
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnym.
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnym.

0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnym.
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji

0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualności.
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji proszę...
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualności.

0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale?

0: Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie Radia DHT o aktualności.
1: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
0: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie Radia DHT o aktualności.
1: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji...

0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji proszę...
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych...
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych...

0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Co jest w telewizji grane? O czym radio?

0: Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie Radia DHT o aktualnym.
1: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. Przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji proszę...
1: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. Przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji...
1: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. Przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji proszę...
1: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
0: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie Radia DHT o aktualności.

0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji proszę...
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych...
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych...
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji...

0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. Przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji...

0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji proszę...
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualności.

0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV.

0: każdą sobotę od 16 na antenie Radia DHT o aktualnych.
1: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji...

0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji proszę...
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnym...
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji...
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnym...
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji...

0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych...
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych...

0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnym.
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji proszę...
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński.

0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych...
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. Przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji...

0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji proszę...
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualności.

0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. Przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji proszę...
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualności.

0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji proszę...
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualności.

0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnym.
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.

0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualności.
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji

0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji proszę...
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnym...
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji...

0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji proszę...
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji...

0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnym.
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. Przed mikrofonem

0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji

0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji proszę...
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji...

0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualności.
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualności.
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji...

0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnym...
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnym...

0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Witam w

0: W kolejnym odcinku Tyflo Podcastu przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji proszę.
1: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnym.
1: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualności.

0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnym.
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji proszę...
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnym...
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnym...
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji...

0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnym.
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji

0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji proszę...
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji proszę...
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale?

0: Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie Radia DHT o aktualnych.
1: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
0: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie Radia DHT o
1: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji proszę...
1: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
0: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie Radia DHT o aktualności.

0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnym...
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji...

0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnym.
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. Przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji...

0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnym.
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. Przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji...

0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji proszę...
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualności.

0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnym.
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. Przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji proszę...
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. Przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji proszę...
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualności.

0: Proszę.
1: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych...
1: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualności.

0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnym.
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji...

0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualności.
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualności.
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji

0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji proszę...
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualności.

0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji proszę...
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji...

0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji proszę...
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualności.

0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnym.
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji...

0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnym...
0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o

0: Prezentuje Tyflo Podcast.
1: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
2: Zdaje się, że to francuski zespół, bo oni tak przynajmniej z nazwy wyglądają Le Cassette, ale piosenka jak najbardziej w języku zdecydowanie bardziej zrozumiałym, czyli po angielsku. Chociaż jakby było po polsku, to by było jeszcze lepiej. Radio na dobry początek 107. wydania programu RTV i to jest, proszę Państwa, program, który realizujemy na żywo.
3: A to się ostatnio bardzo rzadko zdarza. Ostatni raz to się wydarzyło w ubiegłym roku.
2: W ubiegłym roku, no. Ale widzicie, jest progres, jesteśmy z wami na żywo. W zeszłym tygodniu to w ogóle była śmieszna sytuacja, bo my nagraliśmy dla was program, chcieliśmy go wyemitować, a tu się okazało, że nam po prostu serwery zastrajkowały. No ale już serwery zostały opanowane, wymieniliśmy serwery, pożegnaliśmy się z poprzednim dostawcą, miałem okazję powiedzieć mu na odchodne kilka miłych słów, a teraz już działamy na nowej infrastrukturze i miejmy nadzieję, że nas słyszycie lepiej, a gdybyście jeszcze mieli jakieś tam problemy, to koniecznie dawajcie znać, no bo wszak mogliśmy coś pominąć, ale w każdym razie jesteśmy na żywo i witamy was bardzo serdecznie w programie RTV, a witają was Milena Wiśniewska
3: i Michał Dziwisz.
2: Zaczynamy od radia.
3: Tak, zaczynamy od radia. To już u nas standard w kilku naszych ostatnich wydaniach, że albo na samym początku, albo no, gdzieś troszkę później, ale też w jakiejś pierwszej godzinie programu mniej więcej, pojawia się temat radia z cyferkami i tak jeszcze prawdopodobnie długo będzie, no bo to radio się rozwija.
2: Bo to radio się rozwija bardzo intensywnie.
3: Ma coraz to nowe propozycje, pomysły, przecież na luty zaplanowano trochę nowości, ale zanim przekonamy się, co rzeczywiście mają dla nas ci państwo na luty, no to jeszcze o tym, co teraz. A właściwie się cofniemy jeszcze do przeszłości, bo kiedy już informowano o starcie tego projektu, o zbiórce pieniędzy w październiku, no to podawano pierwsze nazwiska osób związanych niegdyś z Trójką, które na pewno w ten projekt się zaangażują i tam padło nazwisko między innymi takiego pewnego pana. Na razie nie spoiluj, bo za chwilę powiem, o kogo chodzi, może jeszcze nie wszyscy wiedzą, no mamy nadzieję zresztą, że po to z nami jesteście, żeby się dowiedzieć.
2: Żeby się dowiedzieć, dokładnie.
3: No, może niektórzy na przykład wiedzą, a sobie chcą uporządkować informacje albo liczą, że się dowiedzą czegoś jeszcze. W każdym razie o tym panu się między innymi mówiło, no ale tak jakoś start radia miał miejsce w styczniu i tego pana wciąż nie było.
2: Bo on był gdzie indziej.
3: On był gdzie indziej, a w ramówce taka jakaś pustka. W niedzielę po 21 emitowana była muzyka. Mówiło się też wcześniej, kiedy była zapowiadana ramówka, a raczej jej szkic, że w niedzielę po 21 będzie audycja muzyczna. No i wtedy nam się wydawało oczywiste, co w tym miejscu się pojawi, ale tak się nie pojawiało i nie pojawiało, bo ten pan istotnie był gdzie indziej. Był w radiu Rock Service FM, no to już mogę zdradzić, że chodzi o pana Piotra Kaczkowskiego, który jesienią zeszłego roku pojawił się w radiu Rock Service FM, co się wiązało w ogóle z jakimś ogromnym sukcesem dla tego radia.
2: Na początku to z porażką technologiczną się wiązało.
3: Tak, tak, no z sukcesem pod tym kątem, że w ogóle ludzie usłyszeli, że to istnieje, ale no infrastruktura tego nie dźwignęła. Widzicie, tak jest.
2: Nie tylko my mamy problemy z popularnością.
3: Oczywiście, bo to u nas przecież również z tego powodu wszystko. No i ten pan, czyli Piotr Kaczkowski, nadawał audycję w niedzielny wieczor w radiu Rock Service FM. No i tydzień temu, w niedzielę, pożegnał się ze słuchaczami, a zatem można było przypuszczać, że go wkrótce w radiu 357 usłyszymy. Zapowiedział jednak, że to nie jest tak, że się całkowicie żegna z Rock Service FM. Będzie się w nim pojawiał, ale nieregularnie, o czym za chwilę. Ci, którzy w poniedziałek słuchali Radia 357 i zostali z nim trochę dłużej, już po zakończeniu tego oficjalnego programu, czyli po audycji Godzina Satysfakcji Daniela Wyszogrodzkiego, mogli trafić na nie lada gratkę. Otóż po godzinie 21 pan Piotr Kaczkowski się testował, trwały próby, no bo wychodzi na to, że ten program będzie nadawał pewnie nie ze studia radia, a prawdopodobnie ze swojego domu. Zresztą, czy w Rock Service FM też tak nie było? Czy on tam nadawał z ich
2: studia? Szczerze mówiąc, to nie wiem, jak to tam dokładnie było,
3: coś
2: ale
3: tak mi się
2: chyba
3: kojarzy.
2: Były też jakieś tam właśnie próby, żeby nadawał z domu.
3: Może wy coś wiecie, i bo słuchaliście pana Piotra w Rock Service FM, możecie dać oczywiście znać. No w każdym razie, gdyby tutaj miał to nadawać ze studia, no to przypuszczam, że te próby by nie były potrzebne, no bo co tu próbować, także pewnie...
2: Przychodzi, siada, gada.
3: Dokładnie, bo już wszyscy wszystko przez miesiąc przepróbowali, także to pewnie ze względu na tę szczególną sytuację. Także kilka wejść poprowadził, próby przebiegły pomyślnie i dowiedzieliśmy się, że audycję będzie nadawał od najbliższej niedzieli, czyli od jutra. I tak oto ta audycja będzie nosiła tytuł Max 357, podobieństwo do pewnej innej nazwy, no chyba jednak jak najbardziej zamierzone, czyli oczywiście do audycji Mini Max. Audycja będzie nadawana między 21 a 23, a więc to jest mniej więcej ta pora, w jakiej Piotr Kaczkowski nadawał zarówno w Trójce jeszcze wcześniej, chociaż tam to było na przykład od 21 do północy, choć to się również mogło zmieniać zależnie od różnych ramówek w różnych latach. W Rock Service FM to też chyba było od 21 do 23, także to jest taka pora, z której pan Piotr słynie i właśnie w niej będzie nadawał od jutra, także

0: tak, że pan Kaczkowski już w Rock Service FM się nigdy nie pojawi. Ma się pojawiać nieregularnie, ponoć w czwartki po 21. Natomiast co to znaczy, że nieregularnie, czy raz na miesiąc, czy kiedy tam będzie miał wolną chwilę? No to takiej informacji nie mam. Być może wy wiecie, może słuchacie Rock Service FM. Ja przyznam, że nie, bo po prostu nie da się słuchać wszystkiego, trzeba jakichś wyborów dokonywać. Także oczywiście, jeżeli nam przekażecie taką informację, to uzupełnimy. Ale to nie jest jedyna osoba, która do ekipy Radia 357 dołącza. To znaczy, no pan Piotr już się deklarował wcześniej, że w niej będzie, ale jest kolejna osoba, która do tej ekipy dołącza i która przywędrowała prosto z Imperium.
1: Tak jest, prosto z Imperium, ale jeszcze tak a propos słuchania Radia Rock Service FM, to muszę powiedzieć, że ja też mam, no także niekoniecznie ich słucham, ale to nawet nie dlatego, że nie da się wszystkiego słuchać. Oczywiście tu masz rację, ale o ile ja muzykę rockową lubię i zresztą ty też, no muzyka jest gdzieś tam tego typu nam bliska, to muzyka rockowa prezentowana przez Rock Service FM to już jest taka, jak to nasz redakcyjny kolega Edwin Tarka kiedyś określił, taka muzyka dla koneserów i tam naprawdę już dość dużo, przynajmniej ja trafiłem na dużo takiego progresywnego rocka, na takich długich utworów, gdzie to już naprawdę coś ze środka płyty jest i to po prostu nie zawsze jest takie fajne jako medium towarzyszące, ale oczywiście jeżeli ktoś jest takim koneserem rocka, to naprawdę polecamy Radio Rock Service FM, bo to jest dobra stacja. A teraz wracamy do Radia 357 i właśnie do tego transferu z Imperium prezeski Agnieszki, bo pani Olga Mickiewicz to kolejna osoba z Polskiego Radia przechodząca do Radia 357. W Polskim Radiu pani Olga przepracowała 10 lat. Wcześniej współpracowała między innymi z Wysokimi Obcasami czy Polityką jako freelancerka. A w 2017 roku otrzymała główną nagrodę w kategorii Wspieranie Młodych Talentów w konkursie SDP za reportaż radiowy Bóg, Honor, Ojczyzna i Ja, wyemitowany w radiowej jedynce. Ten sam reportaż został też nagrodzony na 8. Festiwalu Filmowym Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci.
0: Ojej.
1: W sierpniu tak, a jeszcze dodajmy, że w sierpniu 2020 roku reporterka wzmocniła odnawiany wówczas przez Kubę Strzyczkowskiego zespół radiowej Trójki, wracający powoli po majowych i czerwcowych odejściach. Była wówczas gospodynią coniedzielnego magazynu reporterskiego, a pani to nagrywa. Reporterze ukazujące się w tym magazynie przygotowywali reporterzy Polskiego Radia z całego kraju, a ich naczelną zasadą była interwencyjność. W Radiu 357 zajmie się reportażem i wydawaniem audycji. A tak jeszcze a propos reportaży na antenie Trójki, to taka ciekawostka, że one wracają na godzinę 18:15.
0: O, to nawet o tym nie
1: tak,
0: wiedziałam.
1: Tak, pan Mirosław Rogalski działa.
0: A, ten widzicie?
1: Tak, bo on tam, teraz, bo on tam teraz kieruje redakcją reportażu w Trójce od października bodajże. Tam go obsadzili. No i teraz w związku z tym, że te reportaże były, czekaj, chyba po godzinie 14 czy 13 i miały niezbyt dużą słuchalność, no to wracają na swoją wcześniejszą porę i ma być lepiej.
0: A skoro jesteśmy jeszcze przy Radiu 357, no to co tam jeszcze u nich słychać? No na przykład słychać było nową panią prezenterkę. No bo mówiło się, że Radio 357 tworzy jak dotąd ekipa dawnej Trójki, plus tam ewentualnie osoby związane z Polskim Radiem, może nie z samą Trójką, tak jak chyba ta pani jedna, również od reportażu, czyli pani Dudzińska z Radia Katowice, no ale Polskie Radio, instytucja gdzieś tam, w ramach której te poszczególne stacje współpracują i prezenterzy, dziennikarze mogą się znać. Natomiast na antenie pojawiła się, wyobraź sobie, osoba, która no chyba z Polskim Radiem związana nie jest, nie była, a przynajmniej ja sobie jej nie przypominam. Pojawiła się na zastępstwie, ale to nie była jednorazowa sytuacja. Chodzi o panią Martę Kulę.
1: No ona też jej nie kojarzę, szczerze mówiąc.
0: Ona pojawiła się w poprzednią niedzielę, zastępując Olę Budkę w audycji Stonowanie, ale również wczoraj zastąpiła Katarzynę Borowiecką w audycji Ekranizacja i jutro ponownie będzie zastępować Olę

0: budkę, także możecie posłuchać pani Marty Kuli po godzinie 10 już jutro, a jeżeli wy ją może kojarzycie skądś z jakiejś stacji radiowej czy innej działalności, no to oczywiście dajcie nam znać, no bo my teoretycznie wiemy wszystko, ale jak już wielokrotnie podkreślaliśmy, to wszystko możliwe jest również dzięki wiedzy naszych słuchaczy i razem możemy kompletować te informacje i wtedy już rzeczywiście wiedzieć wszystko. Jest jeszcze jedna taka audycja, o której wam nie wspominaliśmy, że ona istnieje, bo jakoś w ferworze tych wszystkich newsów związanych z nowościami w Radiu 357 i w ogóle z ich startem nam się o tym zapomniało, a już w pierwszym dniu, kiedy ta stacja działała na antenie, miał miejsce wywiad z profesor Katarzyną Kłosińską, znaną oczywiście z Trójki, i pani Katarzyna pojawia się w piątkowe popołudnia po godzinie 17:00, opowiada o języku polskim. A tytuł tej audycji brzmi Rozmówki polsko-kubańskie. To nie dlatego, że tam są jeszcze jakieś elementy na temat
1: Kuby. Tylko, że tam jest pewnie Kuba.
0: Tak, to nie chodzi o Kubę wyspę jak wulkan gorącą, tylko o Kubę Strzyczkowskiego. A nie bez powodu mówię o pani Kłosińskiej, pani profesor, i nie bez powodu mi się to przypomniało, bo pani profesor doczekała się jeszcze jednej audycji, o której radio poinformowało wczoraj na swoim Facebooku. Otóż we wtorki po 10:30 będzie się pojawiała audycja przygotowywana wraz z Obserwatorium Językowym Uniwersytetu Warszawskiego, w którym pani profesor działa i nie tylko ona zresztą, bo jeszcze druga pani to będzie prowadzić, o tym zaraz. Program się będzie nazywać Słowa pod lupą, słowa w przestrzeni miejskiej. I właśnie w tym programie profesor Katarzyna Kłosińska i dr Agata Honcia będą przyglądać się na przykład nieszablonowym napisom na murach, czy szyldach. No to czyli temu, jak właśnie język się kształtuje w tej miejskiej przestrzeni. Taki przykład podany w tym poście dotyczył na przykład takiego stwierdzenia, że jeden z klubów piłkarskich robi herbatę na wodzie po pierogach i nie odróżnia krecika od reksia. Tak gdzieś ktoś napisał. Więc taka jest prośba twórczyń tego programu, aby jeżeli znajdziecie gdzieś w przestrzeni miejskiej podobnie interesujące napisy, to abyście robili im zdjęcia i wrzucali je na profil Obserwatorium Językowego Uniwersytetu Warszawskiego wraz z komentarzem. No a wtedy dostarczycie materiału pani Kłosińskiej i pani Honci. No pytanie oczywiście, co w naszym przypadku, jeżeli w przypadku osób niewidomych, jeżeli to zrobienie zdjęcia dobrego, wyraźnego nie zawsze jest takie proste, no ale może jeżeli to się tam odpowiednio wyjaśni i przedstawicie, że rzeczywiście coś takiego miało miejsce, ktoś wam o tym opowiadał, że coś takiego widział, no to może i również wasze przykłady się do audycji załapią. Co do audycji, to jeszcze ciekawa jest historia z audycją pana Krystiana Hanke, emitowaną w soboty po godzinie 14:00, audycją Sobotaż, bo wyobraź sobie, że się okazało, że taka audycja już istnieje pod tą nazwą w antyradiu konkretnie.
1: To dobrze, że nie w polskim radiu, bo już tak, by był proces.
0: Ale myślę, że taka nazwa Sobotaż to akurat mogłaby być tutaj, podlegać ochronie, bo czemu nie? No nie ma takiego słowa przecież. Jest kreatywne. Także z tego, co wiem, przynajmniej się na tym zatrzymałam, że trwały poszukiwania nowej nazwy audycji dla pana Krystiana. Jak patrzyłam w ramówce dzisiejszej, to jeszcze tam był Sobotaż, zapomniałam tego posłuchać. Także jeżeli macie jakieś propozycje, no to prawdopodobnie nie jest jeszcze za późno i być może można się jeszcze zgłaszać i proponować.
1: Także nie jest za późno, żebyście do nas pisali, bo dopiero audycja się zaczęła. Możecie pisać na naszym Facebooku, możecie pisać na www.radiodht.com. Możecie też pisać w komentarzach w Tyflo Podcaście, na YouTubie Tyflo Podcastu. Tam możecie nam dawać łapki w górę, możecie subskrybować i jeszcze taka ciekawostka, na stronie Tyflo Podcastu, teraz jak sobie wejdziecie w audycję RTV i przejdziecie sobie do komentarza, w którym to Milena publikuje znaczniki czasu, to te znaczniki będą również klikalne i będziecie sobie mogli po tej audycji naszej skakać. To dzięki uprzejmości Grzegorza Złotowicza, który nam taki prezent w postaci takiego super odtwarzacza zrobił. Grzegorzu, dziękujemy.
0: Ogromnie ci dziękujemy, bo to rzeczywiście spore ułatwienie, jak my tutaj gadamy, jest tyle tematów, może nie macie czasu na wszystko, nie wszystko was interesuje, my to rozumiemy i wygodnie sobie przeskoczyć do jakiegoś konkretnego tematu, to zawsze fajnie. To chyba tyle o Radiu 357. Jeżeli coś jeszcze chcecie dodać, to oczywiście piszcie do nas, jak już wspomnieliśmy. No a teraz przerwa muzyczna, taka może trochę dłuższa, może nie tyle dłuższa, ile bardziej rozbudowana niż zwykle, bo będą
1: dwa utwory.
0: Jeden taki miniaturowy, a jeden już pełnowymiarowy. Nawiążemy do audycji, której już nie ma, ale audycji no, istotnej, która może odżyje jutro właśnie w Radiu 357 pod inną nazwą oczywiście, bo teraz jako Max 357, wcześniej jako Mini Max. I taką cechą charakterystyczną tego programu było to, że każda godzina rozpoczynała się od no, takiego utworu będącego dżinglem, można powiedzieć. Było kilka takich utworów, które wówczas prezentował Piotr Kaczkowski, z których wybierał utwór na początek danej godziny. I my właśnie będziemy mieć dla was takie dwa. Na początek będzie zespół Jethro Tull i utwór Cheerio, to ta właśnie krótsza propozycja. No a później będzie bardzo interesujący utwór z bardzo interesującym tekstem, czyli Bubu Song. No właśnie tak miałam powiedzieć, już mnie to uprzedziłeś, że to chyba jedyny utwór w historii świata, który Michał mógł wykonać bez szkody dla otoczenia, dla środowiska.
1: A ja Cheerio chciałem śpiewać.
0: No to może nie byłby taki dobry pomysł. Czy rzeczywiście wyszło mu na tyle, że się otoczeniu nic nie stało? Czy żyjecie? Czy wam wszystko działa? Czy DHT od tego nie dostało awarii? No to już sami ocencie i nam piszcie, jak się wam podobało. Może chcecie więc... A nie, dobrze, może lepiej nie... Żarty na bok, słuchajcie.
1: Nie kuszcie losu.
0: Żarty na bok. Zahaczyliśmy o Imperium prezeski Agnieszki. Zahaczyliśmy zaledwie, bo tam taki transfer był, a teraz się przynosimy do tego drugiego,
1: mojego ulubionego
0: imperium, czyli imperium prezesa Jacka. I zanim przejdziemy do takich propozycji już konkretnych, antenowych, no to myślę, że bardzo ważna informacja. Otóż niedługo na świecie pojawi się niemalże Royal Baby. Otóż prezes Jacek po raz kolejny zostanie ojcem. I to chyba już niedługo... na co by wskazywał ciążowy brzuch jego obecnej prawowitej żony, no bo wychodzi na to, że ten poprzedni syn, no to jest chyba z nieprawego łoża, skoro tamto małżeństwo zostało unieważnione. I nie wiem, czy się ze mną zgodzisz z moimi propozycjami, ale miałabym tutaj takie sugestie dla prezesa Jacka, jakie mógłby nadać imię swojemu potomkowi.
1: Jakie, Jarosław?
0: Swojej. No nie, myślę, że jeżeli to byłby chłopiec, to znaczy no prawdopodobnie to już albo wiadomo, albo może to już być wiadomo, że to jest zaawansowana ciąża, o ile oczywiście rodzice chcą to wiedzieć, bo nie wszyscy chcą.
1: No nie wszyscy chcą, dokładnie.
0: Ale jeżeli miałby być to chłopiec, to moim zdaniem powinien być Zenek.
1: No.
0: A jeśli dziewczynka, to Danusia.
1: Oj tak, to zdecydowanie tak. Już myślałem, że powiesz, że jako dziewczynka to Edyta, ale do tego przejdziemy za chwilę.
0: Za chwilę, ale no nie, no chyba jednak pani Danusia to jest najważniejsza istota w telewizji polskiej płci żeńskiej. O Edycie będzie za chwilę, chociaż no a właśnie, bo Edyta Lewandowska też jest wiadomo.
1: No właśnie.
0: Ale pani Danusia jest chyba bardziej legendarna. Za chwilę będziemy mówić o Edycie innej niż Lewandowska, ale jeszcze wcześniej o pewnej innej propozycji telewizyjnej, tym razem Jedynki.
1: Dokładnie. Wyprodukowany przez Telewizję Polską cykl filmów dokumentalnych, który zatytułowany jest Geniusze i Marzyciele, ukazuje życie i dokonania polskich naukowców i odkrywców, którzy działali w pierwszej połowie XX wieku. Ich wynalazki lub badania przyczyniły się do rozwoju cywilizacji w dziedzinie nauk ścisłych, inżynierii, medycynie i innych rzeczy. I są to między innymi takie wynalazki jak ręczna kamera filmowa, kamizelka kuloodporna, podstawy produkcji mikroprocesorów, oznaczenie grupy krwi czy kolorowa fotografia. To tylko kilka przykładów odkryć wynalazków, z których korzysta cały świat. Bohaterami filmów będą Stefan Banach, Stefan Bryła, Jan Czochralski, Ludwik Hirschfeld, Józef Hoffman, Antoni Kocjan, Kazimierz Pruszyński, Zygmunt Puławski, Jan Szczepanik, Czesław i Tadeusz Tańscy. Filmy z cyklu...
0: Chyba muszę to skomentować, bo jak tak patrzę na tę listę, to chyba się we mnie budzi feministka. Ja oczywiście nie oczekuję tutaj parytetu, wiecie, nie jestem jakaś radykalna, absolutnie to nie o to chodzi, ale żeby na 11 nazwisk nie było chociaż jednej.
1: Tym bardziej, że pierwsza połowa XX wieku, no to Maria Curie.
0: No chociażby, znaczy rozumiem, że tutaj chcieli jakieś takie może mniej znane
1: mniej
0: postaci.
1: Znane.
0: Maria Curie jest bardzo znana, ale naprawdę nie mieliśmy żadnej, ale to żadnej pani, której osiągnięcia dorównałyby osiągnięciom mężczyzn. Proszę o następną serię dla odmiany, tylko z naukowczyniami.
1: Geniuszki i marzycielki.
0: I marzycielki, oczywiście,
1: no,
0: że
1: no,
0: tak.
1: No, dokładnie. Filmy z cyklu Geniusze i marzyciele, jak na razie, no niestety musi ci to wystarczyć, są prezentowane premierowo na antenie telewizyjnej Jedynki w każdą środę o godzinie 21:00. I tu już jest za nami pierwszy odcinek, ale są również powtarzane na antenie TVP Dokument, no to tam jest szansa, że będzie można jeszcze sobie obejrzeć ten pierwszy odcinek, a bohaterem pierwszego odcinka był Henryk Magnuski, pionier bezprzewodowej komunikacji oraz twórca pierwszych modeli podręcznej radiostacji i systemu umożliwiającego lądowanie po zmroku samolotów na lotniskowcach. I system ten, warto też dodać, pomógł Amerykanom w czasie wojny na Pacyfiku. Także, no, rzeczywiście jest co oglądać, jeżeli interesuje was nauka, technika, 20 wieku, no to telewizyjna Jedynka w środy wieczorem, no warto sobie ten czas zarezerwować.
0: Z pewnością, a teraz coś również na wieczory, tym razem dla tych, których interesuje muzyka, ale dla tych, którzy również lubią obejrzeć serial. Generalnie skupiamy się w naszym programie przede wszystkim na produkcjach polskich, bo jakiegoś wyboru dokonać trzeba, nie dalibyśmy rady powiedzieć o wszystkim, o wszystkich premierach, więc taki przyjęliśmy klucz, ale są od tego jakieś niewielkie wyjątki, no i właśnie z takim dziś będziemy mieli do czynienia, bo chcemy wam zaproponować serial Urodzona Gwiazda, no bo tak pomyśleliśmy sobie, że może on was zaciekawić, bo rzeczywiście jego opis brzmi interesująco. A dlaczego? No to może przystąpię do prezentacji. Otóż jego bohaterka Klaudia Kowal jest studentką Uniwersytetu Leningradzkiego pochodzącą z Polski, a więc już się zaczyna intrygująco, ale mogę zapowiedzieć, że to nie tylko o to tutaj nam chodzi. Nigdy nie planowała łączyć swojego życia z muzyką, dopóki nie poznała uroczego i utalentowanego kompozytora Pawła. Zafascynowany pięknem i wyjątkowymi zdolnościami wokalnymi Klaudii, mężczyzna zabiega, by ta została solistką jego zespołu. Zwycięstwo na Światowym Festiwalu Młodzieży i Studentów otworzyło Klaudii drogę na wielką scenę. Przed nią wspaniała przyszłość, zagraniczne trasy koncertowe, fani i wielka sława. Paweł rozumie, że znalazł nie tylko wspaniałą piosenkarkę, ale także swoją miłość. Postanawia zrobić ze swojej ukochanej dziewczyny gwiazdę pop, nie zakładając, że za sukces i sławę będą musieli zapłacić własnym szczęściem. W jaki sposób? No to tego nie wiemy. Być może spodziewacie się tutaj, że skoro mamy polską bohaterkę, to zagrała ją Polka. Otóż nie, zagrała ją Marina Aleksandrowa, a Pawła zagrał Igor Petrenko, a więc aktorzy, no prawdopodobnie rosyjscy, czy też ze wschodu generalnie. No, wspomniałam, że nie tylko dlatego to jest takie frapujące, że bohaterką jest polska studentka robiąca później karierę, bo okazuje się, że nie jest ona postacią fikcyjną i tutaj właśnie przechodzimy do wzmiankowanej Edyty. Otóż historię serialowej Klaudii Kowal scenarzyści oparli na biografii Edyty Piechy, Polki urodzonej we Francji, która po maturze w liceum pedagogicznym w Wałbrzychu w 1955 roku wyjechała do Leningradu na studia psychologiczne. No skoro tutaj zmienili imię tej bohaterki, nie występuje w filmie jako Edyta, w serialu jako Edyta, tylko jako Klaudia, no to
1: jakoś
0: można
1: pewnie
0: podejrzewać...
1: będzie to luźno powiązane. Coś tam będą mogli sobie na przykład dodać dzięki temu.
0: Tak, można podejrzewać, no ale oczywiście nie wiemy, czy tak na pewno jest, ale z drugiej strony z jakiegoś powodu
1: to zrobili. Ale daje to więcej swobody.
0: Tak, w serialu Osieckiej jednak mamy Agnieszkę Osiecką, w serialu Annie German mieliśmy Annę German. Tutaj mamy Klaudię Kowal, a nie Edytę Piechę, więc można przypuszczać, że jakoś to tak jest po prostu luźno osadzone i że jakieś szczegóły mogą się różnić. Warto jeszcze dowiedzieć się co nieco na temat pani Piechy, bo myślę, że nie jest to znana postać u nas. Niekoniecznie wiemy, że mieliśmy taką gwiazdę w Rosji. Kontynuując właśnie tam, czyli w Leningradzie, dzięki uniwersyteckiemu chórowi, do którego wstąpiła, a następnie zespołowi Drużba, poznała swojego przyszłego męża, Aleksandra Broniewickiego, czyli to ten Paweł w serialu, kierownika muzycznego, kompozytora i dyrygenta. Biedna polska studentka szybko stała się jedną z gwiazd rosyjskiej estrady. Charakterystyczny, niski, mocny głos oraz powłóczyste, długie kreacje stały się jej znakiem rozpoznawczym. Intensywnie koncertowała przez ponad 30 lat, występując m.in. w Wenezueli, Australii, Hondurasie, Afganistanie, Boliwii, Kostaryce, w słynnej Carnegie Hall też występowała i w paryskiej Olimpii, na Kubie i na Węgrzech. A czy zajechała do ojczyzny? Ano owszem, znaczy ojczyzny, no w sumie urodziła się we Francji, no ale czy zajechała do kraju, z którego gdzieś tam jej rodzina się wywodzi? Otóż tak, śpiewała również właśnie w Polsce, między innymi we Wrocławiu i w Warszawie, a w połowie lat 80. decyzją Rady Najwyższej ZSRR została ogłoszona ludową artystką Związku Radzieckiego właśnie, no także proszę. To już chyba nie byle jakie,
1: to już nie byle jakie odznaczenie.
0: Tak, w Rosji jest wciąż obok Anny German najbardziej znaną i cenioną artystką o polskich korzeniach. No tak, bo to, że Anna German jest tam znana, no to już wiedzieliśmy, serial emitowany chyba już 8 lat temu nam to uzmysłowił doskonale, ale okazuje się, że właśnie nie tylko ona. Wracając do pani Piechy, występuje do dziś, doskonale radząc sobie zarówno w piosence aktorskiej, jak i repertuarze musicalowym. Tak więc myślę, że brzmi to ciekawie. Wydaje mi się, że to nie jest nowość serialowa, że ten serial się gdzieś już tam pojawiał, ale nie w telewizji polskiej, tylko w jakichś kanałach może mniej popularnych, może takich, do których nie wszyscy mają dostęp, a zatem nic by się nie stało na przeszkodzie, żeby dzisiaj o tej produkcji wspomnieć, no bo dzięki niej możemy poznać naszą rodaczkę, która odniosła sukces, a my tak naprawdę o niej praktycznie nic nie wiemy. Ja się z jej nazwiskiem tylko zetknęłam w jednym kontekście, o czym zaraz, bo to będzie miało związek z piosenką, którą zagramy. No a kiedy to można oglądać? Otóż premiera serialu Urodzona Gwiazda również miała miejsce, więc to tak samo jak z Geniuszami i Marzycielami. W telewizyjnej dwójce jest emisja i ta premiera była w środę 27 stycznia, więc obie te produkcje w środę wystartowały, tak jakoś ten dzień sobie prezes Jacek wybrał na premierowy, nie wiem, może ktoś z jego rodziny ma urodziny albo coś.
1: Może.
0: I ta premiera była o 21.45. Kolejne odcinki będą emitowane od poniedziałku do piątku o 21.50, więc to taka tam niewielka różnica względem tej premiery. Przypuszczam, że to też się tam może zmieniać zależnie od okoliczności. No i wspomniałam o piosence, bo chociaż możecie nie znać Edyty Piechy, to myślę, że melodia tego utworu jest wam znana. Być może niektórzy z was poznali ją w 2014 roku, kiedy Margaret wykonała utwór Wasted, który był wielkim przebojem, no ale słynne pa-pa-pa-para-pa-pa-pa z tego utworu. Michał nie będzie, myślę, wam tego prezentował, bo zaraz się przekonacie, o co chodzi, jeżeli jeszcze wam się nie udało skojarzyć. Więc ten właśnie motyw, no to nie był oryginalny pomysł Margaret, czy też całego sztabu, który z nią tworzył piosenki, bo w naszym kraju piosenkę z tym motywem, piosenkę O sąsiedzie wykonywała Irena Santor, ale ona również nie była pierwsza, bo pierwsza była właśnie Edyta Piecha i to właśnie jej teraz wysłuchamy w piosence. Ja tak nie do końca powiem, umiem po rosyjsku, ty może lepiej umiesz powiedzieć ten tytuł?
1: Wątpię, jakoś nasz sąsied.
0: No o naszym sąsiedzie w każdym razie, zaśpiewa pani Edyta.
1: Który to sąsiad jest bardzo muzykalny w przeciwieństwie do mnie, to na pewno.
0: Dokładnie.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
1: Tak, w ogóle to jeszcze była taka taneczna wersja tej piosenki, którą możecie usłyszeć od czasu do czasu na naszym drugim kanale.
0: Jeżeli... A była rzeczywiście.
1: Tak. Był taki utwór, więc jeżeli macie ochotę go sobie posłuchać, no to zajrzyjcie na nasz drugi kanał, bo tam się też dzieje, jeżeli chodzi o taneczne brzmienia i muzykę disco polo. Ale teraz przechodzimy do tematów bieżących, tematów medialnych, a na dobry początek zahaczymy o to, co się dzieje u braci Sekielskich, u Marka i Tomasza, właściwie Tomasza i Marka, bo Tomasz jest bardziej znany.
0: Tak.
1: Więc bracia Sekielscy, twórcy filmów o pedofilii w kościele Tylko nie mów nikomu i Zabawa z wchowanego, uruchomili własny portal sekielscy.pl, na którym będą publikowali własne treści oraz umieszczali programy autorów zewnętrznych. W ostatnich miesiącach pracowali nad uruchomieniem siedziby, w której to mieści się studio do nagrywania produkcji, a wśród autorów, którzy będą współpracowali z Sekielskimi, znaleźli się m.in. Małgorzata Serafin, była dziennikarka, a obecnie fryzjerka, która poprowadzi cykl rozmów zatytułowany Farbowanie życia na temat depresji. Swoją drogą, patrz, zwykle to ludzie z różnych zawodów idą no, w takie zawody, można by powiedzieć, bardziej intelektualne niż fizyczne. A tu w drugą stronę. Pani była dziennikarką, a teraz jest fryzjerką. Także to...
0: No może odkryła taką pasję.
1: No, taką pasję. I pewnie, że tak. Grunt to po prostu być elastycznym, tak? I dostosowywać się i dawać sobie przede wszystkim szansę na to, żeby robić to, co chcemy robić w życiu i potem znaleźć pracę, tak? Która jest twoją pasją, nie przepracujesz ani jednego dnia w życiu. Artur Nowak to jest kolejny człowiek, który się będzie pojawiać u braci Sekielskich. Jest to prawnik i pisarz, autor rozmów z ofiarami kościelnej pedofilii. I to będzie program zatytułowany Wysłuchanie.
0: On się pojawiał chyba w filmach.
1: Tak. On już z nimi współpracował wcześniej, więc to jest postać gdzieś tam kojarzona z nimi. Będziemy mieli Elizę Michalik z programem Blisko siebie, w którym to będzie pytać gości o bliskość, relacje i rozwój osobisty oraz komunikację. No i będziemy mieli panią, która to ostatnio rozstała się z dużą medialną instytucją, bo będzie Justyna Dżbik-Kluge, która niedawno odeszła z Radia Z i dołączyła do Radia Kolor, będzie prowadziła publicystyczny podcast To Zależy. Wywiady o tym, że życie nigdy nie jest czarno-białe. Swoją produkcję Haola Zdrowie będzie przygotowywała także Aleksandra Halimoniuk, autorka kanału na YouTubie Popraw Koronę, Nowa Rzeczywistość, a kiedyś dziennikarka TVN24. Swój program pod tytułem Polki będą miały również studentki dziennikarstwa Anna Korytowska i Julia Niemiec. Poza realizowanymi do tej pory programami Sekielski Sunday Night Live i Sekielski o nałogach Marka Sekielskiego, bracia mają też publikować specjalnie dla patronów nowy format zatytułowany Sekielscy w ringu. Obecnie bracia pracują, i tu jeszcze warto o tym wspomnieć, nad filmem o skokach, na którego produkcję zebrano 550 tysięcy złotych. Nadal trwają zdjęcia do dokumentu, z powodu pandemii koronawirusa cały proces się wydłużył. No i nie porzucają również planów stworzenia trzeciego filmu o pedofilii w kościele, który ma dotyczyć m.in. Jana Pawła II, a niedawno zapowiedzieli również, że celem ich jest dokument o ojcu Rydzyku. No to ostatnio jest ten pan z Torunia taki znowu wrócił, bo przecież no, TVN również opublikował dokument, tak. A tutaj również bracia Sekielscy chcą się zająć tematem. Natomiast zanim stworzą dokument o ojcu Rydzyku, no to muszą zrealizować dwie wcześniej zapowiedziane produkcje. Redakcja Sekielski Brothers Studio ma być utrzymywana ze zbiórki w serwisie patronite.pl. Jak na razie deklarowana kwota miesięcznego wsparcia to prawie 53 tysiące złotych. No, całkiem nieźle.
0: To nie jest źle, bo nie tam niektórzy źle. To mają gorzej.
1: To mają gorzej. A mieli lepiej. Nie?
0: A o tych niektórych jeszcze będziemy mówić, tak. Ale teraz pozostajemy jeszcze w tematach takich około telewizyjnych. No tutaj wiadomo, że mamy do czynienia już z tworem internetowym, ale panowie, no szczególnie pan Tomasz z telewizją jest związany, dlatego pozwoliliśmy sobie w tym momencie ten temat poruszyć. A teraz jeszcze o telewizji będzie mowa, o takiej telewizji, o której być może na przykład zapomnieliście, ale my o niej mówiliśmy konkretnie
1: swego
0: o jej starcie.
1: Tak,
0: ale potem jakoś nie wspominaliśmy o tym, co u nich dalej słychać. Mam na myśli telewizję Biznes 24, która właśnie ma nową propozycję dla swoich widzów, a przy okazji warto też wspomnieć o innych jej propozycjach. Co do tej nowości, to 25 stycznia w telewizji Biznes 24 zadebiutowało nowe pasmo Wieczór na żywo. To jest podsumowanie mijającego dnia na rynkach w Polsce i na świecie. Oprócz materiałów w programie pojawiają się rozmowy z ekspertami i przedstawicielami biznesów. Ponadto o godzinie 22 stacja transmituje zamknięcie handlu na amerykańskiej giełdzie. Prowadzącymi pasmo, które można oglądać w godzinach 21.30, 22.30, są Roman Młotkowski i Marcin Dobrowolski. Oni się chyba tym będą wymieniać, to znaczy pierwszy program poprowadził pan Młotkowski, z tego co wiem, no chyba, że się potem okaże, że jednak razem będą prowadzić, zobaczymy. Wspomniałam, że odniosę się jeszcze do tego, co generalnie się dzieje w Biznes 24, no bo my powiedzieliśmy, że wystartowali, no i co dalej? Ramówka Biznes 24 składa się z pasm na żywo i autorskich programów o tematyce biznesowej i tak na przykład o godzinie 8.30 w programie Biznes od rana dziennikarze zapowiadają, co wydarzy się podczas rozpoczynającego się dnia. Raczej chyba w części to pewnie przewidują, zapowiedzieć na pewno wszystko trudno, ale część rzeczy jakoś tam można przewidzieć. Natomiast o godzinie 16.30 w paśmie Koniec Dnia, ale to jeszcze przecież nie koniec dnia, przecież jest jeszcze pasmo wieczorne, także może to by trzeba było nazwać środek dnia, albo jakoś tak. W każdym razie w tym paśmie podsumowywana jest sytuacja na zamykającej się giełdzie papierów wartościowych w Warszawie i innych europejskich rynkach. No to pewnie no to w związku z tym ten koniec, tak, że już u nas się zamyka giełda, no ale jeszcze na świecie.
1: Ale na świecie to wszystko żyje. W Stanach Zjednoczonych przecież to się dopiero dzień zaczyna na przykład.
0: Tak. Ponadto na antenie stacji pojawiają się programy tematyczne, takie jak Kadry w pigułce, IT Biznes i Pieniądze z papieru. Warto przypomnieć również, że telewizja Biznes 24 wystartowała 20 marca 2020 roku. Kanał jest dostępny w jakości HD na platformie Canal Plus oraz w sieciach kablowych, a także platformach IPTV i OTT, czy OTT, my ostatnio się już dowiedzieliśmy, że coś takiego istnieje, to było over the top, z tego co pamiętam.
1: Zgadza się.
0: Ponadto stację można oglądać w jakości SD w naziemnej telewizji cyfrowej, ale jedynie w wybranych multiplexach lokalnych. A właścicielami Biznes 24 są Roman Młotkowski, no, czyli dziennikarz związany od lat z tą tematyką biznesową, i Michał Winnicki, czyli wizjoner na miarę prezesa Jacka.
1: Tak jest, być może kiedyś go zastąpi, ale do tego czasu jeszcze trochę wody w Wiśle upłynąć musi. Tymczasem pozostając w tematach telewizyjnych, zaglądamy do grupy Discovery, czyli do TVN-u, bo oni testują coś, co nazywa się HEVC. Zaraz powiem, co to jest, ale najpierw powiem, co w tym można oglądać. Otóż można oglądać TVN HD, TVN 7 HD, TTV HD, Metro HD i TVN Fabuła. Można oglądać właśnie te kanały w nowym testowym multipleksie, który został uruchomiony we wtorek miniony. Według informacji użytkowników forum Emitela i radiopolska.pl multiplex dostępny jest na Śląsku, w województwie kujawsko-pomorskim, w Warszawie oraz w Łodzi. A co to w ogóle jest ten heft? Bo ktoś by się mógł zastanawiać, no i słusznie by się zastanawiał, o co w ogóle w tym wszystkim chodzi. Jest to nowy kodek. Kodek opracowany no już kilka lat temu, ale to wiadomo, że zanim się coś opracuje, a wdroży produkcyjnie, to musi trochę czasu minąć. High Efficiency Video Coding, tak nazywa się ten kodek, dokładnie tak jest rozwinięcie tego skrótu, a zapewnia on lepszą jakość obrazu i dźwięku przy tych samych przepływnościach bitowych w porównaniu do starszych technologii, czyli po prostu jeżeli coś zajmowało tyle samo pasma w tych starszych kodekach, no to teraz może również tyle zajmować, ale po prostu wyglądać ładniej i może być ładniej słyszalne. Natomiast z komentarzy, jakie gdzieś tam wyczytałem w serwisie Radio Polska chociażby, no to jakoś niespecjalnie ludziom się to podoba, nie odczuwają specjalnej poprawy jakości, jeżeli o to chodzi. Natomiast no wiadomo, jest to multiplex testowy, to na razie nie jest nic oficjalnego, więc po prostu być może jeszcze trzeba to wszystko dostroić, trzeba poczekać, żeby to wszystko działało tak, jak należy. A tymczasem zagramy sobie piosenkę.
0: Tak, będzie tak. Piosenka. To nie był łatwy wybór, bo skoro głównym tematem tego wejścia była obecna działalność panów Sekielskich, ich nowy projekt, no to przydałaby się jakaś piosenka o
1: braciach.
0: No i to też nie jest takie proste. Zagranie zespołu Bracia, no to jednak nie o to nam chodziło, bo szukamy podobieństw w tytułach, a nie w nazwach zespołów.
1: Zagranie piosenki zespołu Bracia Figofagot tym bardziej.
0: To nie jest to, co nam chodziło, ale tak sobie pomyśleliśmy, wiecie, teraz oni ze sobą współpracują, w sensie Tomasz i Marek firmy robią, ale nie wiadomo, jak to było kiedyś i może na przykład jak byli młodsi, no to tam nie zawsze było tak dobrze, jeden drugiemu zabrał, wiecie, grabki, łopatkę, samochodzik jakiś, coś takiego i na przykład może Tomasz powiedział, ale ten mój brat jest nieznośny, albo Marek tak powiedział, prawda?
1: Dokładnie, a to nawet mogło być w okresie nastoletnim albo i później, bo to jeszcze też różnie bywało i chyba nawet bardziej o takich przygodach z nieznośnym bratem teraz nam zaśpiewają Podwórkowi Chuligani. Kto wie, może bracia Sekielscy też sobie i takie pytania zadawali.
0: Niewykluczone, ale wszystko wskazuje na to, że już sobie ich nie zadają, bo choć prawdopodobnie są między nimi jakieś sprzeczki, nieporozumienia.
1: Jak to w rodzinie, no. Jeszcze w biznesie w dodatku.
0: W rodzinie dwa, że razem pracują, ale jednak efekty tej współpracy są udane, doceniane, także myślę, że jednak się tam dogadują i że nie są dla siebie nieznośni. A my zostajemy w klimatach telewizyjnych, bo mamy dla was nowość. Co prawda do sezonu wiosennego jeszcze trochę brakuje, choć niektóre stacje, jak już wspominaliśmy, będą z nim startować już w połowie lutego. Taka to wczesna wiosna. Ponoć jeszcze w lutym ma być 28 stopni na minusie w niektórych częściach Polski, tak czytałam. Taki rozjazd będzie między ramówkami a tym, co za oknami. Natomiast na przykład stacja TVN Style stwierdziła, że już wystartuje z jedną nowością. Już zrobi to 1 lutego w poniedziałek, bo czemu nie? I będzie to nowość z udziałem pani Małgorzaty Rozenek-Majdan. Pani Małgorzata Rozenek-Majdan, jak wiecie, jeżeli śledzicie show biznes, a zresztą, jeżeli nie śledzicie, to możecie i tak to wiedzieć, bo jednak wszędzie jest jej pełno. W zeszłym roku powiła dziecię, to w zasadzie kolejne Royal Baby, dziecię imieniem Henryk. No i właśnie poniekąd z tym faktem jest związany ten program zatytułowany Rozenek Cudnie Chudnie. To już się możecie domyślać, o co tutaj chodzi. W nowym cyklu Rozenek Cudnie Chudnie widzowie TVN Style przekonają się, jak będzie wyglądała droga Małgorzaty Rozenek-Majdan do wymarzonej figury. Małgorzata Rozenek-Majdan, która niedawno urodziła trzeciego syna Henia, jako dojrzała osoba chce chudnąć mądrze i z głową. Aby to zrobić, potrzebuje wsparcia profesjonalistów. Rozenek Cudnie Chudnie umożliwi towarzyszenie Małgorzacie w odzyskiwaniu formy po upragnionej ciąży. Widzowie będą mieć okazję asystowania gwiazdy wyjeździe w codziennych zmaganiach ze zrzuceniem zbędnych kilogramów. W każdym odcinku zobaczymy moc porad, przepisów i przekonamy się, że powrót do formy to bardzo długa i niełatwa droga. Nowy cykl TVN Style zburzy mit gwiazd, które już miesiąc po narodzinach dziecka mogą pochwalić się wysportowanym ciałem. Nie wiem, w czyim kierunku to jest przytyk.
1: No właśnie, kto tam
0: no
1: tak?
0: Na przykład... Ale na przykład, wiesz co, Andziax na YouTubie, aha, która też powiła dzieci w zeszłym roku, Charlotte Elizabeth Trochonowicz, no to ona chyba po prostu niewiele w tej ciąży przytyła, dlatego też prawdopodobnie powrót do sylwetki sprzed ciąży
1: nie był problemem.
0: Nie był dla niej takim problemem, ale to jest jednak indywidualna sprawa, no plus Andziax jest młodą osobą, pani Małgorzata jednak ma większe życiowe doświadczenie, no i więcej lat po prostu, więc być może temu ciału nie jest tak łatwo wrócić do tej poprzedniej formy, no i potrzebuje więcej pracy, jeżeli rzeczywiście jej na tym zależy, a jak widać, zależy. Nie zabraknie również dużej dawki humoru i dystansu do siebie. Premiera serii Rozenek Cudnie Chudnie, jak wspomniałam, będzie miała miejsce w poniedziałek 1 lutego. O godzinie 20:10 na antenie TVN Style, no i przypuszczam, że też powtórek będzie jeszcze sporo. Także myślę, że pewnie porady, pomysły dotyczące tego, jak schudnąć, mogą się przydać widzom nie tylko w ciąży lub po ciąży, ale również innym
1: tak
0: osobom zainteresowanym tymi kwestiami. Ale wiecie co, no bo nie oszukujmy się, że takim elementem istotnym w procesie chudnięcia jest właściwa dieta. I my teraz właśnie będziemy dla was mieli taką istotną poradę dotyczącą tego, jak schudnąć. Przekaże ją Wojciech Młynarski. I to też jest ciekawa historia, bo tekst tego utworu jest inspirowany podobno anegdotą, która się wydarzyła w życiu innej znanej persony, nie Małgorzaty Rozenek-Majdan, tylko ponoć Danuty Rin. Także posłuchajcie, bo myślę, że warto poznać, jak to rzeczywiście wyglądało, bo to ciekawa historia i zaczerpnijcie tę poradę dotyczącą tego, jak schudnąć, a jest to porada prosto od gospodyni księdza z USA.
1: I to w ogóle jest bardzo ciekawa aranżacja tego utworu, bo to będzie utwór rapowany, tu Wojciech Młynarski jako raper się
0: tak,
1: będzie
0: on był,
1: udzielał.
0: On w ogóle mianował się chyba pierwszym raperem w historii Polski, a potem ponoć na ten rap tak zaczął psioczyć, także prawdopodobnie tylko jego...
1: No bo nikt
0: własna interpretacja rapu mu odpowiadała.
1: Bo nikt nie był takim MC jak MC Wojciech po prostu.
0: Na to wychodzi. Także teraz MC Wojciech i rap w sprawie diety. Porada prosto od gospodyni księdza z USA.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
1: Słuchacie cały czas 107 już wydania magazynu RTV, w którym teraz przechodzimy do kwestii radiowych ponownie. Radiowych.
0: Tak, przechodzimy do kwestii radiowych, ale widzicie, jakie to proste, te porady tutaj będą radzić tej pani Małgorzacie, jak ona ma zrzucić te zbędne kilogramy, a to mniej zryć po
1: mniej
0: prostu.
1: Zryć.
0: No w USA
1: no,
0: nawet tak,
1: tak
0: mówią.
1: Tak, tak, mniej
0: także,
1: zryć.
0: Także to jest, myślę, że myśl przewodnia naszego dzisiejszego programu i właśnie dlatego, jak go skończę robić, to zjem sobie sernik na zimno. Przechodząc do kolejnych tematów, teraz znów będziemy w radiu. Od radia zaczęliśmy i teraz do niego wrócimy, bo musi być, jak to mawiał jeden z prowadzących w dawnej Trójce, on zresztą tam chyba dalej jest, tylko w porach nocnych, doktor Wilczur, musi być Płodozmian i Trójpolówka, a więc trochę radia, trochę telewizji i jeszcze do telewizji dzisiaj wrócimy, jak sądzę. Ale jesteśmy teraz właśnie w radiu, na takim lokalnym rynku. Otóż w piątek 22 stycznia ukazały się dwa ogłoszenia przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji i oba dotyczą częstotliwości wykorzystywanych przez istniejących już nadawców, którzy na czas nie wyrazili chęci kontynuowania działalności po wygaśnięciu dotychczasowych koncesji. A zgodnie z zasadami należy to zrobić na rok przed upływem ważności dokumentu. To jest ważne, bo do tego się jeszcze będziemy za chwilę odnosić. W przypadku pierwszego ogłoszenia chodzi o wrocławskie Radio Rodzina, które nadaje na szeregu częstotliwości, konkretniej w Brzegu, Namysłowie, Jerzykowicach Wielkich, Kłodzku, Międzygórzu, Miliczu, Starej Górze, Strzelinie, Świdnicy, Wołowie i Wrocławiu. A w przypadku
1: to sporo
0: drugiego...
1: tego tam jest.
0: Tak, ale wiesz, to dlatego, że oni nie tylko diecezję wrocławską obejmują, ale łącznie wrocławską i świdnicką, więc to jest obszar dwóch diecezji, dlatego no taki pewnie spory teren i pewnie i chyba też akurat gdzieś tam jakieś góry występują, jakieś wzniesienia, więc prawdopodobnie tyle częstotliwości jest potrzebnych, aby ten obszar dobrze objąć zasięgiem.
1: No tak.
0: I aby nie było...
1: No i wszystko kwestia też mocy, tak, bo częstotliwości może być dużo, a z tak, mocami oczywiście. Może być różnie.
0: Natomiast co do drugiego radia, no to jest, proszę Państwa, hit. Chodzi o katolickie radio Zbrosza Duża, które się znajduje oczywiście w Zbroszy Dużej. My nie wspominaliśmy nigdy o tym wspaniałym radiu, jakim jest katolickie radio Zbrosza Duża. Miejscowość Zbrosza Duża, czy to wieś chyba właściwie jest, znajduje się w powiecie grójeckim, co sprawdziłam. Mieszka tam jakieś kilkaset osób, ale oni mają swoje radio. No, radio profilu społeczno-religijnym, ale jednak mają. Rzecz polega jednak na tym, że no, z tego, co przynajmniej nam wiadomo, przez większą część doby, no to radio, co teraz mi to jest Radio Maryja, tak? Nie wiem, ile tam jest ich własnego, że tak powiem, kontentu, choć też trudno to powiedzieć, bo oni nie dorobili się streamu internetowego, więc trzeba by pojechać do Zbroszy Dużej, żeby się przekonać, jak to tam wygląda.
1: Słuchaj, co tam się dzieje, a prawdopodobnie w większości, jeżeli jest to ich kontent, no to jest to kontent jak najbardziej mszalny.
0: Tak, no oni tam chyba rzeczywiście transmitowali jakieś msze z lokalnego kościoła, więc no takie radio istnieje i to jest rzeczywiście ciekawe zjawisko. No właśnie istnieje, czy będzie dalej istnieć, się okaże. Termin składania wniosków upływa 45 dni po publikacji w Monitorze Polskim. No i zarówno w pierwszym, jak i w drugim postępowaniu wyłoniony zostanie nadawca programu o zasięgu lokalnym i charakterze społeczno-religijnym. Czyli tutaj Krajowa Rada nic nie chce zmieniać i no, mogą jak najbardziej ubiegać się o to tamci nadawcy, którzy nie złożyli na czas dokumentów, czyli i Rodzina, i Zbrosza Duża mogą startować w tym nowym konkursie. I czy zamierzają to zrobić? To zależy. Zacznijmy od pierwszego przypadku, czyli Radia Rodzina, bo to jest też ciekawa historia. Otóż koncesja Radia Rodzina wygaśnie 14 lipca tego roku. No czyli jak pamiętamy, dokumenty powinni złożyć do 14 lipca zeszłego roku, tak, na rok przed wygaśnięciem, żeby wszystko było ok. A oni 20 lipca 2020 roku, czyli już 6 dni po terminie, wystosowali pismo do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o udzielenie koncesji na kolejny okres. W uzasadnieniu wniosku o przywrócenie terminu koncesjonariusz poinformował, że złożenie w terminie wniosku o udzielenie koncesji było niemożliwe z powodu nieobecności arcybiskupa metropolity wrocławskiego, który z powodów osobistych przebywał w okresie od 24 czerwca do 16 lipca poza archidiecezją wrocławską. No, drodzy moi, ja oczywiście wszystko rozumiem. Rozumiem też, że wyjazd księdza mógł być jakąś nieplanowaną okolicznością. Wyjazd arcybiskupa, przepraszam. Niemniej, no jednak wiedzieliście, a może wam się zapomniało, ale to nie jest żadna tajemnica, kiedy wam się kończyła ta koncesja. Więc gdybyście to złożyli w maju, na początku czerwca,
1: to też
0: myślę,
1: by się nic nie stało.
0: Wszystko okej. I przynajmniej mielibyście z głowy i nie mielibyście problemu, tak mi się jednak wydaje. I dlatego trochę sami jesteście sobie winni, a z kolei Krajowa Rada umorzyła to postępowanie wobec tego wniosku, poinformowała, że niezależnie od przyczyn uchybienia, niedopuszczalne jest przywrócenie terminu. No mnie to nie dziwi w ogóle, no bo to nie jest coś, o czym się dowiedzieliście z dnia na dzień i naprawdę można to było zrobić wcześniej. I tutaj jednak zasada, co masz zrobić jutro, zrób dziś, jest bardzo aktualna i do niej się będzie odnosiła piosenka, którą zagramy sobie po tym wejściu. Natomiast katolickie Radio Rodzina walczy dalej, no bo może walczyć dalej, no tylko, że od nowa poniekąd, bo zamierza przystąpić do konkursu na wykorzystywane częstotliwości, na których od już 28 lat nadaje swój program, no to znaczy nie na wszystkich, bo tam nawet w ostatnich latach mówiliśmy, że im dochodziły nowe, ale chyba właśnie 93 rok to był rok ich inauguracji, także już mają długą historię i oni nie chcą zaprzestać tej emisji, tylko po prostu no troszeczkę tam się spóźnili, także myślę, że jedno motto z tego programu to jest mniej zryć, a drugie motto to jest nie bądź jak arcybiskup i jak księża z Wrocławia i myśl z wyprzedzeniem o okolicznościach, także tak to wygląda. A co chce zrobić Radio Zbrosza Duża? Takich informacji nie mamy, więc nie wiemy, czy oni dalej chcą sobie to Radio Maryja transmitować i msze lokalne, czy też nie, czas pokaże, no bo aż tak wiele czasu na złożenie tego wniosku im nie zostało. Zostając jeszcze w klimatach radiowych, mamy jeszcze informacje z radia cyfrowego tym razem, bo oto 14 stycznia Radio Kaszebę zniknęło z gdańskiego eksperymentalnego multiplexu. Chodzi o ten multiplexy Dubcast. I dlaczego wam dopiero teraz o tym mówimy? Przecież 14 stycznia był strasznie dawno temu. Dlatego, że na początku podejrzewali twórcy Radio Polski, autorzy tamże publikujący, że no to jest jakaś awaria i że to Kaszebę tam wróci na to i dlatego też nie informowali o tym wydarzeniu, natomiast no skoro to już tyle trwa, to wychodzi na to, że to nie jest awaria i że to Kaszebę jednak widocznie miało stamtąd zniknąć.
1: A swoją drogą na forum Radio Polski jest przedstawiciel Radia Kaszebę, to co ciekawe, nie wypowiedział się tam jakoś oficjalnie?
0: Nie widziałam, ale być może wy natrafiliście na jakiś komentarz, mogłam coś przeoczyć, także możecie dać oczywiście znać. Warto przypomnieć, że obecnie Multiplex Dubcast liczy 5 programów. Są to Radio Maryja, Muzo FM, Radio Bezpieczna Podróż, Radio Norda FM i Radio 7. No ale oczywiście nic straconego, bo Radia Kaszczebę można słuchać z szeregu częstotliwości na Pomorzu, można go słuchać w internecie, także jak chce się słuchać Gospody i innych wspaniałych audycji z muzyką kaszubską i inną, to jak najbardziej macie taką możliwość i z Disco Polo.
1: I z muzyką klubową.
0: Też. A my teraz do radia internetowego, naszego ulubionego radia, przede wszystkim ulubionego radia Michała.
1: Chociaż
0: wciąż walczymy o to, aby uczucie do prezeski Agnieszki przeważyło, natomiast w dziedzinie radia internetowego, no to jednak Halo Radio pozostaje tym radiem ulubionym.
1: My tak
0: troszkę z nich szydziliśmy ostatnio, bo przecież redaktor Jakub Wątły opublikował był ten post, w którym sugerował, jakież to znamienite osobowości pojawią się w Halo Radio.
1: I się pojawią.
0: My się tak zastanawialiśmy, jak on to zrobi, że przecież ramówka jest już generalnie wypełniona, a on tyle nowych postaci zapowiedział, tam jeszcze było o tych wszystkich zazdrosnych ludziach, którzy krytykują i nie wierzą.
1: Nie ludzie, to wilki.
0: Tak, mniej więcej coś w tym rodzaju.
1: Ubu-dubu.
0: Ale nie przewidzieliśmy możliwości, którą tutaj Jakub postanowił wykorzystać, chociaż te plany to już były od dłuższego czasu.
1: Oj, tak, od dłuższego czasu.
0: Ja pamiętam, że jeszcze ze starych, dobrych czasów, kiedy wierzyliśmy w ten projekt, czyli u jego zarania. Były takie plany, żeby osoby, które chciałyby współpracować z projektem, ale nie mają czasu na prowadzenie dwugodzinnych audycji, tworzyły takie krótsze formy, felietony. Ale pomysł jakoś upadł.
1: Tam coś próbował Krzysztof Skiba chyba przez chwilę.
0: Ale coś było.
1: Takie wprawki.
0: Tak jak wiele pomysłów, które Jakub przedstawiał, ten się nie doczekiwał realizacji, ale w końcu się teraz doczekał, no bo jest tak, że z uwagi na pandemię koronawirusa programy w Halo Radio kończą się 15 minut przed pełną godziną, ponieważ ma miejsce dezynfekcja studia. No i aby słuchacze w tym czasie nie słuchali tylko muzyczki, no to właśnie czas będzie wypełniony halofelietonami, które będą się zaczynać 10 minut przed pełną godziną, w zasadzie przed początkiem kolejnej audycji, tak? Więc to nie będzie, że co godzinę, tylko przed, na zakończenie jakiejś audycji takiej dłuższej, dwu- czy trzygodzinnej, będzie się pojawiał Halo Felieton. No przypuszczam, że nawet jeżeli COVID się skończy i nie będzie już potrzeby dezynfekowania studia, no to jeżeli forma się sprawdzi, to zostanie. I teraz tak, codziennie, chociaż dzisiaj jeszcze nie widziałam takiej informacji, ale chyba codziennie radiowcy, a w zasadzie no, Jakub, czy kto tam administruje, tym profilem Halo Radia, informuję o tym, kto będzie miał Halo Felietony, bo tak się ten cykl będzie nazywał, w kolejnych dniach. Na ten moment mamy informację dotyczącą poniedziałku i wtorku. I my wam ją teraz przekażemy, aczkolwiek no nie wiemy jeszcze co z dalszymi dniami, czy to będzie też w weekendy i tak dalej. Także kiedy się tego dowiemy, a to pewnie będzie na dniach, no to w następnej audycji uzupełnimy kolejne dni, ale jako że nie jesteśmy w stanie przewidzieć, czy będziemy tutaj w przyszłym tygodniu, no to już woleliśmy z wami się podzielić tym, co już mamy teraz. Na teraz. A co wiemy, jeżeli chodzi o poniedziałek?
1: O, wiemy troszkę i wiemy na przykład, że w poniedziałki o godzinie 9:50 będzie się pojawiał doktor Przemysław Witkowski. No bardzo fajnie, bo kiedyś Przemysław Witkowski miał już tam audycję na antenie Halo Radia na samym początku i to były bardzo ciekawe audycje, tak, o skrajnej prawicy różnego
0: potem,
1: rodzaju.
0: Potem tak, kwestie rodzinne nie tak, pozwoliły tak, mu tak prowadzić tych audycji, no ale jak widać dobrze się znalazł czas, chociaż na taką krótszą formę.
1: Oczywiście, że tak. Lekarz Bartosz Fiałek będzie pojawiał się o godzinie 12:50. Igor Isajew, Ukrainiec w Polsce, o godzinie 14:50 będzie się pojawiał.
0: Ja kojarzę jego wpisy z grupy Halo Radia, ale on tam też z jakimiś innymi mediami współpracuje, z Więzią chyba, jak tak widziałam w Google'u, więc rzeczywiście też jest jakąś tam medialnie aktywną osobą, no i pewnie tę swoją właśnie perspektywę ukraińską nam przedstawi.
1: No i jeszcze jedna osoba, znane nazwisko, Jarosław Gugała, będzie się pojawiał ze swoim felietonem w poniedziałki o godzinie 17:50.
0: A co we wtorki? O 9:50 profesor Tadeusz Bartoś, a więc filozof, teolog, były dominikanin, z tego co kojarzę, a więc pewnie wątki kościoła tam będą. O 12:50 Marek Czyż. No Marek Czyż to przecież też miał audycję w Halo Radio w piątki i ona jakoś tak zniknęła, nie wiem kiedy to się stało, aczkolwiek Marek Czyż przecież mówił, że on kiedy wszyscy inni odchodzili, to że on nie ma powodu, żeby odchodzić, bo jest okej. Tak. Więc pewnie po prostu brakuje mu czasu na audycję dwugodzinną i ma czas tylko na tyle. O 14:50 profesor Marcin Matczak, a więc będą tematy prawne, jak sądzę. I o 16:50 ulubienica słuchaczy i Jakuba Wątłego, doktor Ewa Pietrzyk-Zieleniewicz.
1: Tak jest, więc tyle na chwilę obecną wiemy, jeżeli chodzi o Halo Radio. Jeszcze mniej wiemy na temat nowej stacji, która ma pojawić się, a przynajmniej takie są założenia, jeżeli chodzi o radio RMF FM, bo wygląda na to, że władze żółto-niebieskich planują uruchomić stację informacyjną. A portal wirtualnemedia.pl o tym pisał w kontekście takim, że po wejściu na stronę rmf24.pl niektórzy internauci otrzymywali ankietę, w której to było kilka pytań dotyczących tego, jak powinna ta stacja wyglądać, jak powinna, co jest ważne dla słuchaczy w takiej stacji, czy dużo muzyki powinno być, czy jednak mniej, jak długie informacje i tak dalej, i tak dalej. Więc taka ankieta została puszczona. Krążą plotki, że ma być to stacja emitowana w ramach multipleksów cyfrowych, w ramach radia cyfrowego. No ja się nie spodziewam, żeby gdzieś jeszcze w analogu jakąś taką ogólnopolską koncesję dostała, albo chociaż ponadregionalną, no bo już chyba na to szans raczej nie ma. No nie, chyba, że...
0: Może chcieliby coś zastąpić.
1: Chyba, że... No właśnie tak... Też mi to przyszło do głowy, powiem ci szczerze, że RMF Classic, okej, no stacja fajna, kultura wysoka, ale może jednak informacje sprzedałyby się lepiej.
0: A z informacji wiemy, że RMF słynie, także to tak jest segment działający dobrze, lepiej niż u konkurencji. Co może być jednym z wielu czynników wpływających na ich dominację rynkową, więc być może pomyśleli w tę stronę, ale może to tylko w internecie. To by było trochę dziwne, bo nie wydaje mi się, żeby tam coś takiego mogło osiągnąć jakiś
1: sukces. Nie wydaje mi się.
0: A żółto-niebiescy jednak myślą biznesowo, racjonalnie, tak, biznesowo, więc... więc spodziewałabym się tutaj jakiegoś innego rozwiązania. Oczywiście będziemy śledzić, bo nas to zafrapowało. To tyle, jeżeli chodzi o radio, chociaż w następnym wejściu będzie i telewizyjnie, i radiowo, i internetowo.
1: I świątecznie.
0: Wszystko. Nie spoilujemy, bo to już wam za chwilę zdradzi muzyczka, ale najpierw piosenka. Pozwolę sobie na wstęp, bo to też taki medialny kontekst. Możliwe, że już wspominałam ten program kiedyś. Czy ktoś jeszcze oprócz mnie pamięta program Hit Generator, emitowany w 2009 roku w telewizyjnej Dwójce? To był taki program, który prowadziła chyba pani Beata Sadowska. Początkowo emitowany w sobotnie wieczory, tak koło 21:00, a potem, jak jednak oglądalność się okazała niewystarczająca, to w piątkowe wieczory, ale takie późne, po 22:30. I tam chodziło o to, że prezentowano chyba 5 utworów, widzowie wyłaniali najlepsze 2, które przechodziły do kolejnego odcinka i się mierzyły z następnymi piosenkami. I pierwsze 4 wydania skończyły się tym, że każdy odcinek wygrywał Piasek z utworem Choć przytul przepacz i Pektus z piosenką Jeden moment. I chyba to się już nie spodobało.
1: To nudne zaczęło być.
0: Państwu w telewizji stwierdzili, że to jak tak ma być, to program jednak się właśnie będzie pojawiał o późniejszej porze i w piątek. Ale dobrą stroną tego programu było to, że się tam pojawiali wykonawcy młodzi, niszowi. Zawsze się starano, żeby w każdym odcinku był jeden taki wykonawca. I nawet nie jestem pewna, czy to nie był ostatni odcinek tego programu, w którym się pojawiła niejaka Dori Fi. Dori Bodorota, a Fi

0: myślę, że nie trzeba nikomu przedstawiać tej muzyki, która już od tylu lat rozbrzmiewa co roku w styczniu.
1: Dokładnie, bo to już po raz 29 wielki finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, później niż zwykle, bo zawsze to pierwsza lub druga niedziela stycznia, teraz ostatnia, bo chyba jakoś tak organizatorzy liczyli, że ta sytuacja pandemiczna się poprawi. No jest jak jest, już się nic z tym nie zrobi, nie przełoży się na później, dlatego dopiero teraz świętujemy, obchodzimy inaczej niż zwykle, trochę bardziej, że tak powiem, w online, ale również w telewizji, w radiu.
0: Trochę bardziej z dystansem, miejscach. Natomiast miejmy nadzieję, że wy nie będziecie zdystansowani od swoich portfeli, kart płatniczych i tego wszystkiego, dzięki czemu będziecie mogli wspomóc to. No, nie da się ukryć, wielkie, wielkie dzieło Jurka Owsiaka i wszystkich osób oczywiście zaangażowanych w Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, która gra do końca świata i jeden dzień dłużej. My też mamy takie plany.
1: Dokładnie, i oś się będzie działo jak to zwykle. Jak tak się słyszy ten podkład, to on wymaga od nas, żebyśmy byli tacy energetyczni jak Jurek Owsiak. Nie wiem, czy aż tak umiemy.
0: No,
1: Jurek
0: nie.
1: Owsiak zawsze po tym całym dniu ma zdarte gardło, biedny, już wieczorem zawsze mi tak go szkoda, ale przynajmniej będziemy się starać tutaj z jakąś energią wam zaprezentować to wszystko, co się wiąże z tegoroczną edycją Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy od strony medialnej.
0: Tak jest, tegoroczny finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który miał pierwotnie odbyć się 10 stycznia, upłynie pod znakiem zmian w organizacji wymuszonych przez pandemię koronawirusa. Większość sztabów zrezygnowała z plenerowych wydarzeń, jak policz się z cukrzycą. 15. edycja tego będzie, biegu, będzie realizowana w formie wirtualnej.
1: Nie wiem, jak oni będą biegać.
0: No właśnie.
1: Uderze, ale to dobrze, to nie wnikam, okaże się.
0: Zobaczymy. Główne studio telewizyjne będzie zlokalizowane na placu Defilad przy Pałacu Kultury i Nauki. Do środka będą mieli wstęp wyłącznie zaproszeni goście, koncertujący artyści i ekipa techniczna oraz członkowie pokojowego patrolu i pracownicy Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Sztab WOŚP będzie również otwarty dla akredytowanych dziennikarzy, dla których przygotowano centrum prasowe. Tradycyjnie o godzinie 20 w niedzielę zaplanowano Światełko do Nieba. Nie będzie pokazu laserowego, jaki w Warszawie odbywał się w momencie kulminacyjnym finału. W innych miejscach w Polsce nadal puszczane będą sztuczne ognie. WOŚP zapowiedział niespodziankę. Więc
1: czyli
0: zobaczymy.
1: Nie lasera, coś innego.
0: Tak, coś innego.
1: W Warszawie nam pokażą.
0: Dokładnie. Transmisja z 29 finału rozpocznie się już dziś o godzinie 21 i rozpocznie się koncertem Piotra Bukartyka, a zakończy się o północy następnego dnia, czyli z niedzieli na poniedziałek, a telewizyjne relacje na żywo z finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zaplanowano na antenie TVN, TVN24 i TTV. No, polska telewizja nie.
1: No wiecie jak jest, znowu będą serduszko wymazywać.
0: Tak jest. No cóż, o finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy stacje TVN-u będą informować od samego rana. Oficjalny start akcji będzie miał miejsce w programie Dzień Dobry TVN. Pozostałe transmisje, jeżeli chodzi o TVN, to godzina 12.35, 14.30, 15.50, 18.40, 19.45 i od 22.00 do północy.
1: Jeżeli te poprzednie relacje, o których wam nie wymieniamy, o których się kończą, to są z reguły takie krótsze,
0: no tak.
1: Wiecie, 10-15 minut. Podkreślamy te, które będą trwały jakoś dłużej.
0: Dokładnie.

0: Jeżeli chodzi o TTV, no to 10.05, 13.05, 16.15, 18.05, 19.45, 20.15, 20.25.
1: 21.25, bo to rzeczywiście byłoby bez sensu. Tak. I tutaj w większości to będą półgodzinne wejścia, jakieś tam jedno chyba 20 minut, jedno może trochę dłuższe, ale raczej będą to tak czy inaczej dłuższe wejścia niż w głównym TVN-ie, a już w ogóle najwięcej czasu orkiestrze poświęcone zostanie w TVN24.
0: Tak jest, no to zwykle tak jest, bo oni wtedy informacjami zajmują się głównie dotyczącymi Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Przez cały dzień w TVN, TVN24 i TTV oraz na platformie Player będą się odbywać łączenia z 6 miastami w Polsce, z Sosnowcem, Białką Tatrzańską, Łodzią, Tarnowem Podgórnym, Wrocławiem i Radomiem. Reporterami będą Maciej Wójcik, Bartek Jędrzejak, Gabi Drzewiecka i Zbigniew Łuczyński oraz Katarzyna Jaroszyńska i Kinga Burzyńska. Transmisję z wydarzenia będzie można znaleźć również w onet.pl oraz na profilach fundacji na Facebooku, YouTubie i platformie Twitch.
1: Ale to nie jest koniec miejsc, w których będzie można znaleźć relacje, no bo są jeszcze stacje radiowe i relacje radiowe pojawią się w Radiu Z i Antyradiu, no bo to oni patronują Wielkiej Orkiestrze już któryś rok z rzędu. I właśnie w Antyradiu zaplanowano transmisję koncertów, o koncertach za chwilę jeszcze więcej. I specjalna ramówka Antyradia na tę okazję przygotowywana jest od dzisiaj już, od soboty, od godziny 20 do północy następnego dnia, czyli w poniedziałek, także ten pełen czas, kiedy orkiestra będzie świętować, to właśnie Antyradio sobie rezerwuje również na świętowanie. No i właśnie, koncerty. I teraz tak, część z nich na pewno zaprezentuje Antyradio. Pytanie, czy w całości, bo jakoś tak aż mi się nie chce wierzyć, żeby oni to wszystko w całości prezentowali. Może pamiętacie, jak to było w poprzednich latach? Ja akurat nie, ale jeżeli nie znajdziecie jakiegoś koncertu w Antyradiu, no to na pewno w tych wszystkich internetowych źródłach, o których wspominał Michał, Facebook, YouTube,
0: Twitch,
1: no to tam
0: też tak, zresztą.
1: No to tam te wydarzenia muzyczne będą pokazane. Jest
0: i pewnie
1: trochę...
0: Player.
1: Tak, też Player. Ja tutaj nie będę czytała wszystkich wykonawców, którzy się zaprezentują, tylko tych może gdzieś tam najbardziej rozpoznawalnych, a być może odkryjecie właśnie dzięki Wielkiej Orkiestrze jakieś nowe, ciekawe zespoły. Już wspominaliśmy, że Piotr Bukartyk dzisiaj zacznie o 21.15, a o 22.35 zagra Krzysztof Zalewski. A co będzie jutro? Jutro też od samego rana te koncerty, na przykład od 9.35 Kwiat Jabłoni, to mamy dalej o 11.20 Marek Dyjak na przykład, o 12.05 Kraków Street Band, też bardzo sympatyczny zespół. O 15.30 to jest dobre, Zenek. No ale chyba nie Martyniuk, tylko jakiś inny, nie znam
0: no właśnie
1: innego Zenka.
0: No ciekawe.
1: ale jakoś mi się tu Martyniuk nie wpisuje, zresztą chyba by go podpisali z nazwiskiem i byłoby z zespołem Akcent. O 16.25 Hard Rackets, to jedna z takich grup akurat, których nie kojarzę, a może poznam. 17.10 Piersi, 18.10 Dżem, 19.10 Koniec Świata, o 20.00 przypomnijmy Światełko do Nieba, o 25.00 Organek, o 20.45 Doktor Misio, o 21.30 Wonky One, o 22.15 Ania Rusowicz, o 23.00 WW i 15 minut przed północą znowu jest wypisane WW, no prawdopodobnie, jak to zwykle na koniec, wykonają tę piosenkę, którą gdzieś tutaj w tle słyszycie.
0: W tle słychać i którą usłyszycie na koniec.
1: Tak, to chyba nie tajemnica, że ją usłyszycie na koniec. Niektóre redakcje, podobnie jak w poprzednich latach, organizują własne inicjatywy wspierające finał i zainicjowały aukcje okolicznościowe. No i tak na przykład portal noise.pl zapowiedział 6 lutego o godzinie 19 imprezę pod hasłem Studniówka Online. online z udziałem rapera Maty między innymi. Możecie zastanawiać się, czemu ja wam o tym mówię, przecież to jest program o radiu i telewizji, a nie o portalach internetowych, ale się nie mogłam powstrzymać, bo to wydarzenie poprowadzi Karol Strasburger, więc mam nadzieję, że będą jakieś fajne żarty. No i oczywiście podczas tego wydarzenia zostanie przeprowadzona zbiórka na Wielką Orkiestrę, a z kolei portal Gazeta.pl zapowiedział ustawienie specjalnej skarbonki na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na Facebooku, która będzie dostępna, dostępna do 1 lutego. No takich skarbonek i innych pokrewnych inicjatyw to będzie jeszcze trochę, jak sądzę, ale właśnie wspominałam o aukcjach, których znów jest dużo, dużo, ale warto wspomnieć o tych aukcjach medialnych. Może chcielibyście coś policytować. No i tak na przykład wśród aukcji internetowych, przypominam, przez Allegro tam się licytuje, zaproponowanych przez stacje telewizyjne i z udziałem telewizyjnych gwiazd znalazły się między innymi możliwość zagrania epizodu w nowym serialu Tajemnica Zawodowa, czy w serialu Brzydula, mecz tenisowy z Anną Dereszowską, finałowa budowla z programu Lego Masters, kolacja z Małgosią Heretyk oraz Ernestem Musiałem z serialu 19+, podróż dla dwóch osób do Francji z Omeną Mensah i Rafałem Brzoską, dzień z Małgorzatą Rozenek Majdan, no to tak już możemy was ostrzec, że się prawdopodobnie nie najecie, bo jeżeli pani Małgosia stosuje się teraz do zasady gospodyni księcia z USA, no to wiecie.
0: To lepiej jest. Się najeść wcześniej po prostu.
1: Prawdopodobnie tak. Też jest na przykład udział w programie Turbo Kozak w Kanal Plus. Także większość tych propozycji to są propozycje od stacji TVN-u, czy też gwiazd związanych z TVN-em. To oczywiście tylko były przykładowe, jest też więcej. Na przykład Wojtek Krzyżaniak mówił dzisiaj o tym, że za 1200 zł, przynajmniej wówczas, kiedy on o tym opowiadał, można było wylicytować strój kraba, w którym Mateusz Gessler wystąpił w programie Masterchef. Nie wiadomo, po co to komu jest potrzebne, ale ważne, że na szczytny cel, prawda?
0: Oczywiście, że tak, słuchaj, to na przykład jest taki kanał na YouTubie i na Facebooku, zresztą nie wiem, czy kojarzysz Harejterów, taka firma programistyczna, Code2 ich ma i ich taki najsłynniejszy sketch, taki filmik, w którym to dzwonią do pomocy technicznej, to tam na przykład oni oferują do wylicytowania strój tego Rajasha, tego Hindusa, który był używany w tej scence, można sobie go wylicytować.
1: No tak, osoby popularne w internecie, influencerzy też nie próżnują o nich za chwilę, ale pozostając przy gwiazdach telewizyjnych, to jeszcze na przykład można kolację z Klaudią L. Dursi, prowadzącą Hotel Paradise, wylicytować z Julią Kamińską, czyli odtwórczynią Brzyduli w serialu Brzydula, z Dawidem Wolińskim kolację też można zjeść, Filip Heiser wystawił jakiś samochód, ale też no, nie tylko gwiazdy związane z TVN-em licytują, bo na przykład Julia Wieniawa, no to raczej tam w Polsacie i w TVP występuje, to ostatnio bardziej w Polsacie. No i można jakiś kurs robienia makijażu, z tego co pamiętam, właśnie z nią wylicytować, ona pewnie będzie tam uczyć. Albo na przykład domówkę u Dowborów, czyli pana Dowbora Macieja i jego żony, aktorki Anny Koroniewskiej. Także tych możliwości jest bardzo dużo.
0: Jest sporo,
1: na pewno wszystkich nie wymieniliśmy, to tylko są oczywiście przykłady. Ale do akcji włączają się także stacje radiowe i oferują szereg takich ciekawych pomysłów. Na przykład możliwość wybrania zwycięzcy listy przebojów Gorąca 20. I to chyba polega na tym, z tego co czytałam, że 5 lutego już będzie możliwość zapowiedzenia tego numeru 1, czyli możesz sobie wybrać dowolną piosenkę, niekoniecznie z zestawu do głosowania obecnego, warunek jest chyba taki, żeby nie była dłuższa niż 6 minut i żeby nie łamała polskiego prawa, czy jakieś tam przekleństwa i takie rzeczy, to też nie bardzo, ale jeżeli chcesz, żeby, nie wiem, Skaldowie się znaleźli na pierwszym miejscu, no to w sumie co ci szkodzi, a ty co byś chciał, żeby się znalazło na pierwszym miejscu?
0: Nie wiem, to zaskoczyłaś mnie tym pytaniem.
1: A ja bym jakiegoś Bacha wybrała, czemu w Esce miałby Bach nie zabrzmieć. Jak bardzo chcą, żeby było wokalno-instrumentalne, to by się wybrało. Nie, no niekoniecznie. Jest
0: jakby sporo bardzo krótszych. Jakby bardzo chcieli, żeby było wokalno-instrumentalne, to w razie co, to ja do Bacha coś mogę dośpiewać.
1: Myślę, że nie jest to konieczne. Pozostając przy stacjach młodzieżowych, można też wylicytować udział w audycji Wstawaj, nie udawaj w RMF Max oraz wspólne śniadanie z prowadzącymi. To śniadanie to ma być po audycji, także oni całą audycję prowadzą na głodnego. Trochę współczuję, ja bym nie umiała, bo jednak no, muszę ja coś też zjeść, żeby funkcjonować.
0: Dlatego nie prowadzę tutaj poranków.
1: No właśnie. Co tutaj mamy jeszcze? Radio Nowy Świat ma dwie propozycje. Jedna to współprowadzenie godzinnej audycji, ale nie jest tutaj powiedziane jakiej, tylko że no będą nas, to znaczy osoby, która to wylicytuje, wspierać osoby znane z Radia Nowy Świat, więc być może można wybrać, z kim te audycje się poprowadzi, a może oni tam wszyscy przyjdą i będą pomagać swoim doświadczeniem, wspierać się okaże. No i oczywiście zwiedzenie radia i tak dalej, to wszystko, że tak powiem, w cenie. A co do drugiej audycji, to już jest bardziej sprecyzowane, to jest współprowadzenie audycji Piosennik. To coś dla mnie, bo lubię ten program. No licytować nie będę, bo aż nie, takich środków finansowych nie posiadam, ale no myślę, że to fajna okazja. Można też wylicytować Dzień w Radiu 357, ale tutaj nie ma nic o współprowadzeniu audycji, także troszkę państwo bardziej ubogo niż koledzy z Nowego Świata.
0: A może przez cały dzień będzie można się w audycjach udzielać?
1: No to też by było fajne. No i teraz jest coś, co po prostu Michał siedzi, licytuje, już nie śpi po nocach, on tam klika, sprawdza. Współprowadzenie audycji w Halo Radiu dowolnej, można wybrać prowadzącego, a także jako, że marzeniem Michała jest poprowadzenie audycji z Jakubem Wątłym, no to sami rozumiecie, jak jest, on wyda na to fortunę. No i tak jak wspomniałam, nie brakuje również propozycji od gwiazd internetu. Na przykład jest Ferrari przekazane przez Radka Kotarskiego, udział w Camp by Ann od Anny Lewandowskiej, czy stół z programu Imponderabilia od Karola Paciorka. To tak jak wspomniałam, no tylko przykłady aukcji.
0: To ciekawe, czy z tymi wszystkimi podpisami, bo tam chyba się u Karola to właśnie wszyscy łączy nie z Andrzejem Dudą podpisywali.
1: A, no tak, no to rzeczywiście. Widzicie, jaka wartość dodana. Także tych propozycji jest sporo, niemedialnych oczywiście też, my uwagi na tematykę programu się na tych skupiliśmy, ale no nie można oczywiście zapomnieć, po co to wszystko. A w tym roku celem zbiórki jest pomoc dla oddziałów dziecięcej laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy. Także pamiętajmy też o tym, dlaczego gramy, no bo bawimy się, licytujemy, ale no to przede wszystkim po to, żeby pomóc tej służbie zdrowia.
0: I warto wspomnieć o tym, że po prostu nawet jeżeli nie macie na tyle pieniędzy, żeby licytować, to po prostu czy to SMS-em, czy to w jakiś inny sposób, PayPalem, kartą płatniczą, no czymś tam zawsze można tych kilka złotych do tej, no w dzisiejszych czasach to bardziej wirtualnej puszki wrzucić i gorąco was do tego namawiamy, bo to szczytny cel, warto pomagać, dobro wraca. Także
1: no a jeśli państwo sobie tak radzi, jak radzi ze służbą zdrowia, no bo to tak naprawdę jest jakiś niewielki ułamek budżetu państwa na dany rok na służbę zdrowia, jeżeli nawet tutaj no, jest taka konieczność, aby ten budżet wspierać, bo inaczej no po prostu osoby potrzebujące nie dostaną tej odpowiedniej pomocy, no to musimy stanąć na wysokości zadania, powinniśmy raczej.
0: Jak nie my, to kto?
1: I rzeczywiście tak, jak nie my, to kto, i wesprzeć tę szczytną inicjatywę. Także takie trzy ważne myśli z dzisiejszego programu to są: mniej zryć, jutro będzie futro
0: i wspierać
1: właśnie na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy.
0: Dokładnie. I z tym przekazem zostawiamy was do kolejnego, już 108 odcinka programu RTV, który będzie jak będzie. Na pewno o tym się dowiecie. Wystarczy obserwować nasze media społecznościowe, szczególnie Facebooka. A przypominamy także, że program RTV w wersji bez muzyki dostępny jest na stronie www.tyflopodcast.net w pierwszym polskim podcaście dla osób niewidomych i słabowidzących. Zarówno na podcaście, w podcaście, jak i na naszym YouTube'owym kanale. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, to pamiętajcie, dajcie suba, łapkę w górę, bo tam również jesteśmy, tam coraz więcej też subskrypcji się pojawia. No po prostu kolejny kanał dotarcia do was, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze. Na Mixcloudzie będziemy oczywiście, z warstwą muzyczną, będzie sobie można później tej audycji odsłuchać. No i na żywo na antenie Radia DHT już powolutku sobie stąd idziemy, a pożegnamy się z wami oczywiście wiadomą piosenką.
1: wiadomą piosenką z wiadomym motywem, bo to zespół WW i ich utwór towarzyszy Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy już od 29 lat.
0: Pozytywne myślenie i z tym pozytywnym przekazem was zostawiamy do następnego wydania programu RTV. Milena Wiśniewska
1: i Michał Dziwisz.
0: Do usłyszenia.
2: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. Każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
4: Witam Państwa. Przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji zaprezentuję Państwu membranową klawiaturę bezprzewodową marki Silver Monkey o modelu K90. To jest prawdopodobnie firma produkująca dla sklepu X.com i myślę, że tam należałoby jej w pierwszej kolejności szukać. To jest klawiatura membranowa, rozmiar 75%, bezprzewodowa, ale co ciekawe umożliwia jednoczesne podłączenie trzech urządzeń, to jest jednego poprzez USB za pośrednictwem nadajnika, który jest w kształcie takiego małego pendrive'a i wkłada się do komputera, oraz dwa poprzez Bluetooth, czyli na przykład możemy sparować ze smartfonem, z tabletem i podłączyć do komputera i za pośrednictwem jednej klawiatury obsługiwać trzy urządzenia. W dodatku nie jesteśmy ograniczeni, jeśli chodzi o okablowanie, więc można używać tego swobodnie. I co ciekawe, łatwe przemieszczanie się pomiędzy tymi urządzeniami, gdyż wystarczy po prostu wcisnąć jeden przycisk. Tam są kolejne dedykowane komendy, które do tego służą i rzeczywiście działa to dobrze, działa to sprawnie. Trochę danych bibliograficznych. Strona sklepu X.com, z której zaczerpnąłem informację, to jest https://www.x.com.pl/p/741776/klawiatura/bezprzewodowa/silver/v/monkey/y/k90m, tutaj wszystko pisane razem, k90m/wireless/2s/premium/business, czyli business przez 2s na końcu, jakby ktoś nie wiedział, /keyboard, czyli keyboard, /black, czyli black.html, black oczywiście, że czarna. Tutaj jest jeszcze kod producenta SMA012, a kod X.com to jest ten, który był tam podany przy adresie 741766. I tutaj jakie informacje na tej stronie? Przeznaczenie: dom i biuro, przełączniki membranowe, to już mówiłem, łączność bezprzewodowa, kolor czarny, cena 79,99 zł. I tutaj od razu podam Państwu wymiary, ich na stronie nie ma, ale były na pudełku, może gdzie indziej na stronie, w każdym razie pod tym linkiem, gdzie czytałem, to tam ich nie widziałem, ale mam na pudełku, także podaję, żeby mi gdzieś nie umknęło. To jest 122 na 311 na 22 mm i waga 369 gramów. Klawiatura jest lekka, dosyć przyjemnie się utrzyma. Kluczowe cechy: niski profil, cicha praca klawiszy, wskaźnik naładowania baterii, stopki antypoślizgowe, klawisze multimedialne. I tutaj są, jak to było na stronach sklepu X.com, takie różne jakby nagłówki, takie jakby krótkie podtytuły i kilka informacji na ten temat. Takie hasła. Ogrom, właśnie takie hasła jakby. Ogrom możliwości w kompaktowej formie. I tutaj Silver Monkey K90M połączysz bezprzewodowo z trzema urządzeniami, a dedykowane przyciski przełączą się między nimi w mgnieniu oka. Używaj ulubionych skrótów i steruj multimediami niezależnie od systemu, na którym pracujesz. Dzięki kompaktowej konstrukcji i przemyślanemu układowi klawiszy każdą z tych funkcji masz teraz w zasięgu ręki. Kolejne hasło: mniejszy rozmiar, większa ergonomia. Zmniejszone wymiary pozwalają umieścić klawiaturę Silver Monkey K90M bliżej myszki. To oznacza, że oszczędzisz miejsca na biurku, jednocześnie zachowując komfort pracy. Klawiaturę zmieścisz w torbie lub plecaku, by zawsze pracować z miejsca, w którym czujesz się najlepiej. Kolejne hasło: gotowa do pracy, bezbłędnie wygodna. Sparuj klawiaturę K90M z laptopem, telefonem i tabletem. Przełączaj się między nimi jednym naciśnięciem klawisza. Wiadomość e-mail, SMS czy z serwisów społecznościowych. Dzięki jednoczesnemu połączeniu z nawet trzema urządzeniami możesz teraz odpisać na nie wszystkie z jednej klawiatury. Kontroluj każdy wyraz dzięki przemyślanemu, wklęsłemu profilowi i skokowi klawiszy. Z matowym, antypoślizgowym wykończeniem pisz szybciej, pewniej i popełniaj mniej błędów. Jedna za wszystkich. Windows czy Mac, iOS czy Android. To nieistotne. K90M działa z każdym z najpopularniejszych systemów. Używaj swoich ulubionych skrótów i klawiszy funkcyjnych bez względu na system, na którym pracujesz. Nie musisz ich konfigurować. Po podłączeniu odbiornika lub sparowaniu klawiatury z Twoim urządzeniem przez Bluetooth, reszta zrobi się sama. I tutaj jeszcze poniżej jest takie hasło: sprawdź opinię eksperta, ale ja tutaj tych informacji Państwu cytować nie będę. Jeżeli ktoś będzie chciał sobie poczytać, podałem uprzednio adres strony. W tej klawiaturze jest jeden i jedyny mankament, proszę Państwa. Ja z tym żyć potrafię, ale czy każdy będzie potrafił, to nie wiem. I też nie wiem, czy to wynika z mojego egzemplarza, czy to wynika z jakiejś wady serwisowej, bo być może jest tak, że tylko w tym egzemplarzu jest jakieś po prostu niedopracowanie. Ale ja na to szczególnie nie zwróciłem za bardzo uwagi, dlatego że ja się do tego przyzwyczaiłem, proszę Państwa, i w zależności od... I po prostu jestem taki, że niezależnie od tego, na jakiej klawiaturze piszę, pamiętam to jakoś i jestem w stanie to ogarnąć, ale może nie wszyscy będą. O co chodzi? Chodzi o to, że na lewo od spacji powinien być Alt, a jeszcze bardziej na lewo powinien być klawisz Windows. Tutaj niestety, proszę Państwa, nie wiem dlaczego, ale jest napisane, jak mi ktoś powiedział, przy lewym alcie jest po lewej stronie w miejscu alt, a za nim jest napisane jeszcze bardziej idąc na lewo Windows, ale Windows jest Altem, a Alt jest Windowsem funkcjonalnie. Jeżeli naciśniemy Windows, to tak jakbyśmy nacisnęli Alt, jeżeli naciśniemy Alt, to tak jakbyśmy nacisnęli Windows. No i już myślę, że możemy przystąpić do testu. Klawiatura, proszę Państwa, jest w takim opakowaniu. To jest taki karton, jest śliski, jest ładny, jest prostokątny, długi, wąski, czyli taki standardowy dla klawiatury. Żeby go otworzyć, trzeba wyciągnąć od spodu języczek, następnie uchylić od spodu i wtedy otworzyć wieko kartonu, są takie skrzydła, czyli taki typowy karton, jak się zamyka, i ukazuje nam się klawiatura w worku, o takim. Jeszcze w pudełku jest taka jakby podpórka, taki karton wygięty w kształcie, tak żeby ta klawiatura, proszę Państwa, nam równo leżała. I jest jeszcze instrukcja, która jest jakby tak zwinięta w wiele kartka. Na razie, proszę Państwa, położę klawiaturę, otwieram i już, proszę Państwa, otworzę klawiaturę, ale zanim ją jeszcze sparuję, omówimy sobie klawiszologię. Klawiatura pracuje w następujący sposób. Tak się na niej pisze, takie dźwięki wydaje. Ma takie fajne, zaokrąglone rogi. Przyjemnie się ją trzyma w ręku. I rozmiar, tak jak mówiłem, to jest 75%. Ja tutaj się, proszę Państwa, nie znam na klawiaturach, jeśli chodzi o szczegółowe informacje, żeby Państwu podać, ale na stronie jest audycja Patryka Chojnackiego, który omawia różne rodzaje klawiatur, więc tam Państwa odsyłam. Na samej górze pierwszy rząd, taki dłuższy klawisz, to jest Escape. Następnie mamy standardowo F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, 10, 11 i 12. I zostały jeszcze nam dwa klawisze do prawej strony. Kolejny klawisz dla ułatwienia, przedostatni od lewej, drugi od prawej, to jest kalkulator. Jeżeli komuś by to było nagle potrzebne, jeżeli ktoś by potrzebował kalkulatora, bardzo łatwo może sobie ten kalkulator włączyć. I ostatni klawisz to jest delete. Niżej, kolejny rząd, to jest tylda. Następnie cyfry od 1 do 9, 0, minus, równe, backspace oraz home. Kolejny niższy rząd, tabulator, kuwerty, czyli Q, W, E, R, T, Y, U, I, O, P. Nawias lewy kwadratowy, nawias prawy kwadratowy, backslash i end. Niżej caps lock, A, S, D, F, G, H, J, K, L, średnik, apostrof, enter oraz page up. Rząd poniżej shift, Z, X, C, V, B, N, M, przecinek, kropka, slash, shift, strzałka w górę oraz page down. I ostatni rząd to jest control, FN, lewy alt, Windows, spacja, prawy alt, Windows, menu kontekstowe, strzałka w lewo, strzałka w dół i strzałka w prawo. Tak dla ułatwienia, ten najkrótszy bok po prawej stronie, ostatni rząd, to mamy delete, home, end, page up, page down oraz strzałka w prawo, w prawym dolnym rogu. A jeśli chcemy sobie strzałki zlokalizować, to musimy dotknąć prawego rogu klawiatury, znaleźć ostatnie trzy od prawej, to będzie strzałka w lewo, w dół i w prawo. I oczywiście nad dolną jest górna. Można jeszcze przełączyć klawiaturę w tryb multimedialny, tak, żeby te klawisze F były klawiszami multimedialnymi. Aby to zrobić, należy nacisnąć FN Escape i wówczas klawisze przyjmują następujące funkcje. F1 ciemniej, F2 jaśniej, F3 przełączanie ekranów, F4 poprzedni utwór, F5 play pauza, F6 następny utwór, F7 ciszej, F8 głośniej, F9 mute. Chcąc się przemieszczać pomiędzy sparowanymi urządzeniami, musimy użyć klawiszy F10, F11, F12. Czyli tak jak tutaj mamy F9 mute, kolejno F10 to będzie USB, F11 jedno urządzenie Bluetooth, F12 drugie urządzenie Bluetooth. I uwaga, żeby to zadziałało, należy ustawić klawiaturę w trybie multimedialnym. I wtedy można tak tym sterować. Żeby sparować klawiaturę z jakimś urządzeniem dowolnym, należy przytrzymać F11 lub F12 w zależności od tego, w którym z miejsc chcemy sparować. Czy pod 11, czy pod 12, czyli czy pod jednym Bluetoothem, czy pod drugim Bluetoothem. To sobie już możemy zrobić, a później krótko naciskając przełączamy się. Tylko jeszcze raz przypominam, to w trybie multimedialnym działa. Właśnie nacisnąłem spację niechcący, bo z komputerem mam klawiaturę połączoną przez USB. Teraz spróbuję połączyć przez Bluetooth z iPhone'em.
5: Ustawienia. Jeden nowa rzecz. Ustawienia. Szukaj. Kamilka. Tryb samolot. Wi-Fi. Huawei. Bluetooth. Włączone. Przy. Bluetooth. Włączone. Dorem
4: Bluetooth. Tutaj trzymam F11.
5: Aby przełączyć ustawienie.
4: Powinna wejść tryb parowania.
5: Wykrywalne jako info. Moje urządzenia. B2. Nie. Braille Sense. Braille Sense. JBL T400. K90 metr. Mówo. K90 metrów. BT3.0. Łączę się. JBL T460. K90 metrów. BT3.0. Połączone. Przycisk.
4: O, połączyło się.
5: Więcej info. Aktywuj. Domyślna. Kamil Kaczyński. Apple ID. iCloud. Multimedia i zakupy.
4: I teraz
5: przycisk.
4: Ja tutaj jestem na telefonie.
5: Niemiecki. Angielski. Zunifikowany.
4: Dobrze, a teraz ja chcę znowu sterować komputerem, więc naciskam F10.
6: Zawijania wierszy oznacza format rozwijany bez tytułu.
4: I już mogę sterować komputerem. Teraz naciskam F11 i...
5: Niemiecki, angielski, zunifikowany.
4: Już się włączyło, no tutaj tak ustawione, ale to nieważne generalnie, bo chodzi o to, że mogę się przemieszczać. I dajmy na to, chcę sobie napisać SMS-a.
5: Skrona 1 z 3. Dok. Telefon. Safari. Wiadomości. Stuknij dwukrotnie, aby otworzyć. Safari. Wiadomości.
4: Cały czas.
5: Wiadomości. Edycja. Przycisk. Polski. Domyślny. Angiel. A. Z. S. P. O. Z. E. A. S. P. O. K. A. Z. A. C. S. P. A. N. S. T. W. O. T. A. K. Spacja. I. P. S. P. Z. E. Spac. W. I. D. O. O. S. C. I. Spacja. E. E. S. Sp. D. N. A. Spacja. E. A. I. T. T. A. T. R. Z. E. Spacja. Klawiaturze. Spacja. E.
4: No tutaj
5: Ewa.
4: Napisałem sobie, teraz można pokazać kawałek tekstu, napisałem, żeby pokazać Państwu, jak klawiatura pisze cicho. Jeszcze tylko nie wspomniałem o jednej rzeczy, że z tyłu,
5: spacja,
4: z tyłu
5: spacja.
4: Jest przełącznik do włączania i wyłączania klawiatury i jest klapka na baterię. Mieszczą się dwie baterie AAA oraz schowek na nadajnik. Można również jakby przejąć funkcje multimedialne tych klawiszy, nie robiąc FN Escape, tylko po prostu obsługiwać się z FN-em. Czyli żebyśmy nie przełączali tego, żeby przemieszczać się między urządzeniami, możemy sobie przestawić na tryb zwykły i tylko wcisnąć uprzednio FN, żeby nacisnąć F10 dla klawiatury bezprzewodowej, F11 dla jednego Bluetootha, F12 dla drugiego Bluetootha. Z drugim urządzeniem Bluetooth nie będę już tego Państwu pokazywał, gdyż robi się to analogicznie. Naciskam krótko F10 i powinienem być przy komputerze. Dokładnie. I teraz wyłączę, ustawię sobie normalną klawiaturę z powrotem, czyli FN Escape. Już sobie przestawiłem. I teraz chcę się przełączyć na inne urządzenie, to żeby nie zmieniać tej funkcjonalności, to mogę po prostu nacisnąć FN F11. I
5: nowa wiadomość.
4: Już jestem na telefonie. Z powrotem naciskam FN F10.
6: Ten komputer.
4: Jestem 34, przy komputerze.
6: 84. Ten komputer.
5: Ekran wygaszony.
6: Desktop 1 z 12. Pulpit lista. Ten komputer. Zamykania systemu Windows, ruch zamknij, pulpit lista, bezpieczny pulpit.
4: System zamykam i żegnam się już z Państwem. Do usłyszenia.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
7: Co jest w telewizji grane, o czym radia szumią fale, jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV.
8: W każdą sobotę od 16 na antenie Radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwicz.

0: I tak noworocznie ze wschodu tym razem rozpoczęliśmy naszą dzisiejszą audycję. To jest RTV, gdyby podkład was zmylił. Nie, to wszystko jest w porządku, po prostu ten podkład u nas co roku się pojawia.
1: No tak, myślę, że stali wierni słuchacze kojarzą, że są takie momenty w roku, konkretnie jeden taki moment, konkretnie sam koniec roku, kiedy ten podkład u nas jest, więc to nie jest nowość i ów podkład wyznacza konkretną tematykę, jaką będziemy się zajmować, konkretne rzeczy, o których będziemy mówić. No i ten konkretny moment, w którym się właśnie znajdujemy, czyli sygnalizuje nam to, że rok zmierza ku końcowi, co również zasygnalizował ten akcent ze wschodu, o którym powiedziałeś, który przywitał was, drodzy słuchacze, w wydaniu magazynu RTV numer 237. No fakt, tym razem akurat tak się złożyło, że ten początek nie jest typowo medialny, no ale skoro wydanie będzie, to już możemy, jak sądzę, zdradzić, poświęcone wyłącznie kwestiom związanym z tym, w jaki sposób pożegnanie starego roku i powitanie nowego będzie celebrowane w stacjach telewizyjnych, no to zdecydowaliśmy się na taki początek, o właśnie taki, o, możecie usłyszeć
0: tak,
1: te dźwięki.
0: Trochę go głośniej
1: tle,
0: dam.
1: Kiedy mówię, bo już mieliśmy okazję rozpoczynać te nasze sylwestrowo-noworoczne wydania akcentami z różnych stron świata. Była chociażby ABBA prosto ze Szwecji, wzbogacona wersjami z innych krajów, w tym po polsku też. No, a
0: ABBA miksowana.
1: Tak, ABBA miksowana przez naszego kolegę Kazimierza, a tym razem też utwór, który nadaje się do takich noworocznych miksów, bo z tego, co ty kojarzysz, wynika, że też kiedyś się pojawił w takim noworocznym, sylwestrowym miksie na antenie Radia DHT. Nowi God, kto włada językiem naszych wschodnich sąsiadów, no to ten wie, że o nowy rok po prostu chodzi, ale jeszcze w starym roku witają się z wami, no nie chcę powiedzieć, że starzy prowadzący, więc powiem, że ci, co zawsze. Czyli Michał Dziwisz.
0: I Milena Wiśniewska.
1: To my nie na żywo tym razem, musimy to zdradzić, że jest u nas teraz piątek, piąteczek, piątunio i nagrywamy tę audycję niemal dobę przed tym, kiedy ona zostanie wyemitowana.
0: Zgadza się.
1: Bo po prostu no tak nam długo zajmą przygotowania do Sylwestra, moi drodzy. To nie jest takie łatwe, żeby się wcisnąć w te kreacje sylwestrowe po świętach, więc my już jutro chyba zaczniemy w nie wciskać.
0: Ja to się zastanawiam, czy ja mam sobie szukać tych rzeczy ciaśniejszych, czy rzeczy lżejszych, bo z jednej strony to miałem okazję w tym roku trochę rzeczywiście pod jego koniec zrzucić z wagi, ale z drugiej strony były święta.
1: No więc właśnie. No to no musisz po prostu poprzymierzać, także na to też musi być czas, dlatego postanowiliśmy ten program nagrać wcześniej, jest u nas teraz piątek 16:52, kiedy mówię te słowa, a więc jak sami widzicie, no niemal dobę przed tym, kiedy wy możecie to na antenie usłyszeć. Wydanie, które nie zapowiada się na jakieś szczególnie długie.
0: No nie.
1: Bo tak bywało często w tych wydaniach sylwestrowych, znaczy inaczej, na początku to w ogóle łączyliśmy wydania świąteczne i sylwestrowe w jedno i omawialiśmy te kwestie właśnie w jednym odcinku, ale stwierdziliśmy jakieś chyba 2 lata temu, że jednak będziemy to dzielić, żeby spotykać się z wami tuż przed Sylwestrem, aby was informować o tym wszystkim najbardziej na bieżąco, jacy tam wykonawcy będą na tych sylwestrach, bo stacje telewizyjne lubowały się w tym, żeby nawet dzień przed nas o tym informować.
0: To
1: i
0: prawda.
1: Niewykluczone, że tak też będzie i w tym roku, że dojdą jeszcze jakieś wieści, bo zapowiadano, że jeszcze jakieś informacje będą, a ich wciąż nie ma, o czym myślę, że też później powiemy. Także może się tak zdarzyć, że coś tam nie będzie u nas tak w 100% aktualne, ale mamy nadzieję, że w 99%.
0: I na pewno czegoś się dowiecie. To nie jest tak, że przyszliśmy, pogadamy i sobie pójdziemy.
1: Nie, no w życiu. Ale też no, było tak u nas chyba rok temu i 2 lata temu, że łączyliśmy wydania sylwestrowe z informacjami wszelkimi różnymi innymi bieżącymi i to od nich rozpoczynaliśmy, a później były informacje już typowo sylwestrowe, a tym razem się ułożyło tak, że no nagrywamy to tuż po świętach, ten medialny świat się jeszcze tak nie zdążył rozkręcić po tej przerwie, a zatem spotykamy się wyłącznie po to, żeby pomówić o Sylwestrze, zahaczając troszkę o ten Nowy Rok. Natomiast możemy powiedzieć, że nasz folder z notatkami już jest cokolwiek pękaty i są tam zapisane informacje, które czekają na to, żeby omówić je po nowym roku.
0: Więc tak na pewno w tym nowym roku i to na jego początku się z wami spotkamy.
1: Tak więc tak, nie zabraknie nas tutaj po nowym roku, też możemy zapowiedzieć, jeżeli pojawią się pytania, no dobrze, ale czy wy w nowym roku to już tak zamierzacie z kopyta ruszyć, w pierwszą sobotę się pojawić z audycją? Tak, będziemy i wtedy będą wasze informacje, wszelkie różne inne bieżące, w tym być może podsumowanie Sylwestra, jeżeli będzie co podsumowywać, no ale jak na razie, no właśnie, żeby było co podsumowywać, to musimy wam opowiedzieć, jakie są opcje.
0: I ten Sylwester musi się odbyć po prostu.
1: Tak, no są opcje różne, skupimy się na stacjach telewizyjnych. To możemy też powiedzieć, bo zdarzało się też u nas, że stacje radiowe były tak łaskawe, by podzielić się z nami informacjami, co oni zamierzają w tego Sylwestra robić i jak obchodzić ostatnie godziny mijającego roku. I mówiliśmy wam o propozycjach stacji radiowych. W tym roku, no właśnie, też być może przez to, że ten kalendarz się ułożył tak, a nie inaczej, że do wtorku, czyli dnia, w którym wypada Sylwester, jeszcze kilka dni zostało, nie mamy takich informacji w zasadzie poza jedną stacją radiową, bo Michał przed audycją próbował czegoś poszukać i relacjonował, że kilkanaście pierwszych wyników w Google, kiedy wpisał Sylwester w radiu, czy w stacjach radiowych, nie wiem jak dokładnie.
0: Sylwester w radiu, tak.
1: Tak, że to go prowadziło do jednej informacji.
0: Dokładnie.
1: To możesz powiedzieć.
0: Ale żeby było jeszcze śmieszniej, wyobraź sobie, że oprócz tego, że Sylwester w radiu, to mnie doprowadziło do informacji o Sylwestrze w Radiu Maryja, to jest rzecz jedna, ale rzecz druga jest taka, że to była informacja sprzed roku.
1: Aha, okej, dobra.
0: Jeszcze lepiej.
1: A już chciałam powiedzieć, że jakbyście chcieli z Radiem Maria, no okej, no różne są.
0: Ale oni coś tam w tym roku też robią.
1: 21:30 zaczynają. No. Już chciałam, miałam też dużo innych komentarzy na temat tej godziny, których mi tutaj nie wypadało przekazać, bo jeszcze ktoś by się obruszył. Więc pewnie coś robią, ale czy godzina startu jest taka, to też nie mam tej pewności.
0: Dokładnie.
1: Także będą pewnie jakieś rzeczy w stacjach radiowych, no chociażby w Radiu 357, Top Radia 357. Ale
0: ze Śląska w tym roku, to jedyna informacja.
1: Tak, ze Śląska, ale też jeszcze nie mamy takiej rozpiski dokładnie, który prezenter po kim, więc tutaj wam tego nie będziemy przedstawiać, po prostu nie jesteśmy w stanie, a na pewno słuchacze Radia 357 się wszystkiego na czas dowiedzą i będą wiedzieli, kiedy włączyć i w jakich godzinach tego słuchać. Dlatego też jesteśmy w stacjach telewizyjnych i powiemy wam o czterech stacjach i o czterech imprezach sylwestrowych, czy też około sylwestrowych.
0: I przedsylwestrowych nawet.
1: Chyba byłoby lepsze stwierdzenie. No to co? Wyjaśniliśmy, co się tutaj w ogóle dzieje dzisiaj. No to możemy, jak sądzę, przystępować do omawiania tego, co dla was przygotowaliśmy. I Michale, na początek jest takie podstawowe pytanie. W ogóle od tego trzeba zacząć, bo no musimy od tego wyjść. No. Czy w tym roku idziesz na Sylwestra?
0: Nie.
1: Aha. To jest to jedna z rzeczy, bo myślę, że jest jeszcze ich troszkę, nie wiem jak wiele, ale to już sobie przeanalizujesz sam. Jest to jedna z rzeczy, które cię łączą ze stacją TVN. Bo TVN też nie idzie na Sylwestra i nas o tym informuje. Co więcej, już drugi rok oni mają taką strategię, że nie idą. Nie wiem, czy u ciebie podobnie to jest.
0: No tak, powiem ci, że i to nawet chyba nie więcej niż rok, bo ostatnimi czasy to my się zajmujemy naszym zwierzątkiem, które Sylwestra źle znosi. To,
1: a,
0: wiesz,
1: no właśnie. No,
0: jednak pewna odpowiedzialność.
1: Rozumiecie, jaki tutaj apel został zawarty między słowami? Drodzy słuchacze, że w Sylwestra nie strzelamy. Dokładnie, a więc mamy nadzieję, że jakoś to nasze przesłanie zostanie w was, jeżeli jeszcze nie byliście do tego przekonani, chociaż wnosząc dyskusji facebookowych, które śledzimy oboje, to tych nieprzekonanych się często nie przekona, ale warto próbować.
0: No, to prawda.
1: Natomiast no TVN kiedyś chodził na Sylwestra, że tak się wyrażę, chociaż daleko nie miał, bo w Warszawie go organizował, takiego Sylwestra miejskiego, który był transmitowany, ale on zdecydowanie przegrywał, jeżeli chodzi o oglądalność z tymi Sylwestrami w TVP, w Polsacie. I oni się poddali, już stwierdzili, że nie będą walczyć, no ale wiecie, jeżeli w TVP2 był Zenek Martyniuk i Maryna Rodowicz, no to co oni? No zaprosili tę Anię Karwan do tego TVN-u, no ale jak to miało wygrać? No od razu byli na przegranej pozycji.
0: No dokładnie.
1: Więc potem stwierdzili, że nic w ogóle wokół Sylwestra nie będą robić, może włączą jakiś około noworoczny film i to tyle. Natomiast w zeszłym roku wymyślili sobie jakiś inny pomysł na na to i deklarują właśnie w nagłówku wydarzenia, o którym teraz będę mówiła, że nie idą na Sylwestra, nie idziemy na Sylwestra, dokładnie taki jest tytuł. I ja ponawiam pytanie już od zeszłego roku, czy oni się chwalą, czy się żalą, jak to konkretnie należy interpretować. Czy jednak mimo wszystko im szkoda, czy uważają to za jakiś powód do dumy, że organizują to w inny sposób. No i o tym, że TVN nie idzie na Sylwestra, będą nas przekonywać nie w samego Sylwestra, no bo przecież na niego nie idą, tylko dwa dni przed nim. W zeszłym roku to chyba było dzień przed, bo Sylwester był w niedzielę, a ta impreza była w sobotę. Teraz Sylwester jest we wtorek, no i oni to wydarzenie, o którym teraz chcę opowiedzieć, pokażą właśnie w niedzielny wieczór. I co to takiego będzie? No to będzie koncert, od tego trzeba zacząć. I wezmą w nim udział artyści, których można, jak sądzę, kojarzyć z TVN-em, bo w różnych innych jego wydarzeniach muzycznych biorą udział, chociażby sporo tych nazwisk się powtarza, jeżeli chodzi o to kolędowanie, które TVN pokazywał w Wigilię. No i ma być to utrzymane w klimacie takiej kameralnej domówki. Kto konkretnie zdecydował się przyjąć zaproszenie na ową domówkę, a co za tym idzie, może też stać się częścią waszych domówek, jeżeli w niedzielę, dwa dni przed Sylwestrem, będziecie je organizować. A więc Bowska, Andrzej Rybiński, Urszula Dudziak, Mary z Polski, Alicja Majewska, oczywiście z Włodzimierzem Korczem, Wiktor Waligura, Oskar Cyms, Zalia, Zuta, nie znam Zuty, ja tylko kojarzyłam piosenkę.
0: Też nie.
1: Zuta, jak Shaking Dudy śpiewała, ale nie wiem, czy to ma coś wspólnego, wątpię. Artur Gadowski oraz projekt Wow, czymkolwiek on jest. Więc taka to jest lista, także rzeczywiście nie jest ona bardzo długa i zapowiada się, że to będzie kameralna impreza. Faktycznie, tak jak powiedziałam, no... artyści kojarzeni z TVN-em, zarówno jeżeli chodzi o to młodsze pokolenie i to starsze, bo Alicja Majewska, no to często się tam chociażby pojawia w Sopocie, czy właśnie w tym kolędowaniu. No i Oskar Cyms i inni tacy, Bowska, no to właśnie też tacy wykonawcy, których TVN często zaprasza, ale no mnie się wydaje, że to jest pomysł, że to jest taki skład, który akurat moim gustom może jak najbardziej sprostać. No i tutaj w zapowiedzi nas informują, że wykonawcy zaprezentują nowe aranżacje polskich i zagranicznych przebojów muzyki rozrywkowej, co już sugeruje, że niekoniecznie to będzie tak, jak często na Sylwestrach, choć nie zawsze, o czym też później, że wykonawcy prezentują swoje własne piosenki. Ale no to TVN tutaj nie będzie jedyny, gdzie możemy liczyć na jakieś covery, w których znani będą śpiewać piosenki
0: innych znanych.
1: Artyści młodego pokolenia spotkają się z legendami polskiej sceny muzycznej. Swoje wersje niezapomnianych utworów zaprezentują zarówno soliści, jak i stworzą ci wykonawcy jakieś niespodziewane duety. Zinterpretują między innymi utwory Marka Grechuty. Tutaj się można spodziewać, jak można wywnioskować ze zwiastunu, piosenki jednej z tych bardziej znanych, czyli Dni, których nie znamy, bo w zwiastunie jest ona śpiewana. Krzysztofa Krawczyka, no jeżeli tutaj się sugerować tym, co w zwiastunie jest, to może to będzie utwór Pamiętam Ciebie z tamtych lat, czy też Wróć do mnie, bo tam to śpiewa Alicja Majewska w tym zwiastunie, więc czy rzeczywiście ona akurat to wykona, no to tego nie wiemy. Eltona Johna, tutaj no I'm Still Standing, między innymi się może pojawić, ale też Harry Styles, jakieś jego piosenki, czy zespół Manam. No i też nam powiedziano, że połączenia różnych muzycznych światów i nowatorski aranż gwarantują niepowtarzalny klimat. No i ktoś musi być gospodarzem tej całej imprezy, tej niesylwestrowej domówki i podobnie jak w roku ubiegłym, tak również i w tym będzie to Marcin Prokop, a za muzyczną jakość wydarzenia będzie odpowiadał producent i kompozytor Kuba Galiński. No i TVN już nas przyzwyczaił, że te swoje wszelkie wieczorne atrakcje typu filmy i inne rzeczy rozpoczyna o 19:30 od tego jesiennego sezonu, odkąd fakty zostały przesunięte, więc nie inaczej będzie i tym razem. O 19:30 to się zacznie. 29 grudnia w niedzielę, czyli dla Was jutro, żebym tutaj się tylko nie pogubiła w datach. sprawdziłam jeszcze tuż przed audycją, jak długa będzie ta impreza, czyli kiedy oni nas wygonią z tej domówki. No to szybka to jest akcja, powiem Wam, bo następna pozycja w programie się rozpoczyna o 20:55 i będzie to film Przed świtem, czyli ostatnia część sagi Zmierzch. Jak ktoś lubi, to można. Natomiast no faktycznie oni nie stawiają na to, żeby w ogóle tutaj próbować konkurować, jeżeli chodzi o długość z takimi tradycyjnymi sylwestrami. Także no ja też na Sylwestra nie idę i to nie jest tak, że się chwalę albo żalę, no bo po prostu nie idę, ale może zerknę na tę imprezę TVN-owską. Rok temu jakoś chyba średnio mnie przekonały te niektóre aranżacje utworów, ale myślę, że i tak zajrzeć warto. No i powiedziałam, że będzie tam sporo na pewno coverów, bo to nie chodzi o takie sztampowe odśpiewywanie tych piosenek, z których już znamy danych wykonawców, ale no jest taki utwór, który jak sądzę może być wykonany przede wszystkim i najlepiej przez osobę, która ten utwór nagrała jako pierwsza.
0: Byli tacy, którzy próbowali zrobić to lepiej, ale im się nie udało.
1: Mało kto próbuje, a jak próbuje, to efekt bywa komiczny. Michał ma na myśli takie właśnie wykonanie, ale on już chyba nie jest dostępny na YouTubie, więc nie mów o tym ludziom, bo niestety będą cierpieć z tego powodu, że nie będą mogli tego posłuchać, co mamy na myśli. Ten utwór, który za chwilę zabrzmi na antenie Radio DHT jako muzyczny przerywnik, pojawił się kiedyś u nas, kiedy Radio DHT celebrowało Sylwestra jeszcze, no ale no już od paru lat koledzy przełączają.
0: Oni też nie idą na Sylwestra.
1: No nie idą ewidentnie. I dlatego właśnie przełączają pomiędzy tymi wszystkimi imprezami, a jest w tym roku w czym wybierać, o czym później. Dlatego nie ma imprezy w Radiu DHT, ale jak kiedyś była, to Patryk Faliszewski, no między innymi on, no bo tam nas było trochę, którzy robiliśmy takie godziny rozgrzewkowe, jeszcze nie będące taką stricte imprezą, ale chcieliśmy jakoś wprowadzić w klimat. I nie wiem, czy ty pamiętasz, ale on chyba właśnie wtedy zagrał ten utwór, który u nas za moment i powiedział, że no w czasie Sylwestra to się może tak zdarzyć, że pod wpływem tam różnych specyfików, które się zażywa, to ludzie mogą mówić różnymi językami. No i może być tego efekt taki, jak za chwilę usłyszycie, tak więc no nie wiemy, czy taki efekt może być, ale pewnie tak w przypadku takiej przedsylwestrowej domówki dwa dni przed, no jak się odpowiednie specyfiki zażyje, tak najbardziej.
0: To wszystko jest możliwe.
1: Tak, no myślę, że drugi powód, aby ten utwór się u nas pojawił, jest taki, że no my się najczęściej staramy, żeby piosenki, które gramy, nawiązywały tematycznie, to znaczy w warstwie tekstu, do jakiegoś tematu, który poruszamy. Jakoś się odnosiły za pomocą tytułu, jakiegoś wersu, w refrenie, czegokolwiek do treści serialu, programu i tego, co akurat Wam w danym momencie przedstawiamy. No natomiast tutaj, jeżeli chodzi o tekst, to myślę, że nieprędko, żeby nie powiedzieć, że nigdy nie zdarzy się taka sytuacja, aby tekst tego utworu pasował nam do czegokolwiek, o czym chcielibyśmy powiedzieć i był komentarzem do jakiegokolwiek serialu czy programu. To też nie będzie lepszego pretekstu, aby Wam zaprezentować tę piosenkę, którą jak sądzę świetnie znacie, może umiecie do niej zatańczyć, bo tam było coś takiego kiedyś, że na Filipinach ten utwór się stał popularny i powstał jakiś taniec, który w internecie też się stał hitem, także może ktoś zna Papaya Dance, to już zdradziłam. Urszula Dudziak będzie na tej imprezie, ona nie idzie na Sylwestra ewidentnie, no i już było w zwiastunie, że zaśpiewa to, co zaśpiewa, nikt inny by tutaj się nie odważył, my tym bardziej, a więc niech ona zrobi to, co umie najlepiej, a zanim to jeszcze dodam, że podobno to było tak, znalazłam tę ciekawostkę w moim podręczniku, z którego uczę, gdzie słuchamy Papai jako przykładu takiego śpiewu w różnych odsłonach, tam gdzie mówię, czym jest wokaliza, czym jest skat. Ja nie wiem, Michale, czy ty znasz takie słowa, czy musisz iść do mnie na lekcję?
0: Znam, bo przecież słuchałem Scatmana Johna.
1: A, no chociażby. No. Śpiew gardłowy, śpiew biały, tam inne takie jodłowanie. Takie niekoniecznie najbardziej typowe techniki wokalne są na tej lekcji omawiane. No i tam właśnie jako przykład jest prezentowana Papaja i jest napisane, że Urszula Dudziak no, rozgrzewała głos przed jakimś koncertem. I w ten oto sposób właśnie powstał ten utwór, który potem zdecydowała się zarejestrować. No faktycznie mogłoby to brzmieć również jak takie wokalne ćwiczenie. Także kto chce, ten ćwiczy taniec, kto chce, ten ćwiczy wokal, a kto nie chce, ten nic nie ćwiczy, tylko się wsłuchuje i się szykuje na to, żeby nie iść na Sylwestra i żeby celebrować tę sytuację z TVN-em. Urszula Dudziak i Papaja. RTV.
2: O radiu i telewizji wiemy wszystko.

0: bo zabrali nam marzenia, wiadomo, kto je zabrał i do Niemiec je wywiózł. Natomiast Telewizja Polska, Telewizyjna Dwójka będzie już wcześniej nam robiła taką rozgrzewkę sylwestrową.
1: No właśnie.
0: Bo o jedynce to nie mówimy, to od tego zacznijmy, no bo tam jak zawsze, no oni stawiają na to, że w dwójce jest muzyka, więc w jedynce są filmy i tam jaka to melodia, coś tam, no to co wy tego nie wiecie, oczywiście, że to wiecie. Więc mamy taką rozgrzewkę i wam mówiłam w okolicach tego wydania naszego świątecznego, że Marek Sierocki do nas wróci przy okazji Sylwestra, żeby zrobić to samo, co w święta. No i rzeczywiście to się wydarzy.
1: Ale muszę powiedzieć, że oni wcześniej zaczynają, prawie jak my w dobrych czasach, jeżeli chodzi o DHT. Tak, my wcześniej, bo od 14 zaczynaliśmy zwykle. A Marek Sierocki zacznie od 15.15 i wtedy będzie prezentował największe przeboje roku, polskie i zagraniczne hity kończącego się roku. One wprowadzą widzów w klimaty sylwestrowej zabawy, a każdy z nich zostanie okraszony komentarzem Marka Sierockiego. Usłyszymy przeboje Sylwii Grzeszczak, Sanach, Dody i Smolastego, Vixen, Wiktora Dyduły, Lambery, Dominika Dudka, Cyrila. Ja też nie. The Colors, Offenbach, Alessandra Amoroso, Dua Lipy, Karola G, a może Karola G, Coldplay, tu nie miałem problemów i dylematów, Sabriny Carpenter, Teddy Swims, Lady Gagi i Bruno Marsa. I to wszystko Marek Sierocki okrasi swoim komentarzem, więc no, w sumie będzie okazja, żeby sobie ten muzyczny rok tak przypomnieć, jeżeli jakieś tegoroczne przeboje wam umknęły, to pan Marek wszystko przypomni.
0: Myślę, że i mnie i tobie coś mogło umknąć, bo
1: z pewnością.
0: Z tym byciem na bieżąco w naszym wieku
1: no,
0: to już bywa
1: tak,
0: różnie,
1: tak.
0: Także nie wykluczam, że tam zajrzę, jak nie zapomnę. I w ten sposób już się wprowadzę w ten klimat sylwestrowy za sprawą takiej rozgrzewki. No i ty powiedziałeś, że się nic nie zmienia, no ale właśnie no się zmienia. Po pierwsze właśnie no już marzenia nam zabrali, to wiecie, więc jest po prostu Sylwester z dwójką, tak jak to było jeszcze kiedyś przed laty, przed prezesem Jackiem. No i druga rzecz jest taka, że już nie miłość, miłość w Zakopanem, w ogóle nie polewamy się szampanem, nie ma tej sytuacji, bo nie ma tej piosenki, nie ma Sławomira tutaj, tylko no właśnie. Jest takie miasto, które kojarzyło się mnie przez lata z Sylwestrem w Polsacie.
1: No
0: to
1: tak.
0: Był Chorzów i to był Stadion Śląski. Oni, może gdzieś tam czasami w jakiejś innej lokalizacji na Śląsku, ale generalnie w tych okolicach Sylwestra organizowali. Natomiast odbył się jakiś taki przetarg dotyczący właśnie tego, kto Sylwestra na Śląsku zorganizuje i się okazało, że nie tylko Polsat jest tym zainteresowany, że Telewizja Polska też. No i cała rzecz polega na tym, że Telewizja Polska zaoferowała lepszą kwotę i tak oto jesteśmy w związku z tym z Telewizją Polską w Chorzowie, nie z Polsatem. Polsat musiał się wynieść gdzieś indziej.
1: Bliżej nas.
0: Bliżej nas, w takim miejscu, że mogą jeszcze zahaczyć o Sylwestra z Radiem Maria, jak się będą źle bawić, ale o tym w kolejnym wejściu, więc jeżeli słyszycie Sylwester w Chorzowie i kojarzycie oho, Sylwestra mam od przybojów w Polsacie, no to nie w tym roku. W tym roku dwójka pojechała tam, na Stadion Śląski, tam będzie scena i tam wystąpi całkiem sporo wykonawców. Mamy nadzieję, że nam się udało zabrać ich pełną listę, chyba że jeszcze coś ogłoszą, ale ta lista jest jak dla mnie to straszliwie długa, więc nie sądzę, żeby tam zbyt wiele nazwisk czy nazw miało ją jeszcze dopełnić. A więc na scenie wystąpią Michał Szpak, Andrzej Piaseczny, Tatiana Okupnik. No to już w pewnym sensie jest taka zapowiedź tego, co po Nowym Roku, bo będziemy wam też o tym mówić, jeżeli Piaseczny i Okupnik będą trenerami w Voice Senior. Tak, naprawdę, to jest to pokolenie, które robią trenerami w Voice Senior. Bardzo to logiczne, ale myślę, że jeszcze będzie czas, żeby się z tego ponabijać. No Michał Szpak, no to z kolei się kojarzy z Voice'em tym, że tak powiem, zwyczajnym. Nie będzie zresztą jedynym trenerem w gronie tych występujących. Natasza Urbańska, Afromental, no to widzicie, i Voice Kids, i Voice of Poland, i Voice Senior. Wszyscy, z którymi TVP jakoś współpracuje, to ich zaprasza. Phil, oczywiście na wokalu z Piotrem Kupichą, spoiler, nie tylko na wokalu. Lemon, to chyba trochę zaskoczenie, bo mi się wydaje, że Lemon jakoś się bardziej kojarzył z Polsatem, no bo tam wygrali Must Be The Music i tam jakoś częściej byli. Czy ta ich muzyka taka jest bardzo sylwestrowa, też bym trochę polemizowała, no ale okej. Okay. Małgorzata Ostrowska,

0: Myślę, że możemy się spodziewać utworów zespołu Lombard no w dwóch miejscach, to też już zdradzimy, ale
1: Tak.
0: właśnie często są takie rozłamy, że Lombard, ci jego dawni muzycy plus nowa wokalistka to gdzie indziej, tam gdzie trochę bardziej się lubi PiS, a Ostrowska, no to ona była często w TVN-ie w poprzednich latach, czyli tam gdzie się bardziej lubi troszeczkę inną opcję. Filip Lato, Wilki, Jacek Stachurski, Sarsa, Kuba Szmajkowski, może się doczekamy, że wreszcie wylansuje jakieś swoje przeboje, chyba że znowu będzie śpiewał jakieś hity z TikToka po wietnamsku i będą się z niego nabijać, jak to było kilka lat temu. Staszek Karpiel-Bułecka, Blanka, no co on zaśpiewa Blanka, no któż może znać rozwiązanie, Landberry, więc znowu klimaty voice'owe, Sarah James, Michał Wiśniewski, Majka Jeżowska, Piersi, Papa D, Kamil Bednarek, Trips, więc no, jest jakiś taki segment dla tych nieco młodszych. No i właśnie muszę się niestety uderzyć w piersi. Nie wiem, czy będzie słychać, ale się uderzam w piersi, bo powiedziałam w wydaniu naszym świątecznym, kiedy komentowałam, że Marcin Daniec będzie namawiał, żeby pokochać jego marzenia, że ewidentnie mi to na to wygląda, że Telewizja Polska się poddała, jeżeli chodzi o walkę o młodego widza, że to wszystko zostawili Polsatowi, w którym mogą się odnaleźć Żugajki, jak widzą Julię Żugaj, a że tutaj no, albo Irena Santer, albo Daniec i inna taka ekipa. No to okazuje się, że się pomyliłam i że po prostu każda stacja ma swoich śpiewających influencerów i im podobnych, dlatego że na Sylwestrze w TVP2 wystąpi Wersow, czyli Weronika Sowa, czyli żona Karola Fliza Wiśniewskiego i matka jego, ich córki chyba Majki, tak? I tu się kończy moja wiedza, bo naprawdę ja ten świat influencerów to znam tylko z tego, że coś tam o nim czytam, bo no, też
1: krótko
0: tak
1: mówiąc, to jest ekipa z ekipy.
0: Tak, ekipa z ekipy. Dla niektórych dalej to może być obcy temat, ale mówię, ja też to tylko w teorii znam, bo nigdy w życiu nie odtworzyłam żadnego filmu ekipy ani im podobnych.
1: Ja też nie, nawet nie wiem, na jakim kanale tego szukać.
0: Ja też nie wiem, gdzie to jest, w ogóle nie ogarniam tego.
1: No to się już skończyło, ale...
0: To wiem, że się skończyło, no ale oni coś dalej przecież chyba robią, no, tak? No,
1: chyba.
0: Freeze i Wersow. Z takich młodych wykonawców, no to jeszcze Carla Fernandez, Emo, no chyba jednak się to czyta Emo, a nie Imo, ale w sumie to nie wiem, i Sonia Marcelik, też chyba jeszcze nie ma za bardzo swoich piosenek, więc myślę, że tutaj może być jakiś wątek coverów.
1: No my jej świąteczną piosenkę gramy, już w tym roku jej nie zagramy, w przyszłym roku pewnie znowu, no ale to już przebrzmiały temat, żeby tak na Sylwestra grać coś świątecznego.
0: Powiem tak, może będzie tak, że za moment o Sonii Marcelik będzie trochę głośniej, ale to na razie są plotki, ploteczki i za dużo nie będę wam mówiła, ale potem za parę tygodni wam przybliżę, co miałam na myśli i wtedy wspomniecie, oho, miała rację. No ale TVP2 oczywiście nie będzie sobą. Nie, dobra, zanim powiem o tych gwiazdach zagranicznych, no to muszę jeszcze skomentować, że to jednak nie jest tak, że się nic nie zmienia, bo już pomijam właśnie nazwę, pomijam miasto, ale kiedyś to było, teraz to nie ma, bo kiedyś na Sylwestrze przecież była Maryla Rodowicz, był Zenon Martyniuk i to była impreza wtedy z ekscelencją. Przez 5 dni wcześniej musieliśmy słuchać relacji z Zakopanego, jak się scena budowała. W wiadomościach było 18 minut o tym, zamiast o jakichś tematach takich stricte informacyjnych. Ekscytowaliśmy się tymi zagranicznymi gwiazdami. Były wiadomości sylwestrowe, nawet potem właśnie zrobili specjalne wydania wiadomości, bo się ludzie irytowali, że w zwykłych wiadomościach jest o Sylwestrze. A teraz, to ja nie wiem, czy można liczyć na takie aż emocje. No więc no nie ma Maryli, nie ma Zenka. Jeżeli chodzi o artystów zagranicznych, no to też nie ma Thomasa Andersa z Modern Talking, ale myślę, że będą tacy, którzy jakkolwiek mogą mu dorównać, bo na przykład się zaprezentuje DJ Bobo. Znacie? Na pewno znacie. No. Luna, Bailando, Bailando, inne tam, Latino Lover. Ottawan, też znacie. Nazwa wam może nie mówi, ale znacie na przykład z jakich przebojów, Michale?
1: Disco albo Hands Up.
0: Tak jest, no Hands Up na pewno znać. The Colors, no to taki łącznik pomiędzy tą imprezą u Marka Sierockiego, a tym Sylwestrem, no pewnie zaprezentują te swoje słynne Italo Disco, chociaż mają też jeszcze jakiś tam utwór, który był grany w polskich stacjach radiowych i niewykluczone, że niebawem się doczekamy jakiejś kolejnej piosenki, bo chyba mają ponownie się pojawić na festiwalu w Sanremo w lutym. No i o tych wykonawcach wiedzieliśmy w ostatnim czasie, ale jakoś zdaje się, że w święta ta informacja gruchnęła o tym, kto tutaj jest pretendentem do tytułu największej zagranicznej gwiazdy tego Sylwestra.
1: No i tu trzeba przyznać, że rzeczywiście jest.
0: Że jest. Już wiemy, moi drodzy, kto będzie tą gwiazdą. Chociaż owa gwiazda nie słynie z takich przebojów stricte tanecznych.
1: Dokładnie.
0: Ale no, takie piosenki jak jej piosenki też są, jak sądzę, potrzebne na imprezach sylwestrowych i wszelkich innych. Bo czasem jest tak, że trzeba zatańczyć po prostu wolnego. I za oprawę do owego wolnego, a może nawet i do nieco szybszych tańców się okaże, odpowiadać będzie nie kto inny jak Bryan Adams.
1: No to rzeczywiście.
0: To rzeczywiście spora rzecz, że im się go udało załatwić. Tyle wiemy, jeżeli chodzi o wykonawców. Wiemy także, że nie zabraknie podczas tego Sylwestra życzeń i filmów przesyłanych przez telewidzów, ciekawych materiałów zza kulis oraz loterii z cennymi nagrodami. Już widziałam na Facebooku, że reklamują te loterie, pewnie jakiś tam samochód, można chyba wygrać pieniądze. Pewnie znowu nic nie wygram, jak zawsze. A pisał do mnie dzisiaj RMF Max.
1: Do mnie szansę, też, ale... do mnie też.
0: No i właśnie widzicie, gdzie jesteśmy. Jesteśmy znów przegrywami. Może spróbuj w tej loterii, słuchaj.
1: No, ale wiesz, że jak napiszesz i jak wyślesz tego SMS-a właśnie do takiego RMF Maxa, to się nie skończy. Cię zaspamują po prostu tymi SMS-ami.
0: Wiem. Może szczęście przyniosą nam prowadzący, których tutaj będzie co niemiara, ale to jest taka, widzę, moda, bo na tych wszystkich Sylwestrach tak będzie, że to dwie osoby nie wystarczą. Na przykład Michalina Sosna, czyli aktorka młodego pokolenia, ma się znaleźć w gronie prowadzących. Nie wiemy, czy ma akurat ona, ale tak będzie. Krysia Sokołowska. Kto słuchał ostatniego RTV, ten wie, kim jest Krysia Sokołowska. Teraz zobaczymy, Michale, czy słuchałeś tego, co ostatnio mówiłam, kim jest Krysia Sokołowska.
1: Jedna z prowadzących Pytania na śniadanie.
0: Tak, która zasłynęła przede wszystkim tym, że zdobyła tytuł...
1: Miss Polski?
0: Polonia.
1: A Polonia.
0: Ale byłeś no. Dobrze, no całe szczęście, no widzisz.
1: Słucham
0: prowadzących, tak. Jest dobrze. Także no tutaj stawiają na tę Krysię, jak widać, bo i do Pytania na śniadanie i do Sylwestra, no chcą mieć ewidentnie swoją Izę Krzan. Błażej Stencel, czyli reprezentacja Koła Fortuny, Filip Antonowicz, czyli też koło, czy też Pytanie na śniadanie, to jest ten pan, który w SC wcześniej pod pseudonimem Ruda Nacja. No i mówiłam, że Piotr Kupicha, spoiler, nie tylko zaśpiewa, a gdy jest już ciemno, wszystko jedno, bo jemu tak bardzo jest wszystko jedno, że nie dość, że zaśpiewa, to jeszcze ma być w gronie prowadzących, co jest trochę dziwne, bo nie przypominam sobie takiej sytuacji, żeby on prowadził coś, no ale poprowadzi to. I Janek Dąbrowski jeszcze, czyli to taki młody współprowadzący ostatniego Voice of Poland, on tam prezentował relacje zza kulis, jest chyba też influencerem, więc możecie go kojarzyć z social mediów. I dzisiaj przeczytałam, że jeszcze to grono będzie szersze, bo jeszcze doczytałam nazwiska dwóch pań, też z Pytania na śniadanie, one tam się zajmują tym kącikiem takim show biznesowym. To są Anna Lewandowska, ale po raz kolejny to powiem, nie z tych Lewandowskich, nie żona Roberta, no ale pewnie w Polsce jest sporo osób, które się nazywają Anna Lewandowska i Marta Surnik, więc może one będą jakimiś takimi dodatkowymi prowadzącymi, może jakieś relacje zza kulis, wywiady, nie wiem tutaj co konkretnie, także to jest razem 7 osób. Tłok po prostu na scenie, ale no oni nie będą tutaj jedynymi, którzy będą się tak tłoczyć. Tak więc taki to jest skład, jak Michale go oceniasz. W porównaniu do lat ubiegłych, to tak może ci już nakieruję.
1: W porównaniu do lat ubiegłych mam wrażenie, że jednak, no i też chociażby wśród prowadzących, to mamy trochę mniej znanych nazwisk.
0: No dobra, kiedyś muszą się wylansować,
1: no oczywiście,
0: tak?
1: Oczywiście, że tak, ale...
0: Iza Krzan nie była od
1: no tak,
0: znana, więc
1: tak.
0: Dajmy Krysi szansę.
1: Dajmy jej szansę, oczywiście. Natomiast no też, jeżeli chodzi o tych artystów, też mam wrażenie, że tak dla każdego będzie coś jednak przyjemnego, ale czy to jest taki medalowy skład? Zastanawiam się.
0: No bo to już właśnie nie jest to. Jeżeli chodzi o długość tej imprezy, bo to też może taki ranking można zrobić, kto się będzie bawił najdłużej, chociaż nie uda nam się ten ranking, ale to powiem później dlaczego, to z ramówki wynika, że koniec ma być o 1:05. Rozpoczynamy o 20.
1: Ciekawe, czy potem będzie powtórka.
0: Chyba nie, ale to jeszcze ewentualnie można sobie zweryfikować. Także no, czas to jest chyba podobny, jak to akurat było za prezesa Jacka, no ale cała reszta jednak się znacząco różni, moi drodzy. A zatem wy w ogóle piszcie do nas, jak oceniacie ten skład, z którym Sylwestrem zamierzacie spędzić ten ostatni wieczór w roku, a może nie idziecie na Sylwestra i spędzacie to z TVN-em. Spoiler, można to pogodzić, bo TVN jest dwa dni wcześniej. Nie możemy przeczytać waszych opinii na żywo, no ale oczywiście na nie czekamy z utęsknieniem. I to, że nie jesteśmy na żywo, no to nie znaczy, że nie sprawdzamy Facebooka i innych źródeł, w których możecie do nas pisać. No bo teraz będzie taka przerwa muzyczna, która, no nie wiem, czy was zachęci do tańca w takim tradycyjnym sensie, no ale tak jak powiedziałam, na każdej imprezie potrzebny jest wolny, taki wiecie, taniec, przytulaniec, te rzeczy, bo może ktoś by chciał w czasie Sylwestra przekazać bliskiej osobie taki komunikat, że wszystko, co robię, to robię dla ciebie. My to robimy dla was, słuchajcie. We do it for you, ten program RTV, więc to też może być takie przysłanie od nas dla was, w którym będzie nam towarzyszyć największa zagraniczna gwiazda Sylwestra z dwójką, bo już nie marzeń, czyli Bryan Adams.
2: Słuchacie radia DHT. Zapraszamy na naszą stronę na Facebooku. facebook.com/radio-dht.

0: kontynuując tematy sylwestrowe, nie można zapomnieć o tym, że po Sylwestrze nadchodzi nowy rok i stacje telewizyjne no od czasu do czasu też jednak coś oferować będą takiego ciekawego dla tych, którzy wstaną o odpowiedniej porze.
1: I na moment... Raczej filmy niż
0: no,
1: filmy.
0: No, to prawda, ale nie tylko. Mamy tu taki mały wyimek z programu telewizyjnej Dwójki. Jeżeli wstaniecie na godzinę 12:15, to będziecie mieli okazję posłuchać corocznego, noworocznego koncertu z Wiednia. Więc będzie klasycznie, a potem będzie teleturniejowo. O godzinie 14:00 będziemy mieć, no jak to zwykle w takich porach, familiadę. I będzie to oczywiście odcinek specjalny. W tym odcinku wystąpią trenerzy sportowi i mistrzynie fitnessu. W trakcie zabawy opowiedzą o tym, jak wytrwać w noworocznych postanowieniach, a wygraną przeznaczą, jak zawsze, na wybrany cel charytatywny. Godzinkę później, o godzinie 14:35 będziemy też mieli specjalny odcinek kolejnego teleturnieju Koło Fortuny.
1: Wreszcie coś wiemy o Kole Fortuny, bo tak. W święta były odcinki specjalne, ale my nie mieliśmy żadnych informacji. Tutaj wreszcie nowy rok, prawie nowimy i mamy nowe informacje.
0: A w noworocznej odsłonie Koła Fortuny udział wezmą uczestnicy z wysokimi wygranymi w minionym 2024 roku. Do rywalizacji staną Mateusz Rozwadowski, Renata Berger oraz Małgorzata Bieńkowska. No i taki to będzie właśnie odcinek. A jeżeli z jakiegoś powodu nie mogliście oglądać Sylwestra z Dwójką, to spokojnie będzie opcja, żeby to nadrobić w telegraficznym skrócie od godziny 16:25. Przez 2 godziny będzie ten sylwestrowy program emitowany w ramach takiej powtórki. Pewnie najciekawsze wybrane występy, te, które się najbardziej udały.
1: No i niestety wątpię, żeby to było tak jak w latach ubiegłych, kiedy te powtórki Sylwestra marzędzią, gdy się przez miesiąc albo i półtora, potem no. Pod szyldem karnawał z TVP, że nie będą to wakacje emitować w tym kanale, w innym kanale, w TVP Rozrywka HD, no gdzie chcecie, to Sylwester Barzeń był i bardzo to było śmieszne, ale niestety nowa władza się nie zna, więc na pewno zrezygnuje z takich praktyk. Opuszczamy telewizję polską, przechodzimy do kolejnego nadawcy, który idzie na Sylwestra już kolejny rok, kiedy na niego idzie, ale musiał pojechać do innego miasta, no bo telewizja polska wzięła i wykurzyła Polsat z Chorzowa, no to oni musieli jak te pierniki po prostu
0: bardziej na północ,
1: w Toruniu imprezę zrobić, dlatego mówiłam, że mogą iść i się jeszcze pobawić z Radiem Maryja, jak im się nie spodoba. Teraz kilka słów o tej imprezie wam Michał przedstawi i to w zasadzie jedyny punkt ramówki, jeżeli chodzi o Sylwestra i Nowy Rok w Polsacie, na którym będziemy się skupiać, no bo wam przecież nie będziemy mówić o kolejnych filmach i o tym, że tam Kevin, trzecia część, czwarta część, nie wiadomo, która część. Nieważne. Ważne jest to, że sylwestrowa moc przebojów.
0: Zgadza się, a sylwestrowa moc przebojów potrwa od godziny 19:50 do 0:40, więc zahaczy przez chwilę o ten nowy 2025 rok. Na toruńskiej scenie wystąpią Maryla Rodowicz, Roxy Węgiel, Julia Żugaj, Zeno Martyniuk, Doda, Kaja, będzie też Skolim, Smolasty, Golec Orkiestra, Natalia Nykiel, Enej, Vixen, Dawid Kwiatkowski, Oskar Cyms, Bum Bum Orkestar, Grzegorz Skawiński z zespołem Kombi, Zakopower.
1: Przez 2 i jeszcze tak, powiedziałeś. Tak, tak. Bo to jest kluczowe, bo potem tam gdzie indziej będzie przez 1.
0: Dokładnie. Ale to później. Lady Punk będzie też, Boys, Ania Wyszkoni, Sławek Uniatowski i Karol Kolorek. Ja współczuję tym, którzy będą tego ostatniego pana zapowiadać. To jest jakiś ponoć turysta z Białegostoku. To jest jakiś człowiek, który się na YouTubie pojawia. Jedni go lubią, inni wręcz przeciwnie.
1: A jeszcze inni go nie znają, patrzmy, więc trochę byłam dzisiaj w szoku, jak przeczytałam Karol Kolorek, no i właśnie to się tak może skończyć. Kalor Korolek.
0: Ja myślę, że oni w Polsacie to po prostu ciągną zapałki, kto go ma zapowiadać. żeby...
1: No dokładnie, bo jak jeszcze będą coś mówić wcześniej w szybkim tempie, to może się skończyć tak jak...
0: To prawda.
1: U mnie się niemal skończyło, a mówiłam sporo wolniej. No i to jest w zasadzie koniec składu. Bo teraz myślicie, okej, teraz Michał wam powie o artystach zagranicznych.
0: No nie.
1: Nie powie, bo na ten moment przynajmniej nie wiemy, żeby jacykolwiek mieli się w Polsacie pojawić. Żadnego, ani jednego. I to jest trochę zaskakujące, no bo zawsze ktoś był, mnie się wydaje, więc no to już trochę może być na minus, chociaż oczywiście no cudze chwalicie, swego nie znacie i można się dobrze też bawić przy polskich, no ale wiecie, jak tak porównać, kto się tam powiedzmy bardziej postarał. Ale no jeżeli chodzi o sam skład, no to no tutaj są te perełki, słuchajcie, z TVP, no tutaj jest Maryla,
0: Zenek,
1: tu jest Zenek, tu jest Roxy Węgiel. No. Boys właśnie, chociaż no to Disco Polo tutaj było taką kontrowersyjną sprawą, można powiedzieć, bo nawet na temat obecności Disco Polo na Sylwestrze dyskutowali toruńscy radni i byli oni tacy, że nie
0: że no bez przesady, tak?
1: Że no bez przesady, ale tutaj no decyzja Polsatu była taka, że no nie zrezygnują z tego Disco Polo, aczkolwiek, że jeżeli chodzi o proporcje względem innej muzyki,
0: to ma być 5 piosenek.
1: Będzie go dużo, tak, bo ma być 5 piosenek, a ogólnie no to koncert ma być ponad 4 godziny.
0: 50 piosenek ma się pojawić.
1: Ja, i 50 piosenek i na tym tle tylko 5 piosenek Disco Polo. No bo rzeczywiście tych wykonawców Disco Polo jest tutaj kilkoro, sporo innych będzie, no tak, tam spędzać Sylwestra gdzie indziej wystrzałowo, czym w ostatnim wejściu. No także no, tylko taki procent właśnie będą stanowić piosenki Disco Polo. Pytacie zatem, no dobrze, ale no to co, nie będzie zagranicznych piosenek, to tylko przy tych polskich przebojach się mamy bawić? No nie do końca, bo Polsat już zdradził też tytuły niektórych utworów, prawda, które na Sylwestrze zabrzmią i o ile niektóre to były bardzo przewidywalne, no to niektóre, no to właśnie będzie nawiązanie do tego wątku, że znani śpiewają piosenki innych znanych, niekoniecznie z tego samego kraju.
0: To prawda, bo na przykład Enej razem z Bum Bum Orkestar zaśpiewają Pedro, zaśpiewają też Baśkę, no ale tu mówimy o utworach zagranicznych.
1: No tak, bo Wilki będą chyba w TVP, no.
0: Więc tu mamy właśnie taką sytuację. Na przykład Doda, wyobraź sobie, zaśpiewa Let's Get Loud. To piosenka z repertuaru Jennifer Lopez. Swój przebój Jaga też zaśpiewa, ale no właśnie, jeżeli wam brakuje piosenek zagranicznych, no to będziecie mieli Dodę jako Jennifer. To nie wiem, czy dobra zamiana. Jakby pan Zygmunt...
1: To są te memy, no nie? Tak. Że mamy Jennifer w domu.
0: Jakby pan Zygmunt Jennifer Lopez załatwił, no to może by się niektórzy ucieszyli, ale no to jak widać, tylko mógł załatwić Dodę.
1: Tak jest, ale coś jeszcze wiemy, prawda? No Kaja, no
0: Kaja, tak, tak, prawy do lewego, testosteron, zgadza się. No i będzie czy ten pan i pani w wykonaniu Ani Wyszkoni.
1: My dalej nie wiemy, czy to sobie zakochani tyle
0: też,
1: lat.
0: Też, nie wiemy. Ona cały czas pyta. Tak. Będzie też Maryla Rodowicz, którą wymieniałem już jakiś czas temu i nawet wiemy, co zaśpiewa, bo zaśpiewa Małgośkę.
1: Pewnie znowu z tą rapową wstawką.
0: Całkiem możliwe, że tak. Natomiast oprócz tego razem z Roxy Węgiel zaśpiewa utwór zatytułowany Damą Być.
1: Bo powstała taka wersja, to nie jest to, że one specjalnie na Sylwestra to przygotują, tylko kto nie słyszał, ten się dowie za moment, że one to nagrały. Pozostaje pytanie, po co to wydarzyło się, no ale się wydarzyło, może będziecie mieli o tym jakąś inną opinię. No i zawsze jest taki kluczowy moment, jak północ nadchodzi, u nas w DHT, no to właśnie stałym elementem było Happy New Year w różnych językach, a Polsat ma na to swój pomysł.
0: Zgadza się. Pojawi się Sławek Uniatowski, który zaśpiewa po polsku Can You Feel the Love Tonight, to jest utwór z repertuaru Eltona Johna, tylko ja zastanawiam się, jaki to będzie tekst. Czy to będzie ten tekst z Króla Lwa?
1: No chyba jaki. Miłość rośnie wokół nas.
0: No właśnie. I czy będzie ta zwrotka, w której śpiewają Timon i Pumba? To mnie zastanawia.
1: A kto by tam zwracał uwagę na tekst? Przecież
0: widzisz,
1: to będzie ledwo co słychać. Teraz ja też zwracam i tak ogólnie pewnie wtedy nawet będę też. Chociaż o północy to będziesz się bardziej przejmował swoim kotem, tak szczerze mówiąc.
0: No to prawda.
1: Jaka tam zwrotka leci.
0: Tak.
1: Więc to będzie, wiesz, drugorzędne w tym momencie. No i co tam jeszcze będzie?
0: Ściernisko, Słodkiego Miłego Życia, Mniej Niż Zero, więc znane.
1: A to tak
0: przeboje.
1: Powinno być, już to o północy powinno być. Ile jeszcze zostało minut do północy?
0: Mniej niż zero. No.
1: Dobra, więc to jest taki skład, takie są piosenki. I a propos składu, to kto w ogóle poprowadzi tę imprezę? Zacznijmy od tego, kto jej nie poprowadzi, bo to też może być pewnym zaskoczeniem.
0: Zgadza się. Swoją nieobecność wśród grona prowadzących zapowiedział weteran sylwestrowych imprez Polsatu, mianowicie Krzysztof Ibisz. On zrezygnował w tym roku z prowadzenia imprezy ze względów rodzinnych, mianowicie pod koniec listopada ponownie został ojcem. Także no, są ważniejsze sprawy, jak widać.
1: Ale będzie go miał kto zastąpić. To nie jest tak, że w Polsacie nie ma komu robić.
0: Tak, bo będziemy mieć wśród prowadzących na przykład panią Paulinę Sykut-Jerzynę, a obok niej pojawi się Aleksander Sikora. To jest pierwsza para. Natomiast kolejna to Ilona Krawczyńska i Maciej Rok. Oni będą obecni wśród publiczności zgromadzonej przed sceną. I mamy też trzecią parę, mianowicie Adama Zdrójkowskiego i Julię Żugaj. Oni się pojawią w specjalnej strefie zwanej domówką.
1: Także, pozazdrościli no, TVN.
0: Dokładnie. Ponadto na scenie pojawi się też Agnieszka Kołodziejska z Radia Z oraz Milena Krawczyńska, czyli druga połówka duetu siostry ADHD.
1: Chyba ADHD mi się wydaje jednak, ale też tak kiedyś czytałam. No bo to są te, które są właśnie słynne na Instagramie. Mhm. Ilona już poznali widzowie telewizji Polsat jako gospodynię programu Farma i Milena ma w tej edycji do niej dołączyć. Farma rusza 6 stycznia, więc na pewno jeszcze nad tym się pochylimy bardziej. No jest tutaj właśnie taka nawet zapowiedź, że Milena właśnie prosto z programu Farma ma przyjechać do Torunia na Sylwestra. Tak naprawdę to chyba średnio, no bo oni już dawno te Farmę nakręcili, no ale niech będzie, to też ma służyć zapewne takiej promocji Farmy, tej nowej odsłony i tego, że będzie ona prowadzona przez taki poszerzony skład, że dwie siostry plus Marcelina Zawadzka. To nie jest zresztą jedyne poszerzenie składu Farmy, no ale tak jak powiedziałam, na pewno się spotkamy za tydzień, to się temu będziemy mogli bardziej przyjrzeć, więc tak to wygląda, jak się na to zapatrujecie, czy was to przekonuje, czy wam to przeszkadza, że nie będzie zagranicznych gwiazd, czy uważacie, że właśnie dobre, bo polskie. Piszcie do nas o tym. No i teraz wam zagramy taki, no, słynny polski przebój, bo Maryla Rodowicz ma sporo takich przebojów na koncie. No i od czasu do czasu postanawia ten i ów przebój odświeżyć. Wychodzi to różnie. Zaprosiła do tego Roxy Węgiel. No i obie panie będą przekonywały, że tak by chciały damą być, no ale będą to robiły cokolwiek nowocześniej niż to miało miejsce wtedy, kiedy Maryla nagrała tę piosenkę po raz pierwszy. No tekst się nie zmienił, Agnieszka Osiecka, jak widać, wciąż żyje we wspomnieniach i w tekstach wyśpiewywanych również przez młodych wykonawców, takich jak Roxana. No ale aranżacja cokolwiek inna. Posłuchajcie i dajcie znać, jak wam się widzi taka nowoczesna przeróbka.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.

0: Słuchając tego nagrania, to nie mogę wyjść z takiego przekonania, że Maryla Rodowicz jednak tu w nim dała zdecydowanie więcej pola swojej młodszej koleżance.
1: Tak, nawet były jakieś tam fragmenty z portali plotkarskich, jak one o tym dyskutowały. No tak, bo ty zaśpiewałaś tę zwrotkę, ja ci dałam tę, coś tam. Same już się pogubiły trochę, co tam, która śpiewała, bo raz to nagrały, pewnie niewiele pamiętają, więc będą sobie musiały przypomnieć, odrobić zadanie domowe przed imprezą w Toruniu. I to byłby moment, w którym moglibyśmy już skończyć nasze spotkanie, bo przecież powiedzieliśmy o głównych stacjach, które robiły zawsze Sylwestra. TVN nie idzie. Samego Sylwestra i Nowy Rok też nie szczególnie wiele robi, no tylko tyle, że w Nowy Rok, no skoro są skoki, no to znowu są też skoki z turnieju czterech skoczni, więc to się nie zmienia, poza tym filmy. No ale słuchajcie, pewnego pięknego dnia w grudniu pojawił się pewien piękny spot z pewną piękną piosenką Disco Polo o tym, że to będzie ta wspaniała noc, nie pamiętam dokładnie jakie są słowa, ale że i do tańca porwi wreszcie ją i tak dalej. I to już było dla nas zachętą i takim sygnałem, że pojawi się tutaj coś dobrego. I co się dzieje? No wiem, Michale, że nie idziesz na Sylwestra, ale gdybym zaproponowała ci wystrzałowego Sylwestra, taki dodatek, że on będzie wystrzałowy, to by cię przekonało, żeby pójść?
0: No powiem ci, jest to na pewno jakaś zachęta. Nie wiem, czy rzeczywiście przekonałoby mnie to, żeby kota zostawić samego w domu.
1: No, bo to słowo wystrzałowe można interpretować na kilka różnych sposobów, ale no już przyjmijmy w takim razie, że mamy interpretację taką metaforyczną, bo w Sylwestra nie strzelamy i ty nawet nie musisz, słuchaj, kota zostawiać. No, no bo już abstrahując od kota, no to na Lubelszczyznę to jednak wiem, że masz trochę daleko.
0: No tak.
1: Więc ty nie musisz kota zostawiać, ty możesz po prostu włączyć telewizję. Nie spodziewacie się tego. Dobrze powiem to już, Telewizję Republika.
0: Ja myślę, że kto tak inny powiem. Z kotem też będzie oglądał tę imprezę.
1: Jest to bardzo prawdopodobne, więc nie będziecie sami, będziecie tutaj się właśnie chronić przed strzałami, mimo tego, że Sylwester będzie wystrzałowy, że będzie na Lubelszczyźnie i że będzie z Republiką, bo tak właśnie głosi nazwa tej imprezy. Tak, to się dzieje, Telewizja Republika pokaże Sylwestra w Chełmie na Lubelszczyźnie. No i tu jest dobry skład, słuchajcie. Jakby tamte imprezy poprzednie, no to była cienizna przy tym, co się wydarzy tutaj. Po prostu zacznę mówić o tym. Bayer Full, Mik, Piękni i Młodzi, Defis, Elvira Make, Ines, Don Vasyl, Excited, Milano, Playboys, Andrzej Rosiewicz, Lombard, ten prawdziwy taki, Kombi przez jedno i, więc też prawdziwe takie, bez tego Skawińskiego, co tam swoje robi jakieś, Weekend, Top One, Aleksandra Gołda, nie znacie, aha, nic straconego, bo poznacie, a może znacie, jak oglądacie Republikę, bo to jest reporterka programu Dzisiaj i ona też śpiewa i nagrywa swoje piosenki. Marcin Klimczak, nie znacie, też nie znam, ale na pewno jest super. I Mateusz Mijal, no był kiedyś taki, rzeczywiście nagrał jakieś piosenki popularne, więc warto sobie przypomnieć. I będą też wykonawcy zagraniczni. Będą nimi Captain Jack i Bad Boys Blue. Znacie
0: jednych i drugich.
1: A to prawdopodobnie nie jest jeszcze koniec, bo Telewizja Republika już od grudnia zapowiadała, że będzie jeszcze jakaś super gwiazda wieczoru, gwiazda zagraniczna, no i że ją jakoś ogłoszą w ostatnich dniach. Przy czym no, liczyliśmy, że to ogłoszenie się dokona do momentu, w którym będziemy prowadzić dla Was tę audycję sylwestrową. Niestety nie stało się to. Więc może być oczywiście tak, że oni się zatrzymają na tych dwóch i stwierdzą, my zapowiadaliśmy, że coś jeszcze będzie? Nie. No przecież, a co wam mało? Bad Boys
0: Blue, Captain Jack to ma być tą gwiazdą.
1: Ale może jednak się okaże, że wyskoczył z jakimś Jasonem Derulo, no nie?
0: Na przykład, no.
1: Także, no tutaj nie mamy tej wiedzy, być może to się nawet okazało, kiedy my ten program prowadzimy, no ale nie mamy mocy przerobowych, żeby jednocześnie do was mówić i czytać co nowego w Google. A
0: nie mamy wydawcy po weryfikowaliśmy. Prostu. Sami się wydajemy.
1: To prawda, sterem, żeglarzem, okrętem. Tak więc mnie ta impreza, nie wiem jak tobie, przypomina dobre czasy. No co prawda nie ma tutaj Maryli i Zenka, którzy zawsze tutaj byli tacy sztandarowi w TVP. Sławomira to już nigdzie nie ma, no bo żaden Sylwester nie jest w Zakopanem, trzeba nagrać piosenkę Miłość w Chełmie. Niech mnie jakaś obejmie. Natomiast tak poza tym, no to ten skład to nawet jest jeszcze więcej tego Disco Polo niż w TVP było kiedykolwiek.
0: Jak to się mówi, samo gęste.
1: Tak, samo gęste. Tego Rosiewicza to nawet chyba na Sylwestrach nie było.
0: No.
1: A nie wiem czemu, przecież się nadaje jak najbardziej.
0: No, pośpiewa.
1: No i też jest samo gęste, jeżeli chodzi o gospodarzy, którzy tę imprezę na rynku w Chełmie poprowadzą, bo będą to dwa duety, więc też licznie, trochę mniej, ale jednak to też nie, co oni gorsi, oni mają mieć tylko jednego prowadzącego. Mają przecież ten skład rozrywkowy, prawda, zaczerpnięty z tamtej stacji, z której się wywodzi spora część obecnej ekipy Republiki. Ten, który codziennie prowadzi ten ekspres popołudniowy, czyli Rafał Patyra, i ta, która rozstała się z dziewczęcym marzeniem, ale odbudowuje swoje marzenia w Republice, czyli Anna Popek. A drugi duet to Natalia Rzeźniczak i Adrian Borecki, który dokonał już największej rzeczy w swoim życiu. Już nic w jego wydaniu nie zapadnie tak w naszej pamięci, jak ten fragment, w którym walczył do końca, w którym tak. Zdjęto agrobiznes. No ale stara się chłopak i robi. Dla mnie ta ekipa mogłaby być jeszcze szersza. Nie rozumiem, czemu na przykład właśnie Bad Boys Blue nie będzie zapowiadał Michał Rachoń. Więc no, no można by było, prawda? No. Myślę, że tam jednak trochę jeszcze osób będzie na zapleczu. Może nam jeszcze zrobią jakąś niespodziankę.
0: Może Michał Rachoń zapowie tę główną gwiazdę.
1: Może tak. Transmisja będzie oczywiście w Republice, też będzie na YouTubie i podobno ma nie być przerywana reklamami. I ja się tutaj powiem wam szczerze, że troszkę pogubiłam, bo spojrzałam jeszcze dziś do ramówki Republiki i impreza się ma zacząć o 20 i ma być transmitowana w takich godzinnych blokach, więc tam jest 20, 21, 22, 23, więc tak jak to widać, to wygląda jakby to jednak było przerywane tymi reklamami i te reklamy by były tam co godzinę, prawda, skoro te poszczególne części się tak mają zaczynać.
0: A może na YouTubie nie będzie przerywane reklamami?
1: Może. Co więcej, te bloki kolejne tam są przewidziane do późnych godzin nocnych. Wiecie, nowy blok o północy, o pierwszej, o drugiej. No trochę mnie dziwi ten blok o północy, bo już tam odliczanie jakieś trzeba jeszcze zrobić.
0: No właśnie. A może oni będą rzeczywiście transmitować to do jakichś późnych godzin nocnych? Stwierdzą, że dobra, no my robimy imprezę do białego rana.
1: Więc no tutaj oczywiście są dwie hipotezy. Jedna taka, jaką wam Michał przedstawił i bardzo bym chciała, żeby ona była prawdą. Druga jest taka, że od którejś godziny to już nie będzie premiera, tylko to będzie
0: powtórka.
1: Właśnie to, do czego nas przyzwyczają z Sylwestrem Marzeń, że pojadą od nowa, a że te poszczególne bloki godzinne, tam gdzie ramówkę czytałam, czyli w serwisie Teleman, nie są numerowane, to trudno mi było stwierdzić właśnie, gdzie się kończy Sylwester, a gdzie się potem on znowu w nocy zaczyna. Także nie wiemy, który Sylwester będzie najdłuższy, potrwa do godziny, do której potrwa, co się interesujecie, przecież i tak będzie to najlepsza impreza. Będzie wspaniała. No mnie to jeszcze brakuje, bo jednak nikt się nie zaopiekował tym Rafałem Brzozowskim.
0: No właśnie, gdzie on?
1: W tamtym roku śpiewał Sex Bomb. W dwójce po północy i to była, tak jak mówiłam, najlepsza rzecz, która już mnie spotkała w tym roku, już potem się rok mógł skończyć. No a teraz no niestety nikt go tutaj nie zastąpi, ale i tak jest dobrze. Tak więc Michale, rozumiem, że to jest Sylwester, który wybierasz.
0: Zdecydowanie.
1: Będzie właśnie wystrzałowy, ale na pewno w tym pozytywnym kontekście. No i liczyliśmy, że wam tutaj zagramy na koniec ten akcent zagraniczny, ten taki najbardziej przebojowy, największą gwiazdę. Będzie to też spora gwiazda, która się tutaj u nas pojawi, chociaż tutaj mieliśmy spory dylemat, czy Captain Jack, czy Bad Boys Blue, ale jeżeli chodzi o Captain Jack, to ostatnio jest pewien problem, prawda? Taki repertuarowy jak oni.
0: Tak, bo
1: już
0: to, jest generalnie bardzo duży problem, jeżeli chodzi o ten zespół. Oczywiście wiadomo, że to nie jest oryginalny skład, który pamiętacie z lat 90., bo lider tego zespołu no już jakiś czas temu pożegnał się z tym światem. O ile dobrze kojarzę, to teraz wokalistą jest jego syn, natomiast z niewyjaśnionych powodów oni jakoś uciekają w ogóle od tych swoich przebojów najpopularniejszych z lat 90. Z pierwszej płyty, czyli właśnie Captain Jack, Soldier Soldiers, Drill Instructor. No, mają swój własny dorobek, a z uporem godnym lepszej sprawy ciągle są promowani w tej piosence You Are In The Army Now, która nawet nie jest ich. Nie rozumiem.
1: No dokładnie. I na wszelkich wydarzeniach w TVP oni grali to, więc niewykluczone, że w Republice będzie podobnie. Dlatego my, będąc w takim dylemacie, czy zagrać to, co ich oryginalne, czy to, co oni prawdopodobnie zaśpiewają, skierowaliśmy się ku temu drugiemu zespołowi, czyli Bad Boys Blue. Oni u nas za moment. Zanim to się jeszcze wydarzy, no to moja taka refleksja, troszeczkę jednak jest we mnie obaw, jak się to wszystko uda, bo Telewizja Republika, przypominam, że no jeszcze do niedawna, nawet nie wiem, czy to jeszcze trwa, no ale tam był głośny temat ich zbiórek na jakąś ścianę, na w ogóle jakieś techniczne wyposażenie. Nawet pani Joanna Lichocka, posłanka, będąc w studiu u nich, wyrażała takie wątpliwości, czy należy wpłacać na Republikę, czy jednak lepiej na PiS, żeby w ogóle PiS mógł tę kampanię prowadzić, żeby Republika miała co relacjonować.
0: No właśnie.
1: Tak więc to też było takie dosyć zabawne, że
0: ale gdzieś czytałem, też, że Telewizja Republika za zorganizowanie tego Sylwestra w Chełmie to otrzyma całkiem sporą dotację, chyba nawet ponad 1 000 000 złotych, jak nie koło 1,5 miliona złotych, za promowanie Lubelszczyzny. Także wiesz, oni jeszcze na tym zarobią.
1: No, to jest super, ale naszym życzeniem, oprócz tego, że życzymy imprezy wystrzałowej, dla nich jest to, żeby im się tam nic nie wykrzeczyło, bo przyznam, że nie oglądałam nigdy tych wydarzeń typu Wieczór Wyborczy w Republice, no bo tam włączę Wieczór Wyborczy w TVN czy w TVP Info, już nie mam mocy przerobowych, żeby oglądać jeszcze kolejny, ale nie wiem, czy widziałeś relacje z tych wieczorów, na przykład w naszym ulubionym fanpage'u Oglądam Wiadomości, bo nie stać mnie na dopalacze, to tam było, że co chwilę po prostu coś gdzieś przerywa, coś gdzieś brumi, są jakieś dziwne dźwięki. Więc jak oni mieli trudności z wydarzeniami typu Wieczór Wyborczy, który pewnie jest bardziej zaawansowany niż typowy program publicystyczny, bo jest więcej gości, bardziej dynamicznie się to wszystko dzieje i tak dalej, no jednak mieli z tym jakiś problem, to co dopiero mówić o takiej imprezie jak Sylwester. Oczywiście wiemy, że pewnie zatrudnią tam ludzi, w tym doświadczonych i tak dalej, ale
0: a ci artyści na tej scenie to się jednak zmieniają dość dynamicznie, tak. I to wszystko musi być zsynchronizowane w czasie, żeby po prostu nie było jakichś zbyt dużych przerw. Więc pytanie, czy ekipa podoła temu wyzwaniu?
1: No czekamy, żeby to się nie okazało właśnie, że zostanie zapowiedziany zespół Bad Boys Blue, a zamiast tego usłyszycie jakieś dziwne
0: Bayerful, bo też na B.
1: Może tak być. U nas jednak będzie to, co zapowiedzieliśmy, o ile się nic nie wywali, też nam się różne tutaj zdarzały takie
0: sytuacje, zdarza się.
1: Więc liczymy, że wszystko pójdzie dobrze i że z takim dobrym akcentem, z największym przebojem chyba Bad Boys Blue, zakończymy wydanie magazynu RTV numer 237, które nie było na żywo, więc może coś tam jeszcze dojdzie do tych sylwestrowych informacji. Ale mamy nadzieję, że pozyskacie je sami i że nam wybaczycie. Możecie dopisywać w komentarzach, jeżeli coś jeszcze, czegoś jeszcze nowego dowiecie, czego nie mieliśmy tutaj okazji wam powiedzieć, bo później te informacje zostały ujawnione. No i cóż możemy powiedzieć? Więc życzcie nam, żeby nam się nic nie wykrzeczyło, żeby Republice się nic nie wykrzeczyło i żeby nam się też nie wykrzeczało w nowym roku i żebyśmy z nową energią weszli w rok 2025 i żebyśmy byli u was w kolejnych wydaniach, następne już za tydzień, a my wam życzymy, oprócz tego, że miłego czasu z nami, z naszymi odcinkami w kolejne soboty roku 2025, no to satysfakcji ze śledzenia tej medialnej rzeczywistości, ciekawych programów, ciekawych seriali, które trafią w wasze gusta, no ale nie oszukujmy się, w gusta nas wszystkich, wszystkich nas po prostu połączy wystrzałowy Sylwester na Lubelszczyźnie z Republiką w Chełmie i takie kapele jak Bad Boys Blue, więc Michale, idziemy przymierzać te nasze kreacje. Może do wtorku jakoś się tam uda wszystko podopinać.
0: Oby.
1: Spróbujemy. Może będzie trzeba pójść w międzyczasie na siłownię jak kandydat obywatelski, żeby jakoś trochę sobie pomóc. Ale też sporo kalorii można będzie przecież spalić tańcząc, więc możemy sobie zrobić teraz taką próbkę i potańczyć do hitu zespołu Bad Boys Blue. A tańczyć, ale już poza anteną. Zresztą na szczęście to jest radio, więc i tak byście tego nie zobaczyli. A więc pląsać tutaj sobie będą nieśmiało Michał Dziwisz.
0: I Milena Wiśniewska. Do usłyszenia i wszystkiego dobrego w nowym 2025 roku.
2: Hits of three generations. This is DHT Radio. Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
0: W kalendarzu wtorek, to jest 5 dzień października 2021 roku, godzina 20 minęła, a zatem rozpoczynamy 102 wydanie Tyflo Przeglądu. Jak w każdy wtorek spotykamy się z wami, przeważnie jesteśmy na żywo, tak też jest i teraz, żeby wam poopowiadać o tym wszystkim, co interesującego dzieje się w technologiach. Dziś, z tego co obserwuję w notatkach, to będą to głównie Tyflo technologie. Ja nazywam się Michał Dziwisz i witam was bardzo serdecznie, witam także współprowadzących dzisiejszy program w nieco uszczuplonym składzie, ale zawsze informacji jednak troszkę dla was mamy. Paulina Gajoch, Robert Łabęcki, Mikołaj Hołysz.
3: Dobry wieczór.
0: Dziś wspólnie ze mną ten program poprowadzą i wy też możecie oczywiście. Zapraszamy serdecznie. Jesteśmy na Facebooku, jesteśmy na antenie Tyfloradia. kontakt.tyflopodcast.net, tam forma tekstowa i głosowa przez Zooma również dla was dostępna. No i oczywiście komentarze pod transmisją na Facebooku. Zapraszamy serdecznie do kontaktowania się z nami, zapraszamy do dzielenia się z nami jakimiś swoimi uwagami, spostrzeżeniami. No i oczywiście, jeżeli macie jakieś ciekawe informacje, to nie chowajcie ich dla siebie, tylko także się z nami podzielcie i zresztą słuchaczy również. No to Robercie, o czym dziś?
3: W tym tygodniu w Tyfloprzeglądzie. Microsoft zadziwia innowacjami w syntezie mowy. Nowości z Polskiego Związku Niewidomych i inne różności. Alston Access ze wsparciem rozgrywki przez internet. Projekt Didi Math. Powstają nowoczesne materiały do nauki matematyki. Antevorta. Nowe narzędzie do obsługi kalendarza przez niewidomych.
0: No i tyle, ale myślę, że jeszcze kilka różnych ciekawych rzeczy na naszej antenie się pojawi. Wszystko to się okaże, ale coś czuję, że dzisiejsza audycja będzie raczej z tych krótszych, chociaż różnie to bywało. Już parę razy tak się nastawialiśmy na to, że Tyfloprzegląd będzie krótki, a rzeczywistość pokazała coś zupełnie innego. No dobrze, to teraz przechodzimy już do aktualności, do informacji, a pierwszą informację ma dla nas Mikołaj o syntezie mowy Microsoftu, która to się rozwija i przestać nie może.
4: Tak, synteza mowy się rozwija, syntezę mowy Microsoftu się rozwija i przestać nie może. I tam się faktycznie coś ciągle ciekawego pokazuje. Bo to kilka miesięcy temu mieliśmy wielkiego newsa, pierwszych chyba w ogóle w historii syntez mowy, wykorzystanie jednego głosu, który jest dostępny w więcej niż jednym języku i potrafi przyjąć taki akcent, że no, native speaker danego języka nie jest w stanie odróżnić, że ten głos oryginalnie był z języka innego. Mamy głosy, mamy głos Jenny, który jest wielojęzyczny, angielski, niemiecki, hiszpański, francuski, kilka tych języków ma. No, żadna inna firma, żaden inny producent syntez nie jest nam w stanie niczego takiego zaoferować. Teraz pojawiła się w syntezach Microsoftu kolejna nowość, którą mi się tutaj dzisiaj myślę, że spokojnie uda zademonstrować. Chodzi mianowicie o dźwiękowe ikony emoji. Na razie to jest funkcja gdzieś tam testowa, gdzieś tam testowana, dostępna w jednym głosie, dostępna w głosie Sara dla języka angielskiego, amerykańskiego. No ale czym funkcja jest? No, ni mniej, ni więcej, jeżeli wpiszemy do naszego tekstu emoji, to jest spora szansa, że to emoji zostanie nam odtworzone w formie dźwiękowej. I tak, na przykład na emoji, o tutaj mamy, co my tu mamy? O właśnie, jakaś taka uśmiechnięta twarz ze łzami, twarz ze łzami śmiechu. Ja nie pamiętam dokładnie, jak to emoji się po polsku nazywało. Brzmi w sposób następujący. I czy to się odtworzy?
0: No na razie nie brzmi w
4: żaden. Może się odświeżymy. I to czasami tak jest.
0: Uroki audycji na żywo, proszę państwa.
4: Tak, teraz... Teraz powinno. Face with tears of joy. A, dobra, bo się oczywiście głos zresetował. Tak to oczywiście brzmi na domyślnym głosie, na Jenny, a na Sarze.
0: O proszę.
4: Tak brzmi takie emoji. Jak kleimy jakieś przykładowe zdanie z emoji w środku. To jest dość ciężka strona.
5: I love you. Kisses.
4: I tutaj na przykład emoji całującej twarzy jest po prostu czytany jako kisses, ale oczywiście z odpowiednim tonem, z odpowiednią intonacją, z odpowiednią
0: emocją.
4: Szkoda
0: tylko, że te dźwięki tych emoji są, a właściwie głos, ten emoji jest nagrany w gorszej jakości niż synteza. Synteza brzmi lepiej.
4: Wiesz, to podejrzewam, że to jest dlatego, że to są po prostu dźwięki. To są, jak wiesz, nagrane tak naprawdę sample.
0: Wiem, tylko wiesz, to tak naprawdę to można było to tym lepiej zrobić.
4: Tak,
0: mnie dziwi.
4: Co my tu jeszcze mamy? O, a tutaj taka ciekawa emoji na koniec. Śmiejąca się kubka kupy. Tak,
0: super.
4: Jest nam oznajmiana, ale no, jak słyszymy, nie wszystkie, ale
0: tak zwana
4: wiele...
0: uśmiechnięta kubka.
4: Dokładnie, dokładnie.
0: To jest ta emotka.
4: Wiele różnych emoji jest przez tę syntezę oznajmiana właśnie w sposób dźwiękowy. Lepiej lub gorzej, no czasami nie da się po prostu inaczej niż mówiąc dane emoji, mówiąc jego nazwę, ale no, czy to w przypadku jakichś uśmiechów, czy to w przypadku właśnie takich efektów dźwiękowych, czy to jakieś kotki, nie kotki, bo też na to są efekty. No można, jak Microsoft pokazał, da się, na razie w jednym głosie, na razie tylko po angielsku, ale Microsoft głosy polskie ma, więc myślę, że wszystko jest kwestią czasu i czekamy z niecierpliwością, co tam w Microsoftie będzie dalej.
0: Pożyjemy, zobaczymy. Tymczasem mamy pierwszy telefon, jest z nami Patryk, witaj.
6: Witam bardzo serdecznie.
0: Z czym przybywasz?
6: Ja przybywam do was z takim newsem, a w zasadzie z dwoma newsami. Pierwszy news dotyczy oczywiście mojego ukochanego podwórka, czyli gier. Co powstaje w zasadzie? Nie wiem, czy już o tym kiedyś na audycji o grach nie było wspominane, ale powstaje gra niezależnego dewelopera, niejakiego Briana, Lost and Hound. To jest w ogóle gra wideo, która została dostępność dla osób niewidomych, a w zasadzie ta dostępność się robi powolutku. Lost and Hound to jest gra, w której jesteśmy psem. Gramy jako pies, który to musi ratować ludzi, musi jakby... przykład taki, nie wiem, pali się samochód, i my jako pies musimy szukać po śladach, czy ktoś tam z tego pożaru przeżył i uciekł. I ma to być RPG, ma to być coś takiego, że tego psa potem mamy rozwijać, jakieś tam umiejętności być może. Gra jest w fazach zamkniętych bet. A dlaczego o tym mówię? Bo gra jest zrobiona w silniku Unreal Engine. Już nie Unity, tylko Unreal. To jest silnik taki bardziej profesjonalny niż Unity, bo jest wykorzystywany przez takich bardziej profesjonalnych deweloperów, jak na przykład przez twórców Mortal Kombat, czy chociażby, zdaje się, Hades jest robiony na tym silniku. No i w ogóle ten deweloper ostatnio chwalił się na swojej grupie na Discordzie, że zrobił wsparcie dla czytników ekranu do silnika Unreal Engine. Co prawda to wsparcie ono oferuje tylko obsługę myszą i on oczywiście zdaje sobie z tego sprawę, że osoby niewidome myszki nie obsługują. I właśnie dlatego o tym mówię, że no, już mamy bibliotekę Accessibility do Unity, także za chwilkę się może okazać, że dzięki deweloperowi, który robi grę o psie, również będziemy mieć bibliotekę dostępnościową do Unreal Engine.
0: Byłoby fajnie.
6: Byłoby bardzo fajnie, bo to by otworzyło nowości. Także ja jestem w grupie testerów gry o psie, także jeżeli będę mógł coś więcej na ten temat powiedzieć, to jak najbardziej powiem. Co teraz, co jeszcze? Z takich newsów to tyle, natomiast ja chciałem się zapytać, ponieważ nie wiem, czy o tym macie zamiar mówić, czy też nie, skoro już mówicie o Microsoftcie. Dzisiaj Windows 11 ujrzał premierę. Ukazała się ta wersja systemu. Natomiast ja się chciałem zapytać o jedną rzecz, ponieważ przejrzałem sobie listę z procesorów i w ogóle to, czy mój poczciwy już 5-letni Asus, laptop z Asusa doczekałby się tejże wersji. No i co mnie zdziwiło, jak przejrzałem listę wszystkich procesorów, to tam widziałem, że nawet w wymaganiach były jakieś procesory, jakieś tam Celeromy nawet były na liście. A ja nie wiem, ja się nie znam za bardzo na procesorach, ale wydaje mi się, że Celeromy to są dość stareńkie procesory. Tak mi się wydaje, przynajmniej te z grupy Intel. No i ja mam, taka dziwność jest, bo tam właśnie były procesory jakieś Pentium, znaczy Intel Core na przykład tam i 3 coś tam i te trójki były wymienione. No i procesory Intel Core i5, ja mam akurat procesor właśnie z piątką. No i tam były jakieś serie wymieniane typu 6000 coś tam, 8000 coś tam, a ja mam właśnie ten i5 z 7000 i coś. I co jest dziwne, to jest jedyny procesor, którego ja mam, który nie jest w ogóle ujęty w wymaganiach Microsoftu. Jak dzisiaj sobie zobaczyłem Windows Update, to dostałem komunikat, że no, twój komputer nie jest gotowy, żeby zainstalować Windowsa 11, ale pobierz tutaj aplikację do sprawdzania kondycji twojego komputera i sprawdź, czy mógłbyś wykonywać za jej pomocą jakieś czynności. No ja nie rozumiem tego komunikatu, co on może znaczyć. Pobrałem oczywiście to. Dowiedziałem się, że mój procesor nie spełnia minimalnych wymagań jako jedyny z tych piątek, z tego co właśnie widziałem z tej listy. A jak sprawdziłem, czy mogę ten system zainstalować, oczywiście uprzednio zrobiwszy kopię, no system się zainstalował, nic w ogóle nie było mówione, że no halo, no nie spełniasz wymagań, nie zainstalujesz tego systemu, więc no słuchajcie, ja czuję zamęt, bo ja nic z tego po prostu nie rozumiem. Co to ma po prostu znaczyć, że ja będę mógł ten system zainstalować, czy jednak nie? Może wiecie coś, jak to jest z tymi procesorami, bo co jest coś podejrzanego? Dlaczego akurat ten jeden procesor, który ja mam, nie jest na liście z tych piątek, skoro trójki nawet są?
0: A może to po prostu, Patryku, no na razie jakiś wypadek przy pracy i to zostanie dopracowane. Może tak.
6: Wiecie co, no zastanawiam się, co by się stało, gdybym zainstalował tego Windowsa, gdybym dał mu się zainstalować na czystym systemie. Czy to by faktycznie działało, czy no, jak myślicie, no, czy by to działało?
0: Szczerze mówiąc, nie wiem, trudno wróżyć z fusów, Patryku. No, to jest takie, wiesz, gdybanie. No, no.
7: Mi się wydaje, że mógłby, ponieważ ja kopiowałam EFW na i3, Windows 11 i nic. Poza tym, że działał wolno, ale na tym komputerze, na którym jest i3, wszystko działa wolno, to poza tym się nic nie działo takiego. Jedna kwestia, która mnie może zastanawiać, to jest to, czy będziesz otrzymywał aktualizację.
0: No tak, bo tu może być problem, bo to może być jakoś wykrywane, konfiguracja sprzętowa. Ja bym w każdym razie na twoim miejscu jeszcze poczekał. To no, i tak wczesne zrobię. Wersje systemu, z tym nie ma się co spieszyć, więc spokojnie.
6: No, no tak, ja jeszcze właśnie tutaj chciałem tak krótko powiedzieć a propos tego, co było mówione o aplikacji Fluent Search. Jakby co odkryłem, bo jest bardzo fajna funkcja tego Fluent Searcha właśnie tutaj, o której było mówione, czyli o tym, że można sobie ocerować ekran. Ja muszę uczulić was, drodzy użytkownicy, wy, którzy używacie kurtyny. Niestety, jeżeli... Po pierwsze, najważniejsza rzecz, kurtyna musi być wyłączona. co niestety dla mnie akurat jest bardzo mało pocieszające, bo ja mam problemy z okiem i niestety muszę mieć tę kurtynę włączoną, nie mogę sobie jakby pozwolić na to, żeby ją wyłączyć, ale jeżeli przypadkowo się wam zdarzy użyć tej opcji, w przypadku, przynajmniej mi się tak zdarzyło, jak włączycie kurtynę, to oczywiście Fluent Search wam nie rozpozna. Przy czym jak wyłączycie kurtynę i powtórzycie czynność, Fluent Search znowu wam nic nie rozpozna, bo on sobie po prostu będzie myślał, że ten ekran jest nadal ciemny i se nie odświeży. Restart programu też nic nie pomoże, będzie się działo tak samo. Natomiast

0: kurtynie NVDA i coś takiego mi się nie działo.
1: To znaczy co, ty po prostu ją... Ale czekaj, bo czy ty próbowałaś w ogóle to robić?
0: Scenariusz jest taki. Mam włączoną kurtynę, wciskam z przyzwyczajenia OCR. O kurczę, zapomniałam włączyć kurtynę. Wciskam Escape, wyłączam kurtynę, jeszcze raz włączam OCR i jest.
1: No to w takim razie ja się jeszcze przyjrzę NVDA, bo ja akurat z DSR-a sprawdzałem. Ale tutaj nie pomyślałem o tym, że to może być akurat problem kurtyny. No natomiast no niestety ja z tej funkcji nie skorzystam, chyba że autorowi uda się jakiś kompromis znaleźć. Ale to on by musiał chyba dodać swoją własną kurtynę, myślę, do programu, żeby to jakoś działało. Czyli musiałaby być we Fluent Search jakaś kurtyna. Natomiast bardzo mi się ten program podoba, jak już tak mówimy. Everything został totalnie przeze mnie porzucony właśnie na rzecz tego narzędzia.
2: Ja powiem szczerze, ja na razie jeszcze nie. Ja Fluencercha na razie wyłączyłem i zaraz powiem czemu. I zaraz
1: bo też... się wieszają aplikacje.
2: Dokładnie, dokładnie. I zaraz też powiem, co można na to poradzić. Tu Arek na LTN-ie na forum napisał, że należy przestawić taką opcję Enable in App Search z włączonej na wyłączoną, tylko powiem szczerze tak, ja tego jeszcze nie testowałem, nie miałem po prostu kiedy tego zrobić, bo w domyślnej konfiguracji Fluent Search niestety powodował to, że przynajmniej część aplikacji mi się zawieszała. To była na przykład Miranda, to była Becky, też widziałem, że na przykład było takie zgłoszenie, że EdSharp się zawieszał.
1: Tak.
2: Także no, program jest bardzo ciekawy. Powiem szczerze, ja kibicuję bardzo jego rozwojowi, bo naprawdę on już nawet przez te chwile, kiedy miałem okazję się nim pobawić, to widzę, że potrafi naprawdę dużo i może być bardzo pomocnym narzędziem. Natomiast też po prostu trzeba jeszcze podchodzić do niego z taką pewną dozą ostrożności, no bo to jest wersja alfa. I różne rzeczy mogą się dziać.
1: Jeszcze chciałem zgłosić jedną rzecz. A propos ostatniego odcinka Tyflo Przeglądu. Nie wiem, czy to jest wina Downcasta, którego akurat używam. Natomiast Downcast w ostatnim Tyflo Przeglądzie nie pokazuje w ogóle tych rozdziałów. W ogóle nie można przy tych po rozdziałach się przełączać, bo tak jakby ich nie było.
2: No to zobaczymy, co się stało i spróbujemy to poprawić w takim razie.
1: Dobrze. Myślę, że to wszystko.
2: Okej. No to dzięki w takim razie, Patryku, za wypowiedź. No i jeżeli jeszcze coś będziesz miał takiego, czym będziesz się chciał z nami podzielić, no to dzwoń.
1: Jasne.
2: No dobrze. To teraz przechodzimy dalej. A teraz przenosimy się do Radomia. Paulino.
0: Przenosimy się do Radomia, ponieważ tam został zgłoszony projekt do budżetu obywatelskiego odnośnie wykonania 10 tyflografik z audiodeskrypcją, które mają przedstawiać obrazy Malczewskiego. Na ten moment nie znam wielu szczegółów, ale jest już jedna tyflografika w Radomskim Muzeum Malczewskiego. Autoportret muzy, chyba jakoś tak się to nazywało. Przepraszam, mam problemy techniczne i nie mogę teraz tego sprawdzić. Natomiast jeżeli projekt uzyska wystarczającą liczbę głosów, to możemy się spodziewać tych tyflografik gdzieś tam na horyzoncie.
2: A jeżeli jesteście z Radomia, no to zawsze możecie podzielić się swoimi wrażeniami z nami z tych tyflografik, skoro już jakaś jedna jest. A teraz przenosimy się do PZN-u. Tu trochę nowości różnorakich. O nich Robert.
3: I z PZN-u i troszkę...
2: I nie tylko.
3: Nie tylko, ale dotyczących tak czy inaczej osób niepełnosprawnych. I tak na samym początku na tę organizację można psioczyć jak kto chce. Jedni lubią, drudzy nie. Ja też mam swoje zdanie na ten temat, ale może nie będę. Natomiast warto wiedzieć, ponieważ co jakiś czas zmienia się tam prezes i główny zarządzający. No i nowe

0: władze zostały wybrane tejże organizacji, a z racji tego, że ta organizacja jednak nas chce jakoś tam reprezentować, no więc warto o tym powiedzieć. Wybrano nowe władze podczas 18. Krajowego Zjazdu w Paprotniku Warszawy. Wybrano 28 września 2021 roku nowe władze właśnie na kolejną kadencję. Wybrano wiceprezesów i prezesa. Głosami delegatów prezesem zarządu głównego Polskiego Związku Niewidomych został Andrzej Brzeziński, wieloletni pracownik Instytutu Tyflologicznego PZN. Wiceprezesami zostali Elżbieta Brambor, prezes Okręgu Wielkopolskiego, i Wojciech Czajkowski, dyrektor Okręgu Świętokrzyskiego. Ilona Juszczyk, wiceprezes Okręgu Śląskiego, i Piotr Kopyciński, okres kujawsko-pomorski, czyli czterech mamy tych wiceprezesów. Przewodniczącą Głównej Komisji Rewizyjnej została Elżbieta Bania z Okręgu Małopolskiego, a na sekretarza Generalnego Zarządu Głównego wybrano Izabelę Hawryłow. Natomiast honorowym prezesem została Anna Woźniak-Szymańska. I teraz mamy tak jakiś trend, nie wiem, o co w tym wszystkim chodzi, ale to chyba zostało zapoczątkowane przez innych honorowych prezesów. Ja już nie wspomnę o prezesie znanej tutaj fundacji albo firmy honorowym jednym, której to dyrektor jednej z firm jest inny, a prezes honorowy jest inny, znany bardzo dobrze, i tak naprawdę honorowy prezes zarządza całą firmą, a ten chyba prezes to chyba tak trochę figuruje. Ja nie wiem, o co chodzi z tymi honorowymi prezesami, proszę Państwa, bo ci honorowi prezesi to chyba mogą więcej niż ci zwykli. A może ja się mylę i coś tu jest nie tak?
1: Ewentualnie, Robercie, może po prostu chodzić o to, że honorowy prezes staje się honorowym dlatego, że przez ileś tam lat zarządzał daną instytucją, ma jakieś zasługi i jego głos jest takim głosem doradczym w takiej sytuacji.
0: No może tak, natomiast no kwestia jest taka, jestem ciekawy, czy ten honorowy prezes będzie zarządzał tak naprawdę wszystkim, a ten pan będzie takim figurancikiem, czy kto będzie kim tak naprawdę i o co w tym wszystkim chodzi?
1: Bo może to myślę, są takie zakulisowe rzeczy, których się tak naprawdę nie dowiemy i co najwyżej możemy tylko spekulować.
0: Nie, możemy wywnioskować, na razie się nie dowiemy, ale pożyjemy, zobaczymy.
1: Dokładnie.
0: Może to jest tak jak u władzy naszej, że tak naprawdę rządzi kto inny, a tam wykonuje kto inny. Tak naprawdę, żeby nie było na kogo odpowiedzialności zwalić. No może to jest taki trend teraz, tak to się mówi, wiesz. Ja tak mówię, trochę po polityku, ale może to jest taki trend. No to jest jedna sprawa. No ja tylko powiem, że zjazd odbył się w jubileuszowym roku powstania organizacji, bo PZN ma już 70 lat, żeby nie było. No a teraz z PZN-u szybko to... Tak, słuszny wiek, jakby nie patrzeć. A teraz z PZN-u na chwilkę do PFRON-u, bo PFRON, wyobraźcie sobie, czyli Państwowe Fundusze Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, ma już 30 lat, wyobraźcie sobie. No i 22 września w Centrum Olimpijskim odbyła się wielka gala z różnymi gośćmi tego świata, z ministrem Marleną Maląg i tak dalej, nie będę tam wymieniał. W każdym razie podkreślono bardzo duże zasługi, które PFRON zrobił i tak dalej. Ja nie mogę tego nie przecenić, bo rzeczywiście zasługi są jak najbardziej. No ale tak mnie zastanawia, ile to pieniędzy z tego PFRON-u znikło na różne ciekawe lub mniej, lub dziwnie ciekawe projekty. Jakby tak ktoś się pokusił o takie podsumowanie, to tak, ile tam dobrego, a ile tam tak jakby na wadze postawić, na szalce. Także nie wiem, co o tym myślicie. kontakt.tyflopodcast.net, tam można do nas zadzwonić, jakby ktoś chciał na ten temat też zabrać głos. Można się z nami skontaktować, można też pisać. No i może też coś powiedzieć, no ale skoro niczego nie słyszę, no to bo to tu gala się odbyła, Graverton został wręczony, uroczysty i tak dalej. Więc przejdźmy sobie znowu do PZN-u, a tu projekt, który skończył się wielkim sukcesem. Słuchajcie, kolejny projekt zakończony sukcesem i jest to właśnie zakończył się projekt doszkalania instruktorów orientacji przestrzennej. Uczestniczy przez wiele godzin zgłębiali wiedzę, biorąc udział w wykładach, wykonując ćwiczenia oraz zadania praktyczne. Ostatni zjazd, który trwał od 18 do 22 września 2021 roku, skupił się przede wszystkim na pogłębieniu wiedzy z zakresu bezwzrokowej obsługi smartfonów, korzystania z aplikacji mobilnych pomocnych dla osób z dysfunkcją wzroku oraz poznawania systemów komunikacyjnych i nawigacyjnych, w tym NFC i Total Point. Uczestnicy mieli także okazję przećwiczyć zdobytą wiedzę w praktyce w przestrzeni publicznej z wykorzystaniem opasek zasłaniających oczy i białych lasek.
1: Bo prawda też jest taka, przynajmniej tak słyszałem już z niejednego źródła, że instruktorzy, szczególnie no już tacy z dużym stażem, to często nie są zbyt pozytywnie nastawieni do tych wszystkich technologicznych nowinek.
0: Przede wszystkim nie wiedzą, jak ich używać.
1: No właśnie, tak, wiesz, tak. Pierwsza kwestia
0: wiem
1: to nastawienie. Pierwsza kwestia to nastawienie. Z czego ono wynika? No to już jest inna rzecz i przypuszczam, że właśnie być może z jakichś niedostatecznych kompetencji cyfrowych. Tak też może być.
0: Natomiast ja mogę powiedzieć o mojej instruktorce orientacji przestrzennej tutaj w regionie, że nawet myśmy się wybrali, zrobiliśmy własną podróż tutaj do według mnie lepszego eksperta od nawigacji niż ja, aby coś więcej potłumaczył nam tutaj odnośnie właśnie systemów do nawigacji, właśnie GPS, czy Sinka, Stand Home, czy innych tego typu. Więc to nie jest tak, że to nastawienie jest na nie. Ono jest jak najbardziej na tak, natomiast według mnie brakuje zrozumienia i wytłumaczenia tych zjawisk. Tak?
2: A to bardzo zależy akurat, bo ja się spotkałem i nie tylko ja, i wiele gdzieś też osób, które znam, i to z Polski, i to poza Polską, bo to problem jest wcale nie taki lokalny, jakby nam się wydawało. Z tym, że no te osoby uważają, że w ogóle takie aplikacje to nie mają sensu, że najczęstszy argument telefon to nam się przecież wyładuje.
0: Wyładuje się każdy inny tracker, czy inny tak jak
2: no tak.
0: Nie załadujemy.
1: No tak, ale to jest też tracker, czy jakiekolwiek inne urządzenie, to już jest z tych nowoczesnych i ja mówiłem ogólnie o takiej niechęci
2: dokładnie,
1: do tego typu
2: inaczej, urządzenie elektroniczne to nam się wyładuje, używaj laski. To jest bardzo częste podejście.
1: Nie, no bo prawda jest taka, że podstawą jest korzystanie z laski. I kiedy my...
2: Która też się może złamać.
1: Oczywiście, że się może złamać. Ale to jest jakby no, urządzenie podstawowe, tak. A później wszelkie dodatki są właśnie, jak to mówią, dodatkami. I też gdzieś tam słyszałem takie opinie, no, że punkty to należy zapamiętywać te trasy, punkty orientacyjne. Przepraszam bardzo. Punkty orientacyjne, bo kiedy nam się coś rozładuje, to potem nie będziemy w stanie z tego skorzystać. No, okej, natomiast inna rzecz, że równie dobrze przecież można zadbać o jakieś narzędzie typu jakiś powerbank albo inne rzeczy, żeby sobie życie ułatwiać.
2: To jakby ja zawsze mówię, że idąc tą logiką rozumowania, że jak nam się coś rozładuje, to nigdzie nie dojdziemy, to równie dobrze można iść logiką, że no to w sumie z laską w ogóle po co się uczyć chodzić, przecież jak nam się laska złamie, to też nigdzie nie dojdziemy.
0: Dokładnie. Dokładnie.
2: Nie można tak myśleć.
0: Też tak uważam.
2: Trzeba nosić zawsze ze sobą, uważam, zapasową składaną laskę, nawet jakąś, bo jakąś nawet już starawą, krótką, nie wiem, zjechaną, ale nosić. Tak samo, no jeżeli ktoś korzysta na różne sposoby od nawigacji przez Apple Pay po, nie wiem, cash readera czy OCR z telefonu, no to też powinien no, mieć coś, co sprawi, że ten telefon będzie mu działał. Ja szczerze mówiąc nie wiem, co by mi w tym momencie poruszając się sprawiło większy problem. Brak laski czy brak telefonu? Bo o ile brak laski jestem w stanie obejść tym, że się będę każdego pasażera pytał, gdzie dojść, jak dojść i po prostu idąc.
1: Mikołaju, brak laski, kolokwialnie mówiąc, rozwiążesz sobie kijem od szczotki.
2: Kijem
1: jak bardzo
2: dokładnie.
1: Musisz.
2: Albo łańcuszkiem ludzi, który mnie, każdy mnie po 100 metrów gdzieś tam przeprowadzi.
1: Tak.
2: Brak telefonu,
1: a brak telefonu?
2: Brak
1: to
2: karty, brak pieniędzy, brak biletu, brak wszystkiego tak naprawdę. OCR-a chociażby. A to jest duży problem w tym momencie.
0: No w każdym razie, słuchajcie, zjazd zakończył się sukcesem, wszyscy zdali stuprocentowo, prawda, jeszcze sobie pooglądali różne rzeczy w przychodni, w centralnej przychodni rehabilitacyjnej, na przykład okulary pryzmatyczne i takie inne ciekawe, różne optyczne rzeczy. Natomiast, no, powinniście, możecie się dowiedzieć, kto ten kurs ukończył w waszym regionie i może ci, którzy nie czują się zbyt pewni z nawigacją, może się coś mogą dowiedzieć od tych ludzi, tak?
1: Dokładnie.
0: Może i oni zmienią swoje nastawienie też do tego i będzie to wszystko jakoś inaczej robione i prowadzone. W każdym razie taki projekt był, on był od 2020 roku do teraz, do września, od stycznia do września, stycznia 2020 do września 2021. Miał się skończyć troszkę wcześniej, ale pandemia, ale nie przeszkodziła pandemia, żeby to się w końcu odbyło po całości. Tak tu napisano. No i jeszcze ostatni, last but not least, ostatni mój taki newsik. 84 miliony złotych na centra dla osób z niepełnosprawnością. 84 miliony złotych przyznało Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej na tworzenie centrów opiekuńczo-mieszkalnych. To miejsca, w których osoby z niepełnosprawnościami mają zapewnioną codzienną opiekę, a także możliwość samodzielnego i godnego funkcjonowania na miarę swoich potrzeb. Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej wspiera samorządy w tworzeniu, a następnie utrzymaniu placówek pobytu dziennego lub całodobowego dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami. Projekt składa się z dwóch modułów. Pierwszy obejmuje utworzenie centrum opiekuńczo-mieszkalnego, drugi dofinansowanie funkcjonowania ośrodka w latach 2021-2024. Budżet programu będzie wynosił łącznie 300 milionów złotych. Środki będą pochodzić z Funduszu Solidarnościowego. No i tutaj, dlaczego ja się nad tym tutaj zatrzymałem? Bo dalej jest, tutaj pani Maląg tutaj w tym artykule mówi o tym, że dzięki temu osoby z niepełnosprawnością będą się lepiej integrować, będą się lepiej czuć ze sobą i tak dalej, ale w czym jakby rzecz? Bo i tutaj mnie może skorygujecie, a także słuchacze, kontakt.tyflopodcast.net, proszę bardzo, bo czy takie centra to są rzeczy pierwszej potrzeby dla osób niepełnosprawnych? Ja jak powstawał ten Fundusz Solidarnościowy, było mówione o tym, że ten fundusz ma załatać tak zwaną dziurę świadczeń dla osób niepełnosprawnych, w tym właśnie zasiłek 500+, plus ewentualnie jakieś inne potrzebne rzeczy. Natomiast w dobie tego, że wstrzymuje się waloryzację zasiłku pielęgnacyjnego, a tutaj robi się takie rzeczy, czy to jest rzecz pierwszej potrzeby? Ja nie mówię, że to nie jest niepotrzebna rzecz. Nie, ja tego nie powiedziałem, tylko czy to jest rzecz pierwszej potrzeby? gdzie osoby niepełnosprawne generalnie żyją w nędzy, no tak sobie trzeba powiedzieć, no z wyjątkiem tam takich naprawdę dobrze postawionych. No i tutaj poddaję dyskusję, co myślicie, jeśli macie na to ochotę, to powiedzcie, jak nie, no to wiadomo, ale to taki newsik, będziemy mieli centra. Ja myślałem, że przynajmniej to będą jakieś centra doradcze, ale to jakieś właśnie inne, jak słyszymy, opiekuńczo-mieszkalne, coś w tym stylu. Ale może, nie wiem, może Michale, może ja nie mam racji.
1: Szczerze mówiąc, nie bardzo wiem do końca, po tej informacji, jaką przedstawiłeś, co w tych centrach tak naprawdę ma się dziać. Czy to mają być mieszkania dla osób z niepełnosprawnościami? Czy to mają być takie dzienne mieszkania? Placówki opiekuńcze, czy co?
0: Nie, no dla osób i dziennej, dla osób dorosłych całodobowych. I to takie mieszkania, jakby gdzie będą jeszcze instruktorzy, asystenci, gdzie te osoby będą się lepiej czuły, będą bardziej społeczni.
1: No dobrze, ale czy to oznacza to, że ktoś na przykład, kto nie ma własnego mieszkania, to sobie będzie mógł w takiej placówce zamieszkać?
0: Czy ja tego właśnie nie rozumiem?
1: No właśnie, bo gdyby tak było, to myślę, że to nie jest głupi pomysł i że to jest coś, co rzeczywiście może dla części osób być pomocne, bo też jest druga strona medalu, mianowicie różnego rodzaju niewłaściwe podejście do osób z różnymi niepełnosprawnościami ze strony osób najbliższych i to jest rzecz, o której mało się mówi, a jest to też problem i część osób z miłą chęcią na pewno poszłaby na to kolokwialne swoje tylko za co. Więc jeżeli to by było coś takiego, to myślę, że byłaby to opcja całkiem niezła. Natomiast no, jeżeli mają być to kolejne te tak zwane warsztaty terapii zajęciowej, na pewno, to ja w tym momencie zgodzę się z tobą, że na pewno tego typu rzeczy są potrzebne, bo są osoby, które właśnie dzięki takim WTZ-om no, w ogóle są w stanie robić cokolwiek, a nie siedzieć tylko w domach. Natomiast no, czy jest to rzecz takiej pierwszej potrzeby, tu nad tym trzeba by się było zastanowić. Ale tak jak mówię, tu trzeba by było po prostu poznać więcej szczegółów, a tych szczegółów, no jak na razie, brak.
0: Cały artykuł będzie do przeczytania w komentarzu pod audycją i ja linka chyba też dałem, ale znaczy w ogóle to wziąłem z tego biuletynu, o którym mówiliśmy, znaczy mówiłem, skąd biorę informacje. To jest biuletyn 18 z września 2021. I ja sobie pozwoliłem też przekleić do komentarza, będziecie mogli tam przeczytać całość i się z tym zapoznać. No i jestem ciekawy, co o tym sądzicie. Ja tylko jeszcze powiem, że osoby, które nie mają mieszkania, znaczy inaczej, osoby z domów dziecka mają prawo do mieszkania od gminy bez żadnego ale, że tak powiem, poza wszelką jakąkolwiek kolejnością, więc to nie jest tak, że one nie... przynajmniej z tego, co się dowiedziałem z kancelarii pana Ikonowicza. Natomiast tutaj chyba chodzi jeszcze coś innego, do końca nie wiem co, tylko czy to jest rzecz pierwszej potrzeby i czy to warto z tego Funduszu Solidarnościowego właśnie... tworzyć, gdzie było powiedziane dla tych, którzy najwięcej zarabiają, bo to oni płacą na ten fundusz plus trochę państwo, że to jest po to, że dla osób niepełnosprawnych trochę pieniędzy za mało, no i żeby trochę im dodać, więc oni się zgodzili, no tylko tak jakoś coś tutaj, a tak samo troszkę jak z Pefronem, tak jakoś tak obserwuję, że to tak chyba nie idzie w tę stronę, którą trzeba, ale może ja się mylę i może tutaj, także tyflopodcast.net, kontakt.tyflopodcast.net, tam linki są i telefon jest i można zadzwonić i się wypowiedzieć. Równie dobrze będzie można się wypowiedzieć w komentarzu pod audycją też na ten temat. No i co? No i to jest chyba tyle ode mnie. Już chyba i tak się tu naprodukowałem bardzo dużo, jak na mnie, bo w sumie to moją działką są tyflohedy i troszkę newsów. No ale tak dzisiaj pomyślałem, co troszkę się troszkę się poprodukuje.
1: To ja tymczasem zajrzę do sekcji komentarzy, bo mamy jedną wypowiedź, ale zupełnie na inny temat. Kacper do nas napisał. Witam i pozdrawiam. W niedzielę wieczorem pojawiła się piąta część Dogi Futa. Mam nadzieję, że dobrze wymawiam nazwę tej gry. Jest to gra piłkarska, w której musimy otwierać paczki, budować składy, grać mecze, kupować innych zawodników i tak dalej. Dostępność jest dość duża. Wczoraj wieczorem napisałem do deweloperów o poprawienie kilku małych błędów. Gierka niestety jest na razie tylko na Androida, ale za jakiś czas ma pojawić się też na iOS. Nazwa tej gry to Smog Games 22. Jak coś można do mnie śmiało pisać na LTN-ie? Użytkownik Kacper Kreft. Miłej rozgrywki. Tak napisał do nas Kacper. Dziękujemy ci bardzo za tę wypowiedź i czekamy oczywiście na wasze kolejne wypowiedzi. Też można do nas dzwonić. kontakt.tyflopodcast.net. Tam wszystko znajdziecie. A teraz kolejna informacja, którą ma dla nas Paulina, a dotyczyć będzie takiej firmy, która nazywa się Good Maps, która ostatnio udała się na zakupy i coś ciekawego kupiła.
3: Kupiła mianowicie... Słychać mnie?
1: Tak.
0: Tak.
3: Kupiła mianowicie aplikacje mobilne od Sendero, wśród których jest wspomniana przez nas wcześniej kilka lub kilkanaście audycji temu Aira. Są też aplikacje do nawigacji. Te aplikacje, co prawda, albo nie są dostępne na naszym rynku, albo się nie przyjęły. W sumie to nie wiem, bo nie mam iPhone'a, a były tylko na iPhone'a. Natomiast ma wejść wsparcie Androida za kilka dni, mają się one pojawić w Google Playu, a także firma Good Maps zapowiedziała wejście na kolejne rynki. Stworzono również aplikację Outdoors, która jest uzupełnieniem do aplikacji Good Maps Explorer, która wcześniej była jako... Tak, jest uzupełnieniem Good Maps Explorer i która posiada cechy takie jak szczegółowy opis skrzyżowań, wbudowana nawigacja z zakręt po zakręcie, jest też tryb nawigacji okruszkami chleba. Nie wiem, jak to dokładnie działa, ponieważ...
2: To się nazywa breadcrumb navigation. Chodzi chyba o to, że my idąc zostawiamy ślad i możemy po tym śladzie jakby wrócić z powrotem, tak jak... przejść jeszcze raz.
3: Tak jak w Dotwalkerze. Chociaż pomimo marketingowego tutaj marketingowej narracji inne aplikacje do nawigacji takie rzeczy nie mają, ale może chodziło o aplikacje na iPhony i jakieś tam bonusy zasugerowane przez użytkowników przez 8 lat działalności Good Maps. Na ten moment są tylko zapowiedzi, ale już wkrótce możliwe, że doczekamy się więcej szczegółów.
1: No i obyśmy się doczekali, bo zawsze kolejne nowości na kolejne systemy cieszą. A propos nowości, to teraz będzie temat, który my poruszamy w zasadzie co tydzień, ale to dlatego, że się tu cały czas coś dzieje. Hearthstone i mod do tej gry Hearthstone Access. Kolejne nowości, a tym razem to takie nowości, na które czekało myślę, że wielu.
2: Tak, i ja pozwolić Czekajcie, że sobie to otworzę. O właśnie, mamy nowości. A więc tak, najważniejszą nowością w Hearthstone Access jest to, że od teraz możemy grać przez sieć. Możemy grać z innymi, możemy grać w trybie multiplayer. I tak.
1: Testowałem, faktycznie jest to możliwe.
2: Tak. Możemy to robić, gdy odblokujemy wszystkie klasy i mecze friendly, czyli z graczami, którymi sobie wybierzemy, casual, czyli takie zwykłe, i ranked, czyli no, takie, które się liczą do naszego rankingu, do naszej jakiejś tam gry. Wszystkie te mecze online działają na pełnej szybkości i mają limit czasu na turę, a więc musimy być zaznajomieni na tyle z grą, żeby móc grać w takich prędkościach. Autor tutaj sugeruje, żeby pograć sobie z komputerem na prędkości 10, bo z taką prędkością będzie się odbywać gra online.
1: Tak, i rzeczywiście, to muszę powiedzieć, że wcale ten czas, który tam mamy, a to jest chyba, nie wiem, minuta czy dwie, to wcale nie jest dużo, żeby rozegrać.
3: To jest 75 sekund.
1: A, no widzisz, to 75 sekund. Myślałem, że jest tego więcej. No
2: jest... Czy widzący szybciej grają?
1: Zdecydowanie, a przynajmniej ci, którzy są graczami takimi doświadczonymi. Ale zdarzyło mi się już rozgrywać gdzieś tam takie potyczki sieciowe z ludźmi, którzy zdecydowanie wolniej sobie z tym radzili.
3: To znaczy, ja mogę tutaj przedstawić swoją narrację, jeśli chodzi o użytkownika, który, gracza w zasadzie, który zawzięcie próbował ogarniać to z OCR-em, jeszcze przed wprowadzeniem takiej opcji do moda. I trochę tych partii mam już przegrane, jako że miał być turniej w chaosie i właśnie podejrzewam, że do tego turnieju, dlatego tak szybko ta nowość się pojawiła. Jednak został przełożony, ale nie o tym. W każdym razie dużo zależy po prostu od tego, co chcemy zrobić, ile różnych akcji chcemy wykonać na turę, bo na przykład, nie wiem, załóżmy, że mamy 10 many, ale zależy nam na tym, żeby zrobić 10 różnych rzeczy za jeden. I no, jakby zrobienie jej we właściwej kolejności, wybranie tych wszystkich opcji nie jest takie szybkie, nawet jeśli chodzi o ludzi widzących. Co więcej, jeżeli ktoś nic, na pewno jeżeli nic nie zrobi, ale chyba też jeżeli już wszystko, co miał zrobić, zrobił, już nie może zrobić nic, a trzyma turę, chyba tak też jest, to w przyszłej turze otrzymuje karę taką, że tura jego trwa tylko 5 sekund.
1: Tego nie zauważyłem. Tego nie zauważyłem, natomiast z tego, co ja zaobserwowałem, to no, tu się znowu kłania sposób, w jaki użytkownik niewidomy, a użytkownik widzący obserwuje karty i w ogóle korzysta z komputera. My korzystamy z komputera w sposób punktowy. To znaczy w jednym momencie jesteśmy w stanie skupić uwagę na jednej rzeczy. Użytkownik widzący, i wiem to z potwierdzonych źródeł, ma ogląd na szerszą całość. I to na przykład też ma znaczenie w przypadku planowania jakichś takich różnych strategii, jak gdzieś tam, powiedzmy, coś ruszyć, ile kart użyć, żeby po prostu wykonać jakąś tam rozgrywkę. I to jest coś, co rzeczywiście ja nie twierdzę, że osoba niewidoma nie jest sobie w stanie z tym poradzić. Bo na pewno jest, ale wymaga to znacznie więcej treningu, skupienia i takiego rozplanowania sobie tego i ogarniania tego, co my tak naprawdę mamy gdzieś w tej talii i jak sobie tam chcemy zagrać.
3: Przydatna jest też znajomość skrótów, takiego na przykład cena rękę, fauna naszego bohatera F na przeciwnika.
1: Tak, to się zgadza, ponieważ, to przyspiesza.
3: Ponieważ nawet nie chodzi o to, że przyspiesza w naszej turze, ale też inaczej, jak tylko tymi skrótami nie dostaniemy się do tego, co my mamy podczas tury przeciwnika. A jeżeli przeciwnik gra sobie na przykład wolno, albo się zastanawia, to my możemy już teraz przygotować sobie następne ruchy po to, żeby nam ten czas się tak szybko nie kurczył. I szczerze mówiąc, jak ja w ten sposób gram, to nie zauważam jakiejś znaczącej różnicy pomiędzy tym, jak ja gram, a gra przeciętny widzący. Chyba że na przykład właśnie mam parę takich deków, że akurat wtedy, kiedy jest dużo many, to używam dużo kart i momentami nie starcza mi czasu, ale podejrzewam, że wielu widzącym też by nie starczyło, tylko po prostu kwestia...
1: Część osób widzących też rzeczywiście gra dość powoli, to jest prawda, to jest prawda.
2: I tutaj ja powiem dwie rzeczy. Po pierwsze, brakuje tutaj czegoś, co jest w grze A Hero's Call i to jest moim zdaniem bardzo fajny mechanizm. O co chodzi? Tam mamy listę akurat no, przedmiotów w ekwipunku lub właściwie jakąkolwiek listę przedmiotów, czy to w sklepie, czy to w skrzyni, czy to w inwentarzu, gdziekolwiek. I na każdym przedmiocie możemy jedynką sprawdzić coś, dwójką sprawdzić coś, trójką sprawdzić coś. I zamiast naciskać strzałkę w dół, w dół, w dół, to my sobie naciskamy 1, 2, 3, 4 i tak dalej. Ale, i tu jest właśnie clue, jeżeli my znamy już troszkę tę grę i wiemy, co my chcemy sprawdzić, to my już nie musimy naciskać 1, 2, 3, 4, tylko my sobie naciskamy 3, 3, 3, 3 i w taki sposób możemy sobie szybko sprawdzić jedną konkretną statystykę, na przykład dla wszystkich przedmiotów. I teraz, jeżeli mielibyśmy skróty typu C do naszej ręki i tak dalej, jak tak jak mamy teraz, skróty typu na przykład Q, W, E, R, T, które nas przenoszą do poszczególnych kart w naszej ręce i skróty typu 1, 2, 3, 4, gdzie jedynka sprawdza atak, dwójka sprawdza obronę, trójka sprawdza opis, czwórka sprawdza coś tam, no to tu już trochę można się wykazać i może nie gramy jak widzący, ale gramy powiedzmy prawie jak widzący. To jest w ogóle pierwsza kwestia i jak dla mnie to jakby całą tę mechanikę by trzeba troszkę przerobić, żeby ona była mniej strzałkowa, bardziej taka dwa klawisze i jesteśmy. Po trzecie, a właściwie po drugie, przepraszam, mi bardzo otworzyło oczy na takie sprawy. To jak ja sobie pogadałem z kilkoma ludźmi z zachodu na temat, dlaczego wy używacie JOS-a. Bo mi się wydawało, że ludzie tak w sumie w większości przypadków używający JOS-a tak trochę nie za bardzo ogarniają komputer i w sumie to im tak no, dostali od rządu tego JOS-a, to używają tego JOS-a i w sumie to nie wiedzą, że jest coś takiego jak NVDA albo myślą, że to jest darmowe złe i spali im komputer. Co się okazuje? W wielu, wielu, wielu branżach JOS jest nieporównywalnie lepszym screen readerem od NVDA. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli pracujemy w porządnej firmie, zachodniej firmie i ta firma ma całe nasze oprogramowanie oskryptowane dla JOS-a, a najczęściej ma oskryptowane dla JOS-a, bo te skrypty jest zwyczajnie w świecie prościej zrobić i tam więcej takich dostępnościowych rzeczy w nich można. W NVDA-u to sobie możemy napisać dodatek do pomocy zdalnej, w JOS-ie piszemy skrypty takie typowo do udostępnienia aplikacji. No i pod Ctrl-Shift-M mamy ile klient ma minut w umowie. Pod Ctrl-Shift-T mamy ile klientowi zostało czasu do końca umowy. Pod Ctrl-Shift-N mamy jego imię. Pod Ctrl-Shift-S mamy jego nazwisko. Pod Ctrl-Shift-A mamy jego wiek. I tak dalej. Gdzie my w Polsce z NVDA-em, w jakim, nie wiem, call center, to wiadomo, tap, tap, tap, tap, tap, imię, dwukropek, pole edycyjne tylko do odczytu. Pani Joanno, tap, nazwisko, dwukropek, edycyjne do odczytu, Kowalska. Kowalska, tap, edycyjne do odczytu. 31. Widzimy, że pani ma powyżej 30 lat i zostało pani... Tak. Przepraszam. 15 miesięcy do końca umowy i tak mniej więcej no, niewidomy będzie pracował. Gdzie tam wszystko sobie naciśnie, tu skrót, tam skrót, wszystko ma pod skrótem. Każde pole nawet w formularzu, w formularzach, które oni często wykorzystują, przypisują sobie pod skrót, gdzie jak pole ma, gdzie jak formularz ma na przykład 70 pól, a no akurat osoba pracowała jako dyżurna na infolinii policji, i zgłaszała no, skradzieże, jakieś takie rzeczy, jak im tam ktoś zgłaszał przez telefon. No i to formularz miał kilkadziesiąt dobrych pól, gdzie potrzebne było najczęściej zawsze 5, tak naprawdę do 20. No to z NVDA-em przetabować się przez te kilkadziesiąt pól tracimy na wydajności masakrycznie. Z JOS-em pod wszystko jest przypisany skrót. My tego formularza używamy mniej więcej 70 razy dziennie podczas jednej zmiany, więc my się tych skrótów jesteśmy w stanie bez problemu nauczyć. Jak nam ten osoba przez telefon mówi, że no teraz to się zdarzyło w tym i w tym miejscu, Ctrl-Shift-L szybko do lokalizacji już możemy pisać. Gdzie będąc akurat na drugim końcu formularza to jest 70 tabów w przeciwnym wypadku. Naprawdę.
1: Ewentualnie ja zabawa z Ctrl-Insert-F.
2: Tak, ale ja rozmawiałem z ludźmi, którzy używają tak oskryptowanych aplikacji. Ja w tym momencie dopiero rozumiem, jak wolno używają urządzeń osoby niewidome i dlaczego tak naprawdę, jeżeli robimy cokolwiek profesjonalnie, to sorry, ale my musimy używać JOS-a i my musimy mieć do tego porządne, sensownie zrobione skrypty.
1: Czy musimy mieć skrypty, bo to już naprawdę abstrahując od tego, czy to zrobimy w NVDA-u, czy w JOS-ie. W JOS-ie jest po prostu lepsza dokumentacja. Nadal.
2: W JOS-ie nie ma GPL-a, od tego zacznijmy.
1: No
2: w JOS-ie nie ma licencji wirusowej i w JOS-ie jak my sobie napiszemy te skrypty, to my nie musimy tych skryptów za darmo wszystkim udostępniać, gdzie no, zakładając, że to jest jakieś oprogramowanie, powiedzmy, nie wiem, bankowe, które no, nie chcemy, żeby w ogóle cokolwiek wyszło poza naszą firmę, bo no, to się nagle okazuje, że jest to problem. Inna kwestia, jest mnóstwo do JOS-a już do kupienia skryptów. Chociażby są skrypty do Zooma, gdzie mamy na każdym użytkowniku skróty. Wycisz użytkownika, odcisz użytkownika, opuść mu rękę, pozwól mu mówić, pozwól mu to robić, pozwól mu tamto robić. Przyjmij użytkownika, który właśnie wszedł do waiting roomu, odrzuć użytkownika, który właśnie wszedł do waiting roomu. Odpisz szybko użytkownikowi, który właśnie napisał coś na czacie i tylko jemu prywatnie. Wycisz wszystkich, odcisz wszystkich. Na to wszystko mamy skróty. Zrobimy to po niewidomym? Oczywiście, że zrobimy. Jest Zoom dostępny? Oczywiście, że jest. Czy to będzie szybkie? Czy to będzie wygodne? To
1: no jest chociażby
2: inna sprawa.
1: Prosta rzecz, tu gdzie się JOS może z NVDA równać i w tym przypadku i te skrypty są porównywalne i tu się rzeczywiście szybkość też przydaje w działaniu, to jest Station Playlist, to jest to programowanie do emisji radiowej i no bez tego programu, bez tych skryptów, czy to do JOS-a, czy do NVDA, oczywiście jest praca możliwa, nie przeczę. Natomiast
2: dokładnie.
1: Z tymi skryptami szybko sprawdzimy sobie czas, sprawdzimy za pomocą jednego skrótu, z którego odtwarzacza w danym momencie jest odgrywany jakiś utwór. Na monitorze brajlowskim nam jest w stanie wyświetlać się odliczanie jakieś tam do końca utworu albo do końca na przykład intra i tak dalej, i tak dalej.
2: Dokładnie. I w takich rzeczach, gdzie czas jest dość ważny, albo dlatego, że my to robimy ileś dziesiąt, ileś set, ileś tysięcy razy dziennie, albo dlatego, że my jesteśmy po prostu na linii i no, my musimy działać tak jak widzący, no, albo chociażby dlatego, że jeżeli pracujemy w jakimkolwiek call center, no to jednym z najważniejszych wskaźników, który jest zawsze liczony, to jest przeciętna długość połączenia. I im ta długość jest krótsza, im więcej tych połączeń jesteśmy w stanie obsłużyć, więcej klientów, tym bardziej jesteśmy pożądanym pracownikiem. Jak widzący coś zrobi w minutę, niewidomy to robi w 10, długo nie popracuje. Oczywiście zakładamy, że niewidomy tam pracuje no, jako człowiek, a nie dlatego, że daje z PFRON-u, bo żyjemy w patologicznym kraju. Ale jakby no, zakładamy, że niewidomy tam pracuje jako no, pełnoprawny, rzeczywisty pracownik, a nie jako jakiś tam wypełniacz pewnych statystyk, tak? No to niestety, no, bez takiego JOS-a, bez takich skryptów, to nie ma się co równać z widzącym. Więc jakby no, warto sobie uświadomić, że niewidomy ze screen readerem wszystko zrobi, ale ile mu to zajmie, to jest inna sprawa.
1: Pytanie, czy z tymi skryptami rzeczywiście jesteśmy w stanie konkurować z osobą widzącą mimo wszystko?
2: Z dobrymi, inaczej, nie we wszystkim, ale w dużej ilości rzeczy, zwłaszcza przy procesach bardzo powtarzalnych. Czyli gdy cała nasza praca to jest jedna apka, jedna strona, albo kilka apek, kilka stron, nie wiem, jeden formularz sprzedaży, jeden formularz zbierania danych, jedna ankieta, o której my dzwonimy i wypełniamy, jeden, nie wiem, no apka do emisji radiowej, tak jak ty mówisz. Emitujemy różne piosenki, różne audycje, ale tak naprawdę pracujemy w jednym interfejsie.
1: W jednym interfejsie, dokładnie.
2: Wtedy myślę, że spokojnie. Jeżeli naszą pracą jest chociażby przeglądanie stron internetowych i zadania typu znajdź, zrób research i my codziennie jesteśmy w 3000 różnych miejsc, myślę, że nie. Myślę, że nie, myślę, że jesteśmy na to za wolni. Inna sprawa, komputer jak komputer. Telefon to jest w ogóle jeszcze inna bajka i tam to jest już w ogóle tragedia. Osoby widzące, które naprawdę nie mają jakiejś wielkiej wiedzy, takie przeciętne, które no komórki to użyją, w Google to wejdą, przelew to zrobią, ale już żeby, nie wiem, aplikację z zewnętrznego źródła zainstalować, to już o czym ty pani do mnie mówisz, to naprawdę z bardzo zaawansowanym, technicznie niewidomym, z pomapowanymi gestami i nie wiadomo jeszcze czym, to większość rzeczy to oni zrobią 10 razy szybciej. Gdzie ja...
1: Zwłaszcza jak jest sytuacja tak. Typu, no dobra, to dam ci mój telefon. Nawet jeżeli ktoś włączy, powiedzmy, tę mowę tak. I nie mamy dostosowanego do siebie czytnika ekranu jeszcze w takim
2: ale
1: czymś.
2: Nawet na swoim telefonie, nie wiem, wyszukanie głupiego pociągu z do, nie jesteśmy w stanie, nie ma opcji. Porównywałem to kiedyś. Widzący to zrobi naprawdę w 5 sekund, bo on od razu przejdzie do ekranu głównego, on zerka i on momentalnie wie, gdzie ta ikonka jest. Jeżeli my nie pamiętamy, gdzie ta ikonka jest, to nam z 15 sekund, powiedzmy, zajmie do...
1: Wyszukanie aplikacji.
2: Dokładnie, wyszukanie aplikacji. No dobra, 5, jeżeli używamy albo wejścia ekranu, albo listy alfabetycznej na Androidzie, w zależności tam od systemu. Widzący, klik. Natychmiast. Zero w ogóle czasu. Nie wiem, my tutaj zaczynamy wyszukiwanie, pojawiają nam się jakieś sugestie, pytanie, do kiedy pisać, kiedy szukać sugestii. Widzący widzi, że zaczyna pisać wa, okej, o tu mamy Warszawę Centralną, klik. Już, jesteśmy, wyszukane. My, nie ma opcji, nie ma opcji, zwyczajnie w świecie nie ma opcji. Na komputerze może jeszcze, zwłaszcza jak umiemy szybko pisać, zwłaszcza jak tego, na telefonie.
1: Słuchajcie, nie, no prawda nie, jest taka.
3: Mi się wydaje, że jeżeli chodzi o aplikacje, których często używamy, jeżeli na przykład mamy gesty krawędziowe, to u mnie to jest różnica widzący sekunda, ja 3 sekundy. Ale na przykład zrobić coś w tej apce i scrollować się przez elementy jakieś tam, nie wiem, grafiki, reklamy, cuda, to jest u nas, w sensie, nie wiem, mi się przypomniał taki przykład, że siostra coś mówi, dobra, to ja sprawdzę, o której do niego dzwoniłam. Aha, 3 minuty temu.
2: No, dokładnie.
1: Słuchajcie,
2: chociażby
1: no, ale
2: dlatego.
1: Przecież prawda jest taka i to mówi się nie od dziś i to wiele osób o tym też wspomina. Programy odczytu ekranu, one konwertują tak naprawdę
2: dokładnie.
1: Aplikacje, które są projektowane z myślą o widzących. No nikt, dokładnie, nawet Apple, które stawia na dostępność tak, od samego początku, nie projektuje swojego interfejsu z myślą o osobach niewidomych. Najpierw są osoby widzące, potem są osoby niewidome, które to mają jakby no, sztucznie przetworzone, ten, tak, ten interfejs.
2: I dlatego mnie bardzo cieszy to, co teraz Apple mówi o dostępności w tych takich swoich dokumentach dla programistów i w tych wykładach na swoich konferencjach dla programistów, bo kiedyś Apple mówiło, róbcie aplikacje dostępne, ma działać z voiceoverem. A teraz, ja zauważyłem bardzo mocno na przykład w tym roku, że był na to bardzo duży nacisk położony, Apple mówi tak, to, że wy robicie aplikacje dostępne, to nie jest koniec. Weźcie też pod uwagę to, ile osobie niewidomej zajmie skorzystanie z tej aplikacji i jak bardzo wyeksponowane są pewne rzeczy. O co chodzi? Jaki tam był przykład podany? Jeżeli mamy sklep internetowy i mamy w tym sklepie wyróżnione konkretne produkty, które są w promocji i widzimy po prostu ewidentnie, jako osoby widzące, przewijając sobie ekran, że te produkty mają w sobie coś specjalnego. Żeby ta aplikacja była uznana za dostępną według Apple, my na naszej liście powinniśmy wyeksponować te produkty na pokrętle. Powinniśmy stworzyć na pokrętle kategorię promocje i po tej kategorii promocje osoba niewidoma powinna mieć prawo góra-dół gestami się poruszać. Bo według Apple, jeżeli cokolwiek jest wyeksponowane i osoba niewidoma, osoba widząca jest w stanie sobie to szybko znaleźć, to trzeba znaleźć alternatywny sposób, żeby osoba niewidoma też sobie to mogła szybko znaleźć. I ja tutaj będę wracał mimo wszystko do tego, co od wielu, już 20 ponad, jeżeli nie 30 lat, mówił niejaki TV Raman, twórca Emacs Pika, człowiek, który stoi w ogóle za talkbackiem, za dostępnością w dokumentach Google, bo on tam sporo w Google przesiedział i sporo gdzieś tam zrobił do dobrego dla dostępności. Człowiek, który stoi za dostępnością tych wielkich, ogromnych komputerów IBM-u, bo on też w IBM-ie sporo pracował. On uważa, że robienie interfejsów dostępnych, interfejsów dla widzących, dostępnych dla niewidomych, to jest w ogóle zły pomysł i że czasem trzeba, ale jakby najlepiej to by było w ogóle ograniczyć i że najlepszym sposobem to jest robienie interfejsu dla niewidomych od zera dla niewidomych. I według niego takie duże aplikacje, z których my często korzystamy, typu edytor, typu kalendarz, to powinny być aplikacje robione typowo dla niewidomych, współpracujące z tymi samymi formatami, co mają osoby widzące. I tak na przykład on był pomysłodawcą launchera Ice Free, który kiedyś na Androidzie był stosowany, gdzie tam bodajże gestami konkretnymi mogliśmy sobie szybko od razu uruchamiać jedną konkretną apkę, jednym tak naprawdę tapnięciem, czego nawet iPhone do dnia dzisiejszego, już o Androidzie nie wspominając, w żaden inny sposób nam nie daje.
1: Mikołaju, to się wszystko zgadza, tylko teraz mamy takie dwie szalki na tej wadze i mamy, z jednej strony ergonomię, bo to chyba tak możemy tym słowem określić, drugą, na drugiej szalce mamy dostęp do tych aplikacji. Bo gdyby gdyby tak było, bo to te postulaty są jak najbardziej słuszne. Ja się z nimi bardzo zgadzam. Tylko ja już teraz widzę, jak każda firma, nawet z gigantów technologicznych, zatrudnia sztab ludzi, którzy projektują interfejsy użytkownika od podstaw zaprojektowane dla tak naprawdę garstki. A już nie mówię o mniejszych różnych firmach, czy o pojedynczych programistach, którzy jak mają dodać dostępność, to już mają z tym niekiedy problem, a jeżeli mieliby zaprojektować coś zupełnie od zera, to już w ogóle tego nie widzę.
3: Ja powiem więcej. Ja widzę aplikacje, które dla niewidomych są w wersji 0.0.1, dla widzących są w wersji 5.12.18, bo nikomu się nie chciało cały czas trzymać człowieka od dostępności.
1: Dokładnie.
3: Ja widzę aplikacje, które dla niewidomych kosztują 100, dla widzących kosztują 0, bo przecież przez tych niedobrych niewidomych musimy ciągle zatrudniać kogoś tam. Ja już widzę aplikacje, które dla niewidomych mają 3 funkcje na krzyż, dla widzących mają 20 funkcji, bo nikt nie będzie nad tym siedział, żeby tych niewidomych tam obsłużyć. I ja już widzę przyzwyczajenie niewidomych do aplikacji natywnych dla niewidomych i tych, którzy używają 3 apek na krzyż, bo przecież nikt inny więcej nie zrobił apki dostępnej natywnie, więc w sumie to mi się nie chce korzystać z komputera, w sumie to mi się nie chce odkrywać nowych rzeczy na telefonie i w sumie to mają zrobić, a jak nie zrobili, to...
1: Więc założenia teoretyczne to tego są bardzo fajne, praktyczne, no realia no niestety są jakie są.
2: I dlatego ja to powtarzał i będę pewnie jeszcze długo powtarzał. Nie dawajcie mi dostępności, dajcie mi API. Zobaczcie, co się stało z Twitterem. Twitter jest jakoś dostępny, bo jest, bo ja nie mówię, że nie. Twitter mobilny jest całkiem nieźle dostępny, bo to się wszystko da, to jak najbardziej jest dostępne. Czego ludzie używają? TVBlue, Chicken Nugget, Twistcake, Quinter, Twitterific, na Maca, na iPhone'a, na Androida też się pewnie tutaj znajdzie. Mnóstwo jest tych apek. Część mainstreamowych, część mniej mainstreamowych, ale no w taki sposób, przez to, że to API istnieje, wyrobił się w ogóle koncept interfejsu niewidzialnego, wyrobił się koncept bufora. Czy Twitter by to sam kiedykolwiek zrobił? Nie. Mamy API, my w założeniu, my niewidomi, zrobiliśmy sobie to sami, bo Twitter dał nam tę możliwość. Co mamy na Facebooku? Jaką taką dostępną, powiedzmy, że aplikację? Da się. Wygodne, niewygodne.
3: Ja bym więcej. Co mamy na Facebooku? Ludzi, którzy używają strony Facebooka pisanej dla starej Nokii. I nie obrażam nikogo, bo ja sama jej używam.
1: Ja też. Ja cały czas korzystam z mBasic. Także i aplikacji mobilnej. I to się zgadza. Więc gdyby Facebook rzeczywiście tak nie sępił tego swojego API, to tu można by było naprawdę już od dawna coś zrobić. Słuchajcie, mamy telefon, więc ten telefon odbierzmy. Kto jest z nami? Halo?
4: No halo, witam serdecznie. Bartek po tej stronie.
1: Cześć Bartku. Z czym do nas dzwonisz?
4: No tutaj ja tak słucham waszej rozmowy dzisiaj przez komputer, bo nie wiem, chyba na Facebooku dzisiaj was nie ma, może po tej wczorajszej, że tak powiem, giga awarii.
1: Powinniśmy być, natomiast...
4: Nie przyszło mi powiadomienie bynajmniej o 20:00. Jak już włączyłem sobie na komputerze przez listę odtwarzania, to już byliście po tyflohedach, także słucham was przez odtwarzacz na komputerze, ale nie w tym rzecz, bo słucham waszego tutaj jakby waszej dyskusji Android, iOS i teraz moje pierwsze takie pytanie brzmi, co ja mam zrobić, gdyż zostałem dzisiaj poproszony o pewną rzecz dotyczącą Androida, a jako że no może nie od dłuższego czasu, ale dopiero powiedzmy to będzie niedługo 2,5 roku, odkąd korzystam w ogóle z panelu dotykowego, a w tym przypadku jest to iOS, jako że prawie że od początku mi tu pewne osoby mówiły, że jednak bardziej ten iOS będzie dla mnie bardziej dostosowany jako osoby niewidomej, a zostałem poproszony o zrobienie coś na Androidzie, mianowicie przesłanie wiadomości SMS na inny numer. I teraz taka rada, raczej pytanie do was, co byście mi poradzili, jak to zrobić? Gdyż ja, jako że tak powiem, no, miałem krótkie doświadczenie z Androidem, de facto chcę się tego systemu jakby nauczyć od podstaw, tylko że to wymaga, że tak powiem, dużo, trzeba po prostu szukać w dobrych źródłach, na to potrzeba niestety czasu, a powiedzcie mi, jak to zrobić no, szybko i niczego nie uszkodzić.
3: To znaczy, nie wiem w czym konkretnie jest problem ze zrobieniem tego i
4: znaczy się, bo te gesty androidowe chyba są podobne. Tak jak zdążyłem się tutaj zorientować bynajmniej, bo gest lewo-prawo działo, tylko
3: tak,
4: na przykład jak się przemieszczać między tymi aplikacjami, ewentualnie jak przejść na ekran główny, takie pewne wskazówki i ewentualnie jak mamy na iOS-ie, jak mamy na zasadzie pokrętła, później mamy gest góra-dół, żeby wybrać odpowiednią opcję z danej kategorii na pokrętle.
3: To tutaj
4: tak jak
3: jest...
4: na przykład właśnie mamy... Właśnie,
3: góra,
4: w iOS-ie, jak na przykład...
3: zmiany jednostki i prawo-lewo do jakby poruszania się. Jeżeli używasz tego, bo no właśnie, na Androida są różne screen readery, różne launchery, różne aplikacje
4: Tutaj właśnie mówimy o Samsungu,
3: SMS-ów,
4: czyli tym więc... samsungowskim screen readerze.
3: Zaraz, jak on się nazywa?
1: Voice Assistant?
3: Voice...

0: W przykładzie iOS-a tłumaczył, jak jest u nas, że mamy aplikację wiadomości i mamy kilka konwersacji od różnych numerów. I na przykład kilka wiadomości jest od jednego nadawcy i to się mieści w jednej konwersacji. I żeby przesłać jakąś, którą z tych wiadomości dalej, trzeba w nią wejść. I to jest tak samo?
1: Tak,
0: aha,
1: to
0: czyli
1: jest tak
0: wchodzimy w
1: samo,
0: te konwersacje.
1: Przynajmniej w domyślnej aplikacji od Google w wiadomościach jest przycisk rozpocznij czat. Tam się wybiera kontakt albo wpisuje numer, a poza tym są numery, z którymi kiedyś pisaliśmy SMS.
0: No właśnie i o to się rozchodzi. Na przykład daną wiadomość SMS mamy pozostawioną, nie usuniętą w tej aplikacji, czyli jeżeli chcemy przesłać ją dalej, to musimy w nią wejść, tak? Jak rozumiem?
1: Spróbuj
0: I wtedy
1: wejść
0: dalej.
1: tam, stanąć na tej konkretnej wiadomości, jakby kliknąć w nią, ale to drugie kliknięcie jakby przytrzymać na ekranie, czyli coś takiego. Ja to spróbuję pokazać na tytyt, o coś takiego.
2: No
1: i
2: na
1: wtedy się
2: iOSie jest podobnie, też wywołanie tego
1: tak,
2: menu kontekstowego.
1: I wtedy się powinno otworzyć menu kontekstowe, które będzie takim trójdźwiękiem na talkbacku, znaczy na voice assistantie.
0: A jak wygląda to
1: w każdym razie
0: to
1: później
0: że...
1: w prawo idziesz i powinieneś mieć opcję przekażdżania.
0: Aha, rozumiem. Czyli to ma być takie podwójne, długie stuknięcie, czy jedno...
1: Tak,
2: jedno krótkie, drugie dłuższe, drugie z przytrzymaniem.
0: Aha, czyli to jest właśnie coś jak na zasadzie w iOSie, jak mamy, tak? Wywoływanie
1: dokładnie.
0: Właśnie menu kontekstowego.
1: Jest menu kontekstowe.
0: Aha. I wtedy za pomocą gestu lewo-prawo szukamy, prześlij
1: tak,
0: dalej, coś podobnego będzie nazwane, tak?
1: Otóż to. Spróbuj to znaleźć.
0: Okej.
1: Okay. Tam być.
0: Czyli to pierwsze wrażenie, to nie mam się czego obawiać. Że tutaj
1: raczej
0: niczego nie uszkodzę tej
1: raczej
0: osobie.
1: Raczej nie, bo
2: nie,
1: no. Nigdy nie używam iPhone'a, więc nie wiem, jaka jest różnica troszkę pomiędzy Androidem a iOS-em i dlatego też to tak zaczęłam
0: no właśnie,
1: tłumaczyć.
0: Tego systemu chcę się na nowo, raczej od podstaw, jak już mówiłem, tutaj nauczyć tych gestów, później będę mógł sobie ewentualnie porównać i
1: jeszcze
0: stwierdzić, który system jest prostszy.
1: Sprawdzę gdzieś tam później, czy faktycznie ta opcja przekaż dalej jest i już później dam znać. Ponieważ mam telefon w drugim końcu pokoju. Także jak już się rozłączysz i będę miała chwilkę, to sprawdzę to.
2: Okej, okay, Bartku, czy
0: i
2: coś jeszcze?
0: Tutaj drugie, tak, jeszcze mam jeszcze drugie pytanie a propos aplikacji Lazarillo na iOS-a tym razem. Nie wiem, czy, bo ty, Michał, korzystasz z iOS-a i Mikołaj chyba też, jak dobrze pamiętam oczywiście.
2: Tak, korzystam.
0: Po aktualizacji do najnowszej wersji iOS-a, bynajmniej jak się wejdzie w Lazarillo, wyszuka dany punkt, do którego chcemy dotrzeć i wybierzemy opcję, że chcemy ją śledzić za pomocą kombinacji pieszej, to już nazwę tak, mamy te opcje, tak, bo tam jest jeszcze transportem publicznym, Uberem i tak dalej. I mnie właśnie, jak ja tutaj ją od wczoraj testowałem te opcje, to pokazywał mi jakiś błąd, spróbuj później. Nie wiem, czy wy też tak macie.
3: Nie używam, jeszcze nie używam, nie mogę więcej powiedzieć na ten temat, szczerze mówiąc.
0: Bo to dopiero chyba właśnie od tej 15.01 chyba dopiero mi się zaczęło, bo wcześniej jakoś tego nie zauważyłem. W ogóle jak 15.0 wyszło, to tego jeszcze nie zauważyłem. Nie wiem, czy to możliwe, że coś ta najnowsza aktualizacja mogła coś tutaj popsuć.
3: Podejrzewam, że serwer. Podejrzewałbym serwer, ale nie wiem, nie używam. Ciężko mi jest cokolwiek powiedzieć, szczerze mówiąc.
0: Bo tutaj nawet niezależnie od operatora, wydaje mi się, bo tutaj było na dwóch operatorach to testowane.
3: Bardzo bym się zdziwił, gdyby to był operator. Nie, to nie ma jakby nic do rzeczy, więc...
1: Tymczasem...
0: Nawet jak sprawdzałem, na pasku statusu była połowa sieci, ale to myślę, że i tak jest
3: nie.
0: Dużo jak na tak długość transferu.
3: To jeżeli już to jest kwestia, ja bym stawiał na serwer, na to, że tam im się coś po prostu wysypało, jakieś limity w API, ktoś
0: no,
3: API
0: czyli,
3: zmienił.
0: Czyli czekamy tylko na aktualizację ewentualnie.
3: Tak, tak, tak.
1: Tymczasem sprawdziłam, co do pierwszego pytania, u mnie, czyli w wiadomościach Google, jest tak, że po prostu ustawiam się na konkretnej wiadomości, daję właśnie jedno krótkie, jedno długie, dwukropek z przytrzymaniem. Później dostaję takie zaskakujące powiadomienie, że wybrano jedną wiadomość. Tam później trzeba iść na sam koniec razem z polem edycji tekstowym i

0: To wszystko trzeba przejść i później są opcje skopiuj tekst, usuń więcej opcji, w to więcej opcji trzeba wejść
1: Aha.
0: i tam przekaż dalej i później się wyświetla lista
1: Aha.
0: kontaktów i można też wpisać numer.
1: A ewentualnie, jeżeli powiedzmy, że takiej osoby nie mamy wpisane w kontakty, jest możliwość wpisania z normalnej klawiatury?
0: Da się
2: z klawiatury,
0: numer,
2: tak.
1: Okej. Okay.
2: Ja natomiast, sprawdziłem, Bartku, z tym śledzeniem i u mnie nie pojawił się błąd.
1: Ale znaczy się tak, jeżeli wyszukałeś i ale włączyłeś, Michał, rozpocznij śledzenie tego miejsca, to mówisz o tej opcji?
2: To znaczy tak, to wybrałem powiedzmy na przykład pieszo i wybrałem mapę, tak?
1: Tam... Laverillo. A nie, bo ja tylko mówię, jak nam pokaże się to, ta możliwość wybrania aplikacji, mhm. gdzie mamy na przykład Laverillo, Google Maps,
2: tak.
1: Apple, czy tam na przykład aplikację Moovit i jak wybierzemy tylko Laverillo, to wtedy nam tutaj zarówno mnie, jak i koledzy wyskakiwał błąd.
2: A Laverillo, okej, to jeszcze zaraz sprawdzę.
1: Jeszcze tylko taka króciutka trzecia wiadomość, żeby już wam, że tak powiem, czasu antenowego nie zabierać, ale dobra wiadomość bynajmniej dla mnie, Michał, i zarówno chyba dla ciebie też. Ale to już był chyba tydzień temu, nie wiem, czy zauważyłeś, wróciła opcja kart w ICO.
2: Potwierdzam, wróciła, tak.
1: Miejmy nadzieję, że już się nie zepsuje przy następnej aktualizacji aplikacji, ale mogę powiedzieć, że z tego powodu jestem bardzo zadowolony, bo to mi zaoszczędzi dużo czasu i zapewne, Michał, tobie też. Czekaliśmy na to długo. Dobrze. To wtedy by było na tyle tutaj. Paulinie serdecznie za to dziękuję, bo wtedy będę wiedział, jak się do tego zabrać.
0: Proszę
1: bardzo. Ale jeszcze... Jeszcze takie malutkie pytanie do was, bo ja szukałem na Tyflo podcaście, czy jest jakiś właśnie podcast o podstawach z Androidem. Nawet jeszcze sam tego nie słuchałem, tylko dałem właśnie tej osobie, której to będę robił. No niby stwierdziła, że niby takiego nic, czego ona mogłaby się nauczyć, nie było. Czy jest jakiś taki podcast, co zupełnie o podstawach mówi o Androidzie?
2: Obawiam się, że nie. Nie pamiętam, szczerze powiedziawszy. Pokazywaliśmy trochę różnych telefonów z Androidem, z różnymi Androidami, ale to już było dość dawno temu. A niestety
3: problem z Androidem jest
2: ciężko nie. jest zrobić taki konkretny podcast podstawy z Androidem, dlatego że, no tak jak wspomniała Paulina, ten system może się bardzo różnić w różnych sytuacjach.
3: W zależności od producenta telefonu i telefonu, i modelu telefonu.
1: No tak, bo sam Samsung ma tego swojego screen readera, ten voice assistant. Tu w przypadku Huawei'a czy Xiaomi mamy talkbacka. To są, mogą być różnice, bo to są zupełnie dwa różne screen readery.
3: Nie, to nie tylko to.
0: Rzecz. Jak mamy Huawei'a, to mamy Huawei screen reader.
3: Dokładnie.
0: Od niedawna.
1: A tam w ogóle są jeszcze
3: więc
1: inne.
3: I mamy system ten Harmony OS.
0: Także tutaj wchodzi kolejne.
1: No widzicie, troszeczkę tutaj nauki jednak jest przede mną. Będę musiał, że tak powiem, bliżej temu systemowi się przyjrzeć.
2: Jest.
1: No to
2: I potwierdzam, Bartku, rzeczywiście, jeżeli wybierzemy Laverillo, to no to jest problem. To jest ten komunikat.
1: No to czyli Mikołaj tutaj mógł mieć rację.
2: Tak, to coś z serwerem.
1: Serwera,
2: tak, bo to ewidentnie wygląda na błąd serwera. To jest po stronie serwera jakiś problem.
1: No to trzeba aktualnie sprawdzać, czy są jakieś nowe aktualizacje, bynajmniej w ciągu tygodnia zobaczymy, jak to się dalej potoczy. Ewentualnie
2: Dokładnie.
1: Będę tutaj was informował albo telefonem, albo komentarzem na FB, jak już wszystko będzie w porządku.
2: Okej, Bartku,
1: dobrze,
2: to dzięki w takim razie za
1: dzięki
2: telefon.
1: Dzięki tutaj za wypowiedź i pozdrawiam was serdecznie. Trzymajcie się, do usłyszenia.
2: Pozdrawiamy również, do usłyszenia. A teraz przenosimy się do Bydgoszczy. Tam niewidzialny koncert. Więcej na ten temat wie Paulina.
0: Zgadza się, jest to eksperyment, który przeprowadza światłownia, czyli jakby będzie to pierwszy koncert na pewno w Bydgoszczy, możliwe, że też w kraju, który będzie wyglądał tak, że osoby widzące prowadzone w takim tak zwanym pociągu przez niewidomego wejdą do sali całkowicie zacienionej. Też osoby, które będą grały jakieś tam szanty czy bluesa, nie będą mogły patrzeć, jakby będą w całkowitych ciemnościach. Co też stawia wyzwanie i osobom grającym, ponieważ nie będą w stanie śledzić tekstu, nut, będą musiały po prostu grać na słuch. I osób, które są na widowni, ponieważ mogą być zestresowane, że prowadzi ich osoba niewidoma, że gdzieś tam trafiły do świata, w którym głównie używany przez nich zmysł jest wyłączony z percepcji. Jest napisane na stronie, że można się spodziewać takich koncertów co miesiąc. Były przygotowania długotrwające, jednak teraz po pandemii, czy gdzieś tam w czasie jej łagodniejszych przebiegów, można się spodziewać częściej tych wydarzeń. Na takie koncerty wejściówki mają być po 30 zł.
2: No więc kolejna ciekawa inicjatywa, a teraz kilka słów o projekcie, który się nazywa, mam nadzieję, że dobrze go wymówię nazwę, DMF. To jest projekt, którego zadaniem jest stworzenie różnych ciekawych narzędzi do nauki matematyki. Jak czytamy w opisie tego projektu, matematyka jest przedmiotem, z którym każdy musi się zetknąć na swojej ścieżce edukacyjnej. Dla jednych jest to dziedzina bliska i fascynująca, dla innych trudna i sprawiająca wiele kłopotów. Od maja bieżącego roku realizowany jest międzynarodowy projekt, który ma na celu opracowanie nowoczesnych materiałów i technik uczenia się matematyki dla osób z dysfunkcją wzroku. Uczestnikami tego projektu są Włochy, Francja, Niemcy oraz Polska, którą reprezentuje Towarzystwo Muzyczne imienia Edwina Kowalika. Pierwszy etap projektu polega na zbadaniu aktualnego stanu rzeczy i potrzeb edukacji matematycznej. I tutaj odsyłać będę raczej do komentarzy, jeżeli chodzi o konkrety, bo tu będą trzy ankiety. Trzy ankiety do wypełnienia, ale nie przez jedną osobę, tylko dla różnych grup, że się tak wyrażę, docelowych, bo mamy trzy ankiety dla różnych. I pierwsza ankieta jest skierowana do nauczycieli, druga ankieta jest skierowana do uczniów i studentów, no i mamy jeszcze trzecią ankietę, której adresatami są stowarzyszenia i biblioteki. No i teraz prośba jest taka, aby ankiety te wypełnić. Można to zrobić bezpośrednio za pomocą linków, które zostaną przekazane w komentarzu, albo można też podyktować odpowiedzi. I w tym drugim przypadku proszone są takie osoby, które chciałyby w ten sposób to uczynić na adres poczty elektronicznej towmuz@outlook.com, outlook.com lub towmuz@idn.org.pl. Także te ankiety będą w komentarzu pod najnowszym Tyflo przeglądem. I zachęcamy wszystkich, którzy są zainteresowani matematyką, bądź też, którzy mieli z nią problemy, do wypełnienia tych ankiet, a nuż uda się coś ciekawego stworzyć. No a teraz przenosimy się do kolejnej informacji i to będzie informacja, którą ma dla nas Paulina, a dotyczyć ona będzie czytnika ekranu dla Windowsa dla użytkowników chińskojęzycznych i anglojęzycznych. Co to za ciekawostka? Co to za program, Paulino?
0: To jest jakiś program, to jest jakiś screen reader, na którego się tylko natknęłam pod postacią linku. To jest screen reader, który się nazywa Windows Lite. Ma on języki tam chyba mandaryński i angielski tylko. W ogóle nie zdążyłam go przetestować, ponieważ znalazłam go kilka minut przed audycją, ale link jest w komentarzu, jeśli ktoś jest entuzjastą takich egzotycznych rozwiązań.
2: To jeżeli Arek nas słucha, to może już coś wie na temat tego czytnika ekranu, możliwe. Czy to w ogóle warto zawracać sobie z nim jest głowę.
0: Natomiast podejrzewam, że jak tylko uporam się z własnymi systemowymi perypetiami to przetestuję to, aczkolwiek jakby samo źródło, z którego ten link mam, nie podało żadnych informacji i też właśnie tylko w kontekście takim, jak ja to mówię, czyli trzymajcie link, próbujcie, ja nic nie wiem, także będzie ciekawie.
2: No to też przy okazji zachęcamy do jednak mimo wszystko ostrożności z takimi linkami bez jakichś większych konkretów. Warto sprawdzić, co to jest, ale to może być rzeczywiście jakaś nowość, która okaże się godną uwagi, też więc jeżeli macie jakiś tam taki komputer na boku, który możecie sobie uruchomić, na którym możecie takie oprogramowanie uruchomić, no to ewentualnie sprawdźcie.
0: Też od razu jeszcze powiem, że na własną odpowiedzialność to testujecie, ponieważ ja po prostu rzuciłam linka, bo wiem, że są wśród nas osoby, które lubią testować, wśród słuchaczy osoby, które lubią testować rozwiązania niekoniecznie przeznaczone na rynek europejski, niekoniecznie przetestowane przez innych, nie wiem, no różne takie nowinki. Rzuciło mi się to po prostu w oko, dałam linka, ale nie biorę odpowiedzialności za żadne straty, czy też inne jakby problemy wynikające z testowania tego.
2: No to zostaliście ostrzeżeni. A teraz twórca, który u nas się pojawia też ostatnio bardzo często, ale słusznie, że się pojawia, bo on coraz to nowe programy tworzy. I to są programy rzeczywiście bardzo interesujące. Chociaż powiem szczerze, zajrzałem na stronę Nathanteka i tak sobie przeanalizowałem to, ile tam jest pobrań, chociażby tego narzędzia do prezentacji, czy programu, o którym będziemy dziś mówić. Powiem szczerze, nie wiem, z czego to wynika, ale tych pobrań jest bardzo mało.
4: Co?
2: Bardzo.
4: Szczerze? Ja mam chyba tutaj jeden pomysł, z czego to wynika. Ze zepsutego licznika pobrań.
2: To chyba, że. Spróbuję pobrać i zobaczę, czy się
4: dokładnie
2: zwiększy.
4: Bo jakoś, szczerze mówiąc, ja w to o tyle nie wierzę, że chociażby boty, które próbują pobrać wszystko, co się tylko w internecie znajduje, żeby sprawdzić, co tam jest, a takich jest sporo, to powinny tego sporo więcej nabić, czego Tyflo Podcast jest najlepszym przykładem. Że tam można by wszystko wrzucić i 200 pobrań zawsze będzie, jakby nie było. I podejrzewam, że nie wiem, 100 to mogą być na przykład.
2: To nawet nie są boty, tylko to są wszelkiego rodzaju agregatory podcastów.
4: No tak. W każdym razie jest nowy program na Nathanteku, nazywa się on Anteworta i służy ni mniej, ni więcej do obsługi kalendarza. Co nam oferuje? Oferuje nam kalendarz offline, ale, i tu jest właśnie ciekawe, oferuje nam również kalendarz zsynchronizowany z Googlem, zsynchronizowany z Outlookiem oraz zsynchronizowany z... Chyba z Googlem i z Outlookiem.
2: Z Googlem i z Outlookiem.
4: I teraz tak. Możemy zarządzać kalendarzami, dodawać sobie zdarzenia, przeglądać zdarzenia, usuwać zdarzenia. Możemy zarządzać zaproszeniami, czyli jeżeli ktoś nas zaprosił na jakieś wydarzenie, to my możemy te zaproszenia przyjmować i odrzucać. Możemy ustawiać minutniki, alarmy, stopery z mierzeniem tak zwanych czasów okrążeń, międzyczasów, tak to się ładnie po polsku nazywa. Możemy tworzyć sobie przypomnienia albo na konkretny dzień, albo na konkretną godzinę, albo po prostu na dzień, takie bezgodzinowe. Sporo rzeczy tego typu właśnie tam możemy. Program sam niestety nie testowałem, no bo na razie tylko na Windowsa. Jest spora szansa, że to się prędzej czy później zmieni. Na razie tylko na Windowsa, no ale jeżeli ktoś chce, jest w linku. Pod audycją będzie.
2: A ja sprawdziłem. Ten licznik działa.
4: Aha.
2: Ten licznik działa, bo pobrałem i zwiększył się. I to naprawdę mnie bardzo dziwi.
4: Tak, to naprawdę mnie bardzo dziwi.
2: Bo te programy są naprawdę dość fajne. Czy to po prostu taka promocja niewielka, czy jak? Czy ludzie nie są zainteresowani? Jednak mimo wszystko tego typu narzędziami dziwne to jest. Dziwne to jest dla mnie.
4: Chyba, że wiesz co, to też jest opcja, że sprawdzasz aktualizacji, nie jest tam liczony w ogóle.
2: No chyba, że...
4: I ktoś sobie to raz pobrał i ma te aktualizacje i jakby wiesz i to jest, ale no nadal wydaje mi się to bardzo mało.
2: Bardzo mało, bardzo. Paulino, ty jeszcze coś chciałaś dodać?
0: Nie no, tak się w sumie zastanawiam. Jakbym miała tyle pobrań, to nie wiem, czy by mi się chciało w sumie i podziwiam go za motywację, za to, że pomimo takiej małej jakby takiego małego odzewu chce mu się te programy wydawać, nie chce mu się brać za nie gigantycznych pieniędzy. To jest w sumie ciekawe zjawisko jak na ten czas. Postawy wielu osób.
2: Wielu twórców tak naprawdę też. Też i z naszego środowiska. No ale teraz będzie o czymś, co również jest za darmo, czyli o NVIDIA Remote i o serwerach. Konkretnie o wielu serwerach ze świata, o liście serwerów. Paulino.
0: Tak, powstała taka strona, która się nazywa NVRA, czyli NVIDIA Remote for All.io, NVRA.io. I to jest lista jakby serwerów właśnie NVDA Remote z podziałem na jakieś tam różne lokalizacje. No i na ten moment mamy tylko kategorie dwie, czyli US and Canada i Other. Przy czym na tej pierwszej liście jest elementów 9, a na drugiej 8. Ale można skontaktować się z twórcami, można dodawać swoje serwery do listy. To jest projekt z tego, co wiem, dość nowy, więc rzecz jeszcze nie miała zbytnio czasu na rozwój i się zapełni tymi serwerami. W każdym razie chodzi o to, żeby zmniejszać prawdopodobieństwo gdzieś tam jakiegoś nieprzyjemnego zdarzenia wynikającego z luk bezpieczeństwa, które już teraz jakby może występują w mniejszej liczbie niż kiedyś, niemniej jednak mogą dalej występować, a także jest to stworzony projekt ze względu na redukowanie opóźnień wynikających z oddalenia serwera od lokalizacji użytkownika. No bo jeżeli na przykład się łączymy do Stanów Zjednoczonych, a dwie osoby są na przykład z Polski, no to zamiast przelecieć Polska, przelatuje jakby
2: Polska, Stany, Polska.
0: No i właśnie chodzi o to, żeby to minimalizować. Projekt mi się bardzo podoba osobiście. Niemniej jednak no, trzeba wybudować tę listę.
2: Ja tylko pragnę przypomnieć, i to trzeba mieć na uwadze, że każdy serwer poza naszym własnym to jest gdzieś tam potencjalna luka w bezpieczeństwie dostępu do maszyny, do której chcemy się dostać, z jednego prostego powodu. Pamiętajcie o tym, że administrator każdego serwera może podglądać wszystkie klucze.
4: Tak. I wszystkie logi.
2: I wszystkie logi. A no właśnie w tych logach to przede wszystkim są klucze. Tam są też adresy IP, oczywiście.
4: Jak admin zadba, to co jest mówione i to jest naciskane i to jest wpisywane, też tam tak naprawdę pójdzie. Czyli nawet jeżeli, nie wiem, my wejdziemy sobie po remote na jakąś stronę, wpiszemy, nie wiem, numer naszej karty, to dostatecznie zły admin też będzie w stanie sobie coś takiego
2: bo to gdzieś tam można sobie zapewne jakoś dodatkowo wyciągnąć z tego loga. Ja akurat mam ustawione u siebie logowanie w ten sposób, że wyrzuca mi tylko klucze co akurat ja wykorzystuję nie po to, żeby na przykład kogoś tam sobie szpiegować, choć mógłbym, bo te klucze mi wyskakują, ale bardziej do tego, żeby kontrolować, kto z użytkowników, którzy mnie proszą czasem o pomoc, się podłączył, na jakim kluczu, żebym mógł łatwiej tego typu rzeczy diagnozować, albo na przykład jak restartuję jakiś komputer zdalnie, to żeby wiedzieć, czy ten komputer się już podniósł, czy już mogę coś tam robić, czy jeszcze nie, albo czy są jakieś inne problemy, ale w każdym razie pamiętajcie o tym, administrator każdego serwera może podglądać to, co wy gdzieś tam robicie, więc najlepiej stawiać swój własny.
0: Tak, to jest podobnie jak z TeamTalkiem.
4: Tak, o tym też nie wszyscy wiedzą. Na TeamTalku, gdziekolwiek jesteśmy, tak naprawdę administrator wszystko jest w stanie podsłuchać, podejrzeć.
2: Tak, a w logach zapisują się wiadomości tekstowe. Też i prywatne.
4: Co gorsza, jeżeli mamy jakiekolwiek konto lub kanał na TeamTalku i mamy tam hasło, to hasło jest w bardzo trywialny sposób możliwe do odczytania przez administratora, w zdecydowanie bardziej trywialny niż w jakimkolwiek innym oprogramowaniu tego typu. TeamTalk to jest przykład, jak nie robić zabezpieczeń. Jeżeli naprawdę ja bym miał uczyć ludzi, jak nie zabezpieczać czegoś, to myślę, że pokazanie TeamTalka to jest dobry przykład, bo tam można by cały wykład na temat złego bezpieczeństwa w ogóle zrobić. Bo to jest po prostu tragedia, tego się nie da inaczej nazwać, to jest po prostu tragedia.
2: A przez lata, ale fakt jest faktem, przez lata TeamTalk był programem, który charakteryzował się najlepszą jakością dźwięku i właśnie tak. Dlatego on się zakorzenił wśród użytkowników niewidomych. Którym na tym dźwięku zależało i zależy nadal.
0: Nie chcę nic mówić. TeamTalk QT też leci w tą stronę, pomimo że TeamTalk QT był bardziej dla mainstreamu i myślałam, że tam te zabezpieczenia będą stać na troszkę wyższym poziomie, ale nic bardziej mylnego, bo tam jest na przykład coś takiego, że można przeglądać pliki innego kanału i admin, czy też operator, może spokojnie, bez wpisywania hasła kanału prywatnego, przeglądać sobie swobodnie pliki, co nie zostanie zapisane w logach, bo on się tam ani nie przeniósł, ani nie wpisał tego hasła, ani nawet może i nie pobrał tego pliku, ale sobie spokojnie może sprawdzać, jakie tam są pliki.
4: Dokładnie. Ja naprawdę, jeżeli chcecie czegoś używać, używajcie Discorda. Naprawdę używajcie. To jest w tym momencie dostępne, to działa dobrze. To już nie są te czasy, gdzie na problemy dostępnościowe w Discordzie nam odpowiadali: kup se panie lepszą lupę. To już minęło. Tam są naprawdę ludzie, którzy się tą dostępnością zajmują i robią. I ja o tym jeszcze tyle co dzisiaj powiem, bo tam po prostu z tygodnia na tydzień ta dostępność się ciągle polepsza. No to co ja mogę więcej mówić? No, można używać TeamTalka i potem mieć problem. Można używać Discorda, wiedząc, że nawet jeżeli administratorzy Discorda też coś mogą, no bo nie ukrywajmy, administratorzy Discorda też coś mogą, no to różnica tu jest jedna. Na Discordzie jesteśmy jednym z iluś miliardów użytkowników i szansa, że któryś pracownik Discorda zainteresuje się konkretnie nami, zakładając, że nie jesteśmy ani terrorystą, ani osobą, którą taki pracownik jest gdzieś tam zainteresowany w kwestiach miłosnych, jest raczej mała. Szansa, że jeden niewidomek mający serwer TeamTalka, drugiego niewidomka, który z tegoż serwera TeamTalka korzysta, będzie chciał w ten czy inny sposób podejrzeć, bo jeden niewidomek się drugiemu niewidomkowi podoba, bo jeden niewidomek drugiemu niewidomkowi coś zrobił kiedyś, albo tak po prostu, bo niewidomek lubi podglądać ludzi, jest, co by nie było, dość spora. Szansa, że...
0: Przepraszam.
2: No, mów Mikołaju, bo...
4: Okej, tak.
2: Dokończ myśl.
4: TeamTalku jest jakaś dziura, że w TeamTalku jest jakaś luka, biorąc pod uwagę, że to jest niszowy program, że tego nikt nie testował, biorąc pod uwagę, że na stronę twórcy się już dwa razy włamano, też jest spora szansa, że próbując pobrać TeamTalka, pobierzemy TeamTalka z niespodzianką, również nie jest wcale taka mała. Więc naprawdę, jeżeli nie musicie, nie używać, nie warto.
2: Niemniej jednak serwery TeamTalka cały czas polskie są, mają się.
4: Niestety.
2: Mają się nie najgorzej, funkcjonują. I myślę, że to jeszcze tak będzie, bo tak z drugiej strony powiedzmy sobie szczerze, jeżeli ktoś używa TeamTalka do takiej komunikacji, do jakiej on został przeznaczony, czyli do komunikacji tak naprawdę w grupie, to narzędzie nie jest złe do komunikacji grupowej. Natomiast jeżeli ktoś korzysta z niego chcąc rozmawiać prywatnie, no, on nigdy, mam wrażenie, nie był przeznaczony do tego typu działań.
4: Ale jest grupa i jest grupa, bo jest, wiesz, większa grupa, w której się może stworzyć jakaś subgrupa, która to subgrupa przed resztą grupy może nie wszystko chciałaby mówić. Jest, nie wiem, większy serwer i administratorzy tegoż serwera pewne kwestie dyskutują w swoim gronie, no to tutaj już na przykład może być gdzieś tam ciekawie.
2: Owszem. W każdym razie nasz Discord jest.
0: Tak,
2: można do niego się dołączyć, można tam zajrzeć. Działamy. No i cóż, i to tak naprawdę ostatnia informacja w dzisiejszym Tyflo Przeglądzie, a przynajmniej z tego, co widzę w notatkach. A, no to daję F5, bo dałem F5 wcześniej, a nic nie było, ale może coś jeszcze. No i jest. Dwie informacje, Paulino, jeszcze widzę od ciebie. VibroBraille. To jest urządzenie, o którym widzę, że masz pierwszą informację.
0: Tak, jest to urządzenie, które ma stać się pewnego rodzaju narzędziem komunikacji z osobami głuchoniewidomymi. Jest to takie urządzenie, które podobno przypomina konsolę do gier i ma swoją aplikację na telefon, która łączy się po Bluetooth. Z tego, co dobrze zrozumiałam, ale na pewno łączność jest po Bluetoothie. I jakby komunikacja wygląda tak, że jeżeli ktoś z osobą głucho niewidomą chce nawiązać kontakt, to jakby zaprasza ją do dialogu, to urządzenie wibruje. I później mamy jakby kanały komunikacji brajlowski i syntezowany, czyli możemy wypuścić coś na jakby monitor brajlowski osoby, z którą rozmawiamy, i możemy też jakby skonwertować to, co napisaliśmy, na syntezę i w ten sposób się gdzieś tam porozumiewać. Podobno ma to się zmieścić w kieszeni przeciętnej, więc faktycznie jest to jakaś tam szansa na zbudowanie komunikacji z osobami głuchoniewidomymi.
2: A o cenie na razie cisza.
0: Cisza. Przynajmniej jeśli chodzi o źródła, z których korzystałam.
2: Kolejną informację, Paulino, widzę, że też jeszcze masz, ale zanim ją przedstawisz, to odbierzemy kolejny telefon. Telefon od naszego stałego słuchacza, od Macieja. Witaj.
5: A witajcie. Szczerze mówiąc, nie myślałem, że ja się dzisiaj z wami połączę.
2: A jednak.
5: Natomiast tak, wykładowca, że tak powiem, dał możliwość do domu, dojechałem też na czas, więc dobrze. W każdym bądź razie miało być odniesienie gdzieś tam z poprzedniej audycji, gdzieś tam uzupełnienie, powiedzmy, ale na początku pozwolę sobie wyrazić głęboki szok, jeśli chodzi o TeamTalka, zabezpieczenia i łatwość w podejrzeniu haseł, no tego to się nie spodziewałem, że w sumie.
4: Inaczej, powiem ci tak. Wejdź sobie w plik tt5xml, który masz na dysku, zobacz, co tam widać i weź pod uwagę, że administrator serwera, patrząc w plik tt5.xml, tam swój od konfiguracji serwera, widzi dokładnie to samo, czyli mniejsze niż password, większe niż twoje hasło, mniejsze niż slash password, większe niż. Dziękuję.
5: No, czyli generalnie tak, no, kolejne rzeczy, jak inne argumenty nie trafiały, prawda, no to może ten trafi a propos zmiany haseł, prawda, w różnych serwisach, gdzie jest tylko możliwe.
2: A to już w ogóle tak, no ja mam nadzieję, że nikt nie ma na przykład takiego samego hasła do konta na TeamTalku jak do poczty albo banku.
5: Bo to by były niezłe heca, prawda, no, wiadomo, zawsze jak to złośliwe może próbować i wtedy no mamy ciekawe efekty włamu, nie wiem. No cóż. A propos właśnie tak, dobra, czyli ja się teraz może odniosę do tego poprzedniego, gdzie było mówione odnośnie tego, że iPhone może to i owo wykrywać depresję i tak dalej i różne tego typu rzeczy, to ja się natknąłem gdzieś kiedyś, dosłownie mignął mi teraz, nawet nie pytam gdzie i czy to aby na pewno było w Stanach, czy nie. W każdym razie kobieta, która robiła tam zdjęcia swojemu dzieciaczkowi, wiecie jak to jest, prawda, niemowlaczki, no to się im robi zdjęcia, filmuje się, ten fotografuje się każdy etap życia i tak dalej. No i ta pani sobie robiła zdjęcie temu dzieciątku, no i w pewnym momencie, jak sobie jedno zdjęcie powiększyła, to dostrzegła jakieś niepokojące zmiany w gałce ocznej. No i cóż, się okazało, że po diagnozie z lekarzem gdzieś tam, że to rzeczywiście jakiś nowotwór był czy coś takiego. Na szczęście na bardzo wstępnym stadium rozwojowym i udało się to chyba nawet bezboleśnie gdzieś tam jakoś usunąć. Natomiast no tak, pewno gdyby nie to zdjęcie, gdyby nie to, że to powiększenie, no to by mogłoby się, że tak powiem, wydarzyć coś niedobrego. To taka jedna informacja. Odnośnie poprzedniego. O, co to?
2: No to Roberta, jego nowa aplikacja.
5: Okej. Okay. Natomiast druga rzecz a propos tego, że urządzenia starsze niż tracą dostęp do internetu, to powiem wam, że jeden z kolegów, który z różnych względów siedzi na macOSie High Sierra 10.13, czyli jeszcze ten internet ma, natomiast nie działa mu Apple Pay w Safari i on tam próbował, zdaje się, coś, nie wiem, no w każdym razie jakąś płatność zrobić z Maca na jakiejś tam stronie internetowej. Apple Pay co prawda jako przycisk był, metoda płatności, tam kup używając Apple Pay przycisk również, no natomiast ani żadnego tam przetwarzania już później nic, no problemy generalnie były, więc... No więc tak donoszę, że w razie czego, no jak ktoś sobie jeszcze z różnych względów siedzi na tych starszych wersjach, no to się mogą różne kwiatki przydarzyć. Tutaj akurat w tym przypadku był Apple Pay, no i tak to. A mówiliście, zwłaszcza w tym Mikołaju, odnośnie tego JOS-a i tych zachodnich firm i tak dalej, jak sobie tam, prawda, pomykają niewidomi w call center i różnych innych rzeczach. Ty masz, powiedzmy, jakieś informacje, jakiś taki punkt odniesienia, jak na tym tle w porównaniu do użytkowników JOS-a wypadają makowcy?
4: So, troszeczkę lepiej, bo troszeczkę lepiej od NVDy, bo masz hotspoty i te hotspoty dużo dają i te hotspoty dużo robią. Masz fast searcha, który też ci często coś pomoże. Masz WoI, masz WoF, który działa fajnie i to nie
5: działa
4: tylko
5: bardzo, bardzo fajnie, tak. Szkoda, że polskich znaczków tam nie ma, no ale powiedzmy, jak się umiejętnie wprowadzi słowo kluczowe, żeby pominąć, żeby znalazło, to rzeczywiście fajnie to działa.
4: No i
5: WoF
4: działa.
5: Że nie ma polskiego, właśnie.
4: No i WoF działa w oknach, czego Control Insert FNV-owskie nie potrafi, ono tylko działa na stronach internetowych. WoF działa wszędzie. Więc jakby jest lepiej, to jakby ja nie ukrywam, że jest lepiej i mi się samemu hotspoty, nie hotspoty to już nie raz i nie dwa w życiu właśnie przydały. Nawet monitorowanie, to wiesz, że można sobie nacisnąć skrót i on ci odczyta, co jest w konkretnym miejscu ekranu, które sobie oznaczyłeś hotspotem bez przejścia do niego.
5: Rzeczywiście, no.
4: Albo przejdzie do niego.
5: A właśnie i te ważne miejsca tak zwane w voiceoverze, które no, też to... są, nie?
4: To są właśnie hotspoty.
5: To są
4: właśnie hotspoty, tak. Co jeszcze? Są te wszystkie
2: floaty. Ja powiem też jeszcze więcej. Na Macu na przykład możemy sobie zdefiniować kolejność odczytu pewnych rzeczy, jeżeli mamy coś w tabeli. Tak. To możemy sobie odczytać i to jest też fajna sprawa i oszczędza to nam trochę czasu. Ja się kiedyś tak bawiłem na Macu właśnie w takiej aplikacji do miksowania muzyki, w aplikacji DJ, gdzie nie podobała mi się kolejność, w jakiej voiceover odczytywał rzeczy, bo tam był najpierw chyba czas, potem był artysta, potem był tytuł, no i coś jeszcze między tym. I po prostu mogłem sobie to w voiceoverze fajnie przedefiniować, że najpierw czytaj to, potem czytaj to, a na końcu gdzieś tam czytaj.
5: To by się akurat fajnie na iPhone'ie przydało, jeśli chodzi o aplikację impostu, nie? Tam najpierw cały numer, coś tam, dopiero potem status, jeszcze inny dziwny.
2: No tak.
4: Czego, co Jaws zresztą też umie, żeby nie było. Bo tam jest to tam narzędzie, tam to tabel, ja nie wiem jak ono się dokładnie nazywa, gdzie dostajemy listę kolumn i tam mamy przenieść w dół, przenieść w górę, pokazuj w Braille'u pole wyboru zaznaczone, czytaj pole wyboru zaznaczone, wirtualizuj pole wyboru zaznaczone i tam sobie możemy ustawiać jak nam wygodnie. Ale jakby tak, masz rację, VoiceOver też to potrafi, fajna rzecz. Z NVDA-em też się teoretycznie da, ale to jest bardzo dużo myszkowania. Więc jakby tutaj masz rację. No jest mam wrażenie z tym VoiceOverem lepiej niż NVDA. No głównie dlatego, że VoiceOver strona internetowa, nie strona internetowa, okno, nie okno, traktuje wszystko tak naprawdę jako jedno. To, że się można też gdzieś touchpadem posługiwać i dotknąć sobie konkretnego miejsca touchpada i on nam tam przejdzie. Keyboard Commander, Numpad Commander, te narzędzia, które też mogą jakieś akcje wykonywać na naciśnięcie skrótu klawiszowego. No, Keyboard Commander dla nas Polaków mało fajny, bo nam option zabiera, ale no, jeżeli nie używamy języka polskiego, to się przydaje. Ale to nadal nie jest to. To jest lepiej, to jest zdecydowanie lepiej. Jeżeli my nie mamy skryptów, to myślę, że NVDA VoiceOver w wielu kwestiach jest w stanie przewyższyć, choć nie we wszystkich. Czytanie PDF-ów na Macu to jest chociażby na przykład zmora.
5: O tak, no niestety. Te podwójne odczytywanie stron to jest prawda jedna z tych rzeczy. Dzielenie durne w durnych miejscach wyrazów z akcentami rosnącymi i innymi dziwnymi rzeczami.
4: Tak. No. Jakby to jest jedna kwestia.
5: Łącze chyba też nie obsługuje, nie? Czy obsługuje łącza? Co im się kojarzy tak, że próbuje, ale coś...
4: Co? Szczerze, i to jest PDF-a. Faktycznie fajna porada a propos PDF-ów na Macu, choć ona nie zawsze działa. Ale jeżeli mamy PDF-a i mamy do tego PDF-a linka, mamy do niego URL bezpośrednio prowadzący do PDF-a, wpisujemy sobie w Google cache, cache, dwukropek i wklejamy tego linka. I Google nam wyciągnie tak zwaną kopię z pamięci podręcznej Google'a, on nam to wyświetli w HTML-u i to się nam bardzo fajnie wtedy ładnie pojawia.
5: Fajne. Fajne, no, zwłaszcza, tylko... jakże nie wiemy, powiedzmy, że to sobie może być na przykład PDF, chociaż często gęste te dokumenty wszystkie są w PDF-ach i tak dalej, ale no załóżmy, że tego nie wiemy. Klikniemy sobie w taki link. I jeszcze do niedawna, teraz mam wrażenie, coś Safari najnowsza, coś ty mogła zrobić ku lepszemu, ale że no, było okno takie zupełnie jakby był dokument, ale VoiceOver to widział w ogóle jako puste i jakieś dziwne akcje, nawet jak się to chciało zamknąć, to się nie dało, trzeba było całą stronę przeładować i no, jakieś dziwne były akcje. Dlatego jak mamy podejrzenie, że to jest jakiś dokument, no to najlepiej option enter na tym wcisnąć, żeby się to już nawet pobrało. No i wtedy.
4: A to mi widzisz fajny skrót podsunąłeś, bo nie wiedziałem.
5: Option Enter, no. I ta wtedy nawet jak ci się pobierze tak zwana zawartość HTML, w sensie nic nie mająca związku z dokumentem, ale wiesz, jakby cały, jak powiedzmy, ze strony. Ale jak to jest PDF i masz szczęście, no tudzież docs, tudzież jakiś MP3, cokolwiek, Option Enter i bach, ci się od razu rozpoczyna pobieranie.
4: A to widzisz, dobrze, że o tym mówisz. To VoShift U też.
5: A tak, no
4: odczytuje linki. URL-a czyta. To jest też fajna rzecz, której Windowsowi brakuje. VoShift U odczytaj adres internetowy linka, VoShift C skopiuj ostatnio odczytaną rzecz.
5: Że No, no, no, no, no, właśnie fajna rzecz. Tak. Tylko wiadomo, no, jak jest URL do pliku PDF-owskiego długoprowadzący, to też to zajmie, więc...
4: No tak.
5: Ale fakt, warto wiedzieć, że rzeczywiście jest coś takiego i coś mi wyleciało. Już teraz nie pamiętam, o czym ja chciałem. Natomiast na pewno jeszcze chciałem poruszyć sprawę tych orientacji przestrzennych i tych aplikacji i tak dalej, no. No sprawa generalnie była, teraz mam nadzieję, że już będzie lepiej, ale smutna o tyle, że no jak się pytałem, i to dobry instruktor był, dobra pani instruktor od orientacji przestrzennej, rzeczywiście jej tam dużo zawdzięczam w sumie i tak dalej, natomiast no to ona cały czas to rzuciła, jeśli chodzi o punkty, o te tak zwane punkty orientacyjne, nie? No i pamiętaj i tak dalej, no ale jak próbowaliśmy tam bodaj wtedy Seeing Assistant Move'a i z tym chodzić jakoś po Krakowie, no to ja zdurniałem, pani zdurniała, zgubiliśmy się w sensie w nomenklaturze, jakoś nie wiedzieliśmy za bardzo, o co chodzi. Tam już tam gdzieś tam lata temu to było. No i tak, no i prawda jest taka, że to ja sobie musiałem wówczas tak zgłębić to sam tak naprawdę i domyśleć się, wpaść na to, o co chodzi. No i to, że to nie orientacja, powiedzmy, mi w tym pomogła, tylko gdzieś tam ja sam na podstawie gdzieś tam dedukcji, nie? Więc to taki był niesmak, że nie byli w tym zakresie gdzieś tam doszkoleni czy coś. No a teraz mam nadzieję, że to też się zmieni po tym projekcie, aż z ciekawości, no bo tam kontakt z dwiema czy trzema osobami mam, więc ja się nawet coś do nich uśmiechnę, zapytam, no jak im to rzeczywiście, czy się szkolenie podobało, prawda, i czy, no i jak się na to zapatrują, na dalsze gdzieś tam szkolenie z aplikacjami, bo się tyle.
4: Tutaj fakt jest faktem, że Seeing Assistant Move do intuicyjnych aplikacji nie należy, lekko no nie, bo mówiąc.
5: Po pierwsze, to trzeba wszystko elegancko poustawiać, tak żeby to jakoś było, bo bez tego to człowiek...
2: Dokładnie, aplikacja ma trochę tych ustawień i tam trzeba wiedzieć, co się robi.
5: Tak, bo jakby te ustawienia były domyślne, w sensie, a potem jak chcesz, żeby człowieku, no to sobie eksperymentuj na własną odpowiedzialność, ale jakby te optymalne ustawienia do poruszania się były tymi domyślnymi, to wtedy było okej. Okay. A tutaj jednak trzeba wiedzieć, no dobrze, że tam kto to robił? Przemek Rogalski. W każdym razie podcast jest.
2: Jest.
5: Żeby sobie to poustawiać i tak dalej, no ale. To
4: dobrze, że mówisz. Warto chyba dla mnie byłoby do tego podcastu zajrzeć. No, bo czym tam się tam różni śledzenie od monitorowania, to ja chyba nie wiem do dziś. Ale tak, to warto zajrzeć, bo Seeing Assistant Move to jest szczerze mówiąc apka, gdzie ja umiem używać aplikacji, ale ja się na Seeing Assistancie trochę wyłożyłem, szczerze mówiąc, i trochę mi zajęło, żeby w ogóle dojść do ładu z tą apką jakkolwiek w ogóle.
5: No mi szczerze mówiąc też, bo tak nie wiem, niby podręcznik jest i jak się tam w niego wczyta, to chyba tam, no ale to po pierwsze to się trzeba wczytać, a po drugie to, no, to trzeba też mieć siły, chęć i ochotę. To w miarę to chyba tam wydaje mi się dość sensownie chyba to opisują i tak dalej, ale no to po pierwsze to trzeba mieć chęci i czas. A mówię, to jest minus taki, że tego nie ma w domyślnie ustawień, żeby... A Lazario, fajna apka w sumie chyba, tylko fajnie jakby ona mi się na przykład po pół kilometrze nie wysypywała i to tak dosłownie idę i ciu, pół kilometra. Może jak wiesz, masz krótszy od... Nie, przepraszam, dokładnie 700 metrów. No. I za każdym razem. Jakbyś miał mniejszy dystans, to myślę, że się chyba fajnie sprawdzi nawet.
2: Z kolei to ja miałem takie problemy na przykład kiedyś z Seeing Assistantem, że on się lubił nie tyle wysypywać, co zawiesić po prostu. I nagle lubił przestać oznajmiać.
3: U mnie też tak było niestety.
4: Dużo osób, które wiedzą, o czym mówią, jeśli chodzi o nawigację, twierdzi, że iPhone fajna sprawa do książeczek, do OCR-a, do rozmów, ale do nawigacji to oni tylko Lodestone.
5: Właśnie on się w ogóle jakkolwiek tam rozwija?
4: Co? Nie. Oni chodzą w ogóle z Nokią jeszcze dodatkowo, okay, której używają tylko do nawigacji. Nie znam dużo takich osób, ale znam ze dwie. I jadą na tym Lodestone, bo twierdzą, że nic na iPhone'ie w ogóle nawet nie dorównuje Lodestone'owi.
2: Aczkolwiek, no Lodestone też jest na iOS-a, tylko Kiedy pytanie, tam ostatnia wersja wyszła,
5: czy
2: to...
5: Czy ona się rozwija, czy ten no pan właśnie postanowił sobie zebrać pieniążki i nic dalej z tym nie robić? No.
4: I ten Lodestone iOS-owy to chyba nie zabrał zbyt pochlebnych opinii z tego, co mi się gdzieś tam wydaje.
5: Mm-hmm. No właśnie swego czasu pamiętam, że tam dość nisko był notowany. A propos właśnie niskich notowań i tak dalej, to no cóż, też od niedawna można sobie się wyżywać na aplikacjach Apple'owych, takich typowych, zainstalowanych w system, tych, które można odinstalować typu Apple Podcasts, typu książki chyba, które też są do mnie zainstalowane. I tak te wszystkie, które dom na przykład, czy TV i tak dalej, muzyka, to teraz, bo jeszcze do niedawna nie można było ich oceniać w App Store, tylko jedynie przez Apple Feedback, przez formularz na stronie internetowej, a teraz jest możliwość i podobno niektóre aplikacje mocno oberwały, że tak powiem, i ciekawe, jak sobie to Apple do serca weźmie. Czy coś z tym zrobi? Można w każdym bądź razie, no i to tak a propos notowań. A ta buźka z tą cudownie śmiejącą się panią, co tam ty, Mikołaj, demonstrowałeś, to po polsku łzy radości, prawda?
4: Tak, chyba tak.
5: Łzy radości. No. Dobra, to ja dziękuję za to, że mogłem też dzisiaj.
2: Dzięki Maćku, dzięki za telefon. No i do usłyszenia.
5: Hej, hej.
2: No i słuchajcie, została nam tak naprawdę ostatnia informacja, ale na wszelki wypadek dam sobie to F5. Ale nie, nic więcej nie ma. A ostatnia informacja, którą ma Paulina, taka rozrywkowa, dotyczy konsoli Xbox i nowości w dostępności tego sprzętu. Paulino, czy jesteś z nami?
0: Ups, jesteś. Może teraz? O, mówię, że nawet nie kazałam ci już teraz dawać F5 i nie wpisywałam kolejnej informacji, ponieważ coś stwierdziłam, że powiem dwie z rzędu. Natomiast właśnie jeśli chodzi o Xboxa, to Microsoft ogłasza nowe jakieś tam ułatwienia dla osób ze szczególnymi potrzebami, czyli z niepełnosprawnościami. Między innymi zostaną do gier dodane tagi, które będą nam pomagały w określeniu tego, jakie funkcje dostępnościowe gra dla nas ma. Żebyśmy nie musieli kupować czegoś i zastanawiać się, czy to aby na pewno będzie dostępne. Będzie 20 tagów dostępnościowych związanych z ułatwieniami motorycznymi, wizualnymi, dźwiękowymi, text-to-speech. Tam jest wszystko wyjaśnione w oficjalnym oświadczeniu. Ma powstać nowa podstrona gier na Xboxie poświęcona właśnie ułatwieniom dostępu, na której będą wyeksponowane te tytuły, które mają tę dostępność zrobioną i podobno właśnie te, które rzetelnie się za to wezmą i tych funkcji nam kilka przygotują, będą wyróżnione na tej stronie. Będzie również filtr kolorów wyświetlanych na Xboxie na całość, nie per aplikacja, nie per jakaś tam gra, tylko jeśli chodzi o całą konsolę. Będzie menu szybkich ustawień dostępnościowych w celu ograniczenia dyskomfortu wtedy, kiedy jednej konsoli używa więcej niż jedna osoba, bądź w różnych przypadkach potrzebuje różnych ułatwień, bo na przykład jest osobą słabowidzącą i w danej grze, w której czcionka jest do kitu, potrzebuje TTS, a w innej, w której ta czcionka jest ok i da się ją dostosować, potrzebuje lepszej czcionki, więc te rzeczy będą mogły być dostosowywane z tego menu szybkich ustawień.
2: A tak naprawdę to i tak chodzi o to, żeby twórcy gier raczyli robić dostępność, bo...
0: Oczywiście. Jednak...
2: Bo bez tego to i tak wiele sensownego softu nie będzie.
0: Jednak jest możliwe, że będzie to jakaś motywacja.
2: Oby.
0: Będzie to jakiś tam rozrusznik tego rynku. Jeszcze z takich uwag na boku, Lenovo ma stworzyć konsolę do gier z Androidem. Ciekawe, jak to będzie, jeśli chodzi o dostępność.
2: No rzeczywiście, ciekawa sprawa. A tymczasem Krzysztof jest z nami. Witamy. Tylko jeszcze, Krzysztofie, musisz włączyć sobie mikrofon. To jest odwieczny bój. I zaakceptować oczywiście zgodę na nagrywanie, która gdzieś tam ci się na pewno wyświetliła. O, jesteś.
6: Jestem. Witam.
2: Słuchamy.
6: Ale właśnie muszę coś zrobić, żeby nie ma tak się mi, nie da się tak Michale zrobić, żeby było tak jak wcześniej, że on z
2: nie da się.
6: Automatu, a nie to takie się. Fajne
2: Zoom
6: było.
2: I twoja prywatność jest bardzo cenna dla nich. Słuchamy cię.
6: No więc ja tak dzwonię się tu też troszkę pochwalić, bo niedawno wróciłem w tą niedzielę w zeszłą z półfinałów mistrzostw ogólnopolskich w Showdown, który odbywał się w Bydgoszczy. No i tutaj zdobyłem 15 miejsce, więc uważam, że jak na pierwszy w ogóle turniej po 2 latach z przerwą treningów, no to to nie jest źle.
2: Gratulacje.
6: I jakby poczułem tą atmosferę. I powiem wam, że rzeczywiście co innego jest grać w klubie, tak sobie pykać, że tak powiem, a co innego na turnieju to jest zupełnie inna atmosfera. Dużo też sędziowie podpowiedzieli, nad czym pracować, na co zwrócić uwagę w dalszych treningach. No i będę robił wszystko, żeby tutaj reprezentować godnie klub SMP Chorzów, do którego należę. I swoją drogą miałem okazję poznać Przemka Rogalskiego, którego pozdrawiam i myślę, że za rok pokażemy moc.
3: A które no, miejsce zajął?
6: Przemek chyba, które Przemek zajął? 11.
3: Aha.
6: Także no, ale powiem wam, była łuczniczka Bydgoszcz, wykosiła system, naprawdę. Byli mocni i to naprawdę bardzo. Natomiast ja też jeszcze odnośnie tego RTG-a obiecałem wam, że jak coś poużytkuję, to się podzielę swoimi informacjami. No,
2: no
6: i
2: właśnie, jak wrażenie.
6: Co mnie ostatnio zaskoczyło, bo jest aktualizacja do RTG-a. Nawet nie wiedziałem, że on się aktualizuje, a jednak się aktualizuje. I teraz była sytuacja taka, że siedzieliśmy sobie w pociągu, jechaliśmy Intercity i zachciało mi się coś jeść, no to poszliśmy do Warsu. I ten plecak został gdzieś tam na półce w tym wagonie, w którym żeśmy siedzieli, a Wars był 3 wagony dalej. No i jestem w tym Warsie, czekam na te tam pierogi i coś dobrego, mocniejszego do tego. I w pewnym momencie dostaję powiadomienie na zegarek i na telefon. Twój plecak został pozostawiony w bliżej nieokreślonym miejscu. Czy chcesz zobaczyć położenie twojego plecaka? No i jak w to kliknąłem, rzeczywiście pokazało się, że jest ileś tam metrów ode mnie i pokazało, w którym wagonie nawet. No, byłem w szoku. Rzeczywiście jak odejdziemy od tej rzeczy, którejś pozostawionej gdzieś tam, to on wyświetla nam to powiadomienie, że ta rzecz jest zostawiona i no, że coś jest nie halo. Także no, tu to dopracowali, bo tego wcześniej nie było.
2: No rzeczywiście, to fajna sprawa i w ogóle no ciekawie też, że w pociągu z pociągami to różnie bywa, jeżeli chodzi
6: dokładnie
2: o przenoszenie się fal wszelkiego rodzaju. To one
6: to
2: czasem
6: nawet chyba
2: nie
6: to
2: lubią.
6: Nawet minuta, słuchajcie, nie minęła. Nawet nie wiem, ja siadłem sobie gdzieś tam w tym wagonie restauracyjnym i nagle dostaję takie powiadomienie, że plecak Krzysztof, oddaliłeś się od swojego plecaka, coś tam, aby wyświetlić więcej informacji, kliknij na mapę. No i rzeczywiście można było potem włączyć opcję pokaż trasę i on prowadził jakby do tego plecaka. Także no,
2: fajna
6: ciekawa sprawa.
2: Sprawa.
6: I też w ostatniej aktualizacji tam w lokalizatorze pojawia się poziom naładowania baterii AirTaga. Pokazuje, ile tej energii on jeszcze ma. No tu na razie po użytkowaniu już od chyba lipca, na razie mam dalej 100%, więc zobaczymy, na ile ona wytrzyma. No ale no właśnie taka fajna niespodzianka mnie spotkała z tym AirTagiem, no że jednak to rzeczywiście się sprawdza. I też w hotelu, jak na przykład na początku nie wiedziałem, gdzie pokój jest, bo wiadomo, grało się na różnych stołach, a te stoły były porozmieszczone w trzech salach, no to wystarczyło sobie takiego AirTaga zostawić przy plecaku w hotelu i wtedy namierzyć mniej więcej z telefonem, gdzie się jest, no i włączyć to odtwarzanie dźwięku, no i on wtedy jakby się odzywał, no i wiadomo było, gdzie się już jest.
2: Ale on jest na tyle głośny, że powiedzmy, jak miałbyś ten plecak w pokoju, zamknięte drzwi i byłbyś pod tym pokojem, to byś go usłyszał?

0: Życzymy ci, Krzysztofie, powodzenia.
1: Dziękuję, żeby nie zapaszyć.
0: Tak jest.
1: Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia, trzymaj się. No to słuchajcie, czy jeszcze ktoś z jakąś informacją? Czy kończymy na dziś?
2: To może jednak daję w pięć.
3: Jeszcze.
0: Dobra.
3: Ja też będę. Ja też będę.
0: Dobrze.
2: Bo się wpisałam, żeby nie było.
0: To w takim razie, Mikołaju, może ty teraz.
3: Okej, tylko... O, właśnie... Już. O, teraz. A więc tak, kilka nowości w Twistcake'u. Poprawiono sprawdzanie, czy już jest uruchomiony program. Dodano skróty klawiszowe w menu kontekstowych. Poprawiono limity znaków przy odpowiedziach. Jakieś stany zaznaczenia pól wyboru w dialogu, oknie dialogowe odpowiedzi są teraz.
4: Co jest?
3: Lepiej
4: lawę, żeby wyłączyć to.
5: U góry.
0: O, już.
3: Lepiej oznajmiane. I jest lepiej w przypadku gdy strumieniowanie nam się wysypie, program lepiej sobie będzie w stanie z tą sytuacją poradzić i przywrócić nam to strumieniowanie. I w kolejnej wersji dodano tryb wątku, czyli jeżeli mamy wątek iluś tweetów z jednej osoby, to możemy go wyświetlić. Można czyścić bufory. Lepiej wspierane są konwersacje i cytowane tweety. W eksploratorze plików są wspierane skróty prowadzące do adresów URL, skróty internetowe, jakieś poprawki dla interfejsu graficznego i więcej nowości. To takie tutaj kilka malutkich takich nowostek, które mi tu gdzieś po prostu się trafiły. Discord znowu poprawia troszkę dostępność, tym razem wyszukiwanie wiadomości w konkretnej konwersacji. Bardzo przydatna funkcja, a były z nią dostępnościowe problemy. No już z nią tych dostępnościowych problemów być nie powinno. Discord również udostępnił bibliotekę dla programistów, którzy używają konkretnej biblioteki React Drag and Drop do przyciągnij i upuść. Udostępnił nakładkę na to, która sprawia, że te obszary przyciągnij i upuść stają się dostępne z klawiatury, stają się dostępne dla użytkowników ekranu. No i dzięki temu modułowi właśnie, który Discord stworzył i zastosował też zresztą w swoich własnych aplikacjach, mamy dostępne przeciąganie na liście serwerów, przeciąganie na wszelkiego rodzaju listach, o którym to zresztą mówiłem tydzień temu, więc...
0: I teraz, jak rozumiem, dzięki temu mogą być dostępne te mechanizmy w innych aplikacjach.
3: Tak, w innych aplikacjach, które korzystają z tej biblioteki React DND, jeżeli tylko dołączą ten moduł Discorda, to niby automatycznie bardzo małą ilością zmian kodu będą w stanie teraz stworzyć dla nas dostępne, no, sprawić, żeby po prostu te elementy stały się dla nas dostępne tak o, bez jakichś większych zmian. Udało mi się sprawdzić, jeżeli chodzi o aplikację Good Maps, nie ma jej w Polsce, nie ma jej w polskim App Store. Gdyby to była jakakolwiek inna apka, to bym się przełączył na któreś inne Apple ID. Akurat mam brytyjskie na przykład, amerykańskie też gdzieś kiedyś było i próbował to pobrać. No, że to jest apka do nawigacji, to myślę, że troszkę średnio jest sens, bo skoro apki nie ma w Polsce, to zakładamy, że w Polsce map również nie będzie. A propos apek do nawigacji, to kolejna taka informacja. Czas jakiś temu, to już raczej stary news, ale o nim nie powiedzieliśmy, a warto. Microsoft Soundscape doczekał się możliwości używania syntezy mowy z naszego urządzenia. Do tej pory to były tylko i wyłącznie syntezatory Microsoftu, te takie ich serwerowe. Efekt był tego taki, że nie mogliśmy w

0: w żaden sposób uzyskać polskich nazw, a właściwie polskiego czytania polskich nazw, bo nam czytało Poczta Polska zamiast Poczta Polska. Teraz możemy już wybrać polski głos i jeżeli tylko uda nam się pobrać aplikację, do czego musimy sobie założyć konto Apple ID lub Google Play, na przykład w Stanach Zjednoczonych lub w, nie wiem, Wielkiej Brytanii, w jakimkolwiek innym kraju, jakieś Niemcy, jakaś Szwecja, gdzie to jest wspierane, no to jeżeli sobie te aplikacje tylko pobierzemy, mapy polskie są, bo to Bing, to jesteśmy w stanie zmienić sobie już syntezę na dowolny głos w dowolnym języku, jeżeli tylko iOS ten głos ma, jeżeli tylko my ten głos mamy zainstalowany, to jesteśmy sobie w stanie ten głos po prostu zwyczajnie w świecie wybrać i już nam będzie czytał Poczta Polska ładnie polskim głosem. Southscape, jeżeli ktoś nie wie, aplikacja, w której możemy nawigować na słuch, w dźwięku, za pomocą dźwięku binauralnego nam pokazuje, gdzie mamy iść, zamiast nam czytać ile metrów na godzinie 12, to po prostu słyszymy ting, ting, ting i idziemy w tym kierunku. Jeżeli mamy Bose Frames'y lub AirPods Pro, to słuchawki takie, to obracanie głowy będzie też powodowało automatyczne obracanie tego dźwięku. No w przeciwnym wypadku będzie wykorzystywany kierunek, w którym się poruszamy. Pojawia się nowa gra Stellarion od twórcy gry Alterion, Muda, bardzo zresztą do tej pory gdzieś tam znanego, która ma się dziać w przestrzeni kosmicznej. Jest podobno bardzo niekonwencjonalnym Mudem, ale co z tego będzie i co to dokładnie jest, tego szczerze mówiąc nie wiem. Na razie jest to jakaś beta. Jeszcze nie miałem okazji testować. Więc co dziś ode mnie na tyle? To dziś ode mnie na tyle.
1: To ja teraz zaglądam do naszych mediów społecznościowych, bo istotnie coś dziś z Facebookiem jest jeszcze nie tak, niby transmisja wystartowała, ale jakoś tam nie piszecie, a też i nie wyświetla mi się ta transmisja za specjalnie, mam jedynie przycisk do jej zakończenia, no ale to Facebook może jeszcze wstaje po wczorajszym wielkim padzie, ale mamy kontakt tyflopodcast.net i tu mamy na przykład wypowiedź Maćka. Aktualizacja AirTaga to jedna sprawa, ale iOS 15 również wprowadził aktualizację aplikacji Lokalizator, który teraz istotnie wysyła powiadomienie, gdy oddalimy się od lokalizatora i wyświetla stan naładowania baterii. Jeśli, Krzysztofie, aktualizowałeś również iOS, to rzeczywiście to masz. No i jeszcze Maciek jedną wypowiedź nam tu wysłał. Odnośnie podstaw Androida, zdaje się, że Tomek Bilecki robił podcast dotyczący ustawień TalkBacka, czyli przegląd ustawień oraz co i jak należy ustawić, żeby było optymalnie. To się zgadza, jeszcze jak dobrze pamiętam, to chyba Przemek też, wspomniany tu dziś Przemek Rogalski, robił prezentację z któregoś Samsunga i tam pokazywał ten Samsungowy czytnik ekranu, to tak jeszcze w uzupełnieniu, więc no, jest trochę tych rzeczy na Androidzie. O, i jeszcze mamy wypowiedź. Ja również z powiadomienia z Face ID dostałem o transmisji i tak jak Bartek wszedłem dopiero po headach. No cóż, dziś po prostu Facebook wariuje. Zobaczymy, co będzie dalej. I jeszcze jedna informacja na koniec, informacja od Pauliny o kluczach sprzętowych, które powstały i to w dodatku z biometrią.
2: O kluczach sprzętowych, o których ja już myślałam w zasadzie, jak kupowałam swojego zwykłego Yubikeya, który jest bez biometrii. Natomiast dzisiaj się dowiedziałam o tym, ponieważ dzisiaj dopiero ta firma ogłosiła, że są w sprzedaży klucze z odciskami palca, dzięki którym możemy zastąpić lub jeszcze wzmocnić swoje uwierzytelnienie hasłem, odciskiem palca. Z tego co wiem, można dodawać tych odcisków kilka, a także jest klawiatura do wpisywania pinu. Nie wiem natomiast, czy klawiatura jest we wszystkich modelach, ponieważ wiem tylko o serii. I wiem, że w Polsce za taki klucz z biometrią będziemy musieli zapłacić na ten moment coś koło 420 zł, w zależności od dostawcy. Ja mówię w tym momencie o wysyłce typowo z Polski i o sklepie polskim, natomiast może gdzieś tam na Amazonach, AliExpressach czy innych Allegrach, bo wszystko na A, się coś znajdzie taniej. To już za to nie, jakby tego nie gwarantuję, że nie, ponieważ nie sprawdzałam. Natomiast jeszcze z takich innych newsów na jedno zdanie, no to tak, jest data prezentacji Pixela 6 i 6 Pro od Google'a. Jest, jeśli chodzi o... O Boże, coś miałam. Cztery takie króciutkie newsy. No nie, zapomniałam.
1: To za tydzień najwyżej. Natomiast to ja jeszcze dodam, skoro jesteśmy w temacie bezpieczeństwa, to jeżeli szukacie ciekawych kanałów traktujących o bezpieczeństwie, o różnego rodzaju aspektach takich podstawowych, jak i zaawansowanych, to polecam na YouTubie taki kanał użytkownika Kacper Szurek. Bardzo fajne prezentacje, bardzo bogato ilustrowane w różnego rodzaju linki, które sobie później też można przejrzeć. Tematy zarówno takie, no myślę, że dość podstawowe, jak i bardziej zaawansowane, więc dla każdego myślę, że coś się ciekawego znajdzie. Kacper Szurek na YouTubie. Swoją drogą ostatnio też na kanale bodajże Pro Idea Events się pokazały materiały z Oh My Hack, z takiej imprezy. I też sobie można o różnych rzeczach posłuchać. Na przykład o tym, jakie to urządzenia przemysłowe dostępne są z internetu, a właściwie były dostępne z internetu. Okazało się, że na przykład państwo z CERT Polska mogli, no, tam po przeskanowaniu sieci, mogli na przykład zmieniać różnego rodzaju informacje na tablicach w pociągach, sterować jakimiś różnymi pompami, oczyszczalnią ścieków i innymi rzeczami, które są wystawione do internetu. A właściwie tak, były, bo już teraz one zostały zabezpieczone oczywiście.
2: Co do jeszcze tych newsów na jedno zdanie, to według Telegrama w trakcie tego melanżu, na który poszedł Facebook, Telegramowi przybyło 70 milionów użytkowników. Nie wiem, na ile to jest prawda, ale jeżeli tak się faktycznie stało, to dla mnie to jest dobra informacja. Wszak monopol na media społecznościowe nie jest czymś dobrym, jak się mogliśmy przekonać.
1: Tak jest. Dlatego warto korzystać z różnych kanałów komunikacyjnych i nie wszystko trzymać na fejsie, a nawet nie wszystko trzymać na fejsie, WhatsAppie i Insta, bo to pamiętajcie, ten sam właściciel. I jak się okazało wczoraj, no skutki tego były takie, a nie inne. I myślę...
0: Właściciel, infrastruktura.
1: Infrastruktura też, no tak, infrastruktura
0: i to,
1: też.
0: I to w ogóle komicznie wyszło, bo się okazało, że Facebook do tego stopnia padł, że osoby odpowiedzialne za jego naprawę po pierwsze nie mogły się z Facebookiem w ogóle połączyć, żeby go naprawić, bo przecież padł. Komunikatory wewnętrzne, których pracownicy używali do komunikacji ze sobą, też były częścią infrastruktury Facebooka, więc też padły, więc tak naprawdę większość pracowników nawet nie mogło dostać jakiejś informacji, co się stało, bo nie było opcji się z nimi za bardzo skontaktować. Co gorsza, padły nawet systemy odpowiedzialne za karty pracownicze, które mogłyby wpuścić ludzi do serwerowni i pozwolić im tam fizycznie cokolwiek ponaprawiać. Okazało się, że trzeba było wołać ludzi po prostu ze specjalnymi narzędziami i otwierać te drzwi metodą Na siłę, żeby nie powiedzieć na Polaka, dokładnie.
1: Brute force.
0: Tak, i po prostu no, na siłę tych ludzi tam wpuścić i pozwolić im zrobić to trzeba. No, dlatego to trwało wszystko, ile trwało, bo po prostu to było tak bardzo padnięte, że nawet się naprawić ciężko dało.
2: Ale z takich luźnych rzeczy, ja nawet wczoraj, dopóki mi nie powiedzieli, to nie wiedziałam, że jest awaria Facebooka. Jedyne, nad czym się zastanawiałam, to a cóż na tej mojej grupie studenckiej tak cicho?
1: A to nie, to ja się dowiedziałem i przy okazji sprawdziłem sobie, czy można się autoryzować i logować kilkoma jakby zewnętrznymi usługami do Zooma. Otóż można. Możecie mieć i Facebooka i Google'a jednocześnie podpięte i z ich pomocą się
0: no
1: logować.
0: Tak.
1: I jeszcze hasłem do tego. Jakby
0: bo
1: było
0: gdyby
1: mało.
0: Się nie dało,
1: tak.
0: To sporo osób myślę, że wczoraj miałoby problem.
1: Owszem, także to też warto mieć na względzie, jak tak do wszystkiego logujemy się Facebookiem, bo to wygodne i ja też powiem szczerze się loguję, bo nie lubię tam się bawić z hasłami. Jak mogę się zalogować jedną rzeczą, to czemu nie, bo to jest fajne, to jest wygodne, ale jak nam coś takiego padnie, no to w tym momencie tracimy dostęp nie tylko do Facebooka, ale też do innych usług, które od tego zależą.
0: Ja chciałem powiedzieć, że ja to robię Googlem i w tym momencie się zorientowałem, że jeżeli by Google padł, to mi to niestety nie pomoże, bo ja sobie nie ustawię hasła, bo żeby ustawić hasła, będę musiał mieć dostęp do maila. Żeby mieć dostęp do maila, no mail jest na
1: no to
0: Gmailu.
1: Google.
0: Potrzebuję działającego Google'a, dokładnie.
1: Tak jest. No i słuchajcie, i tym średnio optymistycznym akcentem myślę, że możemy zakończyć 102 wydanie Tyflo Przeglądu.
0: Miało o, do być... mody na sukces zaraz dojdziemy.
1: Tak, miało być krótko, a wcale aż tak krótko nie było, ale to również dzięki wam, naszym nieocenionym słuchaczom, którzy do nas dzwoniliście. Dziękujemy wam bardzo za uwagę. W dzisiejszym programie informacje przekazywali Mikołaj Hołysz, Paulina Gajoch, Robert Łabęcki.
3: Dobranoc państwu.
1: Dobrej nocy. No i mówiący te słowa Michał Dziwisz. Do usłyszenia.
4: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: A zatem teraz myślę, że możemy już w pełni rozpocząć prezentację dzisiejszej aplikacji, dzisiejszego tematu na antenie Tyflo Podcastu na żywo w Tyflo Radiu. Raz jeszcze witam bardzo serdecznie Przemka Rogalskiego. Witaj Przemku.
5: A witam serdecznie wszystkich radiosłuchaczy i ciebie.
1: A zatem dziś będziemy w podcaście mówić o podcastach, a właściwie o aplikacji do podcastingu, bo nie da się ukryć, że tych aplikacji do podcastingu jest sporo, jest tych aplikacji wiele, są zarówno darmowe, jak i płatne. Na wiele systemów my dziś skupimy się na iOS-ie, mianowicie mówić będziemy o aplikacji Downcast. Może na dobry początek słów kilka powiesz na temat tego programu.
5: Downcast jest programem płatnym, kosztującym 1,70 euro w tej chwili, o bardzo rozbudowanych możliwościach, ale przy tym bardzo prosty w obsłudze i oczywiście w pełni dostępny dla czytnika VoiceOver. Nazwa samego programu pochodzi właśnie od dwóch słów. Download, czyli pobieranie, i cast, podcast, czyli po właśnie aplikacja do pobierania podcastów. I faktycznie bardzo doskonale sprawdza się w tej roli i łatwo jej można używać do subskrypcji. Między innymi Tyflo Podcastu, czego oczywiście zaraz będzie można tutaj sobie dokonać na audycji i po audycji, jeżeli ktoś jeszcze tego nie zrobił.
1: A do czego oczywiście bardzo serdecznie zachęcamy, bo sporo podcastów różnego rodzaju jest w Tyflo Podcaście. Już się powoli zbliżamy do 500. To jeszcze taka informacja dla naszych słuchaczy. Całkiem spora liczba. Ja nawet sam nie zdawałem sobie sprawy, jak ten czas szybko leci. Więc może zademonstruj działanie Downcasta, jakie on ma opcje, co umożliwia. Przy okazji jeszcze dodam, że można będzie do nas dzwonić nasz telefon już jest aktywny, 123 834 835. Skype za momencik będzie aktywny, a nasz login to, przypomnę, tyflopodcast.net. Piszemy tyflopodcast.net. Już teraz, Przemku, oddaję Ci głos.
5: Na początku oddam chwilowo głos swojemu iPhone'owi, na którym już Downcut jest zainstalowany. 19:15. I teraz otworzę program, aby omówić podstawowe jego okno. Więc tak. Downcast składa się z podstawowych kilku zakładek. Są to następujące zakładki. Podcast, czyli zakładka, która uaktywnia się na ekranie głównym od razu po uruchomieniu aplikacji. I teraz tak, następna zakładka. Playlist. Czyli możliwość... Słyszymy się, tak?
1: Tak, oczywiście. Dobry. Cały czas się słyszymy. W jest w porządku.
5: Czyli playlist, czyli możliwość tworzenia takich właśnie playlist, gdzie odtwarzane będą poszczególne wybrane podcasty. Następnie bardzo ważna i taka zakładka, od której się z reguły zaczyna, czyli add, dodawanie podcastów. Downloads, czyli możliwość śledzenia aktualnie pobieranych podcastów. I more, czyli więcej. W tym znajdują się różne opcje dotyczące ustawień, wsparcia technicznego i tym podobnych funkcji. Więc zaczynamy od ekranu głównego. I w tym ekranie głównym, na samym początku, od góry ekranu patrząc, od pierwszego elementu, mamy przycisk Edit, czyli edycja do zarządzania tymi podcastami, które już zasubskrybowaliśmy. Następnie są już... Następne pole pozwala nam na ręczne odświeżenie podcastów już zasubskrybowanych. Potem są podcasty, których jeszcze nie odsłuchiwaliśmy, które w ogóle mamy tutaj. I tutaj są wszystkie wymienione, akurat u mnie jest kilka. No tutaj można również ukryć podcasty, które już były odsłuchiwane. Jest podana liczba tych podcastów. Myślę, że fajnie byłoby zacząć sobie od dodania jakiegoś podcastu, na przykład właśnie Tyflo Podcastu, bo po zainstalowaniu programu chyba często właśnie od tego się zaczyna. Tylko, że już Tyflo Podcast mam dodany, ale teraz dokonam czegoś, czego normalnie poza audycją bym nie dokonał, to znaczy chwilowo usunę Tyflo Podcast z listy podcastów, po to, żeby pokazać, jak go dodać. Kliknę, a przy okazji potem, żeby ktoś mógł zobaczyć, jak się podcasty usuwa. Więc klikamy przycisk Edit. I tutaj można... widzimy przycisk Delete, który pozwala na skasowanie podcastu konkretnego. I tu jest też ciekawa rzecz, właśnie, że od razu podczas przemieszczania się po liście zasubskrybowanych podcastów otrzymujemy informacje na temat, jaki podcast właśnie jest. Ile podcastów jest nieodsłuchanych, ile nawet częściowo odsłuchanych, kiedy ostatni podcast był tutaj nagrany, tak? Czyli potwierdzamy chwilowo. Tapimy dwukrotnie. I już nie ma niestety chwilowo tego podcastu. I teraz, aby dodać, przechodzimy na zakładkę Add. Którą najłatwiej znajdziemy jadąc właśnie od końca i przesuwając się gestem w lewo. Teraz jadę od góry. Tu jest ciekawa w ogóle możliwość dodawania podcastów, jest nie tylko taka, żeby wpisać ręcznie, tak jak tutaj słyszymy, bo można wpisać cały adres podcastu, ale można również podcasty wyszukiwać. używając właśnie tej opcji Search for Podcasts. Więc klikam ją tu dwukrotnie.
3: Pole wyszukiwania, edycja.
5: I w tym polu edycji wpisujemy nazwę podcastu, który nas interesuje, czyli piszę. Klikamy w prawym dolnym rogu ekranu przycisk szukaj. Teraz jedziemy od początku okna znów w prawo. Tutaj widzimy pasek postępu wyszukiwania i wyniki wyszukiwania. Można wymazać ten tekst. No właśnie, to jest to, o co nam chodzi. Mamy liczbę wyników, więc klikamy sobie w Tyflo Podcast. I tu już mamy przycisk właśnie subscribe, który pozwala na zasubskrybowanie tego podcastu, ale możemy też kilka innych rzeczy jeszcze z nim zrobić. Czyli mamy rodzaj podcastu, że to jest audio. Adres podcastu. Data ostatniej publikacji podcastu. I tutaj można sobie przejrzeć odcinki, jakie są. Nawet na przykład można wyszukać podcast, nie chcieć go od razu subskrybować, tylko sobie go przeglądać. I w taki sposób też można zadziałać. Ale my chcemy go tutaj sobie dodać, więc klikamy ten.
1: No i na moment nam się połączenie urwało w tym momencie. Miejmy nadzieję, że za moment się połączenie odzyska. No niestety, proszę Państwa, to jest urok prowadzenia audycji na żywo. Wszystko się może zdarzyć i dziś się ewidentnie różne dziwne rzeczy, złośliwości techniczne nam dzieją. Ale mam nadzieję, że już za moment wszystko wróci do normy i będzie i będziemy mogli kontynuować tę audycję. Halo Przemku, czy już jesteś z nami?
5: Tak, jestem. Mam
1: to
5: nadzieję,
1: dobrze,
5: że się słyszymy i zasubskrybowałem właśnie.
1: Zasubskrybowałeś, dobrze, bo właśnie to nam niestety umknęło, ale wierzymy ci na słowo, że zasubskrybowałeś. Pytanie jeszcze mamy.
5: Dla powtórzenia trzeba kliknąć przycisk subscribe, czyli subscribe. Tak?
1: I potem już nie trzeba niczego innego wypełniać, on się nam automatycznie doda, tak?
5: On się automatycznie doda, właśnie.
1: Dobrze, więc ja teraz przeczytam, pozwól, pytanie, które zadał nam słuchacz. Napisał do nas Patryk i Patryk zapytał o rzecz następującą. Chciałbym się zapytać, w czym ten program jest lepszy w porównaniu z darmową aplikacją podcasty. No bo rzeczywiście, ten program kosztuje tam niecałe 2 euro. Podcasty mamy za darmo w naszych urządzeniach, bo Apple Podcasting tak naprawdę, to oni pierwsi zaczęli go bardzo intensywnie promować. Jakby nie Apple, to podejrzewam, że o podcastach byśmy jeszcze długo nie słyszeli, no ile w ogóle byśmy usłyszeli. Pewnie byśmy usłyszeli, ale pod jakąś inną nazwą. Natomiast pytanie jest właśnie takie. Dlaczego Downcast? Co on ma takiego ciekawego bardzo, czego nie mają podcasty od Apple'a?
5: No, pytanie jest bardzo dobre i powiedziałbym kluczowe. I właśnie teraz po dodaniu takiego podcastu do listy podcastów zasubskrybowanych można właśnie potęgę Downcasta odkryć, ponieważ w przeciwieństwie do tego programu od Apple jednak ma więcej możliwości. Można podcasty nie tylko pobierać na urządzenie, ale można też je streamować. Można o wiele wygodniej, moim zdaniem, obsługuje się samo odtwarzanie podcastów, przewijanie, przyspieszanie, bo można też to zrobić, żeby przyspieszyć właśnie tempo albo je zwolnić. Sama w ogóle taka baza podcastów też jest dosyć obszerna tutaj. Jest możliwość synchronizacji nawet ustawień z iCloudem. Jest możliwość właśnie automatycznego pobierania podcastów przy uruchomieniu programu albo co określony czas, albo nawet po wejściu w jakąś tam lokalizację konkretną, nawet takie rzeczy są. Ale ogólnie podoba mi się po prostu interfejs tego programu i to, że dla VoiceOvera jest w pełni dostępny i że są nawet podpowiedzi przy każdym ustawieniu, co dane ustawienie spowoduje. W ogóle bardzo dobrze rozbudowana też jest pomoc techniczna w tym programie. Wszystkie opcje są szczegółowo omówione. Również w takiej jakby mini przeglądarce internetowej dostępnej dla VoiceOvera można sobie wszystko bardzo fajnie przeglądać i nawigować po tym. No, po prostu jakoś chyba urzekł mnie swoim interfejsem i tym, że no, tak wygodnie mi się tych podcastów słucha, przegląda, sprawdza, które odsłuchałem, ile odsłuchałem. Właśnie przewija te podcasty, łącznie z tym, że nawet gestem dwoma palcami do zatrzymywania muzyki mogę sobie taki podcast wznowić i odtworzyć i spauzować. Także chyba o to tutaj chodzi.
1: No więc Patryku, miejmy nadzieję, że odpowiedzieliśmy, a właściwie, że Przemek odpowiedział wyczerpująco na twoje pytanie. Jeżeli ty albo ktoś jeszcze ma jakieś pytania dotyczące aplikacji Downcast, to przypominam, że można zadzwonić 123 834 835, to przez zwykły telefon, czy to stacjonarny, czy komórkowy, a jeżeli ktoś woli przez Skype'a, z nami się połączyć oczywiście również może, tyflopodcast.net, piszemy tyflopodcast.net, to jest nasz skype'owy login. Dodaliśmy już podcast, więc co? Teraz będziemy słuchać, czy jeszcze nie?
5: No myślę, że już teraz możemy zobaczyć, co nam się tak naprawdę zasubskrybowało szczegółowo. A tu już było nasze to okienko. I tutaj sobie można wyjść z tego okienka. Dobrze, i teraz możemy przejść łatkę na podcast. I zobaczymy, czy jest tu nasz tyflopodcast. Tak, mamy właśnie tyflopodcast. I w ogóle przy uruchomieniu programu słyszalne są dwa takie charakterystyczne dźwięki. I jeden z nich właśnie oznacza, że są jakieś, że jest próba łączenia się z serwerem w poszukiwaniu tych naszych podcastów, no, czy są jakieś nowe podcasty. Jeżeli są, usłyszymy ten pierwszy dźwięk. I drugi dźwięk oznaczać może automatyczne pobieranie nowych informacji o nowych odcinkach. No. Teraz wchodzę w tyflopodcast i od góry patrząc mamy. To, co mi się tutaj podoba, właśnie jest szczegółowość informacji, którą można uzyskać na temat danego podcastu. Nie tylko jego opis, ale to właśnie tytuł, o tym, jaki ma status, czy jest właśnie streamowany, czy pobierany. Bo jeżeli ktoś na przykład nie ma dużo pamięci w urządzeniu, to za chwilę też pokażę, ma możliwość ustawienia podcastów tak, żeby tylko były streamowane, tak? Nie było pobierane w pamięci urządzenia.
1: No i znowu jakiś chwilowy zastój na łączu. Miejmy nadzieję, że się za momencik to poprawi. O, już jesteś, Przemku, z nami. Więc skończyłeś na tym, że można sobie ustawić, że nie trzeba pobierać tych podcastów. Można je sobie także streamować, jeżeli ktoś ma mało pamięci w telefonie, tak?
5: Tak, a jeżeli wiadomo, że danego odcinka nie będziemy mogli posłuchać, transmitując go z internetu, na przykład w podróży, możemy sobie taki odcinek pobrać. To się robi w ustawieniach albo danego podcastu, albo ustawieniach globalnych. To mówić.
1: Tutaj... A czy na przykład jest tak, że możemy sobie część odcinków pobrać, a część tylko streamować z danego podcastu?
5: Jak najbardziej.
1: No to świetnie.
5: Można też zmienić status danego odcinka. Na przykład był pobrany, a chcemy, żeby jednak nie zajmował nam pamięci, tylko w razie czego na przyszłość był streamowany, albo odwrotnie. Nie wiem, dlaczego akurat dla Tyflo Podcastu nie pokazuje się czas trwania odcinka w momencie wyświetlania tych informacji ogólnych o nim. Natomiast jeżeli już wejdziemy do odcinka, klikniemy to wtedy będziemy o tym wiedzieć.
1: Jakbym mógł cię, Przemku, prosić, żebyś troszeczkę przybliżył iPhone'a do mikrofonu, by było świetnie. Mm-hmm.
5: Obok informacji o danym odcinku mam jeszcze przycisk właśnie... mamy przycisk details, czyli szczegóły. To jest do zmiany. O właśnie, tutaj mam od razu podpowiedzi, że zwiększa lub zmniejsza obrazek jakiś prezentujący, jakieś logo danego odcinka podcastu. Patrzę, kiedy opublikowane. No, czyli to tak naprawdę są szczegóły, które w sumie raczej się nie... Ale to, co możemy zrobić, to na przykład... Możemy udostępnić sobie taki odcinek. Adres odcinka przez SMS-a, maila, Twittera albo jeszcze więcej różnych. A, przepraszam.
1: I tu mamy dużo tych serwisów. Mi to przypomina, wiesz co, opcję udostępniania artykułów w Liri, które swego czasu także pokazywałem na antenie Tyfloradia. To jest chyba wykorzystany ten sam moduł do udostępniania.
5: Mhm, chyba tak. Ale właśnie nas... To, co nas najbardziej może jeszcze interesować, to jest właśnie przycisk Actions, który znajduje się na samym końcu. I on jest ciekawszy, bo tutaj mamy coś takiego jak Convert to Download, czyli jeżeli mam streamowany, to właśnie tutaj mogę sobie pobrać ten cały odcinek na urządzenie. Mogę go również jako odsłuchany zaznaczyć, chociaż wiadomo, że jeżeli już włączymy sobie dany odcinek, no to on będzie jako częściowo odsłuchany, dopóki nie odsłuchamy go do końca. Ale tak jak czasami się też robi w Voxerze, ktoś może chcieć, żeby wszystkie już były oznaczone jako odsłuchane. Wychodzę z tego okienka przyciskiem cancel i wracam do wyjdę z okienka tych szczegółów i tapię dwukrotnie na odcinek. Wtedy odcinek.
1: No i właśnie znowu nam przerwało na moment, ale zaraz powinien odezwać się odcinek Tyflo Podcastu. Miejmy taką nadzieję. O, troszeczkę problemy niestety dziś z internetem.
5: Wykonanie gestu dwa razy dwoma palcami.
1: No Przemku, będziesz musiał, obawiam się, jeszcze raz tak będziesz musiał powiedzieć o tym, bo niestety nam się tu znowu cię przycięło. Więc uruchomiłeś odsłuchiwanie, o i widzę, że nawet nam w tym momencie Przemek się zupełnie rozłączył. Ale mam nadzieję, że za moment ulegnie to poprawie i że już takie problemy techniczne nie będą miały miejsca. O, już jesteś, Przemku, tak?
5: Tak, halo? Już jestem.
1: Jesteś, dobrze. Więc może jeszcze raz uruchom odtwarzanie. O, ale dlaczego jeszcze? Oj. No, dobrze. Słyszymy się.
5: Drugi Skype.
1: Dobrze, więc może tak, więc może uruchom jeszcze raz odtwarzanie tego podcastu, bo to nam zupełnie się zgubiło.
5: Wciskam gest dwukrotnego stuknięcia dwoma palcami i w ten sposób uruchamiam podcast. Ale jeżeli wykonam ten gest ponownie, podcast zostanie spauzowany.
1: A żeby w ogóle uruchomić słuchanie odcinka danego, to po prostu trzeba kliknąć na nazwę tego odcinka, tak? Bo właśnie na tym etapie zgubiło nam się połączenie.
5: I teraz chciałbym pokazać właśnie, jak wygląda takie okienko, kurczę, takie... Znowu się rozłączył?
1: Nie, jesteśmy.
5: A, przepraszam.
1: Jesteśmy.
5: Bo cały czas mi tutaj mówiło łączenie i dlatego myślałem, że się rozłączył, przepraszam. I teraz, jak wygląda takie okienko odtwarzania podcastu? Na początku są przyciski właśnie do nawigacji po samym odcinku przez przewijanie. Czyli możemy przewinąć do tyłu 30 sekund, albo 15, albo do przodu o 30 sekund, Ewentualnie do przodu 2 minuty. Te wszystkie wartości można w ustawieniach konfigurować również. Ja pokażę to,
6: które zostało opublikowane.
5: Jak to przewijanie działa. I bardzo ładnie tutaj działa wyciszanie przez wyciszanie tego podcastu, podczas gdy VoiceOver coś mówi. Na przykład wcisnę, żeby przewinąć o pół minuty.
6: To ja jeszcze tylko dodam, tak dla formalności.
5: To stawiam maczy przed sobą. O, i to się dokładnie przewija.
3: 2,28.
5: No i tutaj już mamy takie informacje właśnie na temat, ile odsłuchaliśmy, ile nam jeszcze zostało. Czyli tutaj trochę przewinąłem, widać, że odsłuchałem 2 minuty 28 sekund. Co stanowi 6% tego odcinka. Oczywiście można użyć, bo to jest regulacja. Więc jeżeli teraz palcem w górę lub w dół przesunę, to będą się zmieniały te procenty.
1: I jeszcze zapytam, one co ile? No to co 10, czyli tak standardowo.
5: 10%.
3: Mhm. Progres 40%.
5: No i teraz już pokazało, jaki jest ten pasek postępu.
3: 28, 25, 50%.
5: Aha.
3: Głośność. Jest znaki. Prog 28, epizod twarz, siedzę w grę, przycisk.
1: Tylko się w tym momencie zatrzymało odtwarzanie.
5: Tak, ja zatrzymałem odtwarzanie.
1: Ale już wznowiłeś i słychać.
5: I tutaj mamy właśnie te informacje, które już były w szczegółach przedtem widoczne, czyli właśnie opis odcinka. Tu jest taki przycisk, który pozwala sprawić, że odcinki będą odtwarzane jeden po drugim, te continuous playback, czyli jeżeli jeden odcinek się skończy, zacznie odtwarzany być następny. I tutaj właśnie mamy coś takiego. To jest ikonka, która pozwala na przyspieszanie tempa odcinka, odtwarzania. Czyli teraz jest 1,5 razy szybciej. Jeszcze raz klikam. 2 razy szybciej.
1: A to już rzeczywiście całkiem nieźle przyspieszył. Tylko że niestety internet zwolnił. No proszę Państwa, dziś mamy naprawdę sporego pecha z tym internetem i z łącznością. A teraz Przemku, jak to jest przyspieszone?
5: Można przyspieszyć 1,5 razy, 2-krotnie, 3-krotnie albo zwolnić o połowę. Regulacja następuje po prostu kolejnym wciśnięciu tego przycisku dotyczącym speed, tak? Czyli tempa.
1: Czyli to jakby się tak cały czas kręci w kółko wokół tych iluś parametrów, tak?
5: Tak. To się w kółko kręci. I następny przycisk też jest ciekawy, ponieważ...
3: Reverse. Przycisk. Double tap to go dobre wiem zapisowe. Double tap and hold forecast reverse.
5: Po prostu jego dwukrotne tapnięcie pozwala na przejście do poprzedniego odcinka, ale stuknięcie z przytrzymaniem będzie ten odcinek, który w tej chwili odtwarzamy, przewijać szybko do tyłu. Działa to tak.
7: Bo w zasadzie to są...
5: No właśnie, czyli jak widzimy jest właśnie bardzo dużo możliwości regulacji i o procenty, i o czas, i o po prostu takie, no, jak tutaj, szybkie przewijanie.
1: Możemy się cofnąć, jeżeli na przykład jakaś informacja nam umknęła i chcielibyśmy się szybko z nią zapoznać jeszcze raz.
5: Tak, to jest właśnie atut, jeden z atutów tego programu, który właśnie bardzo doceniam. Że możemy sobie przewinąć właśnie i o czas, i o procenty, i takie szybkie przewijanie wykonać. No i oczywiście mamy tutaj następnie też przycisk play, taki standardowy, tak? Który po wciśnięciu kolejnym zmienia się w pauzę. Mhm. Taki standardowy przycisk. A tu jest przycisk forward, czyli przewijanie przejście do następnego odcinka albo przy przytrzymaniu szybkie przewijanie do przodu. Czyli taki standardowy magnetofon. Do tyłu pauza, do przodu.
3: Select,
1: Tak, to nawet tak trochę działa jak odtwarzacze płyt CD. Też tak często w kompaktach było, że jak się przytrzymało ten przycisk do przechodzenia do następnego utworu, to można było przewinąć aktualnie odtwarzany utwór.
5: A potem mamy coś takiego jak sleep timer. Jeżeli go klikniemy, to będziemy mieli takie ustawienia, które właśnie... Chodzi o to, że na przykład no, chcemy słuchać tylko przez jakiś czas, no i jeżeli nie klikniemy po upływie tego ustalonego przez nas czasu, właśnie, że chcemy dalej słuchać, no to nam się podcast zatrzyma, tak? Żebyśmy niczego przypadkiem nie przegapili.
1: Przełku, mamy telefon, więc proponuję, żebyśmy ten telefon odebrali. Jest z nami na antenie Grzegorz. Witamy cię, Grzegorzu.
8: Witam. No, witam Grzegorz z tej strony.
1: Słuchamy cię, Grzegorzu. Jakie masz pytanie?
8: Chciałem się zapytać, bo mnie interesują...
1: Halo? No, słuchamy.
8: Chciałem się zapytać, mnie interesują podcasty Polskiego Radia. I chodzi mi o to, czy na przykład można sobie kalendarium z Polskiego Radia, czy można sobie dodać kalendarium z Polskiego Radia, czy...
5: Myślę, że dobrym pomysłem byłoby, tak jak na początku zrobiliśmy z Tyflo Podcastem, wejście w zakładkę Add i wpisaniu w wybraniu opcji Search for Podcast do wyszukiwania podcastów i próby wpisania tego, na przykład Polskie Radio, tak, albo kalendarium, zobaczyć, czy wtedy nam to zadziała. Ewentualnie, gdyby się okazało, że akurat wyszukiwarka nie znajdzie tego konkretnego podcastu, który nas interesuje, to pamiętajmy, że istnieje możliwość wpisania adresu do podcastu ręcznie, wklejenia go na przykład, nie wiem, z maila powiedzmy. I wtedy musimy wybrać Search for Podcast Manually, czyli właśnie, żeby ręcznie można było ten adres wpisać. I również podcast zostanie zasubskrybowany.
1: Jak, Grzegorzu, powiem ci jeszcze z takich własnych obserwacji, z tego co wiem, kilka lat temu program pierwszy Polskiego Radia na przykład, czy w ogóle Polskie Radio, bardzo pozytywnie podchodziło do podcastów. W tym momencie to niestety często wygląda tak, że te informacje, te materiały dźwiękowe, które są udostępniane w internecie przez Polskie Radio, one są publikowane na ich stronie. Niestety podcastów jako takich jest coraz mniej. Jeszcze gdzieś tam niegdzie można znaleźć jakiś Teatr Polskiego Radia na przykład, czy podobne rzeczy, ale to się kurczy, tego jest coraz mniej i Polskie Radio już nie stawia na podcasting, bo odkryli po prostu bardziej dla nich korzystną formę dystrybucji materiałów audio, czyli przez swoją stronę internetową www.polskieradio.pl.
8: Zgadza się, ale jeszcze mi chodzi taką rzecz, jeżeli ten podcast się zapisze, ten odcinek, czy on jest w pamięci iPhone'a, rozumiem przez to, tak?
1: Może być, możesz zapisać.
8: Mhm. Mogę zapisać i później normalnie mogę usunąć, bo później te odcinki się usuwają. Jeżeli odsłucham czy coś takiego, czy sam muszę je
5: odsłuchać? Nie, jeżeli odsłuchasz odcinek, on dalej w pamięci zostanie, bo może będziesz chciał odsłuchać go ponownie. Natomiast w momencie, kiedy już wejdziesz w dany podcast, to będziesz miał informację, czy jest status stream, czy status download. Tak? Czyli czy właśnie jest z internetu będzie transmitowany, czy pobrał się na urządzenie.
8: Mhm. Aha, w ten sposób. Jeszcze mnie takie pytanie interesuje, czyli z linków też mogę dodać, bo mam dwa linki, na przykład słuchowisk Polskiego Radia, czy ewentualnie można sobie dodać i później to już zapisać na stałe.
5: Tak jak najbardziej jest taka możliwość. Na przykład możesz sobie taki link dla wygody właśnie wysłać w treści maila, powiedzmy, i wtedy, jeżeli będziesz miał go w schowku, to też jest taka ciekawa rzecz, że w momencie, kiedy sobie ten link do schowka skopiujesz i wejdziesz do Downcasta i wybierzesz sobie Add, potem Search for Podcast Manually, to od razu w polu tekstowym do wpisywania adresu ta zawartość schowka ci się wstawi.
8: Aha, w ten deseń.
5: Wtedy wystarczy właśnie potwierdzić i od razu dać subscribe i się podcast doda do twojej listy podcastów i będziesz go widział na tym ekranie głównym właśnie w zakładce Podcasts.
8: Czy jak podłączę ten iPhone'a z komputerem, czy iTunes po prostu nie wyrzuci mi tego wszystkiego? Bo tam jest synchronizacja muzyki, prawda? I mi się synchronizuje muzyka. Czy to nie zostanie usunięte?
5: Nie, iTunes tego nie wyrzuci. Powiem więcej, w ustawieniach jest opcja, która pozwala na to, aby podczas archiwizowania danych przez iTunes podcasty były również jakby przekazywane do komputera czy do iClouda. Poza tym można też udostępniać podcasty przez iTunes w taki sposób, żeby były w tej sekcji, która dotyczy dokumentów udostępnianych przez dane programy, tak? Żebyś mógł normalnie sobie jakby tą drogą również na komputer zabrać jakby z urządzenia.
8: Rozumiem. Ale jeżeli jest program ten polski podcastowy, to tam nie widziałem, żeby gdziekolwiek można było zsynchronizować podcasty. Nie wiem, czy w tym przypadku się właśnie tam to pokaże.
5: To się zrobi tutaj automatycznie. Domyślnie jest to tak ustawione, żeby właśnie można było te podcasty zachowywać. Potem na iCloudzie można zachowywać właśnie i ustawienia, i odcinki.
8: Rozumiem. Dobrze, to ja dziękuję ze swej strony.
1: Dziękujemy ci również, Grzegorzu, bardzo serdecznie za telefon i twoje pytania. Pozdrawiamy, do usłyszenia. Ja czekam oczywiście, zresztą Przemek również też czeka na wasze pytania, drodzy słuchacze. 123 834 835 to jest nasz numer telefonu, numer stacjonarny z krakowskiej strefy numeracyjnej. A jeżeli ktoś chce do nas zaskajpować, jak przed momentem uczynił to właśnie Grzegorz, no to oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie. tyflopodcast.net to jest nasz skajpowy login. Zatrzymaliśmy się w prezentacji programu Downcast na tym okienku odtwarzania. Czy ono, konkretnie pokazywałeś timer, czyli coś dla tych, którzy lubią sobie zasypiać przy słuchanych podcastach, ale nie chcą zbyt wiele z nich stracić. Czy jeszcze tu są jakieś ciekawe opcje akurat właśnie w tym okienku?
5: Tak, to była przedostatnia opcja. Ostatnią jest po prostu suwak regulacji głośności. O, i to zamiast przyciskami głośności nawet można sobie w ten sposób też regulować, żeby komuś było na przykład wygodniej. I to jest całe okienko odtwarzania. Także no właśnie tak jak powiedziałem, możemy sobie w różny sposób tutaj operować po tym podcaście. I co ważne, nawet po wyjściu z programu i ponownym odtworzeniu tego konkretnego odcinka, program będzie pamiętał, w którym miejscu skończyliśmy odsłuchiwanie.
1: A to akurat bardzo przydatna funkcja. Mamy kolejny telefon, tym razem jest z nami Andrzej. Witaj, Andrzeju.
9: Witam. Mam nadzieję, że mnie dobrze słychać.
1: Dobrze cię słychać, a słuchamy teraz twoich pytań.
9: Ja mam taką prośbę do Przemka, żeby pokazał, jak całą grupę podcastów można dać słuchane, a nie pobierane na dysk.
1: Możesz powtórzyć jeszcze raz, bo troszeczkę cię przycięło.
9: Chodzi mi o to, żeby pokazać, jak cały podcast, nie tylko poszczególne epizody, czyli odcinki, można streamować, a nie żeby były pobierane na dysk.
1: Okej. Jeszcze jakieś pytanie, Andrzeju?
9: A, jeszcze taka uwaga, że dzisiaj sprawdzałem dokładnie, chociaż już kiedyś pobrałem ten program Downcast, ale pokazało mi, że on kosztuje euro 79, nie euro 70.
5: A, to
9: takie małe.
5: No faktycznie.
1: Dobrze. Dziękujemy ci bardzo i do usłyszenia. No to Przemku, spełnisz prośbę naszego słuchacza?
5: Tak, chętnie. Zacznę jeszcze tylko od tego, że Downcast oprócz tego, że ma swoje takie ustawienia globalne, w których możemy coś ustawić, no to możemy dla konkretnych odcinków jakby sprawić, że program będzie się zachowywał niestandardowo. Ale jeżeli na przykład w tych ustawieniach globalnych ustawimy, że by wszystkie odcinki były streamowane, no to one tak będą. I teraz pokażę, jak to się robi. Tylko wyjdziemy z tego okienka. Wyjdziemy z tego okienka odtworzenia podcastów. Żeby wejść w ustawienia, musimy kliknąć ostatnią zakładkę More. I od początku jadąc mamy. Czyli klikając ten przycisk, wrócilibyśmy do tego okienka z odtwarzanym aktualnie podcastem. Nas interesują settings. Display application. Settings. Settings. More. Settings. Now playing. Automatic. Progressing. Wi-Fi on. Przełącz schedule. Average hours. No właśnie, to... Tutaj przechodzimy dalej. Tu już są ustawienia, co jaki czas ma ewentualnie automatycznie odświeżać. Nie kazałem mu żadnej lokalizacji. O, i to nas interesuje. Nagłówek nazywa się... Czyli właśnie czynność, jaką ma wykonać dla nowego odcinka. Ja mam zaznaczony właśnie w ten sposób, żeby wszystkie odcinki nowe streamował. A jeżeli wejdziemy tutaj właśnie, to możemy wybrać inne czynności. Czyli nic nie rób. Czyli pobieraj na urządzenie wszystkie odcinki. Ostatnie na urządzenie. Streamuj wszystkie nowe. Albo ostatnie streamuj. W zależności od tego, którą opcję wybierzemy, to po prostu tak sobie będziemy mieli.
1: Mamy kolejne pytanie. Tym razem pytanie jest od Sebastiana. Sebastian pyta mianowicie, czy ten program, który prezentujemy, czyli Downcast, ma do wyboru język polski. I to chyba będzie jego największa wada, co Przemku?
5: No niestety nie ma języka polskiego, ale mimo wszystko... Można tak naprawdę podczas codziennego korzystania z programu, no nie trzeba jakby wchodzić nie wiadomo jakie ustawienia, znać wszystkich tych komunikatów. Tak naprawdę czasami wystarczy zapamiętać tylko kilka tych najważniejszych opcji czy przycisków i wtedy na pewno łatwiej sobie można poradzić z obsługą, nawet jeżeli nie zna się języka angielskiego.
1: Więc co dalej?
5: No to właśnie już teraz zaznaczyliśmy tą opcję właśnie Mark All New for Streaming. Teraz wszystkie nowe odcinki już będą streamowane. I możemy już sobie z tego wyjść. I teraz w każdym podcaście, który zasubskrybujemy, taka reguła będzie obowiązywać. Chyba właśnie, że wejdziemy sobie w ten przycisk Action i zmienimy. Zmienimy tą opcję, żeby na przykład inaczej się zachował. Spróbujemy tak zrobić. Wejdziemy do zakładki podcast.
3: Refresh head dzisiaj play it. Refresh head dzisiaj 17:42. Double tap play it. Alitry app play blink up. 5 podcast. 5 podcast. Flopodcast.
5: Wejdę w tyflo podcast.
3: Tyflo podcast. Settings. Przycisk. Actions. Przycisk. Settings. Przycisk.
5: I tu mogę settings wybrać.
3: Tyflo podcast. Tyflo. No playing. Mówię podcast. Nagłówek. Tyflo podcast. Auto refresh head. Przełom. New episode action.
5: I teraz mamy to samo, tak? Co w tamtych globalnych settingsach, tylko że właśnie możemy sobie...
1: Jeszcze mieć... może od razu powiedzmy, bo tu jest taka prośba też od Grzegorza, żeby tłumaczyć te anglojęzyczne ustawienia. Aha. Auto Refresh Feed to było automatyczne odświeżanie tego podcastu, tak?
5: Automatyczne odświeżanie podcastu, tak. No przepraszam, faktycznie nie tłumaczyłem, ale to dlatego tym razem, że chciałem się skupić na tej konkretnej jakby funkcji, tym czego szukamy, ale to słuszna uwaga. Zgadza się. Tutaj mamy ten nagłówek. Właśnie czynność dotycząca nowych odcinków. O, to się bardzo często ten komunikat będzie powtarzał. I to oznacza, że żeby program stosował te ustawienia globalne, tak? Ale to możemy zmienić, jeżeli klikniemy w to. Czyli mamy te same ustawienia, które pokazywałem przed chwilą. I domyślnie jest zaznaczone w tej chwili właśnie, że korzystaj z ustawień globalnych, ale możemy właśnie zmienić. Na przykład, że żeby ściągał na urządzenie wszystkie, tak? I teraz, jeżeli już wyjdę z tego okienka, to ta reguła zostanie zapamiętana, że dla podcastu Tyflo Podcast wszystkie odcinki mają być ściągane na urządzenie, a nie streamowane na przykład, nie? Czy też odwrotnie.
1: Mamy kolejne pytanie. Pytanie od Mateusza tym razem. Trochę nie zrozumiałem tego pytania, ale wydaje mi się, że Mateuszowi chodzi o to, bo zabrakło zdaje się jakiegoś wyrazu w tym zdaniu. Natomiast Mateusz pyta o to, co stanie się w momencie, gdy słuchamy podcastu, a ktoś do nas będzie na przykład dzwonił albo dostaniemy jakiegoś SMS-a.
5: Wtedy odtwarzanie zostanie przerwane. Znaczy, no, w przypadku SMS-a, no to w zależności od tego, jak mamy ustawione te nasze powiadomienia dotyczące SMS-ów. Czy jest tak, że po prostu jest odczytywane od razu, gdyby na bieżąco w całej swojej treści, czy musimy jak w standardowym powiadomieniu alarmy, jeszcze kliknąć przycisk zamknij, tak, żeby się to okienko SMS-ami zamknęło. Ale właśnie w przypadku dzwonienia po prostu nam odtwarzanie zostanie przerwane, telefon zadzwoni i po rozłączeniu rozmowy odtwarzanie zostanie wznowione. Od miejsca, w którym skończyliśmy w czasie, gdy zadzwonił telefon.
1: A to akurat bardzo przydatna funkcja, bo zazwyczaj wtedy, kiedy kończymy rozmowę, no chcielibyśmy wrócić, a nie trzeba wtedy gdzieś tam jeszcze stukać dwoma palcami, żeby uruchomić. Kolejne pytanie od Grzegorza. Czy te podcasty zapisują się w samej aplikacji?

0: sobie puścić muzykę zaraz dwoma palcami, to i tak mam odtwarzany ten ostatni podcast.
1: No tak, bo to jest gest generalnie...
0: Bo jest zapamiętany, tak.
1: Tak, bo to jest gest generalnie, którym się robi różne rzeczy związane z odtwarzaniem bardzo często. W różnych aplikacjach, czy takich do słuchania na przykład radia internetowego, albo właśnie do podcastów i innych rzeczy.
0: Ale właśnie bardzo fajne jest to, że nie trzeba cały czas być w programie, żeby to odtwarzanie sobie wznowić, czy żeby sobie odsłuchiwać czegoś. Nie można tak w międzyczasie ewentualnie, jeżeli jest taka potrzeba, tam przejść gdzie indziej, tak?
1: Dokładnie.
0: Że jak wciśniemy home, to nam się odtwarzanie nie zatrzymuje od razu.
1: Tak, tak. Właśnie.
0: Dlaczego?
1: Właśnie tego się obawialiśmy, czyli nowe powiadomienia od różnych aplikacji gdzieś tam w tle. No dobrze, ale to jakby kolejny z wielu technicznych chochlików w dzisiejszej audycji. Co, Przemku, jeszcze ta aplikacja może? Co jeszcze mógłbyś nam ciekawego o niej powiedzieć, zaprezentować? Czy to już wszystkie opcje?
0: Znaczy nie, jeszcze chciałbym tak ogólnie przez te ustawienia przejść, zwłaszcza dla osób, które właśnie mają jakiś tam problem z znajomością języka angielskiego.
1: Dobrze, ale zanim to w takim razie jeszcze może odbierzmy jeszcze raz telefon od Andrzeja. Jeszcze Andrzejowi widocznie się jakieś pytania pojawiły. Witamy cię, Andrzeju. Witamy cię, jesteś już na antenie.
2: Chodzi mi o to, czy program wysyła pusze, jeżeli pojawią się jakieś nowe epizody z danego podcastu na przykład. Czy on mnie poinformuje, że jest jeden nowy podcast z tyflo podcastu, czy dopiero poinformuje mnie, jak wejdę do tego programu, że coś...
0: No niestety dopiero wtedy, kiedy wejdziesz do programu, to dowiesz się, że jest coś nowego. Aczkolwiek no faktycznie musiałbym tutaj poeksperymentować, bo być może jeżeli ustawiłbym co jakiś czas, a program byłby włączony, tylko że nie wiem, zminimalizowane albo przy zablokowanym ekranie, być może wtedy by jakieś powiadomienie wyskoczyły. Ale w ten sposób jeszcze nie eksperymentowałem.
1: Ale samych ustawień jako takich gdzieś tam do puszów nie ma.
0: Ustawień do tego nie ma.
2: Dobrze, dziękuję.
1: Dziękujemy ci bardzo, Andrzeju. Do usłyszenia. I przypomnę jeszcze namiary do nas. Pytacie o Downcasta dziś intensywnie i dobrze, bo to ciekawy program. 123 834 835 Skype tyflopodcast.net. Zapraszam do dzwonienia. Jeszcze pytanie od Sebastiana. Czy ten program jest płatny? Sebastianie, jest płatny. Euro 79 kosztuje. Tyle będziesz musiał z kieszeni swojej wysupłać, jeżeli miałbyś ochotę kupić sobie Downcasta w App Store. Więc dobrze, Przemku, na razie zero kontaktów od naszych słuchaczy. Nie widzę, żeby ktoś się do nas próbował dodzwonić, zatem teraz proszę bardzo przejść przez ustawienia i rzeczywiście pokażmy naszym słuchaczom, którzy może no, niekoniecznie tak biegle władają angielskim, o co tam chodzi.
0: Jeszcze w zakładce More powiem, co tak ogólnie się znajduje, bo to może mieć znaczenie. Mieliśmy ustawienia, a poza ustawieniami mamy jeszcze narzędzia, które możemy mieć, jeżeli mamy plik z adresami podcastów, możemy go sobie tutaj właśnie albo zaimportować, albo wyeksportować. Znaczy możemy te adresy z Downcasta sobie gdzieś tam przerzucić na komputer, albo właśnie z komputera do Downcasta przez iTunes. Możemy zresetować ustawienia dotyczące podcastów, czyli przywrócić takie ustawienia domyślne, jeżeli tam trochę sobie namieszaliśmy. Zaimportować pliki mediów. Ale to, co nas tutaj będzie interesowało, to właśnie te ustawienia. Oczywiście jeszcze poza tym jest możliwość obok settings i narzędzi, tools. Mamy tutaj możliwość synchronizowania Downcasta z iCloudem, tak jak już powiedziałem. I tutaj ustawiamy, jakie informacje chcemy synchronizować z iCloudem. Czyli możemy synchronizować ustawienia, odcinki, albo właśnie adresy podcastów, tudzież playlisty. No to ja nam zasugerowało, że możemy sobie wejść do pomocy i poczytać jeszcze szczegółowo na ten temat. Właśnie jeżeli ktoś chciałby sobie faktycznie poczytać, to obok a bo synchronizacja

0: synchronizacji z iCloudem mamy bardzo fajnie wyglądający podręcznik. Który jak wejdziemy. I możemy sobie tutaj ewentualnie właśnie przeglądać taki podręcznik, ale to już później. Przepraszam, muszę niestety zamknąć okienko udostępniania helpa. Settings. To jest właśnie automatyczne odświeżanie podcastów. I możemy tutaj ustawić właśnie, czy tylko przy połączeniu z siecią Wi-Fi będzie nam te podcasty pobierał, czy nie. Jeżeli ktoś nie ma pakietu internetowego zbyt dużego, no to warto sobie to włączyć. Tu można ustawić co jakiś czas. Jeżeli znajdziemy się w jakiejś konkretnej lokalizacji, możemy kazać pobierać podcasty. Na przykład jak przyjdziemy do domu. To jest właśnie to, co omawialiśmy. Czy podcasty ma być pobierane, czy na urządzenie, czy streamowane. Tu mamy coś takiego.
1: Aby przełączyć ustawienie.
0: To ustawienie, które nazywa się czy Playable Downloads, dotyczy tego, że jeżeli jakiś podcast jest w danej chwili pobierany, to mimo wszystko możemy już go sobie odsłuchiwać w formie streamingu. Tak? Jak nam się nie chce czekać, podcast jest duży, to tak, w ten sposób już niecierpliwi mogą się cieszyć nowym materiałem. I teraz mamy taką sekcję, która dotyczy tego, jakie odcinki mają być w urządzeniu zachowywane. Domyślnie zaznaczone mam tutaj, że wszystkie, których nie odsłuchałem. Ale oczywiście można sobie to zmieniać. Żeby wszystkie właśnie tylko nowe nieodsłuchane. Ostatnie nieodsłuchane. Ostatnie dwa nieodsłuchane. Ostatnie trzy nieodsłuchane będzie nam przechowywał. Cztery. Pięć. Dziesięć. Piętnaście. Dwadzieścia. Także no sporo tych możliwości, jak widać. Następna sekcja to automatyczne pobieranie. Domyślnie mam ustawione na... przepraszam. Zawsze, ale może być również. Czy program w ogóle ma pobierać automatycznie podcasty, czy tylko wtedy, kiedy sami mu każemy? Może być, że nie pobiera. Przez never. Zawsze. Tylko przy połączeniu z Wi-Fi. No właśnie, takie możliwości tutaj mamy. Następnie jest, czyli liczba jednoczesnych pobierań. Domyślnie ustawiłem na dwa, że dwa odcinki jednocześnie może mi program pobierać. A maksymalnie może być trzy. Odtwarzacz. O, następna sekcja. To określa, czy właśnie streamować też ma tylko przy Wi-Fi, czy że na sieci komórkowej również. Jeżeli zostawimy tą opcję wyłączoną, to będzie również na sieci komórkowej potrafił program streamować. No to jest właśnie to ciągłe odtwarzanie domyślnie, tak? Że jeden odcinek się skończy, to włącza się drugi. No te opcje już są tutaj, ale mniej ważne, ale interesuje nas, może nas interesować jeszcze playback speed, czyli tempo odtwarzania. I tutaj możemy ustawić tak, żeby program, jakikolwiek odcinek by nie odtworzył, to żeby puścił go z prędkością, na przykład jakąś tam przyspieszoną, nie wiem, półtora razy czy dwa razy, żebyśmy nie musieli tego sobie sami na przykład ręcznie przyspieszyć, tylko stwierdzimy, że lubimy, jak szybko nam podcast gra, to możemy sobie ustawić tutaj i wtedy to będzie globalnie stosowane, że jaki odcinek puścimy, to będzie przyspieszony. Domyślnie jest ustawione oczywiście na tempo takie, jak w czasie rzeczywistym podcast ma. No, to już jest kwestia poziomej orientacji przy wideo. Kolej już takie graficzne rzeczy wchodzą, typu logo podcastu, tak? Co jest, to dotyczy gestu. A tu Shake for Media Skip, czyli właśnie potrząśnij, aby dany odcinek został jakby pominięty. Ale ja to wyłączyłem, bo to wiadomo, potrząsanie iPhone'em w tak przypadkiem mogłoby spowodować jakąś czynność, której bym nie chciał. Ale to, co nas może interesować jakoś bardziej, to jest ustawienie, co ile, o ile sekund ma program automatycznie właśnie przewijać.
2: I no i w tym momencie mamy jakiś techniczny problem. Mam nadzieję, że za moment z Przemkiem uda nam się ponownie połączyć. Co ile sekund ma przewijać? Tyle ostatnio usłyszałem, ale w międzyczasie, skoro mamy problemy jakieś na łączu z Przemkiem, to odbierzmy telefon póki co od Michała Kasperczaka, który z tego co wiem jest również użytkownikiem Downcasta. Witaj, Michale.
3: Dzień dobry, mam nadzieję, że mnie słychać, bo przed chwileczką coś mi się Skype na iPhone'ie zresztą rozłączył. Nie wiem, czy jest.
2: Słychać cię teraz dobrze, jesteś z nami. Przemku, czy ty też jesteś już z nami?
0: Też
2: czy
0: jeszcze
2: jesteś? O właśnie, no to bardzo dobrze.
0: Że jeżeli ktoś mimo statusu nie przeszkadzać, próbuje do mnie dzwonić, to wtedy się rozłącza tutaj.
2: No niestety, dziś ewidentnie technika nie jest dla nas łaskawa, ale próbujemy. Słuchamy cię, Michale. Coś chciałbyś dodać?
3: Znaczy dodać, może nie tyle jakoś bardzo dodać, natomiast chciałem się podzielić wrażeniami z używania programu Downcast i no, moim zdaniem to jest dobra, bardzo dobra aplikacja do podcastów. I mnie ten program ujął rzeczywiście z jednej strony interfejsem, który bardziej mi odpowiada niż aplikacja ta firmy Apple, aplikacja podcasty. No i program, co mi się bardzo spodobało, umożliwia zmianę prędkości odtwarzania nagrania podcastu. Podobno aplikacja oryginalna, Apple'owska, podcastowa to umożliwia, ale ja się nie dopatrzyłem takiej opcji i jak pytałem o to różne osoby niewidome, no to jedni znajdują przycisk do odtwarzania, do zmiany prędkości w aplikacji podcasty, inni nie. Więc ja w końcu nie wiem, jak to jest. Ja czegoś takiego nie znalazłem i skorzystałem sobie z aplikacji Downcast. Inna rzecz, że ona jakoś, znaczy to też no nie jest idealna, bo ona jakoś tak ma, bo aplikacja ta Apple'owska podcasty, ona jakoś się chyba integruje z iTunesem, mi się tak coś wydaje, bardziej niż ta aplikacja Downcast, która nie wiem skąd ona ma, czy ona ma też ten katalog podcastów taki jak w iTunesie na przykład, czy ona ma jakiś inny katalog podcastów. Tego niestety nie wiem. I też, no tam ona ma takie dziwne swoje, na przykład nie bardzo rozumiem, po co osobno jest oddzielona opcja streamingu i downloadu. No to moim zdaniem domyślnie powinien być ten streaming po prostu, że ten convert to stream albo convert to download. No wydaje mi się, że ten stream, to jeżeli już mamy ustawione, że ona ma domyślnie pobierać, to gdzieś tam w ustawieniach ta opcja convert to stream, no tak wydaje mi się, że jest zbędna, że tylko wprowadza niepotrzebne zamieszanie, no bo siłą rzeczy podcasty do streamowania, to jest takie medium, które właśnie streamujemy, ewentualnie pobieramy, więc no trudno, żeby to jeszcze osobno gdzieś tam oznaczać, to tak mi się wydaje. Też trochę jest to, może być takie żmudne, jak jest dużo odcinków i przeglądamy listę odcinków, że przy każdym odcinku mamy odcinek, tytuł i następna opcja to jest tytuł szczegóły, które właściwie niewiele się różnią od tego, nie ma tych szczegółów aż tyle, bo i tak, żeby tam go pobrać czy coś, to musimy na końcu znaleźć przycisk action tam z akcją z odpowiednim streamowaniem albo konwersją. No to tyle może takich, powiedzmy, zarzutów, ale program bardzo polecam i program mi się bardzo podoba. A na koniec chciałem zapytać Przemka, czy już coś wiesz może więcej na temat ewentualnego, jak to się by robiło, jakbyśmy chcieli jakieś media niepodcastowe dodać do programu przez ten iTunes File Sharing, ewentualnie przez stream, przez Dropbox albo przez jakiś link HTTP. Bo tam takie w tej zakładce More są takie te funkcje, jak wiemy.
0: I tak, to wszystko. Są takie funkcje. Mhm.
2: No i Przemku, czy coś mógłbyś dodać a propos tego?
0: Tak, jest nawet taka możliwość, że jeżeli mamy, taki eksperyment ostatnio przeprowadziłem, wysłałem sobie mailem plik MP3 jako załącznik i w momencie, kiedy wykonałem gest stuknięcia z przytrzymaniem na tym załączniku, miałem również opcję odtworzenia tego pliku za pomocą downcasta.
3: I udało się i grał. Aha, no bo ja miałem z kolei taki problem, że dodałem sobie jakiś tam przez add link, czyli dodaj link, i dodałem sobie plik umieszczony na Dropboxie, czyli jakiś tam link HTTPS, tam coś tam Dropbox, / coś tam, załóżmy audycja.mp3. No i fajnie, bo program wyświetla, że plik tam się pobrał i w podcastach się pojawiło. Tam imported files, czy tam file imported data, to było tam 15 sierpnia 2013. No to szczęśliwy wchodzę w ten odcinek, zaraz mówię sobie, myślę, zaraz będę odtwarzał. No ale wchodzę i czytam please wait, czyli please wait, proszę czekać, error downloading, coś tam. Z jednej strony error downloading, a z drugiej strony proszę czekać. No i to czekanie
2: Michale,
3: trwa.
2: Bo ja mam takie wrażenie, popraw mnie, jeżeli się mylę, ale Dropbox od pewnego czasu wychodzi z tych tak zwanych hotlinków, czyli nie ma możliwości, przynajmniej tak standardowo. Jeżeli ci, którzy mają folder public, to chyba jeszcze mogą.
3: Ja właśnie jeszcze mam public.
2: Więc być może u ciebie by to zadziałało. Ale ciekawe, gdybyś spróbował to z jakiegoś zwykłego serwera dodać, nie z Dropboxa.
3: Bo no ja to mam z tego FTP-owego.
2: No tak, tak. A próbowałeś w ten sposób?
3: Nie,
2: właśnie. To spróbuj, bo być może to jest metoda i być może to zadziała, bo wiem, że Dropboxowi się bardzo nie podoba od pewnego czasu to, że się stosuje te tak zwane hotlinki, czyli bezpośrednie linki do plików MP3. Natomiast ja chciałbym wam jeszcze coś pokazać, bo ja akurat z podcastów, to tak mała dygresja w dzisiejszej audycji, Michale, wspominałeś o tym, że no różnie to jest z tym odtwarzaniem plików.
3: Różnie ludzie mówią.
2: No to ja teraz powiem, jak jest u mnie. O, proszę bardzo, mamy tu podcasty. Jestem w tym momencie w audycji Tyflo Podcast, w podcaście Tyflo Podcast, jakiś tu starszy odcinek, Ali Witek o psychoterapii. I mamy tak, mamy coś takiego.
1: 0, 12.
2: Mamy oczywiście czas.
1: Pozycja ścieżki.
2: Pozycja ścieżki.
1: 1, 8, 24.
2: Wiadomo, tu również informacje o czasie.
1: Szybkość odtwarzania, normalna szybkość. Przycisk.
2: Szybkość odtwarzania, normalna szybkość. Mamy następujące opcje.
1: Szybkość odtwarzania, 150% szybkości. Szybkość odtwarzania, 200% szybkości. Szybkość odtwarzania, 50% szybkości. Szybkość odtwarzania, normalna szybkość.
2: I teraz zademonstruję może tak na szybciutko, jak to działa.
4: Dzień dobry, radio.
1: Szybkość odtwarzania, normalna szybkość. Przycisk. Szybkość odtwarzania, 150% szybkości.
4: W ten upalny wieczór będziemy poruszać bardzo ciekawy i zajmujący temat, jakim jest
1: szybkość odtwarzania, 200% szybkości.
4: Zjawisko w ostatnim czasie bardzo trendy i oczywiście bardzo kierunek psychologii przydatny, pomagający nam
1: szybkość odtwarzania, 50% szybkości.
4: Pomagający nam naprawić na naszej mentalność.
1: Szybkość odtwarzania, normalna szybkość.
2: I to tak a propos tej szybkości odtwarzania. Oczywiście to jest i działa.
3: Ja ciebie jeszcze tutaj zapytam, skoro używasz tej aplikacji podcasty, czy po tej godzinnej audycji Przemka, po tej demonstracji downcasta jakoś przekonał ciebie ten program, czy na twoje potrzeby uważasz, że niczego nie jest on niczym, powiedzmy, szczególnym?
2: Wydaje mi się, że na chwilę obecną na moje potrzeby w zupełności wystarcza downcast, aczkolwiek...
3: Podcast.
2: To właśnie, podcast. podcast, wystarczą podcasty, aczkolwiek chyba trochę mnie zaczyna przekonywać tym, chociażby tą opcją dzielenia się, bo w podcastach jest taka opcja, ale działa to jakoś dziwnie.
3: Dzielenia się
2: na przykład udostępniania tego w różnych miejscach, albo podawania linków.
3: No można niby, chociaż z tymi linkami to... No tak, no można, rzeczywiście. Natomiast mi się też jeszcze nie podoba, to już kończę, nie będę przeszkadzał w tym programie, nie podoba mi się też to, że on, nie wiem, może to jest kwestia ogólnie iOS-a i moich problemów z Wi-Fi, ale mam wrażenie, że niekoniecznie. On jest bardzo czuły na jakieś niestabilności routera, na niestabilności Wi-Fi.
2: Ale downcast czy podcasty?
3: Downcast.
2: Aha.
3: Downcast. Bo ja podcastów generalnie nie używam, podcastów, programu.
2: Podcast. No bo właśnie podcasty działają bardzo fajnie, ale to ja już wiem, dlaczego one działają bardzo fajnie, bo podcasty sobie przeważnie te odcinki pobierają gdzieś tam w tle. One nie mają takich możliwości bardzo konfiguracyjnych jak Downcast i dlatego to tak dobrze działa.
3: I Downcast, on ma takie coś, że to nawet może nie wpływa na odtwarzanie, bo on odtwarza stabilnie, ale wystarczy, że przez chwilkę jest jakiś problem z Wi-Fi, taki dosłownie chwilowy, i on od razu potrafi, nie wiem, czy Przemek też tak masz, potrafi, nawet podcast dalej jest odtwarzany, a on, mimo że jest Wi-Fi, to wyświetla komunikat, że jakiś tam Wi-Fi stream, czy nie, Wi-Fi signal lost, dismiss, coś tam. I to właściwie nic nie powoduje, i to są takie komunikaty, które gdzieś tam czasami są uciążliwe. I teraz też tak pomyślałem, ale nie, to chyba by się nie dało zrobić, bo brakuje mi też opcji, żeby program mógł zapisać na przykład nasz podcast, zapisz na koncie Dropbox. Tego trochę mi brakuje. Teoretycznie jest jakimś wyjściem zapisanie i pobranie go do iClouda, bo przecież możemy cały odcinek do iClouda pobrać, tylko to też nie do końca, bo z iClouda właściwie go nie wyciągniemy tak po prostu, bo z iClouda się nie da nic wyciągnąć tak, jako plik tak naprawdę. To jest chmura, z której tylko mogą korzystać aplikacje, które iClouda obsługują, jakby z wewnątrz coś z nim zrobić i nic poza tym. Więc my jako, o ile z MobileMe, tak jak z Dropboxa mogliśmy, jeżeli się mylę, to proszę mi poprawić, ale chyba tak jest, że właśnie różnica pomiędzy MobileMe a iCloudem jest taka, że z MobileMe mogliśmy taki zewnętrzny plik jakiś tam wyciągnąć, a z iClouda chyba nie, tak po prostu, przez stronę.
2: No ja niestety nic nie wiem na ten temat. Ty, Przemku, coś orientujesz się w tej kwestii?
0: No w ten sposób tego faktycznie nie wyciągniemy przez stronę, to wiadomo, nie próbowałem, bo to takie nie do końca jest jakby wszystko dostępne. Natomiast no, faktycznie ewentualnie możemy przez iTunesa sobie go wyeksportować. Chociaż prawda jest też taka, że jeżeli mamy odcinki na urządzeniu i możemy je bardzo łatwo przeglądać, możemy je streamować, możemy je na urządzenie pobierać i z poziomu Downcasta otworzyć, to nie zawsze i możemy udostępniać te linki podcastów przez różne jakby serwisy.
2: Możemy sobie link do podcastu wysłać mailem na przykład.
0: Wrzucać. Tak.
3: No ewentualnie można cały odcinek wysłać mailem, no na jakieś O2 albo coś, co przyjmuje duże załączniki, no to ewentualnie. Ja już mówię o takiej sytuacji ekstremalnej, kiedy mamy tylko iPhone'a, a chcielibyśmy komuś po prostu dać fizyczny plik MP3, kto albo nie ma internetu, albo nie umie sobie tam kliknąć, nie umie czegoś tam otworzyć. No czasem takie sytuacje się zdarzają, ale to zdaję sobie sprawę, że to jest takie trochę wymyślanie i bardziej takie...
0: Jeżeli ktoś nie ma internetu, nawet z Dropboxa sobie też go nie otworzy.
3: No. No tak, chodziło mi po prostu o fizyczny plik, żeby można...
2: O wyciągnięcie tego pliku, no to najprościej będzie chyba przez iTunesa. Jednak. Tak. Dobrze, Michale,
0: to już jest kwestia samego iOS-a tak naprawdę.
3: No, oczywiście.
2: Zgadza się. Dobrze, Michale, dziękuję ci bardzo za głos w dyskusji, bardzo cenny zresztą. Do usłyszenia i pozdrawiam. Jeżeli ktoś jeszcze miałby ochotę, to proszę dzwonić. Tyflopodcast.net i 123-834-835. Tak przeglądam sobie pytania. Tu Mateusz zapytał, czy jest możliwość zapisywania podcastów w jakiejś chmurze w dysku sieciowym, do którego mamy bezpośredni dostęp z iPhone'a. No, jak się okazuje, właśnie nie, oprócz iClouda, ale do iClouda nie mamy za bardzo takiego zewnętrznego dostępu, niestety. Czy tu jeszcze jakieś pytania? Czy ten program jest na system Android? Zapytał Sebastian. Przemku, czy coś wiesz na ten temat?
0: No niestety nie, to jest tylko program na iOS. Na Androida też istnieją alternatywy, ale nie tak rozbudowane jak Downcast jednak.
2: Przeglądam jeszcze jeszcze nasze okienka. O, jeszcze tu pytanie od Grzegorza. Czy dane odcinki podcastu można eksportować do odtwarzacza na przykład Uplayer, czyli do takiego odtwarzacza zewnętrznego? Chyba nie.
0: No do Uplayer nie, ale za to Downcast potrafi wideokasty również odtwarzać, także to też jest jakby dwa w jednym wtedy. Mam Uplayera i Downcasta, tak? Te funkcjonalności przyjmuje Uplayerowe. Także spokojnie możemy sobie wideo też puścić.
2: Zatrzymaliśmy się w trakcie prezentacji Downcasta na jego ustawieniach. Przeszedłeś, Przemku, do gestów.
0: Tak, była tutaj regulacja tego, co ile sekund ma przeskakiwać przy przewijaniu do tyłu i do przodu. I to jest na zasadzie takiej, takiego suwaka. Takiego wybieracza, nie? Przeskakującego co 5 sekund. Czyli na przykład sobie możemy tak ustawić. Domyślnie jeszcze o 30 sekund przeskok, ale możemy sobie zmienić od 1 do 120, tak? Co 5 przeskakuje. Nie to gdzie byśmy byli? Czyli przewijanie do przodu i przewijanie do tyłu, tak? Regulowane. A to jest cały tekst oznaczający. Właśnie to mi się też z jednej strony podoba. Jak to jest na angielski, to będzie wiedział, że czasami nie trzeba nawet się wczytywać w jakieś super helpy, te pliki pomocy, żeby...
2: No i niestety, żeby co? Możesz, Przemku, możesz jeszcze raz powtórzyć, jeżeli ktoś nie zna angielskiego na tym, a właściwie jeżeli ktoś zna angielski, to nie trzeba się wczytywać. Na tym się urwała twoja wypowiedź. Możesz jeszcze raz?
0: Tak, chodziło mi o to, że program w swoich ustawieniach zawiera bardzo dużo takich komentarzy. Czy po wejściu na jakiś przycisk są komentarze podpowiadane przez VoiceOver, określające dany przycisk wykona przy jego wciśnięciu, tapnięciu podwójnym albo wciśnięciu wstrzymaniem. Także to też jest dla osób znających angielski jakoś tam pomocne. To, co chciałem jeszcze pokazać tutaj, jest taka sekcja, która dotyczy sortowania odcinków podcastów. Domyślnie ona była ustawiona na według daty rosnącej, czyli tak naprawdę od najwcześniejszych do ostatnich. Ja sobie przestawiłem na... Właśnie. Tak, teraz na... Bo można sobie posortować tak. Czyli właśnie rosnące według daty. Od najstarszego, najnowszego. Ja sobie zrobiłem tak, właśnie... Malejąco sortowanie, czyli jakby od ostatniej daty do najwcześniejszej, tak, żeby te podcasty, które są, które się pojawiły ostatnio, były na samej górze listy. Można według czasu trwania posortować również te podcasty, żeby od najkrótszych do najdłuższych.
2: O ile się czas wyświetla.
0: Tak. Czyli rosnące albo malejąco. Można alfabetycznie według tytułów sortować odcinki. Takie są właśnie opcje. Także jak widać, bardzo można ten program dostosowywać do swoich potrzeb, jak się komuś podoba. To są efekty dźwiękowe, te właśnie, które na przykład słyszeliśmy na początku. Można sobie sound effect. Czyli o tym, jak się pobieranie zakończy. Czyli dźwięk odświeżenia odcinków. Ten właśnie timer. To jest, można sobie te dźwięki włączać lub wyłączać. Nie? Domyślnie wszystkie są włączone oczywiście. Było w sekcji różne. Jeszcze tutaj jest coś takiego, że można sobie ustawić jak po uruchomieniu programu, które okienko ma nam się pokazywać. Domyślnie jest tak, że się pokazuje to okienko podcast, tak? Ten ekran główny, gdzie wszystkie nasze podcasty są wymienione. Tak, ale tutaj właśnie to, co powiedziałem przed chwilą, jest po angielsku. Czy Czyli to jest lista podcastów. A, no, a jeszcze można tak ustawić, żeby domyślnie pokazywały się konkretne podcasty na samym początku. Od razu odcinek, od razu okienko, tak jakbyśmy weszli w dany podcast. Na przykład mogę tak ustawić, że jeżeli tylko otworzę Downcasta, to od razu znajdę się na liście wszystkich ostatnich odcinków Tyflo Podcastu. Mogę tak zrobić.
2: Bo na przykład ktoś bardzo lubi nas słuchać i chce być od razu natychmiast na bieżąco. Oczywiście bardzo się z tego ucieszymy.
0: A i tu są jeszcze te powiadomienia właśnie o nowych odcinkach, o odświeżeniu, o pobieraniu podcastów, ale to już wewnątrz samego programu jakby. Jest coś takiego, że z jakiego obszaru geograficznego nas podcasty interesują, tutaj można sobie też ustawić. Domyślnie jest tak, że taki jaki język systemu z takiego obszaru będzie jakoś tam próbował wyszukiwać podcasty, o ile w ogóle takie będą dostępne. Chociaż coś jeszcze jest takiego. O! Interesująca opcja. Domyślnie włączona, czyli właśnie kopia zapasowa tych multimediów.
2: A ta kopia jest gdzie robiona? Ona jest na iCloudzie robiona, tak?
0: Tak. Albo na iCloud, albo tak jak mówiłem, w momencie archiwizacji. To właśnie się tym polem wyboru ustalamy, czy chcemy, żeby przy kopiach zapasowych były te odcinki Downcasta włączone, czy nie. I to, co chciałem jeszcze tutaj pokazać, bo z ustawień tak naprawdę to już to, co najważniejsze omówiliśmy. Też można oczywiście w okienku More mamy support. Możemy napisać maila do twórców Downcast, jeżeli mamy jakieś uwagi albo propozycje, albo jakieś problemy techniczne. Możemy sobie też coś takiego zrobić, żeby udostępniać na swoim Facebooku czy Twitterze właśnie informacje o danych podcastach. Tak? I tutaj możemy się zalogować do Facebooka i Twittera, żeby łatwo można było sobie udostępniać takie informacje o odsłuchiwanych przez nas odcinkach. To, co chciałem jeszcze pokazać a propos dodawania podcastów w zakładce Add, oprócz tego, że możemy cały czas nam się pokazuje tu w każdym prawie okienku u góry zawsze możliwość przejścia do tego aktualnie odtwarzanego odcinka. Mieliśmy tą opcję, która pozwala dodawanie podcastu ręcznie, wpisanie adresu, jego wklejenie. Tu wyszukiwaliśmy konkretnej nazwy podcastu. Ale są też takie możliwości jak przeglądanie istniejącej w Downcastie bazy pod względem różnych kategorii. Czyli wszystkie, sztuka, biznes i tak dalej. Co jest dużo tych kategorii tutaj. Czyli wszystkie jakieś takie właśnie i naukowe, i sportowe, i rozrywkowe, i kulturalne, różne rzeczy. I techniczne. Także też możemy sobie tutaj zawsze zaglądnąć. To, czego jeszcze nie robiliśmy, a warto jeszcze pokazać, to po prostu wejść w zakładkę podcast i pokazać, jak wygląda w ogóle prezentacja tych różnej całej listy odcinków ściągniętych, na przykład właśnie z Tyflo Podcastu. Bo uruchomiliśmy sobie ostatni, najnowszy. Bo domyślnie pokazuje nam się tutaj w tej chwili ostatni odcinek, ale jeżeli klikniemy przycisk, czyli właśnie do pokazywania wszystkich innych dostępnych odcinków, to będziemy mieli możliwość wyświetlenia tych, które były wcześniej.
1: Programy
0: To już się, cały czas się przesuwam w prawo. I tutaj takie wyjaśnienie chyba dla Michała Kasperczaka, po co jest to okienko Details. Wydaje mi się, że troszeczkę po to, żeby można było sobie spokojnie te wszystkie dane jakby jedną po drugiej przeglądać. No bo domyślnie, jeżeli sobie klikniemy na jakimś odcinku, to mamy wszystkie dane ciągiem podane, tak? 14.08.2013 to już drugie spotkanie z teatrakiem w historii podcastu. A tak, możemy sobie wejść w zakładkę Details i spokojnie posprawdzać to, co nas interesuje, tak? Czy konkretną informację od razu wyszukać. Słyszymy się?
2: Słyszymy się cały czas, Przemku.
0: Ja słyszę z taką bardzo jakością telefoniczną prawie.
2: Tak, bo niestety no dzisiaj ewidentnie mamy jakieś tu problemy z łączem, ale słyszymy się.
0: Także no to jest właśnie to, co chciałem jeszcze tutaj zaprezentować.
2: I to już wszystkie opcje Downcasta, tak?
0: Nie licząc jakieś właśnie takie przeglądanie podręcznika, to możemy jeszcze pokazać.
2: Okej.
0: Okay. Tak po prostu, jeżeli chodzi o jego interfejs, tak? Help. Teraz ta strona się ładuje. To odświeżam wszelki wypadek, bo nie wiem, czy to się wczytało w końcu, czy nie. O, czyli tu mamy jakby takie łącza, które... Czyli tematy pomocy. Ogólne. Ustawienia. Synchronizacja z iCloudem. A właśnie importowanie i eksportowanie plików. I teraz, jeżeli wejdziemy w którykolwiek z nich, to możemy sobie szczegóły różne przeglądać. Na przykład wejdziemy w ogólne. Od początku patrząc. To możemy wpisać jakieś pytanie do pomocy, żeby łatwiej było wyszukać. Jakieś słowa kluczowe czy coś. Tym przyciskiem zawsze wracamy do listy tematów. Te pierwsze dwa to były właśnie przyciski do wyświetlania tego, co nowego pojawiło się w ostatnich wersjach, bo iOS i obsługuje, Downcast jest i na iOS-a i ostatnio nawet pojawił się na Maca. Na Macu jeszcze nie miałem niestety okazji się nim jakoś pobawić, ale cieszę się, że jest. To może być też jakaś opcja dla osób, które by chciały sobie na przykład na komputer łatwiej jakoś przerzucać może te pliki, to, a mają akurat dostęp do komputera Mac, to może będzie im wtedy łatwiej. Są tutaj właśnie takie te ogólne tematy pomocy, czyli właśnie, bo to jeszcze nie powiedziałem, że Downcast może też przez technologię AirPrint odtwarzać. Także jeżeli ktoś ma taki specjalny
2: głośnik... AirPlay. AirPrint to jest do drukowania.
0: Proszę, bo się tym bawiłem przez ostatnie kilka dni i tak mi właśnie zostało. AirPlay? Tak. No, AirPrint to nie ma. Dużo ma, ale tego akurat nic nie będzie.
2: Bo i w sumie nie miałby po co.
0: No tak, drukowanie tych informacji o odcinkach.
2: Tak, ewentualnie drukowanie okładek, jeżeli ktoś ma okładkę i chciałby sobie wydrukować.
0: Tego logo, które jest do danego podcastu. No może to też byłoby jakieś przydatne dla kogoś. I po prostu tych tematów jest bardzo dużo tutaj.
2: Więc jeżeli ktoś zna angielski, to sobie naprawdę może sporo poczytać na ten temat.
0: Nie będziemy przez wszystkie jakby tutaj przechodzić, bo chciałem pokazać, że faktycznie ta pomoc jest bardzo rozbudowana i... Ale to co nie oznacza, że trzeba ją całą przeczytać, żeby program obsłużyć, tak? Bo tak jak pokazałem, wystarczy kilka często jakichś przycisków, czy właśnie najważniejsze zakładki, żeby móc sobie takie podcasty odtwarzać. Jeszcze jest zakładka Playlist, o której nic nie mówiliśmy, a warto napomknąć. Możemy sobie utworzyć taką playlistę, jeżeli chcemy sobie jakieś konkretne odcinki jakoś poukładać. Możemy wpisać tutaj nazwę tej playlisty. Można tutaj wszystkie podcasty do tej playlisty wrzucić, albo tylko wybrane. Właśnie posortować te podcasty, jak one mają być w playliście poukładane. Albo właśnie pogrupować, żeby najpierw były z jednego podcastu, potem z drugiego. Bo domyślnie jest tak, że właśnie według daty są. No właśnie, nasze tutaj słynne hasło, które się często w programie pojawia i dotyczy tego, że to, co ustawiliśmy sobie globalnie, to już nam działa dla wszystkich podcastów i nie musimy dla każdego osobno tego samego, tych samych parametrów przestawiać, tak? To też mi się bardzo podobało w programie, zawsze. No i tu możemy te odcinki sobie różne pododawać. Na przykład właśnie te, które pobraliśmy, jakieś audio, wideo, odtwarzane, znaczy odsłuchane, pobrane, streamowane, te, które się pobierają, żeby się dodawały do playlisty. Jakieś.
2: Czyli można sobie zrobić taką inteligentną playlistę na podstawie jakichś kryteriów, no i ona nam sobie tam będzie grała, jeżeli będziemy chcieli.
0: Bardzo mnie właśnie zaciekawiła ta pozycja, gdzie aktualnie pobierane podcasty mogą być do playlisty dołączone, bo wtedy jakby wszystkie nowe możemy sobie odsłuchać czy przeglądać szybko. No. Akurat z playlist może mniej korzystałem, bo po prostu przeglądanie samych odcinków i przechodzenie po podcastach jest jakby na tyle szybkie, że nigdy nie miałem jakby takich potrzeb. Ale cieszę się, że opcje tego typu istnieją, bo w przypadku dużej ilości podcastów mogą być bardzo przydatne. Jeżeli ktoś chce ogarnąć odcinki pojawiające się w wielu podcastach jednocześnie.
2: Szczególnie jeżeli ktoś tych podcastów dużo słucha, ma ich dużo zasubskrybowanych, no i chciałby sobie to jakoś może podzielić na jakieś kategorie albo coś, albo na przykład w danym czasie słuchać takich, a potem innych. Mhm. To też może być przydatne. Czyli jak rozumiem, Przemku, playlisty to jest ostatni element Downcasta do zaprezentowania.
0: Pytania są, na które można odpowiedzieć to.
2: Właśnie zerkam. Mateusz napisał, że dla Androida też są programy do podcastów fajne i że znalazł kiedyś w sklepie Google ciekawą aplikację, z którą TalkBack bardzo dobrze działał, ale niestety nie pamięta nazwy. No Mateuszu, wierzymy, że są.
0: No ja kiedyś testowałem taki program, spodobał mi się chyba najbardziej, nazywał się iPodder pisane. Także to było taka dla mnie trochę właśnie namiastka Downcasta i ładnie to działało z TalkBackiem faktycznie.
2: Wierzymy, Mateuszu, że są takie aplikacje. No, nie będziemy tego negować, bo prawda, no, to bardzo dobrze, że Android też się rozwija i że mamy alternatywę dla iOS-a. Jakąś. Dokładnie. Więc Przemku, może tak słowem podsumowania. Powiedz mi, bo tu Michał poruszył dzwoniąc do nas temat podcastów, aplikacji Apple'owej. Powiedz mi, czy ty masz jakieś porównanie tak Downcasta z podcastami? Czy ty korzystałeś na przykład wcześniej z podcastów, czy od razu przesiadłeś się na Downcasta?
0: Właściwie było odwrotnie. Najpierw dowiedziałem się o Downcaście z strony AppleVis, tej, która gromadzi informacje o dostępnych dla VoiceOvera aplikacjach, więc zainstalowałem tego Downcasta i stwierdziłem, że faktycznie, tak jak opisują, jest w pełni dostępna dla VoiceOvera i żadnych problemów z nią nie miałem. O aplikacji podcastowej dowiedziałem się później, bo ona się też później pojawiła, tak naprawdę. I jakby siłą rzeczy zacząłem sobie porównywać te obydwie aplikacje, ale jednak zostałem przy Downcastie, bo wydał mi się bardziej intuicyjny, jakoś fajniej można było zarządzać tymi plikami, czy właśnie po nich nawigować, czy sobie przeglądać te, które już miałem, czy właśnie zarządzać tym, jak one mają się zachowywać, czy odtwarzane być z internetu, czy na urządzenie pobierane. I jakoś to, że mogłem sobie dostosować program do swoich potrzeb tak, jak chciałem, no to jakby pozwoliło mi go używać cały czas od tamtej pory, kiedy go zainstalowałem, do dziś i na razie nie planuję zmiany, chyba że cokolwiek się jeszcze pojawi, to na pewno przetestuję.
2: Ale Euro 79 za downcasta. Uważasz, że to jest warte, wart ten program jest swojej ceny?
0: Tak, myślę, że program wart jest swojej ceny. Nawet nie tylko dlatego, że jest aż tak rozbudowany, ale też właśnie przede wszystkim dlatego, że wygodnie się go obsługuje. I no i że jest w pełni dostępny oczywiście dla voiceovera, co nie jest bez znaczenia. I często w kolejnych wersjach tego programu są umieszczane jakieś jeszcze poprawki dla voiceovera. Także i producent o tym pisze, także ma na pewno świadomość jakby tego, że warto w dostępność inwestować, warto ją rozwijać i warto brać ją pod uwagę przy tworzeniu aplikacji, co jakby dla mnie też sprawia, że aplikacja staje się jakoś godna polecenia.
2: A bo zatem wiadomo, krótko...
0: że uwagi można zgłaszać.
2: A zatem krótko i treściwie podsumowując naszą dzisiejszą audycję, polecamy Downcasta.
0: Polecamy Downcasta, warto wypróbować. Niech nie odstrasza nas to, że on jest po angielsku, bo nie jest też moim zdaniem jakoś napisany w sposób skomplikowany, tak, zupełnie. A poza tym no, te najważniejsze rzeczy zawsze można z niego wyłuskać i niech nam służy, niech nam gra.
2: A poza tym niestety prawda też jest taka, że gro aplikacji w App Store to są aplikacje w języku angielskim i to jest też tak troszeczkę, tu od razu mówię o tym do słuchaczy, którzy zastanawiają się nad zakupem iPhone'a. Sporo jest takich aplikacji, które są w języku angielskim i no tego języka angielskiego troszeczkę trzeba będzie liznąć, trzeba gdzieś tam się będzie z tym językiem zderzać tu i tam.
0: Walor edukacyjny się pojawia.
2: Dokładnie, walor edukacyjny się pojawia. Ale proszę się nie zrażać, bo to nie jest nic mocno skomplikowanego. Kilka słów w obcym języku, naprawdę to nic strasznego. Przychodzi to z czasem wręcz samo, intuicyjnie i zaczynamy z tego korzystać, więc...
0: Tym, jeżeli się nauczymy już... O, właśnie jakiś podcast został odświeżony. To był właśnie dźwięk, który pokazał, że coś nowego się pojawiło i ten, ponieważ Downcast jest akurat włączony u mnie, to już program coś mi pobiera. I może właśnie zobaczę co. Tylko wyjdę z ustawień.
2: I chyba się nawet coś pobrało.
0: No już nie zdążyłem zobaczyć co. Bo już niestety kolejka jest pusta. Ale
2: jakiś krótki podcast był.
0: Ale gdyby coś się jeszcze pobierało, to można by zobaczyć co. Można zobaczyć co się, na którym się coś się stało. To nie.
2: Oj, chyba trochę to...
0: Coś to nie pokazał mi tego, niestety, ale to jest do zbadania.
2: No, w każdym razie się pobrało i w każdym razie polecamy również Downcasta i prosimy się nie zrażać językiem angielskim w iOSie i w aplikacjach właściwie na iOSa, bo sam iOS jest po polsku, ale aplikacji jest naprawdę sporo, które są po angielsku. I tym chyba optymistycznym akcentem możemy kończyć naszą dzisiejszą audycję, prawda Przemku?
0: Tak, myślę, że tak.
2: Zatem polecamy, a tobie Przemku bardzo serdecznie dziękuję za poprowadzenie razem ze mną dzisiejszego programu. Technika nas troszeczkę zawodziła, ale daliśmy radę. Oczywiście, tak. Że tak. Dziękuję raz jeszcze.
0: Dziękuję, pozdrawiam wszystkich.
2: Ja również się kłaniam, do usłyszenia. My spotykamy się w piątek, bo jutro tylko realizacyjnie, natomiast jutro audycja Alicji Witek po godzinie 19:00, Babie Lato tym razem o emigracji. Będziemy rozmawiać z niewidomymi, którzy gdzieś za granicą naszego pięknego kraju się znajdują. Natomiast w piątek Robert Łabęcki i Infra Recorder. Taka aplikacja dostępna całkiem i to jeszcze w dodatku darmowa do nagrywania płyt. Dziękuję za uwagę. Michał Dziwisz, kłaniam się. Do usłyszenia.
5: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
6: Witam. Mówi Rafał Harłampowicz. Przepraszam za jakość nagrania. Dyktafon marny, głos marny, mówca przeciętny. Chciałbym opowiedzieć o testerze kolorów sprzedawanym przez angielski sklep Kobold. Tester kolorów jest dość ograniczony. On rozpoznaje kilkanaście kolorów. Ja naliczyłem 14-15. Każdy kolor rozpoznaje w 5 odcieniach, oczywiście z wyjątkiem białego i czarnego, które odcieni nie mają. Oprócz tego podaje, czy barwa jest nasycona, czy nie. Więc co ciekawego w tym testerze, skoro tak go przedstawiłem? Otóż ten tester jest stosunkowo niedrogi. Ja dość długo chorowałem na jakikolwiek tester kolorów. Na ten sprzedawany w Polsce nie było mnie stać. I ten tester Kobolta zupełnie spełnił moje oczekiwania. Może wpierw go opiszę. Pudełko jest dość duże. To jest tak mniej więcej 14 cm na 7 cm na 3 cm. Ale sam tester jest lekki. Trzyma się go wygodnie w ręce. U góry mam taką klapkę. W środku tej klapki od wewnątrz jest taka wkładka kalibrująca, zaraz o tym opowiem. Na jednej z krawędzi mamy włącznik i regulator głośności. Jest to taki kilkustopniowy przesuwak. Na dole testera mamy gniazdo słuchawki i oczywiście kieszeń na baterię. Ta bateria, jeżeli się nie mylę, nazywa się po polsku 6F22. To jest taka kostka. To tyle o tym testerze od zewnątrz. Do testera dodawana jest bardzo fajna słuchawka, która się przydaje chyba do wszystkiego. Mi się przydała do wszystkiego oprócz tego testera. Właściwie nie wiem, jakie może być zastosowanie słuchawki przy testerze kolorów. Chociaż moja siostra kiedyś kupiła barwniki do jajek konfekcjonowane przez spółdzielnię niewidomych. W środku były 3 czerwone i 1 zielony, więc im pewnie taki tester by się przydał. Ja z kolei kiedyś kupiłem mrożoną pizzę wegetariańską, też od inwalidów. W składzie pizzy był smalec. Od tej pory nie kupuję niczego od inwalidów. Dobrze, teraz o testerze. Producenci testera zalecają kalibrację testera przed każdą sesją, przed każdym rozpoznawaniem kolorów. Kalibrujemy go w ten sposób, że naciskamy przycisk kalibrujący, który jest w spodniej części testera i trzymając ten przycisk przesuwamy włącznik do góry. W tej chwili jeszcze do kalibracji nie zdjąłem tej klapki z testera. Jak mówiłem już, w środku od wewnątrz tej klapki jest taka wkładka kalibrująca. Jest to po prostu biała płaszczyzna, taka biała wkładka. Dzięki temu tester wie, że kolor, który rozpoznał, to jest biel. Ta kalibracja jest rzeczywiście ważna, bo bez kalibracji tester może się mylić. Tester jest fajnie pomyślany, bo tą klapkę górną podczas rozpoznawania kolorów można nałożyć na dolną część testera. Ten sygnał oznacza, że widoczne jest światło. Ten tester jest jednocześnie czujnikiem światła, z tym, że ten czujnik jest średnio przydatny, ponieważ pokazuje, że jest światło albo brak światła. Nie można wykryć ani natężenia światła, ani kierunku. Teraz przyłóżmy go do biurka. Light brown. Light brown. Można zgłośnić. Light brown. Light brown. Light brown. Teraz na przykład moje spodnie. Słowo grey tutaj oznacza, że kolor jest nienasycony. Czyli grey, blue, green czyli pewnie taki morski niebieski. To może coś z mojej garderoby? Dark Orange to była moja ręka. Jak mówiłem, tester rozpoznaje kilkanaście kolorów, więc wiadomo, że są to pewne uśrednienia. Na przykład nie poda nam koloru khaki, bo nie ma go w swojej pamięci, w swoim zestawie kolorów, tylko prawdopodobnie poda jakiś odcień brązowego. Tester mówi po angielsku. Jest też kilka innych języków dostępnych. Z tym, że większość kolorów nikomu w Polsce nie sprawi problemu. Kilku trzeba się nauczyć, takich jak na przykład olive green, że to jest oliwkowy. Wszystkie inne to są typowe kolory z pierwszych lekcji języka angielskiego. Bateria starcza na bardzo długo. Testera używam chyba 3 lata. Używam go codziennie. Baterię na razie zmieniłem bodajże raz, gdy trochę zaczęła wylewać. To, co określiłem klapką, jest tak naprawdę nasadką nakładaną na górną część testera. A, jeszcze adres sklepu. www.cobolt, pisane cobolt.co.uk. I to już naprawdę koniec.
5: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Jedenasty dzień czerwca, wtorek w kalendarzu, 20:11 na zegarze, a my startujemy z kolejnym spotkaniem na żywo w Tyflo Radiu w tym tygodniu. W poniedziałek, czyli wczoraj, zaczęliśmy mówić o Apple'u i opowiadaliśmy o tym, co tam ciekawego, jeżeli chodzi o tegoroczne WWDC, a konkretnie otwierające to wydarzenie Keynote, a tym razem będziemy mieć coś dla tych, którzy preferują rozrywkę, którzy lubią sobie w to i owo pograć, bo dziś będziemy grać w taką grę, która jest gatunkiem dość starym, aczkolwiek jak ja pamiętam te gry, to one wyglądały jeszcze troszeczkę inaczej niż to, o czym opowiadać będziemy dziś, a konkretnie przede wszystkim opowiadać będzie mój dzisiejszy gość Michał Brajer. Witaj, Michale.
7: Witam serdecznie, witam również ciebie, Michale, i wszystkich radiosłuchaczy.
2: Tak, bo dziś będziemy grać w taką grę, która się nazywa Prometheus Eternal Wars i to jest tak zwany mood. Ja moody pamiętam i teraz będą wspomnienia z czasów kombatanckich, mianowicie ja moody pamiętam jako coś, co dla nas, jako dla osób niewidomych było bardzo dostępne, a to dlatego było dostępne, bo grało się w to w trybie tekstowym, po prostu. Łączyło się za pomocą tak zwanego telnetu, czyli takiego zwykłego, najprostszego tekstowego połączenia z serwerem za pomocą różnych klientów, czy to takiego typowego właśnie klienta telnetu, czy później programu PuTTY, albo jeszcze jakichś innych, czasem nawet wyspecjalizowanych klientów dla moodów. No i później po zalogowaniu się, no to się po prostu w to grało. Grało się w trybie tekstowym. Dostawaliśmy informacje o tym, co się wokół nas dzieje, mogliśmy w różny sposób reagować na te zachodzące zdarzenia. No i tak właśnie na tym mniej więcej polegały moody. To ja teraz ciebie, Michale, zapytam, bo ty jesteś bardziej na świeżo, czy tu się coś w tym świecie gier tego typu zmieniło?
7: Ja tylko chciałbym zacząć od tego, że mamy malutki problem techniczny, bo coś, Michale, ciebie słychać bardziej w prawym kanale, a w lewym lekko coś skrzeczy.
2: Ale to już powinno być okej.
7: Okay. Dziękuję, pięknie, także teraz możemy. A otóż, jeśli chodzi o moody, to myślę, że przeszły one nie lada rewolucję. Dlaczego? Ponieważ też pamiętam mudy te, tak jak Michale mówiłeś, że się grało, ja najbardziej pamiętam przez Telneta i ja byłem przez wiele lat, muszę się wam przyznać, takim człowiekiem trochę staroświeckim, dlatego, że ja nic innego poza Telnetem sobie nie wyobrażałem. I aż do momentu, gdy poznałem pierwszego muda, który naprawdę według mnie

0: był niejako naprawdę rewolucją, gdzie po prostu w mutach zaczęły pojawiać się dźwięki. Ja nie wiem, Michale, ale dla mnie to było wow, gdy usłyszałem, że mogę pisać jakikolwiek tekst na mudzie, a to jest oprawiane w dźwięk. Nie wiem, jaka była twoja reakcja, bo moja to było istne wow.
1: Szczerze mówiąc, to już były czasy, kiedy ja najzwyczajniej w świecie nie miałem aż tak czasu, nomen omen, żeby się zagłębiać w tego typu gry, bo mudy akurat to potrafią bardzo mocno wciągać. To są gry, w których bardzo dużo się dzieje i jeżeli tylko mamy chęć, żeby tej rozgrywce się poddać, no to naprawdę tam godziny można spędzać na eksplorowaniu tych światów. No i ja najzwyczajniej w świecie na to nie miałem już wtedy aż tak wiele czasu, więc ja zatrzymałem się na etapie takim, gdzie mód to była tylko postać tekstowa. Ja się w ogóle nie kojarzę tych czasów i nie miałem okazji w żaden sposób grać w tego typu produkcje, gdzie po prostu pojawiały się jakiekolwiek dźwięki.
0: Dźwięki, o! A to miło, bo dzisiaj będzie taka okazja, żebyś takie coś spróbował zagrać.
1: To prawda. Ja będę pokazywał ten pierwszy etap, etap zakładania postaci, żebyście mogli sobie w Prometeusa pograć z nami od samego początku, no bo w innym przypadku to byłby problem, szczególnie dlatego, że jak już się tam dziś tak wstępnie zalogowałem i posprawdzałem, jak to wszystko wygląda, no to tam oni bardzo restrykcyjnie podchodzą do tego, żeby jeden użytkownik miał jedną postać. Ty, Michale, jak rozumiem, grasz już w tego muda od jakiegoś czasu, no więc lepiej nie kusić losu, żebyś dostał bana za jakąś drugą postać. Ja tę postać założę, a przy okazji nasi słuchacze będą mieli okazję z nami być od początku. Co mogę powiedzieć od razu? I tu niestety taka przykra informacja, że nie będę wam w stanie zaprezentować tych dźwięków, które się pojawiają. Z jakiegoś powodu, bliżej mi nieznanego, akurat mikser Windows nie jest w stanie przechwycić tej aplikacji i nie mogę jej przekierować na kartę, którą mógłbym tutaj udostępnić. Więc ta moja rozgrywka to będzie jeszcze ten mód za starych takich czasów, ale później, Michale, ty pokażesz, że te dźwięki są i pokażesz, jak się w to w ogóle gra.
0: Ale mi teraz coś przyszło, jedna rzecz na myśl, szkoda, że na to nie wpadłem poza audycją, ale jakbyśmy się podłączyli po remocie i ja będę miał udostępnione okno muda i wtedy po prostu byś założył sobie na nim postać, na tym oknie?
1: I jest to opcja, no faktycznie.
0: I myślę, że to byśmy zrobili, tylko... A nie, synteza pójdzie. Dobrze, okej, bo tak się na moment zawahałem. To jest rozwiązanie, ale słuchajcie, czym, jeśli chodzi o samego Prometeusza, może Michale, ty już żeś się w historię wczytywał, pewnie chciałeś zadać pytanie, o co w tym mudzie chodzi?
1: Dokładnie, bo ja już mniej więcej wiem, bardzo wstępnie, bo ty mi też zresztą opowiadałeś kilka słów na temat tej gry, ale to teraz opowiedz naszym wszystkim słuchaczom, którzy są z nami, o co chodzi z Prometeuszem, co to jest za gra, jaka jest jej fabuła, co my tam właściwie mamy robić?
0: Ja będąc szczerym, powiem tak mniej więcej o co w tym chodzi w dużym skrócie, jakbyś Michale, jak coś uzupełnił po prostu to co ty się wczytałeś jako fabułę, ale generalnie to jest gra typowo w klimacie science fiction, czyli jesteśmy w kosmosie i naszym zadaniem jest rozwijać swoją karierę pilota. Oho? A czy widzicie tu jakiś absurd? Widzisz, Michale, coś nietypowego tutaj?
1: No, raczej nie.
0: No, No tak, ale jest tutaj coś nietypowego. Dlaczego? Ponieważ

0: tych wszystkich mudach, czy no to nie będzie kryptoreklama, bo to jednak nasze środowisko, Squaresoft, czy takie różne te dźwiękowe, czy nawet Altirion, tak naprawdę to tam jest tylko temat, idziemy, coś zabijamy, levelujemy siebie i rozwiązujemy questy i papa, i sobie to wszystko się toczy. A tutaj my rozwijamy jakby swoją profesję, jakby my awansujemy po kolei w etapach kariery, dzięki czemu możemy wykonywać różne aktywności. Między innymi takie jak przesiewanie żwiru, zbieranie różnych odłamków kosmicznych, to się salvaging nazywa, pisze się to salvaging przez V. Co tam jeszcze? Możemy ratować atmosferę w kwestii różnych gazów z niej. Możemy wziąć sobie statek i polecieć w przestrzeń kosmiczną po to, żeby porozcinać wrak, żeby odzyskać z niego jakieś potrzebne rzeczy. Możemy wyruszać na wyprawy kosmiczne w celu walki z Loritanami, którzy po prostu są naszymi przeciwnikami.
1: Bo to jest właśnie chyba
0: świecie. Główna
1: fabuła tego, tak? Mamy naszych wrogów, czyli tych Loritan, którzy no, chcą podbić ten świat, w którym zamieszkujemy, chcą podbić naszą planetę i my musimy bronić naszych terenów przed nimi. Oczywiście wiadomo, sami jedni to wiele nie zdziałamy, natomiast no, podejrzewam, że nie tylko my tam jesteśmy, prawdopodobnie to jeszcze w jakieś sojusze da się wchodzić na dalszym etapie tej rozgrywki, prawda?
0: Prawda, da się w sojusze, da się do armii normalnie dołączyć. Mi się jeszcze nie zdarzyło, ja jeszcze gram indywidualnie, ale jak widać nie szło, ale dołączam zawsze do jakichś inwazji albo do wypraw graczy, bo zawsze na kanale General informują o tym, że jakaś misja jest, ale czasami jest też tak, że rzeczywiście Loritanie te nasze sektory podbijają i wtedy jest bardzo niebezpiecznie startować, bo zależy w jakich grupach są, bo czasami wystartujemy, a jak Loritanów jest tak z 50, a my jesteśmy jedni, no to oj,
1: może być z tym problem.
0: Tak, dokładnie, niestety, ale o co chodzi, w Prometeuszu bardzo łatwo możemy awansować po tych szczebelkach kariery, bynajmniej na samiuśkim początku, co też zademonstrujemy oczywiście, jak można awansować, ale potem oczywiście pokażemy wam na przykład troszeczkę zaawansowane etapy rozgrywki, także Michale, przygotuj się dzisiaj na walkę z Loritanami.
1: No dobrze, to zobaczymy, co mi z tego wyjdzie, jaki będzie tego efekt. To w takim razie, czy my coś mamy jeszcze do dodania na samym początku? Chyba w ogóle, jak się do tej gry zabrać? Czego my tak naprawdę będziemy potrzebować?
0: Racja, dokładnie. Ja nie pamiętam pełnego adresu, chyba że... Bo adres, Michale, z tego co widziałem, jest dosyć skomplikowany, gdzie możemy pobrać...
1: Nie jest aż taki
0: to,
1: bardzo
0: słuchaj,
1: skomplikowany.
0: To ja to tobie przekazuję. Znaczy ja tylko powiem, Michał zaraz poda odnośnik, gdzie pobrać najlepszy soundpack do Prometeusza, czyli... jakby to rzecz, soundpack sparowany z klientem Mash, czyli znanym nam tu i ówdzie na przykład z słynnego Altiriona.
1: Już podaję ten adres, to Blazing Star Radio, czyli Blazing Star Radio .com/ Prometheus. I tam będziemy mieli całą stronę poświęconą temu modowi do Masha. I mamy tutaj opcję do pobierania. Jeden z pierwszych linków, chyba nawet pierwszy link na stronie, to jest download. Tutaj w tym momencie mamy wersję 25.3.1. Tak, 25-3-1 i informacja jest taka, o proszę, że to chyba nawet z dziś jest aktualizacja z 11 czerwca.
0: Wow.
1: Więc cały czas jest ten mod rozwijany i można liczyć na to, że autor no raczej tak szybko go nie porzuci, więc myślę, że jest... No jest w co grać, jeżeli was oczywiście zainteresuje ten temat. Ja jeszcze dodam, że możecie się z nami kontaktować, jeżeli tylko macie na to ochotę, i to możecie robić na kilka sposobów. Po pierwsze, 663-883-600 to jest nasz numer telefonu. Tu możecie dzwonić, możecie też wysyłać nam wiadomości na WhatsAppie, jeżeli macie na to ochotę. Możecie też do nas pisać i to już na kilka sposobów. Jest kontakt.tyflopodcast.net, jest Facebook, jest YouTube. Zatem zapraszamy bardzo serdecznie do tego, żeby z nami się kontaktować, no i żeby wspólnie z nami grać. To w takim razie, Michale, skoro teraz mielibyśmy się połączyć, to ja proponuję, żebyśmy zrobili sobie chwilę muzycznej przerwy.
0: Dobrze, a ja też jestem za, tylko ja jeszcze podam jeszcze jedną możliwość pobrania, bo ktoś powie, po co mi masz soundpack do Masza, którego bardzo serdecznie polecam, bo tam nie trzeba nic konfigurować. Tylko ktoś powie, a ja mam VIP-Mooda 2.0 i chcę mieć na VIP-Moodzie, ależ nie ma najmniejszego problemu, dlatego że wtedy wchodzimy na bezpośrednią stronę Mooda, czyli to jest strona www.prometheus.com. A jeśli gdzieś się bodajże przejęzyczyłem, to polecam wpisać w Google'ach i Pierre Prometheus i od razu pierwszy wyszukiwany adres to jest właśnie strona Mooda i tam mamy coś takiego jak Soundpacks, Soundpacks jak coś i tam są wyszczególnione wszystkie możliwe, czyli nawet do VIP Mooda, do Masza, wszędzie są do wszystkiego porobione bezpośrednie linki, także myślę, że zdecydowanie łatwiej można też się przez to połączyć, ale najbardziej polecam jednak na tym soundpacku do Masza, także Michale, jeszcze raz jakbyś przypomniał adres pobrania soundpacka maszowego, który jest jednak najbardziej wygodniejszy, dlatego że zauważyłem, że on ma zdecydowanie więcej dźwięków niż VIP Moodowy.
1: A proszę bardzo, już mówię, jaki to jest adres. To jest blazingstarradio.com, blazingstarradio.com, / Prometheus. To jest adres tej strony internetowej. No i cóż, chcieliśmy już przejść do rzeczy, ale chyba jeszcze tak szybko tego nie zrobimy, bo mamy telefon. Dodzwonił się do nas Patryk. Witaj, Patryku.
2: Witam, dodzwoniłem
0: się. Witaj, Patryku, cześć.
1: Słuchamy cię.
2: Swoją drogą ja sobie zobaczyłem, co się stanie, jak piszę blazingstarradio.com bez tego /Prometheus i w ogóle to jest, nie wiedziałem w ogóle, że jest taka stacja radiowa, to jest normalna jakaś stacja radiowa, gdzie normalnie można sobie na jakąś aplikację do tego pobrać, można przez TuneIn ich słuchać i bardzo jestem ciekawy, czy to jest stacja radiowa związana z tym Moodem.
1: Prawdopodobnie jakoś bardziej z autorem tego moda, do Mooda.
2: Ktoś z was tego słuchał, co tam w ogóle
1: nie,
2: jest?
1: Nie, jeszcze nie.
0: Nie, ale dziękujemy.
2: Tak, bo to tak akurat ja sobie posłucham, czy to będą jakieś takie radio z kosmicznymi rzeczami, z jakimiś właśnie też... Nie wiedziałem, że ktoś, kto robił tego soundpacka, to ma z radiem coś wspólnego, to mnie zaciekawiło to.
1: No to wiesz, wielu niewidomych coś z radiem ma wspólnego,
2: ale
1: więc
2: pytanie, jakoś... pytanie, czy Prometheus jest Moodem robionym przez niewidomych?
1: Sam Prometheus może nie być, ale wcale się nie zdziwię, jeżeli ten pack i ten mood, ten mod do Masza to jest robiony przez kogoś.
0: Może tak być, bo wiem, że społeczność tam się dosyć aktywnie angażuje.
2: No tak, natomiast ja chciałem tutaj
0: dużo tych niewidomych jest właśnie.
2: Ogólnie a propos moodów, no, że jeżeli kogoś było, bo to nie tylko człowiek Alterionem żyje, ale na przykład też są przecież polskie mudy, które no może nie mają soundpacka, bo chyba nie ma żaden polski mud soundpacka, ale są aktywne, na przykład tak nie jak ma. Arkadia, czy tam chociażby Arkadia, czy Star Wars mud, który nie wiem, czy jeszcze działa, czy nie, Barsavia na przykład.
0: Z Star Warsem jest ciężko, ale wiem, że Arkadia, Barsavia działają i serdecznie je polecamy. Lats
2: jeszcze jest Lats na przykład, mud z Łodzi.
0: I Studnia Dusz jeszcze działa.
2: Która ma być reaktywowana w tym roku.
0: O, to miłe wieści. Jeszcze kiedyś, Patryku, było coś takiego, nie wiem, czy ty to pamiętasz, Wrota Czasu.
2: Nie grałem w to. Arek Świednicki o tym tak. mówił. Ale nie, i to chyba już nie działa, nie?
0: Nie działa niestety. Jeszcze był Nightal, gdzie z Nightalem to w ogóle się działo nieźle, bo to stało u naszego redakcyjnego kolegi Michała Zegana, który się nieraz w radiu pojawiał, u Webchata, także stało u niego, ale potem się gdzieś przebranżowił Nightal znowu.
2: Co?
0: Potem na jakiś dosyć ciekawy port. I nie wiadomo, co teraz z Nightalem. Także Nightal niestety ten, ale z takich aktywnych to właśnie polecamy te cztery.
1: A ty, czyli Patryku, Arkadia, grasz w jakieś mudy, tak zapytam od razu?
2: Nie, na razie nie, aczkolwiek może zacznę po wysłuchaniu właśnie o Prometeuszu, bo w sumie chętnie bym to poznał. Nawet nie znam tego muda. Tak naprawdę.
1: Od razu ważna uwaga, no ten mud jest w języku angielskim.
0: Tak.
1: Więc tutaj jakoś będziemy nasze zdolności lingwistyczne wysilać. Wiadomo, no można jakimś tłumaczem też to próbować ogarniać, ale myślę, że tu spróbujemy jednak pograć w oryginał i zobaczymy, co nam z tego wyjdzie.
2: Dobrze, to w takim razie to tyle ode mnie. I jeszcze taka informacja a propos gamingu. Forza Motorsport dostała aktualizację i wreszcie już jest dźwięk od hamowania. Także jakby ktoś
1: super.
2: Chciał...
0: A to są dobre wieści akurat. Miło.
1: To dzięki, Patryku, za telefon
0: super.
1: W takim razie.
0: Dzięki piękne.
2: Pozdrawiam.
0: Obserwuj audycję, bo będzie
2: obserwuję.
0: Się działo.
1: Dzięki.
0: To do miłego, dzięki.
1: Dobrze, to w takim razie teraz robimy sobie chwilę muzycznej przerwy i idziemy skonfigurować remote'a, żeby się połączyć i żeby od samego początku wszystko działało z dźwiękiem. No dobrze, już do was wracamy i zaraz będziemy grać. Ja spróbuję założyć sobie postać w Prometeuszu, zobaczymy, jak mi to pójdzie. Ja już w tym momencie przełączam się na kontrolowanie komputera Michała po NVDA Remote. Mamy do dyspozycji dziś eSpeaka. eSpeaka ustawionego, no mniej więcej tak. Miejmy nadzieję, że będzie to dla was synteza zrozumiała. No niestety nie jesteśmy w stanie w tym momencie tak na szybko przygotować wam jakiejś lepszej syntezy, z której mielibyście więcej pożytku. No miejmy nadzieję, że będziecie tą syntezą jakoś usatysfakcjonowani, że zrozumiecie, o co chodzi. No dobrze, Michale, ty masz tu zainstalowaną, jak rozumiem, po prostu taką konfigurację, w której nic nie zmieniałeś. To po prostu instalujemy i możemy grać.
0: Oczywiście, tylko po prostu uinstalujemy, klikamy enterek i leci, że tak powiem.
1: No to dobrze, to ja w takim razie też klikam enterek i zobaczymy, co się stanie.
3: DMS client Ethernet Mars, pole edycji wielomierzone pusta, soundpad, version 27.1, melzone von Promeseus, Ethernet Mars, unconcent, soudce, sobe, plots, harapster, sand, so, in, zuwe, tintich, kamebelon, to Promeseus, enterprises, takes, loritan, sarat, tatskin, coach, patse, only, low, visio, skills, at, combat, kamebe, pomer, to puszte, mat, skant, fuz, vintis, mar, low, met, citat, https, slash, Promeseus, enterprises, kropka, com, slash, follow, fuzon, twitter, as, małpa, Promeseus, mo, follow, fuzon, mastodon, małpa, Promeseus, mo, małpa, odfin, kropka, patse, low, face, mo, pagat, www, kropka, face, mo, kropka, com, slash, de, Promeseus, mo, contacts, the admin, satany, time, descending, can, email, to, support, małpa, Promeseus, enterprises, kropka, com, note, place, allo, fuzon, to, 24, host, get, bat, to yo, hesitate not, my friends, for there is no fair here, and yo, stand at Promeseus, OZU report 7777, is currently disabled, disclaimer, the administrators of Promeseus, then mental responsibility for text transmitted within this game, file to take best to market is as a flying environment, they will not be held liable for any damages caused as a result of logging into this system, that server report, OZU report 7777, is not on a player list of an OZU sound, and on OZU sound only, are very streets to vote this matter, even in audio map, at Tenos OZU sound, yo, meet not use to OZU sound, but also a permanent run, from the game, I will not be get on and liars, but in the case of multiple OZU sound, to is different.
1: Trochę nam tu zaczęło to rwać tę syntezę niestety, no ale miejmy nadzieję, że zrozumieliście. Generalnie tu mamy do czynienia z tym tak zwanym message of the day, czyli po prostu przywitanie się tego muda z nami. Mamy różne informacje dotyczące tego, co można, czego nie można, no i właśnie ta jedna bardzo ważna informacja dotycząca tego, że jeden użytkownik to jest jedno konto i na to trzeba zwracać uwagę. Ja jestem nowym użytkownikiem, więc wciskam literkę N, bo tu...
0: No? Ale tam było właśnie to słówko, o którym mówiliśmy, czyli bannet.
1: Dokładnie.
0: Czyli tam było to wprowadzenie do muda, czyli tak. O tym, że Loritanie zajęli naszą przestrzeń i jakbyś mógł, to pomóż nam ją wyzwolić.
1: Oczywiście, że tak, ale zanim pomogę wyzwolić, to najpierw muszę się zalogować. Czyli co? Literka N.
0: Tak.
1: Literka N i...
0: I enter
1: jeszcze muszę wcisnąć, tak.
0: No,
1: wprowadź
0: swoją nazwę, swoje imię, ale to ja już od razu tłumaczę, musisz coś wymyśleć, takie imię, dosłownie imię, nie na przykład nie możesz się tu nazwać zaraz, jako username to możesz nazwać się jako Midzi, bez problemu, to dawaj.
1: No to już, ja sobie zrobię tylko, żeby czytał mi pisane znaki, które wprowadzam i wprowadzam i użytkownika Midzi. I teraz wpisujemy sobie hasełko. No, jak ktoś się chce zalogować na to konto, to może.
0: Midzi to niebezpieczne.
1: Wiem.
0: Ale możesz zmienić.
1: Mogę zmienić, potem zmienię.
0: I dobrze.
1: E-mail. Tak jest. Podaję adres e-mailowy. Tak. Z jakiegoś powodu on tu nam rwie dość mocno tę syntezę. Nie wiem w sumie, dlaczego on tak z nią postępuje, no ale trudno się mówi. Wpisuję jeszcze raz adres mailowy. Dobrze, ja się przenoszę z powrotem na... Dobrze, ja się przenoszę z powrotem na muda, no i oczywiście potwierdzam adres mailowy. Okej, czyli rozłączyło mnie, teraz mam się zalogować i podać kod, który przyszedł mi w poczcie.
0: Zgadza się, więc dlatego zapraszam ciebie na swojego maila.
1: No to ja już sobie teraz otworzę pocztę. Mam nadzieję, że będę w stanie ją w miarę szybko odczytać i zobaczymy, co się tutaj stanie, bo akurat moja poczta, no to jest taka dosyć duża skrzynka pocztowa.
0: No, oj, coś o tym wiem.
1: No i długo się może wczytywać, tak. Ale miejmy nadzieję, już tam słyszałem dźwięk nadchodzącej poczty w międzyczasie, więc pozostaje mieć nadzieję, że za momencik to się wczyta i będę miał ten kod, który będę mógł wpisać. I jak wygląda to logowanie teraz? Ja się mam zalogować jako, co on mi tam powiedział, jako użytkownik?
0: Tak, czyli za niedługo normalnie będziesz się logował, jakby to rzec, jako użytkownik, bez najmniejszego problemu i tam będzie trzeba przekleić potem ten kod.
1: No to zaraz to zrobimy. Sprawdzam już sobie pocztę. Inbox, account verification, mam tego maila, here is your account verification code, długi ten kod, więc ja sobie go skopiuję.
0: ponoć się da przez remote'a go przepuścić, więc zobaczymy.
1: Miejmy nadzieję, że się uda. Dobrze.
0: O.
1: Okej, okay, to teraz próbujemy się połączyć ponownie. Czyli co ja tu muszę zrobić? Muszę to chyba zamknąć?
0: Nie, enter, nie, nie, nie, enterek daj, bez problemu. A tak, oczywiście, że tak. O, widzisz co nam zrobiło? Muzyczkę, ale jeszcze zanim to, damy mu kontrola, napisz, wpisz komendę, przy okazji nauczymy naszych słuchaczy nowej komendy, SP update.
1: SP update, tak?
0: Tak. Enter.
3: Promesę update dialog.
0: O!
3: Program closing dialog i opcje version 2371 is the summer never thunder available download. OK, przycisk.
1: Aha, czyli nie mamy nic nowego.
0: Nie, ale to jest właśnie komenda, której możemy sobie z automatu... Dajmy enterek dla pewności.
1: Aha.
3: Promesę subdate dialog,
0: I teraz możemy usiłować się.
1: Dobrze, czyli loguje się jako po prostu L, bo zdaje się L jest logowanie, tak?
0: Literka P.
1: A, literka P, no dobrze, P.
0: Ale, o, bardzo ładnie.
1: Okej, okay, podaję username. Nazwę użytkownika, Luigi. Podaję moje super tajne hasło. I verification code wklejam ze schowka. Coś mi się tu wkleiło? Tak, wkleiło się. I znowu nas rozłącza, więc znowu naciskam enter.
0: Ale muzyczki, widzicie, tu są zróżnicowane na wstępie.
1: Tak. Każda muzyczka inna, co chwilę nam się to zmienia. Dobrze, więc wciskam znowu literkę P. Username. I haseł. Dobrze, więc on tu powiedział mi dużo różnych rzeczy, ale najważniejsze to jest polecenie start, jak rozumiem, Michale, tak?
0: Zgadza się, chociaż, że przejdziemy przez to wspólnie, bo okazuje się, że założenie postaci jest troszeczkę, widać, coś tam pododawali od siebie, więc okej, będziemy musieli przez to przejść, ale aktualnie słyszymy taki buczący dźwięk.
1: Dokładnie.
0: Jesteśmy w śpiącym pomieszczeniu. No to start.
1: No to wpisuję start i próbujemy się tu zarejestrować tak do końca.
0: Możesz, no i właśnie nam wyskoczyło. Musisz wybrać, kim chcesz być.
1: Tak, ale czy... Czy ja tu mogę... A nie, to muszę wpisać.
0: Nie? Tak.
1: No to dobrze, to kogo ja tu mam do wyboru? Mogę human, to wpiszemy human.
0: Tak jak ja. To jest istotne. Ja myślę, ja to powiem z własnego przykładu. Ja trochę muszę sobie ciszyć, pozwólcie, słuchawki. Chodzi po prostu o to, że ja kiedyś nazwałem się tutaj czymś wymyślonym, jakimś nickiem i niestety kazali mi to cofnąć. I niestety, Michale, musisz się nazwać jakimś imieniem, chociażby naszym, tylko pisane oczywiście po angielsku.
1: No to wpiszę, proszę bardzo. Michal?
0: No i jakieś nazwisko.
1: Proszę bardzo.
0: Może lepiej nie. Może
1: no dlaczego?
0: Dlatego, że mogą ciebie poprosić o zmianę na jakieś angielskie nazwisko, ale zobaczymy najwyżej.
1: Yes. No to tu wpisujemy mail.
0: O, właśnie dostaliśmy wiadomość, że jakiś użytkownik Markus Black się nazywa, wrócił do świata.
1: Dobrze, to ja wpisuję.
0: Możesz wpisać swój.
1: To wpisuję, wpisuję mój wiek w takim razie. 38. Provide your real name. No to wpisuję. Wpisuję moje. A, real age, nie real name. Dobra. Okej.
0: Real age.
1: A dlaczego?
3: 7, 8.
1: Dobra, birth month, czyli tak, miesiąc.
0: No to wzrost, panie, trzeba teraz napisać jakoś.
1: Czekaj, jak oni tu chcą?
0: Powiem, że bardzo lubię tworzenie nowej postaci.
1: Co, mi trochę po prostu ta synteza tutaj też przycina u ciebie niestety. In meters, czyli wysokość w metrach, więc wpiszemy sobie 1, na przykład 72.
0: No to
1: zrobię się. Zrobię się na szczupłego. No to na przykład tu wpiszemy sobie white. Wpiszemy sobie na przykład broad.
0: Ja go przetłumaczę, że Michał aktualnie siebie buduje.
1: Dokładnie.
0: Shoulders, czyli ramiona.
1: Mhm. No to wpiszemy sobie well. Na przykład wpiszemy sobie czyli kolor włosów. Tutaj skóra. Na przykład bushi. To chyba brwi, tak? No to dobra, krzaczaste bushi. Dużo pytań. Dobra, small. Zaczyna mnie męczyć już tymi pytaniami.
0: Wiem, to
1: uwielbiam. Białe zęby. No dobra, nie mam wąsów, chociaż w rzeczywistości mam, ale nie chcę mi się tego pisać. Short, dobra, shorts. A nawet i palce. Dobra, short. Serio? Kolor
3: paznokci.
1: Muskular.
0: Wiecie co, Michał dopiero się rodzi, myślę.
1: To powiedzmy long. Nie no, tu jest po prostu dosyć dużo pytań. Ja oczywiście wiem, o co tutaj chodzi. Natomiast no, ta budowa tej postaci, to musicie też być przygotowani na to, że trzeba będzie to wszystko opisywać. I dlatego też dobrze, Michale, że my nie zaczęliśmy grać z użyciem tłumacza.
2: Oj,
1: tu trzeba też mieć to na uwadze, bo jakbyście grali z użyciem tłumacza i zacząłby wam to wszystko tłumaczyć, no to absolutnie nie mielibyście szansy na to, żeby tych odpowiedzi prawidłowo udzielać.
3: To
1: muskular, nogi, typ nóg.
0: Jest,
1: ja już nie chcę tego więcej przechodzić. Jest. Nie chcę dawać żadnych dodatkowych metod kontaktu. Jesteśmy w każdym razie na lotnisku. Teraz jesteśmy na jakimś lotnisku. No i co my tu właściwie, Michale, teraz możemy robić?
0: Co możemy robić? To jest pytanie...
1: Wiesz co, ja przede wszystkim myślę, że możemy przyciszyć dźwięk, bo trochę jest tu za głośno.
0: A możemy ściszyć na samym mudzie.
1: A, to w jaki sposób?
0: Bodajże to był F9. Spróbujmy. Niestety, jednak Michale, ścisz to w panelu sterowania.
1: Dobrze. To ściszymy, bo trochę zrobiło nam się tu za głośno. Dobrze. Zostawmy to może na jakimś takim poziomie mniej więcej. I teraz, Michale, pytanie...
0: Co my tu możemy teraz robić?
1: Tak jest.
0: Pierwsze co, to musimy sobie skonfigurować muda tak, żeby działał dla nas jako dla osób z dysfunkcją wzroku. To ja tego nie robiłem na początku, ja to dopiero w trakcie odkryłem. Komenda config i przejdziemy przez opcję konfiguracji dla nas najistotniejsze, czyli config.
1: No to już wpisuję.
0: Jeszcze raz, specjalnie wyciszyłem, to jest options. Options.
1: No i teraz tak. Mamy tu...
0: Ale wyszedłem z tego, więc możesz wpisać raz jeszcze.
1: Dobrze.
0: Musimy znaleźć opcję dla nas, czyli te blind options.
1: To była która cyferka?
0: Oj, trzeba sprawdzić w historii.
1: No
3: Control
1: to
0: Michale, najszybciej Control Tabem i strzałeczkami góra dół.
1: Okej.
0: Trochę nam tu pozmieniali. Dobra, to wejdziemy sobie wy. Teraz musimy wejść w mapping options.
1: Czyli czwóreczka. Dobrze, no to wpisuję czwórkę.
3: 11 bit roadmap tyle co i na ten aset. Mamy dla roadmap tyle list. Trzymaj menu enter i zołce lepszą. Typerali na ofinków. Cancel i smał abort.
0: I dwójeczka.
3: Dwójka raz jeszcze.
0: Dobra, dajemy literę A jak abort.
3: Trzymaj menu.
0: A enter. Dobra. Okazuje się, że my tutaj mamy klienta typowo skonfigurowanego już pod nas, także okay. Spokojnie, nie musimy, bo byśmy se teraz namieszali, okej. Okay. No to teraz Michale wpisz coś zasadnego, czyli credit, żeby zobaczyć, bo chyba chciałbyś mieć jakiś grosz przy duszy.
1: No przydałoby się.
3: Johan 40,000
0: Bo zobaczcie, teraz trzeba 40,000 i...
1: No i bądź jest tu mądry, to... Źle się to czyta.
0: A teraz uwaga.
3: Tłumaczenia włączone.
0: I daj enter raz jeszcze. Dla doświadczeń, dla sprawdzenia. Z tłumaczem. I zobaczymy, co się stanie. Uwaga.
1: No.
3: Mam do dyspozycji 40,000,000 kredytów i 1,000,000 kredytów bankowych.
0: Czy jest lepiej?
1: No jest lepiej.
0: Dużo. Dużo lepiej. I teraz co musimy? Czy ty, Michale, chcesz wypłacić to wszystko z banku, żeby mieć to przy sobie?
1: Wiesz co, na razie to odbierzmy może telefon od naszego słuchacza. Jest Patryk po drugiej stronie. Ponownie witamy cię, Patryku.
2: Witam. Po pierwsze tutaj trochę tego słucham i tak nie do końca jest dla mnie wszystko zrozumiałe. Po pierwsze, jak to jest z tym właśnie wyciszaniem, z tymi głośnościami? Dlaczego tutaj to nie zadziałało z tego soundpacka?
1: Michale, czy dlaczego, możesz wytłumaczyć, o co tu
0: dlaczego,
1: chodzi?
0: Dlaczego to nie zadziałało? Bo tutaj tych głośności jest kilka. To bodajże spróbuję to pokazać, momencik. F9 jest 10, to jest tak zwany global sound. F11.
3: Volume control for global sound.
0: I F11 i F12 zmieniamy sobie kategorie, które trzeba ściszyć.
3: Volume control for global sound.
0: Czyli okay, dobra. Idziemy sobie do rooms. I teraz trochę, Michale, popsułem twoją robotę, bo zrobiłem na maksimum. Ale myślę, że chyba nie jest to tak aż głośno.
1: No nie, jest głośno, jest głośno.
0: Ściszamy.
1: O! 60. Ja bym to jeszcze nawet przyciszył, bo to...
0: O, 55 myślę. Jeszcze? O, 50.
1: Bo to będzie nam, wiesz, w trakcie całej audycji naprawdę brzmiało, więc ja to jeszcze śmiało bym...
0: Do 40 jeszcze trochę?
1: O co jeszcze chciałbyś, Patryku, zapytać?
2: No jeszcze właśnie, bo tutaj jakby trochę jest niejasne, no bo ty mówisz, no, że teraz, żeby zrobić to, to musimy użyć opcji tam kredyt, czy tam coś, żeby zrobić to i to, a czy... ten mód ma jakiś taki tutorial albo coś, gdzie można się tych wszystkich komend nauczyć, co tu w ogóle my mamy robić, gdzie tu jest jakaś pomoc w ogóle.
0: Tutoriala typowego nie ma, ale są helpy bardzo dobrze zrobione, bo jest help dla początkujących, chociaż ja jak zaczynałem, to ja już miałem te część tych komend, praktycznie wszystkie zapamiętałem je z Muda właśnie Miriani, ale jeżeli na przykład czegoś nie wiemy, to powiem tak, tutaj jest tak w porządku społeczność graczy, że oni bardzo chętnie nam też udzielą pomocy.
2: Bo rozumiem, że to jest ten sam producent.
0: Oczywiście.
2: Sam Miriani jakby jest rozwijany z ciekawości.
0: To nie jest ten sam producent, ale jakby to rzec na tym, można powiedzieć, na podobnym silniku działa, tylko Prometeusz jest dużo, dużo bardziej rozbudowany.
2: A powiedz mi, Michale, czy w tym modzie, bo ja bardzo lubię mody, gdzie są właśnie misje do robienia, czy na przykład są jakieś takie kampanie, które można robić?
0: O tak, są misje. Dzisiaj nawet z Michałem taką misję zrobimy. Ale to są misje, żeby na przykład wlatywać we wrota kosmiczne, żeby tam wybijać Loritans, którzy chcą się do nas przebić. Ale są misje o mniejszym poziomie skomplikowania i o trudniejszym poziomie, że tych Loritanów jest po prostu zdecydowanie więcej.
2: A czy misje są jakieś inne poza wybijaniem tych Loritanów? Na przykład, nie wiem, komuś trzeba coś pomóc z czymś, bo na przykład kogoś tam zostało zaatakowane, jakiś tam przestrzeń i musimy zrobić, albo na przykład są jakieś misje eventowe, które na przykład są na w określonym czasie na przykład tylko.
0: Eventy są, na przykład w Boże Narodzenie jest event, że leżą dzwoneczki, które musisz wrzucać do takiej skarpety świątecznej i za to dostajesz pieniądze, czyli kredyt, nasze kredytki, albo takich misji, o których mówisz, tak do końca to nie ma, tylko są właśnie misje, żeby generalnie walczyć z tymi Loritanami, ale też są misje w postaci, że lecisz na przykład ratować relikt, który jest w kosmosie.
2: No i o takiego coś właśnie sam chodzi.
0: Ale to już sam sobie to po prostu wybierasz, że jako aktywność, że na przykład chcę sobie lecieć na relikt i tam chcę się wybrać. Albo chcę dostarczać zdalne przesyłki, co oczywiście z Michałem też pokażemy, bo musimy Michała nieco wypoziomować mu karierę.
2: A powiedz mi, czy Smut posiada jakieś mikrotransakcje, tak jak na przykład Alterion, że mamy walutę do kupienia za normalną kasę?
0: Nie, właśnie powiem tak, tu nie ma nic oprócz, jest coś takiego jak donation, ale jeżeli będziemy tak zwanym wspierającym, to tylko będziemy mieli dostęp do jednej planety, gdzie mamy wszystkie ulepszenia na jednej planecie, a tak to one są porozsiewane po prostu.
2: Ale poczekaj, nie ma problemu. Ale czy to nie jest pay to win, czy na przykład jeżeli nie będziemy tym donatorem i nie będziemy mieli do tego dostępu, do tych ulepszeń, to co to znaczy, że będziemy lepsi nad innymi graczami, bo to jest ważne.
0: Oczywiście, bez donatów jak najbardziej będziemy lepsi nad innymi graczami, bo donaty tylko dadzą ci to, że planeta Myrgal będzie dla ciebie dostępna, gdzie po prostu wszystkie ulepszenia statków, które ty jako niewspierający możesz sobie zrobić. Także nic...
2: Ale poczekaj, nie rozumiem. To znaczy, że jeżeli ja będę wspierającym, to będę mieć coś, czego nie będę miał, jak nie będę wspierał? No bo to wtedy...
1: Ale tylko na tej jednej planecie.
0: Tylko na tej jednej planecie będziesz miał wszystkie dostępy do upgrade'ów, że nie będziesz musiał latać po kosmosie, żeby
1: A pozostałe rzeczy, żeby to miało zasięg, jak rozumiem, na inne planety, no to musisz zrobić sobie sam.
0: Sam, zgadza się. Czyli po prostu samemu poszukać, gdzie to można sobie zrobić, na której planecie. To...
2: Okej, dobra, bo już się przestraszyłem, że
0: nie.
2: Ci, co nie będą donatować, to będą jakoś pokrzywdzeni.
0: O nie, właśnie tego tu nie ma. Właśnie za to ich po prostu uwielbiam. Ja donate'owałem, no to miałem ten Myrgal dostępny. Teraz już z tego zrezygnowałem, bo stwierdziłem, że nie donate'uję, mam to samo.
2: Ale powiedz mi, jak się tam płaci? Przez PayPala?
0: Przez PayPala. Ale z drugiej strony, jeżeli chcemy ich wesprzeć, to polecam. O, właśnie koło nas wylądował statek.
2: Ja sobie radyjka posłucham potem.
0: O, to dobrze.
1: Dobrze, słuchajcie, ja myślę, że możemy trochę pograć, żeby pokazać po prostu, o co tutaj w tej grze chodzi. Czy Patryku, jeszcze o coś chciałbyś dopytać?
2: Już nie przedłużam.
1: Okej, no to dzięki w takim razie.
0: Jak coś ci przyjdzie na myśl, dzwoń, bo rzeczywiście temat dźwięków żeś rozjaśnił, bo rzeczywiście nie zdążyłem o tym wspomnieć.
1: O dźwięk jak komunikator ze Star Treka, swoją drogą. Dzięki, Patryku, za telefon. Michale, gdybyś jeszcze ten ambient w tle mógł przyciszyć, bo ja sobie odsłuchałem, jak nam to brzmi i jest to dosyć głośne.
0: O, a teraz lepiej?
1: Wiesz co, daj nawet na piątkę, żeby to tak było bardzo, bardzo dyskretnie w tle. O!
0: Bo potem będziemy mieli ambient ze statku kosmicznego.
1: No to sobie najwyżej go na chwilę podgłośnijmy.
0: O, dobra, no to teraz... O, ktoś się teleportnął tu do nas, bo teleport służy czasami po to, żeby statków kosmicznych nie używać. Ale myślę, Michale, że ty chcesz sobie kupić stateczek kosmiczny, bo
1: no, miło by było, bo go na razie nie mam, jak rozumiem. Jak ja się pojawiam, to nie mam nic oprócz tych pieniędzy.
0: No tak, i teraz możemy coś zademonstrować. Wpisz map.
1: Map. No to już wpisuję. Czy chcesz zobaczyć wszystkie... pokoje. Tak?
0: No oczywiście. No to dajemy yes, ale nie musisz przecież. S tylko Y samo i Enter. Mapping Calrons of Malacia, Malacia, Repet Center, Malacia, Deliveries, Malacia, Observatio Mare, Malacia, Starship Caracan, Malacia, Melissa Psare, Malacia, Westwing Corridor, Malacia, Northwing Corridor, Malacia, Northwing Corridor, Malacia, Westwing Corridor, Malacia, Westwing Corridor. Dajemy kontrol i tu mamy cały układ naszej planety. I możemy sobie sprawdzać, gdzie co jest.
1: Czyli możemy sobie teraz na przykład nacisnąć Ctrl-Tab, gdybyśmy chcieli, to możemy sobie to po prostu czytać.
0: Zgadza się. Ja teraz, żebyśmy mogli już rozpocząć naszą karierę, zrobimy coś takiego. Walk?
3: W-A-L-K.
0: Spacja? Z hipstore.
3: S-K-I-P-S-T-O.
1: Czyli przechodzimy do sklepu ze statkami.
0: Tak. Chyba z odstępem warto.
1: A, ship store. Dobra, to...
3: Okej,
1: czyli będzie ship store.
0: Na naszej planecie.
1: Jasne.
0: No i teraz, Michale, dreszczyk emocji, bo wpisujemy komendę menu.
1: Menu, czyli będę mógł coś wybrać.
0: Oczywiście.
1: Sprawdźmy, co. I tak dalej. Ja podejrzewam, że co najwyżej to stać mi chyba na jedynkę, co?
0: No, niestety, na razie tak, nawet... bo masz tylko pierwszy stopień kariery.
1: No tak, więc co? Więc teraz mogę wcisnąć od razu jedynkę, czy muszę wpisać coś na przykład buy?
0: Buy, spacja, jeden.
1: Okej, no to wpisujemy buy, buy, jeden. Tak, chcę kupić.
0: A musisz go nazwać.
1: No dobra, no to wpiszę sobie Midi Space.
3: Israel has more than one landing position. Place host on the top platform. You'll never vote starship. Jeden malacha, topskink platform. Dwa malacha, a living near the main road. Enter your selection.
1: I teraz wybieram sobie, gdzie ja ten statek chcę umieścić, jak rozumiem, tak? Gdzie chcę go zaparkować. Skoro go kupiłem, to teraz muszę go gdzieś umieścić, żeby po prostu czekał tam na mnie. No to co?
0: No tak.
1: Wybieram pierwszą opcję. To jest oczywiście chyba nawet to, gdzie ja w tym momencie jestem, albo gdzie byłem przed chwilą.
0: Dokładnie.
1: No to
0: dokładnie.
1: Wybieram sobie jedynkę.
3: Jeden.
0: I właśnie przynieśli statek do doków.
1: Dobrze, czyli teraz mogę wpisać, jak rozumiem, go Malacja docking platform, tak? I on mnie przeniesie tam.
0: Dokładnie, ale nie go, tylko Walkland wpiszemy. Walkland.
3: W-A-L-K-L-A-N-P.
1: No jest to nie takie dosyć oczywiste, powiedziałbym szczerze, ale no my tu dziś to tylko demonstrujemy. Ja podejrzewam, że jeżeli ktoś miałby ochotę bardziej się z tym zmierzyć, no to będzie musiał trochę pomocy poczytać, więc my to dziś tylko tak pokazujemy i sygnalizujemy, że tego typu gra istnieje, że tego typu gry są. Może kogoś to zainteresuje. Zobaczymy.
0: Żeśmy doszli do sklepu z meblami, panie.
1: No właśnie.
0: Więc dlatego walk spacja dock.
1: No to okej. Jak widzicie, nawet i doświadczeni gracze no mają problem z
0: zgadza się, czasami
1: ogarnięciem
0: tak
1: tego wszystkiego. No dobrze, próbujemy.
0: Jesteśmy. Ale
1: tak,
0: ja coś zobaczę na chwilę.
1: Okej.
0: Okay. Czy jakaś pomoc nie będzie? Jak to się pisało? Get started. Ale mamy coś takiego. Help! I tutaj mamy.
1: No jest tego mnóstwo, więc to w zależności od tego, o czym chcielibyście czytać, to my teraz tego oczywiście nie będziemy czytać.
0: Nie.
1: Natomiast po prostu help waszą pomocą, waszym przyjacielem.
0: Tak, ale też jeszcze pomoc graczy. Gracze tutaj naprawdę pokazują nam bardzo dużo, jeśli chodzi o pomoc. Ale, Michale, na razie to ty jesteś NN.
1: Czyli?
0: Więc, czyli osobą tak zwaną nieznaną. Czyli musimy tobie teraz pomóc i załatwić ci komunikator.
1: No to co ja mam zrobić, żeby ten komunikator sobie załatwić?
0: I teraz dobre pytanie, dlatego na chwileczkę ja się przeloguję na szybko na swoją postać i to zaraz spróbuję znaleźć. Ale zrobimy coś takiego. Wejdź, Michale, zrób mi coś takiego. Enter.
1: Okej. Okay.
0: N-T-R.
1: A enter.
0: Słuchajcie, właśnie Michał jest na pokładzie swojego kunkielnówka statku. I polecam ci pójść tu spać.
1: Czyli po prostu sleep.
0: Sleep. O! I patrzcie, jak tutaj się można ładnie wspierać. Dlatego, że ja na razie Michałowi powiedziałem, żeby się wylokował, bo ja fizycznie nie pamiętam, gdzie ten komunikator był. I teraz patrzcie to. Wpisuję swoje...
1: No dobrze, to właśnie teraz hasło, więc ja cię wyciszę, żeby nie było słychać twojego hasła.
0: Wyciszę?
1: A, okej.
0: Okay. Ja właśnie wylądowałem na ziemi, ale o co chodzi? W tym mudzie mamy tak zwaną przeglądarkę internetową. Oho, jakaś inwazja. Ale coś wam pokażę. Jeśli chodzi o komunikatory, wpiszemy coś takiego. Help, spacja, com.
1: No właśnie, i czwóreczka.
0: Zgadza się.
3: O,
0: mamy tych match command i piąteczka.
1: Piątka?
0: Tak.
1: Piątka, faktycznie.
3: O! Piątka, faktycznie.
0: O! O! O! O! O! O! O! O! O! O! O! O! O! O! O! O! O! O! O! O! O! O! O! O! O! O! O! O! O! O! O! O! O! O! O! O! O! O! O! O! O! O! O! O! O! O! O! O! O! O! O! O! O! O! O! O! O! O! O! O! O! O! O! O! O! O! O! O! O! O! O! O! O! O! O! O! O! O! O! O! O! O! O! O! O! O! O! O! O! O! O! O! O! O! O! O! O! O! O! O! O! O! O! O! O! O! O! O! O! O! O! O! O! O! O! O! O! O! O! O! O! O! O! O! O! O! O! O! O! O! O! O! O! O! O! O! O! O! O! O! O! O! O! O! O! O! O! O! O! O! O! O! O! O! O! O! O! O! O! O! O! O! O! O! O! O! O! O! O! O! O! O! O! O! O! O! O! O! O! O! O! O! O! O!

0: Semeczkę. Shopping. Hypernet. I zobaczymy, gdzie są hypernety. Michale, czeka nas... O nie, Communication Store, ale Communication Store, zgadza się.
1: Okej.
0: Okay. Co?
1: Czyli ta przeglądarka, jak rozumiem, ona po prostu służy do tego, żeby się komunikować również.
0: Dokładnie tak. Ona, znaczy nie do komunikacji służy komunikator, a przeglądarka służy właśnie do przeglądania różnych rzeczy, na przykład gdzie są planety, na które mamy lecieć, jak będziemy handlować, na przykład, bo handlować też tu można, handelek jest międzyplanetarny.
1: Rozumiem.
0: Gdzie na przykład są zwierzątka, które mamy, gdzie na przykład dolecieć na Ziemię, gdzie na przykład mamy na przykład kupić, znaczy jakiś przedmiot do kupienia, to sobie tam sprawdzamy, na przykład ulepszenia, możemy sobie pograć nawet na tym komunikatorze. No, to jest taka nasza baza.
1: No jest to, jak widzimy, cały świat po prostu.
0: Zgadza się. Ja teraz poszedłem sobie spać jak bezdomny. Dobra, Michale, teraz ty się loguj.
1: Okej.
0: No niestety jesteś jako troszeczkę taki nieistniejący, więc dlatego...
1: No dobrze, to zaraz spróbujemy zmienić ten stan rzeczy. Teraz wciskam literkę P.
0: Żeby, bo my to zaraz spróbujemy,
1: żeby się zalogować.
0: Nieco inaczej, żeby mieć odpalone dwie postacie, to będziemy musieli za moment się przelogować na dwa konta, ale jak teraz jeszcze nam to nie potrzebne. O, ale widzicie, jak mogą się też gracze wspierać nawzajem. I teraz wychodzimy ze statku literką O i Enter.
1: A literka O co tak naprawdę oznacza w tym przypadku?
0: Out.
1: Out, okej.
0: Okay. No to teraz nie mamy nic innego do roboty jak walk spacja com spacja store.
1: Okej.
0: Już.
1: No to już. Może przez jedno M.
0: Może być przez jedno. Inaczej.
1: No.
0: Zobaczycie teraz coś innego. Jeżeli komuś się za mocno nie chce, nie bardzo chce się tam męczyć w tym, walk spacja store.
1: Okej. Okay. Czyli zaraz zapewne pojawi się jakaś lista sklepów.
0: Tak, dokładnie.
1: O, i nas interesuje dwójeczka.
0: Tak.
1: Welcome. Myślę, że nie, bo nas po prostu interesuje zakup tego komunikatora, więc prawdopodobnie muszę wpisać
0: menu, żeby zobaczyć,
1: menu.
0: Co oni tu mają.
1: Okej. Okay. Menu. To co powinienem kupić? Czy i jedynkę, i dwójkę? Czy mnie w ogóle na to... Czy ja w ogóle mogę kupić dwójkę? Chyba nie.
0: Ależ oczywiście, że możesz, ale najpierw, żeby to sprawdzić, dajemy A jak abort.
1: Okej.
0: Okay. Włączamy sobie...
2: Tłumaczenia włączone.
0: I credits...
2: Dysponujesz 38 milionów
0: 500 tysięcy.
1: Stać mnie na wszystko.
0: No to,
1: albo prawie. Dobra.
0: No to kupujemy.
1: Czyli, a mogę wpisać po prostu tutaj buy i na przykład jedynkę?
0: Oczywiście.
1: Okej, okay, no to buy.
0: I teraz pokażemy, jeden. Jakie to jest zróżnicowane, jakie to jest ładnie zrobione wszystko.
1: To zaraz się okaże. To kupuję najpierw komunikator.
2: Komunikator,
1: tak, chcę kupić komunikator. Po co mi więcej? Jeden mi wystarczy.

0: Na przebyt.
1: Za uczciwy człowiek ze mnie na takie gry. Dobra, wybieramy jakiś losowy kolorek, jedynkę. Dobra, na przykład piątkę.
0: Jeden. Widzicie, jakie to dokładne? Jakie ładne to?
1: Dobra, trójkę.
0: No może być okrągłe przyciski, prostokątne.
1: Shape of the screen to raczej nie. Jaki
0: wyświetlacz.
1: Jaki wyświetlacz ma być? No to poproszę jedyneczkę. Duży ekran. Teraz kolor przełączników. No to na przykład dwójeczka. Dobra, jedynka. Jest, kupuję.
0: Oczywiście, jest. Gdzie go chcesz mieć założonego?
1: Serio? Dobrze. No to wybieram jedynkę. Czy chcę, żeby od razu ten komunikator został przekazany na statek?
0: No nie, po co?
1: No to okej. Okay.
0: Chyba, żebyś meble kupował, to tak, no to od razu nie, niech będą. No, bardzo dobrze.
1: Dobrze, i teraz kupuję jeszcze przeglądarkę, tak?
0: Ale myślę, że na razie uruchomimy ten komunikator.
1: Dobrze.
0: Czyli najpierw VR spacja com. Com.
1: Com.
0: VR spacja com. Aha. Dobra, zapomniałem się. Literka I to pokazuje nam, co mamy na sobie i co mamy w inwentarzu. Dawaj, literę
1: dobrze.
0: I wciśnij.
1: Co ja to już mam, bo to pytał, dobrze. Gdzie ja chcę go założyć.
0: Aha,
1: no to tak.
0: On już go założył, zgadza się.
1: Okay.
0: Use com. Nie, okazuje się, że jednak działa. Jednak na razie teraz jeszcze spróbujemy przez niego coś powiedzieć. Wpisz nevbie.
1: Dobrze. Czyli channel.
0: Nevbie, a nevbie spacja hello. Tak.
1: Hello.
2: No
1: to nie, to nie chcę, bo to jest komunikator i jest to kanał tylko do zadawania pytań. Właśnie. I tu już przy okazji wiemy, w jaki sposób uzyskać pomoc od graczy. Jeżeli będziemy mieli z czymś problem, to możemy po prostu wpisać newbie. No i dalszą treść wiadomości. No to nie chcę wysyłać tej wiadomości. Abort.
0: Ale możemy, poczekaj. Coś sprawdzimy. Dobra, musimy zasady komunikacji w takim bądź razie zaakceptować, żeby gadać na czacie z ludźmi. Dobrze mi się to kojarzyło. Jeszcze raz UTF-command. Dobra, panie, kupuj przeglądarkę internetową
1: dokładnie.
0: I lecimy na UTF-command.
1: Idziemy dalej. Dobrze, to teraz kupuję przeglądarkę, czyli wpisuję buy i dwójka.
0: Bo my sobie zaraz pogadamy przez ten komunikator,
1: czy
0: tylko musimy go uaktywnić.
1: Czy chcę tę przeglądarkę? Czy chcę to potwierdzić? Tak, chcę kupić przeglądarkę.
2: Nie,
1: no, jedna mi wystarczy. Się zaczyna. Dobrze, no to dwójeczka.
0: Diamentową,
1: oczywiście, tak, inkrustowaną diamentami.
0: O tak.
1: O. To może tym razem trójka.
0: Jak się nosić, to się nosić.
1: Jaki ma być kształt tego ekranu? I tu znowu wybieramy sobie kolor ekranu. No to jedyneczka. Dobra, szóstka. No pewnie, że tak. No i teraz co?
0: No nie, po co nam na statek?
1: No to okej, okay, no to no.
2: Not delivering.
0: I tak na wszelki wypadek VR Hyper. Zobaczymy, czy ją założymy na siebie. Oczywiście. Im więcej rzeczy na sobie, tym lepiej. No słuchajcie, my możemy tutaj normalnie mieć na przykład, możemy być obładowani tym wszystkim i nic
1: czyli
0: się nie
1: tu,
0: stanie.
1: Czyli tu nie ma limitu. Jakichś limitów?
0: Nie ma właśnie. Albo plecaki są takie bezdnowe, że tak powiem. Także tutaj jest typowy naprawdę cyberpunk.
1: Aha.
0: Także to jest takie ciekawe, bo to się rzadko zdarza w jakimkolwiek moodzie. To teraz zapraszam walk dog.
1: Dobrze, czyli walk dog.
0: Nie wiem, ale będziesz miał okazję teraz zapilotować statek.
1: No, zobaczymy, czy wystartuje w ogóle.
0: Spokojnie. Enter. Wystarczy wpisać.
1: Czyli najpierw muszę do tego statku wejść.
0: Dokładnie, wchodzimy. Teraz jesteśmy w śluzie. Opis nam chyba niepotrzebny.
1: No myślę, że nie, bo skoro...
0: I teraz musimy jeszcze raz Enter.
1: A, bo teraz jesteśmy w śluzie, czyli z tej śluzy przechodzę już rzeczywiście na pokład.
0: Dokładnie.
1: Dobrze.
0: Bo my byśmy mogli pójść na łatwiznę i się tam teleportować, ale myślę, Michale, że ty chcesz wypróbować te swoje cacko,
1: zdecydowanie
0: nie?
1: Tak, jestem w głównym obszarze statku, tak, control room, no czyli sterownia. Most, albo no tak. Inaczej mostek kapitański, jak tam zwał, tak zwał.
0: O, dokładnie, ale pierwsze co się spytam... Czy ja dobrze widzę, czy ten statek nie pracuje?
1: No nie pracuje. To jakieś power albo coś?
0: Brawo! Power dobrze. Trzeba wpisać.
1: Okej, okay, to zaczynam sobie przypominać, jak się w tego typu moody gra. No to power.
0: Oho, i się dzieje.
1: Och, poszło.
0: Podaliśmy napięcie.
1: Tak, ruszyło, znaczy silnik pracuje.
0: Tak, o. Ja się zastanawiam, czy ten silnik nie jest, aby czasami lekko za...
1: To teraz możesz go leciutko podgłośnić.
0: Żeby było klimatycznie, bo aż do zera ściszony.
1: O, tyle wystarczy.
0: I no to panie pilocie, startujemy.
1: Czyli start.
0: Launch.
1: Launch, dobrze.
0: CH.
1: No tak. Dobrze, i to ja powinienem chyba gdzieś coś teraz wskazać, gdzie ja chcę w ogóle polecieć, tak?
0: Dokładnie tak. Bezpiecznie jest, bo oczyścili jakiś sektor. Popatrzymy, co się tutaj jest. A nie, skaczą do sektora pod gwiezdnego. Dobra. Hyper, bo teraz musimy się przenieść. Hyper 1.5.
1: 1,5 po prostu 15, czy 1 spacja 5?
0: Hyper 15, dokładnie.
1: Dobrze, a co to jest? Co my teraz robimy wpisując te komendy?
0: Jak to się mówi, ja czasami się nawet nie zastanawiam. To my robimy teraz hiperskok do sektora, bo my siedzimy w sektorze pierwszym, a my się musimy dostać aż na sektor 15.
1: 15, dobrze, czyli ta komenda hyper to po prostu
0: hyper, tak.
1: No, powoduje, że przeskakujemy sobie do jakiegoś następnego sektora. Okay.
0: Zgadza się, na razie będzie to trwało dużo wolniej, ale przy naszych awansach do kolejnych etapów kariery będziemy się poruszać zdecydowanie szybciej, ale jeszcze zobaczymy jeszcze jedną bardzo istotną rzecz. System wpiszemy.
1: Ale dobrze, to najpierw wpisuję te hyper 15.
0: Na razie jeszcze nie wpiszemy sobie system, tylko włączamy wszystko.
1: Dobra, system.
0: Tam mogą być jakieś rzeczy, które nam mogą się przydać.
2: System manager, offsetting, cofanger, 1 mali pomer enablet, masa magaline senablet, 3 laser senablet, 4 lf late senablet, mcalert system senablet, 6 hyperglimety default, 7 autotransporting program enablet, 8 perhament disinfora cement, schent siglet sablet, 9 pacn management, 10 bone entepio selection, 3 alinowitus cancer, bismata automat.
0: Właśnie. Musimy teraz powłączać sobie autoodzyskiwanie, polecam włączyć.
1: Czyli to było które? Dziewiątka?
0: Dziewiątka. To był beacon. Nie. Abort. Zabordujemy go. Systems, jeszcze raz.
1: Systems.
0: Możemy sobie po prostu Ctrl Tab i strzałeczką sprawdzić.
1: Sprawdzimy, dokładnie.
2: Ósemka
0: jest wyłączona.
1: Okay, no to włączamy sobie ósemkę. Sprawdzę jeszcze, czy na pewno.
0: Dobra, i teraz znowu nam się zaktualizowały systemy, czyli teraz mogę Ctrl-Tab, nie, Ctrl-Tab i popatrzymy, co jeszcze. Nie. Okej, to włączone, dobra. O, jest włączone, dobra. O nie, hyper driver na routing zróbmy, czyli szósteczka,
1: dobrze, zmieniamy szóstką.
0: Będzie troszkę szybciej, nie będzie taka się oaza prędkości. Dobra, idziemy sobie dalej, do piątki. O, zostawiamy włączone,
1: ale system, no tak, systemy ostrzegawcze.
0: LBF też, bo to są takie malutkie, takie płyty ochronne.
1: Lasery też.
0: To jest żyła pieniędzy, te salvaging, to zostawiamy.
1: No to już tak naprawdę chyba wiele więcej tu nie mamy do zrobienia.
0: A zamykamy abort.
1: Czyli, abort. A nie 10 po prostu? Też można 10 wpisać.
0: Możemy 10.
1: No to cyk.
0: Dobra, i teraz hyper 15.
1: Dobra.
0: Hyper 15.
1: Tak.
0: O, właśnie. Orb, komenda.
1: Okej. Orb.
0: Możemy sobie to włączyć, żeby nam wychodził automatycznie z orbity.
1: Konfigu,
0: tylko trzeba wejść we Starships i to po prostu sobie uaktywnić.
1: Ale to na razie. Przejdźmy sobie do tego sektora, czyli co, hyper tym razem znowu, ale w sumie, skoro już to wpisywałem, to mogę po prostu nacisnąć dwa razy strzałkę w górę.
0: Zgadza się.
1: I nacisnąć Enter.
2: O! No okej.
1: Straciliśmy kontakt z siecią. Ale to pewnie dlatego, że wskoczyliśmy w jakąś tam przestrzeń.
0: Tak, naturalnie.
1: Okej.
0: Okay. Lecimy tam sobie.
1: To ja w międzyczasie zajrzę do waszych wypowiedzi.
0: Właśnie.
1: Bo tu się coś pojawiło w międzyczasie. Było jakieś pytanie i już sprawdzam jakie. Borys nas pyta, czy ta gra jest związana z mitologią grecką. No, jakoś na razie nie bardzo to widzę, Borysie.
0: Ja też nie bardzo. Nic tam nie ma wspólnego. Bardziej z książkami Stanisława Lema.
1: Tak, zdecydowanie bardziej. Aczkolwiek, no może jakoś jakieś odległe nawiązanie do mitologii, do Prometeusa, do Prometeusza, może gdzieś coś gdzieś tu będzie, jakby się w tego Muda tak bardziej zagłębić. Kto wie?
0: Oj, raczej nie. Raczej tutaj jest to nawiązanie już bardziej chyba w taki sposób, że my jesteśmy jak ten Prometeusz, takim człowiekiem, który albo Pyrianinem, który ma zadanie ten kosmos po prostu ocalić, ma przynieść ludziom spokój i dobro. Tak jak Prometeusz przyniósł ogień z Olimpu. Mhm.
1: Lecimy sobie cały czas.
0: Zgadza się.
1: Zaraz chyba gdzieś dolecimy. Miejmy przynajmniej taką nadzieję, że tak się stanie.
0: My potem pokażemy wam, jak się zachowuje statek, który już jest u gracza na takim wysokim poziomie.
1: Tak, bo to ja tu dopiero zaczynam swoją przygodę. No jeszcze trochę posteruję, coś tu popróbuję
0: oczywiście
1: robić, ale no też nie chodzi o to, żeby pokazywać jakby całą grę, bo tego jest dużo.
0: My musimy osiągnąć któryś level, bo to szybko się robi. Bo poziom kariery na początku to musi być.
1: A tymczasem odbieramy telefon od Patryka ponownie. Witamy cię.
3: Ja więc będę się nagrać, ale coś WhatsAppem się dzieje od dzisiaj. I po prostu ja się chciałem, Michale, ciebie zapytać, bo trochę to jest dla mnie niejasne. Dlaczego akurat wybrałeś sektor 15 i jak w ogóle sprawdzasz, po co go wybrałeś i jak sprawdzić, co jest w danym sektorze?
0: To ja już mówię.
3: Bo tak powiedziałeś mi dziemu, sektor 15, ale dlaczego?
0: Tak, bo dobrze, że pytasz. Chodzi po prostu o to, że miał za zadanie dostać się do planety, gdzie miał zaktywować swój komunikator, ale osoba, która już wie, gdzie to jest, rzeczywiście wpisze sobie, po prostu wie, że
1: map
0: to jest sektor 15.
1: Prawdopodobnie,
0: ale, tak? Komenda, a to pokażemy. Find, spacja, na przykład Malacja wpisujemy.
1: Bo jak rozumiem, mapa działa w obszarze danego sektora.
0: W obszarze danego sektora, tak. A teraz
3: co zrobiliście, że wam pokazało, na której planecie aktywować? Bo pierwsze Michał próbował założyć ten komunikator i tam było, że komenda where mu nie zadziałała, że nie rozumiem i nagle mu wyskoczyło właśnie, która to jest planeta. Jak to w zasadzie zrobić? Bo jak ja w to będę grał, żeby wiedzieć.
0: Bo akurat wpisałem komendę chat i wtedy wyskoczyło, że na razie jest Michał jest poza zasięgiem i musi polecieć na UTF Command, by zaktualizować swój komunikator, by nawiązać łączność, żeby zaakceptować zasady komunikacji.
3: Wiecie co, trochę mi to New Horizon przypomina, taką grę audio.
0: No, troszeczkę, ale tutaj jest to trochę bardziej, że tak powiem, ogarnięte, ale uwaga, demonstrujemy wedle Patryku życzenia. Zobaczymy, czy jesteś na oknie.
3: To ja już się w takim razie rozłączę, to tyle, żeby
0: dobrze
3: na linii nie być.
0: I teraz Find Malacja, uwaga.
2: Malacja, Malacja, Malacja,
0: i dostaliśmy informację.
1: A teraz, Michale, dostaliśmy jakąś dziwną informację. Sektor 1, 13, 2 i 4. Czyli to tyle tych sektorów, czy jak?
0: Nie, 13, 2 i 4 to są koordynaty, na których ten sektor leży. Ale one nas akurat nie interesują.
1: Rozumiem, bo po prostu można sobie latać po numerach tych sektorów, nie trzeba wpisywać tych
0: koordynat.
1: Zgadza
0: się, ale Michale, żeby pokazać wszystkim, gdzie jest ten UTF command, to wpisz find.
1: Dobrze, to już wpisuję. Find.
0: UTF.
1: UTF.
0: Spacja.
1: Aha.
0: Command.
1: Okej, czyli ten sektor 15, to rzeczywiście się potwierdziło. Ale Michale, czy my cały czas lecimy jeszcze?
0: Nie, nie, my już żeśmy wyszli z sektora, bo jak Patryk do nas zadzwonił, to akurat był moment wychodzenia z tego hyperskoku i teraz robimy sublight, czyli sub.
1: Dobrze. Sub. A co to jest sub?
0: Sublight, czyli taki mikroskok w planecie.
1: Okej.
0: Okay. Okazuje się, że niestety te nie byłoby za dobrze. Czyli musimy literę M jak move wcisnąć. Okay. I trójeczka, UTF command.
1: Okej, czyli tu musimy wybrać, gdzie się chcemy konkretnie znaleźć.
0: Zgadza się. No i teraz lecimy bardzo powoli, dlatego że ten statek nie ma jeszcze napędu podświetlnego, tego mikroskokowego, tego sublighta.
1: A czyli dlatego nam się to nie udało?
0: Dokładnie. O! Jesteśmy! I teraz orb.
1: Czyli znowu musimy wskoczyć na orbitę.
0: Zgadza się.
1: Tym razem. Nie wyjść tak z tej orbity, tylko na nią po prostu wejść.
0: Zobaczymy tutaj. Okej, czyli znak tego, że to nie jest planeta, tylko stacja kosmiczna. Stacja czyli kosmiczna. Jeszcze lepiej land.
1: Dobrze, no to land. Czy chcemy zapytać o zgodę? Chyba warto, co?
0: Myślę, że tak, oczywiście.
2: No,
0: musimy na trójeczce wylądować, bo te dwa nie dla nas.
1: Nie dla nas, no dobrze. Od czegoś trzeba zacząć, trójka.
0: Tak.
1: I lądujemy.
0: I teraz pytanie, jak oceniasz latanie w Prometeuszu?
1: Dosyć proste się wydaje, przynajmniej na razie, ale podejrzewam, że tu mogą się różne rzeczy jeszcze dziać.
0: Znaczy tak, ale dopiero jeśli chodzi o walkę. Samo latanie wygląda dosłownie w ten sposób.
1: W ten sposób, czyli albo dokujemy, albo orbitujemy i...
0: Albo jeżeli jeszcze coś takiego może być, że są statki z lądowiskami, to po prostu i dokujemy na tym statku albo w jego pierścieniu dokującym. Też jest takie coś.
1: No dobrze, Michale, to ja wylądowałem. Teraz jak się z tego statku wychodziło?
0: Myślę, że wyjdziemy literą O.
1: O, dobrze. O.
0: Jeszcze raz.
1: A czyli znowu tu jest śluza.
0: Tak. My to sobie zanulujemy i zobaczymy w historii, co my tu właściwie mamy na tym lądowisku, co tutaj jest, czy są jakieś terminale, czyli Control Tab.
2: A te pole edycji wielomierzone pusta.
1: Dobrze, to teraz... Czyli grupa statków.
0: Communications Rule Terminal. Tak, i musimy teraz usecommunicatius.
1: No dobrze, czyli tu całe wszystkie reguły, które powinniśmy oczywiście przeczytać i wnikliwie się z nimi zapoznać, natomiast pewnie ja muszę odpowiedzieć, ja sprawdzę sobie jeszcze tylko w historii, jak muszę zaakceptować te reguły. Tak, albo jedynka, albo dwójka, no to dobrze, no, jedynka.
0: No i Michale, od tej pory jesteś obecny na Prometeuszu.
1: Super.
0: I teraz zrobimy taką akcję, że ty, Michale, sobie teraz pójdziesz spać, skoro już masz komunikator, ale jeszcze
1: czy ja mam teraz
0: tak
1: wejść
0: źle
1: do tego statku, żeby się tam przespać?
0: Możesz, czyli, ale o co chodzi? Czyli, enter,
1: dobra.
0: Dobrze, enter.
1: I jeszcze raz enter, no to sobie z historii to...
0: Dobra, i na razie się slipnij, na króciutko raptem.
1: Dobrze.
0: I teraz zrobimy akcję taką, że ja wbijam teraz, mówiąc żargonowo, swoją postacią, a ty u siebie na kliencie swoją.
1: Okej, tylko którą syntezę z czyjej postaci będziemy transmitować?
0: Będziemy transmitować syntezę z mojej postaci.
1: Dobrze, to ja w takim razie już się łączę do klienta.
0: Dlatego na razie teraz można się z remote'a wyłączyć, dlatego że od tej pory już nam nie będzie potrzebny.
1: Dobrze, to fantastycznie, ja już
0: się
1: łączę.
0: Ale jak najbardziej będziemy prezentować bez dwóch zdań. Tylko że... O! I teraz ja muszę w trybie... Teraz ja pokażę taki fajny manewr. Walk cam. Teraz ja idę do lądowiska na Ziemi. Na planecie Ziemia. O! I teraz teleport UTF command. Używając statku kosmicznego, znalazłem się u Michała.
1: Błyskawicznie. Pytanie, czy możesz na przykład wskoczyć na mój statek?
0: Jeszcze nie mogę. Musiałbyś z poziomu swojego statku zrobić bodajże, jak dobrze pamiętam, coś takiego jak unlock.
1: Unlock. No to próbuję. Nie rozumiem tego.
0: A dobra. A to nie, to można to zrobić w taki sposób. Dobra, na momencik wyjdź ze statku, ale ja ci to pokażę.
1: Dobrze.
0: No, jak się twój statek zamidzi?
1: Midzi space.
0: A to patrz teraz.
1: O, zapukałeś.
0: Dokładnie. A teraz tobie pokażę, jak się kogoś dołącza do grupy, bo ja zaraz ci zrobię to samo. Teraz, żeby to sobie ładnie przypomnieć. Tak. Hold spacja Michael.
1: No to proszę bardzo.
0: Dobra. I teraz możemy enter, czyli ty wchodzisz na swój statek.
1: No to enter.
0: I teraz enter.
1: Jeszcze raz.
0: I teraz ja, żebym mógł wejść na twój statek, musisz mnie autoryzować.
1: W jaki sposób?
0: Autch.
1: I Michael, tak? Muszę wpisać twój...
0: Nie, najpierw samo out.
1: Dobrze.
0: I enter.
1: Okej, okay, czyli muszę teraz, tu mam do wyboru jedynkę, bo muszę jedynką dodać.
0: Dokładnie, ale Michale, czy ty mógłbyś też u siebie zrobić streaming swojej syntezy?
1: Wiesz co,
0: czy będzie się dublować?
1: Wiesz co, obawiam się, że się
0: dobra,
1: będzie trochę
0: dublował.
1: Dobra,
0: a to ty mów, dobra?
1: Ja w takim razie
0: no to ty
1: będę mówił,
0: tak co
1: się
0: tu dzieje.
1: Bądź
0: tak zwanym screenreaderem pomocniczym.
1: Postaram się, wpisuję dobra jedynkę. Michael Brown, czyli jedynkę, bo teraz tak mam jakby listę użytkowników, których dodałem do swojej grupy, więc wybieram ciebie jako jedynego użytkownika z tej grupy, który nie ma jeszcze tej autoryzacji.
0: Zgadza się.
1: I zostałeś dodany do mojego statku.
0: I teraz uwaga, i teraz wywal mnie po prostu bezceremonialnie ze swojej grupy.
1: Disband. A czekaj.
0: Czekaj.
1: Disband.
0: O, i papa. I teraz uwaga. I teraz ja po prostu wyjdę sobie ze statku. Uwaga. I teraz ty, jakbyś był, że tak powiem, wredny, mógłbyś zrobić lunch i bye bye i serać. No. Ale ja teraz uwaga. Uwaga. I teraz powiedz naszym słuchaczom, co się stanie. Oto nawet widać.
1: Pukanie.
0: Witam na stateczku.
1: Tak, ale dlaczego tak się właściwie stało? Bo ja cię usunąłem z grupy, ale nadal jesteś, nadal masz autoryzację na statek.
0: Tak, tak, bo dzięki temu, że my, że tak powiem, współpracujemy jako jeden team, to ty mi dałeś autoryzację do statku i ja dzięki temu mogę sobie na twój statek spokojnie wchodzić i wychodzić.
1: No dobrze, ale to w takim razie, czym było to pierwsze? Czy było to, co jakby zrobiłem na samym początku?
0: Bo ty mnie musiałeś dodać najpierw do grupy, żeby mnie wprowadzić na statek. I wtedy mnie autoryzować, żebym ja mógł wejść bez problemu na twój statek.
1: Okej, okay, czyli no, trochę to dziwne, powiem szczerze, bo ta grupa, nie bardzo wiem, czemu miałaby
0: właśnie
1: służyć.
0: Właśnie ona służy też ku temu, żeby razem się przemieszczać.
1: Aha, ale czyli tak jakby po prostu grupowanie.
0: Tak,
1: rozumiem.
0: Możesz mnie wprowadzać na swój statek.
1: Rozumiem.
0: Albo jak na przykład jest tak, że ja mam taki potężniejszy statek, który nie mogę tobie dać autoryzacji jeszcze, bo masz za niski status kariery, to po prostu wtedy tylko i wyłącznie mogę ciebie dodawać do grupy, żeby ciebie wprowadzać na statek.
1: Jasne.
0: O to chodzi. I teraz wzbijamy się w powietrze, panie. Ja się zdaję na twoją łaskę bądź niełaskę.
1: No dobrze, to w takim razie przypomnij mi, co ja tu powinienem zrobić. Lunch najpierw, czy power? Power chyba, tak?
0: Nie, lunch.
1: A, lunch. Ruszyliśmy.
0: O, i to jest bardzo istotne, dlatego że my sobie stąd jeszcze nie wylatujemy, dlatego że troszeczkę czas tutaj popracować, czyli litera M.
1: M,
0: jak
1: dobrze.
0: I teraz Michał wybiera listę numerek ze śmieciami. Ja to też pokażę. Litera M, Ctrl Tab. Pierwszej chmury śmieci z brzegu.
1: To co byś mi radził zrobić? Ósemkę?
0: Ósemkę.
1: Dobrze, to w takim razie wybieram ósemkę.
0: No bo myślę, że nie chcesz żyć na tej gotówce, co masz,
1: no
0: tak
1: nie,
0: malutko.
1: No, ona się w końcu wyczerpie, więc miło by było jednak, żeby coś
0: zarobić.
1: Tam, tak, coś zarobić. Dobrze, wybrałem ten cel, ale on jeszcze nie rusza, bo jeszcze...
0: Już ruszył. Tak, okay. Daj literę M teraz.
1: M, dobrze.
0: I enter. I co się stanie?
1: A, ship is already moving, czyli się poruszamy faktycznie.
0: Zgadza się. Okay. Będzie takie bip. I teraz uwaga. Teraz będzie istotne. Mhm. Komenda sal i enter.
1: Przez jedno L?
0: Tak.
1: Dobrze. Czyli szukamy śmieci. Uruchomiliśmy skaner śmieci.
0: O, ten salwager nas. No?
1: Tak, właśnie coś się zbiera.
0: Dobra, sal, jeszcze raz sal.
1: Czyli żeby ten skaner wyłączyć.
0: Nie, żeby jeszcze raz skanować.
1: Aha,
0: znaczy, żeby jeszcze raz zbierać. Bo my teraz wyszczeliwujemy te linie takie do salwagingu.
2: Salwaging from a small debris load.
1: Dobrze.
0: Czyli jeszcze raz. To brzmi oznacza, że przetworzyło jakiś ze śmieci na element tak zwany zastępczy. Oparciol,
1: jeszcze trzeba. Dobrze, no to z historii wywołam sobie strzałeczką w górę.
0: Jak ci się podoba salwagowanie tak zwane?
1: Teraz działa to całkiem fajnie.
0: O, kawałek dobrze. Completely.
1: A ciekawe, czy jak dam jeszcze raz, to co się stanie?
0: O, daj. Szuka niby śmieci.
1: Ale dostałem komunikat, że w pobliżu nie ma żadnych chmur śmieciowych.
0: O tak, ale teraz zobaczymy, ile mamy miejsca, czy się opłaca dalej salwagować.
1: A w jaki sposób to się sprawdza?
0: Cargo piszemy.
1: No to wpisuję cargo.
0: O, ja też sprawdzę. Ja tego już nie sprawdzę, czyli ile masz pojemności?
1: Już mówię, już sprawdzam. 13 z 25.
0: O, no to można by było jeszcze jedną skórę, ale pokażę wam ten piękny dźwięk, uwaga. I teraz powiedziało nam, ile można za ten nasz zbiornik zarobić,
1: ile to jest warte punktów.
0: Okej, no to teraz robimy to samo, czyli MOVE, czyli litera M.
1: M.
0: I 8.
1: I 8. A invalid coordinates. Bo MOVE, 8 już była. Zobaczymy zresztą, co mam w ogóle.
0: M i 9.
1: No zawsze właśnie.
0: Tak można.
1: To zobaczmy. Tu jakieś patrole. Dobra, 9, czyli M spacja 9. Chociaż nie, invalid selection.
0: M9,
1: dobrze, bo czyli tu nie mogę wpisać tego parametru. Okej, czyli mogę tak naprawdę 8, bo podejrzewam, że mi się nie zmieści z tej
0: nie,
1: medium.
0: Nie, spokojnie.
1: Dobra, no to 8. 8. Dostałem komunikat, że statek powinien być najpierw przełączony na pilota ręcznego.
0: Aha, a to poczekaj, momencik, coś tutaj obejrzymy. A u mnie właśnie zadziałało, M8 zadziałało.
1: Okay.
0: Nie wiem dlaczego taki błąd, ale ciekawe. Zaraz sprawdzimy na nowej chmurze, ale to tak zrobimy zaraz próbę małą. No, lecimy sobie, dobra. Ale my na razie nie robimy salvagingu, tylko żeby wytestować. Daj literkę M raz jeszcze.
1: Dobrze.
0: I wyświetliła ci się ta lista, coś tam epsilon.
1: Tak,
0: coś tam.
1: Pojawiło się.
0: Dziewiątka.
1: I teraz
0: dziewiątkę teraz damy.
1: 9.
0: I teraz lecimy tam.
1: I lecimy. No to dobrze, to poczekajmy, aż dolecimy.
0: Ale to oczywiście specjalnie, bo musieliśmy sprawdzić, co to spowodowało, że...
1: Dlaczego tak się stało, dokładnie. Ale teraz jest w ogóle fajne to, że jesteśmy połączeni i tak naprawdę działamy sobie na jednym statku i ty jesteś w stanie wykonywać jakieś polecenia, zarówno jak i ja.
0: Tak, ale ja oczywiście coś jeszcze zademonstruję. Masz wyłączony komu momencik, ja zobaczę u siebie. Dlatego to jest bardzo istotne. A nie, dobra. Poczekaj, jak ty masz na imię?
1: Michal,
0: dobra. Co się stało? Transmit. To jest to, czyli turn musisz... Oj, teraz uwaga, ja to spróbuję zademonstrować u siebie, dlatego że ty to musisz zaraz u siebie zademonstrować.
1: Dobrze.
0: Dokładnie. Michale, zrób sobie, bo inaczej tego nie pokażemy. Turn spacja comm.
1: Nie rozumiem tego.
0: Turn. Turn spacja comm raz jeszcze.
1: No nie rozumiem tego.
0: Zaraz. Opisz lcomm, zobacz czy on jest, bo powinien być.
1: Nie widzi tu komunikatora.
0: A myśmy go, jak wiemy, kupowali.
1: A może ja go nie zabrałem?
0: Poczekaj. Czekaj, a zrób rem spacja comm.
1: Nie rozumiem tego.
0: Dobra, Michale, nie musimy iść jednak jeszcze raz do sklepu. Nie wiem, co to spowodowało. Jak coś, to po prostu zgłosimy, ale. Przeglądarkę masz. Poczekaj, ja na szybko wrócę na malację, dobra, w trybie, a nie, jesteśmy w powietrzu.
1: No właśnie.
0: Nie wrócę, dobra, zrobimy coś takiego, zbierzmy tą chmurę śmieci, najwyżej kupisz jeszcze jeden komunikator, no trudno.
1: Najwyżej, dobrze, czyli sal.
0: A nie wiem, czy sami oni go nie zabierają na początku, nie wiem, niestety...
1: W sumie mógłbym tak naprawdę. Wydaje mi się, że niepotrzebnie odpowiedziałem, że nie chcę, żeby ten komunikator został odtransportowany na statek. Może wtedy miałbym go tu przy sobie.
0: Mógłby on się rzeczywiście znaleźć na statku, ale z przeglądarką hypernetową zadziałało to problemu, także dlatego pójdziemy kupić ten komunikator.
1: Dobrze,
0: a co tam?
1: To jeszcze co?
0: No to myślę, że jeszcze cargo, zobaczymy sobie, momencik. 17 unic, dobra, jeszcze raz, sal.
2: An extremely leaked cool component has been submarket. A jet of socket metallic plating has been submarket. An intact sensor array has been submarket and prepared for future use. A mostly intact console has been submarket. A fragment of a missile tube has been submarket. A small debris load has been...
0: A! Zresztą!
2: Your remote hammer. Tof.com/hat.do your man to be made.
0: Momencik.
2: Your hand and azure communica to be some medium cheese threat standular blads gold stream and azure speed has to be had Yiddish.
0: O!
1: Dziękuję bardzo.
0: Tak, ja to, że jednak ten uważam, że trzeba wspierać ludzi w potrzebie.
1: To się podzieliłeś ze mną komunikatorem.
0: Tak, a teraz coś wam pokażę. Uwaga, kredyt u mnie.
2: Masz 732,902,912,000 kredytów w kasie i 0,00 kredytów bankowych.
1: Dużo.
2: Transaction disabled.
0: Ale ja teraz mogę... coś zrobić.
2: 11 status, ma deposit funds, 3 wizbraw.
0: Okej, dobra. Ja już, jak to kiedyś, Michale, powiedziałeś o naszym koledze wspólnym, Pawle Warczachowskim, on to doświadczony gracz, on się czasami nie zastanawia, to właśnie ja to zrobiłem.
1: To co zrobiłeś?
0: Chodzi o to, że ja chcę Michałowi dać troszkę pieniędzy w prezencie. No,
1: bardzo ci dziękuję.
0: To teraz, otóż jak działa menu bankowe. Wpisuję komendę bank.
2: 11 account status, ma depozyt, polecy PNC 9 bank, 8 autobet 7, 6, 5, 3, 2, 11
0: account status. 1 account status, ale ja teraz pokażę to na tłumaczu, jak to wygląda.
2: Masz 1 stan konta, ma środki depozytowe.
0: Środki depozytowe, no...
1: Czyli po prostu to co mamy chyba, tak?
0: Nie, do wpłacenia. Deposit funds.
2: Okay. Wyzdraw funds.
0: Trójka, wyzdraw. czyli do wypłacenia. A queer a loan, czyli weź pożyczkę. Pay debt, czyli spłać pożyczkę. Transfer funds. Insurance depositing.
2: Czyli
0: auto deposit options. Czyli taki automatyczny depozyt, ile on ma nam przelewać do banku.
1: Do banku.
0: Ja teraz zrobię coś takiego, pokażę wam, jak wygląda taka transakcja. Wpisuję dwójkę. Nie mam aż tak dużo, bo ja starałem się zarabiać, ale to poszło na upgrade'y statków i na ten, że tak no w sumie to mam prawie tyle, trochę więcej od Michała aktualnie. Wrzucamy ALL.
2: Deposit 732 902 912 495 804 credits into your ads sold area finished working with banking.
0: Oczywiście, koniec transakcji. Ale ja teraz chcę bank. Szósteczka, transfer funds. Name a person, czyli Michal Dziwisz. I ja chcę Michałowi przekazać taką kwotę. Ja na razie nie powiem. Michał powie, co zobaczył u siebie. Momencik.
1: $100 milionów. Dziękuję ci bardzo.
0: Dokładnie. Czyli Michał dzięki mnie dostał troszeczkę środków na dobry start, ale ja mogę zrobić jeszcze coś. Zobaczymy, czy to pójdzie. Piszę. Zobaczę, czy da się ALL. Daję Enter. Nie mogę! Czyli nie mogę przekazać wszystkich pieniędzy Michałowi.
1: Bo już bez przesady.
0: No racja. Ale teraz Michał nam pokaże, jak można samodzielnie zarobić pieniądze, czyli
1: no
0: hyperspacja 1.
1: Czyli przenosimy się naszym statkiem na Malację, do pierwszego
0: ale
1: sektoru.
0: Ale żeby zobaczyć, czy ja czasami was nie oszukuję, sprawdźmy sobie, gdzie ta Malacja jest. Pamiętasz, Michale, jak to się sprawdzało?
1: Nie pamiętam.
0: Find.
1: Okej, find Malacja.
0: I powiedz, czy mam rację.
1: Sektor pierwszy, tak, The Human Star System, okej. Czyli hyper jedynka.
0: A my teraz z Michałem wam coś pokażę. O, Michale, teraz jest istotna rzecz.
1: Tak?
0: Ty zademonstruj menu treningu. Co tam masz? Train.
1: Moja przeglądarka nie działa tu. No i w sumie nic dziwnego, bo przed momentem pojawił się komunikat, że straciłem kontakt z siecią.
0: Dokładnie, dlatego na razie tego nie sprawdzimy, ale to jest bardzo taka ciekawa funkcja.
1: Jak dolecimy, to całkiem możliwe, że sprawdzimy.
0: Dokładnie. Uważam, że jeszcze po kosmosie żeśmy w Tyflo Podcaście nie latali.
1: Nie, w Tyflo Podcaście nie lataliśmy po kosmosie, a przynajmniej nie przypominam sobie tego. Być może jakąś grę kosmiczną kiedyś ktoś prezentował. Natomiast rzeczywiście no, ten mód jest rozbudowany. Jest bardzo rozbudowany, jest tu wiele różnych poleceń i trochę mnie też nie dziwi na przykład to, jak Patryk pyta o różne rzeczy, dlaczego tak, skąd to się bierze. No tak naprawdę to po prostu podejrzewam, że jeżeli chcielibyście się zagłębić w ten świat, jeżeli on będzie dla was interesujący, no to trzeba będzie jednak skorzystać z pomocy i poczytać.
0: Oczywiście, albo po prostu podpytać graczy, bo co ciekawe i gracze, i administratorzy nawet są bardzo nam przychylni i nam pomagają chętnie.
1: Dobrze, to ja w tym momencie chyba już dolecieliśmy, więc...
0: Nie, jeszcze panie, lecimy sobie,
1: jeszcze
0: jak miło.
1: Dobrze, siu, pewnie... Nie działa.
0: Minutka,
1: nie działa moja przeglądarka.
0: No tak, niestety przeglądarka powiedziała out i nic dziwnego.
1: No, jest poza zasięgiem.
0: Więc na razie przedostajemy się przez odmęty kosmosu.
1: Tak jest. W międzyczasie zobaczę może, czy ktoś do nas coś ciekawego napisał. Skoro tak sobie lecimy i podróżujemy, mamy kilka wypowiedzi.
0: O to warto na nie poodpowiadać w takim bądź razie.
1: Dobrze, mamy tak, mamy tutaj takie wypowiedzi. Mamy od Rafała na przykład taką wypowiedź. Fabuła Prometeusa podobno kończy się z tego, co pytałem od adminów. Oczywiście w cudzysłowie wielką walką flot kosmicznych z Loritanami. Następna wypowiedź od Pauliny. Wreszcie mogę sobie uporządkować wiedzę na temat tej gry. Zaczęłam w to grać z kolegą, ale później z powodu braku mojej aktywności moja postać została usunięta. Mam nadzieję, że po obejrzeniu tego odcinka będę mogła w pełni korzystać z gry. No raczej nie.
0: Chociaż że większość rzeczy tutaj pokażemy to, co się da.
1: Tak, Rafał znowu do nas pisze, bo tutaj trzeba uważać, bo są kanały in character i out of character, czyli chyba dotyczy kwestii komunikacyjnych.
0: Tak.
1: Warden Dażywrzask. Cześć wam. Pomijając to, że ten Prometeusz jest po angielsku, bo zawsze można sobie wtyczką tłumaczącą wspomóc, to, że jest bardzo skomplikowana ta gra. Musimy komendy wpisywać jak w terminalu. Jak dla mnie to za skomplikowane. No, na tym polegają mudy.
0: Oj tak, o, widać, że gracze tutaj
1: latają.
0: Eradicator przyleciał.
1: Ja powiem więcej do naszego słuchacza, że kiedyś to nawet tych dźwięków nie było w mudach. Kiedyś były po prostu, tak jak mówiliśmy na samym początku, kiedyś to tak naprawdę siłą tej gry była nasza wyobraźnia. Musieliśmy sobie wszystko zwizualizować. To, że uruchamiał się na przykład, no nie wiem, statek kosmiczny, to nie było żadnego dźwięku, który by to sygnalizował. Po prostu my sobie te hałasujące silniki musieliśmy wyobrażać. A teraz i tak już jest lepiej.
0: Oj, dużo, dużo lepiej. To po prostu, mnie się wydaje, że te dźwięki to są zrewolucjonizowały dużo w tych mudach.
1: Mam już, bo już wylądowałem, tak. Czy właśnie jestem w zasięgu sieci i mogę sobie wybrać coś do trenowania.
0: Tak. Ale tutaj jest i tak czy tak dobrze, bo mamy te różne menu pomocnicze, gdzie nie musimy się kopać z komendami, zauważyliście.
1: Tak, bo na przykład tu mam jakieś menu składające się z kilkunastu pozycji i mogę na przykład trenować kopanie, odradzanie się, leczenie się, gotowanie. Co tu jest jeszcze z takich rzeczy? Odzyskiwanie jakichś sił po strzale. Nauczanie mogę nawet trenować. I dużo różnych innych tu jest pozycji.
0: To
1: co na przykład radziłbyś mi trenować?
0: Ja? No, ja bym zaczął od jedynki. Po co
1: gotowanko.
0: Dobrze. No to gotowanko.
1: A nie, buttering. Buttering to było co?
0: Też już mi to umknęło. Co to było?
1: Dobra, to jest gotowanie, bo to wiadomo, co to jest.
0: U mnie, jak zrobię train, to już jest coś takiego.
1: Ojej.
0: Ale learn from Mitzhael.
1: Tylko jedna rzecz. Takie trenowanie kosztuje, bo dostałem pytanie, czy chcę zapłacić za to. No to
0: opisuję,
1: że tak. Okej, no i teraz przez 12 sekund będę się uczył.
0: Michale, ja mogę ciebie pouczyć Teach. to Michal Dziwisz. Aha, dobra. To Michal Dziwisz Kickking. No niestety, nie mogę. Jest uczenie, ale nie mogę, bo learn from to jest ucz. Tichto. Że co? Tichto? No to...
2: No nie mogę.
1: No, bo może po prostu nie wiesz, jak tego uczyć, bo może, wiesz, uczenie, a nauczanie to są zupełnie dwie metody. To, że ktoś coś umie, to nie znaczy, że potrafi tego uczyć.
0: O, właśnie.

0: Udało ci się!
1: Ale ja mógłbym znowu?
2: Ojej, no... Brzydko się bawimy.
1: Oj, brzydko, rzeczywiście. Ale na przykład tutaj są emotki fajne, też dźwiękowe. Uwaga, na przykład... Uwaga, kraj.
2: Oj,
1: ale... Na przykład...
2: Gwizdanie, możemy... tak?
1: Tak, ale śmiech, jakby było śmianie się w... O! Laug!
2: Tak.
1: Właśnie. Ale jest komenda, jakbyś Michale zrobił komenda fight Michael, to moglibyśmy ze sobą walczyć wręcz, ale myślę, lepiej nie pokazywać tego słuchaczom. Dobra, Sublight, nie Sublight, zapominam, że to jest jeszcze pierwszy stateczek, literka M i do Malacji, panie, się kierujemy.
2: Ale to już chyba my jesteśmy w Malacji, czy jeszcze nie?
1: Nie, my jesteśmy przed, praktycznie jesteśmy przy wyskoku z planety, tego...
2: M. Dobra, to co my tu mamy? Czyli trójka.
1: Tak.
2: Dobrze. Okej, bo cały czas zapominam, że te sektory to składają się tak naprawdę dopiero z planet różnych. I to, że jestem przy pierwszym sektorze, no to tu jest ileś tych różnych planet.
1: A, bo to znaczy, że... O, ale tego nie było.
2: Czy chce wskoczyć na orbitę? No to wybieram, że oczywiście chce.
1: Tak, ale tutaj dodali coś nowego, dlatego że tego nie było. My nie widzieliśmy, że sobie jakiś tam ktoś zbiera śmieci. Tego nie było. To dodali.
2: No dokładnie. To co teraz? Land?
1: Land.
2: Oczywiście, że chcę poprosić o pozwolenie.
1: Na jedynkę zaznaczyłeś tam?
2: Tak. Na razie jeszcze nigdzie, bo teraz muszę dopiero sprawdzić. Wyświetliły mi się różne pozycje i teraz zobaczymy, ale tak naprawdę to jest tak, platforma dokująca, a drugie to jest jakieś miejsce w pobliżu głównej drogi, ale to chyba jednak docking.
1: Nie, platforma dokująca.
2: Tak, docking platform, czyli jedynka.
1: I teraz możesz ja włączę specjalnie tłumaczenie. Transfer, czyli możesz uzyskać coś z tych swoich dochodów.
2: Dobrze, to wpisujemy transfer.
3: Uchap kilka głośnych UBE, gdy automatyczne drony usuwają ładunek z magazynu.
1: Nawet jest oprawa dźwiękowa.
2: Dostałem coś.
1: No tak, a to coś to pewnie są kredyty.
2: I punkty.
1: Ile ich?
2: I punkty.
1: O, i teraz jest to. Komenda Goal, panie. Goal, zobacz, co się stanie. Ta komenda podnosi nam status. I zobacz, czy możesz.
2: Nie, bo muszę jeszcze uzyskać 100 ileś tam punktów, żeby podnieść swój status. Na razie cały czas jestem na statusie pierwszym.
1: Okej, a to teraz. Jak chcesz, to możesz zostawić statek włączony, a jak nie, to możesz zrobić power i sprowadzić go do garażu, bo jak na razie nam się nie przyda.
2: No to wyłączamy, oszczędzajmy silniki. Power? Nie.
1: Power? Dobra, my teraz w ogóle pokazujemy, jak zacząć w ogóle w tym modzie, naprawdę.
2: To warto mieć to na uwadze.
1: Będzie potem coś dla zaawansowanych, żeby potem ci co troszeczkę już ten pomyślą sobie, może trochę coś więcej. To będzie trochę hardkoru, ale to spokojnie. Wychodzimy sobie teraz, czyli ja teraz robię hold Michal.
2: Teraz to od razu powiem. Ja dostałem informację, że ja będę podążał za tobą.
1: Dokładnie.
2: Prowadź.
1: Ale my teraz sobie stoimy w garażu.

0: Otwieramy włas. I teraz idziemy. Val Remo te deliver przez V. I teraz coś zobaczymy. Czy dobrze pamiętam? Dobra, teraz Michale, żebyś mógł sobie bardzo szybko status podnieść na początku,
1: no.
0: Piszemy request. Request, czyli
1: tak,
0: to jest prośba. O paczkę. Mhm. Czyli to są w tych punktach paczkowych, w tych punktach różnych, na przykład pasażerskich, to request.
1: Tak, i jest prośba, czy, to znaczy wpisałem to request i teraz dostałem pytanie, czy ja chcę po prostu właśnie poprosić o tę paczkę. No to wybieram, że yes.
0: Drony biegną po paczkę dla Michała. I co ci przyniosły?
1: Już mówię. Toy Delivery Section i Rockford. Jest na Rockford. Gdzie jest Rockford?
0: I to jest to. To jest...
1: Czyli bawimy się w
0: planeta. Oczywiście. To jest planeta, którą właśnie chciałem to pokazać, bo to nie jest takie oczywiste, żeby do niej dotrzeć. My możemy oczywiście stateczkiem, czyli Hyper Rockford, albo Rock, ale my troszeczkę zaszalejemy teraz.
1: Cóż takiego zrobimy?
0: Musimy dojść do landowiska. I teraz, Michale, ja ciebie porzucam na chwilę. I teraz wpisz teleport spacja Rock.
1: Teleport Rock, no to lecimy. Na razie jest cisza. Na razie nic się nie wydarzy.
0: Ja na razie patrzę u siebie. Ale powiem tak. Zablokowali tą możliwość. Dlaczego? Ponieważ kiedyś gracze bardzo lubili sobie teleportować się tam i oddawać przesyłki czym prędzej, a potem czekali Bóg wie ile za paczką. Dlatego, Michale, niestety musimy skorzystać ze stateczku.
1: No dobrze, no
0: ale nie ma problemu, bo... Ale my coś z Michałem wam jeszcze pokażemy, ale tą paczuszkę najpierw myślę dostarczmy.
1: No właśnie. Czyli no to... dobrze, czyli teraz najpierw muszę się dostać do statku.
0: Ależ nie ma najmniejszego problemu na razie, nie musisz... Obejrz sobie tego pod komendą map. Co to jest za machina? Możesz go opisać.
1: Poczekaj.
0: Ile on ma pomieszczeń w ogóle? To ja wam pokażę. Mapping Alonso de Frontline Dominator Marto, Ilot Marto, Control Room Marto, Mine Marto, Mapon Station 1 Marto, Mapon Station 2 Marto, Mapon Station 3 Marto, Mapon Station 4 Marto, Mapon Station 5 Marto. Ale co to w ogóle w tym momencie jest? No, to jest mój...
1: Statek.
0: Statek, który jest, no, Michale, jak patrzysz...
1: Zdecydowanie większy.
0: Na końcu możesz zobaczyć, ile on ma pomieszczeń.
2: A total of 17, total of 17 rooms.
0: A total of 17 rooms.
1: No więc rzeczywiście jest spory. I pewnie szybszy niż mój.
0: Zgadza się. Dlatego... Ale ja nie mogę ciebie do niego zautoryzować. I teraz albo Michale, pokaż, bo ja, chcesz zapilotować ten szybszy statek?
1: Mogę spróbować.
0: Dobra, no to power.
1: Power, no to wpisujemy. Ale nie możesz mnie zautoryzować do niego?
0: Nie mogę, dlatego że masz za niski status do niego.
1: Ale to co, uda mi się?
0: Oczywiście. Pilotować ci się uda, ale nie uda ci się go, że tak powiem, wsiąść do niego bez problemu.
1: Aha, no to okej, czyli ty polecisz, ale ja mam tę paczkę.
0: Dokładnie.
1: No więc nie ma to chyba sensu.
0: Ależ oczywiście, że sens jest, bo my teraz tym stateczkiem polecimy jak najszybciej na Rockford.
1: Okej, tylko no powiedziałeś, że nie mogę do niego wejść, ale ja chyba w nim już jestem.
0: A tak, bo teraz już zdradzę tam tajemnicę. No. Zrobiliśmy ten sam manewr, co Michale był przy twoim statku, pamiętasz?
1: Aha.
0: Czyli ty mnie dodałeś do grupy, wprowadziłeś mnie na statek i wtedy mnie zautoryzowałeś.
1: Jasne, no to już...
0: A to działa tylko przy statkach, gdzie na przykład jest statek przy naszym statusie. Jeżeli to nie nasz status, to nas nie zautoryzuje.
1: To nie zadziała. Dobrze, odbierzmy telefon, bo Patryk jest z nami ponownie. Patryku, jakie tym razem masz pytanie?
3: No, bo trochę z tą teleportacją mi tak się lampka zaświeciła. Trochę mi się to wydaje nieuczciwe w ogóle, że jest ta komenda, dlatego że no, można się tak teleportować po prostu, a to psuje całą przyjemność, bo chyba cała przyjemność jest po prostu w tym lataniu, tym statkiem.
1: Ale jak widzisz, nie wszędzie można.
0: Bo jednak wyłączyli do Rockfordu. Jak to działa? No to Michale...
3: Ale czy to działa tak, że ten teleport działa faktycznie od początku i to... I on ma jakiś zasięg, ten teleport, czy to trzeba...
0: Nie, ty możesz się w nim teleportować praktycznie wszędzie, oprócz Rockfordu.
3: To takie do końca jest mało uczciwe jednak, że...
0: Znaczy czasami, jeżeli jest to wygodne, jeżeli na przykład gdzieś zostawiłeś swój statek i nie masz statku, to nie musisz prosić graczy, żeby ciebie zawieźli, tylko wtedy teleport i przenosisz się tam, gdzie ukryłeś swój statek. A to da się bardzo łatwo sprawdzić.
3: Ja mogę się teleportować między planetami, no to co po co mi ten statek? No to przecież skoro ja mogę między planetami...
1: Chociażby do zbierania śmieci.
0: Tak, albo do szukania opuszczonych wraków, albo na przykład łowienia reliktów.
1: Poza granie sektorem. Polega tylko na tym, że poruszasz się tym statkiem, ale tym statkiem robisz różne rzeczy.
0: Więc dlatego tutaj są różne statki. Ja mam praktycznie po każdym z każdej grupy, czyli mam statek, który rozwierca asteroidy, statek, który holuje asteroidy, dlatego do takiego statku, który zautoryzuje Michała, żeby Michał to zrobił, żeby po prostu zademonstrował, jak holowanie asteroid wygląda. Także, że tutaj każdy, albo na przykład jest statek do łowienia gazów z atmosfery, po prostu tych aktywności jest za pomocą statków sporo.
3: Bo ja myślałem, że właśnie ten teleport to działa taki po prostu... To taki cheat trochę, że po prostu nie chce mi się czekać, aż statek
0: Nie, na szczęście to nie tak działa, także spoko.
3: Czyli między galaktykami ten teleport nie działa, on po prostu
1: Nawet gdyby działał, to wiesz, bez statków i bez korzystania ze statków to niewiele w tej grze tak naprawdę zrobisz. Bo co z tego, że możesz przemieszczać się z miejsca na miejsce, skoro na przykład, nie masz tam statku, którym możesz gdzieś polecieć i coś konkretnego zrobić. No teleportem na przykład nie wydobędziesz jakichś minerałów z planety, albo nie pozbierasz śmieci, albo innych rzeczy nie
0: zrobisz. Albo nie powalczysz sobie, bo przecież walka tutaj jest tylko na statkach.
3: Okej, dobra, to już zrozumiałem.
1: Okej.
0: Dobrze, ale dobrze, że pytasz, Patryku, fajnie. Tak. To jest ważne.
1: Dobrze.
0: Ja super.
1: To co, to my gramy dalej, a tobie dziękujemy za telefon.
0: Bo my chcemy dzisiaj pokazać możliwie jak najwięcej takich kwiatków, dlatego że to są to jest po prostu my, że tak powiem, jak się umawialiśmy na tą audycję, to wiedzieliśmy, że materiał będzie obszerny.
1: Tak, materiał jest obszerny. No też oczywiście nie będziemy pokazywać wam wszystkiego, bo to też nie ma sensu, ale przynajmniej żeby was jakoś zaciekawić tym, jak właściwie ta gra działa. Dobrze,
0: dlatego
1: Michale,
0: pokazujemy
1: to co?
0: Po chwili każdą aktywność.
1: To co?
0: Myślę, że Vartor Maindek, dobra. No to Michale, odpalaj.
1: Dobra, czyli power. Dobrze, bo tu coś mi się tu za... O, już wiem, co się stało. To odpalamy power. A dlaczego Nie rozumiem. A? I don't understand that.
0: Moment. O, ja mogłem, a bo jednak chyba musisz, już wiem, żeby pilotować, żeby, a teraz daj jeszcze raz power, a co tam, daj jeszcze raz powera.
1: Nie rozumiem tego, nie.
0: Nie da się, dobra, nie. Dobra, czyli jednak musisz być albo w załodze, albo zautoryzowany.
1: A ale możesz mnie podwieźć.
0: Out, uwaga. At owner. Niestety nie mogę tego zrobić, ale Michale, mogę ci zrobić coś takiego. Crew, czyli komenda krew służy.
1: Członek crew. Załogi.
0: Tak. Ja wiem, że Michał ma doświadczenie w, że tak powiem, wiedzy o statkach kosmicznych, wiem, ale też nie zadziała.
1: Nie.
0: Dlatego niestety, bo masz za niziutki status, więc dlatego ten stateczek będzie dla ciebie stateczkiem pasażerskim.
1: No to...
0: O, a wpisz chociaż komendę canon, can. Da się? Zadźwięczało ci tak charakterystycznie, tak trrrt. Tak jak u mnie, o. O, usłyszałeś? Deveapon set apoveret up.
1: Dokładnie.
0: Canon. Ue, no to dobra, no to walkę pokażemy, super. Bo już się przestraszyłem. Hyperrock. O! Patrzcie, jak mój to po prostu właśnie wskoczył 9 sekund i wyskoczył.
1: I co, już jesteśmy na miejscu?
0: No, za 2 sekundy może będziemy już. O, już jesteśmy. Ale teraz, Michale, pokażemy jeszcze, jak wygląda salvaging na takim potworze, można powiedzieć. To teraz...
1: Ciekawe, czy ja mogę wpisać?
0: Oczywiście.
1: Tak.
0: Ale, a daj teraz sub.
1: Ale czekaj, muszę coś chyba wybrać, czy nie?
0: Nie. Musisz wybrać, ale to z menu, które ci wyskoczy. Sublight.
1: Sub.
0: Enter.
1: Nie rozumiem.
0: Możesz?
1: Nie.
0: Sub. Powinno być sub. Aha. Dobra, no to ja muszę. I patrzcie, co można zrobić, jeżeli ma się taki szybszy statek, już ten nowocześniejszy. Piąteczka. I już jesteśmy przy chmurze śmieci. I teraz daj sal. I patrzcie, co się stanie.
1: No to próbujemy.
0: I co o tym sądzisz?
1: Że szybko zbiera śmieci.
0: Tak. I zobacz, że robi to automatycznie. O, i skończyło. Completely salvaging.
1: Czyli w całości.
0: Ogromną chmurę śmieci zebrało. I teraz o co chodzi? Tutaj teraz sub i wybieramy Rockford Planet. Wbijamy właśnie na orbitę. Ja mam akurat ustawione automatyczne lądowanie, muszę to sobie wyłączyć, bo to takie troszeczkę... Fajne jest to, ale... Dobra.
1: No, wylądowaliśmy.
0: Nasz Wartor osiadł na Rockfordzie. I teraz... I mówisz, że co to za przesyłka? Toys,
1: tak.
0: I tu na Rockfordzie robimy coś takiego. Walk Toys. Momencik, map. Michale, wpisz map i powiedz, gdzie
1: już
0: my mamy
1: proszę
0: iść.
1: Proszę bardzo, już to sprawdzamy. Map. Czy chcę zobaczyć wszystkie? Tak. Dobrze. Toy Delivery Section.
0: Aha.
1: Czyli toy, nie toys, pewnie.
0: Walk toy. Teraz...
2: Michał Bisiska, Ezekiel Cecilio, Jobil Lebel, Ezekiel Cecilio, Iskra, Zepping. Jobil Lebel, Ematet, Fogiok, Hlding, Bingding, Demuch, Ebet, Toyskera, Just.
0: O, momencik. Coś tu stoi.
2: Zostaniesz sobie cię wynagrodzony za pomoc w dostarcie lub ufak potrzebny w zamawek. Po prostu umieść je w skrzyni z zamawkami.
0: Zgadza się.
2: Dobrze, więc...
0: Place toy inbox albo in chest. Albo place toy. Place toy.
1: Place toy, dobrze.
0: I powiedz, co się stanie.
1: Dostałem 30 milionów, zdaje się.
0: A, widzisz, kredytów. A ile punktów?
1: Punktów nie dostałem chyba w ogóle, ale sprawdzę.
0: Powinny być.
1: Jaka to była komenda?
0: Nic, kontrol tab, żeby sprawdzić, ile ci przyszło punktów.
1: 4000 czy 4 miliony punktów. Tak.
0: 4000, brawo. I teraz, Michale, zademonstruj, jak wygląda podnoszenie statusu, bo teraz
1: właśnie
0: ten status
1: o to mi chodziło, jaka to była komenda.
0: Goal.
1: Dobrze. Mogę podnieść swój status, czy chcę. Teraz jest pytanie, więc zgadzam się na to. Wybieram yes. I podniosłem swój status z jedynki, i wyobraźcie sobie, od razu do siódemki.
0: A, no i widzicie, to się opłaca. I teraz Michał może wykonywać dużo więcej rzeczy, bo może teraz na tym statusie i teraz Michale zademonstrujemy to, tylko pytanko, czy ty chcesz ten help zademonstrować, czy ja, czyli help activities.
1: Ktoś, natomiast co ciekawe, odzywa się do mnie ktoś, kto chce nawiązać ze mną rozmowę jakąś prywatną, ale to może na chwilę obecną nie, bo zobacz.
0: To znak tego, że masz komunikator przy sobie,
1: no
0: także...
1: No właśnie.
0: A to pozwól na to, bo to się przydaje.
1: Okej, no to w porządku.
0: Ja teraz też zobaczę, jak to się... Ja akurat to zapomniałem, jak się... Link, aha, wiem,
1: bo ty mi komunikator dałeś.
0: Bo ja, Michale, tobie oddałem komunikator, dobra, teraz już wiem, ale to tobie się przyda on chwilowo bardziej, więc teraz musimy iść walk and entrant. A to ja teraz zademonstruję ten help z aktywnościami.
1: Dobrze.
0: Activity.
2: Shopping help on activity status.
0: I to nie activity jest, tylko activity. Debris salvaging. Michale, przyjemne zajęcie, prawda?
1: To robiłeś. Bardzo przyjemne.
0: Następne, co możesz robić na pierwszym statusie? Artifact hunting is company, czyli ze mną.
1: Tak.
0: Jeszcze nie łowiliśmy artefaktów, a spokojnie, broń będzie trzeba ci kupić.
2: Missions,
1: czyli misje.
2: Starship building, status 1.
1: Budowa statku.
2: Delivery jest, status 1.
1: Dostarczanie, no, co zresztą tak. Udało się.
2: Passenger transport, status 1.
1: Przewóz pasażerów.
2: Animal hunting, status 1.
1: Łowienie zwierząt.
2: Herbicolesting, status 1.
1: Zbieranie.
0: Jagód. Ale to w zasadzie nie daje nam nic ani do statusu, ani żadnych kredytków, więc to takie jest hobbystyczne bardziej. Ale oczywiście animal to hunting. Poprzednie, animal hunting, on to nam nic nie daje do statusu, ale za to jest potężna żyła kredytów.
1: No widzisz.
2: Tailoring, status 1.
0: Tailoring, czyli szycie.
2: Trash collecting, status 2.
0: Trash collecting, czyli zbieranie śmieci jakby z asteroidy.
2: Asteroid howling, status 3.
0: O, to jest fajne. Asteroid howling, czyli holowanie asteroid.
2: Planetary mining, status 4.
0: O, to jest przyjemne. Górnictwo planetarne. Czyli to polega na tym, że kupujemy taki specjalny wehikuł i... kopiemy minerały.
2: Asteroid mining, status 4. Planetary Mining, Asteroid Mining, Status 4. Planetary Mining,
0: Status 4. Planetary Mining, to nawet dobrze było o tym poczytać, bo to jest chyba coś nowego
2: nawet.
0: O, Combat Vehicle, to jest fajne. Czyli to są takie te wehikuły, takie te, co się tak fajnie, wozy bojowe.
2: Aha.
0: O, ty Michale, już możesz sam polować na artefakty.
1: Artefakty, a to było chyba na pierwszym, że z kimś, tak?
0: Tak, tak, dokładnie. Teraz samemu.
2: Shipwreck grabbing, status 8.
0: Shipwreck grabbing.
1: Grabowanie jakichś wraków.
0: Oj, tak, czyli do tego już ci stateczek będzie potrzebny.
1: Ja myślę, Michale, że możemy, bo tu no, w tym momencie przeglądamy sobie tę listę, ale ja tak sobie myślę, że możemy jeszcze coś pokazać.
0: Ależ oczywiście.
1: Z takich może nieco bardziej zaawansowanych rzeczy, bo tak naprawdę no, my jesteśmy już dość długo z tą naszą audycją.
0: Ale jak widzicie, o, to jest fajne. Star Researching, to jest na setny status.
1: A ty, który masz status?
0: To teraz myślę, że pokażemy może to, na co nasi słuchacze czekają najbardziej, czyli walkę.
1: Okej.
0: Albo z takich zaawansowanych rzeczy, to rzeczywiście to łowienie reliktów jest bardzo fajne, tylko my sobie musimy wyruszyć po prostu poza system. To jest, ja bardzo lubię te walki poza systemem. Entrance. Ale teraz, Michale, muszę ciebie nauczyć kilku komend nowych.
1: Dobrze.
0: Piercing, to znaczy, czyli działka przeciwpancerne. RLR, przepraszam, można się za język połamać. LRL.
1: LRL, dobrze. Ale on tego nie rozumie.
0: No nie, na razie nie. To dobrze by było, żebyś je sobie zapamiętał, na razie możesz je skopiować. Lasers. I torp, ty orypy.
1: Okej, okay, czyli pierce,
0: tak,
1: pierce, LRR, tak. LRL i torp.
0: Musisz X dodawać, RLL X i torp X.
1: Zawsze
0: X, bo to chodzi o to, żeby w loritanów walić.
1: Dobrze.
0: I lasers jeszcze, lasery są, laser.
1: RLL X i torp przez P.
0: Tak, LRL X. Torp
1: ale X pier... ze spacją, X... czy...
0: Nie, tak, ze spacją. Torp, spacja, X, pier, bez niczego, can jeszcze, can są, działka, canons.
1: Czyli can jeszcze, can. Dobrze. Tak. I teraz walka, tak?
0: No tak, teraz walka, albo jeszcze jakieś połowienie czegoś, czemu by nie? Ale najpierw myślę, że to, co na co wszyscy czekają. Czyli, że tak powiem, uśmiercimy trochę tych Loritans, co?
1: Czemu nie?
0: Enter, to... wchodzimy na statek. Ale pytam go, Michale, czy robimy sobie jakąś misję, czy lecimy poza system trochę ich powyławiać?
1: Wiesz co, ciężko mi na to pytanie odpowiedzieć w jaki sposób sensowny, bo nie wiem naprawdę, czym się jedno od drugiego będzie różnić.
0: Jedno od drugiego różni się tym, że możemy po prostu zdobywać jeszcze punkty do statusu za wykonanie misji. A na przykład poza system, jak sobie wylecimy, to zdobywamy punkty do statusu za tylko same zestrzelenia.
1: Zróbmy może coś, co jest prostsze.
0: To na misję, dobra. Lepiej na misję, weźmiemy sobie najprostszą misję.
1: Odlatujemy. No i teraz ruszyliśmy, jak rozumiem.
0: Dokładnie, żeśmy właśnie ruszyli i idziemy teraz na sektor 15. Musiałem tylko zobaczyć, czy mam na odpowiednim okienku. Hyper 15. Dobra,
1: lecimy.
0: O, nawet już jesteśmy. Bardzo szybko, także sublight teraz. Jak widzicie, jest ich od groma.
1: A Mission Stargate to nie będzie coś właśnie z misją?
0: Tak, tak, ale to za moment. Musimy na command base przylecieć. Dzisiaj tu byliśmy, nie dalej.
1: I mogliśmy lądować na trójce.
0: Tak, dlatego też i tutaj wylądujemy. Częsiemy się w posadach.
1: Dobrze, ale co właściwie zrobiłeś?
0: Ja zrobiłem Valk Missions, ale to nie ta planeta. Musimy wnieść się w górę i wylądować na drugiej, na tej UTF, Patrol Base. Tam będzie. Jak widzicie, tego jest czasami tyle, że możecie można się pogubić. Jesteśmy na Patrol Base. I teraz piszemy, a to co widzieliśmy wcześniej na tym Command, UTF Command, to były misje dla wehikułów bojowych, chyba na 5 statusie albo na 6 można je wykonywać, te misje.
1: Okej, ale jak rozumiem, no my potrzebujemy teraz czegoś innego.
0: Zgadza się. Teraz ja muszę przydzielić misję jako kapitan. No i mamy misję. No. Pouczymy się strzelać, Michale, i bierzemy coś poważniejszego.
2: Dobrze.
0: I tutaj jest Mission Stargate. I nawet, Michale, ty mógłbyś tym swoim malutkim stateczkiem wybrać się tu na misję, ale mnie się, nawet na te treningowe, ale mnie się wydaje, że stateczek bez napędu sublight, bez lepszych tarcz i to taki na misję według mnie jest niekoniecznie.
1: No dobrze, to...
0: I teraz patrzcie, musimy...
1: Co teraz robimy?
0: ...przygotować, czyli wcisk... O, dobra, a może Michale ci się uda, wpisz red.
1: Już, Enter. Już wpisuję, tylko przełączę się na musza. Red.
0: O, widzicie? I teraz daj coś takiego, LBF i Enter.
1: LBF.
0: I teraz Michał włączył takie płyty, które częściowo nas chronią przed wrogiem, ale tylko częściowo.
1: Czy jakieś osłony?
0: Tak, ale żebyśmy byli jeszcze bardziej chronieni. Shield. Shield. Trzeba
1: tak jest,
0: opisać.
1: Już wpisuję. I tu mam tak naprawdę tylko jedynkę do wpisania, aktywacja, bo muszę to jeszcze jakby potwierdzić.
0: Tak, na razie, bo potem będzie nawet ładowanie tarcz.
1: I osłony, tarcze zostały zaktywowane.
0: Więc pokażemy wam, jak się go naprawia. O, Michale, a wpisz repair?
1: O, to ciekawe, czy będę w stanie.
0: Sensors.
1: I teraz mam tu dwa parametry. Komponent, czyli co mam naprawić i przez ile dronów.
0: O tak, to piszemy repair spacjaco sensors i przez wszystkie drony.
1: Czyli all, tak?
0: All. I teraz wpisz RT. Powiedz, ile do końca, do naprawy?
1: Już mówię. Wyskoczyło mi no repairs in progress.
0: O, no to zrobiło. Także widzicie, tak to... Ale ja tutaj popatrzę. O, repair sense.
2: Jeden drone repairing bez sensor. Jeden drone repairing bez sensor. Jeden drone repairing bez sensor.
0: Dzień wysyłania dronów na bój.
2: Standard repair drone same busy repairing.
0: O, słyszycie te dźwięki?
1: Naprawiają się.
2: Sensor 53
0: sekundy. 53 sekundy. Ale my w międzyczasie sobie wskoczymy w Gwiezdne Wrota. Czyli słuchaj. Mission Stargate, Enter.

0: wiemy 13 sekund do naprawy, ale my możemy w międzyczasie teraz do tych gwiezdnych wrót, czyli Michale, wpisz SG, SG.
1: Dobrze, wpisuję.
0: I nic. O, idziemy.
1: Chyba teraz się coś zadziało.
0: Oho,
1: wykryto
0: znalazł.
1: Jakieś obce cywilizacje.
0: Zgadza się. I teraz to, że to jest misja treningowa, to ja sobie pozwolę, Michale, nie strzelać. One są jako mięso armatnie. I teraz, Michale, wybierz sobie którą zwierzyczkę, idź sobie walk weapon, żebyśmy nie strzelali z tego samego, z tych samych działek, także walk weapon.
1: No to wybieram sobie na przykład piątkę.
0: No i bardzo dobrze. Jak coś, to sygnalizuj, jakich działek nie ma, bo wiem, że montowałem wszystkie, ale mogą być takie, których nie ma. Dobra. I teraz AIM, AIM, spacja X.
1: AIM X. Okej, okay, będę atakował tego Loritana.
0: Dobrze. No to teraz CAN.
1: No to.
0: Brawo! Słyszycie? Michał puścił pierwszą rakietę.
1: No to zobaczymy.
0: Znaczy pierwszy strzał już działa. O,
1: czy ja na coś jeszcze powinienem czekać teraz?
0: Nie, nie, nie, o nie, w żadnym wypadku. Laser teraz. RRL, LRLX. Musisz teraz takie zmasowane ataki. CM spacja X, to są torpedy.
1: Dobra, laser się naładować musi.
0: A to nie, to nawet na to nie patrzeć. CM spacja X.
1: Dobra.
0: Brawo. I Pierre. Brawo. I takie seryjki. To mam mniej więcej, to ja teraz pokażę, jak to dobrze byłoby, żeby to wyglądało, ale to spokojnie. Będziemy do tego dochodzić. O, ja sobie zrobię AIMX. Dobra. Ale ty tam naparzaj. O, wysadziłeś go, ładnie.
1: O, dobra. Udało się.
0: AIMX. I teraz robisz takie seryjki. Torp, Pierre, Can, CMX. Po prostu... Na razie to tak na spokojnie, gdy polecimy na te atakujące, to wtedy będzie troszeczkę bardziej, wiesz, żwawo.
1: No tu na razie to nie bardzo mogę tym...
0: przycelować?
1: Tak.
0: A to musisz go na nowo namierzyć, AIMX.
1: To, że te koordynaty są aktualnie zablokowane.
0: Aha. Namierzaj go. AIM spacja X.
1: Są już zablokowane te koordynaty.
0: Dobra, no to znak tego, że możesz łomotać i seryjki, i lasery, i tak po kolei. Wal w niego czym prędzej. Laser, torpedy, CMX, torp, LRLX, CMX, torp, Pierre. Can. I Florida Nafta z Kandroid 84142 has inwestroje. Mistrzom komplele 5-4 minute sam 6 sekund. Uuu, słyszysz, co się teraz wydarzyło? Tego nie było.
1: Tego nie było, a muzyczka się pojawiła.
0: Tak, a muzyczki nigdy nie było, więc jak widzicie, ten pakiet się ubogaca.
1: Chyba nam się udało coś wygrać.
0: Oczywiście, ale teraz jeszcze możemy sobie to wysalwagować. Samadink from Asmatek Pistlow.
2: Masz mapę blisko.
0: Hyper 15.
2: Klasę stampy, prepping, hyperpance, to set 111, central command.
0: Teraz będziemy wychodzić bez routa.
2: Nothing, hyperpance, command, dispatch, has lost contact, please don't move, and your network.
1: Okej, czyli teraz co? Czyli teraz wracamy?
0: Tak, wracamy do naszej planety zadań.
1: Okej, czyli tu pokazaliśmy, jak się walczy. Mniej więcej oczywiście, bo to wiadomo, że to była taka najłatwiejsza misja. Czy my po walce zakończonej musimy coś jeszcze zrobić, żeby tę misję zakończyć?
0: Tak, musimy wylądować bezpiecznie na tej planecie, bo inaczej nam
1: nie zaliczy
0: w pełni. Ja na razie wyłączę nasze działka, czyli green. Karcie potrzebują i żeby wylądować, wyłączać
2: naszej
0: bazie. O, ile dostałeś, Michale, do statusu? Bo ja 15 tysięcy.
1: Już sprawdzam. 223,72.
0: Ale to punktów czy kredytków?
1: Punktów.
0: Punktów. To ładnie. Także teraz goal, czyli znowu możesz sobie status.
1: Może
0: podnieść.
1: Status się uda podnieść, tak, to już sprawdzam.
0: Ja nie mogę.
1: Nie. Żeby mógł podnieść status, potrzeba mi jeszcze tam ponad 300 punktów.
0: A, widzisz.
1: Dobrze, Michale, bo ja myślę, że możemy jeszcze ewentualnie pokazać jakąś jedną rzecz, o której ty mówiłeś, jakieś wydobywanie, tak, czegoś z tych planet. I myślę, że możemy zakończyć tę naszą audycję na tym, bo tak naprawdę to możemy pokazywać jeszcze i bardzo długo możliwości
0: ojejku
1: tej gry, ale myślę, że też nie ma to sensu, żeby...
0: To zrobimy coś takiego. Znaczy wydobywanie też, ale jeszcze myślę, że zademonstrujemy holowanie.
1: Dobrze.
0: Tylko tyle, że mam troszeczkę, bo ja mógłbym tobie powiedzieć, żebyś ty sobie kupił sam holownik asteroid, ale pokażemy na moim, który jest troszeczkę bardziej unowocześniony.
1: Okej.
2: Okay.
0: Ale ja sobie ciebie zaraz do niego autoryzuję, więc to nie będzie taka prosta sprawa, bo to ty będziesz musiał znaleźć
2: asteroid.
1: Wracamy na Malację.
0: A nie wiem, bo tak sobie pomyślałem, handelek pokazujemy, jak się handluje pomiędzy planetami?
1: To znaczy, wiesz co?
0: Czy ja opowiedzieć trochę?
1: Ja myślę, że możesz opowiedzieć.
0: Dobra, chodzi po prostu o to, że jeżeli chcemy sobie pohandlować, to musimy kupić statek o nazwie Conveyor, czyli taśmociąg, i wtedy możemy nim się spokojnie przemieszczać na różne planety, plus do tego wtedy dostajemy wiadomość, gdzie mamy załadunek, dolatujemy na tą planetę, czyli pobieramy załadunek komendą request, potem są dwa typy załadunku, bo jest priorytet i standard. Za priorytet dostaniemy mniej pieniędzy, ale więcej punktów do statusu, co się bardzo opłaca. Ale za te standardowe dostaniemy mniej punktów, ale za to więcej pieniędzy.
1: No więc albo tak, to już zależy, na czym nam w danym momencie bardziej zależy.
0: I wtedy już musimy na wyszukiwarce, przepraszam chwileczkę, o, miałem drobny problem, musimy już wtedy na wyszukiwarce latać i szukać planet, gdzie mamy dostarczyć przesyłki. Dobrze, myślę, że naszego konwejora możemy, znaczy na, co ja mówię, naszego wartora możemy odeskortować do garażu. Idzie.
1: I teraz zmieniamy, jak rozumiem, statek.
0: Dokładnie tak, tylko Michale, dojdź walk spacja Air.
1: Już.
0: Bo byśmy ciebie zostawili, a to nie o to mi chodzi. O, dobrze.
1: To
0: wychodzimy stąd. I teraz przesiadamy się do drugiego. Statek się nazywa bardzo ładnie, bo się nazywa VAK.
1: Przez
0: Macrona. VAK przez K.
2: Okay.
0: Ja go zasilę. To dlatego, że dam Michale zaraz autoryzację do niego.
1: Dobrze.
0: To przy okazji poczujesz, jak to jest lecieć troszeczkę lepszą maszyną. Oho, ja mam za wysoki status, nie mogę cię autoryzować. Dobra, a spróbuj chociaż wystartować, czy dasz da radę.
1: Czyli co,
0: lunch?
1: Power?
0: Nie, lunch.
1: A, lunch. Nie, nie jestem w stanie.
0: No chyba, że chcesz sobie takiego holownika asteroid kupić, to możemy tego mojego zostawić, a stać ciebie na niego.
1: No to dobrze, a co mam zrobić, żeby go kupić?
0: To wychodzimy, ale na chwileczkę pójdziemy jeszcze na mój statek, dlatego, że tam jest niemały zapas gruzu i sobie możesz go po prostu ode mnie zabrać.
1: No z przyjemnością, jeżeli tylko będę w stanie jakoś z niego skorzystać. Śledzimy sobie przy okazji czat jakiś.
0: Zgadza się, ale ja jeszcze. A ja jeszcze pójdę kupić sobie komunikator, bo jestem bez komunikatora w ogóle. Dobra, weź to wytransferuj. Transfer,
1: okej. Nie jestem w stanie.
0: Aha. No niestety, dobra. Czyli niestety członek, który nie jest w załodze albo nie jest autoryzowany. Także tutaj znajduje się wyjaśnienie tej zagadki. Po co kogokolwiek autoryzować do statku? Jeżeli kogoś nie autoryzujesz, to ta osoba
1: to po prostu nie może,
0: nic zrobić.
1: Nie może sterować tym statkiem, nie może go uruchamiać, nic.
0: Więc widzimy, jakie to jest ważne. Ale uważajmy na ludzi, komu dajemy swoje stateczki, bo jak damy komuś nieodpowiedzialnemu, to on po prostu się wzbije w powietrze naszym statkiem, poleci gdzieś na misję i
1: powie...
0: Ale powie, o zgrozo, twój statek zniszczony.
1: Dobrze, co robimy?
0: Idziemy teraz po statek. Czyli na... Najpierw pójdziemy po komunikator dla mnie, bo jestem bez komunikatora. O! Nawet można chronometr tu kupić. O, datapad.
2: Printcase. O,
1: i tu znowu to z początku naszej dzisiejszej przygody, kolory i inne takie. Dobrze, L? Ty masz komunikator.
0: L, o, i mam go. Już wiem. Michale, musi najlepiej jednak, gdy ty kupujesz komunikator, to na przyszłość powiem, lepiej wybrać szósteczkę, że chcemy standard. I wtedy pójdzie.
1: Okej. Okay. No dobra.
0: I teraz turn com.
2: Jeden channel transmitting pen. Mamy ta frekwencja transmitting. Jofix na lagę fit homana. Batom nica. Misa z malą. Tant was free. Antum was fit. Hest. Disabling. Be channel transmitting.
0: Turn com.
2: Jeden channel. Jofix na lagę.
0: I teraz transmit. Michal. Ja nie mogę nic do ciebie powiedzieć.
1: A może ja muszę go włączyć?
0: Znaczy ty go powinieneś mieć włączonego. Turn com, zobacz.
1: A dobra, bo tu jakiś komunikator wyłączyłem, kanał pierwszy.
0: O?
2: Przyszli mamy ta frekwencja.
0: Link.
2: Idą Bundestand. Idą Bundestand.
0: Jak to było?
2: Sorry, button.
0: Help link.
2: Sorry, button, help is Amaya.
0: Communicator.
2: Showing help on communicators. Communicators are used to communicate resources and to get notified of leaked control messages. They can be found at the communication shop. You can transmit on the channel's bedding. Transmit for their channel name mniejsze message większe. The public's communication channels are as follows. General gen, used for official piloting matters. Suchas unknown threats. Calls for invasion threats, etc. Captain Hack, used for every day after. Missions miss. This channel is used to call for missions. Organization of Sorops on review. A member of a private organization channel. Used for us. Used for us. Used for communication. The final universal life forms. Better friend. Soro service. Set store limits. Used to communicate resources. Pilots in the same set store as yours. This channel can be set. Communication channel blocks get a loving Kyoto camera platform to discuss possible attacks, plans for getting rid of hostile forces. Note that you can use the service of the terror transmit command. Intact as a different channels are again had missed spots and tunes to tune the communicators channels. Meta fragmentes and flicked control preferences. Use tune mniejsze communicator name większe. And to tune functions on or off. Use tune mniejsze communicator name większe. If you do not wish for the outline your links list of ads can't see your location. You can use the ads. That will tune it off if it's on and tune it on if it's off. You can also obtain private links with your fellow pilots. Teodopis type. The link mniejsze person name większe. Wchętej
0: mniejsze. Mniejsze
2: person name większe.
0: O połączenie i teraz uwaga.
1: O, i napisałeś do mnie hello.
0: Tak, dokładnie.
1: A co wpisałeś, żeby to zrobić?
0: A to teraz uwaga. Transmit i ty musisz wpisać moje imię, czyli TR chociażby, TR Michael. Możesz mi coś napisać.
1: O, tylko polskich liter tu nie wyświetla.
0: O, dokładnie. I tak możemy
1: warto
0: sobie
1: o tym
0: pogadać.
1: Wiedzieć.
0: Chociażby bar...
2: Jo, to Michał Dziwisz. Bardzo fajny świat, co nie?
1: A no, bardzo fajny świat. Dobrze, Michale.
0: To teraz idziemy...
1: To teraz idziemy po statek.
0: Naszego... Po stak. Store.
2: To jest argument smart, to more tamone romhere, klasę chosone, jeden malacza, stacę sweet store, dwa malacza, malacza, closing store, trzy malacza, starship store, cztery malacza, krew store, uprawę, enter, your select.
1: Czyli co, trójka?
2: Your Magnus.
1: Dobrze, no to kupuję czwóreczkę. Kupujemy czwórkę. Cztery.
0: Musisz go jakoś nazwać.
1: Ale on nie rozumie tego.
0: A, bo buł i spacja cztery.
1: Nie rozumie tego, nie wiem czemu. Czemu on tego nie rozumie?
0: Spacja 4.
1: No ale tak właśnie wpisuje. Baj, spacja 4 i nic.
0: Michale, a gdzie ty jesteś?
1: Sam bym chciał wiedzieć, wydawało mi się, że za
0: daj tobą... literkę L.
1: Walter Airlock. Chyba nie wyszedłem w ogóle z tego statku.
0: O nie, jesteś na pokładzie stateczku. Dobra,
1: dobra, to muszę
0: to daj
1: z tego
0: literę
1: wyjść.
0: O. O właśnie, widzicie, takie sytuacje się nie zdarzają. Czy właśnie Michał
1: dobrze,
0: został sobie na statku?
1: Dobrze, czyli teraz muszę pójść gdzie?

0: Dobra, no to jak go tu nazwać? To jest statek do czego? On jest do
1: holowania asteroid.
0: Dobra, no to midi-holownik. Dobrze. I teraz docking platform, jak rozumiem, tam go podesłać.
1: Teraz, ale zanim... Tak, oczywiście. Ale ja nam poprawię łączność. O, bo chodzi o to, że jak ty się odłączyłeś, to momentalnie opuszczasz grupę.
0: Że. To się łączymy i idziemy.
1: Ale teraz ja mam problem, bo ja do twojego stateczku znowu nie wejdę, czyli teraz disband i teraz ty musisz mnie zabrać ze sobą.
0: Dobrze, to w jaki sposób? Przypomnij mi, proszę.
1: Hold. Michael.
0: Dobra.
1: Idziemy do twojego statku.
0: I teraz będzie, teraz jestem gdzie? Jesteśmy w jakim miejscu?
1: Docking platform. Docking.
0: Czyli teraz będzie go, tak?
1: Nie, enter, enter.
0: A, enter, dobrze. Dobrze.
1: Bardzo dobrze. I teraz jeszcze raz enter.
0: Enter.
1: Dobrze, i teraz możesz mnie za momencik.
0: Tak.
1: Power.
0: To power. Power.
1: Teraz
0: dobrze, włączamy.
1: Czyli normalnie
0: statek.
1: Procedura się nie zmienia.
0: I teraz powinienem cię dodać do.
1: Możesz, do załogi, oczywiście.
0: To będzie out pewnie.
1: Out, tak, out, zgadza się.
0: Out.
1: To się czasami przydaje.
0: Dobrze,
1: jednak, jak
0: już
1: widać.
0: Dobrze, i dodajemy. Tak.
1: Michaela Browna.
0: Lunch. Polecieliśmy. Dobrze, to teraz co?
1: Ten holownik jest bardzo ubogim stateczkiem, dlatego ja sobie zobaczę. Ciał to transporting, jakaś literówka mi się zrobiła. Auto, o teraz jest dobrze. My nie potrzebujemy nic z tych maszyn teraz. I teraz będzie zabawa. Przełącz się na manual.
0: Czyli wpisujemy manual.
1: Man albo man.
0: Wyłączyliśmy autopilota.
1: No i teraz panie kursuj sobie jedynka, dwójka, szóstka, cyferki.
0: Najlepiej pewnie z numloka.
1: Możesz.
0: Czekaj, jedynka. A, orb pewnie, tak?
1: Orb. I teraz podróżujemy.
0: I jedziemy.
1: I teraz sobie pojeździmy, dlatego że musimy wydostać się poza system.
0: No a...
1: Jak? Właśnie w ten sposób.
0: No, dobrze, ale ja nie wiem, gdzie ja lecę w tym momencie.
1: Momencik. Zeresan, jeszcze jesteś w sektorze.
0: A co wpisałeś?
1: L-Y.
0: Sektor 1. No dobrze, ale to... A dwójka na przykład, jak teraz piszę, to będzie sektor drugi, czy o co tu
1: nie,
0: chodzi?
1: Nie. Chodzi o to, że cyferki pomagają nam po prostu latać sobie w ogóle po sektorze i kawałek się od niego oddalać.
0: No dobrze, ale czy te cyfry, to one, to nie wiem, jedynka to jest powiedzmy do przodu, dwójka do tyłu, czy... Co one dają?
1: Powiem tak, nad tymi cyframi zawsze się zastanawiam, do tego nie doszedłem, ale wiem, że na samym początku one pomagały znajdować te asteroidy.
0: Okej. Okay.

0: Oj.
1: No.
2: Ej.
1: Nie, spokojnie. Czekaj. Ja teraz na chwilę przejmę stery. Dobra, panie. Mam M teraz, bo...
0: M.
1: Albo dobra, albo nie. Stop.
0: Dobra.
1: Byłoby za prosto.
0: No.
1: Dobra. Włączamy autopilota.
0: Okej.
1: Okay. Auto.
0: Auto. Dobrze.
1: I teraz literka M. I wybieramy pierwszą z brzegu asteroidę.
0: Dobrze, no to mamy tu... Czytam sobie, co my tu mamy.
1: Teraz się dzieje. Chcą, żeby lecieć na Expert Mission.
0: Dobrze, ale to nie dziś.
1: Muszą nam to wybaczyć.
0: Tak jest. Co tu teraz się teraz wydarzyło?
1: Teraz my lecimy sobie pomalutku
0: okay,
1: do naszej...
0: do tej asteroidy.
1: Do asteroidy.
0: Ona się jakoś automatycznie zaczepi, czy będę musiał
1: nie.
0: coś...
1: Nie. Teraz musimy zrobić land, musimy na niej wylądować.
0: Ale to już, czy...
1: Już, dobrze. Bo jak wziąć takie...
0: Okej,
1: okay,
0: to już tyle. Dobrze. Czy co ja chcę zrobić? Czy chcę wymanewrować statek na tę asteroidę? Tak.
1: Ankor.
0: Okej.
1: Kosmiczunia.
0: Odczepiamy się.
1: Tak powiem, taki żarcik.
0: Podczepiłem, wygląda na to.
1: Jeszcze nie, jeszcze chwila.
0: A.
1: O, i teraz podczepione, przepraszam. I musimy teraz zrobić coś takiego, bo tu już się zmienia komenda.
0: No.
1: Możesz sobie sprawdzić. Daj launch i zobacz, co się stanie.
0: A nie mogę, skoro jest statek przyczepiony do asteroidy, no to...
1: Zgadza się. Teraz będzie komenda haul, hy, a uly. I powiedz,
0: gdzie...
1: co... Tak?
0: Mam tu dwie stacje asteroidowe w Zeretan i Aterian w Zeretan. Czyli stacja asteroidowa to chyba sektor pierwszy, to chyba jedynkę lepiej.
1: Dokładnie tak, jedynkę.
0: Dobrze.
1: Lecimy. Za 2 minuty będziemy z asteroidą.
0: Co nam tak naprawdę daje to, że my tę asteroidę mamy? Dostaniemy za to jakieś pieniądze?
1: Oczywiście, dostaniemy za to pieniądze i punkty do statusu. I to dosyć sporo w twoim przypadku. I teraz ją sobie ciągniemy.
0: No tak, skoro jest to holownik, to siłą rzeczy.
1: To jest jedno z takich najdłuższych zajęć, bo jednak zależy, gdzie tam będziemy, no to musimy tą asteroidę...
0: No tak, a my tak naprawdę mamy tam dwie asteroidy, a my na razie mamy złapaną jedną, więc teoretycznie powinniśmy wrócić i znowu coś tam holować kolejną. Ale myślę, że to chyba już będzie tak naprawdę ostatnia rzecz, jaką się dziś zajmiemy, bo no tego jest dużo.
1: Oj tak.
0: Tego jest dużo i chyba nie ma po prostu sensu naszych słuchaczy jeszcze jakoś bardzo przytłaczać tym wszystkim.
1: Możemy nawet, bo moglibyśmy, nie wiem, wziąć taki statek, który, nie wiem, rozwierca asteroidy. To jest też ciekawe.
0: Tak, to
1: możemy,
0: znaczy, wiesz, Michale, tego jest mnóstwo. Ale nie sądzę, żeby to po prostu, wiesz, wrzucanie tak wielu różnych rzeczy.
1: Tak.
0: Dało...
1: Też tak myślę.
0: No, więc dolecimy sobie na spokojnie. Pewnie trzeba będzie jeszcze coś z tą asteroidą zrobić, jakoś ją odczepić.
1: Nie, ona się nam z automatu
0: odczepiają. Odczepi. No proszę, jaka technologia.
1: Ekipa techniczna ją odczepi.
0: No to zaraz poczekamy, dolecimy. Brakuje mi tu takiej jakiejś komendy, która pozwoliłaby sprawdzić czas. Ile mi jeszcze zostało?
1: Czekaj, ten czas chyba jest, chwila. Oj, chyba jednak nie. Ale właśnie dostaliśmy...
0: Miliona.
1: No, 7,5. A jakieś punkty do statusu?
0: I 36 punktów.
1: 36. Bez zer żadnych. Ty z zerami?
0: Jeszcze dwa zera.
1: No to ładnie. To teraz podnieś sobie status. Goal.
0: Goal, dobra. To już.
1: Ty możesz.
0: Nie. I jeszcze potrzebuje 296.
1: Spoko. No to nie, no to powiem tak. Holowanie asteroid jest takim najbardziej opłacalnym. Na początek polecam salwagowanie właśnie i przede wszystkim noszenie paczek.
0: No tak, bo noszenie paczek to chyba nam dało najwięcej.
1: Oczywiście. Myślę, Michale, że nie ma sensu nosić jeszcze kolejnej paczki. Pokazaliśmy to i...
0: Dokładnie. I tak naprawdę teraz, żeby nic nam się tu nie stało, to po prostu wystarczy, że się uśpimy, jak rozumiem, w tym miejscu.
1: W tym miejscu, zgadza się.
0: Dobrze.
1: Slep, ja też robię slep.
0: Więc usypiam.
1: Oj, moment, mi się tutaj coś stało, tak? Moment, co jest? Przeszło mi na historię. Teraz się usypiam.
0: Michale, podsumowując to nasze dzisiejsze spotkanie i tę grę Prometheus, sporo i tak naprawdę przynajmniej podstawowa znajomość języka angielskiego będzie wymagana. I to nawet nie dlatego, że w sumie można byłoby sobie to tłumaczyć jakąś wtyczką do tłumaczenia, rzecz jasna, ale tu jest problem taki, że te komendy trzeba wpisywać. Co z tego, że dostaniemy jakąś informację po polsku, skoro i tak będziemy musieli wpisać ją po angielsku?
1: Racja. Niestety, jeżeli chcemy zacząć grać w Prometeusza, niestety język angielski w formie podstawowej naszym przyjacielem jest, bo inaczej nie damy sobie z tym zupełnie rady.
0: Ale gra jest rzeczywiście fajna, jest, daje całkiem sporo możliwości. Podejrzewam, że trochę się tym pobawię.
1: O, a to miło, jak coś, Michale, dawaj znać, chętnie ci potowarzyszę.
0: I myślę, Michale, że jeżeli nasi słuchacze będą mieli jakieś pytania, to zaglądaj proszę od czasu do czasu do sekcji komentarzy, no i może uda się podpowiedzieć.
1: Ależ bardzo chętnie będę zaglądał do komentarzy i będę odpowiadał na wasze pytania, a tymczasem chciałbym was zaprosić do naszych kolejnych audycji.
0: Tak jest, bo kolejne audycje na pewno będą, będziemy grali w różne rzeczy od czasu do czasu, zatem jeżeli jesteście zainteresowani tą tematyką, no to zapraszamy. Michał Brajer dziś grę Prometeusz prezentował.
1: Dziękuję bardzo i życzę Państwu i Wam generalnie, drodzy słuchacze, wszystkiego dobrego i do usłyszenia w kolejnych audycjach.
0: I ja również dziękuję za uwagę. Michał Dziwisz, kłaniam się do następnego spotkania na antenie Tyfloradia.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
4: Witam wszystkich w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, z tej strony Killer of God. Dzisiejsza audycja dotyczyć będzie menedżera, czy raczej archiwizatora danych. Jest to 7-Zip, wydany na licencji GPL, archiwizer kompresujący do formatu swojego własnego 7Z, TAR oraz ZIP. Obsługuje również takie rozszerzenia jak GZIP, BZIP, RPM. Kilka innych formatów danych, archiwów również jest obsługiwanych przez ten program. 7-Zipa możecie pobrać ze strony, no właśnie, nie pamiętam do końca jakiej. W każdym bądź razie, jak wpiszecie w Google 7Z bez spacji, to pierwsza strona to będzie angielska strona tego projektu, zdaje się. Potrafi tworzyć archiwa wieloczęściowe, potrafi, no właściwie potrafi wszystko to, co jest jakby dostarczane w innych kompresorach danych, również tych komercyjnych, aczkolwiek te już takie bardzo zaawansowane, czy takie opcje, które są rzadziej wykorzystywane przez zwykłego użytkownika, są ukryte w tak zwanych parametrach i jeśli chce się je wykorzystać, no to trzeba te parametry jednak znać. Z takich ciekawych spostrzeżeń dotyczących 7-Zipa jest to archiwizer, który według moich prywatnych testów sprawia się znacznie lepiej niż komercyjny WinRAR. Kiedyś udało mi się z folderu, który ma 150 MB, otrzymać archiwum o rozmiarze 48 MB. Tymczasem w przypadku WinRAR'a to samo archiwum przy takich samych parametrach kompresji miało 54 MB. No chyba jednak troszkę różnicy. Co jeszcze na temat 7-Zipa? No właściwie jak ta prezentacja będzie jakby przedstawiana na starszej wersji 7-Zipa. Już jest w tej chwili inna wersja oficjalna. Jeśli ją pobierzecie, no to może być to troszkę inaczej, ale nie sądzę, żeby te zmiany były aż takie odczuwalne, żebyście mieli jakiekolwiek problemy z obsługą 7-Zipa. No to może co? Może stwórzmy jakieś archiwum. Ja tutaj już przygotowałem na dysku C folder o nazwie Upload, który będziemy kompresować. Upload i tutaj jeśli chcemy to skompresować, no to ustawiamy się na folderze, tak jak ja to właśnie zrobiłem. Menu kontekstowe. Odszukujemy 7-Zip. Dodaj do archiwum i mamy. I mamy okno dialogowe. Pierwsze jego pole to jest nazwa archiwum. No domyślnie ta nazwa archiwum to jest taka jak rozmiar, jak nazwa folderu, który chcemy pakować. Oczywiście możemy to archiwum zmienić, możemy tą nazwę mu zmienić. Możemy też, domyślnie archiwum zapisze się na dysku C, ponieważ ten folder jest na dysku C. No ale możemy to też zmienić przy pomocy przycisku przeglądaj. No to jest folder dysku C. Możemy oczywiście tutaj zmienić inny, no ale nie chcemy generalnie, więc klikamy otwórz i no i mamy już lokalizację pliku. Myślę, że nie trzeba tego specjalnie tłumaczyć. Format archiwum. Domyślnym w 7-Zipie formatem archiwum jest 7Z. Ale możemy wybrać inny. Możemy wybrać TAR. I możemy wybrać ZIP. Załóżmy, że chcemy tworzyć archiwum 7Z. Ustawiamy się na tej liście. I tabem do kolejnego elementu. Poziom kompresji ultra. Jest to stopień kompresji. Mamy do wyboru w górę strzałką, ponieważ to jest najwyższy poziom, więc musimy się poruszać strzałką w górę. Najlepszą jeszcze mamy. Normalną. No i to i tyle. Ustawmy się jednak na ultra, a może na bez kompresji, bo właściwie nam w tej chwili nie zależy. No więc mamy tutaj ustawione, że nie będzie specjalnie kompresował. Taka uwaga dla większości użytkowników, którzy psioczą na 7-Zipa, że Jest to program, który nie kompresuje, bo ja miałem folder z MP3-kami i miał 70 MB, a teraz ma 70 MB. Ten folder i archiwum też ma 70 MB, ewentualnie 69 MB. To wynika przede wszystkim stąd, że pliki MP3 już są skompresowane i nie da się ich skompresować jeszcze bardziej. Jeżeli już coś chcemy kompresować, to kompresujmy rzeczy, kompresujmy dane, o których wiemy, że na pewno spakowane nie są. A więc pliki tekstowe, TXT, czystym tekstem, pliki, mogą być pliki exe, mogą być inne jakieś pliki. No, generalnie nie jest to tak z tą kompresją, że ona zawsze zadziała. Po prostu działa to tylko na typ danych, który nie jest jakkolwiek skompresowany. No, często już ta kompresja jednak wchodzi i zdarza się, że nawet pliki PDF już są skompresowane, więc same w sobie, więc specjalnie tutaj nic nie zmienimy. Jeszcze jak jest skan wysokiej jakości, no to czasami potrafi mieć kilka stron 50 MB, no i niestety nic z tym nie zrobimy. No ale to takie moje dywagacje. Metoda kompresji. W tej chwili ta lista jest pusta, dlatego że no, poprzednio zaznaczyliśmy mu, żeby nie kompresował w ogóle. Mamy tutaj domyślnie, jeżeli wybierzemy jakikolwiek stopień kompresji, poza bez kompresji, to nam się pokaże na tej liście, pokażą się nam trzy metody, o których niewiele wiem. Zdążyłem stwierdzić po testach, że no, różnią się one stopniem zajętości procesora podczas kompresji. Czym jeszcze się to różni, to naprawdę nie wiem. Może mnie ktoś oświeci. W każdym bądź razie nie stwierdziłem, żeby to miało wpływ na rozmiar archiwum skompresowanego. No ale może czegoś nie wiem. Tutaj też są parametry dotyczące bezpośrednio kompresji. One są, to jest rozmiar słownika. Również jeżeli tutaj pogrzebiemy, no to podczas kompresji będzie nam strasznie zamulać, nawet dosyć dobry komputer. Ale czym to się różni, to naprawdę też nie wiem. Utwórz ciągłe archiwum. Jest to opcja, która przydaje się, jeśli na przykład chcemy podzielić nasze archiwum na części. Załóżmy, że nasze archiwum ma 500 MB, a my nie mamy innej możliwości jak wysyłanie na przykład na SendSpace. Tak często teraz jest to wykorzystywane. SendSpace na przykład przyjmuje tylko pliki do 250 MB. W związku z czym, jeśli nasze archiwum ma 500 MB, to możemy je w tym miejscu podzielić na kilka części i no i wtedy przy dekompresji po prostu będziemy postępować w ten sposób, że będziemy próbować wypakować pierwszą część i wtedy te kolejne są dołączone. Wielowątkowość. I tutaj jest rozmiar woluminów, to jest opcja bezpośrednio dotycząca ciągłego archiwum. Jest to rozmiar części jednej. Rozmiar jednej części archiwum. No więc na przykład jeżeli mamy archiwum, załóżmy 200 MB i chcemy je podzielić na dwie części po 100 MB, to musimy tutaj wpisać 100 milionów. Wtedy będzie nam stworzył archiwum dwuczęściowe i w każdej części będzie 100 MB. To są te wspomniane przeze mnie parametry, o których już wspominałem. No generalnie jest tego o tym w dokumentacji, natomiast no, mnie się to jeszcze do niczego nie przydało, aczkolwiek te parametry dają dostęp do innych opcji 7-Zipa, które nie są widoczne z poziomu tego okna tutaj.
5: tryb aktualizacji. Myślę, że jest to, są to opcje znane z innych archiwizorów, więc nie trzeba chyba ich tłumaczyć. Utwórz archiwum SFX. Jest to opcja, która jest dostępna tylko i wyłącznie dla formatu 7Z, zdaje się, czyli tego swojego własnego formatu 7Zipa. I po jej zaznaczeniu, jeśli ją zaznaczymy w czasie tworzenia archiwum, to plik wynikowy będzie miał rozszerzenie .exe. Do tego archiwum zostanie dołączony moduł samowypakowywujący, czyli mówiąc mniej skomplikowanym językiem, będziemy mogli to archiwum wypakować bez użycia żadnego programu do kompresji czy dekompresji. Po prostu będzie to plik .exe, na który będziemy mogli kliknąć, pokaże nam się okienko pod tytułem gdzie wypakować te pliki, pokażemy mu gdzie te pliki ma wypakować i on to zrobi. I myślę, że jest to opcja bardzo użyteczna na pewno dla wielu użytkowników. Na przykład jeśli wiemy, że ktoś nie posiada żadnego Winrara ani 7Zipa, ani innego archiwizera, no to możemy wtedy to zaznaczyć i nie będzie najmniejszego problemu z wypakowaniem archiwum. No, chyba tego tłumaczyć nie trzeba, po prostu możemy tutaj archiwum, że tak powiem, zahaślić. Te dwie opcje dotyczą bezpośrednio zabezpieczenia archiwum, ale nie bawiłem się, więc nie wiem, o co tutaj chodzi. I właściwie to jest tyle, co możemy uzyskać w tym oknie. No i tak jak powiedziałem, nie wyczerpuje to możliwości 7Zipa, no bo można poczytać dokumentację i wtedy mamy po prostu więcej opcji, ponieważ tam są parametry, które możemy wpisać w to pole, o którym mówiłem wcześniej i funkcjonalność wtedy się troszkę powiększa tego 7Zipa. No generalnie, tak jak mówiłem wcześniej, mamy wtedy dostęp do tego wszystkiego, czego tutaj nie ma, a co jest w innych archiwizerach. No więc stwórzmy wreszcie to archiwum. Kliknijmy OK. No i w tej chwili archiwum jest stworzone. Ten folder jest dość duży, więc trochę to potrwa. Jest to folder, który ma 300 mega, także generalnie to trochę potrwa, ale już się kończy. No, nawet to ma 300 mega, także no, nie dziwmy się, że to jednak. No i właściwie to jest wszystko. Nie pozostaje nam nic innego, jak sprawdzić, czy archiwum pozostało, czy jest stworzone. No i mamy folder upload 7zip, właściwie plik upload 7zip. Myślę, że już dalszych wyjaśnień nie trzeba. Tyle odnośnie 7Zipa. Wypakowywanie jest tak proste, że chyba tłumaczyć tego nie trzeba. No cóż, dzięki Wam za ten odcinek. Zapraszam na kolejny. Zapraszam też do Tyflostacji na Netsceny. Netscena została tymczasowo zawieszona, ponieważ nasz kochany monopolista telekomunikacyjny zablokował użytkownikom Nostrady dostęp do jednego z serwerów, na którym Tyflostacja nadaje, no ale mam nadzieję, że to się zmieni za jakiś czas. pozostaje mieć tylko nadzieję, że te problemy jakoś tam ustąpią. Na razie, trzymajcie się, do usłyszenia.
3: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
6: Witam Państwa bardzo serdecznie. W tym odcinku Tyflo Podcastu opowiem Państwu o kolejnym przenośnym radioodbiorniku, oczywiście radioodbiorniku z systemem DAB+, Blaupunkt RXK1626. Firma to Blaupunkt, a model to RXK1626. Sprzed mikrofonu i zza konsolety witam Państwa Robert Łabęcki. Co można powiedzieć o tym radioodbiorniku? Przede wszystkim to, że jest dość tani, bo można go kupić na portalu aukcyjnym za cenę około 60 zł. No i jest to naprawdę tania alternatywa, jeżeli ktoś nie ma, a chce niedrogo nabyć radio cyfrowe. O radiu DAB+ był swego czasu podcast, więc nie będę się bardzo rozwodził. Jest to system radia cyfrowego, Digital Audio Broadcasting, DAB, coraz bardziej popularny na terenie kraju. Jeden multiplex, na jednym multiplexie może być w Polsce akurat do 12 programów, w innych krajach trochę więcej, to zależy. W każdym razie droga rozsiewcza naziemna, a system nadawania cyfrowy. Radio jest w kolorze czarnym, ten egzemplarz, który do nas przyszedł. Jak ono wygląda? Długość radia to 20 cm, grubość 5 cm, wysokość 15 cm. To są dane bardzo przybliżone. Co otrzymujemy w pudełku? Oczywiście radio jest w takim pudełku kartonowym. Otrzymujemy z nalepką Blaupunkt. Firma, to jest firma, która to radio wyprodukowała. Model RXK1626. Otwieramy pudełko, takie kartonowe, i mamy radio zapakowane w folie bąbelkowe, zasilacz, to jest zasilacz, który jest pod nasze europejskie gniazdo i ma wejście 110-220 V, ale wyjście to jest 7,5 V. I to jest 0,5 A, 0,5 A. Zasilacz zrobiony dość solidnie. Kabel jest związany recepturką. A ja... No i oczywiście instrukcja obsługi w języku obcym, w języku niemieckim. Radio jest robione na niemiecki rynek. To nie znaczy, że nie odbiera w Polsce, bo odbiera jak najbardziej. Jeszcze powiem o parametrach. Radio ma dwa systemy odbioru. System UKF FM, czyli 88-108, ten popularny, i DAB+, system popularny dla Europy. Nie ma tego dodatkowego DAB+. To jest ten DAB standardowy. Ja nie pamiętam w tej chwili tych... Cały czas nie mogę ogarnąć tych cyferek od DAB-u. Dałem 172, coś tam do 230 ileś. No po prostu to jest jakieś takie bardziej skomplikowane. Radio ma dwa systemy, czyli FM i DAB+. I teraz jak radio wygląda. Zasilacz to jest taka standardowa kostka z takiego plastiku. Z przodu mamy z lewej strony głośnik, który jest ukryty za taką maskownicą metalową. Potem mamy wyświetlacz i panel. I tutaj wygląda to tak, jakbyśmy wzięli taki bochenek chleba i na górze jest wyświetlacz. Po lewej stronie mamy trzy przyciski i po prawej trzy przyciski. Na dole cyfrowe pokrętło, ale pokrętło głośności i po jego lewej i prawej stronie też przyciski. Po lewej stronie mamy u góry gniazdo słuchawkowe, u dołu gniazdo na zasilacz, z tyłu kratki i podstawka, można ją sobie odciągnąć i wtedy radio postawimy na jakimś, możemy je tak przechylić i możemy je tak postawić na jakiejś powierzchni, to jest tak zwana stopka. Na dole nóżki, z tyłu kratki wentylacyjne, a prawy bok radia to plastik. Teraz przejdźmy do anteny. Antena jest teleskopowa, tradycyjna. Dosyć ciężko ją wyciągnąć, ale przy pomocy małego palca. Aha, i jeszcze na dole, przy pomocy, może tak, do tej anteny wrócę. Antena jest teleskopowa, dosyć ciężko ją wyciągnąć, ale się da. Jest obracana we wszelkich kierunkach, jakie tylko może być. Składa się z 8 części. Ta część najmniejsza to jest taka bardzo cienka i tu trzeba uważać, żeby nie połamać. No i dół radia, z tyłu na samym dole jest klapka od baterii i to radio potrzebuje 6 baterii paluszków AA. Tych zwykłych paluszków AA. Także uważam, że dosyć dużo. No, ale takie ono jest. Wróćmy do przedniego panelu i do przycisków, które na nim są. Po lewej stronie panelu, zaraz koło głośnika, mamy mikro przyciski. I tak, mamy przycisk u góry, i to jest przycisk power. Potem mamy przycisk taki góra-dół, i to są presety. Radio może zapamiętać 20 stacji w systemie DAB i 20 stacji w systemie UKF-FM. I to są. To jest taki przycisk góra-dół, przycisk podwójny. I na dole, po lewej stronie, mamy przycisk MEM. Do programowania. O tym, jak się programuje, powiem później. Na górze, po prawej stronie, mamy przycisk DAB FM, albo inaczej Mode. Poniżej mamy strzałki góra-dół. I na samym dole mamy przycisk Select. Koło pokrętła głośności, które, jak powiedziałem, jest pokrętłem cyfrowym i ono się obraca cały czas. Plusem jego jest to, że jest bezgłośne i nie powinno się tak szybko popsuć. Mamy dwa przyciski. Przycisk po lewej stronie to jest przycisk Info. Można w trybie FM oglądać, przyciskając ten przycisk, co się wyświetla na wyświetlaczu przy pomocy systemu RDS. Albo inaczej, można oglądać komunikaty RDS. Natomiast przycisk po prawej stronie to przycisk menu. I ten przycisk jest też przyciskiem jakby dwufunkcyjnym. Dlaczego jest dwufunkcyjnym, to powiem później. Ale to jest cała przyciskologia. Więc ja teraz sobie pozwolę uruchomić ten sprzęt, żeby Państwo zobaczyli, jak on po prostu gra. I powiem o menu, powiem o tym, jak to jest widoczne. Przycisk został, zasilacz został włączony. Ja zazwyczaj robię podcast na te odnośnie sprzętów na bateriach, natomiast tutaj pozwolę sobie użyć zasilacza, ponieważ akurat wadą tego radia, chyba jedną z niewielu, jest to, że po prostu potrzebuje aż 6 baterii do swojego zasilania. Naciskam przycisk power, który jest umieszczony po lewej stronie panelu, koło tego szorstkiego głośnika Naciskam. Pojawia się napis na ekranie. I już nam w tej chwili gra. Tak to radio gra. Jak tranzystorowe, ale uważam, że naprawdę nieźle. Naprawdę nieźle to radio nam gra. Może jeszcze powiem, jaki nim się przełącza. O, właśnie. Jak idę w górę, to tak radio nam się odzywa. Ja wrócę do... Wrócę, troszkę przytrzymam i złapać tak jak trzeba. Ale złapało nie to. Czyli strzałką w górę z powrotem wróćmy do tej stacji, którą żeśmy odbierali. O, właśnie. I teraz tak. Jak powiedziałem, radio może odbierać stacje DAB Plus i FM. Natomiast słówko o menu tego sprzętu. W momencie, gdy naciśniemy przycisk z prawej strony pokrętła głośności, dostajemy menu, a w tymże menu mamy skanowanie, czy chcemy skanować stacje silne, czy tylko, czy każdą napotkaną, czyli station weak or strong. Potem mamy auto stereo lub force mono i system. I można też przejść z menu do DAB. Pomimo tego, że przyciskiem też możemy to zrobić. Ale możemy też przejść z menu. To menu jest takie przezroczyste. Odnośnie auto stereo jest o tyle problematyczne, że w zależności od dynamiki sygnału to stereo nam się włącza lub nie. Podobny niestety system jest w Dualu i w Sencorze. No tutaj to mówię, to może być trochę denerwujące. Mnie to trochę denerwuje, bo gdy słuchamy muzyki klasycznej, to stereo nam się na przemian włącza i wyłącza nawet przy bardzo dobrym odbiorze sygnału. To jedno. I teraz wróćmy do DAB, bo tutaj jak menu wygląda. Gdy włączymy radio i ono nam nic tego DAB-u nie odbierze, pojawia nam się station list. Jest pusty. Lista stacji. Strzałka w górę to full scan, potem manual scan, DRC, czyli system dynamiki i system. W systemie tutaj mamy, możemy wejść sobie do systemu i tu mamy ustawianie zegara, który jest domyślnie zrobiony na automatyczne, albo sobie radio weźmie go z RDS-u, albo weźmie z DAB-u, jak wychwyci nadawany po prostu czas, to zegar zostanie ustawiony. Potem mamy tutaj zmianę języka, niemiecki, angielski, mamy wersję firmware'u, jaki jest użyty do tego i przywrócenie do ustawień fabrycznych. To menu nam się niespecjalnie przyda, ja zaraz powiem dlaczego, bo teraz opowiem, jak się programuje stację i jak w prosty sposób po niewidomemu ogarnąć ten odbiornik, żeby nam to działało tak jak chcemy. Jak programujemy stację? Do programowania stacji należy użyć przycisku MEM. W momencie, gdy wyszukamy jakąś stację, czy to na FM-ie, czy to na DAB-ie, naciskamy i przytrzymujemy przez 2 sekundy przycisk MEM, który jest na samym dole po lewej stronie panelu. Następnie naciskamy przycisk Select po prawej stronie panelu. Co to oznacza? Oznacza to, że zaprogramowaliśmy pierwszą stację. Jeżeli chcemy zaprogramować drugą stację i następne, naciskamy i przytrzymujemy przycisk MEM, naciskamy strzałkę w górę po prawej stronie i naciskamy przycisk SELECT. Zawsze naciskamy strzałkę w górę jeden raz. Dlaczego tak jest? Dlatego, że po włączeniu radia zawsze jesteśmy ustawieni na pierwszej stacji, na pierwszym presecie, po naciśnięciu przycisku MEM. Jeżeli chcemy ustawić drugi preset, naciskamy strzałkę w górę i przycisk SELECT. I wtedy, jak chcemy następną stację, to on już pamięta, że byliśmy na drugiej ustawieni, więc chcemy trzecią, więc jeszcze raz strzałkę w górę i powtarzamy te kroki, aż zapiszemy 20 stacji. No, ale ktoś powie, czy jest jakiś inny sposób? Ano jest. I zaraz go pokażę. Taki szybki, że te stacje, które on znajdzie, to je zaprogramuje w kolejności, aż mu się pamięć wyczerpie. I wtedy mamy zaprogramowane. Ale to moment. Teraz jak przechodzimy po stacjach dabowych? Jeżeli odbiornik znajdzie nam stację dabową, naciskamy strzałkę w górę lub w dół i naciskamy przycisk SELECT, ten na dole po prawej stronie, i wtedy zaczyna nam grać dana stacja. Po prostu. W momencie, gdy chcemy zmienić stację, naciskamy SELECT i w momencie, gdy chcemy zmienić stację, naciskamy strzałkę w górę i SELECT. Strzałkę w górę lub w dół i SELECT. I no, widzący widzi na wyświetlaczu, jaka mu się stacja podświetliła, więc bez problemu to ogarnie. No my musimy po prostu zwyczajnie posłuchać, co nam się zmieniło. Są radia, które nie, które same zmieniają jakby stację. Nie trzeba wciskać selektu, nie trzeba potwierdzać. Tu trzeba potwierdzać selektem. Każdy z tych wyborów. Więc mamy za sobą programowanie, mamy za sobą... Jak chodzić po tych stacjach zaprogramowanych? A chodzimy po tych stacjach zaprogramowanych tym drugim przyciskiem góra-dół, który jest po lewej stronie pod przyciskiem power. I teraz niech Państwo to nie zmyli, bo za każdym razem, jak chcemy zmienić stację, trzeba przycisnąć przycisk dwa razy. Dlaczego? Dlatego, że pierwszy raz pokazuje nam się, na jakiej stacji jesteśmy, a drugie przyciśnięcie zmienia tę stację. Więc jest tak śmiesznie, że przechodzimy po stacjach, naciskając dwukrotnie ten przycisk wyboru presetu. Jak programujemy inaczej stację FM? Ponieważ stacje dabowe możemy zaprogramować tylko w ten sposób, który opisałem. Dlaczego? Dlatego, że ich jest po prostu więcej. Natomiast stacje FM, tutaj firma Blaupunkt wymyśliła sobie co innego. Ja jeszcze raz przejdę na FM. Zejdę sobie do pierwszej stacji, którą mam. I należy nacisnąć przycisk menu i przytrzymać przez 2 sekundy, aby ten, który jest po prawej stronie przycisku głośności, on jest zaraz taki okrągły, naciskamy i trzymamy. I czekamy. Naciskamy, czekamy. W tej chwili trwa programowanie stacji. Nic nie słyszymy. Jest cisza. Proszę się nie bać, że ta cisza jest. tej chwili radio skanuje stację. Czekamy, czekamy. To trochę trwa. O właśnie. Zaczęła nam grać z powrotem stacja. I teraz chcemy pierwszą stację z zaprogramowanych odpalić. Naciskamy raz preset. Poczekamy. O właśnie, się zmieniło. I teraz chcemy zmienić tę stację. Naciskamy raz. Nic się nie dzieje. Dlaczego? Dlatego, że nam się pokazało, na jakiej stacji w tej chwili jesteśmy. Trzeba nacisnąć po prostu dwa razy. Odczekamy. I mamy kolejną stację. Muzyka klasyczna. Kolejna stacja chcemy zmienić. Pyk, pyk. Odczekamy. No, tu nam jakieś takie... No to następne. O! Następna. Coś nie za... Następna. I tak dalej. Jeszcze jedna. Po dwa razy musimy to robić. Ale z powrotem wróćmy może. Po dwa razy muszę nacisnąć. Osoba widząca ma łatwiej, bo naciśnie parę razy i od razu wie, co jej się na wyświetlaczu pojawiło. Także tutaj jest jej łatwiej. Nam niestety jest trudniej. Wrócę z powrotem do... Inne rzeczy nam odbierają. O właśnie. Kolejny trik, o którym mogę powiedzieć. Dlaczego to jest ważne? Jak skanować w systemie DAB+. Załóżmy. No, nie pamiętamy tego menu. Przełączamy przyciskiem po prawej stronie w system DAB, naciskamy ten klawisz menu i przytrzymujemy przez 2 sekundy i radio nam skanuje cały zakres, wymazując stacje już aktywne. Tutaj trzeba powiedzieć jedno, że radio nie aktualizuje nam listy stacji tak, jak robi to na przykład Sencor czy niektóre inne odbiorniki. To, co zeskanujemy w danym miejscu, odbieramy w danym miejscu. Koniec. Nie zapamiętuje tego, co kiedyś zeskanował. Ma to swoje dobre i złe strony. Bo czasami chcemy zapamiętać na przykład jakąś stację, którą żeśmy zeskanowali na tropo. No to wtedy możemy ją zaprogramować, ale tak nam radio nie zapamięta. Musimy to zaprogramować. Każde naciśnięcie scan powoduje to, że radio po prostu zeskanuje nam wszystko i wymieni całą listę stacji. Ma to swoje dobre i złe strony. Ja uważam, że więcej dobrych niż złych, ale to swoją drogą. No to tyle, co mógłbym powiedzieć o radioodbiorniku Blau.Model RXK1626, który to dla Państwa chciałem pokrótce zrecenzować. Ten trik z tym menu przytrzymywanym jest naprawdę niezły. Radio, jak powiedziałem, kosztuje w granicach 60 zł, zależy gdzie je kupimy. Czy polecam? Uważam, że stosunek jakości do ceny jest bardzo dobry. Tańszego radia chyba się nie da nabyć w tej cenie. Radio oczywiście na słuchawkach gra w stereo, także tutaj nie ma żadnego problemu. W DAB-ie nie ma tych wyłączeń stereo. Nie ma tych wyłączeń stereo, także spokojnie tutaj wszystko można. Nie ma tutaj żadnych problemów. No i powiedzmy jeszcze, radio jest selektywne i czułe. Tu nie można się o nic przyczepić. Naprawdę jest dobrze pod tym względem. Bywają lepsze odbiorniki, nie mówię, że nie, ale to radio naprawdę nie jest złe, jeśli o to chodzi. I w sumie można by powiedzieć, że to wszystko. Jakie wady? 6 paluszków. Zasilanie tego sprzętu. Uważam, że dużo. 6 paluszków, 6 baterii paluszków, to dużo. Jedyna wada. Mamy na szczęście zasilacz, porządnie wykonany, z filtrem. Także jest ok. Natomiast no, 6 paluszków trochę dużo. Powiedzmy sobie szczerze. A to tak. Jeśli o to chodzi. No i ten ostatni człon anteny, bardzo cienki, trzeba uważać, żeby nie uszkodzić. Ale poza tym jest ok. No i jeszcze ewentualnie ten uchwyt anteny, który powoduje, że ją czasami no, ciężko jest wyciągnąć spoza. Trzeba użyć małego palca w moim przypadku, żeby po prostu wyciągnąć tę antenę i ją rozłożyć. No to tyle. Poza tym całkiem fajny odbiornik, czuły. Bardzo stabilny odbiór na DAB-ie. To mogę powiedzieć. Generalnie, jak znajdziecie, mogę spokojnie polecić za cenę 60 zł. Jeszcze drobne dane końcowe. Zasilanie 6 V z baterii, 7,5 z zasilacza, 0,5 A. Głośnik 5 W. Tutaj jeden głośnik. Wejście słuchawkowe jack 3,5 mm. Wyjście słuchawkowe jack 3,5 mm. Dźwięk stereofoniczny. Częstotliwości 87,5 MHz do 108. No i odpowiednik DAB dla Europy. Dla Tyflo Podcastu radioodbiornik firmy Blaopunkt, model RXK1626, recenzował Robert Łabęcki. Do usłyszenia.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast. Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
0: Trzeba przyznać, że zespół The Clash na swoim koncie ma naprawdę sporo radiowych piosenek, bo już kiedyś graliśmy ich utwór bodajże zatytułowany Capital Radio, a tymczasem w dzisiejszym wydaniu programu RTV przywitali nas piosenką o swojej własnej radiostacji. Tak przynajmniej mnie mam, bo szczerze powiem, nie wsłuchiwałem się w tekst, a co najwyżej w refren This is Radio Clash. Tak rozpoczęliśmy dzisiejsze wydanie programu RTV i które to już wydanie?
7: 177, tak nam wychodzi z rachunków. Wracamy do Was po przerwie tygodniowej. Taka nam się przerwa wydarzyła, nieplanowana, ale czasami tak się los układa. Żyćko nas nie oszczędza w ostatnim czasie z różnych przyczyn,
0: to ale prawda, jesteśmy ale z jesteśmy. Wami.
7: I dla Was, co więcej, będziemy nie tylko dzisiaj, bo tak się złożyło, że ta nasza nieobecność przypadła na taki dosyć intensywny medialnie czas i mamy trochę wieści do nadrobienia, które mieliśmy Wam przekazać w zeszłym tygodniu, a także trochę wieści bieżących. Dlatego podzieliliśmy

0: I ciasteczko na popołudnie sobotnie.
1: Tak jest, bo będziemy z wami do godziny 18, więc na pewno trochę informacji medialnych w tym czasie się zmieści. No to co, witamy się, bo znowu zapomnimy, Milena Wiśniewska
0: i Michał Dziwisz. I zanim przejdziemy do bieżączki, no to jeszcze musimy powiedzieć o tym, co czeka tych z was, którzy może na przykład zdecydują się być z nami w trakcie tego popołudnia, a włączą telewizor. Albo też dokonają takiego przełączenia w trakcie, bo tak, dzisiaj jest ten moment,
1: ten drugi moment.
0: Odcinek. Tak, drugi odcinek z udziałem Michała, odcinek serialu Pasjonaci, przypomnijmy, o którym już wielokrotnie tutaj wspominaliśmy. Jeżeli oglądaliście poprzedni odcinek, to dawajcie znać, piszcie, jak wypadł, czy nadaje się na aktora. No i tak, no cóż, tak się to ułożyło, że nasza emisja pokrywa się z obecnością Michała w serialu. Nie byliśmy tego w stanie zaplanować inaczej, ale tak jak już wiele razy wspominaliśmy, i pasjonatów, i nas można nadrobić, także po prostu dokonajcie wyboru tego, co akurat dla was w danym momencie istotniejsze, a ja już też nie mogę się doczekać, aż nadrobię, Michale. Szczególnie, że to będzie, zdaje się, ten odcinek, w którym zaprezentujesz się w tej roli, z jakiej najlepiej cię znamy, czyli w roli radiowca, prawda?
1: Zgadza się, i powiem szczerze, że w tej roli czułem się najlepiej, więc jeżeli będą jeszcze jakieś materiały serialowo-filmowe, gdzie trzeba będzie zagrać pana z radia, to ja polecam swoją skromną osobę. Honorarium można się dogadać.
0: Także widzicie, kolega tutaj przyjmuje oferty.
1: Tak.
0: Tak więc ten element mamy już za sobą, ale należało go koniecznie odnotować. Możemy już zatem przechodzić do tego, co istotne, prawda? Bo a to, o czym teraz powiemy, już zgodnie z tradycją zapowie pewien znany, myślę, większości z was, dżingiel.

0: No i już wszystko jasne. Będzie mowa o Eurowizji, a właściwie o eliminacjach polskich tak zwanych preselekcjach.
1: O tym, że przypominam ci, Michale, bo już ci to w zeszłym roku tłumaczyłam, że tu, właśnie tu, tak. nie tam, ale tu tak. bije serce Europy.
0: Fantastycznie, rozumiem, przyjmuję do wiadomości.
1: No właśnie, cała Europa to musiała przyjąć do wiadomości i cała Polska. Czy się z tym wszyscy zgadzamy? Ojej, temat jest tak gęsty. Myślę, że nawet jak się nie interesujecie Eurowizją, to mogliście się na niego natknąć, ale po kolei. Już 2 tygodnie temu, przed tym, kiedy udaliśmy się na tę nieplanowaną przerwę, no to zahaczałam o temat Eurowizji, bo wówczas już troszeczkę wiedzieliśmy. Otóż rzecz miała miejsce 2 tygodnie temu w środę. Wstałam rano, wcześnie dość, jak nie ja. Włączyłam telewizyjną dwójkę.
0: Po prostu
1: obejrzałam telewizję.
0: Nosem.
1: Nie, tak naprawdę to umiem czytać i wiedziałam, czego się spodziewać. Obejrzałam program będący przejawem telewizji śniadaniowej, jak nie ja. Dowiedziałam się wielu różnych ciekawych rzeczy z niego. Wiesz, na przykład jak robić zdjęcia psom, żeby ładnie wychodziły.
0: Co mnie nie interesuje, albo... to bardziej jakby było jak robić zdjęcia kotom, to bym się dowiedział chętnie.
1: Albo jak robić najlepszy ser do pizzy. Albo jak się tam starzeją jacyś aktorzy z Hollywood. Tak naprawdę to nie, bo niezbyt uważnie śledziłam akurat te wątki, jak się one tam pojawiały, bo czekałam tylko na jedno. Ale celebrowałam też urodziny z Kamilą z programu Rolnik Szuka Żony, znaną jako Królowa Pieczarek. A to wszystko po to, żeby poznać listę 10 zakwalifikowanych artystów zakwalifikowanych do naszych preselekcji pod słynnym już najdłuższym hasłem na świecie. Tu serce Europy, wybieramy hit na Eurowizję 2023.
0: No i więc wybraliśmy.
1: Nazwa podobna jak rok temu, tak. No i wybraliśmy, no ale zanim to się dokonało, no to rzeczywiście był koncert, w którym tych 10 artystów mieliśmy okazję posłuchać. No i kwestia tego właśnie, kto się w tej stawce w ogóle znalazł. Skoro nie powiedzieliśmy o tym, bo nie mieliśmy takiej możliwości przed samymi preselekcjami, no to odnotujmy, bo może ktoś nie śledził, ale tak czy inaczej dla potomnych myślę, że odnotować warto te

0: dziesiątkę wybraną przez komisję, w skład której wszedł nie wiem właściwie kto, i zgodnie już z naszą tradycją zaprezentujemy Wam skrót tych piosenek. Będzie to skrót w kolejności takiej, w jakiej wykonawcy zaprezentowali się już w koncercie, nie w alfabetycznej, nie w takiej, w jakiej byli ogłaszani w Pytaniu na śniadanie, chociaż to tam w ogóle było śmiesznie, bo oni byli ogłaszani tam w dwóch turach.
1: O, 5 i 5.
0: Aha. I pierwsza piątka była alfabetycznie, a druga już jakoś tak pomieszana.
1: Rozumiem.
0: Więc wprowadziło to jakieś takie zamieszanie. Tak czy inaczej, my tutaj już mamy kolejność występów. I ponieważ, no nie oszukujmy się, kto będzie tutaj najwięcej mówił na temat tej Eurowizji, to teraz dla odmiany postanowiłam oddać głos Michałowi i on przedstawi Wam te wszystkie piosenki. Tak naprawdę to nie dlatego, tak naprawdę tak. To dlatego, że tutaj trochę eksperymentujemy z technologią i ja nie bardzo miałabym możliwość odzywania się do Was podczas
1: Ty
0: tego
1: skrótu. Po prostu
0: skrótu.
1: Nie masz tak zwanego odsłuchu teraz, ze względu na to, że testujemy cały czas nowe rozwiązanie, które ma nam po prostu zrewolucjonizować technologię, a jak widać, żeby pójść o parę kroków do przodu, to się trzeba czasem trochę cofnąć.
0: No, jak to było w pewnej piosence tak. Do pewnego serialu, 2 do przodu, 3 do tyłu.
1: Tak.
0: W każdym razie przy tej okazji Michał się trochę uaktywni. Posłuchacie tych fragmentów, a za chwilę dokonam takiego omówienia tej stawki, przywołam kilka ciekawostek, a potem powędrujemy sobie dalej tą naszą preselekcyjną drogą. Ale przystąpmy do zaprezentowania tak zwanego recapu, a zanim jeszcze przystąpimy, to informacja, że recap ów nie pojawi się w wersji naszego programu, która umieszczana jest w Tyflo Podcaście, a co za tym idzie później na YouTubie ze względu na prawa autorskie, ale jeżeli będziecie chcieli owego recapu posłuchać raz jeszcze, to pełną wersję naszego programu również z piosenkami, które w nim emitujemy, znajdziecie w serwisie Mixcloud.
1: No to proszę bardzo, teraz możemy grać. No to ja mogę powiedzieć, że się już nagadałem. To teraz czas na ciebie, żebyś przedstawiła naszym słuchaczkom i słuchaczom, o co tu właściwie chodzi i skąd tu się jakieś aferki wzięły.
0: Zanim aferki, no to należy się każdemu z tych wykonawców kilka słów.
1: A oczywiście.
0: Mimo, że robimy to z opóźnieniem, to jednak pewne przedstawienie postaci. Rozpoczęła koncert i nasz recap Natasza, czyli, może nie wszyscy się zorientowali, Natasza Urbańska z utworem Lift You Up. Postać znana w Polsce z różnych talent shows, ze współpracy ze swoim mężem Januszem Józefowiczem i udziału w jego widowiskach, jego spektaklach. I to nie było jej pierwsze podejście do Eurowizji, bo ona próbowała za czasów tej swojej świetności w latach 2007-2008, była raz trzecia, raz druga, więc mogłoby się wydawać, że brakuje jej jeszcze tylko jednego elementu do tego podium. Natomiast było raczej wiadomo, że to nie będzie ten rok, bo piosenka Lift You Up nie jest jakaś super wyróżniająca się. Chociaż fajne jest w Nataszy to, że ona bardzo chce. Ona wciąż mówi, że ona to chyba będzie po prostu do emerytury próbowała, bo ona zawsze na tę Eurowizję chciała, więc jeżeli naprawdę chce, a fajnie mieć takiego reprezentanta, który chce, prawda?
1: Oczywiście,
0: nie robi tego dlatego,
1: tak.
0: Że ktoś go do tego zmusza. Więc jeżeli będzie tylko miała dobry utwór, to niech jedzie, bo umie tańczyć, śpiewać umie raczej też. Natomiast, tak szczerze mówiąc, ten jej wykon z zeszłej niedzieli no był taki średni, zwłaszcza w przekazie telewizyjnym. No może się aż zdenerwowała, zestresowała, może było nieco za dużo tego tańca względem śpiewu i jakoś trudno jej to było wszystko pogodzić i się trochę zasapała dziewczyna. Także no, nie tym razem, ale jak chce, to niech próbuje. No, zawsze jakoś tak się ludzie naśpiewają z tej Nataszy, że ona jest wiecznie druga, nie? Bo jak oni śpiewają druga, gdzieś tam druga. Mask Singer wygrała rzeczywiście tutaj, no znalazła się gdzieś tam pod koniec tej stawki, zarówno w ocenie jurorów, jak i widzów. To już tak myślę, że mogę zdradzić, bo nie ma co udawać, możemy już myśleć o tych wynikach, mówić w miarę wprost. Michał już Wam też zaspoilował, kto wygrał, ale
1: oczywiście,
0: sądzę, że wielu z Was mogło
1: tak.
0: O tym też słyszeć. Jako drugi pokazał się publiczności Kuba Szmajkowski z piosenką You Do Me. Pokazał się jako drugi, no i to też jego drugi start w preselekcjach. I ta magia liczb też działa, bo on rok temu otwierał, a teraz właśnie miał drugą pozycję w stawce. No i tutaj było z kolei zamieszanie z piosenką, jaką on miał wykonywać, bo dzień przed opublikowaniem tego werdyktu, kto się zakwalifikował do czołowej dziesiątki, on wydał inną piosenkę, Do The Dance, i no oczywiście wiadomo, że można zgłosić więcej niż jedną piosenkę, prawda, swoją do Eurowizji, ale później on tak jakoś pisał na Instagramie, że będzie śpiewał to Do The Dance jednak i myśmy nie wiedzieli, czy po prostu podano jakąś błędną informację w tym pytaniu na śniadanie, czy ten Kuba sam nie wie, co on będzie śpiewał, w ogóle on był wtedy w Stanach i to jakieś takie było dziwne, ale co się okazało, że to jednak będzie You Do Me. Mam takie wrażenie, że Kuba się trochę dostał za zasługi, bo w zeszłym roku jego występ do Love Sick był bardzo chwalony, głównie za stronę wizualną, też za stronę wokalną, bo Kuba to jest uczestnik Voice Kids, potem był w tym boys bandzie For Dreamers, ten boys band już się rozpadł, bo to był taki, wiecie, efekt gdzieś tam na chwilę przez wytwórnię stworzony. I od tego czasu, no to już też o tym kilka razy mówiłam, on zbyt wiele nie zrobił. No, śpiewanie w Jaka to melodia i na Sylwestrze, gdzie trochę internet się z niego nabijał, bo tam śpiewał coś po wietnamsku, jakiś przebój z TikToka, no to nie są zbyt duże osiągnięcia. Ale w zeszłym roku, no właśnie tak był chwalony przez środowisko fanowskie między innymi, no że stwierdzono, że da się mu tę ponowną szansę, chociaż o ile o Love Sick się mówiło, no, że piosenka taka średnia, to mam wrażenie, że ludzie jak usłyszeli to You Do Me, to też to zaczęli jeszcze bardziej doceniać Love Sick, bo ono przynajmniej może jakoś tak zapadało w pamięć, la la la la la la la Love Sick, a to You Do Me to takie jak z generatora trochę mam takie wrażenie, że takich utworów jest 1 500 000, 100 900 i absolutnie byśmy się z czymś takim nie wyróżnili na Eurowizji, ale znowu, jak mu ktoś, a może on sobie sam, napisze dobrą piosenkę, to warunki głosowe ma, bo on akurat wokalnie zaprezentował się dobrze. Na scenie zaprezentować się chyba potrafi. Nie będę oceniała tych aspektów wizualnych, ale ludzie raczej chwalą, więc czemu nie? Kluczowe słowo znowu jest potencjał. No i drodzy Państwo, przechodzimy do numeru 3, zaczyna się. To jest numer 3, natomiast na tej liście z pytania na śniadanie ona została ogłoszona jako pierwsza. Już tacy byliśmy trochę w szoku, bo jeżeli nie znamy pierwszego pseudonimu na liście, to potem jeszcze w ogóle spodziewaliśmy samych, jak się to mówi, no-name'ów. Natomiast rzeczywiście pierwszą wyczytaną była Alena, która, jak nam powiedziano w tym pytaniu na śniadanie, miała zaprezentować utwór Booty. Poszukiwania się rozpoczęły, okazało się, że utwór był już na YouTubie od grudnia, natomiast 200 osób go tam obejrzało, więc no, rzeczywiście informacja o tym, że Alena się zgłasza do preselekcji, nie przebiła się nigdzie, ona się nie chwaliła tą wieścią. Na Instagramie też jej za wiele osób nie śledziło, no ale przynajmniej się o niej jakoś jakieś liczniejsze grono dowiedziało, jak się później okazało, jeszcze głośniej się o niej mówiło, niż można by się o tym tego spodziewać. Tak naprawdę nazywa się Magdalena Pawłowska, pochodzi z Gdańska, no i sam tytuł utworu jest już jakoś tam frapujący, bowiem booty to w języku angielskim, no właśnie co? No właśnie, tak właściwie to większość ludzi tłumaczy ten termin jako tyłek.
1: Tak, ale są tacy,
0: tyłek,
1: którzy tłumaczą to inaczej.
0: Jak sama wokalistka mówi. Tak, jak sama wokalistka mówi, ta kompozycja ma być takim wyrazem poparcia dla ciała pozytywności, czyli wskazaniem tego, że każde ciało może się podobać. No bo tam jest właśnie taki tekst, który to sugeruje. No i właśnie co do tekstu. Słuchajcie, dobra, bo to trzeba chyba zacząć chronologicznie. Jest taka persona jak Aleksander Pałac. Persona, która zajmowała się różnymi rzeczami w swoim życiu, coś robiła w mediach publicznych w latach 90., z tego co ty mówisz, gdzieś tam w strukturach organizacyjnych, ale też ten pan tworzył piosenki dla dzieci, na przykład tak, jak ktoś na taką piosenkę Leśne duszki, ja ostatnio uczyłam tej piosenki moje uczennice, no to właśnie tak myślę, że ten pan mógłby przy tym zostać, przy tym pisaniu piosenek dla dzieci, takich jak Leśne duszki, bo on sobie wymyślił, że będzie wsparciem dla pewnej młodej wokalistki, nie chodzi teraz o Alenę, tylko chodzi o pewną polsko-norwesko, bodaj grecką wokalistkę, która nazywa się, ma na imię Cynthia Ziętara, ma jakieś chyba podwójne nazwisko, ale nie chcę przekręcić tutaj tego obco brzmiącego drugiego nazwiska. No i ona zgłosiła się też do preselekcji z taką balladą Dancing in the Shadows. Cynthia w ogóle śpiewa świetnie. Oglądałam jej wykonanie, jak śpiewa na żywo z norweskiego The Voice, jest w ogóle wymiataczką, więc jakbyśmy mieli taką reprezentantkę, która tak śpiewa, to powiem wam, że wow. Natomiast ta ballada Dancing in the Shadows taka była, no też bardzo bym powiedziała, jak to się mówi, generyczna, w sensie no mało oryginalna, więc myślałam, że no może się zakwalifikować. No to nie będzie źle, ale jak się nie zakwalifikuje, to strat nie będzie. Ale dlaczego mówię, że lepiej by było, żeby pan Pałac się nie zajmował, się zajmował bardziej pisaniem piosenek dla dzieci? Dlatego, że on w swoim poparciem dla Cynthii to robił więcej szkody niż pożytku. On po prostu wypisywał do wszystkich mediów eurowizyjnych, że Cynthia jest takim objawieniem, że po prostu jest już znana w całej Europie, że to będzie wielki błąd, jak nie zostanie wybrana. No autentycznie męczył ludzi. No więc jak została ogłoszona ta stawka, ta 10 osoby o imieniu Cynthia, no to my się już zastanawialiśmy, co ten Pałac będzie robił. No Pałac nie mógł odpuścić i opublikował na swoim Facebooku post, w którym była mowa o tym, że jak tylko opublikowano tę 10, to zaczęli do niego dzwonić ludzie z rozgłośni radiowych z całej Europy. Tak było, nie zmyślam. I oni byli bardzo zbulwersowani, że jak to? Nie ma w tym składzie Cynthii. I zaczęli analizować te piosenki, które zakwalifikowano i na pierwszy ogień poszła Alena i tekst jej piosenki. I on załącza teraz tłumaczenie tekstu tej piosenki. I teraz uważajcie, przypominam, booty, no to każdy słownik, wszystko wam przetłumaczę jako tyłek, ewentualnie pośladki, coś takiego. Ten tekst się zaczyna od słów booty, booty, booty, booty so fat. W tym tłumaczeniu pana Pałaca to było... Jeżeli ktoś ma wrażliwe uszka, to niech sobie teraz ściszy, wyłączy cokolwiek, natomiast ja muszę to zacytować dosłownie, bo to inaczej nie będzie miało takiego uroku. Więc w tym tłumaczeniu to było dupa, dupa, dupa, dupa, taka tłusta. Przepraszam, ale to jest strasznie śmieszne. No i, ale dobra, no Pałac okej, okay, jest powiedzmy sobie jakoś nieszkodliwy. Tymczasem mija kilka dni i objawia nam się kolejna persona, czyli Janusz Daszczyński. Osoba też znana z mediów publicznych, prawda, z Telewizji Polskiej, obecnie zasiadająca w Radzie Programowej Publicznego Nadawcy z ramienia Koalicji Obywatelskiej. I on wyraża też to, jak bardzo jest zbulwersowany, że do preselekcji zakwalifikowano piosenkę o takim przekazie, piosenkę o dupie, i załącza tłumaczenie tej piosenki dziwnie. No, takie samo jak to, które umieścił Aleksander Pałac. My wtedy jeszcze nie mieliśmy tego tropu, ale to się później potwierdziło. Natomiast post pana Daszczyńskiego był komentowany przez wielu fanów Eurowizji. Powstał nawet hashtag ręce precz od dupy. No bo, panie Januszu, trzeba było się może zagłębić, zweryfikować, jaki jest przekaz piosenki, nie bazować na jakimś tłumaczeniu z translatora internetowego, tylko coś samemu zweryfikować, a nie cenzurować wokalistkę. I ciekawe, czy tyle samo miałby pan do powiedzenia, gdyby teraz jakaś inna partia rządziła naszym krajem i jej przedstawiciele gdzieś tam mieli wpływ na telewizję publiczną, bo takie mam wrażenie i tak się zastanawiam, czy to nie miało na celu właśnie dokopania konkretnej partii, prawda?
1: No to, no, takie, no, trochę, wiem, tak, to takie trochę smutne, tak się... że i w tym przypadku mamy nawet do czynienia z jakimiś takimi niesnaskami politycznymi, tak? Wydawałoby się konkurs muzyczny, tutaj wszystko, no, nie powinno mieć to miejsca, a jednak mimo wszystko ma.
0: No i próba cenzurowania młodej artystki, wystawiania jej na
1: oczywiście
0: jakiś hejt. Tekst jest owszem kontrowersyjny, żeby nie było, bo tam później jest, że no właśnie, no ten tyłek taki gruby, i wiem, że go chcesz, mogę mieć ciebie, ciebie, ciebie i jego ojca, jego ojca, tak? No okej, jest to przekaz kontrowersyjny, w pewnym sensie na pewno wulgarny do jakiegoś stopnia, natomiast nie wyolbrzymiajmy tej sprawy, wprowadzając tam błędne tłumaczenie, tak? I później minęła chyba doba. Janusz Daszczyński już przestał ogarniać tego Facebooka i kasowanie tych wszystkich komentarzy, które tam ludzie zaczęli nadsyłać. I on, bo w ogóle on poruszył ten temat na Radzie Programowej TVP, o tym był cały ten post. I że wszyscy się z nim zgodzili, że to jest niewłaściwe. No i co teraz? Czy należy Alenę w ogóle wycofać z konkursu na 3 dni przed tymi preselekcjami? No dajcie spokój. No i w końcu, ponieważ już pan Janusz nie mógł wytrzymać tego zalewu tych komentarzy, to odniósł się do sprawy, stwierdzi, że on to w sumie no, jakoś tam przeprosił między wierszami, padło tam chyba słowo przepraszam, i przyznał, że inspiracją do właśnie napisania w ogóle tej informacji w mediach społecznościowych, jak i poruszenia tego tematu na Radzie Programowej TVP, była postać nikogo innego jak właśnie Aleksandra Pałaca. W ogóle nie jesteśmy zaskoczeni tym tropem, my, fani Eurowizji.
1: Wcale.
0: Bo to Aleksander Pałac podsunął mu to tłumaczenie, a właściwie on mu wysłał list, w którym zawarł to tłumaczenie, a pan Deszczyński, coś takiego jak research, to chyba nie jest mu szczególnie dobrze znane zjawisko, bo nie zweryfikował tego, nie zmienił, jak sam napisał, ani przecinka w tym tłumaczeniu.
1: Ale wiesz, no już mamy do czynienia...
0: taką postacią je przekazał.
1: Już mamy do czynienia z pewnego rodzaju researchem, tak zwanym ziemkiewiczowskim, tak, po drugiej stronie, no więc kto wie, może tu jest kolejny typ tego researchu.
0: No, coś właśnie w tym rodzaju. Powiedział, że w ramach rekompensaty wyślę na Alenę SMS-a. No nie wiemy, czy to zrobił.
1: Ale że jednego tylko, no panie Januszu, no, stać pana na więcej. Może ma pan jeszcze jakiś drugi numer telefonu, to niechby chociaż dwa.
0: No słuchajcie, co by nie mówić, o Alenie na pewno zrobiło się głośniej, niż mogłaby przypuszczać. I tak udział w preselekcjach dla debiutującej artystki, udział z pierwszym singlem, to jest bardzo duża rzecz. A taki rozgłos, jaki jej niechcący zapewnił Janusz Deszczyński, no to w ogóle jest, myślę, coś, o czym nie marzyła. Natomiast, no, powiem szczerze, że kiedy ja usłyszałam ten utwór, jeżeli chodzi o względy muzyczne, to pomyślałam, to nie jest najgorsze, to jest nawet jakoś tam frapujące. I nawet miałam ją gdzieś tam w swojej czołówce, jeżeli chodzi o moją topkę. Ale nie obroniła tego występem na żywo. Niestety, wokal to nie jest przynajmniej na ten moment jej najmocniejsza strona, więc może niech nagrywa piosenki w studiu i je publikuje, względnie pisze dla kogoś, kto będzie to śpiewał. Natomiast kiedy ona to śpiewa, to po prostu to nie brzmi. I skończyła na ostatnim miejscu u jurorów, u widzów, więc no to nie jest pod tym kątem rezultat najlepszy. Natomiast no była afera, ale w czasie preselekcji wydarzyło się tyle innych rzeczy, że już i tak nikt o niej nie pamięta. Ale o tym za moment. Możemy przejść dalej do numeru czwartego, z którym zaprezentował się zwycięzca ostatniego The Voice of Poland, czyli Dominik Dudek z piosenką Be Good. Piosenką nieznaną jeszcze w momencie ogłaszania stawki, ale już mieliśmy zapowiedź, że ta piosenka będzie miała swoją premierę tego samego dnia wieczorem w radiu RMF FM. Ja w związku z tym włączyłam RMF FM, co mi się nie zdarza zbyt często. Włączyłam i uradowało mi serduszko, bo piosenka owa przypadła mi do gustu całkiem i wydaje mi się, że tobie też.
1: I możemy zdradzić, że nie tylko RMF ją gra, my też.
0: Tak, ponieważ mieści się ona w rytmie, w stylu muzycznym, który godzi naszą dwójkę, bo wiem, jest to styl, który określany jest mianem country pop.
1: Tak, tak.
0: I rzeczywiście coś tutaj jest na rzeczy. Taka, wiecie, przyjemna piosenka, byłby to, sądzę, taki bezpieczny wybór, coś takiego jak Estonia w zeszłym roku, jak ktoś kojarzy, to rzeczywiście tutaj mogły być takie skojarzenia silne. Dominik też dobrze śpiewa. Może nie jest taki, wiecie, charakterystyczny i wybitny jak wielu zwycięzców Voice'a w poprzednich edycjach, bo nie jest tajemnicą, że poziom Voice'a obniżył się przez lata, ale on po prostu to, co robi, robi dobrze, zaśpiewał na preselekcjach też dobrze, więc wstydu nie było i sądzę, że ta piosenka z nami zostanie. Dominik też mówi, że nie wyklucza jakiegoś startu w przyszłych latach, także jeżeli jest tak przyjemną propozycją, to trzymamy kciuki, bo te single, co wydawał po Voice, to powiem, że tak średnio i myślałam, no jak coś w tym stylu zgłosi do preselekcji, bo wiadomo było, że się zgłasza, no to mówię, no nie robię sobie nadziei. A jeżeli właśnie miałaby być to tego rodzaju piosenka co Be Good, to ja jestem jak najbardziej za na przyszłość. Numer 5 też okazał się dla fanów bardzo elektryzujący, bo to ta, której obiecano, ale los jej to odebrał 3 lata temu. Konkretnie odebrała jej to zła pandemia przez odwołanie Eurowizji. Alicja Szemplińska, wybrana 3 lata temu do szansy na sukces, przez szansę na sukces. W roku 2021 nie dano jej tej kolejnej szansy, ponieważ z całą Europą i z Rafałem wybraliśmy się na przejażdżkę. No a wielu nadawców, przypomnijmy, zdecydowało się dać tę powtórną szansę uczestnikom wybranym w roku 2020. No, ale nie byli to wszyscy nadawcy, to nie tak, że tylko Polska zdecydowała inaczej. I w tym roku mieliśmy na przykład i w Norwegii, i w Chorwacji takie przypadki powrotów do selekcji. Także to nie tylko Alicja. Wrócili ci artyści, których wybrano 3 lata temu, chcieli znów walczyć o to, co im los odebrał. I zarówno Ulrike z Norwegii, jak i Damirowi z Chorwacji się nie udało. No i zastanawialiśmy się, jak do tego podejdzie polska widownia. Czy będą mieli polscy widzowie w swoich głowach te myśli, że no ale jej się należy, już nawet mniej, że może o taką piosenkę wysyła, no ale jej się należy. Poza tym było, nie było, Alicja ma głos imponujący. Repertuar różnie do tego głosu dobiera, ale już przecież od tego Voice'a w 2019 roku jesteśmy świadomi tego, że to jest głos o wyjątkowych warunkach na polskiej scenie muzycznej, wyjątkowej barwie, wyjątkowej skali. Druga rzecz, co do której zastanawialiśmy się, jak ona zostanie odebrana przez widownię, to jest kwestia tematu piosenki New Home, bowiem Alicja ogłosiła, że będzie ona miała jakiś związek z historiami jej znajomych Ukraińców, którzy szukają, szukali, znaleźli nowy dom. No więc też niektórzy pomyśleli, o, gra na uczuciach. No ale z drugiej strony, co no, wszystkim można chyba pisać piosenki, prawda? Temat ważny społecznie. Jeżeli ją poruszył, no to dlaczego by nie miała nie stworzyć piosenki na ten temat. No i trzeci powód, dla którego piosenka Alicji elektryzowała fanów, był taki, że artystka bardzo długo zwlekała z publikacją tej kompozycji. My tak naprawdę w środku zeszłego tygodnia, jakoś we wtorek czy w środę, usłyszeliśmy 30-sekundowy fragment na TikToku, a oficjalna premiera odbyła się w piątek o północy, kiedy preselekcje były w niedzielę. Więc rzeczywiście to było mocno na ostatnią chwilę. Gdzieś tam krążyły plotki, że Alicja coś jeszcze dopracowuje. No nie wiemy, jak to rzeczywiście było. Co do samej piosenki, bo też rzeczywiście spodziewaliśmy się wiele. Ja mam takie wrażenie, że, i to chyba nie tylko ja, że potencjał tutaj był, ale trochę tak czegoś zabrakło. W sensie ten utwór przez 3 minuty trochę prowadzi donikąd. Brakuje właśnie jakiegoś takiego punktu wow, może na końcu, może rozwinięcia pod względem instrumentalnym. Więc jest to ładna piosenka, ale czy zrobiłaby furorę na scenie eurowizyjnej? No nie wiem. Miałam tutaj wątpliwości. Nie zrobiła furory wśród polskich widzów, bo gdzieś tam ją zakwalifikowali w środku stawki. Jurorzy również. A była Alicja, za sam fakt bycia Alicją, typowana nawet właśnie do zwycięstwa, a jeżeli nie, to do zajęcia miejsca w pierwszej trójce. Jesteśmy już w połowie stawki. Numer 6 to zespół, który ja poznałam niedawno. Nie wiedziałam w ogóle, że zespół Felivers istnieje. A istnieje, pochodzi z Sochaczewa. Notabene w Radiu Sochaczew mieli premierę swojej piosenki Never Back Down. Natomiast sam zespół można było zobaczyć chociażby na Sylwestrze dwójkowym, a piosenka też nie była znana w momencie ogłaszania stawki. Tego samego dnia oni opublikowali jakiś taki krótki fragment, a za parę dni właśnie była premiera radiowa, potem premiera w internecie. To jest zespół rockowy, więc tak, mieliśmy rocka na tych preselekcjach. I ja kiedy usłyszałam ten fragment, to pomyślałam, no taki słaby ten rok. Potem się trochę przekonałam i właściwie nie była to najgorsza piosenka, chociaż moja ulubiona też nie.
1: No to prawda. No, tak nawet ten refren, który słyszeliśmy w tym recapie, to no miał jakiś taki rockowy power.
0: Tak.
1: Troszkę.
0: Panowie są bardzo sympatyczni, więc też nie mam nic przeciwko takim reprezentantom gdzieś w przyszłości, bo to też fajnie mieć takich reprezentantów, których się dobrze ogląda, dobrze słucha, którzy się wykazują jakąś taką otwartością, serdecznością. A oni już nawet sobie rozkminili swoich potencjalnych konkurentów, już Chorwacji posłuchali piosenki wybranej przez ten kraj, a powiem wam, że jest grubo. Jak nie zdacie, to posłuchajcie. Ale my będziemy do tego w maju wracać. I mówili, że czeska piosenka im się podoba, mi też. Więc to już się rozumiemy i się lubimy. Ciekawostka też jest taka, że w ogóle cała stawka tegorocznych preselekcji, wszystkie piosenki były w języku angielskim, z wyjątkiem właśnie wstawki w piosence zespołu Felivers, bo oni mieli wstawkę po polsku, także ojczysta mowa się jednak pojawiła w tym koncercie. Natomiast ich występ został no, trochę zepsuty, szczególnie pod kątem wizualnym, bo dostali na scenie strasznie dużo dymu. No i to nie tylko na aspekt wizualny wpłynęło, bo jeden z wokalistów nie był w stanie dokończyć swojej zwrotki, bo tam się po prostu zaczął krztusić, więc gdzieś tam w innym kraju to ten występ być może zostałby powtórzony. Tak, praktykuje się takie rzeczy. Ostatnio w Serbii coś takiego widziałam, no ale jeszcze w Polsce się nie dowiedzieli, że coś takiego jest.
1: U nas nie, u nas nie.
0: Numer 7, znowu jesteśmy w klimatach Sylwestra, bo o tej pani też było wiadomo, że się raczej pojawi w preselekcjach, bo o tym, że ona szykuje hit na Eurowizję, no to już mówiła od jakiegoś pół roku. A zresztą to nie jest jej pierwsze podejście. Mowa o Maji Chyży, która była już w preselekcjach w 2018 roku, a następnie w preselekcyjnej szansie na sukces dwa lata później. Tutaj przygotowała piosenkę Never Hide, która, jak sama artystka mówiła, miała odnosić się do jej trudnych doświadczeń życiowych, do jej problemów ze zdrowiem, z których zwycięsko wyszła. Utwór jest może trochę przestarzały, ale z drugiej strony powiem wam szczerze, że no Maja nie jest wybitną wokalistką. My to już wiedzieliśmy od czasów X-Faktora, kiedy ona tam brała udział ze swoim ówczesnym mężem, Grzegorzem Chyżym. Jaką on karierę zrobił, to wiemy. Jak ona zrobiła karierę niewspółmiernie mniejszą, no to też wiemy. Natomiast no, on umiał śpiewać i umie do teraz. Z tworzeniem sprawdzających się piosenek jest różnie. No a z Mają i w tym X-Faktorze już było tak średnio. No i dalej słychać w jej głosie sporo wokalnych niedociągnięć, ale powiem wam szczerze, że na tych preselekcjach ona wcale nie wypadła tak źle. Naprawdę lepiej by się jej słuchało niż Nataszy, powiedzmy, więc to... No może, jeżeli miałby to iść w tę stronę, no to będzie dziewczyna dalej próbować. Zobaczymy. No powiedziała po występie, że zrobiła to dla swoich dzieci, bo przypomnijmy, Maja Chyży ma 4 dzieci i w internecie dużo umieszcza takiego kontentu właśnie dla mam. Także no, być może inne mamy też będą zainspirowane, żeby spełniać swoje marzenia. Moi drodzy, przechodzimy do numeru 8, bo to jest ważne. To jest w ogóle dla mnie fantastyczna historia takiej kuli śniegowej, która zaczęła się toczyć gdzieś tam chyba w październiku w jakichś grupach fanowskich, w których ja też jestem. Mało się może udzielam, bo nie jestem takim człowiekiem, który lubiłby wszystko komentować, co już inni skomentowali, ale jestem, czytam i staram się być na bieżąco. Bo gdzieś tam w takich grupach pojawił się komentarz, że słuchajcie, ja... w sensie jakaś czytelniczka. Ja nie proponuję raczej od siebie zbyt często rzeczy, które by pasowały moim zdaniem z Polski na Eurowizję, ale tutaj coś takiego bym chyba miała, bo zobaczcie, taki młody polski artysta, Jan się nazywa, i co wy o tym sądzicie, czy to by, aby się nie sprawdziło u nas? I wrzuciła link do piosenki Jana zatytułowanej, no... powinnam to wymówić z angielską wymową, Gladiator, no ale wszyscy o tym już mówią Gladiator, więc
1: i ja też zapowiedziałem
0: Gladiator. Tak, pozostańmy przy tej uproszczonej wymowie, bo tak chyba jest prościej. I okazało się, że wielu fanów podziela zdanie czytelniczki i do tego stopnia, że zaczęli oni pisać wiadomości do Jana na Instagramie, w innych serwisach społecznościowych, że może byś się zgłosił z tą piosenką na Eurowizję. Nie było wiadomo przez bardzo, bardzo długi czas, czy Jan podchwycił ten pomysł, ale już pod koniec tego okresu nadsyłania zgłoszeń okazało się, że tak, że Jan zdecydował się wysłać zgłoszenie do TVP. Jan, tak jak powiedziałam, artysta zupełnie nieznany dotychczas, nie mający powiązań z telewizją polską, ale wszechstronnie muzycznie wykształcony. Kształcił się też za granicą, w Irlandii Północnej, bo on tam wyemigrował z rodziną. Kształcił się też w Londynie jako kontratenor również, więc to wykształcenie takie klasyczne nie jest mu obce, ale różne wpływy różnej muzyki można usłyszeć, nawet słuchając wyłącznie tego Gladiatora, bo tam jest po prostu wszystko w tej piosence. Także no, chłopak pod względem wokalnym jest na pewno super. I Jan jest artystą. Jan, no, akurat to jest kwestia, co do której bazuje na opiniach innych ludzi, ale Jan chyba ma w sobie po prostu coś takiego, że przyciąga też wzrok widzów. Element wizualny w jego teledysku, jak i później w jego scenicznej prezentacji sprawia, że po prostu no, ludziom się chce na niego patrzeć, a wydaje mi się, że jeżeli w ogóle możemy mówić o kategorii jakiejkolwiek eurowizyjności, chociaż ja unikam mówienia o tym, czy coś jest eurowizyjne, bo co to właściwie znaczy, ale jeżeli już musiałabym, to powiedziałabym, że jeżeli coś ma być eurowizyjne, to powinno być oryginalne i frapujące. W jakikolwiek sposób nie znaczy, że ma być dziwaczne, ale niech przyciąga ucho i oko, a nie będzie czymś przezroczystym. Tak więc, no, wiedzieliśmy, że Jan się zgłosił, ale no, skoro nie ma powiązań z TVP, no to zastanawialiśmy się, czy w ogóle ma szansę, żeby w tej stawce się znaleźć. Ale no, w internecie, również na stronach eurowizyjnych, w mediach eurowizyjnych fanowskich zaczęło się mówić dużo o tym, że fani chcą Jana. No i chyba myślę, że ktoś to przeczytał z tej komisji i stwierdził, no skoro fani chcą, to im damy. No i jakaż była radość fanów, kiedy właśnie okazało się, że Jan na tej liście się znalazł. Co do mnie, powiem wam szczerze, ja się początkowo nie mogłam do Gladiatora przekonać, ale tak dzisiaj to nie wiem czemu, bo ja dzisiaj jestem już przekonana. Ty wiem, że nie jest w twoim guście. No ale słuchajcie, no gusta są różne,
1: oczywiście,
0: tak?
1: Że tak.
0: I nie ma czegoś takiego, co by się absolutnie wszystkim spodobało, ale waszych upodobań też jesteśmy ciekawi, kto był waszym faworytem, w ogóle co sądzicie o tych wszystkich sytuacjach, o których tutaj wam mówimy, bo to jest dopiero wierzchołek góry lodowej. No i Jan zaprezentował się w tych preselekcjach, oczekiwania były duże, no bo artysta rzeczywiście nieznany, bez doświadczenia w występach telewizyjnych. Jeżeli chodzi o jako takie występy, koncerty, to on się pojawia jako support Ralfa Kamińskiego, więc tam go można zobaczyć, ale no w takich dużych widowiskach nie brał jeszcze udziału. Mam wrażenie, i to chyba nie tylko ja, że jeżeli chodzi o wokal, to Jan trochę przedobrzył, w sensie wyczuł chyba tę presję, jaka na nim spoczywa, i chciał trochę aż za bardzo, za bardzo dużo włożyć emocji, włożyć siebie i trochę się pojawił przerost formy nad treścią, natomiast wierzę, że gdyby Jan został wybrany, to jest na tyle świadomy, że on posłuchałby tego nagrania i pomyślałby, okej, to tutaj muszę dać trochę mniej, żeby osiągnąć lepszy efekt, muszę jeszcze naprawić to, to i to i byłoby na pewno lepiej, bo z takim wykształceniem, takim backgroundem, jakie on ma, to wiem, że ze swoim teamem, swoją wytwórnią Fonobo, niedużą, ale na pewno go wspierającą, wiedziałby, nad czym ma pracować. Do wątku Jana jeszcze, drodzy Państwo, wrócimy, bo jako dziewiąta objawia się Blanka, o której mogliście słyszeć, którą mogliście słyszeć w stacjach radiowych, bo jej solo, no to tam już było
1: tak,
0: grane od
1: to
0: kilku
1: już jest
0: dobrych
1: przebój.
0: Miesięcy. Tak, też jest przebój nie tylko u nas, bo między innymi na Litwie, w Bułgarii też się pojawiał, bo w ogóle Blanka jest pół Polką, pół Bułgarką, nazywa się Blanka Stajkow. No i niektórzy tak się trochę naśmiewają, że jak widać teraz rolę preselekcji do Eurowizji pełni u nas program Top Model, bo właśnie tam, a nie w żadnym muzycznym talent show Blanka pojawiła się po raz pierwszy. No a potem się jeszcze okazało, że coś ze śpiewaniem chce mieć wspólnego. No solo to jest taki, wiecie, taki prosty hicior, który rzeczywiście w pamięć może zapadać. Od początku, kiedy się dowiedziałam, że są plany, żeby ona się zgłosiła na Eurowizję, do czego też ją namawiali fani, to się zastanawiałam, czy to jest rzeczywiście dobry pomysł i na ile, bo no nie wiem, czy ta piosenka ma w sobie taki rzeczywiście magnes, żeby ludzie mogli na to zagłosować w maju. W sensie, co innego, jeżeli to sobie tam leci w radiu, to nawet tego nie przełączysz, ale czy jest to na tyle rzeczywiście ciekawe, przyciągające wzrok, że ktoś, kto ogląda tę Eurowizję, wstanie, pójdzie po telefon i stwierdzi, to jest takie fajne, że aż wyślę na to SMS-a. Na pewno tacy ludzie będą, ale
1: oczywiście,
0: czy będzie ich na tyle wielu, że to się znajdzie w czołówce?
1: No ten refren jest taki w miarę chwytliwy, przyjemny, gdzieś tam wpadający w ucho, natomiast też ja trochę mam takie wrażenie, jak w ogóle pierwszy raz usłyszałem solo, gdzieś tam w jakimś radiu, to moje pierwsze skojarzenie było takie, że ja to już gdzieś kiedyś słyszałem.
0: No, wiesz, to pojawia się wątek plagiatu, ale może wrócimy do niego w dalszej części.
1: Tak, tak, tak,
0: dobra?
1: Ale wiesz, ja mówię o tym nawet nie w kontekście jakiegoś
0: nie tyle
1: plagiatu, ile tego, jak ta piosenka jest podobna do całej reszty takich kawałków, które w stacjach radiowych się przewijają. Mogę tylko dodać, że u nas akurat Blanka nie jest emitowana.
0: No, akurat nie.
1: Kto wie, jak tam na dwójce, w kanale drugim, ale no, u nas nie, jakoś nie zdecydowaliśmy się, zupełnie akurat nie nasz styl.
0: Akurat nie, no ale rzeczywiście jakby szło w radiu, to pewnie bym nie wyłączyła. I nawet może czasami zanucę, natomiast kwestią, która też zastanawiała ludzi, będzie okej, jak ta Blanka w ogóle śpiewa na żywo. Mogliśmy się o tym przekonać po raz pierwszy na Sylwestrze, bo tam też wystąpiła na Sylwestrze dwójkowym i nawet tam nie było najgorzej. Ona nie jest wybitną wokalistką, na solo to też nie jest piosenka, która wymaga skali niczym, wiecie, arię Mozarta. Natomiast występ na preselekcjach był dużo gorszy. Mam wrażenie, że tam wszyscy jakoś średnio sobie poradzili wokalnie, nie wiem. Nie, albo nie był to ich dzień, albo się nie słyszeli za dobrze, nie wiem, co się tam wydarzyło, ale spora część stawki wypadła poniżej swoich możliwości pod tym kątem. Także no, występ z preselekcji i to, jak się posłucha jej śpiewu na żywo stamtąd, jeżeli mamy pomyśleć, że tak to będzie w maju, no to jednak średnio. Tak szczerze bym powiedziała, no zobaczymy, może jeszcze pani Blanka trochę podszkoli swój wokal, no się okaże. I stawkę zamknął Jan Majewski, nazwisko też być może wam nieznane, bo to też debiutant na polskiej scenie, uczestnik The Voice of Poland, ale ja o nim zapomniałam, że tam był. Ale był też na Sylwestrze, żadne zaskoczenie. Utwór, z którym wystartował, to Champion. No i co wam mogę powiedzieć? W zasadzie niewiele, bo tam się nic nie wydarzyło. To jest też takie bardzo, bym powiedziała, no, przychodzi mi do głowy takie określenie z angielskiego, że basicowe. W sensie, no nic się tutaj nie wyróżnia, szczególnie w tym utworze.
1: Też taka sobie piosenka, jest i nie przeszkadza. Tak, piosenka jedna z wielu.
0: A też słuchałam jakiegoś wywiadu z Janem Majewskim. To jest w ogóle jeszcze bardzo młody chłopak, nastolatek, ale jakoś właśnie jego osobowość mnie nie przekonuje, nie ma w nim takiej otwartości. Kiedy słuchałam wywiadu z nim, to właśnie się męczyłam razem z osobą, która go przeprowadzała, więc na ten moment nie chciałabym takiego reprezentanta, zdecydowanie. No dobrze, moi drodzy. No, omówiłam tę stawkę. Jak w ogóle oceniam całą tę listę w porównaniu do tego, co gdzieś tam może moglibyśmy mieć? No to powiem wam, że no śledziłam informacje o tym, jacy artyści się zgłaszali do tych preselekcji, z jakimi piosenkami. To pewnie mogłoby się tutaj znaleźć kilka pozycji, które by mnie bardziej zadowoliły. Na przykład zespół Lore, który już mogę zdradzić, pojawia się na naszej antenie. Czy Filip Sterniuk z The Voice of Poland, czy zespół Lunaria. Jest kilku takich wykonawców, którzy może mieli ciekawsze propozycje od niektórych tych tutaj zakwalifikowanych. Natomiast nie było aż tak też znowu najgorzej. No spodziewaliśmy się obecności Mai Chyży. Wiedzieliśmy, że no czego by nie zrobiła, to i tak się zakwalifikuje. No wiemy, że żyjemy z TVP, wiemy jakie są realia. Więc nie była to może wybitna stawka, ale gdzieś tam pewnie można było wybrać dużo gorzej z tych zgłoszeń, które do TVP nadesłano. Dobrze, przechodzimy do samego show, które odbyło się, przypomnijmy, w zeszłą niedzielę, czyli 26 lutego, o porze trochę nietypowej, jak na preselekcję, bo o 17.30. No a zazwyczaj preselekcje odbywają się jednak wieczorami i jednak w sobotę, także oczy wszystkich fanów z całej Europy zwrócone były na nas. Nie wiem, czy to aż tak dobrze. Show poprowadzili Ida Nowakowska, Olek Sikora i Małgorzata Tomaszewska. No i pojawili się na nim też goście specjalni. Można rzec, że pojawiły się dwie Stefanie. Już wyjaśniam. Całość rozpoczął zespół Kalusz Orkiestra, a więc zwycięzcy Eurowizji z zeszłego roku, reprezentant Ukrainy ze swoją piosenką Stefania, a później pojawiła się uczestniczka z Grecji, która reprezentowała ten kraj w roku 2021 o imieniu Stefania, więc tak jakoś te Stefcie tutaj zdominowały te preselekcje, ale była też Efendi z Azerbejdżanu, ona również w 2021 roku brała udział, a przypomnijmy, że i Stefania i Efendi gościły na wakacyjnej trasie dwójki, więc to jest ta przyjaźń, która po prostu trwa i one teraz, wiecie, podpisały jakiś cyrograf i będą do śmierci jeździć do tej Polski. Był też nasz reprezentant zeszłego roku, czyli Krystian Ochman oraz nasze juniorowe laureatki Roxana Węgiel i Sarah James. No i wydarzyło się to, za co też krytykowano organizatorów w zeszłym roku i niestety nie poszli po rozum do głowy, czyli przeplatanie występów konkursowych tak zwanymi interval aktami, czyli właśnie występami gości specjalnych. to wprowadza zamieszanie, bo już potem taki widz, wiecie, mniej uważny to już nie ogarnia, czy ta Effendi to ona chce z Polski jechać, czy w ogóle kto to jest, nie? Wiecie, o co chodzi, więc to nie jest może najlepszy pomysł. Tak, ja wiem, że tak się robi w niektórych krajach, na przykład w Sanremo, we Włoszech, ale Sanremo to nie są typowo preselekcje do Eurowizji, to jest festiwal. Bardziej święto... To jest święto polskiej, włoskiej muzyki, włoskiej kultury, podczas którego poruszane są ważne sprawy społeczne, więc ten konkurs to tam jest jeden z elementów, nie? A kiedy tutaj mamy stricte preselekcje, no to dajcie te występy specjalne w czasie głosowania i tylko wtedy, no. No i był też występ przewodniczącej jury, o której powiemy sobie za moment. Właśnie jest jeszcze kwestia takiego zarzutu, jaki się pojawił do organizatorów, że nagłośnienie podczas show było niezbyt dobre, przynajmniej w przekazie telewizyjnym. I ja to potwierdzam, że no tak jakoś średnio właśnie brzmiały zarówno te wokale, jak i podkład w występie Sary James, to miał jakąś taką jakość, jakby go, nie wiem, pobrali z jakiegoś chomika albo nie wiem czego, więc było to jakieś dziwne.
1: Czyli co, gotował się, tak?
0: Tak, gotował się, no autentycznie się gotował. Możesz to zweryfikować, bo akurat wydaje mi się, że ten występ powinien się na YouTubie Telewizji Polskiej znajdować, ale do tego też przejdziemy. Okej, jurorzy, kto oceniał tę naszą konkursową stawkę? W ogóle zacznijmy od tego, drodzy Państwo, że my przed konkursem nie powinniśmy o tym wiedzieć. No bo jest chyba logiczne, że to, jeżeli takie informacje wyciekają, może sprawiać, że pojawią się jakieś naciski na jurorów i inne tego typu sytuacje. Sama Telewizja Polska nie opublikowała tych informacji, ale jak widać nie strzeże ich zbyt pilnie, skoro 4 z 5 nazwisk wyciekły do portali medialnych. I tak oto dowiedzieliśmy się, że przewodniczącą będzie... No kto może być po prostu osoba, która najwięcej znaczy dla Eurowizji i Polski? Nikt nie powtórzył jej sukcesu i nie zrobi tego przez następne 130 lat, więc ona po prostu wie o tej Eurowizji najwięcej. Edyta Górniak. Kolejna osoba, która wie najwięcej o muzyce, to jest Marek Sierocki. On już ma tyluletnie doświadczenie, że wie wszystko. Marcin Kusy z Radiowej Jedynki. No i kolejna osoba, która no już wie o muzyce najwięcej z nich wszystkich, absolutnie, Agustin Egurola. No to wiemy, znany wokalista, instrumentalista, czekaj.
1: Jednak nie.
0: Słuchajcie, o co chodzi z tym, że w jury konkursu piosenki jest choreograf? Rozumiem, że kwestia ruchu scenicznego jest jakimś tam elementem ważnym przy ocenie, ale rzeczywiście, czy do tego stopnia, żeby jedno z 5 miejsc należało do choreografa, co więcej do choreografa współpracującego z TVP i z niektórymi uczestnikami, tancerze od Eguroli tańczyli w występie Blanki i on potem ocenia uczestników. Sami sobie przeanalizujcie, czy to etyczne jest.
1: Co? To znaczy, no już w tym kontekście, o którym powiedziałaś, to oczywiście nie. Natomiast czy rzeczywiście tak złym pomysłem, wziąwszy pod uwagę, o co w dzisiejszych konkursach muzycznych chodzi i że tak naprawdę coraz mniej chodzi o to, jak coś brzmi, ale jak coś czy ktoś wygląda, to czy rzeczywiście takim złym pomysłem jest umieszczenie w jury choreografa, to ja bym się kłócił, czy to naprawdę jest zły pomysł, bo może nawet nie być najgorszy, natomiast przy jednym zastrzeżeniu, że niechże pozostałe miejsca składu jurorskiego będą obsadzone naprawdę przez ludzi, co to, jak to mówił kiedyś Kazik, na muzyce się znają. I
0: tak,
1: wtedy
0: jeżeli
1: byłoby
0: mamy tylko
1: okay.
0: jedną wokalistkę, 2 dziennikarzy, jednego choreografa, to jak to mówią, znaj proporcjum mocium panie,
1: oczywiście,
0: tak?
1: Że tak.
0: No i właśnie jeszcze mamy 5. osobę, której nie wiedzieliśmy, kto zajmie to 5. miejsce, bo wiadomo, że to będzie 5 miejsc w jury, ale znane były tylko 4 nazwiska, ale jakbyśmy się nawet dowiedzieli, że to będzie Aneta Woźniak, to nic by nam to absolutnie nie powiedziało, bo to jakaś tam pani z Rady TVP, coś tam. W ogóle jej funkcja jest nieważna. Myślę, że pani Aneta przyjdzie do historii, bo przed prezentacją konkursowej stawki były takie pytania do jurorów, jakie cechy powinna mieć ta piosenka zwycięska, żeby na zwycięstwo zasłużyła. I pani Aneta coś takiego powiedziała, że powinna mieć dobre tempo, być charakterystyczna i mieć odpowiednią temperaturę. Ja się teraz będę zastanawiała, wiecie, ja studiowałam teorię muzyki, analizowałam utwory muzyczne z różnych stron, ale czegoś takiego jak temperatura piosenki, to ja żem jeszcze nie wykrywała.
1: Ja myślę, teraz... że pani Aneta reprezentuje już jakieś takie przyszłe zawody albo przyszłe spojrzenie na muzykę, bo pojęcie temperatury to mi się coraz bardziej kojarzy obecnie z tak modną i wszędzie nam włażącą sztuczną inteligencją. Tam akurat dość często się mówi o temperaturze. Już nie wchodźmy w jakieś szczegóły i techniczne zawiłości, ale może to o to chodziło.
0: Nie mam pojęcia i nie wiem, czy chcę to wiedzieć. No i właśnie, nazwiska te wyciekły, chociaż nie powinno się tak wydarzyć. No, już chyba jakoś oceniliśmy sobie tych dobór tego składu, ale warto jeszcze dodać, że no mnie się wydaje, że też mogłoby być lepiej. Wiecie, nie chcę, jak to się teraz mówi, uprawiać ageizmu i mówić, że ci ludzie albo są starzy, to oni się nie znają. Ale czy z drugiej strony nie byłoby lepiej, żeby rzeczywiście ten skład był zróżnicowany też pod względem wieku, żeby ludzie z różnym spojrzeniem, również takim bardziej świeżym, mogli spojrzeć na tych reprezentantów? A może gdyby się tam pojawiła jakaś osoba, bywało tak przed laty, na przykład z OGE Polska, czyli Stowarzyszenia Miłośników Konkursu Piosenki Eurowizji, to też by może nie zaszkodziło, prawda? Bo chyba właśnie taka osoba wie, co jest mile widziane na takim konkursie i co się może sprawdzić. I nie rozpatruję tego pod kątem temperatury, więc
1: co prawda,
0: znów wydaje mi się, że no można lepiej, ale pewnie gorzej też. Następna sprawa. Ja mam, słuchajcie, tutaj takie notatki, w których mam hasełka. Michał to pewnie nie może patrzeć na te notatki, bo to jest bałagan jeden wielki, ale pewnie tak sobie zapomniałam wynotować wszystkie ważne kwestie.
1: Ale to, dlatego ty o tym wszystkim mówisz, no po prostu.
0: Tak. System głosowania. Miało być tak, podobnie jakoś jak w zeszłym roku, tam był strasznie zagmatwany ten system rok temu, że jurorzy mieli do rozdania tych 100 punktów i mogli je podzielić jak chcą, a potem dodawane do tego głosy widzów, a później trójka osób z wykonawców z najlepszymi rezultatami kwalifikowana do superfinału, czyli wyniki te poprzednie się zerują i głosowanie się odbywa od nowa. To było rok temu, było jakieś takie dziwne, nietransparentne, bo powiedziano nam, że u jurorów wygrała Daria, ale w sumie iloma głosami, u kogo i ile na Darię postawiła rok temu Halina Frąckowiak, to nie mamy bladego pojęcia. I teraz miało być jakoś podobnie, tylko że nie 100 punktów, tylko ocena od 1 do 10 punktów, coś takiego. I miał być też ten superfinał. Na 4 dni przed show pojawił się aneks do regulaminu, w którym poinformowano o zmianach w zasadach głosowania. Powiedz mi już w tym momencie, czy to jest normalne, że zmienia się zasady na 4 dni przed?
1: No,
0: żeby była
1: jasność,
0: rok temu zmieniono te zasady i wprowadzono ten śmieszny superfinał chyba w ogóle dzień przed, więc tak, TVP, idziecie w fantastyczną stronę.
1: Zawsze można było zmienić w trakcie.
0: Dziękujemy wam bardzo, jesteście łaskawi. Więc po pierwsze zdecydowano, że nie ma superfinału. Może nawet i nie tęsknię za tym, bo to wydłuża show. Jest ten superfinał w niektórych państwach, na przykład właśnie w Sanremo, na przykład w Estonii, ale to rzeczywiście wydłuża, bo oni śpiewają jeszcze raz. Nie wiem, czy to jest komuś jakieś takie super potrzebne. Natomiast nie tylko to uległo zmianie, bo podjęto decyzję, że każdy z jurorów będzie oceniał piosenki w skali eurowizyjnej, czyli od 1 do 8 punktów, 10 punktów, 12 punktów. Następnie dochodzi do tak zwanej zamiany małych punktów na duże, czyli te wszystkie punkty zostają dodane do siebie, no i ten, kto otrzymał w tej klasyfikacji jurorów najmniej punktów w ogóle otrzymuje jako taki jeden zbiorczy punkt od samego jury i też to idzie tą skalą eurowizyjną od 1 do 8, 10, 12. I te wyniki miały być ogłoszone. Celowo mówię miały być, bo to za chwilę się okaże, jak to się wydarzyło w praktyce. Następnie miały być dodane do tego głosy widzów również w skali eurowizyjnej. I na podstawie sumy miało się okazać, kto rzeczywiście wygrał. W przypadku remisu decydujący głos miało mieć jury. Co już jest dla mnie sprawą dyskusyjną, no bo mamy remis i no, kto ma mieć ten głos ważniejszy? Jakaś piątka ludzi, co sobie za stołem siedzi? Czy ileś tam tysięcy widzów przed telewizorami? No to mnie się wydaje jednak, że palmy pierwszeństwa należałoby przyznać tym widzom, których jest po prostu więcej niż akurat jakiejś piątce, której się trafiło, że do jury ona trafiła, mimo że przynajmniej teoretycznie oni się na czymś tam znają. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest związana ze sprawiedliwością. Ja wiem, że tak może trudno sobie to wyobrazić, ale pomyślcie sobie teraz o dwóch hipotetycznych sytuacjach. Jedna jest taka, że w głosowaniu widzów pierwsze miejsce otrzymuje 30%, drugie 29%, trzecie 28%, a i dalej jakoś tam się to mniej więcej rozkłada. Czyli wiemy, że walka była jakoś tam zacięta i że nie było jednoznacznego faworyta, wszyscy otrzymali punktację zbliżoną do siebie. Nie tyle punktację, ile liczbę właśnie wysłanych SMS-ów. Jaki jest tego efekt końcowy? No, że to pierwsze miejsce otrzymuje 12 punktów, drugie 10, trzecie 8. Teraz wyobraźcie sobie drugą sytuację, że pierwsze miejsce otrzymuje 90% głosów, drugie 1, a trzecie 0,5%. Oczywiście sytuacje są bardzo abstrakcyjne, ale co się dzieje w tej drugiej sytuacji? Również to samo w kwestii punktacji, prawda? Pierwsze miejsce otrzymuje 12 punktów, drugie 10, trzecie 8. Czyli taki system w ogóle nie odzwierciedla jako takiego poparcia widzów. I w różnych krajach wymyślono już, jak sobie z tym radzić. Przyznaje się liczbę punktów w oparciu o procenty, jakie otrzymali poszczególni wykonawcy w głosowaniu widzów. Więc my mamy skąd czerpać inspirację, żeby ten system był bardziej sprawiedliwy. No tylko trzeba pomyśleć i chcieć, żeby on taki był. A my wciąż gdzieś tam jesteśmy 100 lat w lesie za krajami, które już sobie dawno przemyślały, jak to wszystko policzyć, żeby to było bardziej sprawiedliwie. Mówię oczywiście o sytuacji, kiedy mamy 50-50 jury i głosowanie widzów, bo są kraje, na przykład jak Finlandia, w których mamy decyzyjność widzów na poziomie 75%, a jurorów na poziomie 25%. Są kraje, w których mamy jury międzynarodowe, na przykład polskie jury głosowało w Finlandii. Taka ciekawostka. A u nas gdzie takie rzeczy? Chociaż jak my byśmy mieli jury międzynarodowe, to pewnie z tych krajów cośmy się z nimi rok temu układali. Z San Marino, z jakiejś Czarnogóry, z innych podejrzanych tam Azerbejdżanów. Także nie wiem, czy to jest taki najlepszy pomysł. Także no, ta kwestia już była kontrowersyjna i sugerowała, że chęć takiej zmiany na w środę, kiedy mamy w niedzielę same preselekcje, może sugerować chęć dokonywania jakichś manipulacji. No i okej, wracamy sobie do samego show. Wystąpili ci uczestnicy, goście specjalni pomiędzy, widzowie oddali swoje głosy, można było wysłać 20 głosów, natomiast chyba tam nie wszystkim te 20 SMS-ów przechodziło, nie wiem jakie tam już były te szczegóły, w to się nie wgłębiam, bo to też może być jakaś kwestia operatora, SMS-ów premium, czegoś tam. Przychodzi do odczytania wyników jurorskich. Objawia się nam nasza ulubiona Edyta Górniak, która prezentuje, bo nie powiedziałabym, że odczytuje te wyniki z jakiegoś protokołu. Ewidentnie dało się zauważyć, że ona nasłuchuje tego, co jest jej podawane do słuchawki.
1: Tak, z reżyserki gdzieś tak, tam.
0: Bo nawet
1: na tak zwane
0: okazji,
1: ucho.
0: Tak, bo nawet przy okazji któregoś miejsca ona cichutko powiedziała jeszcze raz. Czyli prosiła o powtórzenie, tak? Później zresztą przyznała się na Instagramie do tego, że rzeczywiście te punkty były jej podawane w ten sposób, punkty jurorskie. Ona na Instagramie pisała dużo różnych dziwnych rzeczy i też mówiła, do tego też sobie wrócimy za chwilę. No, mnie się zawsze wydawało, że jurorka to powinna mieć wgląd w jakiś protokół, no ale okej, no. No i co w związku z tym się wydarzyło jeszcze dalej? Taką kwestią, która się okazała kontrowersyjna, było miejsce faworyta fanów, czyli Jana, który w głosowaniu jury uplasował się na miejscu czwartym. No czegoś takiego to ja jeszcze nie widziałam, ponieważ ta informacja doczekała się wybuczenia przez znajdującą się w studiu publiczność, w której skład weszli, warto to dodać, fani konkursu piosenki Eurowizji. Nie byli to jacyś, wiecie, statyści nie wiadomo skąd, tylko rzeczywiście wejściówki na widownię były rozprowadzane na grupach fanowskich.
1: Więc coś tam czuję, że za rok już tak nie będzie.
0: Tak, koniec tego dobrego. Także tam się znalazły te osoby, które chciały, no i które też wiedziały, co się dzieje, no i oddawały to za sprawą swoich reakcji. Także czwarte miejsce Jana nad Janem Feliwers, No mnie to trochę akurat zaskoczyło, ale tu wiem, że są różne tutaj gusta. Na drugim Dominik Dudek okej, no i na pierwszym Blanka, no w porządku. Ja już wiedziałam, że to jest matematycznie niemożliwe, żeby Jan w tej sytuacji pojechał i że będzie to raczej Blanka, bo u niej też się spodziewałam dosyć dużego poparcia w televotingu. Dodać warto, że Warner, czyli wytwórnia, do której Blanka należy, ona, ta wytwórnia jeszcze nie miała swojego reprezentanta w konkursie i widać, że im bardzo zależy na tym i zależało od początku, żeby jak najlepiej to rozegrać. Jeszcze nie było nigdy czegoś takiego, żeby w dużych miastach były banery zachęcające do głosowania na

0: Po przerwie wystąpiła nasza ulubiona Edyta Górniak, ale nie z to nie ja byłam Ewą, tylko z piosenką Andromeda. I to już jest, słuchajcie, kolejny skandal, bo widzowie, którzy byli obecni w studiu, no, postanowili pokazać swój brak aprobaty dla jury, którego werdykt im się nie podobał, i dla Edyty Górniak, jego przewodniczącej, i nie nagrodzili jej występu brawami. No tylko, że w relacji telewizyjnej te brawa słychać, po prostu zostały podłożone, więc no, nie takimi rzeczami TVP już manipulowało, także oni są wprawieni. I po tym występie odbyła się prezentacja, no właśnie czego, bo powiem Wam szczerze, że jak ja to oglądałam, to się pogubiłam. Spodziewałam się w tym momencie właśnie usłyszeć wyniki głosowania widzów. I mój mózg się tak zaprogramował, że to, co ja słyszę, to były wyniki głosowania widzów. Tymczasem oni podali już werdykt zsumowany od 10 miejsca. Czyli postąpili niezgodnie ze swoim regulaminem, bo mieli obowiązek podać konkretnie głosowanie widzów. Wiele ludzi było tak zdezorientowanych. No i wiecie, wyszło im z tego, że na pierwszym miejscu znalazła się Blanka. No i w takim razie w ogóle skąd taka decyzja, żeby to tak zamotać? No może właśnie dlatego, żeby nie pokazać, że to Jan wygrał u widzów, żeby nie spotęgować tej wściekłości, prawda? Żeby jakoś tego nie podkreślać. Jakoś
1: całkiem to możliwe. Samo
0: takie skojarzenie się tutaj prosi. Tymczasem no, zamieszanie robi się jeszcze większe, dlatego że następnego dnia, kiedy temat gdzieś tam się zaczął pojawiać w różnych mediach i zaczęto Edytę Górniak pytać o to, jak to wyglądało, ona powiedziała, że kartki z ocenami jurorów zostały im zabrane po tym, kiedy ona się szykowała do występu z Andromedą. Już rozumiecie, że tutaj coś nie działa z chronologią. Przecież ona te wyniki głosowania jurorów przedstawiła przed tym, jak śpiewała Andromedę, i jeszcze przed przerwą reklamową. Więc no albo pani Edyto, ma pani jakąś taką złą pamięć, że już po kilkunastu godzinach pani nie pamięta, co było po czym,
1: albo...
0: ale wypada to jakoś tak mocno słabo, no, no coś pani kręci.
1: Właśnie.
0: I dlatego to wszystko sprawia wrażenie, że jest to podejrzane.
1: Że to nawet ci jurorzy niespecjalnie wiele do powiedzenia mieli.
0: Dokładnie. Edyta Górniak mówi też, że jak ludzie chcieli Jana, to trzeba było więcej SMS-ów głosować, więc albo ta pani nie ogarnęła też, że on wygrał u widzów, albo nie jest też w ogóle świadoma, na jakiej zasadzie działa ten regulamin, że choćby ludzie wysłali milion SMS-ów na Jana, to on by i tak dostał punktów 12 i nie ma to żadnego znaczenia, bo mamy taki niesprawiedliwy system w tym naszym kraju pięknym. I temat, no, rzeczywiście zrobił się tutaj gruby, bo jakoś tak po prostu odnosiło się takie wrażenie, oglądając to, że to wszystko wygląda jakoś tak mocno nieprzejrzyście. Temat podchwyciły media eurowizyjne oczywiście bardzo prędko i już na drugi dzień one opublikowały swój apel, w którym domagają się przede wszystkim transparentności, bo to chodzi o transparentność, nie o to, kto jedzie, czy jedzie Jan, czy jedzie Blanka, bo owszem, faworytem większości przedstawicieli tych mediów był Jan, no każdy ma jakiegoś swojego prywatnego faworyta, tak? Ale nie chodzi o Jana czy Blankę, chodzi o transparentność, która co roku jest u nas problemem. Bo w sytuacji, w której widownia już po show krzyczała ustawka, ustawka, jest to podejrzenie już kolejnej ustawki w naszym kraju, bo mieliśmy przecież też szansę, no, na tak, sukces. Rok temu też mieliśmy nietransparentne te prezentacje wyników. No to o co tutaj chodzi i jak my się stawiamy, w jakim świetle, a jak jeszcze dochodzi do tego ta manipulacja, jaka miała miejsce w maju i te nasze konszachty z tą piątką innych krajów, to w ogóle gdzie my się pozycjonujemy? Koło jakich innych państw? Koło chyba tylko Białorusi, która wysyłała jakichś tam artystów, którzy popierali reżim, bo Łukaszenka sobie takich wybierał i tam też transparentność nie istniała, prawda? To my gdzieś tam jesteśmy już też do takich krajów porównywani. No i czego w związku z tym się domagają media eurowizyjne? Po pierwsze, publikacji wyników głosowania poszczególnych jurorów. Kochani, skoro głosowaliście, skoro karty istnieją, to dlaczego Telewizja Polska nie może ich publikować? Na przykład nadawca serbski co roku publikuje na swoich stronach skany protokołów. Dzisiaj jest finał i my już wiemy, że po finale na stronie będą skany.

0: półfinałów i z finału, bo tam inne komisje są oczywiście. I w związku z tym ze wszystkim się będzie można zapoznać. Dlaczego my nie możemy tak zrobić? Bo ta Edyta Górniak się tak plącze. Ona mówi, że ona nie wie, dlaczego Jan nie wygrał w sumie. I nie wiadomo, na kogo ona
1: głosowała. Bo za mało SMS-ów było.
0: Są plotki, że Kusy i Sierocki mieli dać 12 punktów Dudkowi, a 10 Janowi, ale nie wiem, czy to jest prawda. Jest też jakiś taki film, z którego wynika, że jak Blanka wygrała, to że ten Sierocki miał taką minę nietęgą, czyli może rzeczywiście on też jej nie dał jakichś wysokich punktów. To skąd się w takim razie one wzięły? No, ludzie się po prostu już wprost zastanawiają, czy te karty do głosowania, to one w ogóle istniały. Bo skoro te wyniki jakoś tak podliczono szybko, podawano te punkty Edycie do słuchawki, to robi się to jakieś takie dziwnie podejrzane.
1: No niejasne po prostu. To jest najzwyczajniej w świecie niejasne i nie wiadomo, co tak naprawdę tam się wydarzyło.
0: Kolejna rzecz, której się domagają media eurowizyjne i byłaby przydatna, to jest publikacja informacji o procentowych wartościach odpowiadających głosom oddanych dla poszczególnych uczestników. Albo chociaż o liczbie głosów. Bo my w innych krajach to wiemy. Na przykład na Litwie, to my to doskonale wiemy, że tam co prawda wyszedł remis punktowy między panią z pierwszego, a panią z drugiego miejsca. Tam też decyduje jury akurat. No ja tam jestem niepocieszona, bo byłam za tą, co ją widzowie woleli. Aczkolwiek u widzów to też była różnica jakichś 200 głosów, więc to tam była różnica o włos między Rutą a Pauliną. A my nie jesteśmy się w stanie tego dowiedzieć, a właściwie wiemy to z nieoficjalnych plotek, bo takie gdzieś tam przenikają i tak oto mówi się, że Jan miał otrzymać 18 tysięcy głosów, podczas gdy Blanka otrzymała 6 tysięcy głosów. Już rozumiecie, dlaczego potrzebujemy systemu procentowego? Bo gdybyśmy taki mieli, to po prostu Jan by dostał nagle multum punktów, bo rzeczywiście byłoby to odzwierciedlenie tego, że ludzie go chcą. Szczególnie, że jako takich głosów miało być, uwaga, 36 tysięcy. Czyli sugerowałoby to, jeżeli te plotki są prawdziwe, że Jan otrzymał połowę. No to chyba werdykt, co Polacy chcieli, jest jasny,
1: jest
0: prawda?
1: Jest jasny i powinien być uwzględniony też.
0: Jakoś odzwierciedlony,
1: oczywiście.
0: Tak. Kolejna rzecz, czy była zaangażowana jakaś audytująca firma zewnętrzna w to wszystko, bo być powinna. Kiedyś w polskich preselekcjach to była osoba notariusza. Myślę, że by się przydała, nie zaszkodziłaby tutaj, bo to się jakoś tak dzieje. I wyjaśnienie kwestii powiązań jurorów z uczestnikami, no bo właśnie kwestia tancerzy od tego Eguroli, którzy tańczyli u Blanki, u Mai Chyży też tańczyli, ale akurat jej to nie przysporzyło wysokiego miejsca. Także to wszystko TVP powinna wyjaśnić. Czy to zrobiła od poniedziałku, jak myślicie? Nie, oni się świetnie bawią. Oni publikują podcast z Blanką. Blanka już była w była w Finlandii. Tam nagrała jakąś relację na Instagrama z reprezentantem Finlandii. Ale jak on to wrzucił, to zaczął dostawać tyle komentarzy, że aż to usunął. Właśnie komentarze były nie do końca przychylne i chyba aż sam się przejął. A po prostu no, są w jednej wytwórni, zdaje się, więc stąd tutaj poszła jakaś taka współpraca. Jeszcze co do naszej ulubionej Edyty Górniak, to ludzie się z niej śmieją, bo też były takie pytania w wywiadach, czemu akurat piosenka Blanki została wybrana. I ona powiedziała, że w tych ciężkich czasach ludzie potrzebują czegoś słonecznego, a nie czegoś demonicznego. To chyba takie nawiązanie do Jana też w kontekście jego jakiegoś tam wizerunku i prezencji.
1: Może.
0: Także temat właśnie słonecznej piosenki też teraz będzie na pewno podłożem wielu żartów
1: czekaj,
0: i memów.
1: Czekaj, bo słoneczna piosenka, no to ma odpowiednią temperaturę.
0: No dokładnie tak, już też o tym pomyślałam. Tam się jeszcze pojawiły inne wątki i plotki, między innymi o rzekomej znajomości Blanki z synem Edyty Górniak, Alanem Krupą, który się znalazł na widowni, bo ona koło niego siedziała, ale nie idźmy już w to, bo ona na początku koło niego nie siedziała, później chyba ktoś jej zajął miejsce, więc przyszła siedzieć koło niego. On twierdził, że jej nie zna, myślał, że to jest jakaś tancerka. No, co prawda i on i ona występowali na Sylwestrze Marzeń, no ale tam było tyle ludzi, że mogli się poznać, a mogli nie, więc to żaden argument. Byli już plotki, że są parą, natomiast Alan ma jakąś dziewczynę, Blanka jest świeżo po rozstaniu z raperem Smolastym. Więc nie idźmy w te rzeczy. Chociaż no, kiedy te plotki się pojawiły, to ludzie zaczęli pisać do Alana i słuchajcie, no powiem wprost, Edyta Górniak to dobrze tego synka nie wychowała, bo on obrażał ludzi na tym Instagramie, naprawdę się pogrążał. Tam jakieś wątki zaczął pisać o wodogłowiu do ludzi, jakieś w ogóle dziwne rzeczy. Edyta Górniak też.
1: Słabe, mega.
0: Edyta Górniak też, ona tam, wiesz, pisze, że niby tam w takim pokojowym tonie, a na końcu wiadomości w nawiasie baranie. Więc to jest właśnie ta chrześcijańska postawa naszej wspaniałej jurorki. A dzisiaj nagrała też coś na Instagrama, czy wczoraj to było, i tam był taki wniosek jej, wiecie co, ja po tym tygodniu to doszłam do wniosku, że ten antychryst to jest jednak sprytna bestia.
1: To bardzo tak dobre podsumowanie tych naszych preselekcji chyba.
0: A dziś Edyta stwierdziła, że ona już się odcina od projektu Eurowizji, ona się na wszystkich zawiodła i ona się już tym wszystkim nie będzie zajmować.
1: Tam do następnego roku.
0: Tam było jeszcze więcej komentarzy, ale to już nie będziemy, słuchajcie, tego wszystkiego cytować. No jest ten wątek, który jakoś tutaj nam też się pojawił, że niektórzy się w solo doszukują plagiatu, na przykład z piosenki artystki rumuńskiej, która się nazywa Ina, a piosenka nosi tytuł Up. No słuchajcie, jest to trochę może podobne, ale tak jak Michał już tutaj powiedział, wiele piosenek w tym stylu brzmi rzeczywiście w bliźniaczo podobny sposób, ale nie oznacza to, że to jest plagiat.
1: Że to jest plagiat,
0: żeby był plagiat,
1: dokładnie.
0: Nie wystarczy podobny charakter. Musi coś być rzeczywiście takie samo i to na przestrzeni kilku taktów. A tutaj nie możemy czegoś takiego wykazać. Mamy podobną sekwencję akordów, podobną, nie taką samą, mamy różną melodię, mamy podobny charakter, więc to nie wystarczy. Niektórzy tutaj właśnie już by tego chcieli, żeby, wiecie, na tej podstawie Europejska Unia Nadawców wycofała tę piosenkę z konkursu. To tak nie działa, więc też nie idźmy tą drogą, bo nikt plagiatu tutaj nie udowodni, a tylko ośmieszamy sprawę. Ale afera obiega różne miejsca w internecie, wszyscy po prostu muszą ją skomentować, wszyscy youtuberzy, TikTokerzy, Telewizja Polska, tak jak mówię, milczy. A mnie się wydaje, że jak ktoś nie ma nic za uszami, to się nie ma czego wstydzić i po prostu podaje kawa na ławę, jak sprawy wyglądają.
1: Oczywiście.
0: A nie, się ładnie uśmiecha. A oni też są śmieszni, bo na przykład opublikowali na YouTubie tylko pierwszą trójkę, jeżeli chodzi o występujących. Występy gości specjalnych sobie wrzucają. A jak Maja Chyży się chce pochwalić swoim występem, to musi udostępniać z jakiegoś tam, wiecie, fanowskiego kanału, bo co z tego, że się dziewczyna i inni artyści napracowali, jak oni nawet tego nie wrzucą. Jaki to jest szacunek do tych artystów? Jest to bardzo marne. A wczoraj na kanale, dopiero wczoraj na kanale głównym Eurowizji ukazał się występ Blanki, który od razu doczekał się wielu negatywnych komentarzy. Wiecie, no głównie właśnie kierowanych w stronę TVP, chociaż no niestety samej dziewczynie się obrywa. Jakimś hejtem też na pewno dostaje i w jakimś sensie też jej pewnie szkoda. Natomiast gdyby Telewizja Polska nie miałaby nic do ukrycia, to już by to wszystko powiedziała, co mają powiedzieć, a tak oni sami w pewien sposób szkodzą Blance, wystawiając ją na te reakcje, które się pojawiają. I komentarzy było tyle, że aż moderatorzy tam wprowadzili jakieś ograniczenia w komentowaniu, a czegoś takiego to chyba jeszcze nie było na oficjalnym kanale Eurowizji, więc jest zdecydowanie grubo. I rzeczywiście...
1: Tylko pytanie, czy my z tego rzeczywiście chcemy być znani, z jakichś różnych afer?
0: No tak średnio bym powiedziała. Natomiast powiem wam szczerze, że chociaż Jan nie wygrał, znalazł się na miejscu drugim, to chyba wygrał to, o co jest najtrudniej, czyli właśnie serca fanów. Wygrał popularność, o której wcześniej myślę, że mu się nie śniło jeszcze. Jest chwalony przez wielu komentatorów zagranicznych, którzy no, mówią, jakbyście to Polska wysłali, to byście mogli w czołówce być gdzieś tam. My byliśmy wysoko w notowaniach bukmacherskich, jakieś 6. miejsce. Teraz jesteśmy na jakimś 18., nie? Także wiecie, jest różnica, prawda? Znalazł się też Jan bardzo wysoko, jeżeli chodzi o Spotify w Polsce i to już nie tylko z Gladiatorem, też z innymi jego piosenkami. A tekst Gladiatora powstał wtedy, kiedy Jan zaczął właśnie egzystować w tym polskim show biznesie i dotyczy właśnie tego, jak trudno się w nim jest przebić, więc chcąc nie chcąc on się okazał proroczy, jeżeli chodzi o całą tę sytuację. Ja nie wiem, czy ja wszystko poruszyłam tutaj, co miałam. Pewnie nie. Wszystkie te rzeczy, które sobie wypisałam. Ach, nie powiedziałam tego, co do głosowania widzów, skąd my to właściwie wiemy, że tak, to jak głosowali widzowie, oni opublikowali, w sensie TVP opublikowała na drugi dzień, na, zdaje się, Facebooku, bądźmy razem, TVP. Czyli w trakcie show oni tego nie pokazali, pokazując najpierw jurorów, a potem tę punktację łączną, więc tworząc taki bałagan jeden wielki, a potem opublikowali według właśnie miejsc rezultaty w głosowaniu widzów, chociaż już no, fani byli w stanie wcześniej wyliczyć, jak to się prawdopodobnie ułożyło, ale żeby pochwalić się tą liczbą głosów, no to nie, no bo to przecież wtedy by się okazało, że tak naprawdę, naprawdę widzowie kogo innego chcieli niż Blankę, także no nic się już raczej więcej w tej kwestii nie wydarzy. Powstają jakieś petycje do Telewizji Polskiej, też fanowskie. Niektóre są sygnowane jako właśnie petycje fanów o transparentność, inne jako petycje o wysłanie Jana. No ale to nic już nie zmieni.
1: Nie, no już werdykt zapadł, zostało to ogłoszone. Podejrzewam, że nawet już IBU jest powiadomione w tej kwestii. To teraz gdyby TVP...
0: Do IBU jest czas do przyszłej niedzieli. No, oni do tego dnia sobie muszą zrobić. No tak, jest czas na analizę tekstu piosenki, tak? Czy jest regulaminowa, nie ma plagiatu.
1: Tak, tak, tak. Ale wiesz, gdyby na przykład TVP nawet teraz uznało, że chcą się wycofać z tego, no to musieliby przyznać, że coś jednak było nie tak. No tak. Pytanie, jakie to reperkusje niosłoby dalej.
0: Bardzo duże finansowe.
1: No właśnie. I te tam miliony czy miliardy nawet na TVP, to podejrzewam, że byłyby tu stratne i nie można byłoby ich przeznaczyć na nic innego. No więc nikomu się to, mam wrażenie, nie opłaca. No przepraszam, jest jeden, któremu się to opłaca. Ale on już piosenkę nagrał o tym, jak ciężko jest w show biznesie.
0: No więc właśnie. I też media eurowizyjne skierowały apel do prezesa Telewizji Polskiej. Tam punktując szczegółowo, które punkty regulaminu zostały złamane. No także czekamy na odniesienie się. No Jacek to był taką medialną osobą, żeby się odniósł. A ci tutaj ewidentnie biorą to na przeczekanie, liczą, że fani zapomną, ale myślę, że mleko tutaj się rozlało zbyt intensywnie i fani
1: no, to prawda.
0: Nie zapomną i w maju akurat, no wiadomo, że nie my głosujemy, tak? Ale jeżeli chodzi o takie wsparcie choćby mentalne z perspektywy polskich fanów, no to myślę, że Blanka nie może liczyć na zbyt duże. Na pewno są osoby, którym się ta piosenka podoba, ale myślę, że nawet i większość z nich nie jest zadowolona z całego procesu, w jakim właśnie ten cały wybór się odbył. A jak wy się do tego odnosicie? Kto był waszym faworytem? Co sądzicie o całej tej sytuacji? Piszcie do nas na naszym radiowym Facebooku. Na mnie pozostaje nic innego, jak tylko zwieńczyć ten temat dwiema piosenkami. Najpierw zwyciężczyni, notabene ona w ogóle dzisiaj miała się udać w kolejną podróż, bo miała się promować w następnym państwie, które dziś wieczorem wybiera reprezentanta, czyli w Mołdawii. Natomiast tam jest jakaś niezbyt korzystna sytuacja w kraju, coś z połączeniami lotniczymi jest zawieszone i ona nie ma jak do tego Kiszyniowa dotrzeć, dlatego jej tam nie będzie. A oni po prostu skierowali zaproszenie do wszystkich reprezentantów już wybranych. No, także Blanka je przyjęła, ale nie stanie na mołdawskiej ziemi akurat. Natomiast posłuchamy jej na antenie Radia DHT. No a po niej ten, który wygrał w oczach wielu widzów, wielu fanów. Kto wie, czy na Eurowizji, z Eurowizją coś jeszcze będzie miał wspólnego, mówi, że no może, no, ale nie wiem, czy to jest taki dobry pomysł, żeby...
1: Pytanie, czy będzie chciał reprezentować Polskę.
0: No więc właśnie. Co do Blanki jeszcze mi się przypomniało, to ona mówi, że planuje, jak to się mówi, revamp, czyli jakąś nową wersję tej piosenki, coś tutaj udoskonalić, prowadzić tak zwany dance break, czyli jakiś taki fragment, gdzie się popisze swoimi umiejętnościami tanecznymi. Posłuchamy, zobaczymy, ocenimy, a więc u nas najpierw Blanka i solo, potem Jan i Gladiator, a ja to jeszcze podsumuję wszystko takim zdaniem, które przeczytałam w jednym komentarzu. Jeżeli rzeczywiście tu bije serce Europy, to Europa powinna iść do kardiologa.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
1: Słuchacie cały czas programu RTV na antenie radia DHT, no a w programie RTV już zostawiamy, przynajmniej na razie zostawiamy Eurowizję, bo może...
0: A ta jeszcze... telenowela może co tydzień wracać,
1: tak,
0: ja się
1: oczywiście,
0: boję.
1: Może jeszcze wracać i możemy jeszcze chcieć ją dla was kontynuować, ale na razie skupimy się na czym innym, skupimy się na tym, co nowego pojawia się na antenach telewizyjnych. Na dobry początek zaglądamy do TVN-u.
0: Tak, bo może zrobimy taką zapowiedź, bo skoro jesteśmy też jutro, tak, że my teraz nadrabiamy te nasze zaległości, bo tak się składa, że sporo nowości ramówkowych pojawiło się z początkiem tego tygodnia, no ale przez naszą nieobecność w tygodniu ubiegłym nie mogliśmy o nich powiedzieć z wyprzedzeniem, tak jak lubimy to robić. I dlatego teraz nadrabiamy te rzeczy, mimo że większość z nich ma już premiery za sobą. I ponieważ dzisiaj planujemy być z Wami mniej więcej do godziny 18, ewentualnie może parę minut później, to na tapet, przypominam, że tak się mówi, tak, na tapet bierzemy TVN, bo oni mają tych nowości troszkę, a może nie aż tak dużo. Natomiast jutro zajmiemy się Polsatem, zajmiemy się Telewizją Polską, która tych nowości nie ma za wiele, ale może Ci to już niech nie rzeźbią, co? I innymi kanałami już nie z wielkiej czwórki, czyli TVN7, TTV, TVN Style, Telewizją WP, będzie też trochę o radiu, także będzie sporo tych wieści, a dzisiaj stwierdziliśmy, że TVN nam się akurat zmieści, ale powiedziałam wierszyk, wieści zmieści, haha, to ja już może nic nie będę więcej mówiła, tylko oddam głos Michałowi.
1: No to proszę bardzo, dziękuję Ci uprzejmie i przechodzimy teraz do kwestii związanej z TVN-em. Otóż w poniedziałek 27 lutego na antenie tejże stacji odbyła się premiera nowego teleturnieju zatytułowanego Kto to wie? Ten program będzie można oglądać od poniedziałku do piątku w paśmie popołudniowym. Kto to wie, to polska wersja formatu Let's Ask America teleturniej.
0: U nas nie zrobili nic z Polską.
1: Nie. U nas jest po prostu, nie masz Let's Ask Poland, tylko po prostu Kto to wie. No, okej. Teleturniej składa się z 4 rund, a pytania bazują na sondażach związanych z życiem codziennym. Czy to czegoś nam nie przypomina?
0: A co?
1: A familiadę?
0: No, coś rzeczywiście no, tutaj tak, może być na rzeczy. No
1: takie, tak, takie moje pierwsze skojarzenie było, ale zresztą Familiada to przecież też jakiś amerykański format, który został przywieziony do Polski. No ale okej, wracajmy do tematu. Uczestnicy muszą intuicyjnie na nie odpowiedzieć, a w finale można wygrać 20 tysięcy złotych. Co ciekawe, w grze uczestniczy się bez obecności w studiu, bo za pośrednictwem komunikatora. Swoją drogą ciekawe jakiego. Program poprowadzi Dorota Wellman, a emisja tego programu, czyli programu Kto to wie, przypomnijmy, od poniedziałku do piątku po godzinie 16:20. Miałaś okazję oglądać może?
0: Nie, przyznam, że akurat ta pora emisji jakoś nie odpowiada mojemu grafikowi i nie miałam okazji na to zerknąć. W ogóle jakoś tak w tym tygodniu mi się nie udało popatrzeć na te nowości, a chciałam wam je trochę lepiej zrelacjonować, ale tak nam się te żyćka układają, że nam nie wszystko zawsze musi wychodzić. Ale jeżeli wy oglądaliście, to chętnie przyjmiemy wasze opinie, a tymczasem zagramy piosenkę. Nie jest to piosenka z tego programu, bo nic nie wiemy o tym, żeby się takiej doczekał.
1: Ja próbowałem szukać, ale znalazłem tylko jakieś ukulele przez komunikator dla wersji amerykańskiej.
0: W każdym razie pytanie, kto to wie, zadała w swojej piosence pewna polska artystka. Co prawda nie dotyczyć ono będzie takich spraw przyziemnych, codziennych, a chyba bardziej wzniosłych, uczuciowych, ale tyle razy to pytanie zostało powtórzone w piosence, że przypuszczam, że nazwa teleturnieju za tą sprawą utrwali się w waszej pamięci. Przed wami Zdzisława Sośnicka.
2: Piosenki sprzed wielu lat i kilku dni. To Radio DHT.
1: To była Zdzisława Sośnicka, a my na antenie Radia DHT w programie RTV przechodzimy do kolejnych tematów.
0: Tak jest. W ogóle ciekawe jest to, że w tym sezonie TVN tak gospodaruje to popołudniowe pasmo i aż dwie nowości do niego wprowadza. Najpierw codzienny teleturniej, co już jest jako takim ciekawym zjawiskiem, a potem no to już nie jest zjawisko wyjątkowe, bo para dokumenty w paśmie popołudniowym to jest coś, z czego oni słyną.
1: Zdecydowanie.
0: Mają dla nas kolejny. No, tytuł brzmi jak wszystko inne, prawda? Bo tytuł to jest Sekrety życia. No i co my, moi drodzy, o tym wiemy? Że jest to serial paradokumentalny skupiony na problemach zwykłych ludzi. No to też, myślicie co, kolejna ukryta prawda, nie? Nic bardziej mylnego, bowiem jego akcja dzieje się na siłowni. Tego jeszcze nie było. Każdy odcinek opowiada jedną historię, której kanwą są codzienne problemy i proza życia klientów klubu fitness. Niebagatelną rolę w produkcji mają postaci trenerów personalnych, którzy służą swoim podopiecznym nie tylko profesjonalną radą, ale również wysłuchują zwierzeń, łagodzą konflikty czy rozsądzają spory. Nie wiedziałam, że trener personalny ma też uprawnienia psychologa, ale widocznie...
1: Jak widać, trener personalny potrafi wszystko.
0: Tak. Bohaterowie przychodzą do klubu sportowego z bagażem swoich doświadczeń i problemów. Są na takim etapie życia, w którym chcą coś zmienić lub zwyczajnie od czegoś uciec. Każdy z nich ma inną historię, ale niezależnie od sytuacji może liczyć na wsparcie trenerów personalnych. Serial będzie nadawany w dni powszednie o godzinie 16:55, czyli tuż po teleturnieju Kto to wie, o którym wam Michał wcześniej opowiedział. W zasadzie nie będzie, a jest nadawany od poniedziałku 27 lutego, stąd być może ktoś z was już go widział i może podzielić się recenzją. Ja nie przyznam, nie wiem, czy jestem na to gotowa,
1: trenerów personalnych
0: doradzających, też nawet nie wiem, czy się na to szykuję.
1: Ja musiałem być gotowy na szukanie piosenki o siłowni, to już wystarczy.
0: No więc właśnie, podobnie miałam powiedzieć, że nie jestem chyba gotowa na piosenkę, która tu teraz zabrzmi, ale tak zrzuciłam to wczoraj na Michała. Powiedziałam, potrzebuję hitu o siłowni natychmiast.
1: A ja powiedziałem, uważaj, o co prosisz, proszę.
0: Ja na przykład wiedziałam, że istnieje takie zjawisko jak poezja kulturystyczna. Nie wiem, czy wiedzieliście, ale czytałam jakiś taki wiersz, coś tam, bary, dwa dźwigary. To do tego melodii chyba jeszcze nikt nie zrobił, ale dla odmiany będzie rzeczywiście piosenka o siłowni.
1: Tak.
0: To Michale, możesz zapowiedzieć swoje odkrycie.
1: Proszę bardzo, to będzie niejaki V-Unit. Nie wiem, czy
0: tak
1: wymawia się tego artystę. W każdym razie utwór zatytułowany jest Dla siłowni. No i zaraz dowiecie się, że klata, plecy, barki, od tego są ciężarki. To też taka poezja kulturystyczna w sumie.
0: Tak, no. Ewidentnie.
1: No to wszystko mamy jasne, a zatem gramy.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
1: No i tak sobie kontynuujemy w programie RTV nasze opowieści o tym, co w telewizji, bo tak, bo dziś będzie bardzo telewizyjnie, już do samego końca.
0: Tak, no i troszeczkę będziemy dłużej niż ta docelowa 18, ale pewnie nieznacznie przekroczymy ten limit, jaki jest zanotowany w naszej ramówce, o jakim mówiliśmy wam już wcześniej. I zostajemy w TVN-ie, ale z popołudnia przenosimy się na wieczór. Jakie oni nam nowości, czy też powroty, bo takich tu nie brakuje, przygotowali, jeżeli chodzi o wieczorne pasmo. No jest, wiecie, na Wspólnej są Milionerzy, to co było. Natomiast co się, drogi Michale, dzieje w poniedziałek?
1: A w poniedziałek będziemy mieć kolejne przygody mecenas Joanny Chyłki.
0: Rzekłabym, że ostatnie.
1: Tak jest. Tym razem mamy serial zatytułowany Chyłka Oskarżenie. No i cóż tu się dzieje?
0: Myśmy już o tym tu kiedyś mówili,
1: tak,
0: prawda?
1: Tak, to prawda, ale to w innym kontekście, bardziej internetowym.
0: Tak.
1: A teraz przechodząc do meritum. Joanna Chyłka po raz kolejny zostaje uwikłana w niezwykle skomplikowaną i nieoczywistą sprawę. Ksiądz Mieleszko namawia prawniczkę do podjęcia się obrony Tesarewicza, opozycjonisty skazanego przed laty za morderstwo czwórki dzieci. Śledztwo jest już od dawna zamknięte, a skazany odsiaduje wyrok w więzieniu. Mieleszko jest jednak pewny, że sprawca nie został ujęty, a za kratami przebywa niewinny człowiek. Czy Chyłka po raz kolejny podejmie wyzwanie? Sprawa okaże się znacznie bardziej niebezpieczna, niż mogłoby się wydawać. W tym samym czasie prawnicz będzie musiała uporać się z narastającą obsesją Langera Juniora na swoim punkcie. W niebezpieczeństwie znajdzie się również Kordian. Bolesna prawda o śmierci jego matki ujrzy światło dzienne. W piątym sezonie do obsady dołączyli m.in. Jan Englert, Adam Ferenc, Ewa Wencel, Małgorzata Potocka, Witold Dębicki, Paweł Kos, Jacek Mikołajczyk i Maja Pankiewicz. Chyłka, oskarżenie składa się z 6 odcinków, a premiera w Playerze, czyli właśnie to ten wątek internetowy, miała miejsce w listopadzie 2021 roku.
0: A teraz, długo to czekało.
1: Tak, długo to czekało w zamrażarce, tak. A teraz serial pokaże TVN i emisja już od 27 lutego ma miejsce w poniedziałki po godzinie 21:30.
0: To już wiemy, co w poniedziałek, tak co jest. We wtorek. Teraz wam jeszcze o tym mówić nie będziemy, bowiem ta nowość, którą TVN szykuje na wtorek, wystartuje w połowie marca dopiero. W tym tygodniu oni w tym paśmie pokazali film o Jerzym Owsiaku, a w tym tygodniu, co nadejdzie, to ja nawet nie wiem, co oni zamierzają. W każdym razie nowość, to już zdradzę pod tytułem Nastolatki rządzą kasą. Może to brzmi frapująco dla was. Ma na antenie zagościć 14 marca, dlatego też przyjrzymy się jej bliżej w przyszłym tygodniu i skupimy się na tym, co już na antenie jest. Przejdziemy zatem do środy. A w środę mamy, no właśnie, nie nowość, moi drodzy, bo coś, co już było. I czemu ja się muszę przyjrzeć, jeżeli chodzi o tę nową wersję, bo w wersji tej poprzedniej, to ja to, przyznam szczerze, lubiłam. Otóż do ramówki TVN powraca po latach kulinarne reality show pod tytułem Ugotowani, ale w nowej formule. Otóż przypomnijmy w ogóle, o co tu chodziło, że formuła Ugotowanych dotąd polegała na tym, że w każdym odcinku udział brały 4 osoby, które przygotowywały kolejno 3-daniową kolację. Uczestnicy oceniali swoje dania nawzajem, zwycięzca odcinka otrzymywał nagrodę pieniężną. TVN w przeszłości pokazał 13 edycji kulinarnego reality show. Emitowane były one najpierw raz w tygodniu, w niedzielę o 18:00. Natomiast 7 i 8 odsłona pokazywane były od poniedziałku do czwartku o 20:45. To chyba oni pokazywali wtedy po prostu te poszczególne kolacje przez 4 dni tygodnia. I w niedzielę był taki zbiorczy odcinek o godzinie 17:00. Ja już nie oglądałam tego w tej formule, ale trochę to chyba bez sensu. Ostatnią serię widzowie stacji mogli śledzić wiosną 2018 roku. W programie brali udział zarówno tacy uczestnicy z castingów, ale też był szereg wydań specjalnych z udziałem gwiazd. No i taką cechą, za którą ja lubiłam ten program, był humor, co tu dużo kryć, bo tam był taki lektor, który jakoś umiał często zabawnie spuentować to, co się w odcinkach działo. No i teraz, tak jak wspomniałam, mamy powrót, ale już w nie takim samym kształcie, bo to już nie Ugotowani, a Ugotowani w parach. No to chyba to już nam mówi co nieco o formule. Jakoś w grudniu, zdaje się, ogłoszono informację o castingach do tej nowej wersji, która ma polegać na tym, że 3 dwuosobowe zespoły popiszą się w kuchni, aby podbić serca pozostałych uczestników i wygrać główną nagrodę. A więc mamy więcej uczestników, a mniej kolacji, tak? Bo 3, a nie 4, no przynajmniej mniej się obiedzą, będą szczuplejsi. I co też myślę, że bardzo fajne, to to, że nie ma znaczenia płeć ani stopień sformalizowania związku, to myślę, że jest super. Kamery programu zawitają w domach uczestników w Warszawie, Trójmieście, Poznaniu, Białymstoku, Wrocławiu, Łodzi, Krakowie, Lublinie, Katowicach i Bydgoszczy. Na zwycięzców czeka gotówka. Ugotowani w parach będą nadawani, tak jak powiedziałam, w środę wieczorem, czyli godzina 21:35, także pierwszy odcinek w tym tygodniu już był. Przepraszam, ale nie dałam rady zapoznać się z premierą, choć chciałam, w przyszłym tygodniu postaram się nadrobić, albo może zerknąć na ten odcinek na Playerze, ale jeżeli wy widzieliście i możecie na przykład porównać to do tego, w jakiej formie to było realizowane w przypadku tych dawnych emisji, to chętnie przeczytam wasze komentarze na ten temat. Jeżeli chodzi o pozostałe wieczory w TVN-ie, no to wiadomo, co się dzieje w czwartek. Też kulinarnie, prawda? No, dlaczego wy
1: dlaczego trujecie ludzi?
0: No, w piątek, jak zwykle, filmowo, do weekendów przejdziemy sobie za momencik. Teraz zaś piosenka, bo my jesteśmy tacy przekorni ludzie, nie? Z Michałem, to już wiecie o tym. Taka piosenka, której na pewno nie zaśpiewaliby uczestnicy programu Ugotowani w parach, no bo ich wspólną pasją jest gotowanie. A tutaj mamy zupełnie inny przekaz, który brzmi nie gotujemy. No a ci, proszę, gotują na potęgę i jeszcze się tym będą w telewizji chwalić. Chociaż nazwa zespołu, który wykonuje tę piosenkę, jednak jest kulinarna. Tak. Także te wątki wciąż się tutaj przewijają. Na język polski przetłumaczylibyśmy to jako pierogi, ale oni jednak zdecydowali, że będą się po angielsku nazywać The Dumplings.
2: Trzy pokolenia muzyki, trzy pokolenia przeboju. To właśnie my, Radio DHT.
1: Nasze dzisiejsze 177. wydanie programu RTV zbliża się powoli do końca, ale zanim sobie stąd pójdziemy, to jeszcze opowiemy wam o kilku programach, które na antenie TVN-u się pojawią.
0: No właśnie, pojawią, to jest kluczowy czas przyszły, bo teraz nadrobiliśmy to, co mieliśmy powiedzieć ostatnio, tydzień temu o TVN-ie. Uf, chociaż TVN nadrobiony, ale jeszcze wiele zaległości do nadrobienia przed nami jutro. Natomiast skoro jesteśmy przy TVN-ie, to się nie zatrzymujemy i mówimy o tym, co przed nami jeszcze w ten weekend, jeżeli chodzi o premiery nowych odsłon znanych produkcji, jak i jedną premierę antenową produkcji znanej już z internetu, ale po kolei. Co czeka was dzisiaj wieczorem, jeżeli włączycie TVN? Czeka was nowy sezon produkcji, która myślałam, że już na antenę tej telewizji nie wróci, bo już kilka dobrych lat jej nie było. Co więcej, obecność w tym paśmie jest jakoś tam zaskakująca, bo wcześniej o zupełnie innej porze, może nie aż tak zupełnie, ale późniejszej nieco porze i w inny dzień można było ją oglądać. Mam na myśli program Azja Express, który wraca z trzecią edycją, w której trasa wyścigu będzie przebiegała przez Turcję, Gruzję i Uzbekistan. Wyruszy w nią 8 par, a kto się znajdzie w składzie tych par? Przypomnijmy, że to jest z reguły tak dobierane, że mamy jakąś osobę znaną, a drugą niekoniecznie może znaną, tylko to jest na przykład ktoś z jej rodziny albo przyjaciel. No to kogo mamy tym razem?
1: A na przykład w pierwszej parze pojawi się Czesław Mozil wraz z małżonką Dorotą.
0: Kolejna para to znani widzom TTV z programu Gogglebox przed telewizorem Kasia i Andrzej Gąsienicowie.
1: Kolejna para to aktor Krystian Pesta i jego siostra Oliwia.
0: Również Pesta, żeby nie było wątpliwości, bo to różnie bywa. Następna para, no to rzeczywiście już osoba znana i przedstawiać jej nikomu nie trzeba, no zawsze groziła, że kiedyś nas znajdzie i w końcu to zrobiła, Reni Jusis, i znalazła też przyjaciela, jak się okazuje. On się nazywa Remigiusz Dorawa, jest ogrodnikiem, ponoć znanym w social mediach jako Redur.
1: No i mamy kolejną parę, to Adam Zdrójkowski i jego ojciec Dariusz Zdrójkowski.
0: Dalej mamy Miss Polonia, prezenterkę telewizyjną Paulinę Krupińską i jej przyjaciółkę Izabelę Połeć.
1: No i mamy następną parę. Tutaj jest Wojciech Łozowski i jego przyjaciel Bartosz Kochanek, DJ i raper znany jako BRK.
0: Tak, Wojciech Łozowski, przynajmniej teoretycznie znany z Afromenta, ale teraz to już nie wiem z czego. I ostatnia para, no w takie mamy czasy, że influencerzy się przebijają do takich programów, to co mam powiedzieć. Jak kojarzycie na YouTubie takie kanały jak Andziax i Luka, ja kojarzę, bo kiedyś to oglądałam, jak nie miałam co robić w życiu, nawet to mówiłam kiedyś o tym na antenie, to są właśnie oni już po ślubie, dlatego z jednym nazwiskiem, Angelika i Łukasz Trochonowicz. Natomiast gospodynią programu pozostaje Daria Ładocha i tak jak powiedziałam, emisja już od dzisiaj, czyli od soboty 4 marca, co tydzień o godzinie 20, a więc nie tak jak to było, kiedy ten program dawniej gościł w ramówce, kiedy go można było oglądać w środy o godzinie 21.30. Tam teraz gotują, a nie podróżują. A warto przypomnieć, że format był obecny na antenie w 2016 i 2017 roku. To tak dawno, że nawet my jeszcze nie bardzo mieliśmy okazję, żeby o nim opowiadać. Natomiast mogliście odnieść wrażenie, że jednak coś tutaj było po drodze podobnego. Tak, bo w 2018 i 2020 roku mieliśmy taką wersję pod nazwą America Express, ale tutaj jednak zdecydowali się wrócić do Azji. No to są atrakcje na sobotę, a co na niedzielę, mi powiedz, Michale? Najpierw mamy powrót, prawda?
1: Tak, bo powraca MasterChef Junior, albo Junior
0: po
1: jak
0: prostu,
1: kto woli. Nie. Tym razem uczestnicy zmierzą się z przygotowaniem pierogów dań z ryb oraz żeberek. Potrawy oceniać będzie jury znane z poprzedniej edycji, czyli Anna Starmach, Michel Moron oraz Tomasz Jakubiak. W programie nie zabraknie również gości specjalnych. Z młodymi kucharzami spotkają się m.in. Sara James, Magda Gessler czy Adam Zdrójkowski razem z tatą Dariuszem.
0: To z Azji przyjechali prosto. No, tak jest. Jakieś azjatyckie jedzenie pogotować.
1: I wszystkie te atrakcje w niedzielę o godzinie 20, począwszy już od jutra.
0: Ale na tym się atrakcje nie kończą, bo potem mamy tę zapowiadaną już przeze mnie premierę produkcji znanej z internetu, o której już mówiłam. Co więcej, o niej mówiłam dwa razy, bo doczekała się już dwóch sezonów dostępnych w playerze. Kiedy mówiłam o niej pierwszy raz, to zadawałam ci, Michale, takie pytanie, czy największe gwiazdy są takie jak my? I w sumie nie pamiętam już, co mi odpowiedziałeś.
1: Żebym to ja sam pamiętam, co ja ci odpowiedziałem.
0: Kto pamiętał, kto nas słuchał w grudniu przed świętami, to może kojarzy. I też zastanawialiśmy się, jak zachowują się one za kulisami, gdy gasną światła kamer i fleszy. No ale dobra, nie musicie się zastanawiać, co my tam powiedzieliśmy, bo my i tak tego nie wiemy, bo o tym wszystkim najlepiej wiedzą agenci, rozumiecie? Dyskretni, dyspozycyjni, pracowici i zaradni, zawsze gotowi, by sprostać każdemu wyzwaniu i okiełznać nawet najbardziej kapryśną gwiazdę. Mój agent to polska wersja francuskiego hitu, podobno hitu. Produkcja przedstawia losy agentów, którzy na co dzień współpracują z aktorami, bywają dla nich nie tylko wsparciem w interesach, negocjatorami kontraktów, ale często również powiernikami tajemnic, terapeutami, a nawet przyjaciółmi. W każdym odcinku pojawia się inna gwiazda, która gra samą siebie. W rolach epizodycznych w pierwszym sezonie wystąpili Magdalena Cielecka, Danuta Stenka, Grażyna Szapołowska, Maciej Sztur, Jerzy Sztur, Marta Żmuda-Trzebiatowska, Magdalena Boczarska, Tomasz Karolak czy Daniel Olbrychski. Premiera pierwszego sezonu w Playerze miała miejsce, tak jak już wspomniałam, konkretnie w grudniu, w same święta, 25 grudnia to się wydarzyło. I w styczniu do sieci trafił drugi sezon. To też już o tym pamiętam, mówiłam. To takie dosyć niespotykane zjawisko, prawda? Żeby był taki krótki odstęp pomiędzy premierą jednego sezonu, ledwo już tam wszystkie odcinki opublikowali, to drugi wrzucili. Także w playerze mamy dwa. I właśnie tuż po tym, kiedy ten drugi sezon w całości trafi do playera, jego ostatni odcinek, to będziemy mieć premierę pierwszego odcinka, pierwszego sezonu w telewizji. Chyba właśnie jutro wlatuje ostatni odcinek drugiego sezonu do playera i rozpoczyna się ta emisja telewizyjna, która będzie miała miejsce w każdą niedzielę o godzinie 21:30, czyli właśnie, przypominam, każda niedziela, począwszy od 5 marca, to jest właśnie czas, kiedy mojego agenta można oglądać. I jeszcze jedna ciekawostka, jeżeli chodzi o wieczory niedzielne, bo to się tutaj nie kończą atrakcje. Otóż od marca magazyn reporterski Superwizjer będzie nadawany w TVN w niedzielę, a nie we wtorkowe wieczory. A wam to nie przypomina już czegoś? A było mi tak troszkę, owszem. Jak ktoś jest taki stary jak ja...
1: Albo
0: to
1: ja. Pan...
0: No to jeszcze gorzej.
1: To jeszcze bardziej.
0: To pamięta takie rzeczy, że kiedyś wieczór w TVN to nie był relaks, wieczór niedzielny, wiecie, jak to się teraz kojarzy, że relaks, serialik, jakieś tam talent show, coś tam, tylko pod napięciem, potem Superwizjer, a potem jakby jeszcze było mało wrażeń, to nie do wiary. Naprawdę, tak było. No nie przywracają nam jeszcze pod napięciem.
1: I nie do wiary.
0: Marcin Wrona siedzi w tych Stanach, a ten od nie do wiary to tam nie wiem gdzie, to może niech z Edytą Górniak się dogada.
1: Chociaż nie do wiary kiedyś miało jakiś swój powrót.
0: TTV miało jakiś taki comeback.
1: No właśnie, tak.
0: Natomiast Superwizjer wraca do tego pasma niedzielnego. Nowy sezon będzie można śledzić od 5 marca w niedzielę o 22:40. Dotychczas program pokazywano w TVN we wtorki o 23:30 na Pokubie Wojewódzkim. To taka, no też nie jest to najlepsza pora, nie?
1: No zgadza się.
0: Nie dość, że po tych śmieszkach, heheszkach, to jeszcze przed północą prawie. Chociaż no tak czy inaczej, tak jak powiedziałam, do 2007 roku była uściślając ta emisja w niedzielne wieczory, a tak czy inaczej podstawowa, premierowa emisja Superwizjera ma miejsce już nie w głównym TVN-ie, a w TVN24, bo premiery odcinków mamy w każdą sobotę o godzinie 20. Jest to zresztą chyba taka wersja rozszerzona jeszcze z dyskusją,
1: tak, tak.
0: W studiu, więc to się nie zmienia. I jeszcze taka jedna informacja ramówkowa, która nam może potem ulecieć, że od 19 marca program z informacjami kulturalno-rozrywkowymi co za tydzień będzie nadawany w TVN w niedzielę o 12.30, godzinę później niż obecnie, bo do tego pasma zajmowanego przez niego dotychczas trafią powtórki formatu Nastolatki rządzą kasą, o którym w szczegółach powiemy sobie za tydzień, ale my nie żyjemy teraz tym, co za tydzień, a tym, co jutro, bo przypominam, że jutro się spotykamy, żeby omówić szereg innych nowości i powrotów do wszystkich innych stacji telewizyjnych. Ja za moment natomiast polecę do Kiszyniowa, może tam dolecę w przeciwieństwie do Blanki i dowiem się, jak tam u nich będzie przebiegał ten proces wyboru reprezentanta na konkurs piosenki Eurowizji, czy bardziej transparentnie niż u nas, czy nie. Natomiast 177. wydanie programu RTV zwieńczy piosenka jednej z gwiazd programu Azja Express. Tak myślałam, czy może Czesław Mozil albo Reni Jusis mają piosenkę związaną z Azją, ale chyba jeszcze nie nagrali, może nagrają. Po programie.
1: No więc
0: niech będzie. Czesław też się wypowiedział w temacie Eurowizji, sam stwierdził, no ale to przecież TVP sobie wybrało reprezentantkę, prawda? Widzowie kogo innego wybrali, więc Czesław jest porządny chłopak, także tym bardziej go zagramy. Z jego największym przebojem będzie to Maszynka do świerkania.
1: A my słyszymy się już jutro i to ważne po godzinie 16. Po 16, tak jak dziś, będzie wtedy już 178. wydanie programu RTV, a od nas dla Was na dziś to już tyle. Dziękujemy za uwagę. Milena Wiśniewska
0: i Michał Dziwisz.
1: Do usłyszenia.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
3: Co jest w telewizji grane? Czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
4: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
5: Dzień dobry. 256 chyba szósta audycja Tyflo Przeglądu. Ja jestem Tomek Bilecki. Dzisiaj wraz ze mną Michał Dziwisz, Paweł Masarczyk i Paulina Gajoch.
6: Witajcie.
1: Witajcie.
5: No i oczywiście jak zwykle zaczynamy od tego, co dzisiaj będzie się działo, a to, co się dzisiaj będzie działo, jak zwykle przedstawi Michał.
1: W tym tygodniu w Tyflo Przeglądzie. Wtyczka do NVIDIA i tłumacząca przy użyciu sztucznej inteligencji. Kolejny dodatek do NVIDIA, tym razem ulepszone Speech History. W mapach Google polskiego lektora zastąpiła sztuczna inteligencja. Co to oznacza dla nas? Nowości z wystawy Side World w Tokio. Wakacje składkowe w ZUS, a refundacja składek z PFRON. NVIDIA 2024.4 wydany. Nowości w systemach Apple. EcoVision. Kolejne inteligentne okulary dla niewidomych. Nowości od Clouda. Sztuczna inteligencja może już obsługiwać komputer tak jak człowiek? Konwerter tekstu na wydarzenia do kalendarza. Nowy voice design w 11 Labs. Apple zaprezentowało nowego Maca Mini. Wszystko to, a pewnie jeszcze więcej już za chwilę. Zaczynamy!
6: Tyflo Przegląd jest audycją prowadzoną na żywo, więc serdecznie zachęcamy Państwa do współtworzenia go razem z nami. Oczekujemy na wiadomości głosowe na WhatsAppie oraz połączenia telefoniczne pod numerem 663-883-600, powtarzam 663-883-600. Oraz zapraszamy Państwa do wyrażania komentarzy w formie tekstowej poprzez formularz na stronie kontakt.tyflopodcast.net lub z poziomu aplikacji stworzonej na system Windows przez Dawida Piepera. Odczytujemy również Państwa wypowiedzi zamieszczone pod transmisjami na Facebooku i YouTubie. Staramy się też zaglądać na nasz tyflopodcastowy serwer Discorda.
5: No i zaczynamy. Będzie troszeczkę dzisiaj zmieniona kolejność, bo Paulina tutaj ma troszeczkę... No, musi nas wcześniej pożegnać i zaczynamy od właśnie newsów od Pauliny, czyli od nowości w dodatkach do NVDA.
6: Zgadza się, znalazłam dwie takowe nowości, które mnie zaciekawiły i przyciągnęły moją uwagę. Tak jak mówił Michał w swoim podsumowaniu, a w zasadzie zapowiedzi naszego dzisiejszego przeglądu, pierwsza rzecz to jest wtyczka tłumacząca przy pomocy modeli sztucznej inteligencji. To się nazywa AI Translator, ale właśnie przez ER na końcu. I jest dostępna na GitHubie, link będzie w komentarzu. No i cóż, na ten moment to jest wtyczka taka dość prymitywna, bo mamy tylko skrót do tłumaczenia zawartości schowka i ta zawartość jest nam przetłumaczona do osobnego okienka dialogowego. No ale przeglądałam sobie właśnie ten kod, żeby sprawdzić tak jak ta funkcja, jak ta wtyczka w ogóle wygląda. No i okazuje się, że tak w zasadzie to mamy nago podane klucze do API, do tych modeli. Ale właśnie zastanawiam się, czy nie siąść i nie spróbować trochę może przy pomocy czata, trochę może przy jakichś tam podglądaniu wtyczki od Żanika Plasciarda albo od Alexa Samosa, żeby działała ona tak jak te wszystkie inne wtyczki tłumaczące, czyli że przełączamy sobie takim jednym skrótem i wszystko to, co czytamy, to jest nam tłumaczone przez model językowy. No aczkolwiek właśnie to jest zjawisko, które już gdzieś tam poruszałam na chyba w jednym z moich kącików newsów sztucznie inteligentnych, że w kodach programów, które wykorzystują AI, na goło potrafią się trafiać klucze do tych modeli i ludzie robią sobie z nich nieprawidłowy użytek, więc trochę zastanawiam się nad tym, czy człowiek po prostu nie wyłączy tego w bardzo niedługim czasie. I obawiam się o to, aczkolwiek no, podmienić sobie w kodzie klucz na swój własny to też nie jest jakiś duży problem.
1: Zawsze można sobie wygenerować i będzie działało.
6: Więc nawet jeżeli podmieni, no to w zasadzie nic nie stoi, nic nie stoi na przeszkodzie, szkodzi na przestoju, przejeżdżenie, żeby sobie swój własny wprowadzić. Natomiast druga rzecz, o której chciałabym słowo rzec, to jest leciutko ulepszone speech history. Jest w zasadzie tylko na jakimś freeboxie. Nie wiem, co to jest, jakiś hosting plików czy coś, ale link też będzie. Jest umieszczona wtyczka ulepszona przez kogoś, kto podpisuje się jako Alex. I tam mamy jeden dodatkowy skrót, czyli Shift F10, czyli tak jak Shift F11 i 12 możemy sobie przechodzić po historii i F12 kopiować, to jeszcze mamy Shift F9 i to jest taki skrót, który pozwala nam przeglądać wszystkie elementy naszej historii w okienku dialogowym, które możemy przeszukiwać, możemy je całe kopiować. Więc przydatna nowość, jeżeli lubimy sobie zbierać dużo elementów do historii i szukamy czegoś konkretnego, wtedy już nie musimy scrollować tego jednym tym skrótem Shift F11, tylko właśnie bierzemy sobie całe okienko i przeszukujemy je jak zwykły plik tekstowy, na przykład w notatniku albo stronę w przeglądarce.
5: Drugi news od Michała dotyczy też niejako czegoś, co nam będzie coś czytało, ale tym razem chodzi o mapy Google, bo do tej pory mapy Google, jeżeli ktoś używał, no to mówiły do nas głosem nagranego lektora, były sample i teraz to się zmienia.
1: Tak, teraz to się zmienia. Jarosław Juszkiewicz pożegnał się na Facebooku z użytkownikami map Google. Zamiast jego głosu pojawiła się synteza mowy generowana w czasie rzeczywistym albo prawie rzeczywistym, no bo to ciężko stwierdzić, chociaż myślę, że jednak to jest generowane na żywo przez Google'a i nam podsyłane. Na temat jakości tej syntezy, no to sporo głosów krytycznych się pojawiło. Ja mogę powiedzieć, że o ile rzeczywiście barwa tego głosu, jego jakość, czyli chociażby odpowiednia ilość wysokich tonów, nie jest najgorsza, o tyle intonacja i sposób, jak ten głos mówi, tak jest bardzo ponury. No nie jest to najlepsze, co mogliśmy i czego mogliśmy sobie życzyć w mapach Google. A z racji tego, że większość osób korzystających z tej nawigacji to nie byli niewidomi, a są to osoby widzące, to też się podniosły protesty. Zresztą już jakiś czas temu te protesty się pojawiły, bo już taki zamysł Google miało, zdaje się, 2 lata temu, kiedy to...
5: Ale nie wiesz, czy to jest ten sam głos, co w Google'ach mówi, niektórzy go mają...
1: Wiesz,
5: to
1: mam wrażenie, że to jest tak, że to jest jakaś bardzo podobna rzecz, tak, tak.
5: Czy ja mogę pokazać ten głos, bo może nie każdy zna ten głos.
1: No to jeżeli masz możliwość szybkiego
5: mam,
1: pokazania,
5: tylko to będzie
1: to...
5: z głośnika smartfona,
1: jasne.
5: Ale no powinno być. Pogoda w Warszawie.
7: W Warszawie mamy 13 stopni i zachmurzenie.
5: No, także tak to brzmi i podejrzewam, jeżeli to jest ten sam głos, no to on jest faktycznie taki.
1: No taki sposób mówienia, a daj mi spokój.
5: Dokładnie tak.
1: Czego ty ode mnie chcesz?
5: Także no. Jeżeli on ma skręć w lewo, no to...
1: No nie jest to, powiedzmy sobie szczerze, nie jest to najlepsze, co Google mogło dać użytkownikom, zwłaszcza użytkownikom widzącym, którzy nie są przyzwyczajeni do tego, że synteza im w jakiś tam sposób mówi. Ja napisałem zresztą nawet takiego posta na Facebooku, że ja tam za Jarosławem Juszkiewiczem w nawigacji Google absolutnie nie płaczę i zresztą zaraz powiem dlaczego. Natomiast no, reakcje użytkowników portalu Marka Zuckerberga były bardzo różne. Większość jednak płacze. I większość rzeczywiście jest niezadowolona z tego, że ta zmiana nastąpiła. Natomiast ja powiem pokrótce, dlaczego ja nie. I uważam, że to w konsekwencji i w dłuższej perspektywie przyniesie, zwłaszcza niewidomym, albo inaczej, może przynieść niewidomym zdecydowanie więcej dobrego niż złego. Przede wszystkim pamiętajmy o tym, że te sample, które pojawiały się w nawigacji Google, to był jakiś skończony, ograniczony i nagrany bardzo dawno temu zestaw komunikatów. Ten zestaw po prostu cały czas się pojawiał i nic innego nie mogliśmy usłyszeć z samej nawigacji. Oczywiście wiadomo, zawsze możemy się wspierać voiceoverem, no ale zdecydowanie fajniej, gdyby ta nawigacja do nas przemawiała i z siebie generowała odpowiednie komunikaty, które to zresztą wcale nie były jakieś bardzo intuicyjne, no bo na przykład słynny komunikat kieruj się na południe, no okej, może niektórzy potrafią i szybko odnajdować kierunki geograficzne na zawołanie. Ja nie mam tych zdolności i zdecydowanie wolałbym, żeby zawsze nawigacja mówiła mi skręć w lewo, skręć w prawo, a nie kieruj się na
5: potem
1: południe.
5: Potem mówi, tak?
1: No,
5: tylko...
1: Nie, no tak, tylko wiesz. To znaczy, ja mam wrażenie, że mówi tak bardzo różnie. Czasem powie ci skręć w lewo, skręć w prawo i to jest okej, a czasem powie ci kieruj się na północny wschód. No i w takiej
5: ale
1: sytuacji...
5: to z reguły jest na początku, albo jak się rusza po jakiejś dłuższej przerwie.
1: Tak.
5: Bo nie wiadomo jak te... No bo problem cały polega na tym, że jak tu skorzystać z kompasu, kiedy nie wiadomo, jak jest telefon zorientowany w stosunku do kierunku jazdy. Więc na początku trochę nie wiadomo...
1: O co mu chodzi?
5: Tak. Więc... Pytanie, czy nie ma tego napisanego, że jest na jakimś ekranie właśnie kompas, ile... jest wyświetlony, że północ jest tu, a ty się kieruj tu.
1: O ile wiem, to nie, chociaż mogę się w tej kwestii mylić, na pewno nie jest to dla nas tak prosto dostępne. Więc no, tu jest podstawowy problem, który, żeby nie było, w tym momencie nie jest rozwiązany. Tak generalnie to praktycznie nic nie jest rozwiązane, ale rozwiązany być może, bo teraz synteza jest generowana po stronie serwerów Google'a, już nie trzeba nikogo prosić o nagranie dodatkowych komunikatów, które będzie można wrzucić do tych map i cieszyć użytkowników. No, słynne chociażby zjedź z ronda na drugim zjeździe w nawigacji pieszej. Też na przykład to tego prawda. Typu komunikaty się pojawiały. No to nie jest też coś, czego ja bym sobie jakoś tam życzył, skoro jest nawigacja piesza, no to fajnie, żeby to jednak w inny sposób było podawane.
5: Ale mam jeszcze taką nadzieję troszeczkę. Zobaczymy, czy to będzie jakoś tam. W każdym razie mam trochę no taką właśnie nadzieję, że być może ten głos się poprawi, że on nie będzie taki ponury.
1: Tak.
5: No bo przecież

0: nic, co ma kilku użytkowników i tyle, no to chyba już trochę uważają to za
1: Wiesz
0: zrobione.
1: co, tylko że Google cały czas pracuje nad syntezami. Oni cały czas rozwijają tę swoją platformę. Co prawda niestety nie jest to widoczne w przypadku polskiej mowy, ale bardzo, no może nie bardzo często, ale dość regularnie widzę jakieś informacje o projektach badawczych, także oni mają zespół, który rozwija syntezę, więc ja podejrzewam, że jest to jakiś tam efekt, który być może za jakiś czas nas czeka. Natomiast wiecie co? Ja bardziej jednak liczyłbym na to, że ta synteza zacznie do nas mówić komunikaty, które będą jeszcze bardziej użyteczne. I to jest moje największe rozczarowanie tym, co obecnie oferuje nam nawigacja od Google'a, bo w tym momencie to absolutnie poza tym, że wyrzucono ludzkiego lektora, to nie zmieniono tych komunikatów. Dalej są zjazdy na rondzie, w nawigacji pieszej, dalej są te kierunki geograficzne, które niewiele nam mówią w czasie tej pieszej nawigacji. Jedna jest zmiana, mianowicie jeżeli na przykład mamy jakiś obiekt, do którego nawigujemy i on jest zamknięty, to pojawia się taki komunikat, który kiedyś był widoczny tylko w wersji tekstowej, że ten i ten obiekt jest zamknięty i kiedy do niego dotrzesz, no to może jeszcze być zamknięty. Więc to jest jedyna zmiana, która na ten moment miała miejsce. Nie uważam, że ona jest jakaś spektakularna, natomiast po prostu pozostaje czekać, aż zostanie to jakoś rozwinięte i mam nadzieję, że rzeczywiście to nastąpi. No możliwości teraz są, tak? Kiedy mamy syntezę zamiast sampli.
2: No też
1: To
2: jeden
1: prawda.
2: taki efekt uboczny, który tu powstał, uboczny jak uboczny, myślę, że tak najbardziej zamierzony, no z naszej perspektywy uboczny, bo nas najbardziej interesuje oczywiście język polski, natomiast no dużo nowych języków doszło, gdzie wcześniej Google się jakoś nie postarało o to, żeby wynająć lektora. Takim przykładem, który wyczytałem na Mastodonie w tym tygodniu, jest język grecki, gdzie ta synteza też z tego, co pisze jeden z użytkowników, jest jaka jest, ale jakaś jest.
1: Dokładnie. Też pojawiły się głosy, że dlaczego nie sklonowano głosu lektora Jarosława Juszkiewicza? Czemu nie poszło Google tą drogą? Tylko tak z drugiej strony, ja wiem, że Google to jest firma, którą stać praktycznie na wszystko, ale ktoś tam jednak, mam wrażenie, też siedzi z arkuszem i odpowiednio przelicza, a tych głosów to było, myślę, całkiem sporo jednak. I teraz
3: To jest jedno.
1: chcąc zapłacić wszystkim za to, że mogę używać waszych głosów w swojej aplikacji, to na pewno nie byłaby ta cena, którą płacono za nagranie kilku komunikatów. To zdecydowanie większe
2: Dokładnie tak.
1: pieniądze, a jeszcze niektórzy by się nie zgodzili. Tu się już myśli w takich sytuacjach jednak globalnie, a nie lokalnie.
3: Dokładnie. Poza tym, jak nie wiadomo o co chodzi. To
1: Oczywiście,
3: wiadomo o co
1: to
3: chodzi
1: chodzi,
3: najczęściej, tak?
1: tak.
3: Więc to naprawdę może być kwestia jakichś umów, czegoś, jednak synteza to jest coś, co oni mają pod kontrolą,
1: Dokładnie.
3: a nie jakieś sample, które być może ktoś by coś chciał, bo to też nie wiemy. Na przykład, czy nie było jakiejś afery w jakimś kraju, która doprowadziła na przykład do czegoś takiego, albo ktoś tam coś chciał z umową i Google, nie wiem. To tak. Możemy sobie gdybać, ale nie wiadomo.
1: Tymczasem mamy telefon, więc odbierzmy telefon od Mateusza. Dobry wieczór, Mateuszu.
4: Dobry wieczór, witam
1: Słuchamy.
4: serdecznie w Tyflo Przeglądzie i ja tak chciałem jeszcze zahaczyć o parę poprzednich audycji związanych z Assetem. W jednej audycji kilka tygodni temu mówiłem o Assecie i o niedostępności. No, raczej się to nie zmieniło, to znaczy ISET jako taki program antywirusowy tudzież pakiet ochronny, on jest w miarę dostępny, nie jest różowo, ale obsłużyć się da, czy to z NVDA, czy z JOS-em, czy z EDSR. Z każdym czytnikiem ekranu to jakoś chodzi i jest obsługiwane. Natomiast już wam przykładam na ludzki język, co się zmieniło w ISECie w wersji 18.01, która się

0: wrześniu ukazała. Mianowicie zmieniło się to, że po prostu ISET po wykryciu przez instalatora, że korzystamy z NVDA, z DOSa lub z narratora, importuje regułę HIPS, która pozwala nam na wejście screen readera do tego systemu HIPS, który nas chroni przed, że tak powiem, niebezpiecznymi wykorzystaniami z klawiatury, wykorzystywaniami klawiatury jako kilogramy i możemy bez problemu już przy instalacji korzystać z interfejsu, który nam importuje regułę z XML-a, z plików tymczasowych bezpośrednio do program files. I to jest to, i to są te poprawki dostępności, bo w changelogu jakoś to enigmatycznie zostało napisane, więc śpieszę z wyjaśnieniem, o co w tym chodzi. Dostępność jest na takim samym poziomie, jak była. Nie jest to najgorsza dostępność, ale do takiej najlepszej dostępności jeszcze jej brakuje, co nie znaczy, że programu nie da się obsłużyć. To taka pierwsza myśl. A druga myśl, która mnie troszeczkę rozczarowuje, no to mówiłem, ten ISET VPN, on jest w ogóle niedostępny dla czytników ekranu, chociaż producent zapewnia mnie, nie wiem, czy to jest rzeczywiście, czy rzeczywiście producent się z tego wywiąże, że i że jakby dostępność tego VPN-a, bo dodajmy, że ten VPN jest podnajmowany przez firmę Winescrape Limited, będzie zrobiona, że tak powiem, postarają się na przyszły rok to zrobić, na rok 2025.
1: A przypomnijmy, jaki to jest VPN?
0: To jest Winescrape, Windscribe Limited. To można na YouTubie wpisać, ja wpisywałem Jegor przez Y, Egor Sak, Jegor Sak, to jest Białorusin, który ma, znaczy Kanadyjczyk w zasadzie, jego rodzice są Białorusinami, wyemigrowali do Kanady i po prostu ISET jego usługi wynajmuje. Oni nie mają swojego VPN-a, tylko oni od niego wynajmują VPN-a. W sumie nie wiem, bo dla nich to jest za drogie, nie mają pewnie własnej infrastruktury, chociażby było ich na to stać, nie wiem, może globalnie ich na to.
1: To już
0: nie
1: wiesz,
0: stać,
1: myślę,
0: żeby
1: to jest akurat mało istotne. Kwestia jest po prostu taka, że dla nas ten VPN na razie nie jest nadal dostępny, tak?
0: Chociaż, no właśnie chodzi o to, że trochę głupio, że ISET nie szanuje no już klientów konsumenckich, no to tam powiedzmy Palgo 6, bo dopiero od niedawna weszło do nas do Polski to rozwiązanie ISET Security Ultimate, które zawiera tego VPN-a, bo to w ogóle rozwiązanie na całym świecie było dostępne w listopadzie, ale głupio trochę, że ISET nie szanuje klientów biznesowych.
1: To się zgadza. Natomiast Mateuszu, czy tu jeszcze coś a propos tych rzeczy, bo ty o tym mówiłeś już.
0: Chciałem powiedzieć, że właśnie ISET, z tego co ja wiem, no zapewni nas, że to będzie w 2025 roku. Ja jeszcze ich cisnę jako Dagmę i jeszcze będę to z ISET-em o tym rozmawiał na ten temat. Natomiast Paweł tutaj wspominał o ekspresie Jura, że ma być dostępny, jest ta aplikacja dostępna, znaczy mają być poprawki związane z dostępnością. Tak się składa, że ja korzystam z ekspresu do kawy namiętnie, z Jury. Chodzi o to, że aplikacja jest dostępna, można zrobić praktycznie większość kaw tą aplikacją i kawy cold brew, znaczy z wyjątkiem kawy cold brew, czyli przyrządzanej na zimno, z wyłączeniem grzałki, prawda, z pominięciem grzałki zaparzającej, tudzież bloku zaparzającego, ale tutaj w tej dostępności to Pawłowi chodziło o to, podejrzewam, że ekspres, jeżeli to się potwierdzi, co Paweł mówi i na antenie Oxitude, co było mówione, to ekspres będzie można za pomocą tej aplikacji odkamienić, czy tudzież oczyścić z olejków kawowych, tudzież inne czynności konserwacyjne zrobić. Bo dodajmy, że osoba niewidoma nie jest w stanie w ogóle z wyświetlacza tych czynności konserwacyjnych zrobić. I o to pewnie były prośby i protesty, żeby osoba niewidoma większość czynności jednak mogła tych konserwacyjnych zrobić przy pomocy ekspresu. Także tutaj jednak no, Pawłowi o to chodziło. A Jura jest naprawdę, jeśli chodzi o ekspresy premium, to jest jedna z renomowanych marek, taka jak WMF, taka jak Scherer. Oni mają praktycznie te same części, bo części są sprowadzane najprawdopodobniej z Niemiec, a montowany jest ekspres w Szwajcarii, przynajmniej te modele Z8, J8, J6, te najwyższe są montowane w Szwajcarii, a modele ENA w Portugalii. Także no, to są ekspresy marki premium. Ekspresy Jura kupują nie tylko konsumenci, ale i restauracje, różnego rodzaju jakieś bary gastronomiczne, gdzie ich stać na to, żeby kupić ekspres wysokiej
1: No
0: klasy.
1: tak, bo te ekspresy nie są tanie.
0: I naprawdę zaświadczam wam, że mój ekspres, oczywiście ja go kupiłem zupełnie nowy z fabryki, nie psuje już mi się od 3 lat i mam go na gwarancji, bo miałem bardzo dużą promocję, że do 2025 roku, do 26 lipca jeszcze mam gwarancję na ekspres i myślę, że po gwarancji będzie mi długo i długo służył. Nic w nim się nie zepsuło, poza tym, że go trzeba było przejrzeć i tam dogłębnie wyczyścić przez człowieka tam do loty w samym środku ekspresu, bo po prostu mi tam mleko skisło. Ale poza tym, że mi mleko skisło, ekspres naprawdę sprawuje się bez zarzutu. Ja nie mogę na ekspres narzekać. No, czego o firmie De'Longhi i o firmie Philips nie mogę dobrego słowa powiedzieć, bo mi się te ekspresy zepsuły. Jeden mi się po 5 latach zepsuł, Saeco, a drugi po 2. Także trzymam ze słowo firmy Jura. Myślę, że poprawią te błędy i naprawdę te ekspresy dla niewidomych będą coraz bardziej dostępne. No i że dodadzą też kawę Cold Brew do aplikacji, bo na razie z poziomu aplikacji kawy Cold Brew nie można zrobić, ani również odkamienić ekspresu zarówno, tudzież wyczyścić go z olejków kawowych. Ale myślę, że te błędy zostaną niedługo naprawione,
1: Dobrze,
0: jeśli chodzi
1: Mateuszu,
0: o.
1: to w takim razie dzięki Ci za te informacje. Też byśmy sobie tego życzyli. Teraz myślę, że przejdziemy dalej. Jeżeli będziesz miał jeszcze jakieś tematy, to zadzwoń do nas potem, bo jeszcze.
0: Nie, na pewno nie będę, bo to są tylko tyle, to jest
1: Okej.
0: tylko tyle tematów, które chciałbym poruszyć, a nie przeszkadzam już wam, przejdźcie sobie dalej. Pozdrawiam
1: Dobrze, dziękujemy
0: was
1: Ci
0: bardzo
1: bardzo za
0: serdecznie.
1: telefon. Do usłyszenia. Tak trochę
2: Do
1: tutaj gonię, bo wiem,
2: usłyszenia.
1: że Paulinę też goni
2: Tak, ja może
1: czas.
2: tylko powiem, że ja nie miałem nic konkretnego na myśli podając tego newsa. Ja czytałem to, co przetłumaczyłem, więc bardzo możliwe, że czegoś w tłumaczeniu nie wychwyciłem. Ja też tego ekspresu nie posiadam, więc temat typowo podałem z drugiej ręki. No ale miejmy nadzieję, że sytuacja się potoczy tak właśnie, że właściciele tych ekspresów będą zadowoleni. Ja to zinterpretowałem, że chodziło o dostępność, ale skoro no, aplikacja już jest w pełni dostępna, tylko funkcji jej brakuje, no to tutaj nad osobami widzącymi, w stosunku do osób widzących, na straconej pozycji nie jesteśmy.
3: No i teraz właśnie to małe zachwianie, że tak powiem, newsowe. Kącik newsów sztuczno-inteligentnych jest z reguły u nas w tej już części typowo technologicznej, w technikaliach. No ale dzisiaj Paulina właśnie musi wcześniej z nami się pożegnać, więc cóż, Paulino, dzisiaj dla nas przygotowałaś?
4: Duży kącik to i duże zachwianie, ale no, w sensie no nie taki duży jak czasami, ale no, myślę, że kilka fajnych rzeczy i spostrzeżeń wyłowiłam z internetu z tego tygodnia, także zapraszam. Pierwsza rzecz, o której dzisiaj opowiem, to są newsy ze Synanthropic, czyli dewelopera modelu Claude. Jest zaktualizowany model 3.5 Sonet, który nie jest dostępny w bezpłatnym planie, przynajmniej dla mnie nie był, jak sobie chciałam go sprawdzić. I dostałam komunikat, że...
3: Sonet czy Opus? Bo Sonet chyba był właśnie.
4: Tylko, że Soneta zaktualizowali. O tym mówię, że on był, ale go teraz odświeżyli. I teraz dostałam komunikat, że nie są w stanie z tym obciążeniem obecnym, które teraz jest, no bo wiadomo, ludzie testują, zapewnić wszystkim ludziom tego 3.5 Soneta, więc przełączyli mnie na coś, co nazywali 3.5 Haiku. I to jest też jakiś taki nowy model, który no podejrzewam, że to jest coś mniej więcej jak 4 Omini. Oni uważają, że to jest mniej szczegółowe, ale szybsze, no i w zasadzie inteligencją i jakimiś takimi jakością odpowiedzi dorównuje temu staremu Opusowi. Więc gdzieś tam sobie rozwijają, ale to, co mnie zaciekawiło najbardziej, ale to, czego jeszcze niestety nie jestem w stanie przetestować, to jest to, że udostępniono API dla programistów, które jest w stanie interagować z kontrolkami systemu komputerowego tak jak człowiek, czyli klikać przyciski, wpisywać tekst. Z przeciąganiem i upuszczaniem jest jeszcze trochę problem, ale tam przewijać, nie wiem, coś zaznaczać i tak dalej. A co jeszcze ciekawe, ludzie robili sobie testy i sprawdzali, co się stanie, jak połączą po jakimś tym viewerze czy innym narzędziu do zdolnej kontroli iPhone'a i każą mu coś na tym iPhone'ie klikać. No i faktycznie obeszli to, że na telefon takiej funkcji nie ma, no ale zdalnie łącząc go z komputerem, byli w stanie przymusić model do pracowania z telefonem. Więc no myślę, że otwiera się dla nas spora furtka. Jeszcze co prawda właśnie mało osiągalna, bo z jednej strony są tylko te API i nie możemy tak sami bez znajomości programowania zasięgnąć tego zasobu. A z drugiej strony jest to jeszcze mocno nieprzetrenowane i podejrzewam, że tak naprawdę więcej niż my jesteśmy w stanie zrobić, no to ten model też nie będzie w stanie, bo ani jakieś przeciąganie, upuszczenie, ani podejrzewam, że nie byłby w stanie obsługiwać jakichś ręcznie malowanych interfejsów czy czegoś w tym stylu i na to będziemy pewnie musieli poczekać. Z drugiej strony, skoro był w stanie obsłużyć iPhone'a połączonego po zdalnym TeamViewerze, to może i... No, nie wiem w sumie. Ale, no, ale jest to coś, co warto obserwować. Coś, co może nam na przykład pomóc z niedostępnymi aplikacjami, z graniem w gry, z automatyzowaniem rzeczy, które są dla nas trudne, bo na przykład trzeba, nie wiem, zapamiętywać, który niepodpisany przycisk to jest ten do zrobienia tej rzeczy i tak dalej, więc no myślę, że może to być dla nas jakaś tam rewolucja, jeżeli już będziemy mogli mieć do tego szerszy dostęp. Natomiast druga rzecz od Anthropica, już taka trochę mniejsza, na którą trafiłam przed chwilą, to jest taka, że dostaliśmy jako feature preview, czyli właśnie jakąś taką betę, narzędzie do analizy, w którym możemy sobie uruchamiać kod JavaScriptu i poza tym, że możemy właśnie współpracować nad kodem JavaScript i on będzie uruchamiany i sprawdzany, to możemy też na przykład wysyłać jakieś pliki PDF z danymi albo jakieś inne pliki właśnie z danymi i w JavaScriptie model będzie pisał kod, który pozwoli na tworzenie jakichś linii trendów, wykresów kołowych i innych reprezentacji tych danych, wizualizacji i tak dalej. Pytanie w sumie, jak to nam się przyda, ale no myślę, że najsensowniej byłoby to sprawdzić z tym płatnym planem, a zamiast kupować płatny plan, to sobie poczekam, aż firma mi go wdroży do mojego pakietu, więc jak już będę mieć, to podzielę się jakimiś spostrzeżeniami. Ale to, co mnie naprawdę zaciekawiło i to chyba będzie dla mnie game changer, byleby mi tego nie wyłączyli, bo takie rzeczy lubią szybko padać. To jest coś, co nazywa się Agenda Hero Magic. I to jest taka, no też jakaś sztuczna inteligencja na pewno musi za tym stać, że wchodzimy sobie na tą stronę, która jest podana, czyli agendahero.com/magic. Wpisujemy sobie jakiś tekst albo dodajemy jakiś plik. Dajemy tam Make a Magic, czy jak to się tam nazywa, ten przycisk. I dostajemy po prostu z tego tekstu wyodrębnione wydarzenia, które możemy sobie wszystkie za jednym machnięciem, za jednym kliknięciem zaimportować do na przykład naszego Google'a, do naszego Outlooka, albo też widziałam funkcję Other, tylko że ona mi nie chciała zadziałać. To pewnie jakiś plik ICS będziemy w stanie sobie stamtąd wyjąć. No bo właśnie jak to działa? Działa to tak, że wrzucamy jakiś tekst i są tam informacje o tym, gdzie jest jakie wydarzenie, kiedy, o czym ono jest, kiedy się kończy. No i na tej podstawie są tworzone wydarzenia na podstawie tych szablonów takich, które już są ustandaryzowane dla Google'a, dla Outlooka, dla formatów iCall. I dzięki temu jesteśmy w stanie sobie szybko, nie wiem, wrzucamy jakiegoś maila, w którym mamy, że no to cześć, zapraszam cię na to wydarzenie jeszcze na to. No i cóż, zamiast się bawić w ręczne tworzenie wydarzeń, to po prostu wrzucamy je na tą stronę tego maila i mamy wydarzenie już od razu gotowe. To, co mnie od razu tak jakoś troszkę zniechęciło, to było to, że był link podany w wydarzeniu, ale nie był on zawarty w location, czyli na to pole edycji lokalizacja zostało puste. No ale wiadomo, da się to edytować, więc na upartego mogłabym po prostu przekopiować to do tego pola i dopiero wtedy wyeksportować do Google'a. No ale to jest coś, co chętnie bym zobaczyła, więc pewnie będę się do nich odzywać, żeby to wprowadzili, i to naprawdę może być fajne. Jeżeli macie na przykład na jakiejś swojej uczelni, w jakiejś szkole wydruk albo plik PDF, albo plik Excela z planem zajęć, z jakimiś spotkaniami w pracy, z jakimiś innymi rzeczami, które ktoś wam po prostu wypisał w tekście, a lubicie flow kalendarza, no to jest narzędzie dla was i na ten moment już jest jakkolwiek używalne. Mogłoby być lepsze, ale jak na to, że jest darmowe, jak na to, że jest bez rejestracji, jak na to, że jest szybkie, proste i dostępne, no to dla mnie to jest super. Nowy Voice Design w Eleven Labs. Miałam o tym zrobić jakąś dłuższą prezentację, miałam zrobić taki jakiś halloweenowy głos, który będzie reklamował nasz tyflo przegląd, ale powiem wam, że to jest dla mnie do kitu. Bo tak naprawdę o co chodzi? Chodzi o to, że Eleven Labs zrebrandował swój voice design. Jeżeli pamiętacie, to kiedyś było tak, że wybierało się akcent, wybierało się wiek, wybierało się płeć, no i się dostawało głos. No i w zasadzie tyle można było z tym zrobić. Natomiast teraz jest bardzo pięknie, wchodzimy sobie w ten voice design, oczywiście musimy być użytkownikiem alfa, i wchodzimy sobie w ten voice design i dostajemy pole edycji. Co prawda ono jest takie troszkę mało dostępne, w ogóle cały ten interfejs jest trochę mało dostępny. O ile ten filmik marketingowy naprawdę bardzo mi się podobał. Tam człowiek sobie wpisywał i to naprawdę w sumie dostępne te filmiki marketingowe robią. Człowiek sobie wpisywał złośliwy ogr, czy tam wkurzony ogr i mu wyskakiwał taki naprawdę głos, taki gruby, taki tego. Taki właśnie typowo ogrowy, bajkowy. Potem jakąś myszkę i taka podobna jak myszka Miki się wygenerowała. Natomiast no, ja to testowałam, właśnie chciałam zrobić jakąś taką jakąś prezentację, no ale w ogóle no słabo to wygląda.
3: Tak, po pierwsze, też mam podobne odczucia.
4: Po pierwsze te głosy bardzo łatwo się, nawet na preview, które miało z 500 znaków, to już zaczęło mi się ten głos tak nie wiem, jak to nazwać ładnie po polsku, ale no zaczął po prostu mieć artefakty już pod koniec. Te takie stare, które znamy z tych starych modeli głosowych tego V1, czy jak to się nazywało. To właśnie mi się to przypomniało, słuchając tych głosów. Druga rzecz jest taka, że w zasadzie, pomimo że pisałam po angielsku te prompty, oczywiście nie żeby po polsku, bo po polsku to bym testowała dopiero jakbym sprawdziła, że to dobrze działa po angielsku, a nawet po angielsku to nie chciało działać dobrze, bo wpisałam jakąś śmiejącą się wiedźmę i w ogóle dwa z tych nagrań to były nagrania męskie. I jakby jeden to był taki nerd z odszumiaczem, taki po prostu, a drugi to był taki zwykły gość z grubym głosem. To nie były w ogóle w żaden sposób przerażające głosy, a napisałam, żeby to był przerażający głos. Więc to w ogóle według mnie nie chce działać zbyt dobrze.
3: Ale nawet takie bardzo, zdawałoby się, standardowe rzeczy, na przykład niski, zadowolony głos, dobry do reklam, czy jakoś coś tego typu, to też mi wygenerował kogoś z jakiegoś mikrofonu komputerowego, wcale nie miał niskiego głosu i wcale on nie był radosny, tylko jakiś taki zwykły, to mam wrażenie, że im nie wyszło, bo nawet do takiego bardzo, do takich standardowych właśnie rzeczy, typu jakieś intro, jakiś głos w jakimś filmiku z prezentacją.
4: To się nie nadaje.
3: To nawet do tego to się nie nadaje, ten nowy voice design, moim zdaniem.
4: No a trzecia rzecz, że to jest naprawdę słabo dostępne. Testowałam i z Chrome'em, i z Firefoxem, żeby wam powiedzieć, jak to działa. No i na Chrome'ie jest taka rzecz, że jak wchodzimy w Create a New Voice, to zostajemy tylko z opcją voice design. Więc nie możemy sobie sklonować głosu tak jak kiedyś, jeżeli nie mamy linka. Jedyne jak się da do tego wejść, to jest OCR. A pod klawiaturą, no chyba, że ja nie umiem używać czytnika ekranu, ale ani tabem, ani obiektówką, ani pełny ekran, ani nic nie dawało, po prostu, żeby móc wybrać te pozostałe opcje. Więc zostaje nam tylko ten nowy voice design. No i co, wchodzimy sobie w niego. Mamy dwa pola edycji. Jedno to jest prompt, a drugie to jest to co te głosy mają wypowiedzieć, czyli preview.
3: I co ciekawe, ten preview może już być po polsku.
4: Tak, to prawda. I to też miałam w sumie powiedzieć, ale zapomniałam. Także dzięki. I ogólnie jest tak, że po tych polach edycji bardzo słabo się nawiguje, bo jak się czyta strzałkami góra-dół, to jest czytany tylko pierwszy znak, a jak się chodzi lewo-prawo, to jest czytane całe pole edycji i jesteśmy albo na jego początku, albo na jego końcu, więc bardzo słaba jest nawigacja po niewidomemu, więc najłatwiej jest, jeżeli piszemy te preview takie dłuższe, to wpisywać je sobie w notatniku i kopiować tam dopiero. Natomiast kolejna rzecz jest taka, że ja się złapałam na to, że po prostu napisałam sobie w preview jakieś w stylu to jest test, zobaczymy jak to działa, ale nie spełniło to wymogu, żeby wpisywać w preview tekst, który ma od 100 do 1000 znaków, tylko że w żaden sposób nie zostało mi to zakomunikowane do screenreadera, bo tak naprawdę przycisk Generate Voice, czyli stwórz głos, jest dostępny jak dla mnie, tylko wtedy, kiedy mamy w trybie formularza na szczytnik ekranu nasze NVDA i tabem najedziemy na ten przycisk. Natomiast spod strzałek, spod nawigacji po przyciskach, on nie jest dostępny. No a właśnie co gorsza, możemy sobie czekać w nieskończoność, jeżeli nie wstrzeliśmy się w ten limit znaków, bo nie zostanie nam to w żaden sposób ogłoszone. Jedyne, gdzie się tego dowiedziałam, to przez OCR. Ale jak już nam się uda wstrzelić w limit znaków, no to poczekamy chwilę i pierwszy głos nam powie to, co wpisaliśmy w to pole edycji. No i też przemieszczamy się tabem i mamy głos 1, głos 2 i głos 3, przyciski opcji, które możemy sobie przełączać, żeby słyszeć te podglądy. No i później mamy przycisk zrób ten głos, czyli wtedy nam się on pojawi na liście, jeżeli już wiemy finalnie, że będziemy chcieli go testować. Więc to jest to. Jeśli chodzi o koszta, no to jest pobierana jakby jest pobierane, są pobierane nasze znaki za jeden podgląd, czyli za tyle znaków, ile napisaliśmy w podglądzie do głosu. Głosy generują się 3, ale jest to pobierane raz. I to jest tak naprawdę tyle, co mogę powiedzieć. Przy okazji, jak już patrzyłam na Eleven Labs, to sobie skorzystałam z tego Conversational AI. Czyli, ale to nie wiem, czy nie było opisywane kiedyś już. Bo to jest nie taka nowa funkcja.
3: To chyba wszystko.
4: Znaczy nie, bo zapytałam się, czy było opisywane.
3: Nie, ja próbowałem tam wejść jeszcze raz w tego Eleven Labsa, bo ja aż takich problemów nie miałem i nie wiem, czy to zostało pogorszone później, czy to zostało poprawione, bo nie wiem, kto z nas sprawdzał później te funkcje.
4: Ja sprawdzałem dzisiaj.
3: Aha, to ja znaczę wcześniej, więc to chyba musieli pogorszyć, bo ja nie pamiętam dokładnie problemów, na które się natknąłem, ale nie kojarzę, żeby one były aż tak duże, jak opisujesz.
4: Okej. No, natomiast, w sumie nie powiedziałem jeszcze o Firefoxie, że w Firefoxie jest jeszcze lepiej, bo jak się da create a new voice, to mamy tak naprawdę pustą, niedostępną stronę. I tylko OCR-em jesteśmy się w stanie wklikać w tą opcję, która nas interesuje, albo tylko bezpośrednim linkiem. Więc to już jest kompletnie skopane. Natomiast ten Conversational AI, który sobie przetestowałam dzisiaj, on już jest od jakiegoś czasu, ale nie wspiera polskiego i w sumie jest słaba jakość z tego modelu, więc nie zachwyciło mnie to. I to jest w sumie koniec newsów o Eleven Labsie. Natomiast mamy jeszcze... dwa newsy. Pierwszy news jest o aferze w Off Radio Kraków, którą nazwałam sobie roboczo oferą. A mianowicie o co chodzi? Off Radio Kraków w tamtym tygodniu postanowiło przebranżowić się w celach eksperymentalnych na radio tworzone niemal w całości przez sztuczną inteligencję. Zatrudniło sobie trzech prezenterów. Był tam Jakub Kuba Zieliński, który pasjonował się nowinkami technologicznymi i produkcją dźwięku. Była Emilia Emi Nowak, która pasjonowała się popkulturą i taka po prostu zwykła dziewczyna, powiedziałabym. I jeszcze Alex, i to była osoba, która przybliżała kulturę queer i była aktywistą co do spraw społecznych, równości, płci i tak dalej. No i o co chodzi? Chodzi o to, że ludzie podnieśli larum na to, że radio publiczne pozwala na to, żeby działa się manipulacja i żeby sztuczna inteligencja przejmowała stery tam, gdzie liczy się rzetelność, głębia przekazu.
1: Ja myślę, że tu nawet nie o manipulację chodziło. Tu bardziej larum podniesiono dlatego, że sztuczna inteligencja zastępowała de facto ludzi. To tak naprawdę przede wszystkim tu był problem, bo jeszcze o tej dezinformacji to tak naprawdę trochę później można było się przekonać. Ale to pewnie do tego dojdziesz.
4: Tak, właśnie miałam to sobie ładnie, spójnie zgrać, dlatego tak to w takiej kolejności to mówiłam. No, ale właśnie przede wszystkim chodziło o to zastępowanie pracy i był taki post Mateusza Dębskiego o tym, że kilkunastu ludzi, mediów, osób twórczych, dziennikarzy, dziennikarek i tak dalej straciło pracę. Dosłownie było powiedziane, że wyleciało z pracy w Off Radio Kraków. W związku z tym, że postanowiono oddać stery sztucznej inteligencji. No i właśnie on był takim przewodnikiem tego larum, mam wrażenie. Tworzył petycję, pod którą podpisało się kilkadziesiąt tysięcy ludzi, żeby zrezygnowano z tego eksperymentu, że przez to, że to są media publiczne, to w ogóle nie powinno się tak dziać, że jedna osoba sobie decyduje o tym, że ludzie zastępowani są przez sztuczną inteligencję i z dnia na dzień tracą pracę. Natomiast w oświadczeniu było napisane, że tak naprawdę słuchalność Off Radia Kraków była bliska zeru, a ludzi, którzy stracili pracę, no to tak naprawdę została z nimi rozwiązana umowa o współpracę, a czy w tej umowie...
1: nie przedłużono jej?
4: Nie
1: tak
4: przedłużona,
1: naprawdę.
4: Nie przedłużona, tak. I w zasadzie było tam zlecenie na jedną audycję w tygodniu, po jednej audycji prowadzili sobie ci ludzie, więc mówienie o tym, że ludzie wylecieli z pracy, jest według mnie dość przerostem formy nad treścią, dość mocnym, dlatego że jeżeli z jednego zlecenia na jedną audycję w tygodniu człowiek piszący tego posta uczynił pracę, czyli, no umówmy się, człowiek jak słyszy, że ktoś wyleciał z pracy, to ma takie, aha, czyli teraz nie ma za co żyć, nie ma swojego głównego źródła dochodu i jest zostawiony na lodzie tylko dlatego, że jeden człowiek zdecydował sobie o tym, że zatrudni sztuczną inteligencję. Natomiast no jeżeli Off Radio Kraków pokrywało się tematycznie z Radiem Kraków Kultura i z Radiem Kraków, słuchalność miało no właśnie niemalże zerową i głównie była tam po prostu muzyka, no to nie uważam, że właśnie to, że to jest medium publiczne, no to właśnie tym bardziej powinno zobowiązywać, żeby nie zostawały wydawane pieniądze na coś, z czego ludzie nie korzystają, tak? Więc ci ludzie zostali, no, nie zostały przedłużone umowy. No i cóż, zaczęła się era sztucznej inteligencji, chociaż to jest troszkę na wyrost. Były tam jakieś komentarze, że jest to otwarcie bramy do świata pozorów i manipulacji, nie wiadomo czego jeszcze. No tylko, że właśnie kto bardziej manipuluje? Czy AI, które tak naprawdę jest zwyczajnym...
3: No, modelem jest
4: zwyczajną barwą głosu, właśnie nie modelem językowym. Nie modelem językowym, bo...
3: Tak, ale
4: to...
3: kto tam przygotowywał te rzeczy do...
4: Skrypty były przygotowywane przez ludzi, którzy tam pracowali.
1: I tu właśnie zmierzamy, słuchajcie, do sedna tego tematu, do sedna sprawy, przynajmniej jednego wątku. Zresztą my już na temat Off Radia też rozmawialiśmy w ostatnim wydaniu RTV, też myślę, że warto, żebyście sobie również i tej audycji posłuchali. Natomiast tak streszczając jeszcze tutaj i odnosząc się do tego, słuchajcie, jeżeli rzeczywiście sztuczna inteligencja miałaby zawładnąć anteną radiową i jeżeli rzeczywiście miałoby to mieć na celu optymalizację kosztów i tanim kosztem chciano by dać słuchaczom naprawdę ciekawy produkt, to ta sztuczna inteligencja tych trzech wirtualnych prezenterów powinno prowadzić ten program 24 godziny na dobę. A tak naprawdę prowadziło przez 6 godzin dziennie, czyli po 2 godziny miał każdy z tych prezenterów. Mnie tylko zastanawia, ile czasu tak naprawdę trwało wygenerowanie skryptów i poprawianie tego, żeby to jakoś sensownie brzmiało i żeby to rzeczywiście było w miarę fajne i w miarę ciekawe. Wcale się nie zdziwię, jeżeli przygotowanie takiego programu trwało dłużej, może nie niż 2 godziny, tak, na jednego prezentera, ale myślę, że człowiek, który by miał usiąść i nagrać tak zwane voice tracki, czyli po prostu wejścia wkomponowane w muzykę, pomiędzy muzykę, zrobiłby to sprawniej.
3: Być może, tylko trochę nie wiadomo. Ja mam jeszcze taką też kwestię, być może tutaj będę tutaj trącał jakieś, nie wiem, teorie spiskowe być może dla niektórych, być może nie wiem, ale też mi się wydaje, że no tutaj każdy dba o swoje, to znaczy, no jeżeli sztuczna inteligencja, albo nawet nie sztuczna inteligencja, ale jeżeli do sklepu wchodzą, nie wiem, kasy samoobsługowe, kioski, które no jednak sprawiają, że pracowników fizycznych potrzeba coraz mniej, jeżeli w magazynach jest coraz więcej też robotów, komputeryzacji i tego wszystkiego, co się już od dawna dzieje, to media zazwyczaj nie podnoszą tutaj głosów takich, że znaczy, no nie krzyczą, że ojej, źle się dzieje, bo tutaj jest tylko no mówią, że no fajnie, bo no tak, teraz no będzie
1: postęp,
3: szybciej.
1: Tak, będzie lepiej,
3: tak,
1: fajnie.
3: Natomiast jeżeli to wchodzi w działkę mediów, no to dziennikarze no piszą, że no to już jest niefajnie, bo to dotyczy ich osobiście.
1: Dokładnie. I tu, Tomku, ja się absolutnie z tobą w pełni zgadzam, bo tak naprawdę... Okej, to jeszcze nie jest ten moment, żeby sztuczna inteligencja była w stanie poprowadzić samodzielnie program w takim radiu, nawet komercyjnym. I ja nie mówię już o audycji na miarę radia publicznego, która to jednak bardzo często jest zdecydowanie bogatsza w treść, jest lepiej przygotowana, no, kilka osób czuwa nad taką audycją. Ja nawet bym już tu... postawił temat tej sztucznej inteligencji w takim radiu komercyjnym, żeby to były jakieś krótkie wejścia o niczym, która jest godzina, jakie radio i tak dalej, i tak dalej. Nawet tak proste skrypty na chwilę obecną ktoś musi przygotować, ktoś musi jeszcze przeczytać, sprawdzić, wygenerować. To się nie dzieje automatycznie i jeszcze takich narzędzi nie ma.
3: Być może, ale ja naprawdę czekam na radio, w którym będzie można, nawet niech to będzie przygotowywane, ale masz ileś muzyki do wyboru, jakby czego chcesz słuchać, masz ileś głosów do wyboru, którymi chcesz to mówić, ileś
1: tematów,
3: powiedzmy tematów, tak, i bo nie wiem, kiedy chcesz mieć wiadomości tak mniej więcej i jak często i jak długie.
1: Jak często,
3: tak?
1: Chcesz mieć wejścia i na jaki temat? Na przykład co piosenkę, co dwie, co trzy, jaka to ma być muzyka, jaki ma być, nie wiem, ten prezenter, czy jakiś taki stateczny, czy jakiś taki wesoły i tak dalej, i tak dalej. Naprawdę, gdyby to było takie proste, to podejrzewam, że Spotify czy inne platformy streamingowe to już by dawno to zrobiły, żeby uatrakcyjnić
3: pytanie,
1: słuchanie,
3: no bo
1: swoich produktów.
3: Proste to proste, ale też pytanie, no bo wiesz, to zawsze jest jak zwykle, jak nie wiadomo, o co chodzi. No bo wiesz, taki produkt musi się też spiąć finansowo. No bo jak się okazuje, Spotify zrobi sobie playlisty wygenerowane, i już, i tak ma słuchaczy, i tak dużo osób w samochodach teraz słucha z tego Spotify'a, więc być może niedługo nadejdą właśnie jakieś takie produkty, no zobaczymy, ale wydaje mi się, że jest na to szansa.
1: Oczywiście.
3: Tak mi się jakoś dziwnie wydaje, że...
1: Natomiast wiecie, to jeszcze tylko nawiążę do jednego tematu. Radio GPT to jest taka oferta dla amerykańskich rozgłośni radiowych jak na razie. I oni mają takie swoje radio demonstracyjne, które ma pokazać, co to może. I rzeczywiście brzmi to dosyć atrakcyjnie. Oto naprawdę wejścia częste, muzyka i tak dalej, i tak dalej. Tylko ja sobie tego posłuchałem i sprawdziłem, jak to się ma do czasów, w których te wejścia były przygotowywane. I słuchajcie, tam te wejścia są sprzed kilku, a nawet kilkunastu miesięcy, a to miało być zawsze aktualne, więc to nie jest jeszcze tak, że sztuczna inteligencja jest w stanie przygotować sam program, w całości program radiowy. Nie, jest w stanie wypowiedzieć oczywiście różne frazy, jest w stanie wygenerować tekst, który będzie miał jakiś tam sens, ale do tego wszystkiego, żeby to spiąć jako jeden konkretny produkt, to na razie cały czas jest jeszcze potrzebny człowiek.
3: No i dlatego też bardzo często to powtarzamy, nie tylko my zresztą, że sztuczna inteligencja jest przede wszystkim wsparciem człowieka, a nie zastępuje go całkowicie. Przynajmniej na chwilę obecną.
4: Okej, okay, no i to jest tyle z tego newsa, natomiast został mi jeszcze...
1: No jeszcze, Paulino, tutaj taki jeden wątek z tego ofradia. Wisława Szymborska, tak?
4: A, no w zasadzie tak. Był jeszcze taki wątek, że jedna z tych prezenterek, czyli Emilia, dostała za zadanie stworzyć wywiad z Wisławą Szymborską. Przypomnijmy, że jest to nieżyjąca nasza noblistka, która zmarła 12 lat temu. No i cóż, rozmawiały o tegorocznej Nagrodzie Nobla, o literaturze koreańskiej, o Oldze Tokarczuk, o Instagramie, o rzeczach, których no jednak siłą rzeczy Wisława Szymborska nie może znać. No i też właśnie było to bardzo kontrowersyjne, no bo nigdy nie wiadomo, czy na pewno tak Wisława Szymborska wypowiedziałaby się na te tematy, o których rozmawiała jako swój awatar. Natomiast Fundacja Wisławy Szymborskiej zgodziła się na to, żeby tak na to, żeby taki wywiad został przeprowadzony. Widzieli ten tekst.
3: Konsultowany był ten tekst.
4: Tak, był konsultowany i wyjaśnienie było takie, że w zasadzie Wisława Szymborska była osobą bardzo wesołą, pozytywnie nastawioną, żartobliwą, więc na pewno nie miałaby nic przeciwko, gdyby dowiedziała się, że takie coś istnieje.
1: Ale wiecie co, to jeszcze tak a propos, ostatnimi czasy Facebook atakuje mnie taką jedną reklamą pewnego serwisu, to też trochę tak w kontekście zbliżającego się dnia, kiedy będziemy wspominać nieżyjących naszych bliskich. Otóż reklamuje się tam pewien serwis, zdaje się, że za około 1000 zł możemy sobie stworzyć za pomocą sztucznej inteligencji awatara naszego bliskiego zmarłego, stworzyć oczywiście o nim jakąś tam biografię z użyciem tej sztucznej inteligencji. Im więcej treści tam wrzucimy, to oczywiście tym lepiej. Jeżeli mamy jakieś próbki mowy, co w dzisiejszych czasach jest coraz częstsze, że będzie można powiedzmy po naszych bliskich jakieś takie dźwiękowe pamiątki gdzieś tam wrzucić, no to będzie można sobie koniec końców po pierwsze stworzyć awatara i z nim rozmawiać teoretycznie właśnie w taki sposób, jak ta nasza bliska osoba rozmawiałaby z nami. No oczywiście wiadomo, że to można tylko domniemywać, że to tak by było, bo nigdy tego nie wiemy z pewnością. A jeszcze w dodatku będzie sobie można wygenerować kod QR, umieścić na grobie i wszyscy zainteresowani będą sobie mogli z tym z naszym bliskim porozmawiać, Jezus, pobierając odpowiednią aplikację. No także słuchajcie, to już idzie w tę stronę. Nie testowałem, jest jakaś nawet wersja demonstracyjna, że sobie z jakimś takim losowo wygenerowanym awatarem można porozmawiać. Nie testowałem tego, ale no ciekawe. Myślę, że kiedy my będziemy znikać z tego świata, to już...
4: To już to spokojnie będzie.
1: To już to tak, to już po sobie coś zostawimy.
3: To jest całkiem możliwe. Chyba zasadzi jeszcze jeden news.
4: A tak, jeden minus jeszcze został właśnie, ale malutki, także zapomniałam. W grudniu OpenAI ma wypuścić swój model Orion i to jest chyba jakieś rozszerzenie tego, co teraz znam jako O1 Preview. Tylko, że nie ma tego wypuścić tak, jak zwykle wypuszcza swoje modele, czyli od razu do ludzi przez stronę czata GPT. Tylko pierwsze mają go otrzymać firmy, które współpracują z OpenAI, które ściśle współpracują z OpenAI, dodajmy. Natomiast myślę, że przynajmniej takie są spekulacje, że na początku przyszłego roku może to zostać wydane jako chat GPT-5 do publicznej już wiedzy i wglądu. Natomiast w listopadzie ma się pojawić ten model w Azurze. No i cóż, z tego co można się spodziewać, no to będzie jeszcze lepiej wnioskował, lepiej liczył, programował i tak dalej. Natomiast pewnie na usprawnienia kreatywne, takie większe i solidniejsze, będziemy musieli poczekać jeszcze. No i to tyle z obecnych newsów.
3: Mamy kilka wiadomości na WhatsAppie i przynajmniej część z nich będę w stanie odtworzyć. Mamy wiadomość od Sylwestra. Zaraz ją odtworzę. O, już mogę ją odtworzyć.
5: NVDA 2024.4 i działa spokojnie. Mam do was pytanie w sprawie tego odtwarzacza książek mówionych Daisy Orion Plus, bo tam okrojone podcasty, nie ma tyflo podcastu w zestawie, tak samo radia internetowe, też chyba okrojone częściowo, nie ma tyflo radia w zestawie. Jak to jest? Co to jest? Proszę mi odpowiedzieć na to pytanie.
1: Ja myślę, że to jest pytanie, które należałoby zadać przede wszystkim producentowi, dystrybutorowi tego urządzenia. Ewentualnie, jeżeli istnieje tam możliwość dodawania własnych podcastów i stacji radiowych, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby taki strumień Tyfloradia czy adres do kanału RSS Tyflo Podcastu dodać. To jest w ogóle ciekawe, bo z tego co wiem, to przynajmniej w tym Orionie, który był dystrybuowany przez ECE, to zarówno Tyflo Podcast, jak i Tyflo Radio są.
2: Ja też kojarzę, że chyba gdzieś tam z kimś rozmawiałem, kto kiedyś testował tego Oriona i tam dało się coś wyszukiwać. Ja nie wiem, czy to nie jest kwestia jakiegoś tam potem dotarcia do katalogu, może trzeba wejść jakoś osobno w katalog, ale chyba coś tam się dało wyszukać. Mam nadzieję, że nie mylę teraz tego z jakimś innym urządzeniem, bo swego czasu trochę się nasłuchałem takich różnych informacji.
3: Mamy jeszcze wiadomość od Mileny. Tylko, że nie słychać, ale już.
6: Witajcie, z tej strony Milena. Pierwsze pytanie. Zastanawiam się często, bo Paulina tutaj podaje, że też zaglądacie na tyflo podcastowy serwer Discord. No tylko jak podajecie na przykład jakieś formy kontaktu tam później, powtarzacie je, to już na przykład o tym Discordzie nie wspominacie. Nie wiem dlaczego. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa. Posiadam aplikację Biltong Bilety i często kupuję w niej bilety. I czasami mam tak, że jak kupuję bilet i przychodzi pan konduktor, mi go wiadomo sprawdzić, no to normalnie zeskanuje tym swoim urządzonkiem i bez problemu idzie. Wszystko widać i tak dalej. No i super, ale czasami się zdarza tak, że pan konduktor mówi, że po prostu jest za ciemny ekran i należy go rozjaśnić. Czy też z takim czymś się spotykacie? Jeżeli tak, to jaki macie na to sposób? No bo ja wchodzę w ustawienia i tam ustawienia, ekran i jasność i to rozjaśniam, ale to nic nie daje. Nadmieniam, że używam trybu ciemnego. Nie wiem, czy to też jakiejś różnicy nie ma. To jest druga sprawa. Trzecia kwestia.
7: Wyślij przycisk.
6: To jest taka, słuchajcie, mam plik audio, znaczy audio w plik w formacie MP3. Jest to tak zwana relaksacja. I jak to sobie wrzucę na Oriona, no to troszkę jest mi to za cicho, wiadomo. Jak zgłośnię tam na poziom 7 czy 8, to jest ok. Ale mam pytanie, czy da się jakoś, bo pewnie się da, czy da się jakoś, jeżeli tak, to czy da się jakoś ten plik zgłośnić? Jeżeli tak, to jak i jakim programem? To i mam taką małą prośbę. Jak są prezentowane podcasty, na przykład Arka Świętnickiego, no to nie dość, że on mówi razem głównie z voiceoverem, na przykład jak pokazuje coś tam na Macu, no to jeszcze ten voiceover strasznie szybko mówi. Czy po prostu dałoby radę, jeżeli osoby prezentujące pokazują coś, żeby po prostu zwalniały te swoje gadacze? No bo wiadomo, nie każdy rozumie, co jest wypowiadane, jeżeli jest mowa szybko ustawiona. Pozdrawiam i będę słuchać dalej.
1: Jeżeli o Discorda chodzi, to tu jest po prostu kwestia taka, że ten serwer jest dosyć mało uczęszczany i najzwyczajniej w świecie dlatego jakoś specjalnie nie podajemy jego adresu. Myślę, że można by było coś z tym w przyszłości zrobić, żeby trochę ten serwer rozruszać i to jest rzeczywiście fakt. Co do Bilkoma, ja akurat z Bilkoma nie korzystam, natomiast używam zazwyczaj Koleo i tam przeważnie wystarczy, ja po prostu wyłączam voiceovera na czas pokazania biletu i to dosyć często rozwiązuje problem, ale tu rzeczywiście może być kwestia tego trybu ciemnego, który jest włączony.
2: Zdaje się, że aplikacja PKP Intercity, ta nowa, która jest jaka jest, ale jest, ma przycisk w ogóle na ekranie, rozjaśni ekran. Tam, gdzie się pokazuje bilet, z tego co pamiętam. Więc można kliknąć i to się od razu gdzieś tam.
1: Tak, bo to też zrobi. Różne bilety różnych przewoźników, mam wrażenie, się w różny sposób zachowują. Z Intercity ja nigdy nie miałem problemu, ale już na przykład z Regio to bywało, że konduktor miał problem ze skanowaniem tego biletu z telefonu. Nie wiem, od czego to zależy, natomiast no, takie są moje obserwacje. A jeżeli chodzi o podcasterka i to, co tam się dzieje, jeżeli chodzi o syntezę, no to jest odwieczny problem. Jednym jest za wolno, innym jest za szybko. Tutaj myślę, że postaramy się coś z tym zrobić, aczkolwiek nie w każdej audycji, no nie w każdej audycji też ma to aż taki duży sens, żeby tę syntezę aż tak bardzo zwalniać, szczególnie jeżeli tych opcji, tych ustawień jest naprawdę dużo, bo wtedy to one by się rozciągały jeszcze do naprawdę dużo i objętościowych materiałów. Czy coś jeszcze? A, głośność pliku. W przypadku MP3-ek tu pewnie ty, Tomku, też coś polecisz, natomiast najprościej i bez strat można sobie taki plik podgłośnić, jeżeli to jest MP3-ka, aplikacją MP3 Gain. Starym, dobrym MP3 Gainem. Na jego temat jest podcast sprzed lat wielu, ale ta aplikacja się nie zmienia. Ona jaka była, taka jest. Robert Łabęcki, jak dobrze pamiętam, tego MP3 Gaina pokazuje, więc
3: być może
1: za pomocą jej można coś takiego zrobić.
3: To znaczy czasami jest też tak, że to jest owszem ciche, ale jeżeli się to przygłośni, to być może może dojść do mimo wszystko jakichś przesterowań gdzieś, bo po prostu być może to jest źle jakby zmasterowane nagranie, wtedy może być coś takiego. Ale być może faktycznie MP3 Gain sobie z tym poradzi.
1: Tylko ja uczulam od razu, że domyślne ustawienia MP3 Gaina generują dosyć ciche pliki. Tam trzeba trochę poeksperymentować z tymi właściwymi ustawieniami, jeżeli chcemy uzyskać naprawdę fajną głośność. No i posłuchać podcastu też warto.
3: Tak, a ja niestety nie znam takiego programu, który by się po prostu uruchamiało, by mu się mówiło, zrób głośniej, by to robił głośniej, tak? No bo można oczywiście, nie wiem, w Goldwave'ie przygłośnić, w paru jeszcze innych rzeczach, natomiast no tu zawsze może rzeczywiście gdzieś tam troszkę popsuć ten dźwięk. No ciężko tak.
2: Ja zazwyczaj robię to Audacity w ten sposób, że zgłaśniam całą ścieżkę. To jest skrót Alt-Shift i strzałki góra-dół manipulują tą głośnością i to jest tyle fajne, że ja mogę sobie to robić na podglądzie, czyli słucham pliku, znaczy słucham sobie tego, co chcę zgłośnić i to nastawiam po prostu tym skrótem i jak osiągnę już tą głośność, którą chcę, oczywiście no, słyszę to w danej chwili, tak, więc być może nieumyślnie wybiję jakieś tam głośniejsze dźwięki na jakiś niewyobrażalny, przesterowany poziom, ale raczej mi się to jeszcze nie zdarzyło, no to jak osiągnę tą spodziewaną głośność, to eksportuję ten plik, tak, i tak to robię.
3: No może, tylko właśnie no tutaj kwestia jest tych ewentualnych przesterów. Mam jeszcze wiadomość tekstową od Bartka. Witam serdecznie. W zeszłym tygodniu dzwoniłem do Was w sprawie zmiany hasła na mojej poczcie Outlook. Z przyjemnością mogę poinformować, że problem udało mi się rozwiązać. Sprawa wydaje się dość troszeczkę dziwna. Okazało się, że przycisk reset hasła był zdublowany. Kiedy kliknąłem w ten drugi przycisk, przeniosło mnie do następnego etapu. O dziwo, udało się to zrobić na Firefoxie. Pozdrawiam, Bartek. I mamy jeszcze dwie wiadomości. Ja z reguły te wiadomości staram się odrobinkę tutaj czyścić z jakichś tam z jakichś takich, nie wiem, z ciszy, ale w tej wiadomości z jakiegoś powodu nie udało mi się tego zrobić, więc można powiedzieć, jest jak zostało nagrane.
7: Nagrywanie bez przerwy.
8: Witam serdecznie. No, po tej stronie oczywiście ja i w swoim imieniu Marcin, tak jak od czasu do czasu piszę, no to

0: Dlatego, że u mnie pojawiło się to w App Store i no, byłem bardzo ucieszony tym, że w końcu to trafiło do Polski. Także, jeżeli będziecie chcieli, no to proszę sobie sprawdzić, wpisać sobie suno.com/iOS w Google i wyjdzie Państwu na główek Suno Make Music on App Store, Apple i tak dalej. O ile będziecie w ogóle Państwo to mieli, bo ja to miałem, to jeżeli będziecie mieli ochotę przetestować tą aplikację, no z dostępnością nie jest tak do końca może super, ale jakoś obsługiwać się da. Ale jeżeli będziecie chcieli to przetestować, jak najbardziej polecam. Czego brakuje w Suno AI webowym, a czego brakuje w Suno AI jako aplikacja oficjalna? Przede wszystkim tak, nie widzę w aplikacji możliwości kontynuowania utworu od któregoś punktu, od którejś minuty i tak dalej, od którejś tam, no właśnie, od którejś tam sekundy, minuty i tak dalej. No tego nie widzę, tego niestety nie widzę i to mi trochę utrudnia rzecz. Z taką, że można sobie jakoś zrobić utwór. Ale za to jest inna rzecz, która jest tutaj w Suno AI. Stworzenie utworu na podstawie zdjęcia lub nagrania lub jakiegoś pliku wideo, ale jak już załadujemy plik wideo lub zdjęcie, tu niestety jest zgrzyt. Dlaczego? No, nie do końca jest to dostępne. Pola edycyjnych mamy kilka, żeby wprowadzić jakieś informacje, typu co chciałbym powiedzieć o tym utworze, jaki ma być stylu, co w tej scenie jest i tak dalej, ale to jest zgrzyt. I nie wiem, czy to nie przyda się eksplorację po ekranie, dlatego że będą Państwo mieli utrudnienie, bo w momencie, kiedy Państwo się przesuwają po ekranie, zmienia się nazwa i tytuł pola edycyjnego, a to się wiąże z tym, że w ogóle się zmienia pole edycyjne i nie ma możliwości wypełnić wszystkiego naraz tych pól edycyjnych, tylko po prostu jest, no, tak się po prostu zmienia, przeskakuje jakby kursor. Nie wiem do końca, by wytłumaczyć to fachowo, ale no, mówię jak jest, jak jest. Także proszę mieć to na uwadze. Ale póki co aplikacja jest. Aplikacja działa na takich samych procedurach, zasadach i tak dalej. Mamy 600 gdzieś tam kredytów, 700 dziennie, no 50 dziennie niby, ale tam jest chyba i 600 gdzieś tam za każdym razem, jak się wejdzie na stronę. Są pakiety Pro Premier, są pakiety roczne, miesięczne. Jak najbardziej jest wczesny dostęp do nowych funkcji, chyba tak. Co? No to byłoby dla mnie na tyle, jeżeli chodzi o Suno AI. No widziałem, a propos nowego voice designu w 11 Appsie, widziałem to osobiście. Jeszcze nie testowałem, ale oglądałem filmik. Na bazie tego będzie o tym oczywiście w audycji. No i powiem tylko tyle. Robi wrażenie. Nie zawsze, ale czasem robi naprawdę dobre wrażenie. Można naprawdę pogłówkować, żeby ten głos sobie stworzyć. Jeszcze tego nie testowałem, ale tą informacją się podzielę. Może w następnej audycji, jak ja to rzeczywiście ogarnę. Na razie póki co żegnam się z Państwem, bo tu mam telefon od kolegi. Kolega do mnie dzwoni. Jeszcze mu tam wysłałem parę utworów zrobionych na Logiku i na Suno. Których w audycji pokazać niestety nie mogę.
1: Tymczasem mamy telefon. Kogo witamy po drugiej stronie?
2: Halo?
1: Halo?
2: Sławek z tej strony.
1: Cześć Sławku, słuchamy.
2: Witamy, Sławek z tej strony. Ja chciałem powiedzieć o takiej rzeczy. Ja zwróciłem uwagę na przykład, jak była na początku mowa o tych właśnie nawigacjach, o łapach Google, to na przykład jak miałem zainstalowane Lazarillo, to był problem na przykład

0: takie sytuacje, takie kwestii, że mówiło mi na przykład, że coś jest za mną z tyłu, a było z przodu, coś jest po prawej, a było po lewej stronie, tak. Nie wiem, czy to miało związek z tym, że szedłem inną pracą, niż on mi proponował, czy co, nie wiem. A druga sprawa dotycząca tych właśnie czytników ekranu, tych skrzyni zerów różnych, na przykład, nie wiem, bo ja słuchałem tych podcastów, na pewno są już starsze podcasty, to już pewnie też inaczej, ale takie czytniki ekranu jak Shine Plus na przykład, czy tam właśnie, czy bo też był swego czasu Prudence, ale chyba zniknął na razie, nie wiem.
1: Jeżeli chodzi o Shine Plus, to na pewno już go nie ma, a z Prudence'em jak ta sprawa wygląda?
2: Wróciłam, to się wypowiem. Prudence w zasadzie zniknął ze sklepu Play, ale gdzieś tam jest chyba dalej rozwijany z tego, co wiem. Nie jestem jego użytkownikiem, więc nie wypowiem się na ten moment. Natomiast jest grupa na Telegramie, są jakieś różne czaty na jego temat, więc na pewno on jakoś tam żyje. To jest tak naprawdę tyle, co mogę o nim powiedzieć. Proszę?
0: Ze sklepu Play właśnie chyba zniknął.
1: Tak, tak.
2: Tak, ze sklepu Play zniknął. Ale żyć żyje.
0: No to by było chyba w sumie na tyle, co chciałem się zapytać. Jak coś tam jeszcze mi się... Znaczy, przypomnij, to będę się kontaktował.
1: Jasne. Dzięki za telefon. Pozdrawiamy serdecznie.
0: Dziękuję, pozdrawiam.
3: Tymczasem mamy jeszcze wiadomości na WhatsAppie. Na razie odtworzę jedną, przygotuję pozostałe i potem odtworzę te pozostałe.
4: Dzisiaj to nagłówek
5: na URL czy URL? Jak to się pisze?
3: Taka króciutka wiadomość. To się pisze URL, jeżeli o tym samym myślimy oczywiście.
1: Po prostu chodzi o adres. URL to jest tak. Ni mniej, ni więcej jak adres internetowy.
3: To ja będę przygotował sobie odtwarzanie wiadomości, które tutaj nadeszły, kilka mamy. A może tymczasem Pawle, co tam na wystawy Sideworld w Tokio?
6: No więc dalej jesteśmy w fazie przedwystawowej, czyli są kompletowane wywiady z wystawcami, którzy dopiero się pojawią, bo przypomnijmy Sideworld, czyli japońska wystawa technologii dla osób z dysfunkcją wzroku, odbędzie się właśnie w ten weekend, kiedy my mamy wolne, kiedy właśnie wspominamy naszych zmarłych. Japończycy zbierają się na konferencję, niewidomi przynajmniej. Ci, którzy są zainteresowani i różne cuda tam pewnie zobaczą. Przypuszczam, że będzie też wtedy więcej materiału z samej konferencji, już nie tylko takie wywiady przed, ale będzie troszeczkę już relacji z samego wydarzenia. A mamy na ten tydzień, przynajmniej mi udało się przygotować kolejne dwa wywiady i to są dwa ostatnie, jakie na razie są dostępne w JBICT, czyli w japońskim podcaście, który tę konferencję relacjonuje. Są to mianowicie firmy Autotechnik i firma Foraker Japan. Autotechnik jest to firma, która od lat 80. zajmuje się kontrolą jakości przy produkcji samochodów, różnymi takimi procesami właśnie motoryzacyjnymi. A dla osób z dysfunkcją wzroku przygotowują dwie rzeczy. Po pierwsze, pracują nad konceptem czegoś, co ma osobę niewidomą ostrzegać przed nadjeżdżającym samochodem elektrycznym. I tutaj znowu mamy do czynienia z prototypem, więc wszystko na razie jakoś ewoluuje. Na razie jest to urządzenie, ale nie do końca jeszcze wiadomo, jak wygląda, w jakiej będzie formie, bo to prototyp i to taki na wczesnym fazie, we wczesnej fazie rozwoju. Ale docelowo pewnie będzie to aplikacja mobilna na smartfona, więc na razie tutaj firma jeszcze się zastanawia, jak tutaj to poprowadzić. Ma ona za pomocą wibracji informować o tym, że nadjeżdża samochód elektryczny, a ma to być rozpoznane na podstawie dźwięku, który takie rozwiązanie ma rzekomo wysłyszeć z dalszej odległości i dużo lepiej niż my, zwłaszcza w jakimś hałasie, gdzie te dźwięki dużo cichsze jednak samochodów elektrycznych gdzieś tam zanikają. Pomysły są różne. Pomysł jest taki, żeby ta wibracja była... Na razie jest jednolita, czyli po prostu podjeżdża samochód, ale są pomysły, żeby była kierunkowa, czyli wibracja nadchodziła z tego kierunku, w którym, z którego nadjeżdża samochód, żeby była różna w zależności od odległości. I żeby rozpoznawała z 30 metrów, że my niby słyszymy z 5-10, a to rozwiązanie ma potencjał informować nas o nadjeżdżającym samochodzie z 30 metrów. No także zobaczymy, jak to się rozwinie. Tutaj ponoć inspiracją było to, że pracownicy tej firmy kiedyś w rozmowie z osobą niewidomą przekonali się, że no co prawda te samochody mają nawet prawnie jakiś obowiązek emitować specyficzny taki dźwięk z głośnika specjalnego, który jest umieszczony na zewnątrz, no żeby, prawda, nas informować o tym, że sobie taki samochód nadjeżdża, ale te dźwięki nie zawsze są rozpoznane jako takie, do czego zresztą za chwilkę przejdę. A po drugie, no nie wszystkie samochody je mają, w związku z czym już zdarzały się wypadki, gdzie ktoś został przez taki samochód potrącony. No i to inżynierom właśnie z Autotechnik dało do myślenia, że może coś z tym warto byłoby zrobić i nad takim rozwiązaniem aktualnie pracują. Druga firma to firma ForaCare i jest to firma zajmująca się produktami medycznymi dla właśnie szpitali, dla klinik, różnego rodzaju sprzęt badawczy, jakieś termometry, pulsoksymetry i co tam nie jeszcze. Tam jakieś ponoć były z rządem Tajwanu układy, że tam gdzieś były eksportowane czy importowane ich produkty, więc taka firma, która sobie całkiem dobrze na tym rynku, przynajmniej azjatyckim, radzi. Natomiast mają też oni dwa typy produktów dla klientów indywidualnych i są to pulsoksymetry oraz termometry bezdotykowe. No i czemu oni się pojawili na targach? No, po pierwsze, bo mają już od kilku lat na rynku pulsoksymetr, który jest wyposażony w aplikację mobilną. Można się przez Bluetootha z takim pulsoksymetrem połączyć i na bieżąco sobie w aplikacji czytać wyniki takiego badania utlenienia krwi. Tutaj zaproponowali użytkownicy, bo już zdaje się, że aplikacja w wersji takiej dostępnej dla czytników ekranu była dostępna rok temu, więc firma się już pojawiła. No i się dowiedzieli od użytkowników, że w sumie to przydałaby się funkcja automatycznego odczytywania tych wyników za pomocą syntezy, czyli niezależnie od czytnika ekranu, fajnie jakby synteza była w stanie nam czytać na bieżąco wyniki, jak tam się pojawiają. No i taką funkcję też wbudowano. I można z takich pulsoksymetrów sobie skorzystać. One są przynajmniej na rynku japońskim dostępne bez problemu. Może u nas da się to przez jakieś AliExpress czy inne serwisy, gdzie raczej takie produkty z rynku azjatyckiego są dostępne, dostać. Natomiast druga rzecz to są właśnie termometry i tutaj też termometr bezdotykowy. Taki, jakie można spotkać czasem w przychodniach lekarskich, że gdzieś tam przy wejściu można od razu zbadać temperaturę. I one też będą miały wsparcie aplikacji, tak żeby można było odczytywać wyniki, ale też będą miały one same w sobie opcję informowania dźwiękowego i to będzie można w ogóle w aplikacji skonfigurować, żeby taki termometr w zależności od osiągniętej tam liczby stopni odgrywał różne dźwięki, że tam jakiś poziom jest przekroczony, jakaś temperatura jest za wysoka, albo że jest w normie, albo jak tam gdzieś jest poniżej, to w ogóle, że odczyt został zarejestrowany. I tego typu urządzenie producenci twierdzą, że dedykują użytkownikom z dysfunkcją wzroku, którzy prowadzą swoją własną jakąś praktykę medyczną. Myślę, że tu może chodzić głównie o masaż. No chyba, że ktoś pracuje w jakiejś rejestracji i zajmuje się jakąś rejestracją, przyjmowaniem pacjentów. No także tego typu nowości na razie z SightWorld, ale liczę na to, że do przyszłego tygodnia coś się zacznie jeszcze pojawiać, więc myślę, że z tym wydarzeniem póki co się nie pożegnamy.
3: I mam już przygotowane wiadomości, które nam nagraliście. Jest wiadomość od Sylwestra.
5: Dystrybutora Oriona Plus jest Altix, chciałem powiedzieć wam. I pytam się, jak plik URL, skąd pobrać, jak go wkleić, na jakich zasadach?
3: No URL to jest plik, czy to w zasadzie adres?
1: To znaczy, jakiejś... to trzeba by było przede wszystkim zobaczyć w instrukcji, Sylwestrze, w instrukcji do Oriona, bo ja tego urządzenia nie mam, więc nie jestem w stanie powiedzieć, jak dodaje się adresy kanałów. Tu dwie rzeczy. Jeżeli chciałbyś mieć Tyflo Podcast w Orionie, to prawdopodobnie musiałbyś dodać tak zwany kanał RSS. To jest coś po prostu, co pozwala na subskrybowanie różnych podcastów. I tej informacji musisz poszukać sobie w instrukcji. Jeżeli natomiast chodzi o ten adres URL do radia, do Tyflo Radia, no to też trzeba by było poszukać informacji, w jaki sposób dodać ten konkretny adres, jak to zrobić, żeby osiągnąć ten efekt. No i tyle tak naprawdę. Wszystkie adresy są na naszej stronie internetowej, na tyflopodcast.net. Tam na stronie głównej masz kanał RSS, masz też na takiej podstronie, która się nazywa Posłuchaj Tyfloradia, to tam znajdziesz adres właśnie Tyfloradia też do wklejenia. Ale gdzie, co i jak, no, to musisz już dowiedzieć się z instrukcji obsługi Oriona.
3: Tak jest. To nie koniec wiadomości. Mamy jeszcze wiadomość od Mileny. Tylko, że ta wiadomość się nie odtwarza, ale teraz już będzie w porządku.
7: Witajcie, to jeszcze raz Milena. No to tak, co do kwestii podgłaśniania pliku, to sprawdzę ten MP3 Wayne i zobaczę też Audacity. Może faktycznie mi się to uda. A co do Bilko bilety, to no ja zawsze właśnie voiceovera wyłączę. Ale właśnie też spróbuję faktycznie przestawić ten tryb ciemny na jakiś inny, na jasny, albo aby jakoś inaczej to ogarnąć. No zobaczymy, co z tego wyjdzie. Będę dawać znać. Pozdrawiam.
3: I ostatnia wiadomość od Rafała. Nie, nie ostatnia wiadomość.
8: Dobry wieczór. Po drugiej stronie Rafał. Mam do was trzy sprawy. Pierwsza sprawa jest taka, typu w iPhone jest ten czujnik światła. No wiadomo, czujnik światła wiadomo co robi. Rozjaśnia tam, robi tak, powoduje, żeby wiadomo, ekran świecił raz jaśniej, raz ciemniej, zależy od pory dnia. A szczególnie tak się wydaje. Chodzi o to, że czy nie, właśnie tutaj chodzi mi o te bilety też. I w ogóle skanowanie rzeczy z telefonu. Czy to nie ma też wspólnego ten czujnik światła? Że na przykład telefon raz jest rozjaśniony bardziej, a raz nie. Bo tryb ciemny to tryb ciemny, to jest jakby może jedna kwestia, no ale myślę, że to nie jest to, no bo no bilet się normalnie się wyświetla, tak? Wszystko jest widać, tak? No. Tylko właśnie to, że ten, że jest właśnie bardziej, albo ten bilet wyświetlony raz jaśniej, raz ciemniej. Więc myślę, że tu ten czujnik światła nie ma jakiegoś tam wpływu i może jakby się włączyło ten czujnik światła, to miałoby jakiś, by problem rozwiązało, tak powiem. Co sądzicie na ten temat? To jest sprawa pierwsza. Druga sprawa, czy macie taki problem, bo właśnie zainstalowałem tą iOS-a wersję 18, to zaobserwowałem, że pomimo, że mam włączone automatyczne wykrywanie języków, to się odzywa, tam czasami lubi się odzywać angielska synteza, pomimo, że mam ustawioną polską i tak dalej, tak? A tu się wkrada przez po angielsku. Czy też taki macie problem? Wcześniej to właśnie w tych profili nie było, no to było tam inaczej ustawiał. Było tam polski, Polska i polski tam, tak? Domyślny i polsko, polsko, domyślny i sam polski, tak? I sam, jak się ustawiło na polski, no to wtedy ten automatyczny wykryw, no wtedy w ten sposób było wyłączone to wykrywanie języków, tak? Jak się ustawiło na polski, na sam polski. No a teraz właśnie wiadomo, tego nie ma. Jest to zrobione inaczej, bo są profile i tak dalej. No ale jest wyłączone wykrywanie, tak powiedziałem, języków automatyczne i tak. I tak się tak zachowuje, bo był włączony. To jest druga sprawa. Sprawa trzecia jest taka, czy znacie jakiś program, czy jesteście w stanie polecić, znacie taki program do kopii zapasowej, żeby zrobić kopię zapasową systemu Windows. Ja wiem, że jest wbudowana taka opcja, która robi kopię zapasową z systemu Windows, no ale to chyba nie wiem, czy jest godne polecenia i czy tak robi, jak należy tą kopię, tak? Bo chciałbym po prostu zrobić kopię systemu, wiadomo, ze ustawieniami, z programem, ze wszystkim. Czym najlepiej i w jaki sposób. Słucham was dalej. Pozdrawiam.
1: Jeżeli chodzi o te bilety, to ja mam wrażenie, że tu może być problem oprócz tej jasności, to może jeszcze z wyświetlaniem tego biletu, że na przykład nie wyświetla się czasem na pełnym ekranie albo jakieś rzeczy tego typu, że może w tej aplikacji Bilkom trzeba jeszcze ten bilet jakoś może dodatkowo rozciągnąć albo coś tego typu zrobić. Ciężko stwierdzić mi... No bo ja nie korzystam z Bilkoma. To jest rzecz jedna. Co do aplikacji do backupu, to na przykład Arek Świętnicki pokazywał swego czasu taką aplikację jak Image for Windows i polecał to narzędzie do robienia kopii zapasowej całego systemu. Ja szczerze mówiąc kopii zapasowej systemu jako takiego nie robię. Raczej kopiuję sobie... zwyczajnie dane, które są mi niezbędne, żeby potem móc przywrócić taki obraz w miarę sprawnie. Dlatego, że tak naprawdę robiąc kopię całego systemu, to zatrzymujemy się na jakimś pewnym etapie pracy tego naszego systemu. Więc te kopie to trzeba by było robić dosyć regularnie. Ja zamiast tego to jednak mimo wszystko wolę sobie kopiować konkretne dane, które w razie potrzeby będę mógł przywrócić. Takie jest przynajmniej moje podejście, natomiast być może Rafale właśnie Image for Windows to będzie to, czego szukasz.
3: Mamy jeszcze dwie wiadomości, w tym jedną tekstową, może zacznę od tej tekstowej. Natomiast w momencie, gdy będę przygotowywał wiadomość głosową, bo zdaje się, że mamy słuchacza.
1: Zgadza się.
3: Odbierzemy, to ostatnią wiadomość tekstową przeczytam i za chwilkę się połączymy ze słuchaczem. Cześć, witajcie. Jak wygląda i jak działa ta tajemnicza, inteligentna maszyna, która sama obsługuje komputer? Czy możecie to wytłumaczyć nieco dokładniej? Czy jest to urządzenie fizyczne, czy jest to program zdalnej obsługi komputera? Coś na kształt RIM. Z góry dzięki za odpowiedź i pozdrawiam. Jest jeszcze uśmiechnięta buźka wklejona.
2: To chyba to jest pytanie do mnie. I to jest pytanie o to, o czym mówiłam, czyli o tym Claude'ie. Generalnie to jest model językowy, który może być spięty poprzez API, czyli taką jakby to nazwać?
1: Taki zestaw komend różnych.
2: Taki
1: poleceń.
2: Zestaw komend dla programistów, o właśnie. Który pozwala na to, żeby spiąć właśnie nasz komputer z tym modelem językowym i na przykład możemy mu kazać, no to dobra, to teraz znajdź ten przycisk, kliknij w niego i potem otworzy ci się takie pole edycji i wpisz w nie to, co ci tam wcześniej mówiłam, że o wszystkie informacje o wydarzeniu, które masz z naszej wcześniejszej konwersacji i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tylko, że teraz to jeszcze nie jest dostępne dla wszystkich użytkowników, tylko to jest dostępne właśnie dla programistów, którzy chcą zaprogramować sobie możliwość automatyzacji pewnych procesów, taką, która pozwala na to, żeby klikać w przyciski, edytować pole edycji i tak dalej, Ale właśnie jest jeszcze problem z przeciąganiem, upuszczaniem jakimiś takimi bardziej zaawansowanymi akcjami. Więc podejrzewam, że za jakiś czas, jeszcze nie teraz, ale za, nie wiem, może pół roku, my jako niewidomi będziemy mogli cieszyć się tym, żeby ten model sobie przetestować, żeby się nim pobawić i tak dalej. I żeby móc go wdrażać w nasze codzienne obowiązki, żeby rozwiązywał nasze problemy z dostępnością i tak dalej. Natomiast teraz podałam to typowo jako ciekawostkę, że coś takiego jest robione i że to może być dla nas przełom.

0: to nowe hasło, powtórzyłem nowe hasło i strzałkami góra-dół właśnie zauważyłem, że ten przycisk się zdublował. Tylko dlaczego NVDA to tak dziwnie czytał, na to pytanie niestety chyba nikt nie jest w stanie odpowiedzieć. Ale koniec końców najważniejsze, że się udało, bo nie z tym tematem oczywiście dzwonię. Ale mam najpierw do was takie pytanie, czy ostatnimi czasy ktoś z was korzystał z refundacji na Białą Laskę?
1: Cisza.
2: Nie.
0: Bo chciałem tylko się tak zapytać, czy, bo chociaż widzę, że nie uzyskam odpowiedzi, jako że ja już rzeczywiście mam do odebrania to zlecenie nie miał na Białą Laskę, ale byłem może nie przekonany, ale miałem tę nadzieję, że znajdę to też w aplikacji mObywatel i w sekcji e-recepty. Ale niestety tutaj się zawiodłem i właśnie chciałem się też was zapytać, czy wy tylko dostawaliście to w formie papierowej, żeby musieliście, że tak powiem, pofatygować się do własnej przychodni i odebrać to osobiście?
1: No, jeżeli tego nie masz w formie elektronicznej, to wygląda na to, że to tak niestety jest. Ewentualnie jeszcze, skoro nie masz tego w mObywatelu, tak dla stuprocentowej pewności, czy nie ma tego, aby gdzieś elektronicznie, to ja bym jeszcze sprawdził w aplikacji Moje IKP.
0: Okej, a akurat jeszcze tej aplikacji nie ściągnąłem. Przybliż mi tylko, Michale, czym tam się loguje.
3: Polecam.
0: Okej.
3: Okay. Jak większość, to profil zaufany.
1: Profil zaufany, dokładnie.
0: Aha, czyli jeżeli zakładaliśmy to przez bank, czyli tak samo.
1: Tak samo. Dokładnie, tak, dokładnie okay. Tak.
3: Tak, okay, naprawdę polecam aplikację, bo tam rzeczywiście są te
0: recepty,
3: skierowania, są, zdaje się, poprzednie, chociaż nie pamiętam, czy są poprzednie recepty.
0: W wiadomości e-mail również podałem swój numer telefonu i byłem też święcie przekonany, że to tak jak ze standardową e-receptą przyjdzie kod SMS-em, ale niestety takie coś się nie stało, więc powiedzmy, że moja cierpliwość dobiegła końca, bo było napisane w wiadomości automatycznej zwrotnej, że w ciągu 7 do 10 dni roboczych zlecenie zostanie wystawione. I czas mijał i nic nie przychodziło. Zadzwonię do swojej przychodni i się okazało, że to zlecenie na mnie czeka, więc tak właśnie chciałem was tutaj podpytać, czy rzeczywiście też z czymś takim, żeście się spotkali może, dlatego tutaj do was uderzam w tej sprawie. No ale tutaj widzę, że może przyszłość jeszcze, że tak powiem, pokaże, jak będzie to w waszym przypadku.
1: Dokładnie.
0: Okej, okay. I jeszcze takie, w międzyczasie jak tutaj czekałem na antenie, przyszło mi jeszcze jedno takie pytanie a propos jeszcze Apple'a do głowy, bo ostatnio mój znajomy musiał, że tak powiem, wymienić kartę w banku, a w międzyczasie miał wykupioną subskrypcję na pakiet iCloud i jako płatność miał zaznaczoną Apple Pay. No i wiadomo, że kiedy ta karta stara została usunięta z portfela, została dodana nowa, to ta subskrypcja automatycznie nie została wznowiona. I teraz tylko moje pytanie jest następujące. Czy to trzeba jeszcze raz wtedy tą subskrypcję wykupić, czy jak wejdziemy w ustawienia imię i nazwisko i tam w sekcję subskrypcję, to ta subskrypcja widoczna będzie, ale ona nie będzie aktywna?
1: Powinna być widoczna jako nieaktywna po prostu.
0: I wtedy w tym miejscu z automatu możemy ją wznowić. Tak?
1: Dokładnie. I wystarczy ją po prostu ponownie włączyć.
0: Wybrać jeszcze raz ewentualnie tą formę płatności, tak?
1: Powinno to tak zadziałać.
0: No właśnie, bo to oczywiście mówię tutaj z czystej tylko ciekawości. No dobrze, bo zaraz 22, a pewnie też macie jeszcze chyba trochę tematów, więc nie będę już wam przeszkadzał. Także dzięki serdeczne tutaj za informacje. I rzeczywiście z tą aplikacją Moje IKP, tak? Dobrze
1: pamiętam? Tak, Moje IKP.
0: Okej, bo zawsze tutaj na dole i tak jest napisana.
1: Internetowe konto pacjenta, Bartku, to jest rozwinięcie tego skrótu.
0: O, tak, to wiem. A tylko jeszcze powiedzcie mi, czy jakbyśmy weszli na pacjent.gov.pl, to tak samo trzeba by było się zalogować?
1: Tak. To jest dokładnie, okay. To jest dokładnie mobilna aplikacja tego portalu.
0: Mobilna aplikacja, okej. Dobra. Dzięki serdeczne, dobrze.
1: Dzięki.
0: Usłyszenia i słucham was dalej. Pozdrowienia przesyłam oczywiście dla całego zespołu i dla Piotra, którego chociaż dzisiaj nie ma.
1: A, Piotr do nas wróci za tydzień.
0: Okej, to się trzymacie serdecznie, do usłyszenia.
1: Dzięki za telefon, dobrej nocy.

0: pozdrawiamy serdecznie.
1: I zostamy, można powiedzieć, w tematach około no, takich formalno-rządowych. Teraz, Michale, twój news, który jest zatytułowany mniej więcej w taki sposób: wakacje składkowe w ZUS, a refundacje składek z PFRON-u.
0: Zgadza się. To jest informacja przede wszystkim dla tych, którzy prowadzą swoją działalność gospodarczą, bo no, PFRON jest nam w stanie w takiej sytuacji zrefundować składki, ale trzeba pewną rzecz wyjaśnić. Więc ja może po prostu zacytuję przynajmniej fragment komunikatu PFRON-u dotyczącego wakacji składkowych. Od 1 listopada tego roku przedsiębiorcy będą mogli składać do zakładu ubezpieczeń społecznych wnioski o zwolnienie ze składek na ubezpieczenia społeczne za wybrany miesiąc. To oznacza, że za miesiąc objęty ulgą wakacje składkowe, refundacja składek emerytalnej i rentowej z PFRON nie przysługuje. Możemy bowiem zrefundować wyłącznie składki opłacone do ZUS przez przedsiębiorcę. Zgodnie z nowymi przepisami, przedsiębiorcy mogą raz w roku za wybrany miesiąc nie płacić za siebie składek na ubezpieczenia społeczne. W 2024, czyli bieżącym roku, przedsiębiorcy mogą skorzystać z wakacji składkowych tylko za grudzień, a wnioski o tę ulgę do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych powinni składać w listopadzie. Dlatego, jeśli skorzystacie Państwo z tej ulgi w związku ze składkami należnymi za grudzień 2024, to nie składajcie Państwo do PFRON-u wniosku o refundację składek ZUS za grudzień 2024. No, wydawałoby się, że logiczne, ale widocznie tu fundusz jednak woli po prostu uprzedzić. I informuję dalej, że taka sama zasada będzie dotyczyć okresów, za które w ZUS skorzystacie Państwo z wakacji składkowych w kolejnych latach. Składki, których przedsiębiorca nie opłaca, nie podlegają refundowaniu przez PFRON. I jeszcze tu jedna ważna informacja. Ja już tu nie będę cytował tej całej informacji, natomiast jeden ważny punkt. Wakacje składkowe od ZUS to tak zwana pomoc de minimis, ponieważ składki te zostaną sfinansowane z budżetu państwa, więc jest to po prostu państwowa pomoc, to ona tak się nazywa. Dlatego w kolejnym wniosku po otrzymaniu tej pomocy, wniosku do PFRON-u, trzeba podać funduszowi wymagane informacje. I na stronach PFRON-u jest dokładna informacja, co należy wpisać, jak to należy wpisać, żeby po prostu tych wszystkich formalności dopełnić, no i żeby można było z tego wniosku prawidłowo skorzystać i żeby on rzeczywiście został wypełniony zgodnie z tymi wszelkimi procedurami. Tak jak mówię, to jest informacja, która przede wszystkim tu będzie dotyczyć przedsiębiorców, no ale być może osoby, które gdzieś tam prowadzą jakąś swoją działalność gospodarczą, też nas słuchają i warto też, żeby o tym wiedziały.
1: Dwie wiadomości mam przygotowane. Jedna to jest wiadomość od Mileny.
2: To ja już od razu powiem, tu jeszcze raz Milena, że w mojej IKP tego skierowania na Białą Laskę też nie będzie. To niestety trzeba iść do przychodni i dostajesz to w formie papierowej, nie inaczej. Bo ja wiem, jak ja się starałam o to, to właśnie w takiej formie tylko to dostałam, w formie papierka.
1: I wiadomość od Rafała.
3: Została kwestia pominięta odnośnie wykrywania języków. Automatycznie się pytałem was, czy macie taki problem jak ja, że się wkrada angielska synteza z polską syntezę. Jeszcze raz powtórzę. Czy się wkrada angielska synteza w polską, pomimo że jest wyłączone automatyczne wykrywanie, pomimo że jest wyłączona opcja automatyczne wykrywanie języków iOS 18. Czy macie taki problem, czy nie? I jeszcze jedna sprawa, jak ten program do kopii zapasowej się pisze i czy jest płatne. To tyle.
0: Rafale, już odpowiadam na twoje pierwsze pytanie związane z językiem. Po aktualizacji iOS-a do 18.1 rzeczywiście ten problem do mnie wrócił, bo on już był w 18. Ja rozwiązałem go tak, że po prostu dodałem sobie w 18 drugi profil z Zosią i w ten sposób po prostu udało mi się to obejść. Bo niestety, ale rzeczywiście tak jest i w iOSie 18.1 też na domyślnym głosie niestety ten problem występuje. Też mam wyłączone wykrywanie języków, no a niestety Zosia przełącza się na inne języki, synteza domyślna. Więc spróbuj dodać sobie po prostu drugi profil i powinno to rozwiązać twój problem. Ja jeszcze tego na 18.1 nie próbowałem, bo nie miałem na to specjalnie czasu, ale na 18 problem właśnie to rozwiązywało. Z tego co pamiętam, Image for Windows, Image for Windows jest programem płatnym. A teraz odbieramy kolejny telefon. Ktoś do nas dzwoni. Kogo witamy po drugiej stronie?
4: Cześć, Sławek, z tej strony.
0: Cześć, Sławku. Słuchamy.
4: Witam. Chciałem cię zapytać, bo jakoś rozmawiamy też o właśnie ludzie dzwonią z różnymi zapytaniami, to chciałem się zapytać właśnie o te czytniki, bo wiadomo, jest JAWS, jest NVDA, a chciałem się zapytać o czytniki właśnie screen readery na Androida. To jest, wiadomo, jest TalkBack, jest Digital Screen Reader, czyli komentarz dawny i jest coś jeszcze, czy...
0: No jest jeszcze ten Prudence, o którym wspominałeś. Na przykład telefony Samsung mają swoją modyfikację TalkBacka.
4: Voice Assistant.
0: Tak, Voice Assistant. I tak naprawdę to jest chyba tyle, aczkolwiek ja nie jestem użytkownikiem Androida. Może tutaj Tomek, Paulina, może wy coś jeszcze dodacie? Chyba nie.
5: To są różne jakieś eksperymenty, nie? Były jakieś modyfikacje TalkBacka różne, właśnie Prudence to tak trochę, niektórzy się zastanawiają, czy nie pochodzi.
4: No tak, właśnie między innymi jak był gdzieś tam podcast, to było dotyczące TalkBacka, to też się uczył, od niedawna kursu dostępu z Androidem takiego, ja mam teraz Infinixa bodajże, ale tak, Infinixa, ale tak to wcześniej miałem Blindshare'a też i a to no, teraz do tego nowego kursu, to też się uczyłem właśnie.
5: To jest na przykład też... Jest na przykład też Corvus, ale to jest słowacki screen reader i on chyba nawet nie bardzo jest na ten moment jakoś tłumaczony sensownie. No ale coś tam się na świecie rozwija, różne rzeczy. Natomiast dla nas chyba taki najbardziej osiągalny jest TalkBack i Jeszło. No i Prudence, jeżeli ktoś ma dostęp tam wewnętrznie do tych wersji, które wychodzą.
4: To znaczy, no bo Prudence teraz jak rozwiązanie się zniknął właśnie ze sklepu Play i nie ma nawet za bardzo chyba kogoś pobrać w tej chwili, bo przynajmniej, że sobie pewna wszystko już można gdzie pobrać, to nie wiem. Bo przynajmniej się do niego szukałem nigdzie, prawda? I...
0: No my tu chyba też, nikt z nas nie korzysta po prostu z tych alternatywnych czytników ekranu. Czy Sławku jeszcze masz jakieś pytania?
4: No to by było wszystko, to by było na końcu wszystko.
0: Okej, okay, no to dzięki za telefon w takim razie, dobrej nocy. Pozdrawiamy.
4: Pozdrawiam.
1: To teraz został jeszcze taki pakiet newsów, można powiedzieć, od Pawła, czyli aktualizację popularnego oprogramowania, to jest tak zatytułowane.
5: No, zgadza się. Ja tutaj spojrzę, co my tu mamy. Mamy NVDA. NVDA 2024.4, tu już Sylwester wspominał o tym w swojej wiadomości, wyszło jak najbardziej, natomiast my już też mówiliśmy o tym, co się w tej wersji zmieniło z bardzo dużą ilością szczegółów, więc teraz tylko, żeby przypomnieć, mamy dużo poprawek w Office, w Braille'u, w formatowaniu dokumentów i tak dalej, więc na przykład teraz możemy nacisnąć w Wordzie i w Excelu skrót klawiszowy, do odczytywania komentarzy, czyli NVDA Alt-C, żeby odczytać komentarz w okienku takim, no polu edycji do odczytu, tak, że można było sobie przejrzeć strzałkami, tam coś wykopiować, wyedytować i tak dalej. Można użyć opcji kursora przeglądu, żeby zaznaczyć sobie tekst w PowerPoincie. Jeżeli używamy starego tego modelu obiektu, czyli nie UIA, tylko tego starego wyświetlania w Wordzie, no to poprawnie wyświetlane są już nagłówki kolumn i wierszy w tabelach, ale w Braille'u. Można teraz osobno ustalać, czy atrybuty czcionki mają być przez NVDA anonsowane mową i Braille'em. Możemy ustawić czas oczekiwania, po ilu sekundach ma być traktowane naciśnięcie kolejne jako nowe naciśnięcie, a nie jako drugie naciśnięcie tego samego skrótu. Czyli przykładowo mamy insert F12, który raz naciśnięty odczytuje czas, dwa razy datę, więc ile ma czasu minąć, żeby jeszcze było rejestrowane to drugie naciśnięcie. No to jest zwłaszcza przydatne dla osób, które mają gdzieś tam ograniczenia sprawności ruchowej i nie bardzo mogą odpowiednio szybko ten skrót na klawiaturze nacisnąć. Można skonfigurować wyświetlanie formatowania tekstu w Braille'u oraz początki, znaki początku akapitu w Braille'u. Też jeżeli przywołamy na monitorze brajlowskim klawiszami routingu kursor do pozycji konkretnego znaku, to ten znak może być teraz też odczytywany mową. To jest zwłaszcza przydatne, jak uczymy się języka obcego i jakąś tam literkę chcemy zidentyfikować, która się w tym języku pojawia. Dodano też wsparcie dla przycisków routingu w prezentacjach PowerPoint i stabilność tego routingu też została poprawiona. Jeżeli korzystamy z wieloliniowego monitora brajlowskiego, to już powinny być wykorzystywane wszystkie linie. Też NVDA nie jest już jakieś niestabilne po automatycznym skanowaniu Bluetooth i wykrywaniu monitora brajlowskiego. No i też tutaj PoEdit 3.5.0 jest minimalną wersją, która jest wymagana, żeby współpracować dobrze teraz z tą nową wersją NVDA. Język farerski i Sextan w eSpeaku dodane. Międzynarodowy grecki Braille i tajski Braille dodane w LibLuisie. No i dużo poprawek śledzenia myszy w Firefoxie i trybu mowy na żądanie. No także to są tutaj takie rzeczy, które się pojawiły. Natomiast jeśli chodzi o Apple, no to już mówiliście też o iOSie 18.1, więc jest dużo różnych wydań też macOS-a, tvOS-a, Apple WatchOS-a. I co my tu mamy? Mamy nowe błędy niestety. Mamy tu z jednej strony poprawki błędów, które były zgłaszane, ale też niestety nowe błędy, jak chodzi o voiceovera w iOSie. No i jakie błędy są znane redakcji portalu AppleVis? No na przykład są problemy z przenoszeniem aplikacji na ekranie głównym do folderów, używając przeciągania i upuszczania, czyli nie jeżeli używacie tych czynności na pokrętle, tylko po prostu stukniecie z przytrzymaniem i zaczniecie przesuwać aplikację. Tak, czyli jeżeli wybieracie folder, do którego chcecie aplikację wrzucić, to ona ląduje dokładnie na lewo od tego folderu. Czasami da się to obejść wchodząc do folderu i upuszczając aplikację tam, ale też nie zawsze działa. Czasami jest czytane, że folder jest otwarty, ale tak naprawdę nie jest, tylko dalej jest, poruszamy się gestami po ekranie głównym. No więc wtedy to upuszczenie aplikacji nie zadziała. No i jest to poważny problem. Podsumowania generowane przez Apple Intelligence nie są w pełni dostępne. Chodzi tu o streszczanie tekstu, na przykład czegoś, co napisaliśmy w notatkach albo wiadomości w poczcie. No i niestety z testów wynika to, że teksty nie są odczytywane. Teksty tych streszczeń, które są generowane, nie są czytane przez VoiceOver. No to nas na razie ten problem nie dotyczy. Nie dotyczy to podsumowań, powiadomień, podsumowań w mailach i w wiadomościach. Bardziej chodzi o tekst, który my sami napisaliśmy. Tekst jest czytany po prostu jako kupa niezidentyfikowanych znaków i to można potwierdzić, nawigując pokrętłem znak po znaku. I ten sam problem jest, kiedy dotrzemy do obszaru, gdzie jest tekst podsumowany, na przykład z notatek. Ale naprawiono też pewne błędy. No i jakie to błędy naprawiono? W iOSie 18.1, iPadOSie 18.1. Jeżeli mamy włączone skróty brajlowskie na monitorze brajlowskim, no to wszystkie powiadomienia z VoiceOvera, ogłoszenia, czyli te wiadomości takie, które wyskakują na chwilkę i znikają, są poprawnie wyświetlane tym pismem skróconym. Jeżeli pisaliśmy na klawiaturze w stylu Perkins w aplikacji odpowiadając na maila, no to czasami były pomijane litery bezpośrednio po naciśnięciu spacji, to już jest naprawione. Fokus VoiceOvera był bardzo powolny przy nawigacji po wykresach w aplikacji Pogoda. No było tak wcześniej w wersji 18, że na kontakcie w historii połączeń w aplikacji telefon była czynność na pokrętle zadzwoń. No teraz to usunięto i jest tak jak było kiedyś, czyli podwójne stuknięcie w kontakt od razu do niego dzwoni. Można już przesuwać aplikację pokrętłem na pozycje nieregularne, czyli takie nie w prostej linii, tylko tak, żeby stworzyć ten taki okrągły, czy jaki tam tylko chcemy, nieregularny układ ikon na ekranie. Możemy to robić. Po przestawieniu pokrętła na głosy, tak jakbyśmy się tego spodziewali, jest odczytywana nazwa głosu. Etykietki elementów na ekranie blokady już nie zawierają słowa wyłączone. Przyciski menu kontekstowego tworzenia widgetów na ekranie głównym mają teraz prawidłowe etykietki. Apple bardzo się stara, żeby zaetykietować przyciski w aplikacji zdjęcia. Tutaj mamy całą listę zmian dotyczących głównie sztucznej inteligencji. Można się zapoznać z całym artykułem na stronie Apple Viz. Natomiast jeśli chodzi o WatchOS-a, tu jest jeden konkretny problem z głośnością w 11.1, że tu się zepsuły, zdaje się, gesty głośności, zaraz o tym przeczytam. Zmieniło się to, jak działa pokrętło głośności w VoiceOverze. Po zaktualizowaniu do WatchOS 11.1 użytkownicy mogą stwierdzić, że zmniejszyła się głośność w stosunku do 11.0. To zwłaszcza na Apple Watchu serii 10 było przez zespół testujący odnotowane, gdzie zostały bardzo poprawione głośniki. Zespół tu sugeruje, że nową głośnością bazową może być 50% w 11.1, a było 80% kiedyś. I żeby było bardzo skomplikowane, to kiedyś na pokrętle głośność w WatchOS-ie modyfikowała głośność wszystkiego, czyli i dźwięków, i voiceovera, a aktualnie jedynie dostraja to głośność voiceovera. No i niestety jedyny sposób, jak to ustawić po staremu, to jest używając Siri i prosząc ją o ustawienie głośności na konkretny poziom. I jeśli chodzi o poprawki w stosunku do poprzedniej wersji, to ta komplikacja odpowiadająca za te wartości witalne na modularnej tarczy jest odczytywana już przez VoiceOvera poprawnie. No i żadnego nowego błędu nie znaleziono. Mamy też tu Maca Sequoia. Mamy tutaj nowe pewne błędy. Na przykład są poprawki, żeby iPhone Mirroring był dostępny już powoli, ale nadal jest dużo jeszcze do skończenia. I na razie Mirroring ma następujące błędy. Przy próbie nawigowania po ekranie przełączenia aplikacji w zmirrorowanym iPhone'ie na Macu nie są odczytywane nazwy aplikacji, jest tylko odczytywane, że aplikacja jest aktywna, ale nie jaka to nazwa, więc nie da się na razie tego specjalnie używać. Nie da się przy wybieraczach tak zwanych, czyli przy tych suwakach takich pionowych, niestety wybierać wartości za pomocą skrótów klawiszowych, po prostu to nie działa, nie da się w nie wejść i wybierać ich wartości. Nie ma po prostu żadnych wartości do wyboru. Zespół Apple Viz namawia Apple, zachęca do tego, żeby się pochylili nad problemami. Następujące błędy zostały naprawione. VoiceOver już nie wysypuje się podczas używania na Macach z procesorami Intel. VoiceOver czyta teraz nazwy współdzielonych grup aplikacji hasła. VoiceOver J już teraz bez problemu otwiera informacje dla danego konta, jeżeli na nazwie konta naciśniemy ten skrót w aplikacji hasła. I można, używając standardowych komend VoiceOvera, kliknąć w Safari przyciski menu strony i pokaż opcję personalizacji czytnika. A i przy zaznaczeniu opcji oznajmiaj grupy, ponoć naprawione zostało odczytywanie treści matematycznych w MathML-u. No to też super. I też są w 15.1 nowe błędy niestety dostępności, które zostały wykryte. A mianowicie, jeżeli zatrzymamy jakiś alert, typu na przykład budzik lub alert z kalendarza, to mimo że on jest wyświetlany w centrum powiadomień, to naciśnięcie VoiceOver N czyta nam, że nie ma żadnych powiadomień. Jest dużo nadmiarowych reakcji tapback, jeżeli naciśniemy sobie VoiceOver i spację na wiadomości w aplikacji wiadomości. No i to jest tyle, co wiemy o Macu. Także to jest, jeżeli chodzi o Apple'a. No jeżeli macie jakieś jeszcze inne uwagi, obserwacje, to się z nami dzielcie. A ja opowiem wam jeszcze o nowej aktualizacji 1.4 oprogramowania w Victor Reader Streamie. I tu będę czytał troszeczkę z telefonu, tym razem takie trudności techniczne. Zaktualizowano akapelę do wersji 12.1 i doszedł nowy kanadyjski głos, zarówno Melanie, jak i Melanie, dla angielskiego i dla francuskiego, kanadyjskiego. No i głosy już nie powinny się zacinać i jąkać. Rozszerzono wsparcie różnych profili Bluetooth, tak aby działały przynajmniej niektóre aparaty słuchowe. Dodano opcję kategoryzacji nagrań. Jeżeli robimy sobie nagrania głosowe, tak zwane notatki, to możemy je dodawać do różnych kategorii. Domyślnie wszystkie lądują w kategorii domyślnej, no ale można również tworzyć własne kategorie. Można teraz tworzyć nagrania w pamięci wewnętrznej, więc już nie jest wymagana karta pamięci, żeby tworzyć nagrania. Na liście stacji internetowych, radiowych, także przycisk Gdzie jestem, czyli chyba piątka, działa tak jak w starych Victor Reader Streamach, czyli raz naciśnięta podaje informacje o aktualnie granym na przykład utworze, a podwójnie naciśnięta daje informacje na przykład o bitrate'cie i tam różnych technicznych danych danego nadawcy danej stacji. Podczas instalacji głosów będzie podawane w procentach, ile się już pobrało. Zmodyfikowano rozmiar książek, które będzie można pobrać z Bookshare'a. To będzie jeszcze dalej poprawiane. TuneIn, o ile jesteśmy zalogowani, będzie pamiętał naszą pozycję w podcastach i audiobookach. Dodano opcję włączania i wyłączania odgłosów wydawanych przez przyciski, czyli tych piknięć. Jest opcja włączone, wyłączone albo tylko piknięcia, czyli rozumiem, że mowa będzie wtedy wyciszona. Przywrócono możliwość skakania po 10 elementów na liście, przytrzymując czwórkę i szóstkę. Można wpisywać własną wartość dla trybu uśpienia od 0 do 99 minut. Przejście do trybu uśpienia ręcznie wyłączy wszystkie aktywne usypiacze. I mamy też poprawki. Poprawiono wsparcie dla nowych odcinków podcastów. Zapętlanie działa we wszystkich półkach na książki. Naprawiono przejście do czasu oraz Gdzie jestem w książkach z NLS, z Narodowej Biblioteki Amerykańskiej. Obniżono głośność piknięcia towarzyszącego włączeniu urządzenia. Przycisk Info działa prawidłowo na stworzonych przez nas playlistach. Piknięcia podczas wyłączenia urządzenia powinny teraz grać w sposób bardziej przewidywalny. Playlisty wybierane przez radio internetowe będą lokalne, a nie międzynarodowe. Nie wiem do końca, o co tutaj chodzi. Przyciski przewijania do przodu i do tyłu działają w podcastach TuneIn. Do przodu przewija o 30 sekund, do tyłu o 10. Naprawiono nawigację od końca książki w książkach Daisy. Aplikacja podcastowa wysypywała się przy kanałach RSS zakodowanych w ASCII. Nie można było stworzyć wyróżnienia zakładki po jej usunięciu, to też zostało naprawione. Na liście języków dla syntezy English North America, czyli Ameryka Północna, został przekształcony na angielski Stany Zjednoczone, na US. Naprawiono Gdzie jestem w książkach, w podcastach, niektórych książkach i w półkach Audible naprawiono przejście do czasu. Naprawiono wysypywanie podcastów po zaimportowaniu. Naprawiono wysypywanie się podcastów, kiedy przeskakiwało się o 30 sekund. Naprawiono błąd, który polegał na tym, że duża ilość plików muzycznych spowodowała zniknięcie playlisty cała muzyka. Naprawiono błąd polegający na zatrzymywaniu całego dźwięku, kiedy wstrzymywaliśmy nagrywanie radia internetowego. Naprawiono błąd polegający na tym, że radio internetowe przyspieszało po zablokowaniu klawiatury. Naprawiono błąd niepojawiania się książek na półce z jednej z bibliotek francuskich. I to wszystko, co w tym oprogramowaniu wprowadzono. No i to też wszystko, jeżeli chodzi o moje aktualizacje na ten tydzień.
6: Ale to nie wszystko, jeżeli chodzi o zarówno tematy, które mamy przygotowane i wiadomości, które nam wysłaliście. Bo na przykład napisał do nas Piotrek, tylko muszę, coś mi ta wiadomość nie chce się pokazać, ale już się pokazała. Cześć, jako słabowidzący i niewidomi mamy dostęp do darmowych audiobooków w ramach DZDN. A czy mamy może darmowy dostęp do jakichś innych katalogów, na przykład zagranicznych? Pozdrawiam, Piotrek.
5: To znaczy tak, nie tak bezpośrednio. Teoretycznie tak powinien działać Marrakesz. I można próbować się na ten Marrakesz powoływać w różnych bibliotekach gdzieś
0: czyli
5: tam
0: ten
5: zagranicznych.
0: Traktat z Marrakeszu.
5: Traktat
0: tak.
5: z Marrakeszu. Tak, przepraszam, bo tak bardzo skrótowo poleciałem. Chodzi o to, że jest ustawa, która nakazuje poniekąd podmiotom różnym tworzącym literaturę dostępną, żeby tą literaturą się międzynarodowo wymieniać. Natomiast była do niedawna dostępna biblioteka brytyjska Calibri, Piotr chyba o tym mówił gdzieś z rok temu, że ona już dla nas dostępna tak o nie będzie.
0: Ona
5: nie
0: wiem, jest kompletnie dostępna chyba w sposób płatny teraz.
5: Tak, tak, tak. Bardzo możliwe. Natomiast można z różnymi bibliotekami dla niewidomych w różnych krajach próbować negocjować, czy nie udałoby się po prostu na polskie orzeczenie o niepełnosprawności nas tam wpuścić. Wiem, że taki trik działał z biblioteką niemiecką. Ktoś chyba też próbował z rosyjską. No nie wiem, jak tam jeszcze inne kraje. Wiem, że my z zagranicy no, nie wpuszczamy. Jest nawet oświadczenie na stronie, chyba że coś się zmieniło. Więc warto pisać do tych bibliotek i próbować negocjować, bo wiem, że takie pojedyncze są przypadki, że to się udawało.
6: I mamy jeszcze wiadomość od Bartka, tym razem wiadomość głosową.
7: Witam, tu jeszcze raz Bartek. Przepraszam, że będę drążył ten temat, ale wydaje mi się, że jednak troszeczkę powinno się to nagłośnić, więc zwracam się jeszcze do was z takim pytaniem, gdzie można byłoby zwrócić się z tym problemem, żeby to zlecenie na białą laskę również było dostępne w aplikacji mObywatel oraz w mojej IKP. Z góry dzięki za odpowiedź.
6: Bo ja wiem.
0: To jest dobre pytanie. To znaczy, no podejrzewam, że Ministerstwo Zdrowia po prostu.
6: Może.
5: Pytanie, no czy tyle... zgłosić, czy jakaś petycja, czy czym najlepiej uderzać, żeby to miało jakikolwiek sens, nie? Żeby to jakoś efektywnie...
0: Najpierw myślę, że warto zacząć od pytania tak. Jakąś odpowiedź się uzyska, a wtedy na podstawie tej odpowiedzi można będzie przedsięwziąć jakieś odpowiednie dalsze działania, bo to na ten moment w zasadzie zapewne nie ma żadnej oficjalnej informacji, dlaczego to nie jest dostępne w tej w aplikacji.
6: No właśnie, no bo to, jeżeli to jest recepta, no ale no może właśnie. Ktoś wie, może ktoś napisze, no bo z jakiegoś powodu tak to właśnie działa. Michale, Echo Vision, kolejne okulary inteligentne dla niewidomych.
0: Tak, ostatnio tego coraz więcej mamy i mamy tym razem taką korporację amerykańską, chociaż składającą się tak naprawdę z dwóch osób o bardzo azjatycko brzmiących nazwiskach, tak to powiem. Wydaje się, że to są panowie Chińczycy albo Koreańczycy, ale chyba bardziej Chińczycy. W każdym razie firma z Doliny Krzemowej, startup wspierany przez aniołów biznesu, no i ma do zaoferowania niewidomym okulary. Okulary Echo Vision, tak one się nazywają i teraz kilka słów na ich temat. Bo słuchajcie, można je kupić, co prawda na razie sprzedaż jest realizowana w Stanach Zjednoczonych, ale żebyście wiedzieli, co tracicie, no to kilka słów na ich temat. Więc tak, zacznijmy od specyfikacji, bo to myślę, że jest najistotniejsza kwestia. Procesor, w specyfikacji jest wymienione, że to jest Qualcomm Snapdragon. Żadnej tu konkretnej więcej informacji nie ma. Za to już na temat kamery jest nieco więcej. 13 megapikseli ta kamera ma w tych okularach. Głośniki stereofoniczne, nie zasłaniające uszu, więc będzie można się w tych okularach przemieszczać i słyszeć, co się wokół nas dzieje, a przy okazji słyszeć z nich dźwięk. Wielokierunkowy mikrofon z redukcją szumu, to na wejściu. Bluetooth 5.3 BLE, czyli ten Low Energy. Mamy też łączność bezprzewodową, 4 GHz i 5 GHz, sterowanie głosem, dwa fizyczne przyciski oraz touchpad. No brzmi to wszystko znajomo, tu żadnej Ameryki twórcy nie odkryli. A co mamy dalej? No mamy opisywanie scen z użyciem AI, bo teraz AI jest wszędzie. Jakie to AI? Tego nie wiadomo. Możliwość łączenia się z wolontariuszem. Obsługa na przykład przez Erę albo Be My Eyes, ale tutaj zaczyna się to, co mnie w ogóle zainteresowało w tych okularach. No bo kolejne okulary ze sztuczną inteligencją i tak dalej, to nie jest jakaś tam, powiedzmy, żadna rewelacja, ale twórcy zapewniają, że platforma będzie otwarta i dzięki temu będzie można sobie instalować różnego rodzaju aplikacje. Czyżby to były jakieś okulary po prostu z Androidem? Może. Niestety no, ta specyfikacja techniczna jest dosyć skąpa, więc wiele więcej nie wiadomo na ich temat. Funkcje OCR także będą w tych okularach lekkie i modnie wyglądające. Tak przynajmniej zapewniają twórcy. I ile to będzie wszystko kosztowało? $449 w przedsprzedaży. Można już od teraz je kupować, od 15 października są w tej przedsprzedaży. Działa ta przedsprzedaż dosyć ciekawie, bo najpierw trzeba uiścić taki depozyt $90, a potem nam z karty pobierze całą resztę. Natomiast cena regularna to będzie $599. I teraz zajrzyjmy sobie do najczęściej zadawanych pytań, a przynajmniej do niektórych z tych pytań na stronie. Co my tutaj mamy? No kiedy mogę rozpocząć składanie zamówień? No to już wiemy, że od 15 października. Kiedy okulary zostaną wysłane po ich zamówieniu? To jest, myślę, że dosyć interesująca rzecz i kwestia, jeżeli ktoś by te okulary rzeczywiście jakoś tam sobie kupił, no to może się ich spodziewać w drugim kwartale 2025, czyli przyszłego roku. Wcześniej twórcy być może dostarczą klientom jakieś egzemplarze testowe. Nie jest to wykluczone. Kolejna kwestia to, czy istnieje okres próbny. Tak, po otrzymaniu urządzenia obowiązuje 30-dniowy okres próbny. Jeśli nie jesteś zadowolony, możesz zwrócić urządzenie w celu uzyskania pełnego zwrotu kosztu w tym okresie, chyba że jest to zamówienie specjalne, na przykład z soczewkami na receptę, o tym będzie za momencik. Czy istnieje gwarancja? Gwarancja istnieje, 12-miesięczna gwarancja na ten sprzęt, więc no to tak nie za dużo, powiedziałbym, a wziąwszy pod uwagę, że to będzie jednak coś, co nosimy na sobie, to tym bardziej. Czy okulary będą nadal aktualizowane, czy muszę płacić za aktualizację? I to jest, myślę, że dosyć istotna rzecz. Będziemy nadal aktualizować oprogramowanie okularów, aby poprawić komfort użytkowania i dodać funkcje. Za te aktualizacje nie są pobierane żadne opłaty. No, w przeciwieństwie do Envision Glasses chociażby. Czy mogę otrzymać soczewki na receptę do okularów? Tak, można, wystarczy podać nam swoją receptę na stronie albo przez maila i wyślemy do ciebie okulary EcoVision z soczewkami na receptę spełniającymi twoje wymagania. Czy mogę wybrać kolor soczewek? Oczywiście masz możliwość wyboru spośród przezroczystych i przyciemnianych. Dodatkowo oferujemy klipsy do okularów przeciwsłonecznych jako opcję alternatywną. Jeszcze tu jest taka informacja. Wysyłka, no to na razie informacja, że tylko w Stanach. Jakie języki obsługuje EcoVision? No na razie angielski. Ale pracują ponoć nad tym, żeby było tych języków więcej. Czy EcoVision jest kompatybilne z aparatami słuchowymi? No to twórcy informują, że odnieśli pewne sukcesy w zakresie kompatybilności aparatów słuchowych z ich okularami. Ponieważ jednak aparaty słuchowe różnią się znacznie pod względem modeli i marek, konieczne mogą być dalsze testy w celu zapewnienia szerokiej kompatybilności. Jeśli mógłbyś podzielić się marką i modelem swojego aparatu słuchowego i wysyłając te informacje na naszego maila kontakt@agiga.ai, no to potraktujemy te informacje w priorytetowy sposób. Czy do korzystania z EcoVision potrzebny jest telefon? No jest potrzebny, będzie aplikacja na iOS-a i Androida. Czy EcoVision potrzebuje planu transmisji danych do działania? Oni tu napisali, że nie, ale potrzebuje jakiegoś łącza internetowego. Więc będzie to działało na podobnej zasadzie, co właśnie chociażby okulary od Envision, czyli po prostu zestawiamy sobie hotspota z naszym smartfonem, no i w ten sposób korzystamy z tych okularów. Czy systemy iOS i Android są obsługiwane? Tak. I to jest tyle tak naprawdę. Jak dla mnie, to najbardziej ciekawe z tego wszystkiego jest to, że po prostu te okulary są otwarte. Przynajmniej tak deklarują ich twórcy. Natomiast jak to będzie w rzeczywistości działało, no to bardzo ciężko powiedzieć, bo te informacje są bardzo, ale to na bardzo dużym stopniu ogólności. Więc ciężko powiedzieć, co tam będziemy mieli. A jeżeli chodzi o funkcje, no to niczym się to nie wyróżnia w porównaniu do innych urządzeń tego typu. No ale może ta otwartość to będzie coś,
6: dość
0: co...
6: dość tanie są jak na
0: takie. Tak, to prawda. Ta cena też nie jest jakaś taka wygórowana, więc tutaj może, no, może ktoś kupi, przetestuje. Zobaczymy.
6: To prawda. I został nam w zasadzie ostatni news, również twój, na temat tego, że Apple zaprezentował nowe Maci Mini.
0: Zgadza się. I tu mamy informacje od Apple'a. Ja akurat będę się posługiwał Geekweekiem od Interi. Oni tu trochę opisali, co my tu mamy. Nowy Mac Mini, tak naprawdę z dwoma procesorami Apple M4. Zarówno M4, jak i M4 w wersji Pro. One się różnią przede wszystkim wydajnością, no i też oczywiście ceną. Jak czytamy, Maca Mini najnowszego zamknięto w obudowie o bardzo kompaktowych rozmiarach. To sprawia, że można go zmieścić w wielu miejscach. Jego wymiary to zaledwie 12,7 cm na 12,7 cm na 5 cm, więc to jest rzeczywiście maleństwo. Z przodu komputera...
6: Tak, to chyba jeden z najmniejszych Maców Mini w ogóle, bo z reguły to były koło 20 cm, przynajmniej jeden z wymiarów, a najczęściej dwa. Mhm. A teraz oczywiście zmniejszyli, to nóg intelowy to takie wymiary potrafią mieć.
0: Dokładnie, także rzeczywiście to jest bardzo malutki komputerek, który nam miejsca na biurku wiele nie zajmie. Z przodu komputera umieszczono dwa złącza USB typu C i port słuchawkowy. Natomiast z tyłu mamy kolejne interfejsy USB-C, HDMI i Ethernet. I ten Ethernet to jest w ogóle ciekawa rzecz, bo domyślnie jest gigabitowy, natomiast jakby to nam było za wolno, no to możemy sobie zażyczyć interfejs o prędkości 10 gigabitów. To się wydaje, że jest na wyrost, ale skoro domowy użytkownik może już mieć światłowód o przepływności 2 gigabitów, chociażby na downloadzie, a w niektórych miejscach w Polsce to i 10, Orange robi jakieś takie testy, no to te 10 gigabitów Ethernetu to wcale nie jest jakaś taka wygórowana prędkość. Nie mamy czytnika kart pamięci i tradycyjnych złączy USB typu A. No szkoda, bo jednak wydaje mi się, że trochę jednak tego sprzętu mamy jeszcze na USB typu A. Ja zdecydowanie mam w większości różne podzespoły na USB A, a nie na USB-C, więc trzeba by się było bawić z przejściówkami albo wszystko wymieniać. Cóż my tu jeszcze możemy sobie wyczytać? No, że nowy Mac Mini jest dostępny z dwoma procesorami do wyboru. To jest podstawowy układ M4 oraz M4 Pro. W ofercie mamy konfigurację z maksymalnie 14-rdzeniowym procesorem i 20-rdzeniową kartą graficzną, a jeżeli chodzi o pamięć operacyjną RAM, no to najmniej mamy 16, a najwięcej 64 GB. Natomiast na dane przeznaczono dysk SSD o pojemności nawet do 8 terabajtów. A zaczynamy od 256 GB, to jeszcze dodam. No i tu mamy informację, że komputer jest mały, drzemie w nim spory potencjał, duża wydajność, że chip M4 zapewnia wsparcie dla Apple Intelligence, no bo teraz oni się bardzo tym wszemi wobec chwalą. No to teraz myślę, że warto tu powiedzieć też o cenach, bo oczywiście wiadomo, że tutaj jeszcze kwestia jest wydajności, to zawsze Apple też się tym dość mocno chwali. Natomiast jak to wygląda, jeżeli chodzi o ceny? Apple obecnie pozwala składać zamówienia na Maca Mini z chipami M4. Pierwsze dostawy do klientów planowane są na 8 listopada i ceny w Polsce prezentują się następująco. Mac Mini z Apple M4 to jest 2999 zł i to jest najniższa konfiguracja, czyli 16 GB RAM-u i 256 dysk twardy. Tam jak zapłacimy tysiąc więcej, to mamy, zdaje się, 512 dysk twardy SSD. I to jest, myślę, że ta konfiguracja, która ma sens, bo te 256 to jest chyba jednak troszeczkę za mało. Natomiast Mac Mini z Apple M4 Pro od 7499 zł, więc tu już jest znacznie więcej, znacznie drożej, jak na komputer, który no, jest de facto taką kostką, do którego trzeba podłączać wszystkie peryferia, ja bym się bardzo mocno zastanawiał, czy w to iść, bo ten Mac Mini z tym podstawowym procesorem za powiedzmy 4000 mieć komputer Apple'a, no to myślę, że jest to coś, co można rozważyć. Nie wiem, czy dla każdego będzie to rzecz fajna, ale ja podejrzewam, że jeżeli kiedykolwiek jeszcze pójdę w ekosystem od Apple'a, jeżeli chodzi o komputer, to właśnie pójdę w Maca Mini, nie w żadnego MacBooka, tylko właśnie w Mini, żeby sobie po prostu równolegle postawić go obok mojego komputera stacjonarnego i żeby mieć takie środowisko pracy, że tu mam peceta, tu mam Maca, obsługuję to wszystko jedną klawiaturą i wtedy rzeczywiście będzie miało to sens.
6: No, też się właśnie zastanawiam, no ale jeszcze troszkę czasu przede mną. I to wszystko, co dla was przygotowaliśmy. Sprawdzę jeszcze, czy nie mamy jakichś nowych wiadomości. Ale nie widzę nic nowego. A czy pojawiło się komuś z was jakiś jeszcze newsy, na przykład w trakcie audycji?
8: Ja się trochę jeszcze doniosowałam i mam 3 newsy. Więc jeżeli mogę, to je zaprezentuję. W sumie wszystkie one są drobne, ale myślę, że podobnie ważne. Pierwsza rzecz to jest taka, że dotarłam w końcu do strony, która pozwala na przegląd wszystkich narzędzi i sposobów na to, żeby pozbyć się permanentnie nowego Outlooka. Śledzę temat bardzo intensywnie, bo nie cierpię tego i chcę przywrócić pocztę i kalendarz. Więc jak tylko też coś macie, to dawajcie znać, bo jestem zagorzałym przeciwnikiem tego programu. Ponieważ jest webowy, powolny, nie pozwala na wszystkie personalizacje, o które mi chodzi. No a poczta jest i kalendarz, ta stara, bardzo fajnym i wygodnym narzędziem. No i znalazłam taki artykuł na Microsoft Learn, który daje instrukcję, jak włączyć z powrotem przełącznik Wypróbuj nowy Outlook, bo mi się już ten przełącznik nie pojawia i jest klucz w rejestrze, który wraca to ten element interfejsu, że możemy sobie kliknąć w to, żeby już nie chcieć się Outlooka, a nie musimy tego wyklikiwać z ustawień. Kolejno jest polecenie w PowerShellu na to, żeby permanentnie odinstalować Outlooka i nie pozwolić mu na ponowną reinstalację po restarcie systemu. Nie wiem jak z aktualizacjami, ale po restarcie on mi się znowuż pojawiał, więc to jest komenda, której jeszcze nie testowałam, bo nie restartowałam systemu, ale ale mam nadzieję, że mi zadziała. I jest jeszcze klucz rejestru, który nie zezwala na auto-update Outlooka. I podobno to też jest potrzebne w starszych wersjach systemu, żeby pozbawić się tego Outlooka na stałe. I to są wszystkie te narzędzia, które myślę, że mogą nam pozwolić na to, żeby się go pozbyć już na dłuższy czas. I to jest jeden news. A dwa pozostałe newsy są bardzo podobne, dlatego że zarówno Google Chrome w wersji 131, jak i zdjęcia w wersji insiderskiej otrzymały OCR. Z tym, że Google Chrome ma automatyczny OCR plików PDF i jest to podobno przeprowadzane narzędziami od Google'a, ten OCR. Ja sobie na chwilę zainstalowałam